0: miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem do 8 lat więzienia. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał PKOL do działań naprawczych. Zdaniem ministra Radosław P. nigdy nie powinien był piastować swojej funkcji, a swoimi działaniami skompromitował polski olimpizm. Jak reagować na kryzys, gdzie szukać pomocy i bezpiecznego miejsca, tego dowiedzieć się można podczas wydarzeń w ramach krajowego treningu reagowania. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA mówi, że wyjaśniane są 4 sekwencje alarmowania i ostrzegania.
2: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich 4, co one oznaczają. Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformację w komunikatach ostrzegawczych, żebyśmy wiedzieli, jakie jest wiarygodne źródło, gdzie nie sprawdzamy wiadomości, informacji, po to, żeby nie dać się dezinformacji.
1: Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział w Barczewie, że takie szkolenia będą powtarzane.
3: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona poprzez rakiety, które lecą w kierunku Ukrainy, drony, że Polska może być zagrożona działaniami hybrydowymi, terrorystycznymi. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa, takie treningi, takie szkolenia będą się powtarzać.
1: Weekendowe wydarzenie organizowane jest w prawie 1400 miejscach w Polsce. Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, informuje młodsza aspirant Edyta Krefta.
4: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Życiu i zdrowiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia przy ulicy Subisława. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
5: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją 2 potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Najniższy stan Wisły w Warszawie od 9 lat na bulwarach wiślanych. Poziom wody to jedynie 100 centymetrów. Jak informuje Instytut Meteorologii, w ciągu kolejnych dni stan wody może jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom odnotowano również na pobliskich stacjach. W Warszawie nad Wilanówce to 22 centymetry, a na stacji Modlin 187 centymetrów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju, a w dzień od 22 na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
6: Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
1: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy nasz weekendowy magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości, grupa Morizon Gratka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Sierpień dobiega końca, zbliża się wrzesień, a to już rzut beretem do października i rozpoczęcia nowego roku akademickiego. I trudno się dziwić rodzicom i studentom, że już teraz trwają łowy i poszukiwania mieszkań na wynajem. Panie Marcinie, jak to jest z cenami? Bo dotarłem do różnych źródeł, do przeróżnych raportów. One czasami są obarczone pewnymi rozbieżnościami, więc gdybym mógł pana poprosić z pana doświadczenia i z pana obserwacji bieżących, jak wygląda sytuacja na rynku czynszu, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Tak, jest na rynku i w mediach, i w prasie sporo przekłamań, z którymi możemy się zetknąć, szukając informacji o stawkach czynszów za wynajem. Główny problem, jaki różni analitycy mierzący, liczący te ceny mają, jest taki, że w ogłoszeniach nie jest łatwo wykryć, czy mamy stawkę netto, czy brutto. W zasadzie już w tej chwili normą staje się to, że ogłoszeniodawca podaje stawkę netto, czyli to, ile bierze właściciel, powiedzmy sobie, do kieszeni, tak? Jaka jest kwota dla właściciela, a do tego dopiero należy doliczyć czynsz dla administracji oraz opłaty za media. Prąd, gaz, internet, czasem za wodę, czasem dopłata za ogrzewanie. Krótko mówiąc, trzeba odróżnić czynsz najmu netto od czynszu najmu brutto. Zwykle różne dane, które można znaleźć w mediach, no właśnie, liczą ten średni czynsz razem z czynszem dla administracji i wtedy, no powiem szczerze, trudno jest się zorientować, ile faktycznie należałoby zapłacić za wynajem mieszkania.
1: A tak, można się pogubić w tym wszystkim. To spójrzmy inaczej może. Czy patrząc na ten sezon, na rok 2026, możemy powiedzieć, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o poziom cen tych ostatecznych dla studentów, ale nie tylko, dla osób, które szukają mieszkania, w którym chcieliby się na dłużej zatrzymać.
2: Z analiz, które prowadzimy w oparciu o oferty publikowane w serwisach grupy Morizon Gratka, mogę powiedzieć, że stawki czynszów najmu w tym roku są praktycznie identyczne jak przed rokiem. I mówię tu o stawkach netto, czyli tych nie obejmujących czynszu dla administracji i opłat za media. Natomiast jeżeli te opłaty dodamy, no to niestety one rosną. Wzrosły w ostatnim roku, w związku z czym czynsz dla administracji, no to jest co najmniej kilkaset złotych. Prąd, gaz, no to znowuż w zależności od tego, w ile osób mieszkamy, też może to być nawet kilkaset złotych. Więc trzeba to zsumować. Czynsz netto, który jest podobny do ubiegłorocznego, plus nieco wyższe opłaty administracyjne i za media.
1: Nasi słuchacze wybaczą, że nie będziemy wchodzili w szczegóły i w średnie, bo mieszkanie mieszkaniu nierówne. Mamy różne lokalizacje w samym mieście, mamy przeróżne miasta na mapie Polski. Tutaj te rozbieżności są potężne, ale chciałbym zapytać o coś, co łączy generalnie cały rynek. Jak powinniśmy się przygotować do najmu mieszkania? Wyobraźmy sobie, że nasza pociecha zdała właśnie maturę, wyjeżdża na studia, no i trzeba poszukać jakiegoś mieszkania, bo na przykład na akademik nie udało się nam załapać. Więc co wtedy? Jakie kolejne kroki powinniśmy wykonać, aby rzeczywiście taka transakcja, taka operacja zakończyła się sukcesem?
2: Przede wszystkim zacząłbym od rozeznania rynku i danego miasta, do którego chcemy dziecko, studenta wysłać, ponieważ jak wiemy, w miastach mamy różne rejony cieszące się różną sławą, zapewniające różny stopień bezpieczeństwa, ale też różny stopień dostępności do komunikacji, do infrastruktury handlowej, usługowej.
1: A to wpływa na cenę?
2: To jak najbardziej wpływa na cenę. No i chociażby, jeżeli zwrócimy uwagę na Warszawę, no to oczywiście

0: gdzie wiemy, że w centrum, blisko uczelni te stawki będą wyższe, na peryferiach co do zasady będą niższe, ale na przykład już zakładam, że część rodziców wysyłających swoje dziecko do Warszawy będzie się zastanawiało, czy wynająć mieszkanie na sławetnej Pradze Północ.
1: Mm-hmm. Na pewno tutaj tych dylematów jest cała masa. No i wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy ogłoszenie na przykład w internecie. Widzimy zdjęcia. Pasuje. Wygląda nieźle. I co dalej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tutaj nie spalić tematu, żeby tutaj się nie pomylić, żeby nie popełnić kosztownego błędu?
0: Niewątpliwie zdjęcia i opis to jedno, a rzeczywistość to nierzadko drugie. Konieczne jest oczywiście umówienie się z właścicielem, tudzież z agentem prowadzącym daną ofertę na obejrzenie mieszkania. Jeżeli mamy do czynienia z agentem nieruchomości, no to warto byłoby upewnić się, że rzeczywiście jest to agent, że pracuje w biurze, które ma adres, o którym czegoś możemy się dowiedzieć w internecie. Jeżeli umawiamy się z właścicielem, no to też dobrze by było, aby nam się wylegitymował, bo najlepiej jest rozmawiać właśnie z właścicielem, a nie z kimś, kto go rzekomo reprezentuje. Bo to najczęściej jest ten pierwszy krok, kiedy możemy zostać wprowadzeni w błąd i de facto wynająć mieszkanie od kogoś, do kogo ono nie należy. Ale tu jeszcze wcześniej dodałbym ważną rzecz, że jeżeli nam się coś spodobało zdalnie, tak, mieszkamy gdzieś w jakimś mieście w głębi Polski, szukamy mieszkania do wynajęcia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdziekolwiek, nie wpłacajmy przez internet żadnych zaliczek, żadnych rezerwacyjnych kwot. To są jedne z najczęstszych form oszustw.
1: To jest na pewno bardzo ważna informacja, szanowni państwo, bo tych oszustw jest cała masa i oprócz oszustw na wnuczka, na policjanta, niestety mamy również na mieszkania do wynajęcia. No dobrze, i wyobraźmy sobie, że wszystko toczy się do tego momentu nieźle. Faktycznie udało nam się wylegitymować właściciela albo poznać agenta. Wiemy doskonale, z kim mamy do czynienia. Mieszkanie nam się podoba. Nie mamy wątpliwości, czy cena nie jest wygórowana. Jaki następny krok?
0: To ja bym wrócił jeszcze do tego podobania się. Tak, do tego podobania się bym wrócił, dlatego że bazując na ładnych zdjęciach, które widzieliśmy w internecie, często też całkiem ładnym pierwszym wrażeniu w mieszkaniu, no to jest jednak, bardzo bym powiedział, płytka analiza rzeczywistego jego stanu. Pamiętajmy, no tak naprawdę o całej masie rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jedną z takich, o których najemcy zapominają, jest to, że w wielu budynkach, w wielu blokach, w wielu mieszkaniach są niechciani goście, że tak to ujmę. Prusaki, karaluchy. No to właśnie w ciągu dwuminutowej czy pięciominutowej prezentacji możemy ich nie dostrzec, a warto zapytać się, czy są, i chociażby usłyszeć odpowiedź właściciela czy pośrednika, czy będzie wymijająca, czy że nie wie, czy że gwarantuje, że nie ma. Warto też dopytać się, jeżeli będzie taka możliwość, sąsiadów czy kogoś pod blokiem, czy rzeczywiście budynek jest wolny od tego rodzaju lokatorów. No bo jest niemiło obudzić się po wprowadzeniu i zobaczyć, że coś spaceruje po szafkach w kuchni czy pod łóżkiem.
1: Albo po ścianie. To jest oczywiście, na to trzeba zwrócić uwagę i co do tego nie mamy wątpliwości, ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz. Warto takie mieszkanie, zanim podpiszemy umowę, zanim już uzgodnimy wszystkie szczegóły, dokładnie obejrzeć. A niektórzy mówią nawet, mamy telefony, mamy smartfony, tam są świetne aparaty fotograficzne, zróbmy zdjęcie tej lekko ułamanej klamki, albo zróbmy zdjęcie tej szafki, na której jest rysa, albo sfotografujmy parapet, który ma jakieś wady materiałowe, bo potem, po jakimś czasie, mogą pojawić się problemy.
0: Tak, jak najbardziej. Oglądając mieszkanie, nie przyglądajmy się tylko ścianom, widokowi z okna.

i estetyce mebli kuchennych. Sprawdźmy wygodę łóżka, czy ono nie skrzypi, czy ono rzeczywiście jest płaskie, czy wyrobione i będziemy się zaraz męczyć. Sprawdźmy, czy wszystko działa, czy telewizor, pralka, zmywarka, czy nawet czajnik elektryczny, czy są sprawne. Sprawdźmy,

0: ich usunięcia tudzież naprawy. Także to jest jak najbardziej ważne, ale jeszcze pamiętajmy o spisaniu liczników prąd, gaz, woda, gdyż to potem też przekłada się na nasze opłaty i na nasze zobowiązania i czasami może się zdarzyć, że będziemy płacić zobowiązanie jeszcze za poprzednich najemców.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, bo to są szczegóły, które łatwo przeliczyć na polskie złote. Ale spójrzmy jeszcze na to, jak te ewentualnie nasze zastrzeżenia spisać, w jakiej formie. Czy to powinien być aneks do umowy, czy to powinna być osobna umowa, jakiś osobny dokument. No jest taki termin protokół zdawczo-odbiorczy.
0: Tak, jak najbardziej. Możemy to zrobić w formie takiego protokołu. Możemy to zrobić na kartce, która będzie załącznikiem do umowy i na której podpiszemy się my, najemcy, jak i właściciel, i będą tam wyszczególnione, dostrzeżone przez nas wady i usterki, co do których potem właściciel nie będzie mógł podnosić zarzutu, że to my jesteśmy ich autorami, sprawcami. Mhm. Także tak, jak najbardziej. To, że jest urwana noga w fotelu, to, że nie ma półki plastikowej w zamrażalniku.
1: Albo plama na wykładzinie.
0: Albo plama na wykładzinie. Tak, jak najbardziej warto zwrócić na to uwagę, warto o tym napisać. Ale też pamiętajmy, że co do zasady jesteśmy ludźmi i trochę należy sobie ufać. I w myślę 95% przypadków jest to wszystko do dogadania, ale oczywiście trzeba pamiętać o tych 5%, w których niechcący możemy się znaleźć, że właśnie, że wyniknie jakiś problem między właścicielem a najemcą, no i może to być nieuzasadniony i nieprzyjemny problem.
1: No właśnie, 95% to brzmi naprawdę pocieszająco, jeśli tak rzeczywiście to wygląda. Ale na tym etapie pojawia się jeszcze jedno hasło i ono jest związane konkretnie z pieniędzmi. Kaucja. Pieniądze, które musimy pozostawić jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Te kaucje też są różnej wysokości. Jak to wygląda w praktyce takiej codziennej, jeżeli chodzi o najem mieszkań?
0: Tak, kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela na wypadek, gdybyśmy zniknęli, gdybyśmy zalegali z płatnościami, czy na wypadek, gdybyśmy coś w mieszkaniu zniszczyli, uszkodzili, czy z niego wynieśli. Zakładamy, że nic takiego nie zrobimy i co do zasady kaucja nazywana jest kaucją zwrotną. Czyli jeżeli wyprowadzamy się po zakończeniu umowy, mieszkanie jest w należytym stanie, jest wysprzątane, nie ma zaległości w opłatach za media, to właściciel nam tę kaucję też co do zasady w ciągu 14 dni od wyprowadzki zwraca.
1: Jeden do jednego?
0: Tak, co do zasady tak. Chyba że po naszej wyprowadzce okaże się, że na przykład spółdzielnia przygotowała rozliczenie liczników wodomierzy, no i się okaże, że zużyliśmy więcej wody niż płaciliśmy ryczałtowo w czynszu. I wtedy właściciel może z tej kaucji potrącić jakieś środki, no właśnie na te ostatnie faktury za prąd, za wodę, za gaz. Może też potrącić za jakieś uszkodzenia, których jesteśmy sprawcami. Ale tak jak mówię, jeżeli wszystko jest ok, to kaucja jest zwrotna i właściciel nam tę kaucję powinien oddać.
1: Czasami słyszymy o różnych przygodach związanych z kaucją, czyli na przykład, a wie pan, trzeba odświeżyć ściany, no po tych 2 latach to nie wyglądają najlepiej, no i potem się pojawiają jakieś tam historie i ta kaucja jest pomniejszana. Spotyka się pan często z takimi sporami wokół kaucji, wokół tego ostatecznego rozliczenia?
0: Tak jak wspomniałem, rzadko się z tym spotykam, to jednak dzięki Bogu są wyjątki, te problemy między właścicielami a najemcami. Co jest ważne jeszcze, wracając właśnie do tej kaucji, po pierwsze jej wysokość. Co do zasady, kaucja to jest równowartość jednomiesięcznego czynszu powiększona o orientacyjne miesięczne koszty dodatkowe, czyli koszty mediów.
1: Czyli tyle, ile średnio będziemy płacili co miesiąc.
0: Dokładnie tak. Oczywiście ta kaucja może być wyższa. Bywają kaucje będące równowartościowe.

0: wartością 2, a nawet 3 miesięcznych czynszów. Wszystko, nie wiem czy wszystko, ale zależy to chociażby od standardu lokalu, który wynajmujemy. Pamiętajmy, że są apartamenty, są mieszkania, które są wykończone w wysokim standardzie i często płyta kuchenna czy lodówka jest więcej warta niż jednomiesięczna kaucja. Także, także nic dziwnego, że właściciel chce się zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia kosztownych często sprzętów, kosztownych elementów wyposażenia. Ważne w przypadku kaucji i umowy zarazem jest to, jak zapisane jest w umowie ewentualne wcześniejsze zakończenie najmu, tak? Bo załóżmy, że zawieramy umowę najmu na rok, a chcemy się wyprowadzić po 3 miesiącach czy po pół roku. No i w zależności od zapisów może się okazać, że tracimy całość albo część kaucji, ponieważ nie dociągnęliśmy umowy do końca. Także tu ważne jest, żeby bardzo wnikliwie czytać treści umów najmu, bo no, tak naprawdę tam wiele może, choć nie musi, nas zaskoczyć.
1: Ale też tak myślę, panie Marcinie, że warto aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takiej umowy i też nie bać się dodać swój punkt. No ja się zastanawiam nad jeszcze inną sytuacją. Wynajmujemy mieszkanie na rok. I wydaje nam się, że wszystko jest okej, ten rok akademicki mamy z głowy, ale nie doczytaliśmy, że gdzieś tam są możliwości odstąpienia od umowy albo jakieś zmiany. Przychodzi kwiecień, jest jeszcze przed letnią sesją i nagle się okazuje, że osoba, która wynajmuje nam mieszkanie, znalazła na przykład lepszego klienta albo jej sytuacja rodzinna sprawiła, że musi się wprowadzić do tego mieszkania. Czasami są takie problemy, o tym czytamy.
0: Tak, jak najbardziej. No to wracamy właśnie do zapisów w umowie. No i tu uczulam na podpisywanie umów na szybko, na już, w lokalu, na kolanie, bez ich wcześniejszej lektury. Zdecydowanie, decydując się na najem jakiegoś lokalu, powinniśmy mieć czas na spokojne, wnikliwe przeczytanie tej umowy, żeby nie podpisywać się pod czymś, czego nie rozumiemy albo co jest ewidentnie dla nas ryzykowne. Także tak, czytajmy umowy. Jeśli chodzi o to wcześniejsze zrezygnowanie z najmu, czy to przez najemców, czy przez wynajmującego, też powinno być to uwzględnione. W jakich sytuacjach takie zdarzenie jest możliwe i jakie pociąga za sobą konsekwencje. No właśnie, czy wypowiadając wcześniej umowę, coś w związku z tym płacimy, czy też robiąc to na przykład z miesięcznym wypowiedzeniem, okresem wypowiedzenia, rozstajemy się w zgodzie. No to wszystko powinno być zapisane, wyjaśnione, ustalone, tak żeby i właściciel, i najemca czuł się pewny i bezpieczny.
1: I jeszcze jedna bardzo delikatna materia. Otóż właściciele mieszkań często chcą mieć pewną kontrolę nad tym, co się dzieje z tym mieszkaniem, czy nie popada ono w ruinę. No i są różne takie propozycje, zapisy, a to ja po czynsz się zgłoszę, przyjdę raz w miesiącu, na przykład, nie wiem, w ostatni piątek miesiąca albo w pierwszy poniedziałek. No przeróżne tutaj są ustalenia. Albo mimo przelewu, to ja tutaj zajrzę, zobaczę, jak tam się panu, pani mieszka. To jest też obciążające dla osoby, która mieszka w takim mieszkaniu, no bo się pojawi gość. Ale są też tacy nieproblemowi właściciele, którzy na przykład umawiają się na taką inspekcję raz na rok.
0: Tak, to różne są rozwiązania. Pamiętajmy, że co do zasady właściciel nie powinien przychodzić do wynajmowanego przez nas mieszkania pod naszą nieobecność. Tak? Mhm. No, to jest nasza strefa, nasze przedmioty, nasze dobra w nim trzymamy. No i chcemy mieć pewność, że pod naszą nieobecność nikt nie wchodzi, nikt nie szpera, nikt nam potencjalnie nic nie zabiera. Tak, jak najbardziej właściciele nierzadko chcą zapewnić sobie prawo do sprawdzania, do jakiejś kontroli swojego mieszkania. To też nie dziwmy się, tak? Jeżeli ktoś ma mieszkanie warte 500 000, 1 000 000 złotych i wynajmuje je osobie, której nie zna, no to jednak chciałby co jakiś czas sprawdzić, czy to jego cenne dobro,

0: jest w dobrych rękach. Mhm. Także jak najbardziej takie zapisy gwarantujące właścicielowi możliwość spotkania w mieszkaniu celem sprawdzenia, czy wszystko jest ok, są jak najbardziej zasadne.
1: I ostatnia kwestia, czyli przeróżne niespodzianki, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania takiego mieszkania. Sytuacja z życia wzięta. Jest godzina pierwsza w nocy, osoba wynajmująca mieszkanie wraca do tego mieszkania, próbuje przekręcić kluczyk w drzwiach, okazało się, że jest awaria zamka. Zamek się popsuł. Zatem nocna interwencja ślusarza to jest koszt kilkuset złotych, wymiana zamka i tak dalej. No rosną te koszty. Wydawałoby się taka niepozorna przygoda, ale koszty są. Kto je pokrywa i jak to powinno być załatwione między stronami umowy?
0: Co do zasady, koszty napraw w mieszkaniu pokrywa właściciel. No chyba, że są to ewidentnie szkody wyrządzone przez najemcę. W przypadku awarii zamka, no też obciąża to właściciela i tak naprawdę każda awaria, każde zepsucie się pralki, telewizora, nie wiem, pęknięcie sprężyny w łóżku należy w pierwszej kolejności zgłosić do właściciela, a nie porywać się na samodzielną naprawę. Po pierwsze, że no wiąże się to z kosztami i trzeba ustalić, mieć świadomość kto i co i ile i za co będzie płacił. A druga rzecz, no, że czasami te naprawy odbiegają od oczekiwań właściciela. Mhm. Właściciel mógłby niektóre rzeczy naprawić inaczej, naprawić taniej, czy po prostu wymienić na przykład całość, bo pralka się zepsuła i koszt nierzadko naprawy pralki jest no niewiele niższy niż zakup nowej. Także każdą usterkę, każdą niedogodność, którą znajdziemy w mieszkaniu, zawsze komunikujmy właścicielowi. Myślę, że to jest sposób na to, żeby uniknąć problemów.
1: I to jest bardzo ważna rada. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z grupy Morizon Gratka, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to była audycja Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Świat 24.
3: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dziś będziemy mówić o Islandczykach, którzy decydują o tym, czy znów zbliżyć się do Unii Europejskiej. Będzie o Nepalu i o tym, jak na ten kraj wpłynęła tragedia, do jakiej doszło wysoko w górach na granicy Nepalu i kontrolowanego przez Chiny Tybetu. Też dziś w magazynie Świat 24. Dużo do omówienia. Nie tracimy czasu. Zaczynamy.
2: Świat 24.
3: A pierwszym moim gościem dziś jest dr Damian Szacawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale także kierownik zespołu bałtycko-nordyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej, także w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Islandczycy głosują w referendum nad tym, czy wrócić do rozmów o ewentualnym członkostwie w Unii Europejskiej. To też trzeba podkreślić. To nie jest referendum akcesyjne, to jest referendum na temat tego, czy Islandia do tematu wraca. I dlaczego ten temat się ponownie w Islandii pojawił? No, przez lata mówiło się, że Islandia jest zadowolona z tego, jak jest, nie jest członkiem Unii Europejskiej, pewne powiązania z Unią ma, ale z czego może to korzysta samodzielnie? Tu na choćby kwestię rybołówstwa. Zawsze wskazywano, że Islandia nie chce w żadnych unijnych systemach tutaj uczestniczyć, samemu o tym decydować. To co się zmieniło, że temat wrócił?
4: Zmieniły się przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Jeśli mówimy o tych kwestiach wewnętrznych, to od grudnia 2024 roku Islandią rządzi centrolewicowa, powiedzmy, koalicja, na czele której stoi premier Frostadottir, która wygrała wybory i która miała zorganizowanie tego referendum, tak jak pan redaktor mówi, nie akcesyjnego, tylko w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską w programie koalicji.

0: koalicyjnym. Więc jest to realizacja obietnicy, z którą ta koalicja Sojuszu Odrodzenia Partii Ludowej szła do referendum. Referendum jest doradcze, referendum jest prawnie niewiążące i tak jak pan redaktor powiedział, wynik na tak uruchomiłby jedynie wznowienie rozmów, po których odbyłoby się drugie referendum dotyczące faktycznej akcesji już na tych warunkach, które byłyby wynegocjowane. Dlaczego Islandia w ogóle wraca do tego tematu? To jest także kwestia tych czynników uwarunkowań zewnętrznych. To jest kwestia takiej zmiany geopolitycznego położenia Islandii, postrzegania tego położenia i zwiększenia jej podatności na zagrożenia zewnętrzne. Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe, o których pan redaktor wspomniał, to ten argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał, przynajmniej w momencie startu prac w rządzie, a później w parlamencie nad przygotowaniem tego referendum. Dodajmy może, że to referendum już trwa, bo pod koniec lipca zostało otwarte wcześniejsze głosowanie referendum. Jeden, ten właściwy dzień, to jest 29 sierpnia. Jego wyniki będą znane dość szybko, w ciągu kilku godzin od zamknięcia lokali, w których Islandczycy będą mogli oddać swój głos.
1: No tak, bo to nie jest wielki kraj, więc tych głosujących też nie jest bardzo wielu i da się to w miarę szybko policzyć. Też wyspa nie jest duża, więc nie trzeba tych głosów zwozić z najdalszych zakątków. No i większość Islandczyków jednak mieszka dość zwarcie w jednej części wyspy, więc no technicznie to sprawa jest prosta. A politycznie, bo Islandczycy się wydają być bardzo mocno podzieleni. Sondaże pokazywały, że jest przewaga zwolenników tego, żeby wznowić negocjacje członkowskie z Unią Europejską, ale im bliżej było referendum, tym ta przewaga bardziej topniała.
0: A to prawda. Te sondaże, które były publikowane dość regularnie przed, czy też mniej więcej w tym okresie od decyzji o przeprowadzeniu tego referendum do w zasadzie ostatnich dni, no pokazują, że no krótko mówiąc, wynik jest głęboko niepewny. Znaczy przewaga żadnej ze stron nie przekracza kilku punktów procentowych, w zasadzie mieści się w granicach błędu statystycznego. Wciąż jest liczna grupa osób, które są niezdecydowane bądź też odmawiają udzielenia odpowiedzi. To jest około 8-10% Islandczyków. I to może przesądzić o wyniku. To, że poparcie dla wznowienia tych negocjacji maleje w fazie końcowej, jest zauważalny ten spadek, to też jest typowa taka dynamika referendum, więc ja bym tutaj no, nie przesądzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast to, co warto chyba zaznaczyć, to jest to, że poparcie dla wznowienia negocjacji jest wyższe niż dla pełnego członkostwa. I z tego można wyciągnąć taki wniosek, że część wyborców po prostu chce zbadać możliwe opcje bez przesądzania później samego wyniku, jeśli chodzi o członkostwo Islandii w Unii Europejskiej, czy też wejście, co samo w sobie byłoby dość dużym wyzwaniem, dość dużym też wydarzeniem, jeśli sobie popatrzymy na to, jak wyglądają rozmowy o przyszłych państwach, o kandydatach do Unii Europejskiej.
1: No, Islandia ostatni raz do Unii Europejskiej kandydowała w 2009 roku, znaczy wtedy rozpoczęto negocjacje. Udało się zamknąć 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Wtedy tak wyglądał ten proces. Procedura się teraz trochę zmieniła, nie mamy rozdziałów, mamy klastry, to wygląda troszkę inaczej. Była reforma w Unii Europejskiej, ale ostatecznie Islandczycy z tego wszystkiego zrezygnowali. Dlaczego zrezygnowali wtedy? To 2013 rok był, kiedy powiedzieli pas, dziękujemy, a w 2015 roku stwierdzili, że w ogóle to już nie zamierzają kandydować. No jak widzimy, może zdanie zmienią.
0: To też również była kwestia wyborów, czy też kwestia zmiany

0: władzy, ponieważ w czerwcu 2013 roku nowy rząd centroprawicowy zawiesił negocjacje. One wtedy stanęły na tym, tak jak pan redaktor powiedział, że 11 rozdziałów było tymczasowo zamkniętych, 27 rozdziałów otwartych. Z tych, które nie zostały otwarte, no to największe wyzwanie to jest wciąż istotne, bo to jest kwestia wspólnej polityki rybołówstwa i rolnictwa, więc to są te tematy, które są również teraz negocjowane, czy też również będą negocjowane, niezależnie od tego, że zmienił się, że przeszliśmy z tych kwestii rozdziałów na klastry. Dlaczego wtedy? No dlatego, że Islandia w ogóle złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską ze względu na kryzys finansowy 2008-2009 rok, który bardzo mocno zatrząsł tym państwem, który doprowadził do dużego kryzysu. Trzy banki zostały znacjonalizowane. No i wtedy Islandczycy patrzyli na Unię Europejską jako takiego gwaranta stabilności tej gospodarczej, czyli duży blok
1: Unię Europejską,
0: handlowy,
1: która też rzucała koła ratunkowe swoim państwom członkowskim, Grecji chociażby, prawda, czy kilku innym.
0: No dokładnie,
1: Grecję pamiętamy najbardziej,
0: dokładnie,
1: ale na początku wiele krajów dostawało koła ratunkowe.
0: No dokładnie, dokładnie tak, więc to była ta kwestia. Ta kwestia takiej postrzegania Unii Europejskiej jako stabilnej siły jest również istotna obecnie, dlatego że no, mówiłem o tych uwarunkowaniach zewnętrznych. Tutaj warto też wspomnieć chociażby o polityce prezydenta Trumpa i jego administracji względem państw europejskich, względem sojuszników z NATO. No i tutaj Islandia dość mocno obawia się tej polityki Stanów Zjednoczonych względem Danii, względem Grenlandii. No w zasadzie już można wspomnieć chociażby o tym, że prezydent Trump zdążył pomylić Islandię z Grenlandią. Więc jest to no, to postrzeganie Unii Europejskiej jako struktury stabilnej, tak pod względem gospodarczym, jak pod względem bezpieczeństwa i obronności, no jest ważnym czynnikiem dla zwolenników wznowienia negocjacji akcesyjnych.
1: A jeśli by się tak stało, że te negocjacje zostaną wznowione, to długo to może potrwać? No Islandia to jest taki kraj, który jest z Unią Europejską w miarę blisko, bo ma podpisany szereg umów, także handlowych. No zwykle te kwestie handlowe, gospodarcze są najbardziej newralgiczne w negocjacjach. Więc no to też jest tak, że Islandia z tą Unią gdzieś tam jest oczywiście spięta, stowarzyszona, zbliżona.
0: Islandia, podobnie jak zresztą jak i Norwegia, jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w ramach tego EOG przyjmuje część z przepisów, na które są przyjmowane w ramach Unii Europejskiej. To jest około 70-80%. Jest częścią strefy Schengen, jest również stroną tych porozumień dublińskich dotyczących migracji, więc mamy też te wątki, które są zamknięte chociażby, więc te 11 rozdziałów zamkniętych, które przeniesione teraz do klastrów, to one również będą powodowały pewnego rodzaju łatwość. Mamy także zapowiedzi ze strony komisarz unijnej odpowiedzialnej za rozszerzenie, że w przypadku, gdyby Islandczycy się zdecydowali na tak, no to jest w miarę szybka perspektywa sięgająca około dwóch, może troszeczkę więcej lat. Ja realnie myślę, że to byłoby troszeczkę więcej ze względu na te obszary, które nie zostały dotąd uregulowane. To głównie chodzi o politykę rybołówstwa, która no nie jest tylko i wyłącznie kwestią gospodarczą, handlową, bardzo ważną dla Islandii, bo to jest jedna z głównych gałęzi, jeśli chodzi o jej eksport. 40% eksportu towarowego, około 40% eksportu towarowego to jest rybołówstwo, to jest bardzo ważne, czy też firmy w tym sektorze to jest bardzo ważny pracodawca, to jest również ważny składnik produktu krajowego brutto Islandii.
1: A tymczasem Unia Europejska ma kwoty połowowe, ma różne limity, ma różne przepisy, trzeba się dogadywać między sobą. No, sami wiemy, że

0: To też bywa drażliwa kwestia. Pamiętamy sporo o połowy dorsza na Bałtyku między polskimi a niemieckimi na przykład rybakami, czy między, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, Francuzami, a Anglikami w kanale La Manche, więc no, to jest drażliwy temat, to trzeba o tym pamiętać.
1: No, mamy również historię wojen dorszowych i tutaj akurat mamy kwestię Islandii i jej sąsiadów, więc no, to jest niewątpliwie argument egzystencjalny. To znaczy kwestia podziału kwot połowowych z innymi państwami Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej wymagałoby poddania łowisk islandzkich, najprawdopodobniej to jest około 750 tysięcy kilometrów wyłącznej strefy ekonomicznej, limitom unijnym. Oczywiście no tutaj osoby odpowiedzialne za rozszerzenie, tak? Komisarz Kos wskazuje, że no są możliwe jakieś odstępstwa, ustępstwa na rzecz Islandii, biorąc pod uwagę to, jak rybołówstwo jest, jak ten sektor jest ważny dla Islandii. Natomiast no, niewątpliwie jest tutaj szereg jeszcze wątpliwości, szereg punktów do wyjaśnienia, które nie zostały do tej pory tak naprawdę zdefiniowane, dlatego że akurat rybołówstwo jest jednym z tych obszarów, w których Islandia nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Mowa tutaj o tych negocjacjach, które miały miejsce do 2013 roku, więc, więc sami Islandczycy są bardzo mocno w tym momencie podzieleni. Tutaj wchodzą kwestie suwerennościowe, autonomii tego państwa i tego, że rybołówstwo jest dla Islandii fundamentem gospodarki, ale także fundamentem pewnej tożsamości politycznej. To są kwestie ideologiczne również, tak?
0: A gdyby się tak stało, że Islandia wznowi negocjacje, a potem na przykład wejdzie do Unii Europejskiej, to na przykład byłaby to presja na Norwegię, która też jest w tym europejskim obszarze gospodarczym, ale nie jest w Unii Europejskiej, no bo wtedy ten europejski obszar gospodarczy oprócz Unii Europejskiej składałby się tylko z Norwegii i jeszcze z księstwa Liechtenstein, czyli takiego kraju, który ma mniej niż 40 tysięcy mieszkańców, a gospodarczo i tak jest zależny od Szwajcarii, no bo tam się nawet frankiem szwajcarskim płaci, więc de facto tak naprawdę to Norwegia by pozostała sama poza Unią Europejską z tych dużych europejskich krajów.
1: No niewątpliwie byłby to czynnik wzmacniający nastroje proeuropejskie w Norwegii. To również jest przedmiot dyskusji w samej Norwegii. Obserwują oni, co zrobią Islandczycy. Natomiast no, mówimy tutaj w tym momencie o dość jednak odległej przyszłości. Na pewno Norwegia ma swoje doświadczenia, jeśli chodzi o integrację europejską. No warto przypomnieć, że Norwegowie dwukrotnie już mieli uzgodnione zasady wejścia do najpierw wspólnot europejskich, a później Unii Europejskiej i dwukrotnie w referendum powiedzieli nie wejściu w tą strukturę, więc z jednej strony to byłby kolejny asum do tego, żeby wznowić te rozmowy w nowych uwarunkowaniach, ale z drugiej strony no, ta grupa, która jest przeciwna i która uważa, że obecne rozwiązania, obecne relacje pomiędzy Norwegią chociażby i państwami Unii Europejskiej, te zasady są dla nich no, najbardziej adekwatne, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, ten bilans zysków i strat.
0: Na razie Islandczycy decydują o tym, czy ponownie nawiązać dialog z Unią Europejską na temat akcesji, na temat członkostwa. Zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Trochę jeszcze na nie poczekamy. No ale na pewno będzie jeszcze o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję za dziś dr Damian Szacawa, który zajmuje się obszarem bałtyckim, jest adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz jest kierownikiem Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Miłego dnia.
0: A już za chwilę porozmawiamy o Nepalu.
2: Świat 24.
0: Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ta środowa tragedia, która wydarzyła się na pograniczu Nepalu i Chin, czy no właściwie Nepalu i kontrolowanego przez Chińską Republikę Ludową Tybetu, zwróciła znowu oczy świata na Nepal. No tak się dzieje, że patrzymy na ten kraj głównie wtedy, kiedy dochodzi tam do

0: jakichś tragedii, klęsk żywiołowych, 10 lat temu tragiczne trzęsienie ziemi, albo do bardzo dużych politycznych zawirowań. Te też miały miejsce ostatnio w Nepalu. Nepal przeszedł bardzo wiele takich turbulentnych wydarzeń. I to jest kraj, który chyba w Azji jest, jeśli nie najbiedniejszy, to na pewno należy do tych najbiedniejszych. I tak naprawdę mam wrażenie, że on ciągle tak naprawdę próbuje się z różnych swoich problemów podnieść, czy to politycznych, czy to jakichś innych związanych właśnie z klęskami żywiołowymi. No to jest kraj, w którym się żyje ciężko, nawet bez tych wszystkich wydarzeń.
1: Chociażby dlatego, że to kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Te warunki geograficzne oznaczają też, że Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, a przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość surowców, paliwa, żywności itd., itd. I pewnie to położenie geograficzne jest jednym z wytłumaczeń, dlaczego Nepal nigdy ekonomicznie nie stanął dość silnie na nogi, mimo tego, że pamiętajmy, Nepal jest jednym z niewielu państw w Azji, które nigdy nie było niczyją kolonią, które ma dość długą tradycję państwową, przez lata były monarchią, od kilkunastu lat tam trwa demokratyczna transformacja, w zeszłym roku mieliśmy rewolucję młodych, tak, i od marca tego roku mamy nowy rząd, który całkowicie zmienił system polityczny czy scenę polityczną w Nepalu, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych, klimatycznych też, tak? Bo przecież ta ostatnia tragedia ma duży związek ze zmianami klimatu i to, jak to będzie oddziaływało na trudne perspektywy też rozwoju gospodarczego dla tego kraju, bo ta katastrofa też utrudnia, czy będzie miała negatywny efekt na kilka podstawowych gałęzi przemysłu dla tego państwa. Także faktycznie Nepal ma pod górkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz toczyć.
0: No i jednym z takich elementów ważnych dla gospodarki Nepalu to jest na pewno turystyka. No to jest przepiękny kraj. Te góry są absolutnie cudowne. Nepalczycy to są naprawdę ciepli, wspaniali ludzie, tylko że takie wydarzenia, takie tragedie turystów z Nepalu, podejrzewam, wypłaszają.
1: No zdecydowanie. I to jest jeden z tych obszarów, który bardzo ucierpi na tej tragedii naturalnej. Bo turystyka sama w sobie zatrudnia ponad milion ludzi w Nepalu, tak, na te 29 milionów mieszkańców, więc to jest potężna gałąź gospodarki. Tam się szacuje, że około 8% PKB pochodzi właśnie z turystyki, tak, bo to jest i hotelarstwo, i ci szerpowie, prawda, i wycieczki na Mount Everest i różne inne wysokie góry, trekkingi, więc to jest cała masa ludzi, którzy dzięki turystyce żyją i pewnie taka tragedia wystraszy trochę turystów, ale oni za jakiś czas do Nepalu wrócą, tak, bo to jest właśnie unikalne miejsce na świecie z tymi najwyższymi szczytami, z pięknymi ludźmi, serdecznymi i gościnnymi, jak pan redaktor zauważył, więc myślę, że turystyka ucierpi na tym może najmniej tak naprawdę, tak? Mimo dużego znaczenia dla gospodarki, to turyści jednak wrócą za jakiś czas, jeżeli ta sytuacja się uspokoi, będą jeździli może do innych części Nepalu, tak? Ale pewnie turystyka tutaj jakoś dużo nie ucierpi. Natomiast ta tragedia ma duży efekt taki na szereg innych też dziedzin gospodarki, chociażby na elektrownie wodne, które stały się w ostatnich latach jednym z niewielu takich dochodowych gałęzi przemysłu nepalskiego. Nepal się stał eksporterem energii dzięki właśnie różnym hydroelektrowniom na tych górskich rzekach, które budowane były przy wsparciu Indii i instytucji międzynarodowych w Nepalu właśnie na tych rzekach. Kilka tych elektrowni zostało już pewnie uszkodzonych. Kilka pewnie będzie naruszonych, no i będą też obawy w inwestowaniu w tą gałąź gospodarki, więc tutaj mogą być duże takie makroekonomiczne straty. Inny obszar, który też na tym ucierpi, to w ogóle połączenia, tak, i połączenia przede wszystkim budowane w stronę Chin. Tam zostało poważnie zniszczone to główne przejście graniczne między Chinami a Nepalem. Urwane zostały drogi, przecież Chińczycy tam mieli plan w ogóle zbudować linię kolejową właśnie z Katmandu do Tybetu, która też byłaby i bardzo ważnym gałęzią, czy takim sposobem na rozwój turystyki, ale też handlu, tak, na otwarcie się właśnie na tego drugiego wielkiego sąsiada. Więc połączenia transportowe, hydroelektrownie,

0: turystyka i jeszcze pewnie też rolnictwo na tym wszystkim ucierpi, bo jednak Nepal, poza tym, że nam się kojarzy z górami i trekkingami, czyli z usługami, to jednak większość ludzi, 60% w Nepalu pracuje w rolnictwie i rolnictwo przynosi pokaźną też część krajowego PKB.
1: No, te góry są ważne dla Nepalczyków, one są ważne w ogóle dla mieszkańców całego tego obszaru, czy to w Indiach, czy to w Butanie, czy to w Pakistanie. Jednocześnie te góry, no, są takim też miejscem trudnym do życia, trudnym do transportu. Ja nawet sprawdzałem, jak można w tym momencie dojechać z Katmandu w rejon tego jednego z przejść granicznych, które nawet nie do niego oczywiście, ale w ten rejon, żeby znaleźć się w pobliżu miejsca tego jednego z najbardziej znanych tej tragedii, bo mamy te nagrania, jak zmiata to przejście Girong, port, ta masa błota, skał i wody. No to droga okrężna została mi przez aplikację taka zasugerowana, że właściwie to mam do objechania pół Azji, bo prawie że cały Butan muszę dookoła objechać, zawrócić przez wschodnie Indie i dopiero od drugiej strony od Chin ewentualnie próbować dojechać. Znaczy, to jest też taki rejon, gdzie jak gdzieś po prostu zejdzie, czasem to się pomocy nie dzieje po prostu, znaczy to jest na wiele, wiele mniejszą skalę, jakaś lawina błotna, to właściwie całe tereny potrafią być odcięte od świata.
0: No, w Nepalu cała masa jest ciągle takich miejsc, gdzie dociera się głównie helikopterami, prawda? Czy to właśnie w kontekście trekkingów, ale też tam normalnie żyją ludzie, więc są takie miejsca, gdzie faktycznie drogą się nie dotrze, tak? Gdzie to można pokonać albo na osiołku, albo właśnie drogą lotniczą. I jak pan zauważył, te jakby walka z naturą jest czymś stałym, bo te osuwiska skalne, urwiska, zawalone drogi zdarzają się co chwila, prawda? Więc to nie są wielkie wydarzenia, o których wtedy mówią media na całym świecie, ale urwanie dróg w tych wysokich górach zdarza się w zasadzie co pora monsunowa, więc to non-stop trzeba odbudowywać. To podnosi też koszty, prawda, przy jakichś większych infrastrukturalnych inwestycjach. To na przykład właśnie przez lata blokowało Chińczyków przed tymi ich zamysłami, żeby właśnie przez Nepal poprowadzić jedną z tych odnóg jedwabnego szlaku i połączyć się z Katmandu, otworzyć sobie ten kraj właśnie i drogę na południe. No ale warunki geograficzne, te osuwiska skalne, to, że to właśnie się może zmieniać, warunki geologiczne mogą się tam zmieniać co jakiś czas, to podnosi koszty infrastrukturalnych inwestycji, a bez infrastruktury ten kraj właśnie nie będzie się zbyt szybko rozwijał. Tak, on pozostanie piękny dla turystów, prawda, którzy to właśnie czegoś takiego szukają, tak, żeby nie było tam zbyt łatwo dojechać, żeby to nie było masowe, no ale dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcą rozwijać gospodarkę, to jednak połączenia infrastrukturalne są kluczowe. I to jest też jedna z kolejnych jakby wyzwań, które natura w tym momencie rzuca nowemu rządowi Balendry Szacha, który właśnie też miał nadzieję, że no, nie tylko poprawi pewne zarządzanie tym państwem, tak, i ograniczy korupcję, ograniczy biurokrację i dzięki temu pozwoli Nepalowi jakoś uruchomić inne gałęzie gospodarki, tak żeby Nepal nie był tym jednym z najbiedniejszych państw Azji, no ale do tego właśnie potrzebuje infrastruktury. I tutaj zamiast rozwijać tę infrastrukturę coraz lepiej, no to na razie przez najbliższe miesiące i lata będzie trzeba odbudowywać to, co zniszczyła ta ostatnia katastrofa. Więc to jest kolejna kłoda pod nogi rzucona nowemu dynamicznemu rządowi w Nepalu.
1: No i Nepal to też taki kraj, który przez lata był eksporterem siły roboczej. Znaczy wielu Nepalczyków, zwłaszcza młodych, wyjeżdżało za chlebem za granicę. Do Indii, do innych krajów azjatyckich. No ostatnio też zdarzało się, że Nepalczycy się zaciągali na przykład do służby w rosyjskiej armii. Były takie przypadki, że Rosjanie ich werbowali, mieli rzekomo gdzieś tam pilnować jakichś magazynów. Potem się okazało, że trafiali na front. No wielu tych Nepalczyków się dosyć szybko orientując, że są traktowani jak mięso armatnie, po prostu się Ukraińcom poddawali, byleby tylko nie brać udziału w walce. No ale to jest taki kraj, który wiele osób po prostu opuszcza. Znaczy wiem, że też ten rząd Balendry Szacha chciał działać w tym kierunku, żeby Nepalczycy po prostu wyjeżdżać nie musieli.
0: No zdecydowanie. W ogóle dochody od diaspory nepalskiej na świecie stanowią dzisiaj najważniejszy dochód dla państwa, tak? I największy wkład w PKB kraju. Największe też, no, taką ratunek dla rodzin.

0: rodzin, które w Nepalu mieszkają, tak? Bo ci pracownicy gdzieś przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale ostatnio też i Korea, bardzo popularny kierunek migracyjny, i państwa ASEANu, tak, Australia, Europa, nawet Rosja, jak pan zauważył, nawet część próbuje zdobyć te pieniądze, podejmując ryzykowne działania, jak dołączając do armii rosyjskiej. Więc migracja jest poważnym wyzwaniem dla Nepalu, bo z jednej strony są pieniądze, tak, przesyłane przez tych migrantów, przekazy pieniężne, które są kluczowe dla utrzymania rezerw walutowych, dla sytuacji makroekonomicznej tego kraju, no ale z drugiej strony oczywiście oznacza to drenaż mózgów, tak? Ci najbardziej ambitni, pracowici, młodzi ludzie wyjeżdżają, bo nie widzą dla siebie atrakcyjnej pracy właśnie w Nepalu, tak? I to jest pewien problem, który, no nie tylko Nepal, tak, ale wiele państw w Azji Południowej i w ogóle w krajach rozwijających się, no, trapi. Więc z jednej strony ci młodzi ludzie chcą się rozwijać, chcą pracować, a nie mają u siebie ku temu możliwości, dlatego wyjeżdżają. I nowy premier, który dzięki rewolucji młodych, tak, nowy premier Nepalu, który dostał władzę dzięki właśnie młodym ludziom, zapowiadał właśnie, że on teraz stworzy gospodarkę, stworzy nowe sektory gospodarki, takie oparte na wysokich technologiach, na inwestycjach zagranicznych. No tylko, że znowu, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania w tym kraju, no to potrzeba tam jakoś dotrzeć, tak? Ta infrastruktura musi być dostępna, nie tylko drogowa, ale nawet energetyczna, tak? Bo mimo tego, że Nepal dzisiaj jest eksporterem energii elektrycznej, no to jeszcze niedawno, czy dzisiaj nawet w wielu częściach Nepalu zdarzają się przerwy w dostawie energii, tak? A to jest przecież wyzwanie dla każdej firmy, która chciałaby coś produkować czy świadczyć jakieś usługi. No musi być prąd, żeby cokolwiek robić. Więc nowy rząd dostrzega problem migracji, tak? Widzi w tym, no, na dzień dzisiejszy taką szalupę ratunkową dla gospodarki, ale chciałby tych młodych ludzi zatrzymać u siebie w kraju i dlatego zaprasza inwestorów zagranicznych. No a tutaj ta katastrofa oczywiście znowu utrudni tą atrakcyjność, ogranicza atrakcyjność Nepalu dla zagranicznych inwestorów.
1: Bardzo dziękuję. Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W ostatni weekend wakacji na drogi wyjadą m.in. policyjne zespoły Speed. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Od 27 czerwca na polskich drogach doszło do ponad 4400 wypadków. Zginęło w nich 295 osób, a prawie 5200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali przez ten czas 18 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania.
4: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
5: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
4: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
6: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
4: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
7: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
4: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Lewica dowiezie wszystkie sprawy związane ze społecznością LGBTQ+, aborcją i wolnością, deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie odniósł się m.in. do zawet

0: przygotowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze. Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
0: 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów, poinformował o tym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. Na Islandii zakończyło się głosowanie, w którym mieszkańcy mieli zdecydować, czy należy wznowić negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie. Rokowania zostały zawieszone w 2013 roku, ale nigdy formalnie ich nie zerwano. Wyniki powinny być znane rano.
2: Wśród zwolenników wznowienia rozmów z Unią są argumenty ekonomiczne, jak niestabilna korona czy wysokie stopy procentowe, ale przeważają, jak mówi Tobias Etzold z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, argumenty geopolityczne. Agresywna Rosja, Stany Zjednoczone, które przestają być wiarygodne, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii, jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii Europejskiej. Przeciwnicy negocjacji z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Tak komentował Karl Baudenbacher, były prezes Trybunału EFTA. Pytanie, co z handlem zagranicznym? Teraz Irlandia cieszy się wolnością w Unii, będzie się musiała stosować do wspólnej polityki handlowej. Przeciwnicy rozmów z Unią wskazują też na rybołówstwo, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 90% dzieci w wieku szkolnym w Polsce ma wady postawy, dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik, mówi Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału NFZ.
3: Z roku na rok obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci z wadami postawy. Na Mazowszu w 2023 roku z tego powodu leczyło się prawie 6 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba wzrosła do niemal 10 tysięcy. Coraz większym problemem staje się też idiopatyczna skolioza młodzieńcza. Dzieci skarżą się również na bóle lędźwiowe, które zazwyczaj kojarzą się nam z wiekiem dojrzałym.
0: Lekarze podkreślają, że najważniejszy jest ruch. Dziecko potrzebuje zmiany pozycji, aktywności i czasu spędzanego poza ekranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 stopni na południu, 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. A w dzień 22 stopnie pokażą termometry na północy, 26 w centrum i najcieplej 29 na południu i południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś kraj, który większość Polaków mija w trybie winieta, autostrada, espresso na stacji i dalej, bo Chorwacja czeka. A to Słowenia, kraj, który w masowej świadomości jest jak młodszy brat na rodzimej imprezie. Sympatyczny, ale nikt nie pyta co u niego, a tymczasem w 2 godziny potrafi zmienić krajobraz z alpejskiego na adriatycki. Czy rzeczywiście czujecie Państwo ten syndrom młodszego brata? Pytam o to Pawła Kranca, eksperta Visit Slovenia.
6: Chyba nie, znaczy jestem przekonany, że Słowenia jest na tyle już niezależnym krajem, na tyle ciekawym, odróżniającym się od Chorwacji pod wieloma względami, że że trudno powiedzieć, że Słowenia jest młodsza.

0: starszym bratem Chorwacji. Może, jeżeli byśmy chcieli dociekać, to może to jest tylko kwestia wybrzeża, które rzeczywiście trzeba oddać w Słowenii zdecydowanie krótsze niż to chorwackie wybrzeże.
1: Do wybrzeża dojdziemy, ale zacznijmy od prawdziwej instagramowej ikony Słowenii, czyli wyspy Bled. Bled, taki klasyk, wyspa, kościół, pletny, czyli te łodzie, którymi się tam dopływa. Instagram to miejsce kocha. Ale pod tą pocztówką chyba jest historia starsza niż chrześcijaństwo.
0: Bled to miejscowość oddalona od Lublany około 40 km. I rzeczywiście Bled to miejscowość, która swoją historię zaczęła jeszcze przed chrześcijaństwem. Dzisiaj to Instagram. Kilka lat temu Bled pojawił się jako ilustracja puzli, które można było zobaczyć w sklepach, pocztówkach. I rzeczywiście jest przepiękną miejscowością z jeziorem w środku. Na jeziorze wyspa, a dookoła miejscowości szczyty Alp, często ośnieżone, które dają rzeczywiście przepiękny widok.
1: Coś więcej o tej wyspie?
0: Wyspa charakteryzuje się tym, że tak jak wspomniał pan, jej że powiem, historia zaczęła się od bogini Żywy, więc to są grube lata przed chrystianizacją. W VIII wieku kościół powstał w wieku XVII. Płynie się tam łodzią pletną. W Bled są trzy rodziny, które zajmują się tym fachem, czyli przywożą turystów z miasta na wyspę. Do kościoła, który jest, i dzwonnicy, które są na wyspie, prowadzi 99 schodów. Będąc w Bled, można słyszeć dzwony o nieregularnych godzinach, i te dzwony symbolizują, czy te dzwony są efektem obecności turystów w kościele, ponieważ jest dzwon marzeń, życzeń, który jest w kościele. No i w odpowiednich godzinach, kiedy można zwiedzać wyspę, każdy z turystów może podejść i tym dzwonem zadzwonić, a dźwięk dzwonu roznosi się po całej okolicy.
1: Wyskoczmy teraz na to wybrzeże, które jest znacznie mniejsze niż wybrzeże chorwackie, znacznie krótsze w ogóle bez porównania jak wybrzeże włoskie, ale jednak ma swoje takie mocne punkty. Portorož.
0: Tak, słoweńska Istria ma swój charakter. Zaczynając od strony chorwackiej, pierwszą miejscowością jest Portorož, miasto Portorož, i jest to jedna z bardziej tętniących życiem miejscowości słoweńskiego wybrzeża. Zresztą każda z takich pięciu głównych miejscowości, które są na słoweńskim wybrzeżu, ma swój charakter. Wspomniany Portorož to miejsce, gdzie rzeczywiście życie się toczy towarzyskie bardzo, bardzo szumnie. Są kluby, kasyna, restauracje, promenada, i tutaj dużo się dzieje zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Obok Portorožu jest Piran. Piran to architektoniczna perełka słoweńskiego wybrzeża, gdzie widać ślady zarówno Wenecjan, ale również widać szczególnie na budynkach elementy, które powstawały w trakcie czasów, kiedy Austro-Węgry były, czyli Habsburgowie i Austro-Węgry zajmowały ten teren. Kolejną miejscowością jest Izola, która jest bardzo lokalna, rybacka, z takim lokalnym charakterem. No i największe miasto słowiańskiego wybrzeża, czyli Koper, miasto z dużym portem, stolica nieoficjalna słowiańskiego wybrzeża, i będąc już przy granicy z Włochami, mała miejscowość Ankaran, i to jest takich pięć największych miast, miejscowości na słowiańskim wybrzeżu.
1: Proszę bardzo, 46 km wybrzeża, a klimaty jak Hiszpania, jak Włochy, jak trochę Grecja. Rzeczywiście można na takim krótkim odcinku posmakować atmosfery wielu właśnie krajów śródziemnomorskich.
0: Tak, i chyba wspaniałe jest to, że rzeczywiście będąc na tym słowiańskim wybrzeżu, można to, co charakteryzuje Słowenię, bardzo różnorodnie tą Słowenię odkrywać i zobaczyć wiele różnych charakterów Słowenii. Warto również udać się w głąb Istrii słoweńskiej. To wszystko są odległości 10, 15, 20 kilometrów. I rzeczywiście poznać charakter nie tylko tych miejscowości, które leżą nad samym morzem, ale również tych miejscowości, które są na Istrii. To są głównie wioski, takie jak Korte, Malija czy Truszkę.
1: Słowenia kojarzy się bardziej jednak z takimi aktywnościami jak rafting, fantastyczne przecież rzeki, wręcz stworzone do raftingu.

0: te kresowe, kamienne brzegi. No i coś, co jest w Słowenii największe na świecie, czyli jaskinia Postojna. To jest rzecz, którą chlubi się Słowenia.
1: Słowenia jest naprawdę bardzo dobrą destynacją, bardzo dobrym kierunkiem dla ludzi, którzy cenią sobie odpoczynek, wakacje, urlop czy długi weekend, bardzo różnorodny. I to, że te atrakcje turystyczne są tak blisko siebie, są tak różnorodne, to jest bardzo duży plus. Wspomniana atrakcja w postaci jaskini Postojna.
0: Powiedzmy o niej parę słów.
1: To jaskinia, która oddalona jest od słowiańskiego wybrzeża o 30-35 minut. Leży w regionie Kras. To jest region, który słynie z wapiennych kamieni i dzięki temu te wszystkie zjawiska krasowe, które Państwo pewnie kojarzycie również z Czechami i tak dalej, to mają miejsce. W Słowenii jest kilkaset jaskiń. Niektórzy mówią nawet o 1000 jaskiń mniejszych, większych, ale rzeczywiście jaskinia Postojna jest największą jaskinią. Zaczyna się zwiedzanie właśnie jaskini od przejazdu kolejką. Jest taka kolejka, która jeździ właśnie wewnątrz jaskini. Potem jest część, gdzie się spaceruje z przewodnikiem lub wykorzystuje się audioguide. I ostatni etap zwiedzania jaskini Postojna to również podróż czy powrót do punktu wyjścia czy wejścia kolejką. Cała podróż trwa około półtorej godziny i rzeczywiście wiele osób, które udają się do zwiedzania Postojnej, są zauroczone tym, jak ta jaskinia się prezentuje, jak duża jest i rzeczywiście jak zupełnie inny świat panuje pod ziemią. Dodajmy, że niezależnie od pogody na zewnątrz, to w jaskini, co oczywiste, panuje jedna temperatura, jest około 8-9 stopni Celsjusza, także szczególnie na lato albo w deszczowe dni, to jest świetna atrakcja turystyczna.
0: Słowenia to, no, można powiedzieć, mikroskopijne w porównaniu do innych krajów wybrzeże, ale za to Alpy to jest potęga. No i słynna Krańska Góra, bo to jest miejsce znane przede wszystkim narciarzom, tam się rozgrywa Puchar Świata, ale również z różnego rodzaju letnich aktywności. Ja się przyznam, kiedyś wjeżdżałem na Krańską Górę samochodem. Porzućcie wszelkie rachuby, bo to jest po prostu droga pionowa do góry. Ale nagroda jest fantastyczna, bo wjeżdża się właściwie pod sam szczyt. Ten, kto nie chce się męczyć i wchodzić. Ale chyba to nie jest jedyna atrakcja, która nas spotka na Krańskiej Górze.
1: Krańska Góra jest również miasto, które leży w dolinie. Natomiast to, co pan powiedział, te szczyty, które są, otaczają Krańską Górę i gdzie się wjeżdża, czy samochodami, czy rowerami, czy podczas wspinaczek górskich pieszych, to rzeczywiście zapierają dech w piersiach. I Słowenia, to jeżeli chodzi o aktywności takie outdoorowe, to rzeczywiście bardzo dobra destynacja. To nie tylko Alpy Julijskie, ale to również Alpy Kamieńsko-Sawińskie i leżące na wschodzie, tuż przy drugim co do wielkości mieście słoweńskim Mariborze, to również słoweńskie Pohorie. Więc dla wszystkich miłośników gór, a w Polsce takich osób nie brakuje, to Słowenia jest naprawdę wymarzonym kierunkiem. Trasy 5, 6, 8 godzinne są rewelacyjne do odkrywania tej części Alp.
0: No i wreszcie te legendarne rzeki słoweńskie. Wspominaliśmy wcześniej o raftingu. Chyba w Słowenii jak nigdzie indziej ktoś, kto lubi pływać pontonem po rwących rzekach, ma wyjątkowe możliwości.
1: Królową słoweńskich rzek, gdzie uprawia się rafting, jest oczywiście rzeka Socza. I wszystkich miłośników adrenaliny czy sportów z adrenaliną zapraszamy właśnie w okolice miejscowości Bowet, Stolmin, Kobarid. Tam rzeczywiście jest zarówno rafting, ale również canyoning i inne formy sportów wodnych. Ale warto także również na innych rzekach słoweńskich uprawia się sporty wodne. Jest również rafting na rzece Mura. Bardziej jest to spływ rzeką Mura niż rafting, ale rzeczywiście też jest ciekawy, to jest wschód Słowenii. Jeżeli ktoś lubi codziennie rano wstać i codziennie mieć inną atrakcję czy inną aktywność, to mogą być rowery, to mogą być bajki, wspomniany przed chwilą rafting.
0: Czy chociażby wędrówki po górach.
1: Czy chociażby wędrówki po górach, to rzeczywiście w Słowenii nie można się nudzić. I myślę, że każdy, kto lubi aktywny wypoczynek, znajdzie coś dla siebie. A dla tych, którzy lubią wypoczywać mniej aktywnie, bardziej biernie i łapać i ładować w inny sposób akumulatory. Słowenia, szczególnie po swojej wschodniej stronie, oferuje kilkanaście wspaniałych resortów termalnych, gdzie można wypoczywać, kąpać.

0: się w gorących źródłach.
1: O proszę, resorty termalne, bo to nam się kojarzy ze Słowacją, Węgrami, Bułgarią.
0: Bo to jest.

0: ma swoje przysmaki. I rzeczywiście na słowiańskim wybrzeżem to będzie kuchnia śródziemnomorska i trzeba spróbować ryb, trzeba spróbować lokalnego wina, jak również oliwy z oliwek. Będąc na wschodzie, trzeba spróbować koniecznie potraw z oleju z pestek dyni czy oleju z dyni, która jest tam szalenie modna.
1: Olej z pestek dyni to jak w Styrii troszeczkę.
0: No, bo ten region na wschodzie Słowenii to nazywa się Styria albo Sztajerska, więc to wszystko ma swoje historyczne naleciałości. Ten region był, jak nie było granicy między Austrią a Słowenią i był Austro-Węgry, to historycznie ta kuchnia właśnie jest do siebie bardzo podobna. A na zachodzie mamy na południu kuchnię śródziemnomorską, a na północy, bliżej granicy z Austrią, mamy kuchnię austriacką, czyli więcej znakomitych kiełbas góralskich, serów, więc absolutnie tak jak zmienia się krajobraz, tak zmienia się kuchnia ludzie słowem.
1: A coś z tego takiego bardzo śródziemnomorskiego, a jednocześnie bardzo słoweńskiego?
0: No śródziemnomorskie to myślę, że najbardziej lokalne to będą wina i szczepy oliwy z oliwek, ponieważ w Słowenii są hodowane dwa główne szczepy oliwy czy oliwek. Jest to Belica i Lecino, więc to są takie charakterystyczne odmiany oliwek. A takim charakterystyczną odmianą, jeżeli chodzi o tytuły win, no to jest Malwazia, która po włoskiej sobie nazywa się Malwazia, oraz słoweński Refosz, który po włoskiej sobie nazywa się Refosko. Więc to są takie szczepy win, które są bardzo lokalne i rzeczywiście mają swój unikatowy charakter. Mówiliśmy kilka minut temu o jaskini Postojny i o krasie. Ten region słynie z szynki pryszut, czyli włoskiego odpowiednika prosciutto. Ta szynka jest, jak wiemy, długo dojrzewająca, więc do dzisiaj możemy znaleźć pracownię prosciutta, gdzie szczególnie w sezonach, w porze roku, zimą, wczesną wiosną, są pomieszczenia, budynki z otwartymi na przestrzał oknami, w których suszą się szynki i dojrzewają.
1: Proszę Państwa, to jest kuchnia, która wygląda, jakby ktoś połączył Austrię, Włochy, Bałkany i właściwie nikt się nie kłócił o to, kto ma rację.
0: Były kłótnie, przepraszam bardzo, były kłótnie o tak zwaną krańską kiełbasę, czyli kiełbasę z północy Słowenii, o którą walczyli Chorwaci i o tytuł tej nazwy walczyli Chorwaci i Austriacy, także też są mikrokulinarne dyskusje i konflikty.
1: A do tego małego kraju na wielkie wakacje zapraszał Paweł Kranc, ekspert Visit Slovenia i założyciel takiej właśnie strony. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, Kafe Armia. Dzisiaj ze mną i z Państwem generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu w sztabie generalnym, oczywiście zarządu P7, czyli odpowiada pan, panie generale, dzień dobry.
2: Za szkolenie. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie generale, o szkoleniach od wielu, wielu tak naprawdę lat, miesięcy mówi się mniej bądź więcej. Czasami to są pogłębione debaty. Całkiem niedawno, no właśnie taka pogłębiona dyskusja, rozmowa odbyła się tak naprawdę całodniowa właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Wielu ekspertów, wielu też byłych oficerów Wojska Polskiego wypowiadało się właśnie na temat tego, jak kształtować te rezerwy, jak patrzeć też na te współczesne wyzwania, jak sprawić też, żeby rezerwiści, którzy kiedyś byli w polskim wojsku, nosili ten mundur, żeby no właśnie na przykład chętniej zgłaszali się na te szkolenia, obowiązkowe szkolenia.
2: Tak. Może pozwolę sobie rozpocząć od takich słów, że to nie jest tylko problem wojska. Powiedzmy sobie od razu. Rzeczywiście problematyka szkolenia rezerw osobowych jest w ostatnim czasie no, dosyć mocno wytłuszczona. Ona też jest przedmiotem debaty politycznej, często dosyć takiej burzliwej, powiedzmy sobie wprost. Spotkanie, czy też konferencja w BBN-ie była już drugim cyklicznym spotkaniem, które jest współorganizowane przez Sztab Generalny i z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakby tutaj przy inicjatywie też Ministra Obrony Narodowej. Problem ważny, poważny, czasami ciężko o nim mówić w sposób otwarty. No,

0: Bo nie powinno się o tym mówić oczywiście, kiedy mówimy o danych wrażliwych, ale co do idei, to absolutnie tutaj się z Panią zgadzam. Zebrało się dosyć spore grono ekspertów, żołnierzy czynnej służby, ale też byłych żołnierzy i omówiliśmy problematykę między innymi rezerwy, jak generować rezerwy, jakie są wyzwania i problemy stojące przed szkoleniem i zachęceniem też obywateli do tego, aby no, zmienili może stosunek do służby wojskowej w tej formie rezerwowej. I teraz
1: pasowałoby, żebyśmy, panie generale, podzielili to trochę właśnie na sekcje, bo pan powiedział o bardzo ważnych kwestiach. Zacznijmy od tego generalnie, dlaczego wojsku potrzebne są rezerwy. Bo często też w takiej przestrzeni właśnie publicznej, w debacie niepogłębionej, tylko taki ktoś coś usłyszał, no to mówi się, że oczywiście rezerwy są bardzo ważne, ale często też słyszymy, że no ci rezerwiści na przykład, nie wiem, z czasów PRL-u, a ci rezerwiści bardziej współcześni, no to jest jak niebo, a ziemia i tak dalej, i tak dalej.
0: No przede wszystkim nie dzielimy naszych żołnierzy na tych, którzy byli, służyli w wojsku jeszcze w czasie PRL-u i nie patrzymy na to jako na obywateli innej kategorii, bo po prostu wykonywali swoje obowiązki, służyli ojczyźnie w ramach obowiązującej konstytucji. I tutaj chciałem się zatrzymać. Przede wszystkim no, ustawa zasadnicza na każdego obywatela nakłada ten jeden najważniejszy obowiązek obrony ojczyzny. Nas, mówię o siłach zbrojnych, o żołnierzach w czynnej służbie, my jesteśmy zobligowani i ustawą zasadniczą, ale też ustawami innymi w tym obronie ojczyzny, do tego, żeby przygotować społeczeństwo do realizacji zadań w ramach sił zbrojnych. I ci, którzy posiadają taki obowiązek, czyli posiadają przydziały mobilizacyjne, są rezerwistami, albo ci w czynnej służbie, albo ci przyszli, bo to też jakby mówimy tutaj o kwestiach rekrutacji, no to to jest nasz obowiązek, żeby to spełnić i zrealizować. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy został zawieszony pobór w 2010 roku, pobór jest zawieszony, nie jest zlikwidowany, straciliśmy pewną ciągłość budowy rezerw w tej formie służby.
1: Wymienialność taką.
0: Tak, taką wymienialność, czyli nazwijmy to generowanie rezerwy, które jakby patrzymy na to w ten sposób, że na linii czasu rezerwa się starzeje również, prawda? I w pewnym momencie wychodzi jakby do innego stanu. Tutaj pojawiła się bardzo silnie nagłośniona opcja wojska zawodowego i tego dobrowolnego. Nie? Czyli dzisiaj widzimy, że służba w Wojsku Polskim opiera się przede wszystkim na dobrowolności. Często podawane są też przykłady w przestrzeni publicznej innych państw, krajów bałtyckich, krajów nordyckich, które mają inne podejście do jakby konstruowania swoich sił zbrojnych. I to ma różne podłoże. Po pierwsze, są to państwa z reguły mniejsze, o wiele mniej liczne, jeżeli chodzi o demografię. To są kilkumilionowe państwa i jakby nie stać tych państw na to, żeby utrzymywać tak wysokie procent uzawodowienia i realizują to poprzez właśnie żołnierzy rezerwy. A że są mniejszymi państwami, to jak to mówi mój przyjaciel Łukasz Przybyło, doktor Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej, są to państwa klany, czyli bardzo łatwiej jest w takich państwach osiągnąć ten efekt pozytywnego nastawienia do obrony ojczyzny, jakby do służby w ramach rezerwy jako obowiązku. Zresztą są pewne sankcje też nakładane na to, czyli przykład Szwajcarii, gdzie obywatel, jeżeli nie podejmuje obowiązku szkolenia i bycia żołnierzem, a później rezerwistą, płaci wyższy podatek, a to jest bardzo bolesne, jeżeli doliczymy kilka procent więcej, to już robi różnicę. I proszę zauważyć, owszem, jest to problem wojska, ale to jest problem państwa, bo każda wojna jest aspektem państwowym. To państwo prowadzi wojnę i siły zbrojne są instrumentem. Nie możemy tutaj zapomnieć o naszych przyjaciołach z innych służb, policji, straży pożarnej, czy też innych powiązanych służb mundurowych. A co ciekawe, mamy dzisiaj dwie ustawy, które, bo jak wiemy, bardzo mocno wchodzi teraz kwestia obrony cywilnej i budowania zasobów obrony cywilnej. I to wszystko po prostu należy też, porządkujemy to poniekąd legislacyjnie, ale też za chwilę te naczynia będą się napełniać i obywatele widząc konflikt, który rosyjsko-ukraiński i z jakimi wyzwaniami mierzy się państwo.

0: ukraińskie, z jakim wysiłkiem, to no byłoby wręcz niemądre odrzucanie tego i mówienie, że płacą podatki, to niech zajmie się tym ktoś inny. Nie. Tak jest skonstruowane nasze prawo i logika, że tych działań, że każdy obywatel musi brać na siebie obowiązek, oczywiście stosownie do swojego przygotowania, stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy pan, panie generale, widzi, właśnie mówiąc o tych kwestiach, czyli o podejściu trochę nas, obywateli, do wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, a na każdego ten obowiązek jest nałożony, żeby w razie no, sytuacji zagrożenia, no po prostu, nie wiem, stawić się, zgłosić się, odpowiedzieć na odzew. No to jest jedno oczywiście. Ale mamy też tę sytuację powojenną i patrzę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów, czyli od 2022 roku, od tej pełnoskalowej wojny, o której mówimy. I mamy też serię, czy jakby pakiet różnych ofert właśnie dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, który no jednak chciałby sobie po pierwsze odnowić na przykład swoje umiejętności militarne, wojskowe, bo był kiedyś właśnie w wojsku, ale mamy też ofertę chociażby właśnie tej dobrowolnej, rocznej służby, gdzie można się zdecydować potem na to, że się zakłada jednak mundur, albo można po prostu już nie zakładać tego munduru. Mamy oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, więc tutaj jest pełna...
0: Jeszcze
1: inny pakiet. Mamy oczywiście teraz jeszcze w miarę nowe te rozwiązania, czyli jest rezerwa aktywna, rezerwa pasywna, tak. Więc wojsko stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, żeby, no właśnie, żeby co zrobić, żeby pozyskać nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe rezerwy?
0: Dokładnie tak. Jakby ilość to jest, kwestia ilości to jest oczywiście pierwsza sprawa, czyli ta masowość, ale decydującym czynnikiem jest oczywiście człowiek i jego wyszkolenie, jego kompetencje. Możemy zachwycać się oczywiście najnowszą techniką bojową, pięknymi czołgami i tak dalej. Każdy z żołnierzy to pani powtórzy, że najważniejszy jest człowiek, który stanowi tą załogę, czy jest w składzie załogi tego czołgu. To jego wyszkolenie, jego umiejętności, jego wysoki poziom rzemiosła decyduje o tym, czy jakby jedna mrówka w mrowisku, prawda, decyduje o tym, jak wiele możemy zrobić. Rzeczywiście taka duża ilość form służby, która została zaproponowana, jest w ofercie Sił Zbrojnych. Ona wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom też obywateli, ale i to powoduje, że czy ktoś pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy, czy w innej formie, to jest jedno, ale sam fakt przeszkolenia powoduje, że jest żołnierzem rezerwy. Jeżeli odejdzie z wojska z różnych przyczyn, nie będzie kontynuować, to już jest rezerwistą. I teraz jest kwestia tego, żeby to życie w rezerwie, żeby nie kończyło się to na tylko i wyłącznie odejściu do rezerwy i na tym, że żołnierz rezerwista stawia się tylko na wybrane szkolenia rezerwy, które są przewidziane w szkoleniu. Dzisiaj pracujemy nad takim projektem, gdzie chcemy między innymi zaktywizować żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne do tego, żeby w wybranym przez siebie czasie i miejscu podnosili swoje kwalifikacje, szkolili się, strzelali, czy też nabywali kompetencji i odświeżali wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ale też przetrwania i tak dalej, topografii możemy tutaj wymieniać dalej.
1: I to jest skierowane, rozumiem, ten projekt, program do
0: gotowości. To jest program gotowości. Słyszeli Państwo już o pierwszej ścieżce, która jest prowadzona dla osób, dla cywili, którzy dzięki właśnie temu, że zostało to zapoczątkowane w jednostkach wojskowych, nabywają kompetencji takich, nazwijmy to, niemilitarnych, ale takich, które pozwalają im na przykład wybrnąć w sytuacjach kryzysowych, czy przygotować się na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po te, które mogą być na pograniczu militarnych, również pożarów i wielu innych. To jest dzisiaj prowadzone. Za chwilę ten program przekażemy. Dokładnie w listopadzie przekażemy go do MSWiA i on będzie zgodny z profilem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przygotowania obywateli w ramach obrony cywilnej. A my zajmiemy się ścieżką rezerw, która jest dla nas najważniejsza.
1: No właśnie, panie general, bo pan powiedział o programie w gotowości, którego i pilotaż już był ogłaszany w mediach i kierownictwo resortu obrony o nim mówiło i rzeczywiście bardzo

0: bardzo tak spontanicznie odzew był też bardzo pozytywny naszego społeczeństwa, i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i nastolatkowie też za zgodą opiekunów zgłaszali się, czy zgłaszają się do tego programu. No ale to jest jedno, to my mówimy tak naprawdę o kilku godzinach szkolenia w weekend. A co, jak pan jako szef zarządu P7, czyli szef szkolenia w Sztabie Generalnym, z czym pan się mierzy, jeżeli chodzi o te rezerwy takie klasyczne, czyli te osoby, które jakby przyszła wojna, to będą musiały po prostu stanąć do naszej obrony. Jakie to są wyzwania dla pana tutaj w kwestii tego sektora?
1: Jasne, z poziomu Sztabu Generalnego. To może powiem, że szkolenie tych rezerwistów odbywa się przede wszystkim w jednostkach wojskowych. To dowódcy jednostek wojskowych, posiadając zasób rezerwistów, szkolą ich w ramach różnych forum krótko czy długotrwałych szkoleń. Jako organizator systemowy zauważyliśmy, że odbiór opinii społecznej jest raczej, znaczy może nie negatywny, ale pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór tych szkoleń w siłach zbrojnych.
0: W sensie żołnierze sami negatywnie patrzą na to?
1: Objawia się to przede wszystkim stawiennictwem, czyli pewną niechęcią, ale też w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że te szkolenia są niepotrzebne i tak dalej, że to jest marnowanie czasu. No powiedzmy sobie wprost, takie opinie obiegowe gdzieś krążyły.
0: Dlatego, ale to jest też prawda?
1: To jest nieprawda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to nieprawda, ale każdy indywidualnie podchodzi do tego. Możemy oczywiście się zdarzyć po mojej wypowiedzi w radio, ktoś powie, no przecież oczywiście, że to jest nieprawda, bo ja mam lepsze rzeczy do roboty niż przyjść do wojska i przypominać sobie jakąś tam wiedzę, czy się szkolić.
0: Zresztą, panie generale, wejdę panu w słowo.
1: Wracamy do punktu pierwszego, tak, ustawy zasadnicze, prawda?
0: Dokładnie, ale wejdę panu też w słowo. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Tuż nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, chwilę po tych tragicznych też obrazach, które do nas przychodziły zza wschodniej granicy, pojawiały się chociażby w mediach społecznościowych burze dyskusyjne na temat tego, że na przykład no właśnie wzywacie jakieś duże grupy rezerwistów na obowiązkowe szkolenia. Ja sama dostałam x telefonów od swoich znajomych z pytaniem, jak załatwić, żeby się na takie szkolenie nie zgłosić. To jest przerażające.
1: Żeby nie uczestniczyć, prawda? No właśnie, to chyba pierwszy problem, który definiujemy, szef sztabu go też zdefiniował, to jest przywrócenie pewnego zaufania do rezerwistów, do sił zbrojnych. Ponieważ jakby gdzieś krąży nadal ten stereotyp tego dawnego szkolenia, gdzie rzeczywiście może ono było nieefektywne. I dzisiaj bazujemy na pewnych wytycznych, które wydaliśmy jako Sztab Generalny. Każdy z dowódców jednostek wojskowych wie doskonale, w jaki sposób ma podchodzić do szkoleń żołnierzy rezerwy. Co jest pierwszym punktem, który bym podkreślił, to, że wszyscy jesteśmy żołnierzami rezerwy. To jest takie moje motto, bo prędzej czy później nimi będziemy.
0: No może nie ja.
1: Proszę się nie zarzekać. Jeszcze możemy o tym porozmawiać. Ale wracając, to chodzi o nic innego niż żołnierz rezerwy, żeby czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. Żeby znał jej historię, żeby kiedy dostanie powołanie na to przeszkolenie, żeby robił to, nie mówię z ogromną przyjemnością, ale żeby w jakimś sensie tego oczekiwał. I to jest idealny, jest model fiński, gdzie rzeczywiście Finowie uznają to za wręcz obowiązek obywatelski i są bardzo silnie związani ze swoimi jednostkami wojskowymi. Tutaj liczę na leadership dowódców, na to, że to właśnie dowódcy odpowiednio będą kreować kreować szkolenia, ale zarazem też jakby dbać o to, żeby żołnierz czuł się związany ze swoją jednostką wojskową, a my dodatkowo chcemy do tego jeszcze dołożyć to, żeby ten nasz żołnierz rezerwy miał możliwość w wybranym przez siebie czasie, żeby ta służba nie była dolegliwa, mógł po prostu realizować szkolenie. Proszę też zauważyć, dzisiaj szkoląc rezerwista przechodząc do jednostki wojskowej, jeżeli nie realizuje zadań w nocy w ramach szkolenia poligonowego czy w ramach szkolenia poligonowego, to naprawdę nie jest to nic naprzeciwko, żeby poszedł do domu i spał w domu i rano przyszedł z powrotem i realizował zajęcia. Jeżeli oczywiście mieszka w tym garnizonie. Także są pewne ruchy, które podjęliśmy, które mają to. Druga sprawa.
0: Widzi pan, panie generale, że rzeczywiście te właśnie takie ruchy, które ma...

0: mają, można by tak to ogólnie opisać, przywrócić zaufanie właśnie do rezerw, do rezerwistów. Tak? Czy widzi pan taką pozytywną odpowiedź, że no jeżeli się jest tak już bardzo elastycznym, no bo tak jak pan powiedział, czy różne formy służby, czy różne, no nawet możliwość właśnie bycia w jednostce, nie wiem, od 7 do 15, zjedzenia razem tego wspólnego posiłka, potem idziemy sobie do domu, wracamy znowu na 7 czy na 6.30, to już pewnie zależy od tego, jak to jest poukładane. Widzi pan ten pozytywny efekt?
1: Widzę.
0: No bo mamy z drugiej strony przecież też wiele osób, przykładów chociażby, nie wiem, ze wschodniej ściany, gdzie bardzo dużo młodych ludzi po prostu się garnie do tych jednostek.
1: Tak, tak. Widzę efekty, już prowadząc ewaluację w jednostkach wojskowych, czyli po szkoleniach rezerwy, rezerwiści mają okazję wypełnić anonimową ankietę i my już widzimy, że są bardzo zadowoleni z tego, że szkolenie jest przede wszystkim nastawione na część praktyczną, a nie teoretyczną, czyli nie to zanudzanie w salach i świetlicach, tylko jest to szkolenie praktyczne. Mówię wprost. Druga sprawa to to, że są zadowoleni z tego, że jest im prezentowany albo mogą wykorzystywać ten najnowocześniejszy sprzęt, który jest w siłach zbrojnych. Dbamy też o to, żeby żołnierze, którzy przychodzą na szkolenia, nie czuli się inni niż żołnierze zawodowi. Bardzo często to było widać po oczywiście hełmach, gdzie dostawali stalowe hełmy i odróżniali się od innych. Czuli się po prostu jak obywatele gorszej kategorii. Dzisiaj w jednostkach są pakiety szkoleniowe, każdy rezerwista dostaje hełm kewlarowy, strzela, uczestniczy, jest mu prezentowany nowoczesny sprzęt. Spotyka się z dowódcą jednostki wojskowej, bo dowódca jednostki wojskowej go wita w ramach apelu i też żegna. Bardzo często jest to wspólny obiad i tak dalej. To są takie pewnie, ktoś powie, mało znaczące kroki, ale one bardzo dużo przynoszą dobrego efektu, a myślę, że dobre szkolenie zawsze się obroni i jest najlepszym takim nośnikiem reklamy, nawet tego marketingu szeptanego, czyli ten, który już wyjdzie z jednostki, wróci do swojego domu, czy będzie się widział ze znajomymi, to powie, to było dobre szkolenie.
0: Takie miękkie kompetencje, można powiedzieć, miękkie takie działania, które powodują to, tak jak pan powiedział, panie generale, żeby no, związać ze sobą tego rezerwistę. Ze sobą mam na myśli oczywiście z tą jednostką, gdzie to szkolenie się odbywało.
1: Dokładnie tak. Ja też pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest wychowanie w domu i w rodzinie, w szkole, prawda, i ten aspekt przekazywania tego patriotyzmu, ale też tego kultu dobrej roboty i tak dalej. Starsze pokolenia miały to, ten przekaz był inny. Roczniki wojenne przekazywały to swoim dzieciom, to wiemy doskonale, że byliśmy wtedy też w innym porządku ustrojowym. Dzisiaj, no nie chcę mówić, że to jest jakaś nadmierna liberalizacja, ale pozwolę sobie zwrócić też uwagę na kwestię kształtowania tych postaw, między innymi poprzez wychowanie w domu, w szkole i jakieś przykłady rówieśnicze, ale też pewne autorytety. Jesteśmy innym pokoleniem. Dzisiaj pokoleniem, które wchodzi, to pokolenie Z. To żołnierze młodego pokolenia, którzy dzisiaj zasilają nasze szeregi, to jest pokolenie Z. Za chwilę będzie pokolenie Alfa. Ja akurat jestem X-em i też patrzymy na to, że no te różnice pokoleniowe są jednak znaczne. Nie mówię, że młodsze pokolenie jest mniej przygotowane, ma inne kompetencje, ma jakby wzmocnione kompetencje rzeczywiście w świecie cyfrowym i tak dalej. A też patrzmy na to, że nasze uzbrojenie, nasza technika bojowa idzie w tym kierunku i bardzo się rozwija. Niemniej jednak pewną nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności nawet, chcielibyśmy przekazać tym młodszym. I teraz to jest też kwestia zbudowania tego mostu, tych pewnych narzędzi szkoleniowych, w jaki sposób to zrobić jak najbardziej efektywnie. I też młodych ludzi przygotować na te wyzwania, które przecież mogą się wydarzyć podczas ich życia, nie muszą, a nie wydarzą się wtedy, jeżeli będziemy jako całe państwo silni i będziemy stanowić siłę odstraszania właśnie poprzez siły zbrojne, ale też całe państwo we wszystkich swoich organach będzie po prostu silne, będzie przygotowane, świadome I nie mówię tu tylko o wojsku.
0: Panie generale, na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, tak troszeczkę, nie wiem, może pod włos pana wziąć, bo może pan ma taki ten obraz rezerwisty idealnego, jak pan, nie wiem, patrzy na swoje doświadczenie i też patrzy w przyszłość, czyli no chociażby...

0: na to podejście do tych młodych pokoleń, które przychodzą i które no, będą siłą rzeczy zasilać te rezerwy osobowe, a musimy ich mieć dużo, no bo jak mamy prawie 220-tysięczną armię, z czego 170 tysięcy to są żołnierze zawodowi, no to siłą rzeczy ta armia tych rezerwistów musi być przynajmniej jeszcze raz taka, albo nawet i więcej. Jaki ten taki najbardziej wartościowy dla pana, dla szefa zarządu P7 jest najlepszy taki rezerwista?
1: To jest obywatel świadomy. To jest dla mnie najlepszy rezerwista. To jest obywatel, który nie jest z przymusu w wojsku, w sensie z przymusu, że jest to naprawdę jakiś taki dla niego obowiązek, którego nie akceptuje od samego początku do końca. Jestem orędownikiem służby obowiązkowej, bo też padło nieraz z moich ust, ale to nie oznacza wcale ani represji, ani straconego czasu dla młodej osoby. Uważam, że dzisiejsze uwarunkowania pozwalają na to, żeby naprawdę raz w życiu każda młoda osoba mogła tego spróbować i jeszcze z tego mieć korzyści i wyciągnąć z tego pewne kompetencje na przyszłość w swoim życiu. A rezerwista idealny dla mnie to taki, który jest wyszkolony i do tego dobrze wiem.
0: Wyszkolony, ale niekoniecznie musi mieć w jednym palcu, rozumiem, te wszystkie takie, jak to żeśmy tutaj powiedzieli, no niezbyt takie ciekawe te aspekty armii. Nie musi koniecznie wszystkich regulaminów znać. Ma przede wszystkim wiedzieć, jak się obronić, jak udzielić pierwszej pomocy, jak przetrwać w terenie. Rozumiem, że to chodzi też o to.
1: Kompetentny na swoim stanowisku. To jednak są, nie możemy też tego w ten sposób spłycić, że to jest tak, do końca jesteśmy tak liberalni. No nie. Musi być kompetentny na swoim stanowisku, a najlepiej, kiedy będzie robił to, co lubi i my dobierzemy jego kompetencje, czyli jego preferencje do stanowiska w siłach zbrojnych. To też jest ważne, żeby mapować te kompetencje, umiejętności młodych ludzi, czy też w ogóle rezerwistów i odpowiednio ich przydzielać do stanowisk. Bo jak wiemy,
0: dać im się rozwinąć.
1: Bo jak wiemy, jeżeli się robi, co się lubi albo co się kocha, to jest tylko przyjemność.
0: Bardzo dziękuję panie generale. Moim państwa gościem był generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu P7 w Sztabie Generalnym, czyli szef szkolenia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Odwiedził nas pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Będziemy rozmawiać o temacie delikatnym pewnie dla wielu naszych słuchaczy, o paleniu papierosów.
4: Ale powszechny.
3: Coraz mniej chyba. I chyba się też zmienia sposób, w jaki ten nauk gdzieś się pojawia w naszym życiu, jeśli się pojawia. Bo kiedyś to były te papierosy tradycyjne, teraz jest bardzo wiele form przyjmowania nikotyny. Widzimy to na co dzień wśród naszych znajomych, jeśli nie używamy tego sami. Ale to, co łączy palenie tytoniu w różnej formie, to jest to, okazuje się, że to jest czynność społeczna, grupowa.
4: Ale nawet przypomnijmy sobie, jeżeli kiedykolwiek paliliśmy, jeżeli nie paliliśmy, co się dzieje na imprezie? Palacze mówią do siebie na imprezie, chodźmy zapalić na balkon. Palacze po imprezie mówią, ale się przepaliłem, zawsze jak jestem na imprezie, dużo więcej pala, źle się czuję. Wreszcie w biurowcu na przykład, jak jesteśmy, są palarnie i ludzie z różnych działów wychodzą razem, żeby zapalić. I to nam zwróciło dużą uwagę, że właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, to jest czynność społeczna, ale też zmienia nasze zachowanie. I teraz pytanie, czy jeżeli palę sam, to inaczej palę niż palę w towarzystwie. Możemy wreszcie odwrócić pytanie. Czy jeżeli ja chodzę na papierosa razem z innymi, ludźmi z innych działów, to na przykład nie powstaje pewna społeczność. No, my chodzący na papieroska albo spotykamy się na wielkiej konferencji i nagle ja się witam prawie ze wszystkimi i ktoś mnie pyta, ty skąd ty ich znasz? Ja mówię, z papierosa. Na szczęście mamy jeszcze chodzenie na kawę, czyli spotkanie się w kuchni. Ale że niektóre zachowania, które wydają się zupełnie niespołeczne, jak przyjmowanie nikotyny czy przyjmowanie kofeiny, ma duże znaczenie dla budowania wspólnoty. No to jeżeli tak, to może to budowanie wspólnoty jest tym, co nas utrzymuje w tej czynności.
3: Po to palimy, żeby się spotkać z drugim człowiekiem?
4: To zadaliśmy inne pytanie, czy jeżeli zapalę z drugim człowiekiem, to ten człowiek jest mi być może bliższy. Mhm. Trzy kroki wstecz, coś, co mnie fascynuje od wielu lat, to jest psychologia miłości.

0: wsi, ale jej poddziedzina, co tworzy takie...
1: Więzi?
0: Pierwsze wrażenie.
1: Czyli pierwsze wrażenie.
0: Że mam wrażenie, że nadaję na tej samej fali, rozumiem się bez słów i fascynuje mnie proces naśladowania. Co też jest pokazane w ciekawym filmie Woody'ego Allena Zelig, chyba 83 rok, gdzie główny bohater Woody Allen gra Zeliga, tudzież Celiga, i on się staje zawsze rozmówcą. I tam pada takie słynne w kinematografii zdanie: ja naśladuję, żeby być lubianym. W klasycznych badaniach nad efektem kameleona, bo tak się nazywa ten efekt, ludzie się naśladują i przez to bardziej lubią. To jest taki paradoks, że do obcego człowieka, jak się podejdzie i zacznie się naśladować jego gesty, to on powie: lubię bardziej kulesze, bo mnie nie zauważamy tego, jesteśmy tego nieświadomi, ale lubię bardziej kulesze. Kulesze wydaje mi się spoko gość.
1: Bo jest podobny do mnie?
0: Bo się upodabnia. Bo podobny to powiem, ja też jestem z Warszawy i koniec. A tutaj gesty trwają w czasie. Może być naśladownictwo mowy, ekspresji mimicznych. No i dochodzimy do palenia. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie może mieć znaczenia to, że palacze się naśladują. Ale właśnie tak jak pani redaktor zauważyła, może być podobieństwo. A co jeżeli ja pójdę na palarnię i powiem: ja też jestem palaczem, ale dziś nie palę? No bo to też jest podobieństwo, my palacze. A może dla palaczy ma znaczenie, że nie dość, że powiem, że jestem palaczem, to jeszcze zapalę z innymi. I krok trzeci, który nas interesował: a co jak zacznę palić tak samo jak pani redaktor? Czyli pani redaktor w zamyśle teraz by wzięła papierosa, takiego pufa, nie wiem jak to nazwać, zaciągnęła się i ja dokładnie w tym samym czasie też to zrobił. Czyli mamy takie trzy warunki. Chodzę na palarnię, ale nie palę. Kto nie pije, ten kabluje. To taka metafora, czyli jest z nami, ale w sumie nie nasz. Drugi warunek, no przyszedł z nami zapalić, ale stoi z tym papierosem i rzadko się zaciąga, a my palimy często. No
1: znaczy, że udaje.
0: Albo się zamyślił, albo się zagubił, no nie jest nasz. I trzeci, już naprawdę nasz. Nie dość, że palacz, no to zaczyna razem palić. I zaczęliśmy od obserwacji naprawdę ludzi w restauracjach, że rzeczywiście ludzie w tym samym czasie zaczynają na przykład sięgać po papierosa. A jeżeli sięgać po papierosa, to razem zapalają. Jeżeli zapalają, to w tym samym czasie robią przerwy. No i nasi eksperymentatorzy między innymi właśnie to robili, czyli szli na palarnię i albo nie palili, albo palili, ale w innym rytmie, albo wreszcie palili i robili to dokładnie w tym samym czasie. I ktoś powie: no ale to durny eksperyment, przecież ja bym zauważył, że ktoś mnie naśladuje. No paradoksem jest to, że naśladownictwo jest tak naturalne, że my tego nie zauważamy. Wbrew pozorom to trochę tak jakby być zaskoczonym, że ktoś mi patrzy w oczy. To raczej zauważa, że ktoś mi nie patrzy w oczy. Czyli palacze mogą się naśladować, testowaliśmy to, ale nie są tego świadomi, że byli naśladowani. No i się okazuje, że jak sobie popaliłem razem z innymi ludźmi w tym samym czasie, ktoś mnie naśladował i dostaję proste pytania, czy ja rzucę palenie. Okazuje się, że spada prawdopodobieństwo rzucenia palenia. No i ktoś powie: no co za durny wynik, no wystarczyło naśladować, a ktoś nie chce rzucić palenia. No ale to zaczyna już być bardziej skomplikowane dla psychologii zdrowia i w ogóle psychologii uzależnień. Jeżeli palenie jest czynnością społeczną, czyli mnie zbliża, to pokazaliśmy, że to naprawdę ma sens, ale niestety niezdrowy. Czyli jeżeli chcesz rzucić palenie, to na przykład pomyśl, żeby przestać wychodzić. Bo w jednym z eksperymentów też pokazaliśmy, że jeżeli występuje naśladownictwo, to ludzie w ogóle więcej zaczynają palić. Czyli to ten cytat, od którego zacząłem: na imprezie zawsze więcej palę. Mhm. Czyli palenie społeczne nie dość, że utrzymuje nauk. Ja zmniejszam, mówię, że prawdopodobnie nie rzucę to palenia niż w warunku, kiedy ktoś mnie nie naśladował. Czyli bardzo poważna decyzja prozdrowotna. Wystarczy, że pani redaktor mnie nie będzie naśladowała, a ja mówię, że raczej rzucę palenie. Jak pani mnie redaktor naśladuje, nagle mówię: raczej nie rzucę palenia. Ale też w drugą stronę, jak występuje naśladownictwo i pani redaktor częściej sięga po papierosa, to ja też zacznę częściej palić, naśladując panią. Ja się do pani zacznę dostosowywać. Jest jeden aspekt, można go nazywać troszeczkę prozdrowotnym, że badani mówią, że raczej się przestawią no właśnie na elektroniczne substytuty. Część z nich, części artykułów są uznawane za bardziej zdrowe, mają mniej szkodliwych substancji. Nadal jest to szkodliwe. Więc to jest jedyny, jeżeli już by trzeba było powiedzieć w cudzysłowie pozytywny aspekt, czyli że ktoś może skorzystać z części tych e-papierosów, które są troszeczkę zdrowsze, zastrzegając, nadal są trucizną. Je są niebezpieczne dla zdrowia. Zbierając to wszystko razem, okazuje się, że część uzależnień, my tu badaliśmy papierosy, można pomyśleć o alkoholu też, ale tego już nie będziemy robić. Część badań pokazuje, że uzależnienia mogą być społeczne, czyli to nie jest tylko to, że ja się uzależniłem od substancji nikotyna, tylko od tego, że ja to robię wspólnie, że nas to zbliża i powstaje grupa palaczy na przykład.
1: Jak, panie profesorze, można wyniki tych badań wykorzystać do walki z tym nałogiem? Czy w ogóle w jakiś sposób myślicie o tym w tym kierunku?
0: My to

0: robimy bardzo ostrożnie i to się też naukowcom zarzuca, że my nie szafujemy radami tak szybko jak pop-psychologiczni specjaliści, którzy mówią 3 złote rady. Bardzo delikatnie budujemy taką rekomendację. Wygląda na to, muszą być następne badania, nasze są po prostu pierwsze na świecie, że chcąc rzucić palenie, zacząć robić to samotnie. Z naszych badań wiemy, że wtedy zapalę mniej najprawdopodobniej. A po drugie, rośnie prawdopodobieństwo, że to palenie rzucę. Czyli na przykład ktoś się zgłasza z problemem uzależnienia od nikotyny, prosi o pomoc specjalisty, to w jakiejś przyszłości, po następnych badaniach nie ufamy sami sobie, czyli trzeba zrobić replikację. Będzie rekomendacja prawdopodobnie, żeby unikać sytuacji społecznych, bo sytuacja społeczna zaczyna wzmacniać moje uzależnienie. Zaczynam palić więcej i zaczynam mówić, że rzadziej, mniej prawdopodobne, że rzucę to palenie. Czyli rozbijać sytuację społeczną, jest szansa, że rozbije uzależnienie.
1: Zgoda. Wyobrażam sobie, że w pracy to jest możliwe. A jeżeli mamy w domu palacza?
0: I my nie palimy.
1: I my palimy też i chcielibyśmy rzucić?
0: No to idziemy osobno palić. Nie palimy razem.
1: A można razem rzucić? Czy rzucanie palenia również może być czynnością społeczną? Możemy naśladować się w nieuleganiu pokusie zapalenia papierosa?
0: Tutaj zrobię taki duży nawias. Teoretycznie, podkreślając słowo teoretycznie, co nie znaczy, że to nie ma miejsca na świecie, tylko są podstawy teoretyczne. No, grupa wsparcia tym jest. Grupy nieformalne. My, aktywnie niepijący, anonimowi alkoholicy, spotykają się, udzielają sobie wsparcia. I właśnie między innymi przecież się naśladują w tym niepiciu, ale dużo więcej sobie dają niż tylko naśladownictwo w nierobieniu czegoś. Pomagają sobie w wielu sprawach. Więc hipotetycznie tak może być.
1: Wspomniał pan o tym, że no, nie tylko nikotyna jest tą substancją uzależniającą. Czy wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie również w przypadku innych substancji, od których możemy być uzależnieni?
0: No, pierwszą rzucającą się jest alkohol.
1: Który też jest bardzo taki integrujący.
0: Integrujący i zauważmy, mamy wiele czynności. Wznoszenie toastu. To jest dokładnie to. Wymuszamy, że w tym samym czasie robimy to samo.
1: Kulturowo to jest również bardzo tak mocno zakorzenione. W tradycji, w zwyczajach.
0: Dokładnie tak. Wznoszenie toastu jest na weselu. Ta zaśpiewka gorzko-gorzko, czyli że nie pijemy wódki, bo wódka gorzka. Mamy bardzo kulturowo, po pierwsze, wtłoczony alkohol, co jest szalenie niebezpieczne, czyli kulturową akceptację, że ktoś pije i jedzie na przykład. Więc absolutnie nie chodzi mi, żeby tu zrobić tylko taką gwiazdkę. Alkohol jest niebezpieczny i to jest ciężkie uzależnienie, bardzo poważna choroba alkoholowa. Ale można tak o tym myśleć. My nie budujemy jeszcze takiej rekomendacji, no bo to jest ta właśnie ostrożność badacza. To by naprawdę trzeba było sprawdzić w grupie eksperymentalnej, pijąc w tym samym czasie, kontrolnej, nie pijąc, albo pijąc inaczej. Tych badań nie robiliśmy, to już jest w ogóle inna skala trudności, jeżeli chodzi o etykę. No, eksperymentator nam się upija, badani się upijają. To jest wzięcie odpowiedzialności za stan tego człowieka po nikotynie jest mniej. Zmiany oczywiście zgody tutaj też były. Więc my się tego nie podjęliśmy jeszcze, z takim powiedzmy humorystycznym też aspektem, że no, wraca pijany człowiek do domu i partnerka pyta, gdzie ty byłeś, że piłeś? Na badaniach psychologicznych. Więc tego nie badaliśmy, ale na poważnie mówiąc, to też może występować. Czyli właśnie, że robimy to samo w tym samym czasie. Z alkoholem też są, no właśnie, przyśpiewki, ale też pewne ruchy, które wykonujemy. Musimy się stuknąć kieliszkami, czyli w ogóle naśladuje gest. Nie tylko sam akt picia w tym samym czasie, tylko naśladujemy swoje gesty. Wymuszamy naśladownictwo. A co, ty z nami nie pijesz, nie podniesiesz kieliszka? Właśnie kto pije, ten kabluje. Więc to jest taka bardzo szeroka hipoteza, której ja jako naukowiec nie mogę postawić, ale jest to prawdopodobne, tak.
1: A możemy postawić taką tezę, że w walce z nałogiem jakimkolwiek, w świetle tych waszych badań, abstynencja nie jest jedyną drogą i nie jest jedynym sposobem, żeby się tego nałogu pozbyć, tylko jeszcze dochodzi ten aspekt społeczny, czyli nie wystarczy nie palić, ale również trzeba nie palić w towarzystwie?
0: To rekomendacje do wszystkich uzależnień, to na pewno to nie mogę, bo badań nie przeprowadzono, ale wbrew pozorom nie wszystkie uzależnienia są społeczne. może być uzależnienie, jest wybitny badacz Mateusz Gola, uzależnienie, w dużym uproszczeniu, uzależnienie od oglądania porno. To nie musi być czynność społeczna, ale uzależnienie.

0: że nie może wystąpić. Czyli to nie możemy zrobić prostej takiej ekstrapolacji naszych badań na wszystkie uzależnienia.
1: No ale są te chemiczne i są te behawioralne.
0: Tak, i dlatego byłbym ostrożny, żeby budować na wszystkie z automatu, bo wiemy, że część nie wykonuje się, że ten aspekt społeczny nie występuje albo nie musi występować. A już tym bardziej badając ciężkie uzależnienia. Oczywiście uzależnienie od nikotyny jest poważnym uzależnieniem, ale uzależnienie od fentanylu jest już kalibrem niespotykanie trudniejszym, więc też etycznie nam niektórych badań nie wolno prowadzić. Można by zrobić w warunkach naturalnych oczywiście, czyli badać naprawdę uzależnione osoby walczące z tą chorobą. Ale to już kaliber odpowiedzialności jest tak duży, że...
1: No tak, bo to jest igranie z ludzkim życiem.
0: Ja już bym się tego nie podjął, ale czy to nie zostanie zbadane na przykład na kanwie naszych badań, to tego wykluczyć nie mogę i też bym tego nie krytykował. Ja jestem na to za cienki.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Naszych słuchaczy uczulamy, że niby wszystko dla ludzi, ale z tymi używkami to raczej trzeba uważać. Na pewno trzeba uważać, bo one prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Pan profesor Wojciech Kulesza, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mieszkańcy wielu polskich miast mają okazję dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych informacji i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Okazją jest organizowany w ten weekend Krajowy Trening Reagowania.
1: Krajowy trening reagowania zorganizowano w 1400 miejscach w kraju. Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi, że 3-minutowy dźwięk modulowany oznacza alarm.
2: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
1: Natomiast dźwięk ciągły to odwołanie alarmu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w szkoleniu w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim, zapowiedział kolejne takie akcje.
3: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa. Takie treningi będą się powtarzać.
1: Terenowe punkty treningowe organizowane są m.in. podczas festynów, pikników rodzinnych oraz przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Rząd nie planuje w przyszłym roku finansowania Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent odpowiada, że to wstyd. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w projekcie budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla tej instytucji, a powodem, jak wyjaśnił, jest brak planów finansowych od Trybunału. Prezydent Nawrocki skrytykował decyzję rządu.
4: Co do głodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest to działanie oczywiście antypaństwowe. Trybunał Konstytucyjny odgrywa bardzo ważną funkcję w polskim systemie ustrojowym i nieprzeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, jest wstydem dla obecnie rządzących.
0: Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że decyzja ministra finansów jest bezprawna. Projekt budżetu trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział ogłoszenie programu pod nazwą Lokalny Rozwój. Chodzi o to, by młodzi ludzie wracali ze studiów do swoich rodzinnych miejscowości, mówił.
5: Kiedy ta dobra praca będzie możliwa do znalezienia? Wtedy, jak będą nowe przedsiębiorstwa się lokowały w Pile, w okolicach. I właśnie dlatego wielki program uzbrojenia terenów to była ta poprzednia edycja tego, co dzisiaj sobie nazywamy lokalnym rozwojem.
0: Tymczasem Jarosław Kaczyński mówił w Sulejowie, że warunkiem zwycięstwa prawicy jest jedność, a osoby, które przyczyniły się do rozłamu, nie szkodzą Prawu i Sprawiedliwości, tylko Polsce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy odegrali rolę w rozbiciu partii. W poniedziałek upływa termin, w jakim uchodźcy z Ukrainy muszą potwierdzić tożsamość w Zakładzie Ubezpieczeń

0: Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba mówi, że dotyczy to osób, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży.
1: To muszą do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
0: W takim przypadku ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagać uzyskania nowej podstawy do pobytu. Zwolennicy wznowienia negocjacji członkowskich z Unią Europejską mają niewielką przewagę po podaniu częściowych wyników referendum w tej sprawie na Islandii. Po przeliczeniu 87 tysięcy głosów, nieco ponad 51% wyborców zagłosowało za. Nie ma informacji na temat frekwencji. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku, ale w czasie kryzysu finansowego. Potem w 2013 zawiesiły rozmowy z Brukselą. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło tam ponad 600 osób, a 2,5 tysiąca zaginęło. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa jest prowadzona w trudnych warunkach, mówi Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: To kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość surowców, paliwa, żywności. I od marca tego roku mamy nowy rząd, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych. Faktycznie Nepal ma podgórkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz stoczyć.
0: W obliczu presji międzynarodowej władze Katmandu ostatecznie dopuściły do akcji zagranicznych ratowników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 stopni na południu do 17 na zachodzie kraju, a w dzień od 22 na północy, przez 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy nasz weekendowy magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości, grupa Morizon Gratka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Sierpień dobiega końca, zbliża się wrzesień, a to już rzut beretem do października i rozpoczęcia nowego roku akademickiego. I trudno się dziwić rodzicom i studentom, że już teraz trwają łowy i poszukiwania mieszkań na wynajem. Panie Marcinie, jak to jest z cenami? Bo dotarłem do różnych źródeł, do przeróżnych raportów. One czasami są obarczone pewnymi rozbieżnościami. Więc gdybym mógł pana poprosić z pana doświadczenia i z pana obserwacji bieżących, jak wygląda sytuacja na rynku czynszu, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
5: Tak, jest na rynku i w mediach, i w prasie sporo przekłamań, z którymi możemy się zetknąć, szukając informacji o stawkach czynszów za wynajem. Główny problem, jaki różni analitycy mierzący, liczący te ceny mają, jest taki, że w ogłoszeniach nie jest łatwo wykryć, czy mamy stawkę netto, czy brutto. W zasadzie już w tej chwili normą staje się to, że ogłoszeniodawca podaje stawkę netto, czyli to, ile bierze właściciel, powiedzmy sobie, do kieszeni, tak? Jaka jest kwota dla właściciela, a do tego dopiero należy doliczyć czynsz dla administracji oraz opłaty za media. Prąd, gaz, internet, czasem za wodę, czasem dopłata za ogrzewanie. Krótko mówiąc, trzeba odróżnić czynsz najmu netto od czynszu najmu brutto. zwykle

0: Różne dane, które można znaleźć w mediach. No właśnie, liczą ten średni czynsz razem z czynszem dla administracji i wtedy, no powiem szczerze, trudno jest się zorientować, ile faktycznie należałoby zapłacić za wynajem mieszkania.
1: A tak, można się pogubić w tym wszystkim. To spójrzmy inaczej może. Czy patrząc na ten sezon, na rok 2026, możemy powiedzieć, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o poziom cen tych ostatecznych dla studentów, ale nie tylko, dla osób, które szukają mieszkania, w którym chcieliby się na dłużej zatrzymać.
0: Z analiz, które prowadzimy w oparciu o oferty publikowane w serwisach grupy Morizon Gratka, mogę powiedzieć, że stawki czynszów najmu w tym roku są praktycznie identyczne jak przed rokiem. I mówię tu o stawkach netto, czyli tych nie obejmujących czynszu dla administracji i opłat za media. Natomiast jeżeli te opłaty dodamy, no to niestety one rosną. Wzrosły w ostatnim roku, w związku z czym czynsz dla administracji no to jest co najmniej kilkaset złotych. Prąd, gaz, no to znowuż w zależności od tego, w ile osób mieszkamy, też może to być nawet kilkaset złotych. Więc trzeba to zsumować. Czynsz netto, który jest podobny do ubiegłorocznego, plus nieco wyższe opłaty administracyjne i za media.
1: Nasi słuchacze wybaczą, że nie będziemy wchodzili w szczegóły i w średnie, bo mieszkanie mieszkaniu nierówne. Mamy różne lokalizacje w samym mieście, mamy przeróżne miasta na mapie Polski. Tutaj te rozbieżności są potężne, ale chciałbym zapytać o coś, co łączy generalnie cały rynek. Jak powinniśmy się przygotować do najmu mieszkania? Wyobraźmy sobie, że nasza pociecha zdała właśnie maturę, wyjeżdża na studia, no i trzeba poszukać jakiegoś mieszkania, bo na przykład na akademik nie udało się nam załapać. Więc co wtedy? Jakie kolejne kroki powinniśmy wykonać, aby rzeczywiście taka transakcja, taka operacja zakończyła się sukcesem?
0: Przede wszystkim zacząłbym od rozeznania rynku i danego miasta, do którego chcemy dziecko, studenta wysłać. Ponieważ jak wiemy, w miastach mamy różne rejony cieszące się różną sławą, zapewniające różny stopień bezpieczeństwa, ale też różny stopień dostępności do komunikacji, do infrastruktury handlowej, usługowej.
1: A to wpływa na cenę?
0: To jak najbardziej wpływa na cenę. No i chociażby jeżeli zwrócimy uwagę na Warszawę, no to oczywiście wiemy, że w centrum, blisko uczelni te stawki będą wyższe, na peryferiach co do zasady będą niższe, ale na przykład już zakładam, że część rodziców wysyłających swoje dziecko do Warszawy będzie się zastanawiało, czy wynająć mieszkanie na sławetnej Pradze Północ.
1: Mhm. Na pewno tutaj tych dylematów jest cała masa. No i wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy ogłoszenie na przykład w internecie. Widzimy zdjęcia. Pasuje. Wygląda nieźle. I co dalej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tutaj nie spalić tematu, żeby tutaj się nie pomylić, żeby nie popełnić kosztownego błędu?
0: Niewątpliwie zdjęcia i opis to jedno, a rzeczywistość to nierzadko drugie. Konieczne jest oczywiście umówienie się z właścicielem, tudzież z agentem prowadzącym daną ofertę na obejrzenie mieszkania. Jeżeli mamy do czynienia z agentem nieruchomości, no to warto byłoby upewnić się, że rzeczywiście jest to agent, że pracuje w biurze, które ma adres, o którym czegoś możemy się dowiedzieć w internecie. Jeżeli umawiamy się z właścicielem, no to też dobrze by było, aby nam się wylegitymował, bo najlepiej jest rozmawiać właśnie z właścicielem, a nie z kimś, kto go rzekomo reprezentuje. Bo to najczęściej jest ten pierwszy krok, kiedy możemy zostać wprowadzeni w błąd i de facto wynająć mieszkanie od kogoś, do kogo ono nie należy. Ale tu jeszcze wcześniej dodałbym ważną rzecz, że jeżeli nam się coś spodobało zdalnie, tak, mieszkamy gdzieś w jakimś mieście w głębi Polski, szukamy mieszkania do wynajęcia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdziekolwiek, nie wpłacajmy przez internet żadnych zaliczek, żadnych rezerwacyjnych kwot,

0: to są jedne z najczęstszych form oszustw.
1: To jest na pewno bardzo ważna informacja, szanowni państwo, bo tych oszustw jest cała masa i oprócz oszustw na wnuczka, na policjanta, niestety mamy również na mieszkania do wynajęcia. No dobrze, i wyobraźmy sobie, że wszystko toczy się do tego momentu nieźle. Faktycznie udało nam się wylegitymować właściciela albo poznać agenta. Wiemy doskonale, z kim mamy do czynienia. Mieszkanie nam się podoba. Nie mamy wątpliwości, czy cena nie jest wygórowana. Jaki następny krok?
0: To ja bym wrócił jeszcze do tego podobania się. Tak, do tego podobania się bym wrócił, dlatego że bazując na ładnych zdjęciach, które widzieliśmy w internecie, często też całkiem ładnym pierwszym wrażeniu w mieszkaniu, no to jest jednak, bardzo bym powiedział, płytka analiza rzeczywistego jego stanu. Pamiętajmy, no tak naprawdę o całej masie rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jedną z takich, o których najemcy zapominają, jest to, że w wielu budynkach, w wielu blokach, w wielu mieszkaniach są niechciani goście, że tak to ujmę. Prusaki, karaluchy. No to właśnie w ciągu dwuminutowej czy pięciominutowej prezentacji możemy ich nie dostrzec, a warto zapytać się, czy są, i chociażby usłyszeć odpowiedź właściciela czy pośrednika, czy będzie wymijająca, czy że nie wie, czy że gwarantuje, że nie ma. Warto też dopytać się, jeżeli będzie taka możliwość, sąsiadów czy kogoś pod blokiem, czy rzeczywiście budynek jest wolny od tego rodzaju lokatorów. No bo jest niemiło obudzić się po wprowadzeniu i zobaczyć, że coś spaceruje po szafkach w kuchni czy pod łóżkiem.
1: Albo po ścianie. Oczywiście na to trzeba zwrócić uwagę i co do tego nie mamy wątpliwości, ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz. Warto takie mieszkanie, zanim podpiszemy umowę, zanim już uzgodnimy wszystkie szczegóły, dokładnie obejrzeć. A niektórzy mówią nawet, mamy telefony, mamy smartfony, tam są świetne aparaty fotograficzne, zróbmy zdjęcie tej lekko ułamanej klamki, albo zróbmy zdjęcie tej szafki, na której jest rysa, albo sfotografujmy parapet, który ma jakieś wady materiałowe, bo potem, po jakimś czasie, mogą pojawić się problemy.
0: Tak, jak najbardziej, oglądając mieszkanie, nie przyglądajmy się tylko ścianom, widokowi z okna i estetyce mebli kuchennych. Sprawdźmy wygodę łóżka, czy ono nie skrzypi, czy ono rzeczywiście jest płaskie, czy wyrobione i będziemy się zaraz męczyć. Sprawdźmy, czy wszystko działa, czy telewizor, pralka, zmywarka, czy nawet czajnik elektryczny, czy są sprawne. Sprawdźmy, czy jest ciepła woda, zimna woda, czy nic nigdzie nie kapie, nie przecieka spod umywalki, spod sedesu, spod wanny, bo czasami, tak jak powiedzieliśmy, na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się super, a potem te szczegóły wychodzą po wprowadzeniu się do mieszkania. I to mogą być uprzykrzające wady, ale też mogą być to wady, które zostaną potem przypisane, czy usterki, które zostaną przypisane nam, najemcom. I wówczas właściciel może oczekiwać, że pokryjemy koszt ich usunięcia tudzież naprawy. Także to jest jak najbardziej ważne. Ale jeszcze pamiętajmy o spisaniu liczników prąd, gaz, woda, gdyż to potem też przekłada się na nasze opłaty i na nasze zobowiązania i czasami może się zdarzyć, że będziemy płacić zobowiązanie jeszcze za poprzednich najemców.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, bo to są szczegóły, które łatwo przeliczyć na polskie złote. Ale spójrzmy jeszcze na to, jak te ewentualnie nasze zastrzeżenia spisać, w jakiej formie. Czy to powinien być aneks do umowy, czy to powinna być osobna umowa, jakiś osobny dokument. No jest taki termin protokół zdawczo-odbiorczy.
0: Tak, jak najbardziej możemy to zrobić w formie takiego protokołu, możemy to zrobić na kartce, która będzie załącznikiem do umowy i na której podpiszemy się my, najemcy, jak i właściciel, i będą tam wyszczególnione, dostrzeżone przez nas wady i usterki, co do których potem właściciel

nie będzie mógł podnosić zarzutu, że to my jesteśmy ich autorami, sprawcami. Także tak, jak najbardziej to, że jest urwane

0: a najemcą, no i może to być nieuzasadniony i nieprzyjemny problem.
1: No właśnie, 95% to brzmi naprawdę pocieszająco, jeśli tak rzeczywiście to wygląda. Ale na tym etapie pojawia się jeszcze jedno hasło i ono jest związane konkretnie z pieniędzmi. Kaucja. Pieniądze, które musimy pozostawić jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Te kaucje też są różnej wysokości. Jak to wygląda w praktyce takiej codziennej, jeżeli chodzi o najem mieszkań?
0: Tak, kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela na wypadek, gdybyśmy zniknęli, gdybyśmy zalegali z płatnościami, czy na wypadek, gdybyśmy coś w mieszkaniu zniszczyli, uszkodzili, czy z niego wynieśli. Zakładamy, że nic takiego nie zrobimy i co do zasady kaucja nazywana jest kaucją zwrotną. Czyli jeżeli wyprowadzamy się po zakończeniu umowy, mieszkanie jest w należytym stanie, jest wysprzątane, nie ma zaległości w opłatach za media, to właściciel nam tę kaucję też co do zasady w ciągu 14 dni od wyprowadzki zwraca.
1: Jeden do jednego?
0: Tak, co do zasady tak. Chyba że po naszej wyprowadzce okaże się, że na przykład spółdzielnia przygotowała rozliczenie liczników wodomierzy, no i się okaże, że zużyliśmy więcej wody niż płaciliśmy ryczałtowo w czynszu. I wtedy właściciel może z tej kaucji potrącić jakieś środki, no właśnie na te ostatnie faktury za prąd, za wodę, za gaz. Może też potrącić za jakieś uszkodzenia, których jesteśmy sprawcami. Ale tak jak mówię, jeżeli wszystko jest ok, to kaucja jest zwrotna i właściciel nam tę kaucję powinien oddać.
1: Czasami słyszymy o różnych przygodach związanych z kaucją, czyli na przykład, a wie pan, trzeba odświeżyć ściany, no po tych 2 latach to nie wyglądają najlepiej, no i potem się pojawiają jakieś tam historie i ta kaucja jest pomniejszana. Spotyka się pan często z takimi sporami wokół kaucji, wokół tego ostatecznego rozliczenia?
0: No, tak jak wspomniałem, rzadko się z tym spotykam, to jednak dzięki Bogu są wyjątki, te problemy między właścicielami a najemcami. Co jest ważne jeszcze, wracając właśnie do tej kaucji, po pierwsze jej wysokość. Co do zasady, kaucja to jest równowartość jednomiesięcznego czynszu powiększona o orientacyjne miesięczne koszty dodatkowe, czyli koszty mediów.
1: Czyli tyle, ile średnio będziemy płacili co miesiąc.
0: Dokładnie tak. Oczywiście ta kaucja może być wyższa. Bywają kaucje będące równowartością 2, a nawet 3 miesięcznych czynszów. Wszystko, nie wiem czy wszystko, ale zależy to chociażby od standardu lokalu, który wynajmujemy. Pamiętajmy, że są apartamenty, są mieszkania, które są wykończone w wysokim standardzie i często płyta kuchenna czy lodówka jest więcej warta niż jednomiesięczna kaucja. Także nic dziwnego, że właściciel chce się zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia kosztownych często sprzętów, kosztownych elementów wyposażenia. Ważne w przypadku kaucji i umowy zarazem jest to, jak zapisane jest w umowie ewentualne wcześniejsze zakończenie najmu, tak? Bo załóżmy, że zawieramy umowę najmu na rok, a chcemy się wyprowadzić po 3 miesiącach czy po pół roku. No i w zależności od zapisów może się okazać, że tracimy całość albo część kaucji, ponieważ nie dociągnęliśmy umowy do końca. Także tu ważne jest, żeby bardzo wnikliwie czytać treści umów najmu, bo no, tak naprawdę tam wiele może, choć nie musi nas zaskoczyć.
1: Ale też tak myślę, panie Marcinie, że warto aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takiej umowy i też nie bać się dodać swój punkt. No ja się zastanawiam nad jeszcze inną sytuacją. Wynajmujemy mieszkanie na rok i wydaje nam się, że wszystko jest ok, ten rok akademicki mamy z głowy, ale nie doczytaliśmy, że gdzieś tam są możliwości odstąpienia od umowy albo jakieś zmiany. Przychodzi kwiecień, jest jeszcze przed letnią sesją i nagle się okazuje, że osoba, która wynajmuje nam mieszkanie, znalazła

0: na przykład lepszego klienta, albo jej sytuacja rodzinna sprawiła, że musi się wprowadzić do tego mieszkania. Czasami są takie problemy, o tym czytamy.
1: Tak, jak najbardziej. No to wracamy właśnie do zapisów w umowie. No i tu uczulam na podpisywanie umów na szybko, na już, w lokalu, na kolanie, bez ich wcześniejszej lektury. Zdecydowanie, decydując się na najem jakiegoś lokalu, powinniśmy mieć czas na spokojne, wnikliwe przeczytanie tej umowy, żeby nie podpisywać się pod czymś, czego nie rozumiemy albo co jest ewidentnie dla nas ryzykowne. Także tak, czytajmy umowy. Jeśli chodzi o to wcześniejsze zrezygnowanie z najmu, czy to przez najemców, czy przez wynajmującego, też powinno być to uwzględnione. W jakich sytuacjach takie zdarzenie jest możliwe i jakie pociąga za sobą konsekwencje. No właśnie, czy wypowiadając wcześniej umowę, coś w związku z tym płacimy, czy też robiąc to na przykład z miesięcznym wypowiedzeniem, okresem wypowiedzenia, rozstajemy się w zgodzie. No to wszystko powinno być zapisane, wyjaśnione, ustalone, tak żeby i właściciel, i najemca czuł się pewny i bezpieczny.
0: I jeszcze jedna bardzo delikatna materia. Otóż właściciele mieszkań często chcą mieć pewną kontrolę nad tym, co się dzieje z tym mieszkaniem, czy nie popada ono w ruinę. No i są różne takie propozycje, zapisy, a to ja po czynsz się zgłoszę, przyjdę raz w miesiącu, na przykład, nie wiem, w ostatni piątek miesiąca albo w pierwszy poniedziałek. No przeróżne tutaj są ustalenia. Albo mimo przelewu to ja tutaj zajrzę, zobaczę, jak tam się panu, pani mieszka. To jest też obciążające dla osoby, która mieszka w takim mieszkaniu, no bo się pojawi gość. Ale są też tacy nieproblemowi właściciele, którzy na przykład umawiają się na taką inspekcję raz na rok.
1: Tak, to różne są rozwiązania. Pamiętajmy, że co do zasady właściciel nie powinien przychodzić do wynajmowanego przez nas mieszkania pod naszą nieobecność. Tak? Mm-hmm. No, to jest nasza strefa, nasze przedmioty, nasze dobra w nim trzymamy. No i chcemy mieć pewność, że pod naszą nieobecność nikt nie wchodzi, nikt nie szpera, nikt nam potencjalnie nic nie zabiera. Tak, jak najbardziej właściciele nierzadko chcą zapewnić sobie prawo do sprawdzania, do jakiejś kontroli swojego mieszkania. To też nie dziwmy się, tak? Jeżeli ktoś ma mieszkanie warte 500 000, 1 000 000 złotych i wynajmuje je osobie, której nie zna, no to jednak chciałby co jakiś czas sprawdzić, czy to jego cenne dobro jest w dobrych rękach. Mhm. Także jak najbardziej takie zapisy gwarantujące właścicielowi możliwość spotkania w mieszkaniu celem sprawdzenia, czy wszystko jest ok, są jak najbardziej zasadne.
0: I ostatnia kwestia, czyli przeróżne niespodzianki, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania takiego mieszkania. Sytuacja z życia wzięta. Jest godzina 1 w nocy, osoba wynajmująca mieszkanie wraca do tego mieszkania, próbuje przekręcić kluczyk w drzwiach, okazało się, że jest awaria zamka. Zamek się popsuł. Zatem nocna interwencja ślusarza to jest koszt kilkuset złotych, wymiana zamka i tak dalej. No rosną te koszty. Wydawałoby się taka niepozorna przygoda, ale koszty są. Kto je pokrywa i jak to powinno być załatwione między stronami umowy?
1: Co do zasady, koszty napraw w mieszkaniu pokrywa właściciel. No chyba, że są to ewidentnie szkody wyrządzone przez najemcę. W przypadku awarii zamka, no też obciąża to właściciela i tak naprawdę każda awaria, każde zepsucie się pralki, telewizora, nie wiem, pęknięcie sprężyny w łóżku należy w pierwszej kolejności zgłosić do właściciela, a nie porywać się na samodzielną naprawę. Po pierwsze, że wiąże się to z kosztami i trzeba ustalić, mieć świadomość, kto i co, i ile i za co będzie płacił. A druga rzecz, że czasami te naprawy odbiegają od oczekiwań

0: właściciela. Mhm. Właściciel mógłby niektóre rzeczy naprawić inaczej, naprawić taniej, czy po prostu wymienić na przykład całość, bo pralka się zepsuła i koszt nierzadko naprawy pralki jest no niewiele niższy niż zakup nowej. Także każdą usterkę, każdą niedogodność, którą znajdziemy w mieszkaniu, zawsze komunikujmy właścicielowi. Myślę, że to jest sposób na to, żeby uniknąć problemów.
1: I to jest bardzo ważna rada. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z grupy Morizon Gratka, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to była audycja Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Świat 24.
3: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dziś będziemy mówić o Islandczykach, którzy decydują o tym, czy znów zbliżyć się do Unii Europejskiej. Będzie o Nepalu i o tym, jak na ten kraj wpłynęła tragedia, do jakiej doszło wysoko w górach na granicy Nepalu i kontrolowanego przez Chiny Tybetu. Też dziś w magazynie Świat 24. Dużo do omówienia. Nie tracimy czasu. Zaczynamy.
2: Świat 24.
3: A pierwszym moim gościem dziś jest dr Damian Szacawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale także kierownik zespołu bałtycko-nordyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej, także w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Islandczycy głosują w referendum nad tym, czy wrócić do rozmów o ewentualnym członkostwie w Unii Europejskiej. To też trzeba podkreślić. To nie jest referendum akcesyjne, to jest referendum na temat tego, czy Islandia do tematu wraca. I dlaczego ten temat się ponownie w Islandii pojawił? No, przez lata mówiło się, że Islandia jest zadowolona z tego, jak jest, nie jest członkiem Unii Europejskiej, pewne powiązania z Unią ma, ale... Z czego może to korzysta samodzielnie? Tu na choćby kwestię rybołówstwa. Zawsze wskazywano, że Islandia nie chce w żadnych unijnych systemach tutaj uczestniczyć, samemu o tym decydować. To co się zmieniło, że temat wrócił?
4: Zmieniły się przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Jeśli mówimy o tych kwestiach wewnętrznych, to od grudnia 2024 roku Islandią rządzi centrolewicowa, powiedzmy, koalicja, na czele której stoi premier Frostadottir, która wygrała wybory i która miała zorganizowanie tego referendum, tak jak pan redaktor mówi, nie akcesyjnego, tylko w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską w programie koalicyjnym. Więc jest to realizacja obietnicy, z którą ta koalicja Sojuszu Odrodzenia Partii Ludowej szła do referendum. Referendum jest doradcze, referendum jest prawnie niewiążące i tak jak pan redaktor powiedział, wynik na tak uruchomiłby jedynie wznowienie rozmów, po których odbyłoby się drugie referendum dotyczące faktycznej akcesji już na tych warunkach, które byłyby wynegocjowane. Dlaczego Islandia w ogóle wraca do tego tematu? To jest także kwestia tych czynników uwarunkowań zewnętrznych. To jest kwestia takiej zmiany geopolitycznego położenia Islandii, postrzegania tego położenia i zwiększenia jej podatności na zagrożenia zewnętrzne. Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe, o których pan redaktor wspomniał, to ten argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał, przynajmniej w momencie startu prac w rządzie, a później w parlamencie nad przygotowaniem tego referendum. Dodajmy może, że to referendum już trwa, bo pod koniec lipca zostało otwarte wcześniejsze głosowanie referendum. Ten właściwy dzień to jest 29 sierpnia. Jego wyniki będą znane dość szybko, w ciągu kilku godzin od zamknięcia lokali, w których Islandczycy będą mogli oddać swój głos.

0: No tak, bo to nie jest wielki kraj, więc tych głosujących też nie jest bardzo wielu i da się to w miarę szybko policzyć. Też wyspa nie jest duża, więc nie trzeba tych głosów zwozić z najdalszych zakątków. No i większość Islandczyków jednak mieszka dość zwarcie w jednej części wyspy, więc no technicznie to sprawa jest prosta. A politycznie, bo Islandczycy się wydają być bardzo mocno podzieleni. Sondaże pokazywały, że jest przewaga zwolenników tego, żeby wznowić negocjacje członkowskie z Unią Europejską, ale im bliżej było referendum, tym ta przewaga bardziej topniała.
1: A to prawda. Te sondaże, które były publikowane dość regularnie przed, czy też mniej więcej w tym okresie od decyzji o przeprowadzeniu tego referendum do w zasadzie ostatnich dni, no pokazują, że no krótko mówiąc, wynik jest głęboko niepewny. Znaczy przewaga żadnej ze stron nie przekracza kilku punktów procentowych, w zasadzie mieści się w granicach błędu statystycznego. Wciąż jest liczna grupa osób, które są niezdecydowane bądź też odmawiają udzielenia odpowiedzi. To jest około 8-10% Islandczyków. I to może przesądzić o wyniku. To, że poparcie dla wznowienia tych negocjacji maleje w fazie końcowej, jest zauważalny ten spadek, to też jest typowa taka dynamika referendum, więc ja bym tutaj no, nie przesądzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast to, co warto chyba zaznaczyć, to jest to, że poparcie dla wznowienia negocjacji jest wyższe niż dla pełnego członkostwa. I z tego można wyciągnąć taki wniosek, że część wyborców po prostu chce zbadać możliwe opcje bez przesądzania później samego wyniku, jeśli chodzi o członkostwo Islandii w Unii Europejskiej, czy też wejście, co samo w sobie byłoby dość dużym wyzwaniem, dość dużym też wydarzeniem, jeśli sobie popatrzymy na to, jak wyglądają rozmowy o przyszłych państwach, o kandydatach do Unii Europejskiej.
0: No Islandia ostatni raz do Unii Europejskiej kandydowała w 2009 roku, znaczy wtedy rozpoczęto negocjacje. Udało się zamknąć 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Wtedy tak wyglądał ten proces. Procedura się teraz trochę zmieniła, nie mamy rozdziałów, mamy klastry, to wygląda troszkę inaczej. Była reforma w Unii Europejskiej, ale ostatecznie Islandczycy z tego wszystkiego zrezygnowali. Dlaczego zrezygnowali wtedy? To 2013 rok był, kiedy powiedzieli pas, dziękujemy, a w 2015 roku stwierdzili, że w ogóle to już nie zamierzają kandydować. No jak widzimy, może zdanie zmienią.
1: To też również była kwestia wyborów, czy też kwestia zmiany władzy, ponieważ w czerwcu 2013 roku nowy rząd centroprawicowy zawiesił negocjacje. One wtedy stanęły na tym, tak jak pan redaktor powiedział, że 11 rozdziałów było tymczasowo zamkniętych, 27 rozdziałów otwartych. Z tych, które nie zostały otwarte, no to największe wyzwanie to jest wciąż istotne, bo to jest kwestia wspólnej polityki rybołówstwa i rolnictwa, więc to są te tematy, które są również teraz negocjowane, czy też również będą negocjowane niezależnie od tego, że zmienił się, że przeszliśmy z tych kwestii rozdziałów na klastry. Dlaczego wtedy? No dlatego, że Islandia w ogóle złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską ze względu na kryzys finansowy 2008-2009 rok, który bardzo mocno zatrząsł tym państwem, który doprowadził do dużego kryzysu. Trzy banki zostały znacjonalizowane. No i wtedy Islandczycy patrzyli na Unię Europejską jako takiego gwaranta stabilności tej gospodarczej, czyli duży blok
0: Unię Europejską, handlowy, która też rzucała koło ratunkowe swoim państwom członkowskim, Grecji chociażby, prawda, czy kilku innym.
1: No
0: Grecję pamiętamy najbardziej,
1: dokładnie.
0: Ale na początku wiele krajów dostawało koło ratunkowe.
1: No dokładnie tak, więc to była ta kwestia. Ta kwestia takiej postrzegania Unii Europejskiej jako stabilnej siły jest również istotna obecnie, dlatego że no, mówiłem o tych uwarunkowaniach zewnętrznych. Tutaj warto też wspomnieć chociażby o polityce prezydenta Trumpa i jego administracji względem

0: państw europejskich względem sojuszników z NATO. No i tutaj Islandia dość mocno obawia się tej polityki Stanów Zjednoczonych względem Danii, względem Grenlandii. No w zasadzie już można wspomnieć chociażby o tym, że prezydent Trump zdążył pomylić Islandię z Grenlandią. Więc jest to no, to postrzeganie Unii Europejskiej jako struktury stabilnej, tak pod względem gospodarczym, jak pod względem bezpieczeństwa i obronności, no jest ważnym czynnikiem dla zwolenników wznowienia negocjacji akcesyjnych.
1: A jeśli by się tak stało, że te negocjacje zostaną wznowione, to długo to może potrwać? No Islandia to jest taki kraj, który jest z Unią Europejską w miarę blisko, bo ma podpisane szereg umów, także handlowych. No zwykle te kwestie handlowe, gospodarcze są najbardziej newralgiczne w negocjacjach. Więc no to też jest tak, że Islandia z tą Unią gdzieś tam jest oczywiście spięta, stowarzyszona, zbliżona.
0: Islandia, podobnie jak zresztą jak i Norwegia, jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w ramach tego EOG przyjmuje część z przepisów, na które są przyjmowane w ramach Unii Europejskiej. To jest około 70-80%. Jest częścią strefy Schengen, jest również stroną tych porozumień dublińskich dotyczących migracji. Więc mamy też te wątki, które są zamknięte chociażby, więc te 11 rozdziałów zamkniętych, które przeniesione teraz do klastrów, to one również będą powodowały pewnego rodzaju łatwość. Mamy także zapowiedzi ze strony komisarz unijnej odpowiedzialnej za rozszerzenie, że w przypadku, gdyby Islandczycy się zdecydowali na tak, no to jest w miarę szybka perspektywa sięgająca około dwóch, może troszeczkę więcej lat. Ja realnie myślę, że to byłoby troszeczkę więcej ze względu na te obszary, które nie zostały dotąd uregulowane. To głównie chodzi o politykę rybołówstwa, która no nie jest tylko i wyłącznie kwestią gospodarczą, handlową, bardzo ważną dla Islandii, bo to jest jedna z głównych gałęzi, jeśli chodzi o jej eksport. 40% eksportu towarowego, około 40% eksportu towarowego to jest rybołówstwo, to jest bardzo ważne, czy też firmy w tym sektorze to jest bardzo ważny pracodawca, to jest również ważny składnik produktu krajowego brutto Islandii.
1: A tymczasem Unia Europejska ma kwoty połowowe, ma różne limity, ma różne przepisy, trzeba się dogadywać między sobą. No sami wiemy, że to też bywa drażliwa kwestia. Pamiętamy sporo o połowie dorsza na Bałtyku między polskimi a niemieckimi na przykład rybakami, czy między, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, Francuzami a Anglikami w kanale La Manche, więc no to jest drażliwy temat, to trzeba o tym pamiętać.
0: No, mamy również historię wojen dorszowych i tutaj akurat mamy kwestię Islandii i jej sąsiadów, więc no to jest niewątpliwie argument egzystencjalny. To znaczy kwestia podziału kwot połowowych z innymi państwami Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej wymagałoby poddania łowisk islandzkich, najprawdopodobniej to jest około 750 tysięcy kilometrów wyłącznej strefy ekonomicznej, limitom unijnym. Oczywiście no tutaj osoby odpowiedzialne za rozszerzenie, tak? Komisarz Kos wskazuje, że no są możliwe jakieś ustępstwa na rzecz Islandii, biorąc pod uwagę to, jak rybołówstwo jest, jak ten sektor jest ważny dla Islandii. Natomiast no niewątpliwie jest tutaj szereg jeszcze wątpliwości, szereg punktów do wyjaśnienia, które nie zostały do tej pory tak naprawdę zdefiniowane, dlatego że akurat rybołówstwo jest jednym z tych obszarów, w których Islandia nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Mowa tutaj o tych negocjacjach, które miały miejsce do 2013 roku, więc, no więc sami Islandczycy są bardzo mocno w tym momencie podzieleni. Tutaj wchodzą kwestie suwerennościowe, autonomii tego państwa i tego, że rybołówstwo jest dla Islandii fundamentem gospodarki, ale także fundamentem pewnej tożsamości politycznej

0: są kwestie ideologiczne również, tak?
1: A gdyby się tak stało, że Islandia wznowi negocjacje, a potem na przykład wejdzie do Unii Europejskiej, to na przykład byłaby to presja na Norwegię, która też jest w tym Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale nie jest w Unii Europejskiej, no bo wtedy ten Europejski Obszar Gospodarczy oprócz Unii Europejskiej składałby się tylko z Norwegii i jeszcze z Księstwa Liechtenstein, czyli takiego kraju, który ma mniej niż 40 tysięcy mieszkańców, a gospodarczo i tak jest zależny od Szwajcarii, no bo tam się nawet frankiem szwajcarskim płaci, więc de facto tak naprawdę to Norwegia by pozostała sama poza Unią Europejską z tych dużych europejskich krajów.
0: No niewątpliwie byłby to czynnik wzmacniający nastroje proeuropejskie w Norwegii. To również jest przedmiot dyskusji w samej Norwegii. Obserwują oni, co zrobią Islandczycy. Natomiast no, mówimy tutaj w tym momencie o dość jednak odległej przyszłości. Na pewno Norwegia ma swoje doświadczenia, jeśli chodzi o integrację europejską. No warto przypomnieć, że Norwegowie dwukrotnie już mieli uzgodnione zasady wejścia do najpierw wspólnot europejskich, a później Unii Europejskiej i dwukrotnie w referendum powiedzieli nie wejściu w tą strukturę, więc z jednej strony to byłby kolejny asum do tego, żeby wznowić te rozmowy w nowych uwarunkowaniach, ale z drugiej strony no, ta grupa, która jest przeciwna i która uważa, że obecne rozwiązania, obecne relacje pomiędzy Norwegią chociażby i państwami Unii Europejskiej, te zasady są dla nich no, najbardziej adekwatne, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, ten bilans zysków i strat.
1: Na razie Islandczycy decydują o tym, czy ponownie nawiązać dialog z Unią Europejską na temat akcesji, na temat członkostwa. Zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Trochę jeszcze na nie poczekamy. No ale na pewno będzie jeszcze o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję za dziś dr Damian Szacawa, który zajmuje się obszarem bałtyckim, jest adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz jest kierownikiem Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Miłego dnia.
1: A już za chwilę porozmawiamy o Nepalu.
2: Świat 24.
1: Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ta środowa tragedia, która wydarzyła się na pograniczu Nepalu i Chin, czy no właściwie Nepalu i kontrolowanego przez Chińską Republikę Ludową Tybetu, zwróciła znowu oczy świata na Nepal. No tak się dzieje, że patrzymy na ten kraj głównie wtedy, kiedy dochodzi tam do jakichś tragedii, klęsk żywiołowych, 10 lat temu tragiczne trzęsienie ziemi, albo do bardzo dużych politycznych zawirowań. Te też miały miejsce ostatnio w Nepalu. Nepal przeszedł bardzo wiele takich turbulentnych wydarzeń. I to jest no, kraj, który chyba w Azji jest, jeśli nie najbiedniejszy, to na pewno należy do tych najbiedniejszych. I tak naprawdę mam wrażenie, że on ciągle tak naprawdę próbuje się z różnych swoich problemów podnieść, czy to politycznych, czy to jakichś innych związanych właśnie z klęskami żywiołowymi. No to jest kraj, w którym się żyje ciężko, nawet bez tych wszystkich wydarzeń.
3: Chociażby dlatego, że to kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Te warunki geograficzne oznaczają też, że Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, a przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość no, surowców, paliwa, żywności itd., itd. I pewnie to położenie geograficzne jest jednym z wytłumaczeń, dlaczego Nepal nigdy ekonomicznie nie stanął dość silnie na nogi, mimo tego, że pamiętajmy, Nepal jest jednym z niewielu państw w Azji, które nigdy nie było niczyją kolonią, które ma dość długą tradycję państwową, przez lata były monarchią, od kilkunastu lat tam trwa demokratyczna transformacja, w zeszłym roku mieliśmy rewolucję młodych, tak, i od marca tego roku mamy nowy rząd, który całkowicie zmienił system polityczny czy scenę polityczną w Nepalu, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych, klimatycznych też, tak? Bo przecież ta ostatnia tragedia ma duży związek ze zmianami klimatu i to jak to będzie oddziaływało na trudne perspektywy też rozwoju gospodarczego dla tego kraju. bo ta katastrofa też

0: utrudnia, czy będzie miała negatywny efekt na kilka podstawowych gałęzi przemysłu dla tego państwa. Także faktycznie Nepal ma podgórkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz stoczyć.
1: No i jednym z takich elementów ważnych dla gospodarki Nepalu to jest na pewno turystyka. No to jest przepiękny kraj. Te góry są absolutnie cudowne. Nepalczycy to są naprawdę ciepli, wspaniali ludzie, tylko że takie wydarzenia, takie tragedie turystów z Nepalu podejrzewam wypłaszają.
0: No zdecydowanie i to jest jeden z tych obszarów, który no bardzo ucierpi na tej tragedii naturalnej, bo turystyka sama w sobie no zatrudnia ponad milion ludzi w Nepalu, tak na te 29 milionów mieszkańców, więc to jest potężna gałąź gospodarki. Tam się szacuje, że około 8 nawet procent PKB pochodzi właśnie z turystyki, tak, bo to jest i hotelarstwo, i ci sherpowie, prawda, i wycieczki na Mount Everest i różne inne wysokie góry, trekkingi, więc to jest cała masa ludzi, którzy dzięki turystyce żyją i pewnie taka tragedia wystraszy trochę turystów, ale oni za jakiś czas do Nepalu wrócą, tak, bo to jest właśnie unikalne miejsce na świecie z tymi najwyższymi szczytami, z pięknymi ludźmi, serdecznymi i gościnnymi, jak pan redaktor zauważył, więc myślę, że turystyka ucierpi na tym może najmniej tak naprawdę, tak? Mimo dużego znaczenia dla gospodarki, to turyści jednak wrócą za jakiś czas, jeżeli ta sytuacja się uspokoi, będą jeździli może do innych części Nepalu, tak? Ale pewnie turystyka tutaj jakoś dużo nie ucierpi. Natomiast ta tragedia ma duży efekt taki na szereg innych też dziedzin gospodarki, chociażby na elektrownie wodne, które stały się w ostatnich latach jednym z, no, z niewielu takich dochodowych gałęzi przemysłu nepalskiego. Nepal się stał eksporterem energii dzięki właśnie różnym hydroelektrowniom na tych górskich rzekach, które budowane były przy wsparciu Indii i instytucji międzynarodowych w Nepalu właśnie na tych rzekach. Kilka tych elektrowni zostało już pewnie uszkodzonych. Kilka pewnie będzie naruszonych, no i będą też obawy w inwestowaniu w tą gałąź gospodarki, więc tutaj mogą być duże takie makroekonomiczne straty. Inny obszar, który też na tym ucierpi, to w ogóle połączenia, tak? I połączenia przede wszystkim budowane w stronę Chin. Tam zostało poważnie zniszczone to główne przejście graniczne między Chinami a Nepalem. Urwane zostały drogi, przecież Chińczycy tam mieli plan w ogóle zbudować linię kolejową właśnie z Katmandu do Tybetu, która też byłaby i bardzo ważnym gałęzią, czy takim no, sposobem na rozwój turystyki, ale też handlu, tak, na otwarcie się właśnie na tego drugiego wielkiego sąsiada, więc połączenia transportowe, hydroelektrownie, turystyka i jeszcze pewnie też rolnictwo na tym wszystkim ucierpi, bo jednak Nepal, poza tym, że nam się kojarzy z górami i trekkingami, czyli z usługami, to jednak większość ludzi, 60% w Nepalu pracuje w rolnictwie i rolnictwo przynosi pokaźną też część krajowego PKB.
1: No, te góry są ważne dla Nepalczyków, one są ważne w ogóle dla mieszkańców całego tego obszaru, czy to w Indiach, czy to w Butanie, czy to w Pakistanie. Jednocześnie te góry no, są takim też miejscem trudnym do życia, trudnym do transportu. Ja nawet sprawdzałem, jak można w tym momencie dojechać z Katmandu w rejon tego jednego z przejść granicznych, które nawet nie do niego oczywiście, ale w ten rejon, żeby znaleźć się w pobliżu miejsca tego jednego z najbardziej znanych tej tragedii, bo mamy te nagrania, jak zmiata to przejście Girong, port, ta masa błota, skał i wody. No to droga okrężna została mi przez aplikację taka zasugerowana, że właściwie to mam do objechania pół Azji, bo prawie, że cały Butan muszę dookoła objechać, zawrócić przez wschodnie Indie i dopiero od drugiej strony od Chin ewentualnie próbować dojechać. Znaczy to jest też taki rejon, gdzie jak gdzieś po prostu zejdzie czas to się pomocy nie dzieje po prostu, znaczy to jest na wiele mniejszą skalę, jakaś lawina błotna, to właściwie całe tereny potrafią być odcięte od świata.
0: No w Nepalu cała masa jest ciągle takich miejsc, gdzie dociera się głównie helikopterami, prawda? Czy to właśnie w kontekście trekkingów, ale też tam normalnie żyją ludzie, więc są takie miejsca, gdzie faktycznie drogą się nie dotrze, tak? Gdzie to można pokonać albo na osiołku, albo właśnie drogą lotniczą. I jak pan zauważył, te jakby walka z naturą jest czymś stałym, bo te osuwiska skalne, urwiska,

0: boiska, zawalone drogi zdarzają się co chwila, prawda? Więc to nie są wielkie wydarzenia, o których wtedy mówią media na całym świecie, ale urwanie dróg w tych wysokich górach zdarza się w zasadzie co pora monsunowa, więc to non-stop trzeba odbudowywać. To podnosi też koszty, prawda, przy jakichś większych infrastrukturalnych inwestycjach. To na przykład właśnie przez lata blokowało Chińczyków przed tymi ich zamysłami, żeby właśnie przez Nepal poprowadzić jedną z tych odnóg jedwabnego szlaku i połączyć się z Katmandu, otworzyć sobie ten kraj właśnie i drogę na południe, no ale warunki geograficzne, te osuwiska skalne, to, że to właśnie się może zmieniać, warunki geologiczne mogą się tam zmieniać co jakiś czas, to podnosi koszty infrastrukturalnych inwestycji, a bez infrastruktury ten kraj właśnie nie będzie się zbyt szybko rozwijał. Tak, on pozostanie piękny dla turystów, prawda, którzy to właśnie czegoś takiego szukają, tak, żeby nie było tam zbyt łatwo dojechać, żeby to nie było masowe, no ale dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcą rozwijać gospodarkę, to jednak połączenia infrastrukturalne są kluczowe. I to jest też jedna z kolejnych jakby wyzwań, które natura w tym momencie rzuca nowemu rządowi Balendry Szacha, który właśnie też miał nadzieję, że no nie tylko poprawi pewne zarządzanie tym państwem, tak, i ograniczy korupcję, ograniczy biurokrację i dzięki temu pozwoli Nepalowi jakoś uruchomić inne gałęzie gospodarki, tak żeby Nepal nie był tym jednym z najbiedniejszych państw Azji, no ale do tego właśnie potrzebuje infrastruktury. I tutaj zamiast rozwijać tę infrastrukturę coraz lepiej, no to na razie przez najbliższe miesiące i lata będzie trzeba odbudowywać to, co zniszczyła ta ostatnia katastrofa. Więc to jest kolejna kłoda pod nogi rzucona nowemu dynamicznemu rządowi w Nepalu.
1: No i Nepal to też taki kraj, który przez lata był eksporterem siły roboczej. Znaczy wielu Nepalczyków, zwłaszcza młodych, wyjeżdżało za chlebem za granicę. Do Indii, do innych krajów azjatyckich. No ostatnio też zdarzało się, że Nepalczycy się zaciągali na przykład do służby w rosyjskiej armii. Były takie przypadki, że Rosjanie ich werbowali, mieli rzekomo gdzieś tam pilnować jakichś magazynów. Potem się okazało, że trafili na front. No wielu tych Nepalczyków się dosyć szybko orientując, że są traktowani jak mięso armatnie, po prostu się Ukraińcom poddawali, byleby tylko nie brać udziału w walce. No ale to jest taki kraj, który wiele osób po prostu opuszcza. Znaczy wiem, że też ten rząd Balendry Szacha chciał działać w tym kierunku, żeby Nepalczycy po prostu wyjeżdżać nie musieli.
0: No zdecydowanie. W ogóle dochody od diaspory nepalskiej na świecie stanowią dzisiaj najważniejszy dochód dla państwa, tak? I największy wkład w PKB kraju. Największe też no, taką ratunek dla rodzin, które w Nepalu mieszkają, tak? Bo ci pracownicy gdzieś przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale ostatnio też i Korea, bardzo popularny kierunek migracyjny, i państwa ASEANu, tak, Australia, Europa, nawet Rosja, jak pan zauważył, nawet część próbuje zdobyć te pieniądze, podejmując ryzykowne działania, jak dołączając do armii rosyjskiej. Więc migracja jest poważnym wyzwaniem dla Nepalu, bo z jednej strony są pieniądze, tak, przesyłane przez tych migrantów, przekazy pieniężne, które są kluczowe dla utrzymania rezerw walutowych, dla sytuacji makroekonomicznej tego kraju, no ale z drugiej strony oczywiście oznacza to drenaż mózgów, tak, ci najbardziej ambitni, pracowici, młodzi ludzie wyjeżdżają, bo nie widzą dla siebie atrakcyjnej pracy właśnie w Nepalu, tak, i to jest pewien problem, który no nie tylko Nepal, tak, ale wiele państw w Azji Południowej i w ogóle w krajach rozwijających się no, trapi, więc z jednej strony ci młodzi ludzie chcą się rozwijać, chcą pracować, a nie mają u siebie ku temu możliwości, dlatego wyjeżdżają. I nowy premier, który dzięki rewolucji młodych, tak, nowy premier Nepalu, który dostał władzę dzięki właśnie młodym ludziom, zapowiadał właśnie, że on teraz stworzy gospodarkę, stworzy nowe sektory gospodarki, takie oparte na no, wysokich technologiach, na inwestycjach zagranicznych. No tylko, że znowu, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania w tym kraju, no to potrzeba tam jakoś dotrzeć, tak? Ta infrastruktura musi być dostępna, nie tylko drogowa, ale nawet energetyczna, tak? Bo mimo tego, że Nepal dzisiaj jest eksporterem energii elektrycznej, no to jeszcze niedawno, czy dzisiaj nawet w wielu częściach Nepalu zdarzają się przerwy w dostawie energii, tak? A to jest przecież wyzwanie dla każdej firmy, która chciałaby coś produkować czy świadczyć jakieś usługi. No musi być prąd, żeby cokolwiek robić, więc

0: Nowy rząd dostrzega problem migracji, tak? Widzi w tym no, na dzień dzisiejszy taką szalupę ratunkową dla gospodarki, ale chciałby tych młodych ludzi zatrzymać u siebie w kraju i dlatego zaprasza inwestorów zagranicznych. No a tutaj ta katastrofa oczywiście znowu utrudni tą atrakcyjność, ogranicza atrakcyjność Nepalu dla zagranicznych inwestorów.
1: Bardzo dziękuję. Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na rządowej stronie bezpieczne dane. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim. Wówczas wykradziono dane medyczne 19 milionów Polaków. O wycieku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował 12 sierpnia.
1: Na stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
1: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Lokatorzy dwóch budynków w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak doszło tam do poważnego pęknięcia jednej ze ścian. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jak mówi Mariusz Czasnojć z inspektoratu, liczy się przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
3: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
0: Pomoc poszkodowanym zapowiedział prezydent Szczecina. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie na dziś zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
4: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
5: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011, 2015. Roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
4: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Jest tymczasowy areszt dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. 19-latek usłyszał zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
6: Usłyszał zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co do pozostałych osób, co do których sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutów, prokurator w tym zakresie uzyskał postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i postanowienia o europejskim nakazie aresztowania, które spowodowały dalsze czynności poszukiwawcze i dalsze czynności procesowe.
0: 3 inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zostały zatrzymane w piątek przez słowacką policję. To 1 nastolatek i 2 dorosłych. Wszyscy są podejrzewani o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny, do którego doszło na osiedlu willowym w Krakowie 21 sierpnia. Powoli kończy się sierpień i wakacje, ale to jeszcze nie koniec trasy lata z radiem i telewizją polską. Za nami koncert w Gołdapi. Pod koniec dnia było deszczowo, ale słuchacze dopisali. Niektórzy przyjechali ze względu na konkretnych wykonawców.

0: Przyjechaliśmy dla Paktofoniki. Marcin mój to jest po prostu fanem mega i jest naprawdę super.
1: Sporo ludzi, jak na GoDub, fantastycznie.
2: Jesteśmy na Mazurach na urlopie, no i przyjechaliśmy tutaj blisko.
3: Kto się najbardziej podobał?
4: Daria Marks.
1: Szkoda, że tak szybko się skończyła. Nawet niebo zaczęło płakać.
3: No właśnie, deszcz nas zaatakował na sam koniec.
1: Tak, dobrze, że na sam koniec, a nie na samym początku, bo żeśmy mogli sobie się jeszcze pobawić i pośpiewać. Oby częściej.
5: W przyszłą sobotę po raz ostatni zobaczymy się z latem z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
5: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W niedzielę od 22 na północy, 26 w centrum do 29 stopni na południu i południowym wschodzie.
6: Powtórka programu.
7: To jeszcze raz, szanowni państwo, Paweł Wojewódka, a zaczynamy od tego, co wydarzyło się 40 lat temu. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bardzo się denerwowałem o swoją córkę, która była wtedy jeszcze małym dzieckiem. Czy uda mi się ją ochronić, to co płynęło do nas z Ukrainy? I właśnie opowiemy za chwilę o tym, a właściwie o autorze serialu Czarnobyl.
6: Podcast Polskiego Radia.
8: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na samym początku chciałbym podziękować serdecznie wszystkim z państwa, którzy słuchają, komentują, polubiają odcinki tej audycji. I jak zawsze w tym podcaście będę starał się odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Przyjrzymy się serialowi Czarnobyl, produkcji cieszącej się opinią jednego z najlepszych seriali ostatniej dekady, a może nawet XXI wieku. A ze mną w studiu jest autor tego audiodokumentu, Czarnobyl, prawdziwa historia, Roman Czejarek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Nie możemy zacząć inaczej niż od podstawowego, fundamentalnego pytania, co wydarzyło się feralnej nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 w czarnobylskiej elektrowni. No i jak to się ma do tego, co widzimy w serialu?
9: Właśnie chciałem zapytać, czy mam mówić to, co wydarzyło się naprawdę, czy mam mówić to, co pokazuje serial? Chociaż od razu powiem na wstępie, mnie się ten serial bardzo podoba. I pewnie jak wiele osób, które są fanami tej historii, bo Czarnobyl ma swoje grono takich fanów, którzy oglądają wszystko, co się da zobaczyć. Czytają wszystkie książki, klikają we wszystkiego rodzaju artykuły w internecie, które można znaleźć. Znam te inne rzeczy i serial HBO Czarnobyl jest zdecydowanie numer jeden. On tutaj wyprzedza inne produkcje o lata świetlne, ale nie pokazuje całej prawdy. I zawsze zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego autorzy serialu zrobili coś inaczej, niż było w rzeczywistości. I w tym przypadku wydaje mi się, że ja się mogę tego domyślać, tylko bo nie miałem okazji do rozmawiania z autorami tego serialu, ale wydaje mi się, że rozumiem doskonale ich intencje i one akurat są bardzo mądrze rozegrane. Co się wydarzyło tej nocy? To jest pierwsza rzecz, którą byłem ciekaw, jak oni to wyjaśnią, bo ja z wykształcenia jestem inżynierem i to od wysokich napięć. Miałem pracować w drugiej polskiej elektrowni jądrowej, ona się miała nazywać Warta w Klempiczu, to jest między Poznaniem a Piłą. I nie została zbudowana, bo przerwaliśmy budowę Warty, tak samo jak wcześniej przerwaliśmy budowę Żarnowca, właśnie przez to, co się stało w Czarnobylu. I bardzo często ludzie mnie pytali przecież, wiedząc o tym, jakie studia skończyłem, te pierwsze, Politechnikę, wiedząc, że mam dyplom inżyniera, co tak naprawdę stało się w Czarnobylu. I ja miałem mega wielki problem, żeby to wytłumaczyć tak, żeby ktoś to zrozumiał, bo koledzy ze studiów kumali od razu. Profesorowie, którzy wykładali na mojej uczelni, oni doskonale wiedzieli, ale oni się wszyscy wdawali w takie detale, w takie szczegóły, że wytłumaczenie tego laikowi było praktycznie niewykonalne. I pomyślałem sobie, Boże, jak ten serial się pojawił HBO o Czarnobylu, jak oni to zrobią? To jest nie do pokazania. Wydawało mi się to niemożliwe, żeby...
8: A tymczasem jedna tak. prosta scena w helikopterze i mamy wyjaśnienie.
9: No, wiele różnych rzeczy ogarnęli. Akurat helikopter nie jest prawdziwy i pewnie do niego sobie tutaj dojdziemy. Tak, helikopter jest oszukany.
8: Mówię o tej scenie między Legasowem i Szczerbiną, tak, gdzie pada ta groźba wyrzucenia z helikoptera, jeżeli Legasow nie odpowie na to, jak działa elektrownia jądrowa. No, właśnie.
9: Musieli,
8: no ale dobrze.
9: Musieliby w ogóle być razem w jednym helikopterze. Pytanie, czy oni kiedykolwiek razem w jednym helikopterze byli, choć może.

0: Gdzieś to się zdarzyło, ale raczej nie nad Czarnobylem, ale po kolei. Reaktor jądrowy bardzo przypomina czajnik do gorącej wody, który mamy w domu. Czyli mamy czajnik, taki elektryczny, włączamy prąd, prąd ogrzewa wodę w czajniku, robi się para i gdyby ten czajnik się automatycznie nie wyłączył w pewnym momencie, to ta para oczywiście by leciała, leciała i leciała. On się wyłącza, bo ma taki automatyczny wyłącznik. Wyobraźmy sobie, że tego wyłącznika nie ma i że ta para leci. Ta para wylatuje przez pewną rurkę. Ta rurka napędza turbinę, która jest po prostu takim śmigiełkiem schowanym w jakiejś innej rurze. Ta turbina napędza prądnicę i mamy prąd.
1: Czyli dokładnie tak jak w takiej normalnej elektrowni wodnej na przykład. Tak, przepływ pary.
0: Jak w każdej elektrowni, tak. Tylko że źródłem tego, co obraca naszą turbiną, jest para, a żeby tą parę wytworzyć, czyli potrzeba ciepła, źródłem tego ciepła jest energia jądrowa. W elektrowni takiej klasycznej węglowej, czy to na węgiel kamienny, czy brunatny, jest po prostu kocioł, gdzie pali się węglem, jak w lokomotywie. A tutaj mamy reaktor jądrowy i ten reaktor wydziela ciepło, to ciepło ogrzewa tą wodę. I teraz, co warto wiedzieć i co jest tutaj istotne? Kiedy uruchamia się elektrownię jądrową, jakąkolwiek, nie tylko oczywiście tą w Czarnobylu, każdą inną też, przeprowadza się miliony testów, które służą temu, żeby ta elektrownia pracowała w jak najbardziej bezpieczny, pewny sposób. I jednym z takich podstawowych testów jest test, który tej pechowej nocy w 1986 roku przeprowadzano właśnie w Czarnobylu. O co chodzi? Otóż każda elektrownia, także elektrownia jądrowa, wyobraźmy sobie, że produkuje energię elektryczną i że mamy 100% tej energii, która jest produkowana na zewnątrz. Niecałe 100% wędruje na zewnątrz. Każda elektrownia troszkę prądu zużywa sama dla samej siebie. To nie jest dużo, to jest tam parę procent raptem. Ale trochę tego prądu potrzeba, żeby ona mogła działać. Więc w każdej elektrowni jest tak, że na zewnątrz, załóżmy, wychodzi 90% tej mocy, a 10% zostaje na miejscu, bo potrzeba do tego, żeby utrzymać elektrownię w ruchu. W przypadku elektrowni jądrowej jest to kluczowo ważna rzecz, bo jeżeli by nam tej energii zabrakło w jakimś decydującym momencie, to nie będziemy w stanie utrzymać w elektrowni jądrowej systemów zabezpieczających czy gwarantujących bezpieczeństwo działania takiej elektrowni. Więc na początku przeprowadza się taki test, który pozwala stwierdzić, czy elektrownia w momencie, gdyby trzeba było ją nagle wyłączyć, będzie w stanie choć przez pewien czas zachować troszkę energii dla własnego użytku na ten moment, dopóki nie doprowadzimy tej energii z zewnątrz. Zwykle włączając jakieś awaryjne agregaty napędzane najczęściej silnikami diesla jak wielkie ciężarówce. To jest to, co zawiodło zresztą później w Fukushimie, co stało się problemem Fukushimy. No i w Czarnobylu też taki test należało przeprowadzić. Ale Czarnobyl oddawano do użytku 2 lata wcześniej. I młodsze pokolenie już nie wie, jak to było i nie pamięta czasów słusznie minionych, czyli państw komunistycznych. Tam była taka moda oddawania wszystkiego przed terminem, bo za to dostawało się premię. Więc budowniczowie Czarnobyla bardzo chcieli 2 lata wcześniej oddać elektrownię do użytku przed terminem, bo wiadomo było, że dostaną premię, że będą tytuły bohatera Związku Radzieckiego dla głównych inżynierów, projektantów, konstruktorów, żeby ją oddać przed terminem. Nie było czasu, żeby wykonać pewne testy bezpieczeństwa. Nie zdążyli. Mogli to zrobić i powinni to zrobić. No ale wtedy nie byłoby tej ekstra premii za przedterminem. Więc powiedzieli sobie tak, okej, będziemy udawali, że jest wcześniej. Te testy zrobi się później. I jeden z kluczowych testów, który polegał na sprawdzeniu, czy elektrownia w momencie wyłączania będzie miała wystarczający zapas energii do napędzania samej siebie, dopóki nie włączymy tych silników diesel-agregatów, odkładano w czasie. Dlaczego? Bo co miano przeprowadzić ten test, to dyspozytorzy mocy mówili, nie, słuchajcie, nie możecie go zrobić, bo żeby ten test zrobić, trzeba na moment wyłączyć elektrownię. Ona nam jest potrzebna, bo nam potrzeba prądu. I tak minęły 2 lata, aż doczekano do momentu, kiedy w sposób całkiem planowy elektrownia w Czarnobylu miała pójść na po prostu rutynowy remont. I wtedy ktoś powiedział, słuchajcie, skoro ona idzie na remont i tak będzie wyłączana, to przed jej takim całkowitym wyłączeniem i tym remontem zróbmy przy okazji ten odkładany od 2 lat test. Czyli wyłączmy ją w taki specyficzny sposób, żeby sprawdzić, ile te turbiny jeszcze kręcące się z rozpędu będą miały energii, czy to zadziała. No i szczerze mówiąc, tak zrobiono. Tylko w tym wszystkim popełniono parę błędów, a też obsługa tej elektrowni, co potem w czasie procesu sądowego było wielokrotnie podnoszone, pewnych rzeczy nie wiedziała. Bo znowu, co musicie państwo wiedzieć, ta elektrownia nie była zwykłą elektrownią jądrową. To znaczy inaczej, nie była elektrownią jądrową taką, jakie od lat budowano na Zachodzie. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy chociażby w Szwecji, żeby nie szukać gdzieś daleko.
1: Przede wszystkim zainstalowano w niej reaktor, który miał zupełnie inne przeznaczenie.
0: Tak.
1: RBMK 1000.
0: Właśnie o to chodziło. To 1000 oznaczało moc tego reaktora.

0: reaktora. Natomiast chodziło o to, że reaktory w Związku Radzieckim, ich nie eksportowano na Zachód. One były, czy w ogóle nie eksportowano ich do innych krajów. Nawet jakby ktoś chciał kupić tą technologię, to Rosjanie mówili, nie, nie, nie, tego nie sprzedamy. Dlaczego? Bo energia w tym reaktorze była, można powiedzieć, tylko produktem ubocznym. Głównym celem jego działania była produkcja plutonu, który to pluton był niezbędny do tego, żeby robić bomby atomowe, czy bomby jądrowe, jak to można w uproszczeniu powiedzieć. Żeby te bomby produkować, a Rosjanie potrzebowali ich wielu, zimna wojna, potrzeba było plutonu. I też najgorsze, tak zwanego świeżego plutonu. Pluton traci pewne swoje właściwości po upływie mniej więcej 3 miesięcy. Więc do bomby atomowej potrzebny jest taki świeży pluton. Więc trzeba było wymyślić taką elektrownię, która ma taki reaktor, żeby najpóźniej co 3 miesiące dało się z niego wyciągnąć lekko zużyte pręty z plutonem. I jak się te pręty wyciągało, one służyły do produkcji bomb, a wkładaliśmy nowe. I te reaktory, i te elektrownie właśnie miały taką konstrukcję. Więc te pręty dało się wyciągać, wkładać, wyciągać i wkładać. I to też było jednym z kluczowych elementów tego problemu, bo kiedy je wyciągnięto, nie dało się ich włożyć z powrotem.
1: No i problem polega na tym, że w pewnym momencie zastopowano faktycznie, no starano się zastopować pracę tej elektrowni jądrowej i ona zamiast przestać produkować prąd, zamiast się wygaszać, to zaczęła produkować jeszcze więcej energii. Energia wzrosła.
0: Tam doszło do paru błędów. Plan był taki, żeby w czasie nocnej zmiany, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jak najmniejsze, bo w ogóle sam eksperyment miano przeprowadzić parę godzin wcześniej, w ciągu dnia. Ale dyspozytor mocy z Kijowa, który zawiadywał mocą na Ukraińską Republikę, bo wtedy to była republika, jedna z wielu republik Związku Radzieckiego, powiedział, słuchajcie, nam jest potrzebna energia, nie możecie robić eksperymentu teraz, zróbcie go w nocy, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest dużo mniejsze. Więc oni przekładali to, przekładali. To spowodowało, że ten eksperyment robiła trzecia zmiana. Zmęczona, niewyspana, najgorzej wykształcona. I też kolejny element, o którym się często tu zapomina, to była ich ostatnia zmiana przed 2 tygodniami wolnymi od pracy. Zbliżała się prawosławna Wielkanoc, potem zbliżał się 1 maja, to jest święto w Związku Radzieckim, wow, bardzo ważne. Więc to była ich ostatnia zmiana. Oni wszyscy chcieli iść na wolne. Wiedzieli, że jak już to zrobią, lecimy do domu, bierzemy rodziny, jedziemy na dacze, mamy ferie, dzieci nie idą do szkoły, no w ogóle cała seria świąt. Jak najszybciej załatwić ten nieszczęsny eksperyment odkładany przez 2 lata. Ja chcę, że tej nocy. No i tej nocy, kiedy dyspozytor powiedział, że zapotrzebowanie na moc jest mniejsze, planowo wyłączali ten reaktor, żeby w odpowiednim momencie sprawdzić, czy te turbiny będą jeszcze produkowały tę energię na użytek samej elektrowni. Ale po 1 w nocy dyspozytor z Kijowa zadzwonił do elektrowni. Nie wiemy z jakiego powodu, ale z jakiegoś powodu jednak tej energii zaczęło brakować w ogólnym systemie całej republiki. I dyspozytor mocy z Kijowa powiedział, słuchajcie, odłóżcie jeszcze raz ten eksperyment, tak jak go odkładaliście parę godzin wcześniej w ciągu dnia, bo ja tej mocy potrzebuję więcej. Oni powinni mu odmówić, bo jak się rozpocznie ten proces wygaszania, nie powinno się go pod żadnym pozorem przerywać. Ale dyrektor elektrowni, jego ekipa, pracownicy tej zmiany, posłuszni poleceniom partii, posłuszni poleceniom dyspozytora, doszli do wniosku, że no dobra, tyle razy, żeśmy to przekładali, zwalniali, zatrzymywano już elektrownię, zaczęli z powrotem rozpędzać. Więc wszystko po kolei szło nie tak. Jeden z profesorów od energii jądrowej powiedział mi, panie Romanie, na pierwszej stronie, może na drugiej, bardzo grubych podręczników operatorów elektrowni jądrowych jest napisane, jak zaczniesz wyłączać, pod żadnym pozorem nie próbuj zatrzymać tego procesu. Jak już wyłączasz i rozpocząłeś ten proces, nie wolno ci go przerwać. To był ich pierwszy kardynalny błąd popełniony w tym momencie. A do tego doszedł kolejny błąd, o czym oni już nie wiedzieli, bo elektrownia była tajna, więc część instrukcji była ukryta, bo produkowała przecież pluton do bomb jądrowych. Nie wiedzieli o tym, że niektóre rezerwowe wyłączniki nie zadziałają tak, jak powinny zadziałać w takim momencie, bo ich działanie będzie troszkę inne, co przed nimi ukrywano. Więc oni byli przekonani, że no dobra, pójdziemy trochę na skróty, ale gdyby nawet coś się stało nie tak, oczywiście oni nie zakładali, że będzie nie tak, ale gdyby coś się stało nie tak, mamy tutaj czerwony guzik, który jest takim guzikiem alarmowym. Jak to naciśniemy, to wszystko skończy się dobrze. Oni nie wiedzieli, że to nie zadziała.
1: Nie zadziałało i co się wydarzyło wtedy?
0: Energia wzrosła w bardzo lawinowy sposób. Ten wzrost był od kilkudziesięciu do kilkuset razy, są bardzo różne szacunki i czas wzrastania tego natężenia, wytwarzania tej energii, tego ciepła był lawinowy, to znaczy to nie były minuty czy godziny, to były dosłownie sekundy i Wyobraź sobie sytuację, że naciskasz guzik, który ma wyłączyć wszystko w sytuacji, kiedy widzisz, że coś dzieje się nie tak, że coś wymyka się spod twojej kontroli, bo najpierw to wyłączałeś, potem na prośbę dyspozytora z Kijowa

próbujesz to włączyć z powrotem, widzisz, że coś ci się tutaj zaczyna niestabilnie zachowywać. Ten reaktor stał się taki, no, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, bardzo rozdygotany, jakby to obrazowo można powiedzieć. I kiedy widzisz, że coś jest nie tak i nie rozumiesz, czemu jest nie tak, masz ten czerwony guzik, który chcesz nacisnąć, kiedy pada komenda, to wyłączajmy na wszelki wypadek wszystko.

0: szybko nie przyspieszał. Bo nawet jak wiesz, wciśnięcie gazu do dechy nie dawałoby ci takiego kopa. Ten kop jest gigantyczny. I to są dosłownie ułamki sekund, kiedy wszystkie mierniki dochodzą do swojej granicy i w zasadzie, jeżeli masz na mierniku coś, to przeskakiwało i te cyferki rosły i nagle widzisz 99999,9 i ty już wiesz, że jest więcej, ale nie wiesz, ile jest, bo już zabrakło kolejnej jedynki z przodu tej skali, więc doszedłeś tą wskazówką czy tymi cyferkami do końca i nie wiesz, ile jest naprawdę. I no w tym momencie nastąpiło to boom, czyli tak naprawdę rozsadzenie reaktora z od gwałtownie rosnącej energii, rozszczelnienie, rozsyp materiałów radioaktywnych, im to nie przyszło do głowy. Bo to byli ludzie, którzy byli wychowani w systemie komunistycznym i uczeni wcześniej w szkole, że awaria reaktora jest możliwa na różne sposoby. Ale nigdy absolutnie nie jest możliwa jego eksplozja, bo tak im też w szkole mówiono i to im wkładano do głowy. Oni nie wiedzieli, że ten reaktor tego typu może wybuchnąć. I wybuchnął.
1: Wspomnieliśmy już o tak naprawdę dwóch głównych bohaterach tego serialu, czyli o profesorze Valeriu Legasowie, granym przez Jaredę Harrisa, i o wicepremierze Borysie Szczerbinie w tej roli Stellan Skarsgård. Czy to właśnie...
0: Bardzo dobre role.
1: Tak, wybitne zagrane. Wręcz tak, nawet. To tak. Znaczy ich sceny są najlepsze w tym serialu, zdecydowanie. Ale czy te sceny odbiegają od rzeczywistości, czy może są wierne? Czy to właśnie oni na miejscu zajmowali się katastrofą?
0: Nie do końca tak. To znaczy wicepremier Szczerbina tak naprawdę nie jedzie do Czarnobyla, więc ta scena w helikopterze, że oni lecą, rozmawiają tam. Jeden mówi drugiemu, że jeden mówi przeleć nad tym blokiem, zobaczymy co się stało. Na to Legasow mówi, jeżeli przelecimy, to jutro czy pojutrze nie będziemy już żyli, więc no jakby on sobie zdaje doskonale sprawę z konsekwencji tego. Taka scena nie mogła mieć miejsca, bo oni nie mogli siedzieć razem wtedy w tym jednym helikopterze. Więc nawet ten helikopter nie jest prawdziwy, tak samo jak następny, który chwilę później na ich oczach się rozbija. Tam jest taka spektakularna katastrofa, która ma pokazać, że oto są tacy, którzy jednak naciągnęli te przepisy, wlecieli nad reaktor, reaktor promieniuje i pyk, helikopter się rozsypał, czy załoga umarła. Był taki wypadek, ale wyglądał zupełnie inaczej, nie w tym czasie, w innym miejscu, choć rzeczywiście nad elektrownią, tuż obok niej.
1: Dopiero w październiku 1986 tak. I podczas budowy sarkofagu.
0: Tak, także podczas budowy sarkofagu od razu wyjaśnimy, że ten helikopter, który wtedy się rozbił, nie rozbił się dlatego, że zabiło go promieniowanie, czy zniszczyło go promieniowanie, czy może zabiło jego załogę, tylko piloci tego helikoptera podlecieli za blisko linii energetycznej. Tam były liny, dawne przewody energetyczne i wirnik tego helikoptera zahaczył o przewody i jak najbardziej mechaniczny sposób zerwana lina wkręca się w ten wirnik. Wirnik gwałtownie się zatrzymuje, odłamuje się belka ogonowa tego helikoptera i ten helikopter spada. Jest nawet takie zdjęcie zrobione przez jednego z fotoreporterów, ponieważ ta akcja budowania sarkofagu była filmowana i fotografowana. I przypadek sprawił, że byli tam fotoreporterzy. Te zdjęcia potem utajnione, ale one są. Więc moment wkręcenia się tej liny w ten wirnik tych przewodów widać. Mamy to zarejestrowane na taśmach. Natomiast tak, Legasow był na miejscu. Legasow podpowiadał Szczerbinie. Szczerbina był w Moskwie, jakby dowodził tym wszystkim na odległość. Skoro był na odległość, to nie mógł zarazić, złe słowo. Nie mógł cierpieć na chorobę popromienną. Tam jest taka scena w filmie, że oni w pewnym momencie już po odpowiednim oczywiście czasie zaczynają pluć krwią, kaszlą i wyciągają chusteczkę. Na tej chusteczce widać krew i w zasadzie tylko jest pytanie, jesteśmy chorzy na chorobę popromienną? Aha, rak płuc pewnie w domyśle. Kiedy umrzemy? No trudno zachorować na coś od czegoś, przy czym się nie było. Legasow rzeczywiście miał problemy ze zdrowiem, choć jak wiemy jego śmierć wyglądała zupełnie inaczej. Tu film pokazuje prawdę i nieprawdę, bo on się powiesił.
1: No właśnie, serial sugeruje nam taką...
0: Samobójstwo.
1: Samobójstwo, ale niejednoznaczne. Tam jest takie dopuszczenie możliwości, że może brały w tym udział służby. Tak, że ktoś mu zrobił to samobójstwo. Myślę, jest taka teoria spiskowa.
0: Jest, ale myślę, że nikt mu nie pomógł. Powiesił się sam, natomiast otoczenie tego miejsca, gdzie to się wydarzyło, wygląda zupełnie inaczej. Rozmawiałem z wieloma osobami, które były świadkami wielu różnych rzeczy związanych z tą katastrofą, potem dochodzeniem i tą całą historią. I jedna z tych osób to jest osoba, która była w bardzo wąskim kręgu. To jest Polak w ogóle. Jedyny Polak, który został dopuszczony do tego wszystkiego, był zaufanym Rosjan tak naprawdę. Świetnie mówił po rosyjsku, oni mu ufali, że on niczego nie, bez ich zgody na zewnątrz nie ujawni. I on mi opowiadał, że został zaproszony na rozmowę z Legasowem. On prosił o tę rozmowę i KGB powiedziało: okej, towarzysz Waldemar, my ciebie zawieziemy. I nie zawieźli go do

0: bloku na jakimś osiedlu, bo w serialu HBO to jest blok z wielkiej płyty i w tym bloku Legasow w kuchni stawia stół, wchodzi na ten stół, wiesza sobie stryczek i się zabija. On mówi, nie. Zawieźli mnie do pilnie strzeżonego osiedla, 30, może 40 kilometrów od Moskwy, osiedla, w którym mieszkali najbardziej zaufani pracownicy tego aparatu. A ktoś, kto był wiceprzewodniczącym Agencji Atomistyki, odpowiedzialnym za badania jądrowe, nie mógł mieszkać w bloku. Był bogatym człowiekiem. Był bardzo szanowanym profesorem. I profesor Legasow mieszkał w bardzo eleganckiej daczy przy ulicy, która nawet nie miała numerów. Mówi, gdyby mnie to KGB nie zawiozło, a potem nie czekało, a potem nie przywiozło z powrotem, ja bym tam nie trafił. Więc to była piękna willa. Natomiast tak, siedzieliśmy przy tym stole, przy którym, jak się potem dowiedziałem, on skończył swoje życie. I ten mój rozmówca jest w podcaście, też są te rozmowy, jest ta opowieść, również ten fragment. On mówi, kiedy ja się dowiedziałem potem, że to w tym miejscu on się zabił, a potem zobaczyłem to w serialu HBO, że to jest blok z wielkiej płyty, fajnie to wygląda, ale to miejsce wyglądało inaczej. Natomiast sam fakt jest jak najbardziej prawdziwy.
1: Skoro mówimy już o odstępstwach od tego, jak w rzeczywistości wyglądała ta sytuacja, to tam jest jeszcze jedna bohaterka. Bohaterka Ulana Homiuk, fizyczka białoruska. I czy to jest postać historyczna?
0: Fikcyjna. To jest postać fikcyjna, ale też świetnie zagrana. I zresztą twórcy filmu nie ukrywają tego, bo tam na końcu w napisach pojawiają się informacje o wielu rzeczach. I ona, oni mieli, myślę, bardzo prosty problem. Tak naprawdę tych naukowców było bardzo wielu. Czyli to była spora grupa naukowców, którzy zajmowali się na różnych poziomach, dzieląc się wiedzą między sobą, pomysłami, szukali tych pomysłów, zajmowali się tym, jak wygasić problem spowodowany eksplozją w Czarnobylu. Wygasić jest tutaj nawet dobrym słowem, bo przez pierwsze parę dni trwał pożar, którego bardzo się bano. W serialu HBO też ten pożar jest mocno wyolbrzymiony, ale on był. On miał swoje miejsce i rzeczywiście to był problem. I oni szukali pomysłów na zgaszenie pożaru, ograniczenie radiacji, usunięcie tego, co wybuch rozrzucił po okolicy, czyli usunięcie pierwiastków promieniotwórczych, które zasypały dosłownie okolice elektrowni w Czarnobylu, w tym miasto Prypeć, ale nie tylko miasto Prypeć, tam ta zona miała ponad 30 kilometrów, gdyby takie kółeczko zrobić. Więc oni szukali pomysłów na te różne rzeczy i to było całe duże grono naukowców, mniej więcej 30-osobowe. Ta wierchuszka tego, a sądzę, że w praktyce jeszcze większe. Jak to pokazać w filmie? Twórcy z HBO chyba mieli z tym mocny problem i sobie wymyślili, że oni stworzą fikcyjną postać, naukowczyni, która będzie skupiała w sobie wiedzę tych wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet, nawet większości mężczyzn, tam kobiet było mniej. No i wymyślono ją. I ona tę historię pięknie odgrywa, ale tak naprawdę to jest postać wymyślona w hołdzie bardzo wielu różnym osobom.
1: No ale to, że ona jest Białorusinką, że pracuje pod Mińskiem, jeśli dobrze pamiętam, to też jest nie bez znaczenia w kontekście tej historii, prawda?
0: No, tam dwie republiki dawnego Związku Radzieckiego są zamieszane w całą tą sytuację. Oczywiście Ukraina, bo na terenie Ukraińskiej Republiki jest elektrownia w Czarnobylu. I Mińsk, który jest tak naprawdę niedaleko po drugiej stronie, Białoruś, która ściśle tutaj z Ukrainą współpracuje. Jeszcze jedna rzecz, która często się ludziom myli, bo ludzie uważają, że skoro elektrownia nazywa się, jest czarnobylska elektrownia jądrowa w Czarnobylu, to miasto obok, które jest ewakuowane na filmie, to jest pięknie pokazane, bardzo fajnie zresztą, jeżeli można mówić fajnie o tak smutnych rzeczach, to jest Czarnobyl. To miasto nazywa się Prypeć. I to miasto Prypeć jest 3 kilometry w linii prostej od elektrowni w Czarnobylu. Czarnobyl, czyli miasto o nazwie Czarnobyl, jest dużo, dużo, dużo dalej. Tam 18 czy 17 kilometrów. I można by się zastanowić, czemu tak naprawdę elektrownię nie nazwano prypecką elektrownią jądrową, bo może tak należało lepiej. Pomysłów było kilka. Ale ponieważ Czarnobyl był największym miastem, był takim, można powiedzieć, miastem powiatowym, jakbyśmy to rzekli po dzisiejszemu, czyli nawet nie gminą, tylko powiatem, no to skoro mamy powiat czarnobylski i na terenie tego powiatu jest elektrownia, obok której jest miasto Prypeć, nazwijmy tą elektrownię od nazwy miasta powiatowego czarnobylską. Stąd nazwa Czarnobyl. Stąd tam były władze tegoż powiatu i stąd nazwa miasta, które wcale nie jest ewakuowane w pierwszym rzucie. Czarnobyl też był ewakuowany, ale dużo, dużo, dużo później. Prypeć dużo wcześniej. 36, tutaj tych elementów jest namieszanych dość sporo.
1: Dużo wcześniej nie powiedziałbym. 36 godzin dopiero po wypadku jest Prypeć ewakuowana. 100 tysięcy ludzi
0: dopiero?
1: Opuszcza swoje.
0: Ja bym powiedział, że tak, to prawda. Natomiast ja bym powiedział, że jak na warunki, jakie oni mieli, jak na sytuację,

0: Jest to szybko, jest to akcja przeprowadzona w mistrzowski sposób, aż zaskakująco mistrzowski. Oni rozważali ją wcześniej, oni sprowadzają na miejsce autobusy z Kijowa, sprowadzają tych autobusów grubo ponad 1000, według różnych źródeł tam 1200, 1500, różne źródła mówią różnie na ten temat, ale te autobusy są i mało tego, ci ludzie bardzo grzecznie, bardzo karnie do tych autobusów idą. To może być zaskakujące, bo oni zostawiają majątek całe swojego życia. I ktoś może zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że oni tak grzecznie idą? Jak to tak kompletnie porzucają wszystko? Powód jest bardzo prosty. Im powiedziano, że oni wyjadą stamtąd na bardzo krótki czas. Niektórzy słyszeli, że 3 dni, niektórzy, że 2, niektórzy, że 10. Zresztą tak im powiedziano, zamknij mieszkanie, wyłącz gaz, odłącz prąd, weź zapas ubrania i jedzenia ze sobą na 2-3 dni, najpóźniej za parę dni wrócisz do środka. Jeżeli masz zwierzęta domowe, psy, koty, zostaw je w domu, zostaw im jedzenie, one te 2-3 dni przetrzymają. Więc oni idą grzecznie do tych autobusów. To są też w większości pracownicy elektrowni albo pracownicy firm, które pracują wokół elektrowni. To była dość wybrana grupa ludzi, która mieszkała w bardzo, może nie idealnie pięknym mieście, bo to było jednak typowo robotnicze miasto, ale jak na warunki Związku Radzieckiego, to było miasto bogate, oni zarabiali dużo, oni wiedli życie dużo bardziej beztroskie, mając pewną pracę, niż przeciętny obywatel Związku Radzieckiego. To byli ludzie wykształceni, średnia wieku 20 kilka lat, tam nie było starych osób, to byli młodzi ludzie. Wiele kobiet było dopiero w ciąży albo dzieci się dopiero rodziły. Więc oni tej władzy wierzyli, ta władza do tej pory ich nigdy nie oszukała. Dlaczego miałaby ich oszukać teraz? Ale ta władza nie powiedziała im prawdy.
1: No, zresztą w serialu tych młodych ludzi symbolizują Wasili i Ludmiła Ignatienko. To są prawdziwe postacie jak najbardziej. Wasili był strażakiem, on zmarł na, zmarł na chorobę popromienną. No właśnie, wróćmy jeszcze do akcji ratowniczej, bo tutaj nie chciałbym...
0: A wiesz, dlaczego oni w serialu, czy nie dlaczego
1: nie,
0: akurat ta para?
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ich historia została utrwalona przez białoruską pisarkę. Wiele lat później białoruska pisarka, ja też z tej książki korzystałem, poszła po prostu do żony tego strażaka, do żony Wasilija i po długich namowach namówiła ją na opowieść życia. I z tej rozmowy powstała książka, powstała zresztą też sztuka teatralna, odtwarzana jakby w pierwszej osobie. Czyli tak jakby to ta żona tego strażaka...
1: monodram, tak?
0: Tak, monodram, opowiadała historię swojego życia. Ona po kolei się, ona na początku wierzy, że Wasilij przeżyje. Tam jest taki moment, że oni jej mówią, że on jest poparzony, potem jej mówią coś innego, że zatruł się gazem, ale nikt jej nie mówi, że to jest choroba popromienna. A jak już ona się dowiaduje, że choroba popromienna, to mówią jej spokojnie, wyjdzie z tego, tylko ma pić dużo mleka. I ona razem z inną żoną, innego strażaka, tamta żona ma ojca, który przyjeżdża, ma samochód. Chyba Moskwicza. I oni tym Moskwiczem jadą na wieś. Kupują 6 litrów mleka, bo kupienie mleka w Związku Radzieckim nie było prostą sprawą, no bo oni muszą dużo pić mleka. I ją martwi co innego, że Wasilij nie lubił mleka. On nigdy do tej pory nie pił mleka. I jak ona go teraz namówi, żeby pił mleka dużo, no ale będzie musiał pić, no teraz będzie musiał. Ona jeszcze nie wie, że on bardzo szybko umrze i że po 3 dniach picie tego mleka będzie kompletnie bez sensu. On jeszcze rosołki mu chce gotować, bo ten żołądek nie będzie przyjmował żadnego pokarmu, bo on po prostu będzie tak ciężko napromieniowany, że nie ma żadnej szansy. Tam jest jeszcze próba przeszczepu szpiku kostnego, już w Moskwie robiona, też się nie uda. Napromieniowane będzie jej dziecko, które ona się będzie bała potem o ciążę, bo ona się do niego zbliża. On pochłonie tyle pierwiastków, że on będzie zagrożeniem dla każdego, kto do niego podejdzie. Ale ona tej władzy do pewnego momentu wierzy.
1: No właśnie, a skoro już mówimy o chorobie popromiennej, na którą swoją drogą cierpiało ponad 130 osób po tej katastrofie, 28 zgonów w wyniku katastrofy czarnobylskiej, powiedz mi, jak byś ocenił to, w jaki sposób w serialu przedstawiono skutki choroby popromiennej?
0: Dobrze, bardzo dobrze i tak naprawdę, szczerze mówiąc, my mamy niewiele opisów tej choroby popromiennej, bo na szczęście było na świecie stosunkowo niewiele przypadków. Nie mówię o Hiroshimie i Nagasaki, bo to troszkę inna historia. Tam mamy bombę, to jest troszkę inny rodzaj wybuchu. Inne pierwiastki promieniotwórcze też lecą tutaj. Nie ma takich wiele awarii w elektrowni. I widzisz, powiedziałeś 28 osób. Niektórzy mówią 32, niektórzy mówią 50 kilka, niektórzy mówią 90 kilka. Ale są też ludzie, którzy mówią dzisiaj, Jakie 28 osób? Nieprawda. 120 tysięcy, a może i 200 tysięcy, a może i 300 tysięcy, tylko Rosjanie utajnili. Myślę, że liczba, którą wymieniłeś, 28, czy może kilkadziesiąt,

0: 50 jest dużo bliższa prawdy niż 120 tysięcy. Ale z różnych politycznych przyczyn wielu osobom było wygodne wyolbrzymianie powodów tej tragedii. Także nie oszukujmy się teraz, bo gra idzie o gigantyczne pieniądze. Gra idzie o odszkodowania, o budowę sarkofagu i mówienie o tym, jak to jest groźne, pozwala te pieniądze wyciągać od tych, którzy panicznie boją się tego zagrożenia. Więc tu jest drugie, trzecie, czwarte dno i ono też namieszało w pewnym momencie bardzo w tej historii.
1: Wspominałeś o Żarnowcu i o tym, że właściwie do dzisiaj się nie doczekaliśmy naszej własnej elektrowni jądrowej. Również ze względu na...
0: Bośmy się wystraszyli. Przecież pojawiło się hasło Żarnobyl w Polsce, które było połączeniem nazwy Żarnowiec, gdzie budowano naszą pierwszą elektrownię od początku lat 80. z nazwą Czarnobyl, kiedy to w 86 roku ludzie wpadli w panikę i byli szczęśliwi, jak Tadeusz Mazowiecki, już premier Wolnej Polski, podejmował decyzję ostateczną o przerwaniu budowy Żarnowca i o sprzedaży tego, co da się sprzedać i zamknięciu całej reszty, to on nie miał problemów z opinią publiczną. Wszyscy powiedzieli, świetna decyzja, panie premierze, szkoda, że tak późno. Sprzedajmy to nawet za grosze, oddajmy to komukolwiek, bo przecież to jest jeden wielki Czarnobyl, który wybuchnie. Nikt nie próbował ludziom tłumaczyć, jeżeli próbował, to zrobił to kompletnie nieskutecznie, że elektrownia, która miała być zbudowana w Żarnowcu, była zupełnie innego typu niż ta, która wybuchła w Czarnobylu, dlatego że elektrownia, którą myśmy budowali, była zupełnie innym projektem technicznym. Nie była elektrownią, która miała służyć produkcji plutonu do bomb atomowych. W związku z czym, gdyby nawet wydarzyło się coś takiego jak w Czarnobylu, że obsługa świadomie, bo w Czarnobylu obsługa świadomie popełniła te błędy, przekonana, że robi o to eksperyment odkładany przez 2 lata. Gdyby w Czarnobylu popełniono te błędy, gdyby w Żarnowcu zrobiono dokładnie to samo, elektrownia w Żarnowcu była tak skonstruowana, tak jak elektrownie na Zachodzie, że ona by się naprawdę sama wyłączyła. Czyli nie byłoby tego momentu, że naciskamy czerwony guzik, a w ciągu paru sekund moc gwałtownie rośnie i mamy wielkie boom. To by po prostu fizycznie było niemożliwe. No, natomiast może, w Czarnobylu, tak, to się mogło stać.
1: Może nie
0: stało.
1: Miejsce na to w tej rozmowie, ale wszystkich zainteresowanych odsyłamy do przypadku odrobinę wcześniejszego niż Czarnobyl, Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobna awaria reaktora zakończyła się po prostu opanowaniem sytuacji, bo tam wszyscy wiedzieli, co robić, w jaki sposób robić, a przede wszystkim ten reaktor był inny.
0: Szczerze mówiąc, dokładnie tak samo w Fukushimie. W Fukushimie problemem stały się nie rzeczy związane z reaktorem, tylko w Fukushimie problemem stały się zalane przez niesamowicie dużą falę tsunami, której nie przewidziano wcześniej, agregaty z silnikami diesla, które miały służyć do awaryjnego produkowania prądu, właśnie takiego potrzebnego, to co badano w Czarnobylu, potrzebnego do pracy elektrowni i do chłodzenia reaktorów w momencie wygaszania. Im tego zabrakło.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze raz do Czarnobyla, tak, i radzenia sobie ze skutkami tej katastrofy.
0: Jest jeszcze jedna ściema, taka bardzo ważna tam w tym
1: wszystkim. Słucham.
0: Wybuch. Otóż w serialu HBO pojawia się taki wątek i on jest bardzo... Znaczy tak, pierwsza nieprawda, czyli pani doktor symbolizuje wielu naukowców. Druga nieprawda, wicepremiera Szczerbiny nie ma na miejscu, nie leci tym helikopterem. Trzecia nieprawda, helikopter w inny sposób tam się rozpada. Kolejna nieprawda, troszkę inaczej wyglądają te bioroboty, czyli żołnierze i tak dalej. Znaczy inaczej, to wszystko jest przerysowywane w tym serialu, ale rozumiem o to, że chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, zrobiono to świetnie, tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia. I po wybuchu już tym pierwszym, kiedy ten reaktor rozerwany, rozsypuje się, mamy skażoną okolicę, w serialu HBO jest drugi wątek, który jest prawdziwy do pewnego momentu, a dalej nieprawdziwy. Otóż tam się pojawił, i rzeczywistością był, problem związany z tym, że w tej sterowni elektrowni, jak już ten reaktor wybuchł po tych paru sekundach gwałtownego wzrostu mocy, w sterowni nie wydarzyło się nic. Ona dalej wyglądała tak samo, jak wyglądała wcześniej, tylko lampki, kontrolki zaczęły się świecić inaczej, część zgasła, a część z kolei się trwale zaświeciła i przestała w ogóle cokolwiek pokazywać, po prostu światełko się włączyło i już. I im nauczonym tego, że nie jest możliwe, aby reaktor wybuchł, co było możliwe, ale oni tego nie wiedzieli, bo przed nimi to ukrywano w tej szkole też i w instrukcjach też. I oni nie dopuścili w ogóle do swojej głowy to, że reaktora może już nie być. W związku z czym dyrektor zmiany wysyła, jak się potem okazuje, na pewną śmierć 2 pracowników, którzy mają pójść zobaczyć tak naprawdę na oczy, co się stało, a 2 każe robić to, czego uczono go w szkole. Skoro reaktor jest niestabilny i wszystkie wskaźniki doszły do maksymalnego wskazania i widzimy, że to się gotuje, tylko nie wiem, jak się gotuje. I jesteśmy przekonani, że ten czajnik dalej się gotuje, choć tego czajnika już dawno nie ma i połowy kuchni już nie ma, to co musimy

0: robić? Musimy tłoczyć tam wodę, żeby to chłodzić. Więc on każe tłoczyć wodę do chłodzenia w rury, które już dawno nie istnieją, do zbiorników, których już dawno nie ma. I ta woda wlewa się, tłoczona, w to miejsce, które już nie istnieje, zalewając tą całą konstrukcję coraz większą ilością wody i gromadzi się w podstawach tego reaktora i w jego fundamentach. I to rzeczywiście bardzo szybko stało się mega problemem. To znaczy ta woda tam się zgromadziła i już potem po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że to jest bardzo poważny problem. Bo jeżeli my tego pożaru nie ugasimy i jeżeli potem nie coś z tego z tą wodą nie zrobimy, nie odpompujemy tego w jakiś sposób, nie zakryjemy tego w jakiś sposób, było bardzo wiele różnych pomysłów, to nastąpi kolejna eksplozja, bo ta woda się tam podgrzeje.
1: Innymi słowy, ta lawa z ściekającego reaktora
0: wleci do wody i będziemy mieli takie kabum, ale już takie kabum, które... No i tu jest właśnie nieprawda. Znaczy, prawdą jest, że będzie wybuch, ale nieprawdą jest to, co w serialu HBO jest opowiadane i jakby nakręca atmosferę grozy, że to będzie wybuch, który zmiecie nie tylko Prypeć, Czarnobyl i połowę Kijowa czy połowę Mińska. To jest wybuch, który skazi połowę Europy i stanie się problemem dla Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czech, Czechosłowacji, bo wtedy była jeszcze Czechosłowacja. I Gorbaczow, który dowiaduje się o tym, no wiadomo, że musimy zrobić wszystko, żeby... To, jakby to jest podstawą do tego i też wytłumaczeniem do tego, że wysyłamy na gigantyczne ryzyko żołnierzy, którzy mają ręcznie, kiedy roboty zawodzą, usunąć ten radioaktywny materiał, bo jak my tego inaczej nie opanujemy, będzie wielki wybuch, który skazi wszystko. Do tego wybuchu by doszło rzeczywiście, ale ten wybuch nie skaziłby połowy Europy, skaziłby pewnie teren o promieniu paru kilometrów. Byłby wielkim problemem, tak. Ale problemem, z którym oni i tak się potem musieli tam mierzyć na miejscu. Powiększyłby ten problem, tak. Ale nie byłby to kłopot Polski, Niemiec, Czechosłowacji, czy tym bardziej Szwecji, Rumunii, Bułgarii czy Węgier.
1: Obawa była i w związku z tym zapada decyzja o tym, żeby wysłać tam na samobójczą misję trzech nurków, którzy mają schłodzić tę lawę tak przeciekającą, tak. I no, zatrzymać...
0: Odkręcić zawory, tak, pozamykać, tak. Pootwierać, tak. Powiedziałeś samobójczą, bo tak to jest pokazane w serialu HBO.
1: Dokładnie.
0: No i tu jest ząk, jakby to powiedzieli młodzi, bo ci nurkowie, ci ludzie, którzy idą na samobójczą misję, przeżywają tą samobójczą misję i nie umierają. Zresztą no w ogóle w tym moim podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia, będzie kilka opowieści, w tym opowieści od ludzi, którzy tam pracowali na miejscu. I ten jedyny Polak, który tam na miejscu jest, który potem mi to opowiada i to są opowieści pełne emocji i on mi opowiada tak bardzo szczerze o różnych rozmowach, które mówi, no wiesz, jak to w tamtych czasach się toczyło rozmowy prywatnie w cztery oczy. Nie mogłem o wszystkim opowiadać. Mogę dopiero teraz po latach. Ale stawiało się na stole wódeczkę czy chociaż jakieś piwo i prowadziło się takie rozmowy w cztery oczy, takie szczere naprawdę, z których no, może coś się da wykorzystać, może coś nie. I mówi, jedno z takich rozmów prowadziłem z komendantem straży pożarnej, która gasiła ten pożar w elektrowni czarnobylskiej. Komendant. Oczywiście ten komendant został w nocy zerwany o 3 nad ranem. Przywieziono go łazikiem do elektrowni. Kazano mu dowodzić całą tą akcją. On tam był. On tam poszedł. On razem z innymi wszedł. I teraz jak to jest, że te 28 osób umiera, a ten komendant jest obok razem z nimi i on żyje. On żyje. No mówimy, rozmawiamy, siedzimy tak jak my teraz siedzimy naprzeciwko siebie w naszym podcastowym studiu Polskiego Radia i rozmawiamy. I ten mój bohater mówi, ja z tym komendantem rozmawiając, mówi, zapytałem go, mówi, stary, no jak to jest, że ty przeżyłeś? Przecież miałeś ze sobą miernik. Pochłonąłeś dawkę, która na tym mierniku jest śmiertelna. Dlaczego ten umarł, tamten umarł, a ten żyje i ten żyje? To się, coś tu się nie klei. I on mi odpowiedział tak trochę żartem. Mówi, wiesz, postawiłeś tutaj flaszkę i rozmawiamy przy flaszce. Szczerze mówiąc, oni o tej 3 nad ranem wyciągnęli mnie z popijawy, z imprezy. Bo myśmy już imprezowali przed tym wolnym, te 2 tygodnie wolnego, które miało być. Ta jeszcze jedna zmiana w elektrowni miała zrobić ten ostatni eksperyment, zamknąć tą elektrownię na remont i też miała mieć wolne. A myśmy już pili razem z częścią obsługi, bo wszyscy wiedzieli, że już jest, zaczyna się od następnego poranka, my już nie pracujemy. Nam do głowy nie przyszło, że tej nocy coś się wydarzy. I przyjeżdża łazik, wezwany przez dyrektora, no przez wszystkich i mówią, no ty jesteś szefem straży, ty. Masz, komendancie, jechać tam i dowodzić akcją. Ja się ledwo na nogach trzymałem. I on potem żartował, że uratowała go wódka. Niektórzy w to uwierzyli bardzo poważnie i wielu tych żołnierzy szło do akcji potem

0: pijąc specjalnie wcześniej, bo jedna z legend mówiła, jak wypijesz, to radiacja ciebie nie ruszy. Można powiedzieć inaczej. Ja myślę, że ta wódka była im wydawana, rzeczywiście wiele osób dostawało tę wódkę bez żadnego problemu, z zupełnie innego powodu. Po prostu dowódcy dawali im tę wódkę i jak w czasie II wojny światowej czasami dawano żołnierzom przed atakiem. Licząc na to, że pewna ilość tego alkoholu, nie za dużo oczywiście, podniesie chęć walki, morale, a zarazem stłumi strach, który jest normalną rzeczą w takiej sytuacji. I myślę, że to było tak. Natomiast potem się pojawia legenda wódki, która jest wydawana po to, żeby chroniła przed radiacją. On wchodzi na ten dach, przez to, że jest pijany, zatacza się. Oni są przekonani, że on się zatacza, bo dostał mega dawkę radiacji, dostał, ale zatacza się z innego powodu, więc schodzi wcześniej, więc ta dawka nie jest jednak tak wielka jak inna, a tam czasami widać takie sytuacje. Rozmawiam z innym człowiekiem, który wszedł z kolegą i on mówi, wiesz, ja się zatrzymałem, a kolega poszedł metr dalej. On zmarł parę tygodni później, a ten jeden metr spowodował, że zobacz, ja żyję i żyję do dziś. Minęło 40 lat, ja żyję. Jeden metr różnicy. Byliśmy obok siebie. Ile to jest metr? Przeszliśmy kilkadziesiąt metrów, więc naprawdę z promieniowaniem może być bardzo różnie. To zależy od wielu rzeczy. No w filmie jest tak, że wszyscy, że jest groźne, że zabija. Zabija różnie, ale
1: no
0: zabija.
1: No i że jest tych trzech nurków, którzy giną. Tak naprawdę...
0: Żyją.
1: Żyją. To znaczy inaczej. Dwóch z nich zmarło w późnych latach 2000. I jeden żyje nadal i ma się dobrze. A tak swoją drogą to jeszcze z tym nurkowaniem to inna sprawa, bo oni tam nie nurkowali, tylko brodzili po kolana w wodzie.
0: Brodzili w specjalnych kombinezonach, zamknięci, nie nurkowali. Jest też kolejna z takich znanych postaci, które w filmie widać, która żyje, a o której się mówiło, że zmarła. Szpital w Prypeci, gdzie przywożą tych pierwszych strażaków. Już z chorobą popromienną, choć jeszcze nikt nie wie, że to jest choroba popromienna. Oczywiście oni mają takie objawy i lekarze, którzy się na tym znają, bardzo szybko się orientują, że to nie jest poparzenie. I że to nie jest zatrucie gazami, że te rany wyglądające jak rany od oparzenia, to są rany od bardzo silnej dawki promieniowania, która w krótkim okresie, jak jest silna, daje takie podobne rany, jak rana po tym, jakbyś przyłożył rękę do czegoś bardzo gorącego. Oni mają na sobie kombinezony. Te kombinezony są skażone, zwłaszcza buty, bo oni chodzą tymi butami po silnie skażonym, promieniotwórczym materiale, rozsypanym, po graficie, nie tylko graficie. I ta pielęgniarka dochodzi do wniosku, bardzo szybko się orientuje, że proste dotykanie tych kombinezonów powoduje kolejne rany u kolejnych osób. I co ona robi, ta pielęgniarka? Każe im zdjąć te kombinezony i buty, bierze to wszystko w ręce, trzymając to we własnych dłoniach. Ona potem ma bardzo silną chorobę, bo ona te ręce, ona to złapie gołymi rękami. I znosi to do tej słynnej piwnicy, w której one do dzisiaj są i do dzisiaj promieniują. I wszyscy mówili, że ona potem w wyniku tego umiera. Ona żyje. Ona ma 70 kilka lat i zresztą dzisiaj opowiada o tym, też występuje w naszym podcaście. Ona mówi, że ona wtedy potem była przekonana, widząc tych umierających ludzi, którzy samolotem zabierani są do Moskwy i potem ona wie, że kolejno umierają ci strażacy. Ona ma 30 lat wtedy z kawałeczkiem, jest przekonana, że to jest koniec jej życia. Ona nie dość, że żyje, to teraz uwaga. Ona jest samosiołem. Ona tam wraca. Ona tam mieszka do dzisiaj w chatce. Jest babuszką, która stwierdziła, że czego ona się ma bać, skoro już gorsze czy przeżyła. I ci, którzy tam jeżdżą, ją ciągle odwiedzają. I prowadzą z nią rozmowy, dowożąc jej jedzenie. Więc można z nią porozmawiać i ona to wspomina. I stąd mamy te nagrania, stąd znam tę opowieść.
1: Wiesz, Romanie, ja mam takie skrzywienie. Właściwie myślę, że nasi słuchacze, którzy są również widzami filmów historycznych, też być może takie skrzywienie mają, że jak jest jakaś historia, która chociaż odrobinę może dotknąć tematu Polski, to życzyłoby się mieć taką jedną scenę, taka jedna scena na przykład z tą bezprecedensową akcją z płynem Lugola. No niestety tego nie ma w serialu HBO, ale rozumiem, że właśnie takie wątki, to polskie spojrzenie na katastrofę czarnobylską, to właśnie to, co usłyszymy w twoim audioserialu.
0: Dokładnie tak i w ogóle od tego on się zaczyna, bo pomyślałem sobie, że ja nie chcę zaczynać tej opowieści od, tak jak zaczynają inni, od tego, co się jest godzina pierwsza, 26, 23, no bo to różnie ten czas jest liczony, ale mniej więcej paręnaście minut po pierwszej w nocy i w elektrowni w Czarnobylu następuje gwałtowny wzrost mocy, a potem wybuch. To wiemy. I oczywiście też w kolejnych odcinkach tłumaczę, jak to się stało. Opowiadam o kulisach. Jest chociażby ta historia z alkoholem, te wszystkie wątki, o których niektórzy bali się opowiadać, wstydzili się. Ci ludzie wyciągani z tej popijawy do akcji, no bo już świętowali wolne. W ogóle to, że było wolne, o czym mało kto pamięta, że to był bardzo specyficzny dzień. To jest noc z piątku na sobotę. To jest w ogóle

0: U nich nie było wolnych sobot, ale w Polsce już wolne soboty były. Oni w sobotę szli do szkoły, więc dzieci powinny pójść do szkoły w tę sobotę. Natomiast zaczynam od Polski i pomyślałem sobie, że zacznę od tego, jak to wyglądało u nas i że zacznę od tego, jak my się o tym dowiadujemy. I tu było pierwsze moje zaskoczenie, tak jak przy Heweliuszu, bo ja się dałem nabrać na to, że tak jak już mniej więcej wiemy dokładnie, co się stało w Czarnobylu, tak samo wiemy, jak to wyglądało w Polsce. Okazało się, że nie wiemy. To znaczy wiemy, ale tej prawdy nikt nie opowiadał tak, jak ona wyglądała.
1: Czyli byli polscy odpowiednicy Uliany Chomiuk serialowej?
0: Jeszcze inaczej. Myśmy się o tym dowiedzieli wcześniej. Nie jest prawdą, że Polska dowiaduje się o tym dopiero w poniedziałek rano 28 kwietnia, bo wersja, która oficjalnie u nas krążyła, była taka, że leci chmura radioaktywna, ona leci nad Szwecję, Szwedzi podnoszą alarm, kawałek tej chmury zahacza o stację pomiarową w Mikołajkach. W Mikołajkach jest stacja pomiarowa IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i tam rutynowe badania za pomocą urządzeń do pomiaru skażeń, przekroczenie normy o 500 tysięcy razy, telefon do Warszawy, no już Warszawa jest poinformowana, wielka akcja. Ja w to uwierzyłem. Tak było, ale jest jedno bardzo poważne ale. Zanim chmura doleciała do Szwecji, ta chmura przeleciała nad Mikołajkami wcześniej. I oni to zmierzyli wcześniej. I wysłali ten raport do Warszawy wcześniej. Oni nie dzwonią. Nie dzwonią, tylko wysyłają raport teleksem. Jeszcze nie było faksów. Znaczy były, ale bardzo drogie. Więc wysyłają to tradycyjnie teleksem, tak jak wysyłali inne wyniki. Problem polega na tym, że jest wolna sobota, a potem jest niedziela. Ten raport przychodzi do Warszawy, do centrali i to ukrywano, bo głupio się było przyznać, że sami sobie strzeliśmy w kolano na starcie. Ten raport przychodzi i nikt go nie czyta, bo nie ma nikogo, kto by dyżurował przy tym teleksie. Mija sobota, mija niedziela, jest poniedziałek rano. Pan profesor Jaworowski jedzie do pracy, który jest za to odpowiedzialny, wbiega, parkuje na parkingu. I na ten parking wbiega jego asystentka, sekretarka tak naprawdę, która przyszła do pracy wcześniej, żeby na 8 rano panu profesorowi przyrządzić świeżą, pyszną kawę, żeby na biurku pan profesor dostał kawę. I ona biegnie do niego, bo ona przyszła wcześniej tylko po to, żeby go przyjąć. Jak zawsze miała taki zwyczaj. I ona parę minut po 7 znajduje ten teleks, który leży od soboty i nikt go nie wziął. I tam jest to 500 tysięcy razy przekroczenie. I ona nie jest fizykiem jądrowym, ale ona tam pracuje od dawna, więc ona swój rozum ma. I ona biegnie z tą kartką, Jaworowski wysiada z samochodu, on mi to opowiada, on już nie żyje, ale mam to nagranie zrobione wcześniej. Udało się z nim porozmawiać jeszcze z panem profesorem. I on mówi, wie pan, wysiadam z samochodu i ona biegnie na tym parkingu i krzyczy 500 tysięcy razy Mikołajki. I ja sobie myślę, bomba? Wojna wybuchła? No to było pierwsze skojarzenie, bo jakie mogło być inne? Myśmy to ukrywali potem, bo myśmy musieli napisać raport do Międzynarodowej Agencji do Genewy. Jak my się mamy przyznać, że nasza sieć pomiarowa działa świetnie, tylko urzędnicy dali ciała przez ponad 24 godziny? Od tego zaczynamy.
1: Od tego zaczynamy.
0: Pierwszy... I tego wam do tej pory nikt nie opowiadał.
1: W chwili emisji naszej rozmowy, naszej tutaj rozmowy, pierwszy odcinek podcastu Czarnobyl, prawdziwa historia jest już dostępny, a kiedy kolejne?
0: Co czwartek. 6:30 rano w czwartki zapraszam. Kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się państwu spodobają i mam nadzieję, że tych zaskoczeń będzie więcej. A na końcu porozmawiamy sobie o faktach i o mitach, które są wokół tego wszystkiego. No i tu pewnie część osób się obrazi, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to, co powiedziałeś tutaj wcześniej, te ofiary możemy liczyć w dziesiątkach. Tak, one były, mówię o ofiarach śmiertelnych, ale nie w tysiącach, a już na pewno nie w setkach tysięcy. Strach ma wielkie oczy. Ten strach spowodował dla Polski wymierne konsekwencje, wstrzymanie budowy Żarnowca, wstrzymanie budowy Klempicza. Wystraszyliśmy się trochę nadmiarowo i taka zagadka dla państwa na koniec. Nie powiem wam, jaka jest odpowiedź. Mówiłem, że jak podjęliśmy decyzję o sprzedaży Żarnowca, znaczy o zamknięciu budowy Żarnowcu, pierwszy reaktor był przygotowany razem z całym sprzętem. I rząd Tadeusza Mazowieckiego, żeby choć trochę odzyskać pieniędzy, ogłosił coś w rodzaju przetargu. Na zasadzie, kto chce kupić od nas nasz pierwszy reaktor, który już w 98% skompletowany, tylko nie złożony, był przywieziony do Polski i czekał na zmontowanie w Żarnowcu razem ze wszystkim. I znalazł się ktoś, kto ten reaktor kupił. Za grosze, za 5% jego wartości. Oni uważali, ci, którzy go

0: wątpili, że była to niesamowita okazja, bo tak tanio nie da się kupić takiego reaktora. Powiem więcej, oni ten reaktor zmontowali, uruchomili i ten reaktor przez kilkadziesiąt lat później działał. I nic się nie stało. Kto i gdzie zrobił sobie z naszego reaktora swoją pierwszą elektrownię jądrową, działającą tuż obok stolicy tego kraju przez bardzo długie lata? Zagadka dla państwa.
1: No, o tym na pewno w podcaście Czarnobyl. Prawdziwa historia. Zapraszał Roman Czejarek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do polubiania i komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie. Bartek Makowski. Do usłyszenia.
3: To był podcast Polskiego Radia. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne. Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie, to tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nigdy nie rozmawiałem z Przemysławem Kralem. Prezydent Nawrocki odnosi się do afery Zonda Krypto. Doczekali się godnego pochówku. W Ostrówkach na Ukrainie spoczną dziś szczątki kilkudziesięciu ofiar rzezi wołyńskiej. Rozpoznawanie sygnałów alarmowych czy pakowanie plecaka ewakuacyjnego. Jeszcze dziś można wziąć udział w weekendowym krajowym treningu reagowania. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi, uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia przyszłość.pl prezydent zapewniał też, że nigdy nie spotkał się z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem.
2: Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów. Mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Przypomnijmy, że w związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Na cmentarzu w Ostrówkach na Ukrainie zostaną pochowane szczątki 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Ekshumowano je w lipcu ze zbiorowej mogiły w Woli Ostrowieckiej podczas prac archeologicznych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Msza żałobna w Ostrówkach rozpocznie się o godzinie 11. Polskę reprezentować będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN Karol Polejowski. Data pogrzebu nie jest przypadkowa, bowiem to 30 sierpnia 1943 roku oddziały UPA dokonały tu masowych mordów. Jak wyjaśnia Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań IPN, po polskiej wsi nie zostało śladu.
4: Tutaj w tej chwili nie ma nic, to znaczy jest las, nie ma żadnych pozostałości po tych zabudowaniach. To wszystko zostało zniszczone, spalone.
3: Ekshumowane 55 ofiar to tylko część z ponad 1000 polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ogółem szacuje się, że w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych informacji i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego wszystkiego mają okazję dowiedzieć się mieszkańcy wielu polskich miast. Jeszcze dziś można wziąć udział w weekendowym krajowym treningu reagowania. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
5: Krajowy trening reagowania zorganizowano w 1400 miejscach w kraju. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., że 3-minutowy dźwięk modulowany oznacza alarm.
6: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
5: Natomiast dźwięk ciągły to odwołanie alarmu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w szkoleniu w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim, zapowiedział kolejne takie akcje.
7: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa. Takie treningi będą się powtarzać.
5: Terenowe punkty treningowe organizowane są m.in. podczas festynów, pikników rodzinnych oraz przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz Olsztyn. Około 1000 uczestników wzięło udział w kampusie Polska Przyszłości. Przez 4 dni spotkali się z nimi m.in. wieloletni więzień polityczny Andrzej Poczobut, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, premier Donald Tusk czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nasz reporter zapytał młodych ludzi o to, które wystąpienie zrobiło na nich największe wrażenie.
8: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem.
9: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
10: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
11: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, to było najfajniejsze.
12: Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi, a potem myślę, że spotkanie z premierem Tuskiem.
1: Organizatorem kończącego się dziś kampusu Polska Przyszłości jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Od rana do późnego wieczora mieszkańcy Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim bawili się na imprezie Lata z Radiem i Telewizją Polską. To przedostatni przystanek na wakacyjnej mapie

0: jedynki. Pod koniec dnia było deszczowo, ale słuchacze dopisali. Niektórzy przyjechali ze względu na konkretnych wykonawców.
1: My z synem przyjechaliśmy dla Paktofoniki. Marcin mój to jest po prostu fan mega i jest naprawdę super.
2: Sporo ludzi jak na Gołda, fantastycznie.
3: Jesteśmy na Mazurach na urlopie, no i przyjechaliśmy tutaj blisko.
4: Kto się najbardziej podobał?
5: Daria Marx.
2: Szkoda, że tak szybko się skończyła. Nawet niebo zaczęło płakać.
4: No właśnie, deszcz nas zaatakował na sam koniec.
2: Tak, dobrze, że na sam koniec, a nie na samym początku, bo żeśmy mogli sobie się jeszcze pobawić, pośpiewać. Oby częściej.
0: Za tydzień ostatnim przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską będą Białe Błota w okolicach Bydgoszczy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela będzie słoneczna na wschodzie kraju, a z przelotnym deszczem w zachodnich regionach, a lokalnie na Pomorzu możliwe będą burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum i 27 stopni na południu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a prawie 32% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 12 a 14 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W lasach na Pomorzu Zachodnim przy granicy z Niemcami występuje wysokie, a miejscami bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.
6: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po godzinie 6 zaczynamy poranny program w Polskim Radiu 24 i wspólnie z Państwem witamy niedzielę, 30 dzień sierpnia. To 242 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o godzinie 5.43. Zajdzie minutę przed w pół do 8 wieczorem, dokładnie o godzinie 19.29. Dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 46 minut. 30 sierpnia życzenia imieninowe składamy Feliksowi, Gaudencji, Ingeborgze, Mironowi, Rebece, Róży i Tekli. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z okazji imienin, pamiętając również o tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. I jak zwykle zaczynamy nasz poranny program od kalendarium historycznego.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Abemus Papam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
6: Kalendarium historyczne.
15: 30 sierpnia w roku 1809 zmarł polityk, dyplomata i działacz oświatowy Ignacy Potocki. Był współtwórcą Konstytucji 3 maja i należał do Komisji Edukacji Narodowej.
16: Wysiłkiem ze strony Ignacego Potockiego było czynienie ustępstw na rzecz Stanisława Augusta, którego nie lubił, nie cenił i pogardzał nim.
15: Wyjaśniał dr Krzysztof Bauer. W roku 1910 urodził się architekt Arseniusz Romanowicz. Jego najbardziej znanym zrealizowanym projektem jest Warszawski Dworzec Centralny.
17: Projektanta właściwie projekt nie powinien nigdy zadowalać. Projektowanie to jest właściwie proces niekończący się. Teoretycznie on się kończy z momentem zrealizowania obiektu. Ale wtedy tworzy się myśl, że no, a gdybym ja zaprojektował tak albo inaczej, czy byłoby lepiej?
15: Mówił dla Polskiego Radia. Tego dnia, lecz w roku 1925 urodził się artysta, fotografik Zbyszko Siemaszko.
18: W fotografii musi być pokazana prawda ówczesności. Czy przestrzeni, czy miasta, czy miejsca, czy ulicy, musi być pokazana prawda. A w tej prawdzie musi być pokazany też człowiek. Po to robimy fotografię, po to, żeby zatrzymać coś w czasie.
15: Był autorem fotografii Warszawy, w tym dokumentacji odbudowanych w latach 1949-1951 zabytków stolicy. 80 lat temu na emigracji we Włoszech zmarł major Henryk Sucharski. dowódca obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku.
5: Ten człowiek przede wszystkim zorganizował system obrony poza wartowniami, jeszcze zakładając te placówki. On przygotował tych 200 młodych chłopców psychicznie, fizycznie, wojskowo do tego, że oni wytrzymali tydzień piekła i nie wpuścili

0: i tutaj Niemców skapitulowali dopiero wtedy, gdy zabrakło amunicji.
1: Przypomniał Bogusław Wołoszański. 73. urodziny obchodzi satyryk i wokalista Rudi Schubert. Przez wiele lat był liderem grupy Wały Jagiellońskie.

współpracował także z prowadzonym przez Zenona Laskowika kabaretem Tej. 30 sierpnia w roku 1971 urodziła się piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów Katarzyna Nosowska. Przez wiele lat była wokalistką zespołu Hej, z którym wydała 11 płyt.

0: Za osiągnięcia artystyczne w roku 2013 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Tego dnia, lecz w roku 1978 zmarł Henryk Zygalski, jeden z trzech polskich matematyków, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i zbudowali jej działającą kopię. Jak działała Enigma, tłumaczy kryptolog pułkownik Tadeusz Lisicki.
1: Uderzam w klawisz A i w okienku oświetlonym od dołu ukazuje się litera G. Mechanizm zaszyfrował i zmienił literę A na literę G. Uderzam po raz drugi literę A i w okienku pokazuje się litera P. Dowodzi to, że Enigma szyfruje szyfrem podstawieniowym.
0: Henryk Zygalski po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie wykładał statystykę matematyczną na Uniwersytecie Surrey. W roku 1980 w Szczecinie komisja rządowa i przedstawiciele międzyzakładowych komitetów strajkowych podpisali porozumienia, na mocy których władze PRL zobowiązały się do realizacji 21 postulatów, w tym utworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych.
2: Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem.
0: Mówił Marian Jurczyk, jeden z sygnatariuszy porozumienia ze strony robotniczej. Było jednym z trzech, obok gdańskiego i jastrzębskiego, porozumień kończących falę strajków w sierpniu 1980 roku. Ćwierć wieku temu w Watykanie w obecności papieża Jana Pawła II odbyła się światowa premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kowalerowicza. Obraz na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza do dziś jest uznawany za najdroższy film w historii kinematografii polskiej. Budżet produkcji przekroczył 76 milionów złotych.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielnym wydaniu naszej audycji na początek porozmawiamy o wodzie. A woda to życie, woda to skarb, którego niestety mamy coraz mniej. Dobitnie przekonujemy się o tym tego lata, patrząc na wysychające zalewy czy odsłonięte dna rzek. Dlatego tak ważne są różne działania na rzecz zatrzymywania wody w przyrodzie. Między innymi tym od 37 lat zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie fundusz prowadzi kilka projektów ze wsparciem funduszy unijnych, które mają pomóc w lepszym retencjonowaniu wody. Mogą z nich skorzystać na przykład samorządy zobowiązane do przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, o czym w naszej audycji mówił zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
4: Jeżeli chodzi o środki unijne, to mówimy tu o kwocie ponad 2 miliardów euro, czyli około 9 miliardów złotych.

0: Jeżeli chodzi o środki krajowe, to mamy programy kilkusetmilionowe. Działania, które w tej chwili podejmujemy, są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę duże miasta, bierzemy średnie miasta, bierzemy działania prowadzone przez Wody Polskie, bierzemy działania prowadzone przez Lasy Państwowe i bierzemy również działania prowadzone przez nas, mieszkańców. Jeżeli chodzi o te działania związane z miastami, to przede wszystkim mamy odbetonowywanie miast, zielono-niebieska infrastruktura, zatrzymywanie, tworzenie zbiorników retencyjnych dla danej miejscowości. Przykładem najlepszym jest Bydgoszcz, która jest miastem gąbką. Tam jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, które są albo nawierzchniowe, albo podziemne. One gromadzą tą wodę, a potem ta woda jest wykorzystywana choćby do podlewania ogrodów, do podlewania parków i w tym kierunku idziemy. No, ale wiadomo, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie miejskie plany adaptacji.
1: One zostały. Co to są za dokumenty właśnie?
0: To są właśnie dokumenty, które pokazują strategię działania poszczególnych miast. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast powyżej 100 tysięcy, ale coraz więcej mniejszych miast również takie plany przygotowuje, czyli w jaki sposób zebrać i zabezpieczyć tą wodę, która spadła na danym terenie i nie powodować podtopień naszych miast.
1: Bo która, tak jak pan powiedział, no, spada często w bardzo dużej ilości w bardzo krótkim czasie.
0: Dokładnie. I tak pan wspominał, średnia się zgadza. Ale w rzeczywistości więcej szkody nam wyrządzi ta woda, niż nas zabezpieczy. Więc tutaj w tym wypadku, po pierwsze, też niestety nasz kraj uczy się na błędach. Kiedyś bardzo była modna betonoza, coraz więcej rynków było zabetonowywanych. W tej chwili odchodzimy od tego. Robimy parki kieszonkowe, tworzymy nowe enklawy dla roślin, dla łąk kwietnych. Więc to wszystko powoduje, że jednak ta woda będzie zatrzymywana, a tym samym będziemy obniżać temperaturę powietrza w naszych miastach. A o to przede wszystkim nam wszystkim chodzi.
1: Ale obok działań w skali makro, ważne są te w skali mikro. Każdy z nas bowiem może przysłużyć się do większego retencjonowania wody. Właściciele domów jednorodzinnych czy ogrodów działkowych mogą skorzystać z programu mikroretencja i uzyskać dofinansowanie do utworzenia instalacji na deszczówkę. O czym więcej ponownie Robert Gajda.
0: Tutaj mówimy o programie, który kiedyś był znany jako Moja Woda, który przez kilka lat ponad 60 tysięcy inwestycji zostały objęte tym programem, czyli małe zbiorniki do zatrzymywania deszczówki w miejscu, gdzie one spadną, czyli przy domach jednorodzinnych. My w tym wypadku zdecydowaliśmy się, żeby właśnie pójść w kierunku tej mikro, nawet właśnie obecna nazwa mikroretencja nawiązuje do tego. Chcieliśmy, żeby w nowej odsłonie wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zatrzymywać wodę na swoim terenie, na swoich ogrodach, mogli to robić i co najważniejsze, żeby nie było tej luki między programem Moja Woda i mikroretencja. Uwzględniamy wszystkie wnioski, które zostały złożone od lipca 2024 roku, czyli poniesione koszty.
1: I jakie jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest bardzo duże. Co się okazuje, że po półtora miesiąca działania tego programu w niektórych województwach mamy już wykorzystanie na poziomie 40 paru %. Ale tu też chciałem uspokoić naszych mieszkańców. Jeżeli się okaże, że zainteresowanie będzie dużo większe, będziemy w tym wypadku powiększać tą pulę na to działanie. Takich parę statystyk. Te 60 tysięcy przydomowych instalacji zatrzymuje ponad 6 milionów metrów sześciennych wody na rok.
1: Ogromna ilość.
0: W sytuacji tak, obecnego programu bierzemy pod uwagę około 20 tysięcy takich inwestycji, czyli kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie możliwość zatrzymania. Tu też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że mieszkańcy z zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej w tej chwili nie mogą się załapać na ten program mikroretencja. Oni złożyli wnioski. Tu chciałem uspokoić, te wnioski będą rozpatrzone. W tej chwili równolegle przygotowujemy drugi program dla tych osób. Nie było nabrane pod uwagę wcześniej, ale stwierdziliśmy, że to jest tak cenna ilość tych wniosków, że będziemy chcieli to wykorzystać, więc na spokojnie w ciągu 3 miesięcy będzie uruchomione mikroretencja 2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
1: I jak z tego programu w takim razie skorzystać, jak dostać dofinansowanie?
0: Tak, jeżeli chodzi o skorzystanie z programu mikroretencja, co najważniejsze, w tej chwili są podpisane umowy z 16 wojewódzkimi funduszami w całym kraju. Każdy wojewódzki fundusz ma przeznaczony budżet na to działanie i co najważniejsze, składanie wniosków jest poprzez system GWD, czyli ten ogólnopolski system, w którym składamy wszelkie wnioski, czy tam mieliśmy na nasze auto, mój prąd, czy też czyste powietrze. Tak samo będzie można złożyć te wnioski w tym działaniu.
1: Ale to można zrobić osobiście, czy trzeba się udać, czy do oddziału
0: można
1: wojewódzkiego
0: osobiście
1: funduszu?
0: Za pomocą właśnie systemu internetowego. Weszliśmy w XXI wiek, więc powinniśmy ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
1: A jakie kwoty można
0: Właśnie, i to jest zyskać? Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o dofinansowanie.

0: Finansowanie, mówimy tu o 90% kosztów kwalifikowanych,
1: no, czyli prawie
0: ale nie więcej
1: inwestycja.
0: Niż 8 tysięcy złotych, czyli załóżmy przy instalacji, która kosztowała nas 9 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę dofinansowanie, powinniśmy dostać 8100, w rzeczywistości dostaniemy 8 tysięcy złotych, więc mówiąc szczerze, zapewnimy sobie zakup takiego zbiornika, bo to musi być zbiornik na wodę przynajmniej 2 metry sześcienne, który nam będzie zatrzymywał. W tym wypadku cały system do rozsączania tej wody, bo co ważne, my musimy pokazać, że później tą wodę wykorzystujemy w swoim ogrodzie, więc możemy zainwestować w pompy, w

0: Polecamy spacer do najbliższego lasu. Tym bardziej, że to wspaniałe lekarstwo. Spacery po lesie i kontakt z naturą są bowiem elementem leczenia wielu schorzeń. W niektórych krajach pacjenci otrzymują takie oficjalne zalecenia lekarskie, a za naszą zachodnią granicą powstają nawet certyfikowane lasy lecznicze. O tym w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Marek Michalski, dziennikarz i autor książki Las na receptę.
1: W Korei na przykład południowej normalnie lekarz wystawia faktyczną, oficjalną receptę w ramach refundacji na przykład spacer ornitologiczny, na terapię leśną, lasoterapię, kąpiel leśną. Bardzo różne są nazwy w różnych krajach, ale chodzi o to samo. O takie kontemplacyjne, medytacyjne, z nastawieniem na odbiór świata wszystkimi zmysłami, przebywanie w naturze, takie bardzo powolne. I okazuje się, że tych oddziaływań jest cała masa. Profesor Ching Li z Japonii, jeden z prekursorów badań naukowych, mówi, że jest takie przysłowie japońskie: mądry kamień trafia trzy ptaki. I chodzi o to, że to jest po pierwsze zdrowe, po drugie bezpłatne, po trzecie nie ma skutków ubocznych. Więc no takich lekarstw koncerny farmaceutyczne poszukują intensywnie, nie jest to takie proste.
2: No dobrze, ale dostajemy receptę i gdzie ją zrealizować, gdzie ją wykupić, bo taką zwykłą to wiemy, że w aptece.
1: Ona jest
2: za darmo. Receptę na las, no to jakoś trzeba to właśnie wykupić, zorganizować, no, wziąć za to odpowiedzialność samemu, że taką receptę dostaliśmy i mamy się do tego zastosować, bo to tak jak z zaleceniami lekarskimi, tak, dieta na przykład, no to trochę na tej samej zasadzie, że tak jak dietę nam lekarz ustala i proszę nie jeść tego, a jeść to, to tak samo proszę iść do lasu i już zostawia to w gestii pacjenta?
1: No, rozmaicie, to też zależy od lekarza i od kraju, bo to bardzo różnie wygląda. No lekarz może po prostu powiedzieć, proszę pani, przy pani akurat schorzeniu, ja zalecam przynajmniej 2-3 godziny tygodniowo w lesie, najlepiej w lesie iglastym z przewagą drzew iglastych albo w lesie liściastym gdzieś w pobliżu wody, bo akurat przy pani schorzeniu to oddziaływanie będzie najlepsze, najskuteczniejsze i można się na przykład inhalować tym powietrzem. Ale to też jakby kwestia, to musi być konkretny las, to znaczy taki, który spełnia jakby pewne warunki. To jest też ciekawe, bo już na świecie wprowadza się certyfikacje dla lasów leczniczych. Najdalej poszli Niemcy. Oni rozróżniają certyfikaty dla lasów leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kiedy ich o to zapytałem, to sami powiedzieli, śmiejąc się, że no tak, my Niemcy kochamy certyfikaty. Ale to wynika z tego, że badania nad tym trwają. Między innymi na warszawskim SGGW profesor Emilia Janeczko prowadzi takie programy badawcze, gdzie chcą naprawdę udowodnić, jaki konkretnie las, w przypadku jakiego konkretnie schorzenia jest idealny, dedykowany. Takie badania są przeprowadzane na całym świecie. Natomiast te takie rozwiązania systemowe, jak mówiłem, na przykład w Korei, są też w Irlandii. Bardzo zaawansowane jest to również u naszych sąsiadów na Litwie, gdzie jest oficjalny zawód terapeuty leśnego jeszcze w tej chwili. No w Polsce to trwa rozwój, ale zapytała pani o to, jak zrealizować tę receptę. No jest kilka sposobów. Pierwszy, najprostszy, to po prostu pójść do lasu i dać sobie taką przestrzeń na bycie w nim. Nie, to nie ma być spacer, gdzie chcemy gdzieś dojść. Idźmy po prostu do lasu, znajdźmy sobie jakieś miejsce i pokrążmy. Posłuchajmy, podotykajmy, zamknijmy oczy, poczujmy, jak nasze dłonie dotykają mchów, porostów i tak dalej. Można też słuchać bardzo uważnie.
2: A nie patrzą na nas wtedy jak na wariata? Ci inni, którzy przyszli na grzyby?
1: Niekoniecznie, choć...
2: Albo niech po prostu patrzą,
1: tak,
2: jest sprawa.
1: Ja wiem, do czego dążymy, bo przy okazji kąpieli leśnych i terapii leśnej pojawia się temat przytulania do drzew na przykład, co łatwo bardzo obśmiać. I to może się wydać pretensjonalne i nawiedzone, natomiast...
2: I na pokaz?
1: I na pokaz, może? Tak, oczywiście. I tak się też dzieje. Natomiast to nie jest obowiązkowe podczas tego, co my proponujemy, terapii leśnej czy kąpieli leśnej. Natomiast to przytulanie się do drzew, wbrew pozorom, ma bardzo fajne oddziaływanie prozdrowotne. Nie tylko psychiczne, no bo wiadomo, jakieś tam wsparcie, taka relaksacja i kontakt z naturą, ale też na poziomie biochemicznym zachodzą różne zmiany w naszym organizmie. Na przykład te drzewa wydzielają substancje, które nazywamy fitoncydami. To są substancje, którymi drzewa bronią się przed chorobami, przed pasożytami i one tak samo prozdrowotnie działają na nas. Bardzo nam stymulują układ immunologiczny do tego stopnia, że na przykład bardzo aktywne się robią komórki, tak zwane z angielska natural killers, które zwalczają komórki nowotworowe. I badania pokazały, że po takiej 2-3 godzinnym wyjściu do lasu ten nasz organizm jest taki właśnie pozytywnie pobudzony i zabezpieczony przez tydzień. Jeżeli powtórzymy taką aktywność dzień po dniu, na przykład w sobotę, w niedzielę, to nawet do miesiąca takie oddziaływanie się utrzymuje. I na to są twarde dane naukowe. To nie jest lex charlatan.

0: tylko to już zaczyna być poważna dziedzina naukowa, nazywana również medycyną leśną, ale w kontekście takim bardziej prewencyjnym, czy wspierania.
1: I wsparcia, bo nie chodzi o to, żeby teraz odstawić leki i leczyć się korą drzewa i światłem i zapachem lasu.
0: Tak. Znaczy, to jako dodatkowy element zdrowienia czy rehabilitacji jest fantastycznym narzędziem, natomiast nie zastąpi tabletek, psychoterapii, terapii, no w ogóle tradycyjnego leczenia. Natomiast takie holistyczne podejście, to się ciśnie słowo na usta. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Japończycy zaczęli badać ten temat w latach 80., kiedy plagą stała się śmierć z przepracowania. Ocenia się, że nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o poziom przepracowania i wypalania, właśnie w tej chwili zbliża się do podobnego momentu, w jakim Japończycy byli w latach 80. Oni byli po mniej więcej 30 latach nadganiania świata zachodniego, po zniszczeniach wojennych i tak dalej. My jesteśmy po 30 paru latach nadganiania świata zachodniego, po upadku systemu komunistycznego. Gwałtowny rozwój gospodarczy, którym się tak chlubimy, ma swoje koszty. No i to może być jeden ze sposobów, który pomaga te koszty zmniejszyć troszkę albo neutralizować.
1: No tak jak dostajemy przecież nieraz od lekarza receptę na to, żeby pojechać nad morze, nawdychać się jodu. I nikt się z tego nie śmieje, nikt się nie dziwi. Wiele osób mówi, że no właśnie dobrze, żebym pojechała na tydzień, dwa nad morze czy do sanatorium, gdzie właśnie jest ten spokój, wyciszenie, ta terapia taka blisko natury. No a tutaj mówimy konkretnie o lesie, który przynosi nam też sporo korzyści, to jak wygląda właśnie taka podróż, taka kąpiel leśna, takie przebywanie w lesie bardzo uważne?
0: Zacznę może od zaproszeń, bo tak nazywamy te ćwiczenia, które przewodnik czy prowadzący proponuje uczestnikom. Nazywamy je zaproszeniami, dlatego że to jest rzecz absolutnie nienarzucająca. Jeżeli ktoś ma ochotę coś innego zrobić, na przykład, nie wiem, ja proponuję skorzystanie ze zmysłu słuchu, a ktoś woli jednak popatrzeć na przykład na światło, które prześwituje przez liście, to w porządku, wszystko jest okej. Ważne, żeby to robić w skupieniu, w milczeniu, nie przeszkadzać innym. No więc zaczynamy najczęściej prostymi ćwiczeniami oddechowymi, potem bardzo powoli wchodzimy do lasu. To jest tempo 1 do 2 km/h. Takie, kiedy normalnie to byśmy się zaczęli nudzić, ale właśnie chodzi o to, żeby ten nasz mózg się przestawił na troszkę wolniejsze obroty. No i potem zaczynamy. Na początku są takie zaproszenia bardzo fizyczne, czyli korzystanie ze zmysłu mechanicznego, jakim jest słuch na przykład, czy wzroku.
1: Czyli próbujemy coś wysłyszeć, czego normalnie byśmy nie usłyszeli, nie zwrócili uwagi na taki dźwięk, a tutaj wytężamy słuch i wytężamy wzrok na konkretnych jakichś szczegółach.
0: To samo jest z dotykiem. Można też na bosaka na przykład pochodzić po lesie. No, są różne przeciwwskazania czasami, ale to jest dłuższy temat. I powolutku przechodzimy do takich bardziej metaforycznych zadań, kiedy prosimy, żeby coś sobie wyobrazić. Japończycy mają takie też zaproszenie, kiedy proponują uczestnikom, żeby podeszli do jakiegoś drzewa i opowiedzieli mu o swoich zmartwieniach. Można się wygadać wtedy. Można też spróbować wtedy posłuchać. Może drzewo coś nam powie. No, pani się uśmiecha, ja się też uśmiecham, ale to są fajne rzeczy, które można zrobić, tylko trzeba sobie dać przestrzeń.
1: Czasami się wypłakujemy w poduszkę, no to tak samo możemy się wygadać do drzewa.
0: Jakby właśnie w tym momencie sobie zdałem sprawę, że to, czego my staramy się ludzi nauczyć, to zachować się w lesie trochę jak dziecko, z taką otwartym umysłem, bez myślenia o ocenianiu przez innych i tak dalej, ale też z taką ciekawością, otwartością na te wszystkie bodźce i to jest w zasadzie sedno tego wszystkiego.
2: Uważny spacer z ciekawością dziecka po lesie. Myślę, że to idealny pomysł na ostatnią niedzielę wakacji, by trochę zredukować stres związany z powrotem do pracy i szkoły. Życzę zatem przyjemnych niedzielnych leśnych spacerów i dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.

0: Misiek?
1: Tak?
0: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
1: Ale jak?
0: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
2: A co to jest PBC?
0: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
3: Przystanek Zdrowa Wątroba.
4: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Już dziś po 12 w TDI. Polacy nie rozstają się z aplikacją mObywatel. Tego zazdroszczą nam za granicą. Więcej ścieżek rowerowych. Te połączą Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Tychy. Miłość z internetu może nam skraść nie tylko serce. Posłuchajcie, jak rozpoznać, czy ta druga osoba chce nas, czy tylko nasze dane. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
5: Autopromocja. Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Kafe Armia. Dzisiaj ze mną i z Państwem generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu w sztabie generalnym, oczywiście zarządu P7, czyli odpowiada pani generał. Dzień dobry.
8: Za szkolenie. Dzień dobry, witam Państwa.
7: Panie generale, o szkoleniach od wielu, wielu tak naprawdę lat, miesięcy mówi się mniej bądź więcej. Czasami to są pogłębione debaty. Całkiem niedawno, no właśnie taka pogłębiona dyskusja, rozmowa odbyła się tak naprawdę całodniowa właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w Pałacu Prezydenckim. Wielu ekspertów, wielu też byłych oficerów Wojska Polskiego wypowiadało się właśnie na temat tego, jak kształtować te rezerwy, jak patrzeć też na te współczesne wyzwania, jak sprawić też, żeby rezerwiści, którzy kiedyś byli w polskim wojsku, nosili ten mundur, żeby no właśnie na przykład chętniej zgłaszali się na te szkolenia, obowiązkowe szkolenia.
8: Tak. Może pozwolę sobie rozpocząć od takich słów, że to nie jest tylko problem wojska. Powiedzmy sobie od razu. Rzeczywiście problematyka szkolenia rezerw osobowych jest w ostatnim czasie dosyć mocno wytłuszczona. Ona też jest przedmiotem debaty politycznej, często dosyć takiej burzliwej, powiedzmy sobie wprost. Spotkanie, czy też konferencja w BBN-ie była już drugim cyklicznym spotkaniem, które jest współorganizowane przez Sztab Generalny i z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakby tutaj przy inicjatywie też Ministra Obrony Narodowej. Problem ważny, poważny, czasami ciężko o nim mówić w sposób otwarty, no bo nie powinno się o tym mówić oczywiście, kiedy mówimy o danych wrażliwych, ale co do idei, to absolutnie tutaj się z Panią zgadzam. Zebrała się dosyć spore grono ekspertów, żołnierzy czynnej służby, ale też byłych żołnierzy i omówiliśmy problematykę między innymi rezerwy, jak generować rezerwy, jakie są wyzwania i problemy stojące przed szkoleniem i zachęceniem też obywateli do tego, aby no, zmienili może stosunek do służby wojskowej w tej formie rezerwowej. I teraz
7: pasowałoby, żebyśmy, panie generale, podzielili to trochę właśnie na sekcje, bo pan powiedział o bardzo ważnych kwestiach. Zacznijmy od tego generalnie, dlaczego wojsku potrzebne są rezerwy, bo często też w takiej przestrzeni właśnie publicznej, w debacie niepogłębionej, tylko taki ktoś coś usłyszał, no to mówi się, że oczywiście rezerwy są bardzo ważne, ale często też słyszymy, że no ci rezerwiści, na przykład, nie wiem, z czasów PRL-u, a ci rezerwiści bardziej współcześni, no to jest jak niebo, a ziemia i tak dalej, i tak dalej.
8: No przede wszystkim nie dzielimy naszych żołnierzy na tych, którzy byli, służyli w wojsku jeszcze w czasie PRL-u i nie patrzymy na to jako na obywateli innej kategorii, bo po prostu wykonywali swoje obowiązki, służyli ojczyźnie w ramach obowiązującej konstytucji. I tutaj chciałem się zatrzymać. Przede wszystkim no, ustawa zasadnicza na każdego obywatela nakłada ten jeden najważniejszy obowiązek obrony ojczyzny. Nas, mówię o siłach zbrojnych, o żołnierzach w czynnej służbie, my jesteśmy zobligowani i

0: ustawą zasadniczą, ale też ustawami innymi, w tym do obrony ojczyzny, do tego, żeby przygotować społeczeństwo do realizacji zadań w ramach sił zbrojnych. I ci, którzy posiadają taki obowiązek, czyli posiadają przydziały mobilizacyjne, są rezerwistami, albo ci w czynnej służbie, albo ci przyszli, bo to też jakby mówimy tutaj o kwestiach rekrutacji, no to to jest nasz obowiązek, żeby to spełnić i zrealizować. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy został zawieszony pobór w 2010 roku, pobór jest zawieszony, nie jest likwidowany, straciliśmy pewną ciągłość budowy rezerw w tej formie służby.
1: Wymienialność taką.
0: Tak, taką wymienialność, czyli nazwijmy to generowanie rezerwy, które jakby patrzymy na to w ten sposób, że na linii czasu rezerwa się starzeje również, prawda? I w pewnym momencie wychodzi jakby do innego stanu. Tutaj pojawiła się bardzo silnie nagłośniona opcja wojska zawodowego i tego dobrowolnego. Nie? Czyli dzisiaj widzimy, że służba w Wojsku Polskim opiera się przede wszystkim na dobrowolności. Często podawane są też przykłady w przestrzeni publicznej innych państw, krajów bałtyckich, krajów nordyckich, które mają inne podejście do jakby konstruowania swoich sił zbrojnych. I to ma różne podłoże. Po pierwsze, są to państwa z reguły mniejsze, o wiele mniej liczne, jeżeli chodzi o demografię. To są kilkumilionowe państwa jakby nie stać tych państw na to, żeby utrzymywać tak wysoki procent uzawodowienia, i realizują to poprzez właśnie żołnierzy rezerwy. A że są mniejszymi państwami, to jak to mówi mój przyjaciel Łukasz Przybyło, doktor Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej, są to państwa klany, czyli bardzo łatwiej jest w takich państwach osiągnąć ten efekt pozytywnego nastawienia do obrony ojczyzny, jakby do służby w ramach rezerwy jako obowiązku. Zresztą są pewne sankcje też nakładane na to, czyli na przykład Szwajcarii, gdzie obywatel, jeżeli nie podejmuje obowiązku szkolenia i bycia żołnierzem, a później rezerwistą, płaci wyższy podatek, a to jest bardzo bolesne. Jeżeli doliczymy kilka procent więcej, to już robi różnicę. I proszę zauważyć, owszem, jest to problem wojska, ale to jest problem państwa, bo każda wojna jest aspektem państwowym. To państwo prowadzi wojnę i siły zbrojne są instrumentem. Nie możemy tutaj zapomnieć o naszych przyjaciołach z innych służb, policji, Straży Pożarnej, czy też innych powiązanych służb mundurowych. A co ciekawe, mamy dzisiaj dwie ustawy, które, bo jak wiemy, bardzo mocno wchodzi teraz kwestia obrony cywilnej i budowania zasobów obrony cywilnej. I to wszystko po prostu należy też, porządkujemy to poniekąd legislacyjnie, ale też za chwilę te naczynia będą się napełniać i obywatele, widząc konflikt, który rosyjsko-ukraiński i z jakimi wyzwaniami mierzy się państwo ukraińskie, z jakim wysiłkiem, to no byłoby wręcz niemądre odrzucanie tego i mówienie, że płacą podatki, to niech zajmie się tym ktoś inny. Nie. Tak jest skonstruowane nasze prawo i logika, że tych działań, że każdy obywatel musi brać na siebie obowiązek, oczywiście stosownie do swojego przygotowania, stanu zdrowia itd., itd.
1: Czy pan, panie generale, widzi, właśnie mówiąc o tych kwestiach, czyli o podejściu trochę nas, obywateli, do wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, a na każdego ten obowiązek jest nałożony, żeby w razie sytuacji zagrożenia, po prostu, nie wiem, stawić się, zgłosić się, odpowiedzieć na odzew. No to jest jedno oczywiście. Ale mamy też tę sytuację powojenną i patrzę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów, czyli od 2022 roku, od tej pełnoskalowej wojny, o której mówimy. I mamy też serię, czy jakby pakiet różnych ofert właśnie dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, który no jednak chciałby sobie po pierwsze odnowić na przykład swoje umiejętności militarne, wojskowe, bo był kiedyś właśnie w wojsku, ale mamy też ofertę chociażby właśnie tej dobrowolnej, rocznej służby, gdzie można się zdecydować potem na to, że się zakłada jednak mundur, albo można po prostu już nie zakładać tego munduru. Mamy oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, więc tutaj jest pełna...
0: Jeszcze, prawda, jeszcze tak.

0: innych.
1: Tak, tak. Jeszcze inny pakiet. Mamy oczywiście teraz jeszcze w miarę nowe te rozwiązania, czyli jest rezerwa aktywna, rezerwa pasywna, tak. Więc wojsko stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, żeby, no właśnie, żeby co zrobić, żeby pozyskać nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe rezerwy?
0: Dokładnie tak. Jakby ilość to jest, kwestia ilości to jest oczywiście pierwsza sprawa, czyli ta tam masowość. Ale decydującym czynnikiem jest oczywiście człowiek i jego wyszkolenie, jego kompetencje. Możemy zachwycać się oczywiście najnowszą techniką bojową, pięknymi czołgami i tak dalej. Każdy z żołnierzy to pani powtórzy, że najważniejszy jest człowiek, który stanowi tą załogę, czy jest w składzie załogi tego czołgu. To jego wyszkolenie, jego umiejętności, jego wysoki poziom rzemiosła decyduje o tym, czy jakby jedna mrówka w mrowisku, prawda, decyduje o tym, jak wiele możemy zrobić. Rzeczywiście taka duża ilość form służby, która została zaproponowana, jest w ofercie Sił Zbrojnych. Ona wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom też obywateli, ale i to powoduje, że czy ktoś pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy, czy w innej formie, to jest jedno, ale sam fakt przeszkolenia powoduje, że jest żołnierzem rezerwy. Jeżeli odejdzie z wojska z różnych przyczyn, nie będzie kontynuować, to już jest rezerwistą. I teraz jest kwestia tego, żeby to życie w rezerwie, żeby nie kończyło się to na tylko i wyłącznie odejściu do rezerwy i na tym, że żołnierz rezerwista stawia się tylko na wybrane szkolenia rezerwy, które są przewidziane w szkoleniu. Dzisiaj pracujemy nad takim projektem, gdzie chcemy między innymi zaktywizować żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne do tego, żeby w wybranym przez siebie czasie i miejscu podnosili swoje kwalifikacje, szkolili się, strzelali, czy też nabywali kompetencji i odświeżali wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ale też przetrwania i tak dalej, topografii, możemy tutaj wymieniać dalej.
1: I to jest skierowane, rozumiem, ten projekt, program do
0: gotowości. To jest program w gotowości. Słyszeli Państwo już o pierwszej ścieżce, która jest prowadzona dla osób, dla cywili, którzy dzięki właśnie temu, że zostało to zapoczątkowane w jednostkach wojskowych, nabywają kompetencji takich, nazwijmy to, niemilitarnych, ale takich, które pozwalają im na przykład wybrnąć w sytuacjach kryzysowych, czy przygotować się na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po te, które mogą być na pograniczu militarnych, również pożarów i wielu innych. To jest dzisiaj prowadzone. Za chwilę ten program przekażemy, dokładnie w listopadzie przekażemy go do MSWiA i on będzie zgodny z profilem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przygotowania obywateli w ramach obrony cywilnej. A my zajmiemy się ścieżką rezerw, która jest dla nas najważniejsza.
1: No właśnie, panie general, bo pan powiedział o programie w gotowości, którego i pilotaż już był ogłaszany w mediach, i kierownictwo resortu obrony o nim mówiło, i rzeczywiście bardzo tak spontanicznie odzew był też bardzo pozytywny naszego społeczeństwa, i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i nastolatkowie też za zgodą opiekunów zgłaszali się, czy zgłaszają się do tego programu. No ale to jest jedno, to my mówimy tak naprawdę o kilku godzinach szkolenia w weekend. A co, jak pan jako szef zarządu P7, czyli szef szkolenia w Sztabie Generalnym, z czym pan się mierzy, jeżeli chodzi o te rezerwy takie klasyczne, czyli te osoby, które jakby przyszła wojna, to będą musiały po prostu stanąć do naszej obrony. Jakie to są wyzwania dla pana tutaj w kwestii tego sektora?
0: Jasne, z poziomu Sztabu Generalnego. To może powiem, że szkolenie tych rezerwistów odbywa się przede wszystkim w jednostkach wojskowych. To dowódcy jednostek wojskowych, posiadając zasób rezerwistów, szkolą ich w ramach różnych forum krótko- czy długotrwałych szkoleń. Jako organizator systemowy zauważyliśmy, że odbiór opinii społecznej jest raczej, znaczy może nie negatywny, ale pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór tych szkoleń w siłach zbrojnych.
1: W sensie żołnierze sami negatywnie patrzą na to?
0: Objawia się to przede wszystkim stawiennictwem, czyli pewną niechęcią, ale też w

0: przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że te szkolenia są niepotrzebne i tak dalej, że to jest marnowanie czasu. No powiedzmy sobie wprost, takie opinie obiegowe gdzieś krążyły.
1: Dlatego ale to jest też, prawda?
0: To jest nieprawda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to nieprawda, ale każdy indywidualnie podchodzi do tego. Możemy oczywiście się zdarzyć po mojej wypowiedzi w radio, ktoś powie, no przecież oczywiście, że to jest nieprawda, bo ja mam lepsze rzeczy do roboty niż przyjść do wojska i przypominać sobie jakąś tam wiedzę, czy się szkolić.
1: Zresztą, panie generale, wejdę panu w słowo.
0: Wracamy do punktu pierwszego, tak, ustawy zasadniczej, prawda?
1: Dokładnie, ale wejdę panu też w słowo. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Tuż nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, chwilę po tych tragicznych też obrazach, które do nas przychodziły zza wschodniej granicy, pojawiały się chociażby w mediach społecznościowych burze dyskusyjne na temat tego, że na przykład no właśnie wzywacie jakieś duże grupy rezerwistów na obowiązkowe szkolenia. Ja sama dostałam x telefonów od swoich znajomych z pytaniem, jak załatwić, żeby się na takie szkolenie nie zgłosić. To jest przerażające.
0: Żeby nie uczestniczyć, prawda? No właśnie, to chyba pierwszy problem, który definiujemy, szef sztabu go też zdefiniował, to jest przywrócenie pewnego zaufania do rezerwistów, do sił zbrojnych. Ponieważ jakby gdzieś krąży nadal ten stereotyp tego dawnego szkolenia, gdzie rzeczywiście może ono było nieefektywne. I dzisiaj bazujemy na pewnych wytycznych, które wydaliśmy jako sztab generalny. Każdy z dowódców jednostek wojskowych wie doskonale, w jaki sposób ma podchodzić do szkoleń żołnierzy rezerwy. Co jest pierwszym punktem, który bym podkreślił, to, że wszyscy jesteśmy żołnierzami rezerwy. To jest takie moje motto, bo prędzej czy później nimi będziemy.
1: No może nie ja.
0: Proszę się nie zarzekać. Jeszcze możemy o tym porozmawiać. Ale wracając, to chodzi o nic innego niż żołnierz rezerwy, żeby czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. Żeby znał jej historię, żeby kiedy dostanie powołanie na to przeszkolenie, żeby robił to, nie mówię z ogromną przyjemnością, ale żeby w jakimś sensie tego oczekiwał. I to jest idealny jest model fiński, gdzie rzeczywiście Finowie uznają to za wręcz obowiązek obywatelski i są bardzo silnie związani ze swoimi jednostkami wojskowymi. Tutaj liczę na leadership dowódców, na to, że to właśnie dowódcy odpowiednio będą kreować szkolenia, ale zarazem też jakby dbać o to, żeby żołnierz czuł się związany ze swoją jednostką wojskową, a my dodatkowo chcemy do tego jeszcze dołożyć to, żeby ten nasz żołnierz rezerwy miał możliwość w wybranym przez siebie czasie i żeby ta służba nie była dolegliwa. Mógł po prostu realizować szkolenie. Proszę też zauważyć, dzisiaj rezerwista przechodząc do jednostki wojskowej, jeżeli nie realizuje zadań w nocy w ramach szkolenia poligonowego czy w ramach szkolenia poligonowego, to naprawdę nie jest to nic naprzeciwko, żeby poszedł do domu i spał w domu i rano przed z powrotem i realizował zajęcia. Jeżeli oczywiście mieszka w tym garnizonie. Także są pewne ruchy, które podjęliśmy, które mają to. Druga sprawa.
1: A widzi pan, panie generale, że rzeczywiście te właśnie takie ruchy, które mają, można by tak to ogólnie opisać, przywrócić zaufanie właśnie do rezerw, do rezerwistów. Tak? Czy widzi pan taką pozytywną odpowiedź, że no jeżeli się jest tak już bardzo elastycznym, no bo tak jak pan powiedział, czy różne formy służby, czy różne, no nawet możliwość właśnie bycia w jednostce, nie wiem, od 7 do 15, zjedzenia razem tego wspólnego posiłku, a potem idziemy sobie do domu, wracamy znowu na 7 czy na 6:30, to już pewnie zależy od tego, jak to jest poukładane. Widzi pan ten pozytywny efekt?
0: Widzę.
1: No bo mamy z drugiej strony przecież też wiele osób, przykładów chociażby, nie wiem, ze wschodniej ściany, gdzie bardzo dużo młodych ludzi po prostu się garnie do tych jednostek.
0: Tak. Widzę efekty już prowadząc ewaluację w jednostkach wojskowych, czyli po szkoleniach rezerwy, rezerwiści mają okazję wypełnić anonimową ankietę i my już widzimy, że są bardzo zadowoleni z tego, że szkolenie jest przede wszystkim nastawione na część praktyczną, a nie teoretyczną, czyli nie to zanudzanie w salach i świetlicach, tylko jest to szkolenie praktyczne. Mówię wprost. Druga sprawa to, że są zadowoleni z tego, że jest im prezentowany albo mogą wykorzystywać ten najnowocześniejszy sprzęt, który jest

0: siłach zbrojnych. Dbamy też o to, żeby żołnierze, którzy przychodzą na szkolenia, nie czuli się inni niż żołnierze zawodowi. Bardzo często to było widać po oczywiście hełmach, gdzie dostawali stalowe hełmy i odróżniali się od innych, czuli się po prostu jak obywatele gorszej kategorii. Dzisiaj w jednostkach są pakiety szkoleniowe, każdy rezerwista dostaje hełm kewlarowy, strzela, uczestniczy, jest mu prezentowany nowoczesny sprzęt. Spotyka się z dowódcą jednostki wojskowej, bo dowódca jednostki wojskowej go wita w ramach apelu i też żegna. Bardzo często jest to wspólny obiad i tak dalej. To są takie pewnie, ktoś powie, mało znaczące kroki, ale one bardzo dużo przynoszą dobrego efektu, a myślę, że dobre szkolenie zawsze się obroni i jest najlepszym takim nośnikiem reklamy, nawet tego marketingu szeptanego, czyli ten, który już wyjdzie z jednostki, wróci do swojego domu, czy będzie się widział ze znajomymi, to powie, to było dobre szkolenie.
1: Takie miękkie kompetencje, można powiedzieć, miękkie takie działania, które powodują to, tak jak pan powiedział, panie generale, żeby no, związać ze sobą tego rezerwistę. Ze sobą mam na myśli oczywiście z tą jednostką, gdzie to szkolenie się odbywało.
0: Dokładnie tak. Ja też pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest wychowanie w domu i w rodzinie, w szkole, prawda, i ten aspekt przekazywania tego patriotyzmu, ale też tego kultu dobrej roboty i tak dalej. Starsze pokolenia miały to, ten przekaz był inny. Roczniki wojenne przekazywały to swoim dzieciom, to wiemy doskonale, że byliśmy wtedy też w innym porządku ustrojowym. Dzisiaj, no nie chcę mówić, że to jest jakaś nadmierna liberalizacja, ale pozwolę sobie zwrócić też uwagę na kwestię kształtowania tych postaw, między innymi poprzez wychowanie w domu, w szkole i jakieś przykłady rówieśnicze, ale też pewne autorytety. Jesteśmy innym pokoleniem. Dzisiaj pokoleniem, które wchodzi, to pokolenie Z. To żołnierze młodego pokolenia, którzy dzisiaj zasilają nasze szeregi, to jest pokolenie Z, za chwilę będzie pokolenie Alfa. Ja akurat jestem X-em i też patrzymy na to, że no te różnice pokoleniowe są jednak znaczne. Nie mówię, że młodsze pokolenie jest mniej przygotowane, ma inne kompetencje, ma jakby wzmocnione kompetencje rzeczywiście w świecie cyfrowym i tak dalej. A też patrzmy na to, że nasze uzbrojenie, nasza technika bojowa idzie w tym kierunku i bardzo się rozwija. Niemniej jednak pewną nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności nawet, chcielibyśmy przekazać tym młodszym. I teraz to jest też kwestia zbudowania tego mostu, tych pewnych narzędzi szkoleniowych, w jaki sposób to zrobić jak najbardziej efektywnie. I też młodych ludzi przygotować na te wyzwania, które przecież mogą się wydarzyć podczas ich życia, nie muszą, a nie wydarzą się wtedy, jeżeli będziemy jako całe państwo silni i będziemy stanowić siłę odstraszania właśnie poprzez siły zbrojne, ale też całe państwo we wszystkich swoich organach będzie po prostu silne, będzie przygotowane, świadome. I nie mówię tu tylko o wojsku.
1: Panie generale, na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, tak troszeczkę, nie wiem, może pod włos pana wziąć, bo może pan ma taki ten obraz no, rezerwisty idealnego, jak pan, nie wiem, patrzy na swoje doświadczenie i też patrzy w przyszłość, czyli no chociażby na to podejście do tych młodych pokoleń, które przychodzą i które no, będą siłą rzeczy zasilać te rezerwy osobowe, a musimy ich mieć dużo, no bo jak mamy prawie 220-tysięczną armię, z czego 170 tysięcy to są żołnierze zawodowi, no to siłą rzeczy czy ta armia tych rezerwistów musi być przynajmniej jeszcze raz taka, albo nawet i więcej. Jaki ten taki najbardziej wartościowy dla pana, dla szefa zarządu P7 jest najlepszy taki rezerwista?
0: To jest obywatel świadomy. To jest dla mnie najlepszy rezerwista. To jest obywatel, który nie jest z przymusu w wojsku, w sensie z przymusu, że jest to naprawdę jakiś taki dla niego obowiązek, którego nie akceptuję od samego początku do końca. Jestem orędownikiem służby obowiązkowej, bo też padło nieraz z moich ust, ale to nie oznacza wcale ani represji, ani straconego czasu dla młodej osoby. Uważam, że dzisiejszą

0: Uwarunkowania pozwalają na to, żeby naprawdę raz w życiu każda młoda osoba mogła tego spróbować i jeszcze z tego mieć korzyści i wyciągnąć z tego pewne kompetencje na przyszłość w swoim życiu. A rezerwista idealny dla mnie to taki, który jest wyszkolony i do tego dobrze by.
1: Wyszkolony, ale niekoniecznie musi mieć w jednym palcu, rozumiem, te wszystkie takie, jak to żeśmy tutaj powiedzieli, no niezbyt takie ciekawe te aspekty armii. Nie musi koniecznie wszystkich regulaminów znać. Ma przede wszystkim wiedzieć, jak się obronić, jak udzielić pierwszej pomocy, jak przetrwać w terenie. Rozumiem, że to chodzi też o to.
0: Kompetentny na swoim stanowisku, to jednak są, nie możemy też tego w ten sposób spłycić, że to jest tak, do końca jesteśmy tak liberalni. No nie. Musi być kompetentny na swoim stanowisku, a najlepiej, kiedy będzie robił to, co lubi i my dobierzemy jego kompetencje, czyli jego preferencje do stanowiska w siłach zbrojnych. To też jest ważne, żeby mapować te kompetencje, umiejętności młodych ludzi, czy też w ogóle rezerwistów i odpowiednio ich przydzielać do stanowisk. Bo jak wiemy,
1: dać im się rozwinąć.
0: Bo jak wiemy, jeżeli się robi, co się lubi albo co się kocha, to jest tylko przyjemność.
1: Bardzo dziękuję, panie generale. Moim państwa gościem był generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu P7 w Sztabie Generalnym, czyli szef szkolenia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To służby nie powiadomiły polityków, tak prezydent odnosił się do pytań w sprawie zonda krypto. Stany Zjednoczone przejmują kontrolę nad wenezuelską ropą. Oba kraje zawarły porozumienie naftowe. Zliczanie głosów trwa na razie. Islandia podzielona niemalże na pół. Chodzi o referendum w sprawie członkostwa w Unii. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Finansowanie konferencji SIPAC przez zonda krypto nie stanowiło konfliktu interesów, mówił Karol Nawrocki. Jako ówczesny kandydat na prezydenta brał on udział w prawicowej konferencji podczas kampanii wyborczej. Karol Nawrocki w Juracie odpowiadał dziennikarzowi na pytanie dotyczące finansowania.

0: wydarzenia przez upadłą giełdę kryptowalut. Prezydent zaznaczył, że służby podległe premierowi nikogo nie powiadomiły o nieprawidłowościach w Zonda Krypto.
1: Jakkolwiek by pan zadał to pytanie, to dojdzie pan do źródła, panie redaktorze, drodzy państwo, dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje. I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy.
0: Prezydent oświadczył też, że nigdy nie rozmawiał ani nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Mówił, że nikt z ministrów jego kancelarii nie kontaktował się z przedstawicielem Zonda Krypto przed pracami sejmowymi nad ustawą o kryptoaktywach. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw. Więcej o tym Jan Pachlowski.
2: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA. Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim, pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W informacjach teraz Islandia. Po przeliczeniu ponad połowy głosów po wczorajszym referendum, przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską mają niewielką przewagę nad zwolennikami, przekazał rano tamtejszy nadawca publiczny RUV. Po przeliczeniu 152 tysięcy głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania, 50,1% było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z Unią, a 49,9% było za. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na oficjalne źródła, pełne wyniki głosowania mogą być znane dopiero w południe. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Krajowe służby do spraw sytuacji kryzysowych poinformowały o śmierci co najmniej 734 osób. Około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i w Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymywane, ponieważ istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną. Pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam. Drogi dojazdowe do terenów zalanych przez powódź blokują wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli znów doszłoby do powodzi, będzie jak najmniej osób. Czas jest tylko do jutra. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina uchodźcom z Ukrainy o konieczności potwierdzenia tożsamości. Rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba mówi, że dotyczy to osób, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży.
3: To muszą do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
0: Jeśli takie osoby do jutra nie potwierdzą swojej tożsamości, to ich status z UKR zostanie zmieniony na NUE. Ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu. Dobiega końca 23. Festiwal Warszawa Singera. To 9 dni spotkań z kulturą żydowską, koncertów, wystaw, rozmów, spektakli, warsztatów, spacerów, a także potańcówki. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Shalom. Jej prezes Dawid Szurmiej powiedział, że wydarzenie to jest bardzo potrzebnym mostem międzykulturowym.
4: Mostem, gdzie Warszawa znowu zaczęła mówić jidysz, gdzie kultura żydowska stała się znowu szalenie ważną częścią Warszawy. Znaczy się to, że kultura żydowska ma się dobrze, że kultura żydowska dziś w formie, w której jest, jest cały czas tworzona na nowo.
0: A wieczorem wielki finał festiwalu. Opera klezmerska w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Na scenie wystąpią artyści amerykańskich scen. Muzykę do przedstawienia stworzył laureat Grammy Frank London.
5: To były informacje Polskie.

0: Polskiego Radia 24. Ostatnia sierpniowa niedziela z przelotnym deszczem w zachodniej części kraju. Lokalnie na Pomorzu w dalszej części dnia możliwe będą burze. Pogodniej bez opadów dziś we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Jutro wciąż będzie ciepło, ale na znacznym obszarze kraju spodziewane są opady deszczu, a na południu i zachodzie burze. Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Minęła godzina 7:06, jest niedziela, 30 dzień sierpnia, 242 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:43, zajdzie o 19:29. Dzień będzie trwał 13 godzin i 46 minut. 30 sierpnia, przypominamy, swoje imieniny obchodzą Felix, Gaudencja, Ingeborga, Miron, Rebeka, Róża i Tekla. Wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim Państwu z okazji Państwa imienin. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Reportaż na rano.
1: A dziś w nim jedno podstawowe i bardzo ważne pytanie. Czy żurawie jedzą żurawinę? To jedno z pytań, które padnie w tym materiale, który przed Państwem. Dlaczego? A dlatego, że Poleski Park Narodowy w Urszulinie to miejsce, gdzie nie tylko można spotkać żurawie, to wręcz idealne miejsce, żeby je obserwować. I to właśnie żuraw jest symbolem parku. Przed nami reportaż z żurawiem w herbie Janusza Deplesema.

0: Elżbieta Różycka, jestem emerytowaną nauczycielką i edukatorką i biologiem. I kocham to miejsce, gdzie jestem.
1: No właśnie, gdzie jesteśmy?
0: Jesteśmy na ścieżce Dąb Dominik. To jest taka ścieżka, która jest nazwana na cześć profesora Dominika Fijałkowskiego, wspaniałego biologa z Lublina, który, ja to nieraz mówię, bo jestem też przewodnikiem, opowiadam, że profesor Fijałkowski uczynił bardzo wiele, żeby ten park powstał.
1: Ten, czyli?
0: Czyli Poleski Park Narodowy, którego ptakiem herbowym jest żuraw.

Ja nazywam się Tadeusz Roczniak. Jestem przyrodnikiem, zajmuję się w Poleskim Parku Narodowym czynną ochroną żółwi błotnych, prowadzę ośrodek edukacyjny. Jesteśmy dosyć młodym parkiem, bo powstał Poleski Park Narodowy 1 maja 1990 roku. Gospodarujemy mniej więcej na około 10 tysięcy hektarów, czyli w skali kraju jesteśmy takim średniakiem. Z tym, że jest to pierwszy park o charakterze wodno-trofowiskowym. Podobne są parki oczywiście, ale nie o tak szerokim przekroju. Tutaj ta bioróżnorodność jest wspaniała, no zresztą jak całe Polesie.

0: No, żurawie możemy zaobserwować praktycznie przez cały rok. Ostatnie zimy są byle jakie, także dużo żurawi zostaje. Ale najwięcej, najłatwiej, no to tak powiedzmy od połowy sierpnia do połowy listopada.
1: I to jest właśnie wyjątkowy czas i najlepszy czas tak naprawdę, żeby te żurawie obserwować. Piotr Markowski, Poleski Park Narodowy, Zespół do Spraw Edukacji i Udostępniania. My co prawda już zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą Pożegnanie Żurawi, natomiast żurawie wcale się z nami tak do końca nie pożegnały. Mam nawet wrażenie, że jest ich więcej niż podczas sierpniowego liczenia, kiedy to doliczyliśmy się 2900 tych ptaków. Przed świtem byliśmy na torfowisku Bagno Bubnów, gdzie właśnie te żurawie

0: Panowie się gromadzą w największych ilościach. I mieliśmy wszyscy wrażenie, że tych żurawi było nawet więcej niż w sierpniu podczas imprezy Pożegnanie Żurawi.
1: Nazywam się Piotr Oleszczuk z Wytyczna, gminie Urszulin, nieopodal Poleskiego Parku Narodowego.
2: Czy one tak codziennie?
1: Tak, w okresie jesiennym na godzinę przed wschodem słońca, czyli o świcie, praktycznie w jednym momencie całe stado podrywa się, kilka tysięcy osobników, krążąc nad bagnami, nad torfowiskami, rozdzielają się później w mniejsze grupy, w pary, które już się złączyły w tym roku i udają się na żarowiska. Tutaj na nieopodal, na Krowie Bagno, Bagno Andrzejowskie, Wincięcina, no nawet do 5 kilometrów stąd.
3: Ja miałam męża ornitologa, więc no, na co ornitolog może złapać dziewczynę? No może tam pokazać ptaki, no nie? Mój mąż był biologiem, ale przede wszystkim kochał ptaki, był świetnym ornitologiem. No i co? I tak jak dzieci trochę podrosły, to jeździliśmy sobie, no, obserwowaliśmy. Chociaż mój mąż bardziej, bo częściej, bo on potrafił o 4:00 wstać i polecieć, pojechać na rowerze, żeby zobaczyć jakieś ptaki. Te ścieżki mu były tutaj wszystkie znane i ukochał sobie tą przyrodę. Także znajomość się zaczęła dzięki temu, że poznałam mojego męża. Chociaż biologię zawsze lubiłam. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Moja mama przywędrowała na Dolny Śląsk z Wołynia. Uciekła z Wołynia z ostatnim transportem. Została uratowana przez Ukraińców w 1943 roku. Ja mieszkałam do czasu studiów w Nowej Rudzie. A na studia poszłam do Lublina, żeby się usamodzielnić. Zresztą na UMC się była mikrobiologia. A tutaj, skąd się wzięłam? Bo mąż pracował na uczelni, mieszkaliśmy przez jakiś czas w akademiku. No mówię w pewnym momencie, no nie, my dwoje, troje dzieci w akademiku. Mówię, Andrzej, zrób coś. No i powstawał park i on dostał tutaj służbowe mieszkanie. I tak się znaleźliśmy. Na początku bardzo mi smutno było bez gór. No a później jak zrobiłam sobie uprawnienia przewodnika po lesiu i jak zrobiłam uprawnienia przewodnika po Lublinie, pokochałam te miejsca. Taka kraina łagodna.

0: No dużo hałasu robią, to jest rozgrzewka, wymiana informacji, plotkowanie, co to jest?
1: Podejrzewam, że rodzaj integracji. Trzeba wiedzieć, że żurawie łączą się w pary raz na całe życie. Dlatego symbolem są wierności, lojalności, przywiązania. I wydaje mi się, że to wymiana doświadczeń. Jak należy się przygotować do lotu na zimowiska. Jeszcze będziemy mieli taki spektakl przez 2 tygodnie, może 3.
0: No ale to strasznie dużo energii kosztuje takie latanie, zanim się przystąpi do śniadania.
1: To jest rodzaj treningu i no, gdzieś muszą nabyć tych umiejętności w lataniu, w komunikowaniu się, bowiem przy tym locie już decydującym o przetrwaniu na zimę nie ma czasu na wymianę tych informacji, bowiem lecąc w kluczu, proszę zauważyć, że teraz trenują właśnie klucze. O, mamy piękny teraz widok, jak się wznoszą. Wszystkie naraz. W kluczu lecąc wymieniają się miejscami po to, aby oszczędzać energię. Super.
0: No, dużo ich.
1: Kilka tysięcy będzie. Łącznie.

0: fascynuje, no to nie tylko teraz jest moda na żurawie. Jedną z tych fascynacji to jest głos żurawia. To taka specyficzna budowa tchawicy, że ta tchawica jest pętelkowato zwinięta w mostku. Dzięki temu ten mostek i worki powietrzne pełnią też funkcję rezonansową. I też no, z tym głosem żurawi to też jest tak, że one mają na kilkadziesiąt sposobów możliwość porozumiewania się. Inaczej małe żurawie, młode, taki pisk wydają. Inaczej z kolei jak rodzice rozmawiają ze swoimi maleństwami, jeszcze w jajach, to tam też jest rozmowa. Też inny jest głos, kiedy żurawie są na zlotowiskach, porozumiewają się ze sobą.
1: One śpią stojąc w wodzie?
2: Tak, w płytkiej wodzie. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, żeby jakieś drapieżniki nie mogły do nich podejść. Chociaż w naturze raczej wrogów nie mają żurawie, jeśli chodzi o drapieżniki. Są na tyle czujne i płochliwe, że nie obawiają się. Aczkolwiek w naturze wolą środowiska takie bardziej kameralne dla siebie.
3: No i wokół tych olbrzymich stad zawsze dyżur, straż pełnią stare samce. I te stare samce stoją wokół tych stad, pilnują, rozglądają się w koło i stoją na jednej nodze. Dlaczego na jednej nodze? Bo w drugiej trzymają kamienie.
1: Dlaczego?
3: No, ze względów bezpieczeństwa, że jak ten strażnik uśnie, no to kamień chlupnie do wody, no i się obudzi. To taka poleska legenda. Ale coś w tym jest, bo faktycznie stare samce przeważnie są na zewnątrz stada. No i często stoją na jednej nodze, ale do tej pory jakoś nie udało mi się zaobserwować tego kamienia.
1: Co one jedzą?
0: To, co jest dostępne, czyli odżywiają się bezkręgowcami. Do bezkręgowców należą między innymi ślimaki. Drobnymi kręgowcami to na przykład jakieś tam drobne rybki. One są wszystkożerne, i rośliny, i zwierzęta. Więc zdarza się, że na przykład też żerują na polach. Lubią kukurydzę. Mogą zjeść nawet zgniłe ziemniaki też. Jak patrzymy na dziób żurawia, to on jest dosyć krótki, zaostrzony. Jak żuraw żeruje, to tak przebiera, trochę tam coś tam poruszy, tak, grzebnie i dopiero później zjada. Nawet dżdżownicę też zje. Także co się nawinie i co jest w stanie łyknąć, to jak najbardziej. No niestety rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z obecności żurawi, no bo jak znajdą coś smakowitego na polu, to hulaj dusza, także korzystają z tego.
1: Żurawiny nie jedzą?
0: Ja nie wiem. No ale to przecież głupi by był, gdyby nie jadł. No przecież to jest teraz tak łatwo dostępne.
1: A gniazda gdzie budują?
2: Gniazda przeważnie na takich terenach podmokłych. Można powiedzieć, że nie są jakimiś mistrzami w budowlach. Są takie gniazda byle jakie, z jakichś tam zbutwiałych roślin, suchych traw, i w gnieździe składają tylko dwa jaja.
0: No pamiętam czasy, kiedy współpracowaliśmy właśnie z Ukraińcami, Białorusinami, robiliśmy konferencje i spotykaliśmy się. Byłam na Białorusi, jestem pod wrażeniem, i na Ukrainie, to pierwszy raz jak byłam na Ukrainie, to wzruszyłam się bardzo, bo dojechałam do tych miejsc, z których pochodzi moja mama. Mój dziadek zginął w Zasmykach, był 27 Wołyńskiej, też byłam w miejscowości Kisielin, gdzie był kościół, do którego moja mama chodziła. Z tego kościoła uratował się ojciec Krzesimira Dębskiego. Więc myśmy się spotykali też i rozmawialiśmy o rzeczach, które nie były łatwe, bo dotyczyły historii też. No, myślę, że to było cenne.

że właśnie ta przyroda była dla nas priorytetem, a nie jakieś, znaczy nawet jeśli były te żale,

0: Po prostu muzyka nas łączyła z nią. Uczyliśmy się tych charakterystycznych zaśpiewów pod kierunkiem mistrzów i mistrzyń z Białorusi, z Ukrainy i z Polski. Także to niosło się daleko. Jak śpiewaliśmy, to słychać było na kilka kilometrów nawet.
1: Tak jak śpiew żurawi.

0: Wiemy o żurawiach chyba już niemal wszystko, natomiast żurawie są zwierzętami, które cechuje monogamia, więc tutaj ten aspekt romantycznej miłości na całe życie jest również wplatany. Żurawie też stanowią symbol takiej wiernej, trwałej miłości. Choć zdarza się, że po śmierci partnera drugi żuraw może znowu wejść, powiedzmy, w parę, no ale nie zawsze się tak zdarza.
1: Proszę pana, przyroda do końca nigdy nie będzie prawdopodobnie poznana. Dlatego jest taka piękna, dlatego jest taka fascynująca. Wiemy coraz więcej, z tym, że no, życie, technika weryfikuje te wiadomości, bo na przykład do tej pory sądzono, że większość naszych poleskich żurawi zimuje w Hiszpanii. Tam w Andaluzji, w okolicach Sewilli został nawet stworzony specjalny rezerwat dla nich i one sobie tam zimują. No ale teraz powstał program, gdzie monitorowane są przy pomocy GPS-ów. No i okazuje się, że bardzo dużo naszych żurawi wędruje na Węgry. Tam jest park Hortobágy, gdzie takim herbowym jest też żuraw, tak jak u nas w Poleskim Parku Narodowym, no ale tam to już są setki tysięcy żurawi. Także jeżeli chce pan zobaczyć jeszcze większe stada, no to polecam ten park narodowy.
2: Tu czas inaczej płynie. To jest taki teren, gdzie pozornie jest krajobraz mało rozmaicony, ale on wymusza specyficzny sposób podejścia do życia, że jest tu więcej spokoju. No jak te żurawie, które są symbolem też harmonii, może one tak sobie właśnie ten teren ukochały, żeby właśnie w takim miejscu być.
3: No to już chyba się teraz pożegnały i odlatują.
4: Tak, już coraz mniej ich tutaj zostało. Podobny spektakl, myślę, będzie może nie tak spektakularny jak o poranku. Przy powrotach też będą wracały tutaj na noc, na nocleg.
3: Ale też wtedy krążą i tak?
4: Nie, przylatują i siadają, tak jak zauważyliśmy tutaj do odlotu. Ustawiały się na łące, tak jakby do szyku. I później na żarowiska, a wieczorem gdzieś w godzinach 17-18 będą wracały tutaj na noc.
3: Ale już nie tak hałaśliwie?
4: Nie, nie. Podczas lotu będzie słychać ten klangor ich charakterystyczny.

0: To był reportaż Janusza Deblesema z Żurawiem w Herbie. Minęła godzina 7:26. Tak zamyśliłam się nad tymi odlatującymi żurawiami, no bo to jest nieuchronny znak końca lata. Teraz w Polskim Radiu 24 zastanowimy się i sprawdzimy, jakie kierunki wakacyjne preferowali Polacy w tegorocznym sezonie wakacyjnym właśnie i urlopowym. Między innymi o tym mówił na antenie Polskiego Radia 24 Eugeniusz Triasun z Travelist.pl, z którym rozmawiał Paweł Zieliński.
1: Proszę nam powiedzieć, jak z perspektywy danych rezerwacyjnych wyglądał tegoroczny sezon urlopowy? Polacy częściej wybierali wypoczynek w kraju, czy ruszyli za granicę?
2: Statystycznie najczęściej rzeczywiście zostajemy w kraju, głównie z powodów tego, że jest bliżej, że też jakościowo dużo bardziej w porównaniu też do wielu kierunków europejskich, ale wielu osób jeszcze sobie z tego, myślę, że sprawy nie zdaje, zwłaszcza tych, którzy za granicę wybierają, a Polska rzeczywiście bardzo rozwinęła się w tym tutaj, jeżeli chodzi o kategorię właśnie jakościową i też możliwości, jakie może zaoferować turystom, więc rzeczywiście również w tym roku akurat na pytanie o to, gdzie spędzaliśmy wakacje najczęściej, może nie będzie zaskakującej odpowiedzi, czyli nadal chętniej zostajemy w kraju, chociaż jak pokazują dane jeszcze przed sezonem, co prawda, które jakby no, na razie są, że tak powiem, pewne, bo podsumowanie sezonu jeszcze pełnego nie znamy, też z wielu źródeł należałoby te informacje zebrać, ale generalnie deklarowali Polacy przed wakacjami, że też najchętniej będą wakacje w kraju spędzać. To jest mniej więcej około 2/3 wszystkich podróżujących w tym okresie osób.
1: A czy są jakieś takie kierunki krajowe, które okazały się absolutnym hitem tego lata, a może też z drugiej strony, czy są regiony, które zanotowały wyraźny spadek zainteresowania turystów?
2: Generalnie to też ciekawe, jak to się w czasie zmienia, ponieważ każdy rok w Polsce jest akurat inny i przynosi nie to, że ogromne rewolucje pod względem wybieranych kierunków, ale też takie no, przetasowania, które są widoczne. No, na przykład w tym roku, biorąc pod uwagę sezon wakacyjny całościowo, wybieraliśmy mniej więcej porówno jak góry, tak morze. I ten ruch rzeczywiście był bardzo wyrównany. Co ciekawe też ten podział, jeżeli chodzi o to, jak turyści wyjeżdżali i w których tygodniach i właściwie miesiącach wakacyjnych, był bardzo wyraźny, ponieważ lipiec na przykład zdecydowanie należał do Bałtyku, a w sierpniu bardzo chętnie i to chętniej właśnie niż w lipcu wybieraliśmy góry. Ale już patrząc na ubiegłoroczny sezon, wcale sytuacja nie była podobna. I też zupełnie jeszcze inna od dwóch sezonów wcześniej, ponieważ zeszły rok zdominowały z kolei góry. Wtedy patrzyliśmy też całościowo i w trakcie całych wakacji zeszłorocznych na przykład góry odpowiadały mniej więcej też za 60% wszystkich wyjazdów. U nas bardzo duży wpływ w Polsce tak naprawdę na decyzje rezerwacyjne właśnie ma pogoda, ceny już w mniejszym stopniu, ale chyba rzeczywiście ta pogoda jest takim czynnikiem decydującym w dużym stopniu.
1: A zerknijmy poza granice Polski. Jeszcze kilka lat temu zdaje się, że południe Europy, Grecja, Włochy, Hiszpania to były takie miejsca pewne na lipiec i sierpień. Ale zastanawiam się, czy te fale 40-stopniowych upałów i powracające pożary nie sprawiły przypadkiem, że Polacy zaczęli rezygnować z tych śródziemnomorskich kurortów w szczycie lata?
2: Na pewno wiele osób zmieniło swoją perspektywę rzeczywiście w związku z ekstremalnymi temperaturami, no ponieważ umówmy się, no nie jest to żadna przyjemność, myślę, że dla nikogo w takich warunkach wypoczywać, nawet jeżeli ktoś lubi, no rzeczywiście tutaj też temperatury wysokie. Dlatego czy nastąpił jakiś odpływ turystów masowy? Raczej nie, ale widać, że inne kierunki zaczęły zyskiwać. Bliższe też Polsce, na przykład właśnie Czarnogóra, Albania, wciąż mocno, pomimo też, jak mówi się w ciągu ostatnich kilku lat rosnących cen, bardzo wysoką pozycję też utrzymuje Chorwacja, czyli generalnie cały region Bałkanów, który wydawałoby się też no, turystycznie pewnie w mniejszym stopniu może konkurować z krajami basenu Morza Śródziemnego.

0: no to zyskuje właśnie ten region też na popularności. Właśnie poprzez to, że te temperatury są w naszej części Europy łagodniejsze, no i na pewno też dużo rzadziej dochodzi do takich no, ekstremalnych sytuacji, jakie mogliśmy obserwować właśnie, czy to na południu Francji, Hiszpanii, ale też bardzo często w zeszłych latach we Włoszech. Więc z jednej strony rzeczywiście w tym sezonie wysokim widać rosnącą popularność kierunków innych niż te najpopularniejsze 3 czy 4, o których właśnie pan redaktor wspomniał, ale z drugiej strony też możemy powiedzieć, że ten sezon wakacyjny już też nie wygląda tak jak kiedyś, jeżeli chodzi o to, kiedy się zaczyna i też kiedy się kończy. Zaczyna się dużo wcześniej, ale też kończy się dużo później. Przedłużamy te wyjazdy nieraz nawet tylko do końca września, czasem również do października, kiedy temperatury utrzymują się na poziomie jeszcze wysokim, ale rzeczywiście już nie ma tych upałów. Może temperatura wody jest, pozostaje wciąż ciepłe, dlatego też już na pewno w dużo bardziej komfortowych warunkach i okolicznościach możemy ten wypoczynek planować.
1: Z Eugeniuszem Triasunem z travelist.pl o preferencjach wakacyjnych Polaków rozmawiał Paweł Zieliński.
2: Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: Radio Podcast.
5: Mohammed bin Salman jest bardzo młodym przywódcą. Ma zaledwie 41 lat i de facto rządzi jednym z blisko wschodnich imperiów. Jeszcze kilkanaście lat temu pytanie brzmiało, czy zdoła pokonać starszych książąt i przejąć państwo, by zostać niekwestionowanym władcą Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj ta odpowiedź jest właściwie znana. Mohammed bin Salman nie został jeszcze królem, ale kontroluje rząd, gospodarkę, bezpieczeństwo i najważniejsze państwowe pieniądze. Otworzył kraj na koncerty, turystów i kobiety na rynku pracy. Jednocześnie jeszcze mocniej zamknął przestrzeń dla krytyki. Jak książę, który nie był oczywistym następcą, przejął niemal całą władzę? Wojciech Cegielski, dzień dobry. Zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
6: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
5: Podcast Świat to historie ludzi i miejsc, które pozwalają zobaczyć, jak naprawdę działa polityka. Ten materiał nagraliśmy 5 lat temu. Mohammed bin Salman miał wtedy 36 lat. Dziś ma 41, nadal jest następcą tronu, ale od 2022 roku to jest także premierem Arabii Saudyjskiej. Naszym gościem jest Justin Sheikh, znany dziennikarz The Wall Street Journal i współautor książki Ropa i krew. Zostawiam tę rozmowę dlatego, że bardzo dobrze pokazuje mechanizm zdobywania władzy przez Mohammeda bin Salmana. W kilku miejscach zatrzymamy archiwalne nagranie i sprawdzimy, co z tej diagnozy przetrwało próbę czasu. Zaczynamy od momentu, w którym młody książę pojawił się w państwie rządzonym przez bardzo starych mężczyzn.

0: Arabia Saudyjska to pustynia i ropa. Potężne królestwo jest na Bliskim Wschodzie mocarstwem, odwiecznym wrogiem Iranu oraz sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mieszka tam 31 milionów osób. Arabia Saudyjska to także kolebka islamu, bo to tam znajduje się Mekka, najświętsze miasto muzułmanów, miejsce narodzin proroka Mahometa. Saudyjski ruch wahabitów to od lat główny nurt sunnickiego islamu. Liczące formalnie 90 lat królestwo rządzone jest przez ultrakonserwatywną dynastię Saudów.
1: Saudi Arabia had been the same for so long. It was run by these old men. They never wanted to change anything. They never wanted to do anything differently.
0: To Justin Szek, współautor książki Ropa i krew, która właśnie ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa SQN.
1: And then all of a sudden this guy Mohammed bin Salman showed up.
2: Arabia Saudyjska od lat była rządzona przez starych mężczyzn, którzy nie chcieli niczego zmieniać. Aż nagle pojawił się młody książę Mohammed bin Salman, a król dał mu ogromną władzę.

0: książę zaczął mówić zupełnie nowe rzeczy, że Arabia Saudyjska nie może już opierać się na ropie, że trzeba zapraszać turystów, zagraniczne firmy. Zaczął też wojnę w Jemenie, czego wcześniej nie było. Razem z Bradleyem pisaliśmy o nim dla Wall Street Journal z perspektywy gospodarczej. Pisaliśmy o saudyjskich koncernach naftowych. Jednak gdy zajmujesz się takimi tematami, to chcesz czy nie, wkrótce zaczynasz pisać o rządzących krajem, czyli o rodzinie królewskiej. Tak narodził się pomysł napisania książki Ropa i krew.
1: Mohammed bin Salman zasłynął kilka lat temu wprowadzeniem niespotykanych wcześniej w Arabii Saudyjskiej reform. Jako następca tronu pozwolił kobietom prowadzić samochody, zakładać firmy, ograniczył też władzę budzącej strach policji obyczajowej.
0: On bardzo wcześnie zrozumiał, że musi zbudować swój wizerunek. Ojciec wyznaczył go królem, ale on jeszcze tym królem nie jest. A ponieważ jest tak młody, a Saudyjczycy są przyzwyczajeni do starych władców, to on musi udowodnić ludziom i swojej rodzinie, że się nadaje na króla. Jego najważniejsze działania PR-owe nie były skierowane do Amerykanów czy do Polaków. Były skierowane do Saudyjczyków. On musiał pokazać, że może zostać królem. Na przykład bombardowanie Jemenu, które trwa od 6 lat, to tak naprawdę próba pokazania, że Arabia Saudyjska jest silniejsza od Iranu. On był też nowy w strukturach wojska i chciał pokazać, że kraj może być bardziej zdecydowany na arenie międzynarodowej. W ten sposób chciał pokazać w kraju, że to on jest przyszłością Arabii Saudyjskiej, jej nową twarzą. Oczywiście, że z kolei światu chciał dać sygnał, że jest nowoczesny, że będzie zmieniał królestwo, że ono będzie mniej konserwatywne, a znacznie bardziej otwarte. I rzeczywiście sprawił, że Arabia Saudyjska jest trochę bardziej przyjazna kobietom. Stara się uczynić kraj otwartym na zagraniczne biznesy. Młodzi ludzie łatwiej mogą teraz pójść na koncert, a nawet na randkę. Arabia Saudyjska jest więc znacznie bardziej otwarta społecznie, ale też znacznie bardziej restrykcyjna politycznie. Nie można już krytykować rządu.
1: Ta diagnoza z 2021 roku nie tylko się nie zestarzała, ona stała się jeszcze wyraźniejsza. We wrześniu 2022 roku Mohammed bin Salman został premierem. Jego ojciec, król Salman, formalnie pozostaje monarchą, ale to następca tronu, prowadzi rząd i kontroluje najważniejsze ośrodki polityczne i gospodarcze. Zmiana społeczna jest realna. Według oficjalnych danych udział kobiet w saudyjskim rynku pracy wzrósł z niespełna 23% 10 lat temu do około 34,5% w ubiegłym roku. Są też kina, koncerty, turystyka i znacznie więcej miejsc pracy dla kobiet. Nie pojawiła się jednak swoboda polityczna. Human Rights Watch informuje, że w 2025 roku w Arabii Saudyjskiej wykonano co najmniej 322 egzekucje. Najwięcej w historii prowadzonych przez tę organizację statystyk. Nadal więzieni są także ludzie skazani za pokojową krytykę władz. I to jest podstawowa formuła rządów Mohammeda bin Salmana. Więcej wolności w sposobie życia, ale nie w kwestionowaniu władzy.
2: World's most talked about hotel. Riyadh's most palatial, most prestigious. Now a gilded prison.
1: W listopadzie 2017 roku na rozkaz księcia w luksusowym hotelu Ritz-Carlton w Riyadzie aresztowano około 400 prominentnych osób. Polityków, biznesmenów, duchownych, a nawet członków rodziny królewskiej. Oficjalnym powodem była walka z korupcją, a luksusowy hotel stał się dla kilkusetek osób więzieniem. Według Amerykanów przetrzymywani mieli być nawet torturowani, a ceną za wolność było oddanie pokaźnych części majątków.
3: For decades, for a very long time, Saudi Arabia had this system where these rich families who had connections to the royal family.
0: W Arabii Saudyjskiej przez wiele lat

0: Bogaci ludzie z koneksjami w rodzinie królewskiej stawali się bogaci dzięki państwowym pieniądzom, dzięki kontraktom rządowym. Przez wiele lat królowie na to pozwalali. Mohamedowi bin Salmanowi to się nie podobało, bo uważał on, że ci ludzie okradają rząd. Ale też widział, że jest wiele osób, które mają pieniądze i władzę, a on nie chce, żeby ktokolwiek poza nim miał władzę. Zamykając ludzi, pokazał, że to on jest władcą i ci, którzy go nie popierają, poniosą konsekwencje.
1: W październiku 2018 roku światem wstrząsnęła kolejna tragiczna historia. W saudyjskim konsulacie w Stambule zamordowano prominentnego dziennikarza i krytyka saudyjskiej dynastii Jamala Khashoggiego. Ciało mężczyzny zostało poświartowane przez agentów saudyjskich służb specjalnych. Zarówno Turcja, jak i amerykańskie media twierdzą, że sprawcy byli blisko związani z księciem bin Salmanem i to na jego rozkaz zabito dziennikarza. Władze w Riyadzie zaprzeczyły.
0: Trudno powiedzieć, czy on zlecił to zabójstwo. Wydaje mi się, że nie było tak, że on powiedział swoim ludziom, że mają zabić Khashoggiego. Warto pamiętać, że Saudowie traktowali dziennikarza jako pisarza, który pisze dla tych, którzy mu płacą. Pamiętajmy, że Khashoggi swego czasu pracował dla rodziny królewskiej, a konkretnie dla królewskiego sądu. Oni uważali dziennikarza za człowieka, który kiedyś był jednym z nich, ale gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to po prostu ich zdradził. To nie była kwestia krytycznego dziennikarza, ale raczej zdrady. Wydaje się pewne, że Mohammed bin Salman powiedział swoim ludziom, by coś z tym zrobili, ale czy, że mają go zabić? Trudno jest powiedzieć, kto mógł podjąć decyzję o zabiciu Khashoggiego, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo niezależnie od tego, co Mohammed bin Salman powiedział, to jego ludzie uznali, że on chce śmierci dziennikarza.
1: Tu muszę dopowiedzieć jedną rzecz, która w tej rozmowie nie wybrzmiała chyba wystarczająco mocno. W lutym 2021 roku amerykańskie służby wywiadowcze opublikowały oficjalną ocenę. Według niej Mohammed bin Salman zatwierdził operację, której celem było schwytanie albo zabicie Jamala Khashoggiego. Amerykanie oparli tę ocenę m.in. na całkowitej kontroli księcia nad saudyjskimi służbami oraz udziale w operacji jego bliskich współpracowników i członków osobistej ochrony. Władze Arabii Saudyjskiej odrzuciły tę ocenę. Do dzisiaj nie odnaleziono ciała dziennikarza. Nie wiadomo też, w jakim dokładnie momencie podjęto decyzję o jego zabiciu, ale oficjalne stanowisko amerykańskiego wywiadu jest jednoznaczne. Mohammed bin Salman od kilku lat jest faktycznym przywódcą Arabii Saudyjskiej. Jak mówi Justin Szek, trudno wyobrazić sobie, by po śmierci obecnego króla Salmana kto inny został nowym królem.
0: Mohammed bin Salman kontroluje teraz wojsko, gospodarkę i bezpieczeństwo w kraju. Wybiera też sobie lojalnych współpracowników i nagradza ich za lojalność i ufa im. Trudno więc wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł mu teraz zagrozić. On doskonale potrafi zdobywać władzę. Pytanie, czy potrafi rządzić, bo co prawda otworzył Arabię Saudyjską społecznie, ale w kwestii znacznie trudniejszej nie udało mu się zmienić gospodarki kraju.
1: Po 5 latach odpowiedź na pytanie o gospodarkę jest bardziej złożona. Mohammed bin Salman nie uwolnił Arabii Saudyjskiej od ropy, ale też nie można powiedzieć, że niczego nie zmienił. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że w 2025 roku saudyjska gospodarka urosła o 4,5%, a sektor niezwiązany bezpośrednio z ropą rozwijał się dzięki inwestycjom i popytowi wewnętrznemu. Powstały nowe branże – turystyka, rozrywka, sport i budownictwo. Riyad przygotowuje się do światowej wystawy Expo i piłkarskich mistrzostw świata w 2034 roku. Ale koszty są ogromne. Państwowy Fundusz Inwestycyjny miał pod koniec 2025 roku aktywa warte około 910 miliardów dolarów. Mniej niż zakładał plan.

0: Nie udało się też osiągnąć celu dotyczącego rozmiaru gospodarki niezwiązanej z ropą. Część gigantycznych projektów, w tym NEOM, jest opóźniana albo ograniczana. I to nie jest klęska Vision 2030, ale też jeszcze to nie jest sukces, który pozwoli Arabii Saudyjskiej żyć bez ropy.
1: Gdy był młodym chłopakiem, uwielbiał gry wideo i fast foody. Jako dorosły wciąż lubi gry, ale także drogie rzeczy. Jest właścicielem jednego z najdroższych domów na świecie. Ma gigantyczny jacht ze specjalnym pokojem disco. W naszej książce piszemy o imprezach, jakie organizował, na których były też kobiety, a on był DJ-em. Jest w nim pierwiastek takiego typowego bogacza, który lubi się bawić. Ale równocześnie jest żonaty, ma dzieci i jest bardzo oddany rządzeniu. Spędza na tym wiele godzin. Wiemy, że pracuje nocami, że śpi bardzo mało. Nie wiem, czy to potrzebne do rządzenia krajem, ale on tak uważa. On poświęca wiele czasu, by zmieniać Arabię Saudyjską.
0: To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Wracamy do archiwalnej rozmowy z Justinem Szekiem o Mohamedzie bin Salmanie i o kulisach gry o władzę w Arabii Saudyjskiej. Za chwilę usłyszą Państwo, jak młody książę ograł starszych, bogatszych i znacznie bardziej doświadczonych członków własnej rodziny. Przypominam, że premierowe wydanie podcastu Świat w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24.
2: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Mohamed bin Salman nie był pierwszym następcą tronu, którego powołał obecny król Arabii Saudyjskiej. Jak to się zatem stało, że mimo tak młodego wieku pokonał starszych i bardziej doświadczonych politycznych konkurentów i wspiął się na sam szczyt?
3: The current kingdom, as it stands now, was founded by a guy named Abdulaziz, they call him Ibn Saud.
1: Pierwszy król Arabii Saudyjskiej, umierając, zdecydował, że następcą tronu będzie jego umiłowany syn. Ale od tego czasu władza przechodziła na kolejnych jego synów, czyli na braci. Jakieś 20 lat temu zorientowano się jednak, że ten system przestaje działać, bo synów, czyli braci, było coraz mniej, a najmłodszy miał 70 lat. Wiadomo było, że władza musi przejść niżej na kolejne pokolenie, na dzieci, ale nie było takiego systemu. Jakiś czas temu naciskano na nieżyjącego już króla Abdullaha, żeby przekazał tron synowi. On jednak uczynił następcą tronu Salmana, swojego brata. Pojawiła się równocześnie inna bardzo wpływowa grupa ludzi, która obawiała się, że Salman z kolei ugnie się i przekaże tron w ręce syna, czyli Mohameda bin Salmana, o którym właśnie rozmawiamy.
3: Mohammed bin Salman would not have a position of power. They were afraid of him.
1: Początkowo Salman wyznaczył na następcę tronu jednego ze swoich braci, a sam Mohammed bin Salman bardzo lobbował za takim właśnie rozwiązaniem. Wszystkim wydawało się, że Mohammed nie jest zainteresowany władzą, ale w wyniku zakulisowych rozgrywek Mohammed najpierw pozbył się jednego brata swojego ojca, a potem drugiego i w efekcie został wyznaczony przez ojca na następcę tronu. Jego siłą jest to, że on zna mechanizmy władzy we własnej rodzinie i wie, jak tę władzę zdobyć i utrzymać. A to jest naprawdę trudne, bo ma wujków, którzy są bogatsi i mieli od niego wiele więcej władzy. Kontrolowali ministerstwa czy wojsko. Jego taktyka jest taka, że najpierw pokazuje ludziom wokół siebie, że nie jest dla nich zagrożeniem, po czym w pewnym momencie odsuwa ich na bok.
3: He could push them aside. His understanding of power comes really from two things. It comes from being around his father.
1: Jak on rozumie władzę? By to zrozumieć, trzeba pamiętać, że jego ojciec przez 48 lat był gubernatorem stolicy kraju, Rijadu. A to jedno z najważniejszych stanowisk w kraju, bo jesteś w mieście, gdzie jest władza, gdzie są duchowni, ale także zajmujesz się dyscypliną.

0: zachowaniem rodziny królewskiej. Mohammed bin Salman przez lata widział, jak jego ojciec wsadza ludzi do więzienia, zabiera im majątki. On pochodzi też z dużej rodziny, a jego starsi bracia mieli znacznie więcej dokonań. Studiowali w Ameryce, na Oksfordzie. Jeden z nich był astronautą, inny profesorem, a on sam studiował w Arabii Saudyjskiej i był znacznie mniej międzynarodowy niż bracia. Zdołał natomiast przekonać ojca, że to on powinien zostać następnym królem, a nie bracia. Całe jego młode życie od nastolatka to była walka o zdobycie władzy i zemsta na swoich wrogach. On jest produktem tego systemu, produktem monarchii. W większości krajów na świecie nie ma już monarchii, bo nie jest to zbyt dobry sposób na wybór władcy. W monarchii stajesz się władcą dlatego, że jesteś synem władcy, albo umiesz zdobyć władzę spośród całej rodziny. Jesteś najbardziej bezwzględny. To nie ma nic wspólnego z tym, czy umiesz rządzić krajem, czy nie. A on jest właśnie częścią monarchii, w dodatku w Arabii Saudyjskiej, gdzie albo jesteś bardzo blisko króla, albo jesteś nikim. Nie ma stanów pośrednich. On to doskonale rozumie i nie chce być nikim. To nie jest jego wina. On się urodził w takim systemie.
1: That's the system he was born into, and that's the context in which he exists.

0: Justina Szeka, współautora książki Ropa i krew i dziennikarza The Wall Street Journal, zapytałem też, dlaczego książę Bin Salman tak bardzo chciał wspiąć się na szczyty władzy w królestwie i po co wprowadzał reformy, takie jak ustępstwa na rzecz kobiet, niewielkie zmiany obyczajowe oraz po co przebudowuje gospodarkę.
1: He has two priorities. His first priority is to make sure that his family continues to rule Saudi Arabia.
2: On ma dwa cele. Pierwszy, by rodzina królewska pozostała u władzy, a drugi, że to on będzie następnym królem. Jego rodzina rządzi Arabią Saudyjską od około 100 lat. Od zawsze trzymała się z muzułmańskimi konserwatywnymi duchownymi. Saudowie utrzymali się przy władzy także dlatego, że imamowie mówili ludziom, że to właśnie ta dynastia jest prawowitym władcą. Tyle, że Arabia Saudyjska zmieniła się. 40 lat temu to był bardzo mały, konserwatywny kraj. Teraz mieszka tam 30 milionów ludzi, z czego połowa nie ma nawet 30 lat. Arabia Saudyjska ma jeden z najwyższych odsetków młodych ludzi, którzy mają smartfony i konta w mediach społecznościowych. Ci młodzi ludzie przez cały dzień gapią się w Instagrama, Twittera i widzą, że w innych krajach ludzie mogą chodzić na randki, na koncerty czy do barów, a oni nie. Myślę, że Mohammed bin Salman zdał sobie sprawę, że poparcie zapewni sobie już nie przez konserwatywnych duchownych, którzy mówią, że kobiety nie mogą prowadzić samochodów, ale poprzez młodych ludzi, którym otworzy świat. Jego różne decyzje zatem były obliczone na poparcie wśród młodzieży. Oczywiście, że on jest następcą tronu, ale jeśli nie miałby poparcia, ludzie mogliby wyjść na ulicę i protestować. Otwarcie na świat ma zatem wzmocnić jego władzę. Równocześnie to on zarządził aresztowania swoich krytyków, co miało pokazać ludziom, jeśli nie będziesz mnie krytykował, to możesz liczyć na fajne życie. Jeśli będziesz krytykował, to będę cię bił.
1: When he was young, you know, when he was in his early 20s, he realized that.
2: Kiedy Mohammed był nastolatkiem, zobaczył, że jego ojciec nie miał tylu pieniędzy, co inni książęta. Zrozumiał, że musi zdobyć pieniądze, żeby jego ojciec mógł kiedyś zostać królem. Kiedy miał 15 lat, zaczął inwestować na giełdzie. Nie szło mu zbyt dobrze, ale to właśnie wtedy zaczął budować fortunę dla swojego ojca. Kiedy jego bracia byli nastolatkami, kupowali konie wyścigowe, chcieli polecieć w kosmos, uczyć się na dobrych uniwersytetach. On chciał zdobyć pieniądze, by ojciec został królem. To, że jest bezwzględny, jest tutaj drugorzędne. To jest jego droga do celu. Ważniejsze dla mnie jest to, że on od najmłodszych lat

0: a to robił wszystko, żeby jego ojciec rządził krajem i by potem on sam został królem.
1: Ten materiał powstał w 2021 roku i nosił tytuł Gra o tron w Arabii Saudyjskiej. 5 lat później tron formalnie nadal należy do króla Salmana. Mohammed bin Salman nadal jest księciem koronnym, a nie królem, ale sama gra o władzę została właściwie rozstrzygnięta. Książę koronny jest premierem, przewodniczy najważniejszym radom państwa, kontroluje fundusz inwestycyjny, politykę gospodarczą i aparat bezpieczeństwa. Nie ma dziś widocznego konkurenta, który mógłby odebrać mu pozycję. Udowodnił więc, że potrafi zdobywać i utrzymywać władzę. Otwarte pozostaje drugie pytanie postawione w tej rozmowie. Czy potrafi zbudować państwo, które będzie działało także wtedy, gdy zabraknie łatwych pieniędzy z ropy i strachu przed władcą? To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Rozmowa z Justinem Szekiem została nagrana w 2021 roku przy okazji premiery jego książki Ropa i Krew, wydanej przez wydawnictwo SQN, a jej najważniejsze wątki zaktualizowaliśmy do obecnej sytuacji. Premierowe wydanie podcastu Świat w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Radio Podcast.
4: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Terminy na przekazanie do ZUS zmian w naszych dokumentach, związanych na przykład ze zmianą nazwiska, albo nowy numer konta bankowego czy adresu, to bardzo ważne informacje. A ich przegapienie może wywołać spore perturbacje i w efekcie spowodować opóźnienie w wypłacie emerytury, na którą przecież wielu seniorów co miesiąc wyczekuje. Jak takie zmiany zgłaszać i czy można to zrobić zdalnie? To tylko część wyjaśnień, które przedstawimy w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem i wskazuje na służby. Prezydent odpowiadał na pytania w sprawie afery Zonda Krypto. Pożar hali z zabawkami w Gdyni. Strażacy opanowali już ogień. Spoczną w zbiorowej mogile na Ukrainie. Przed nami uroczystości pogrzebowe 55 polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od zapewnień prezydenta Karola Nawrockiego, który mówi, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Na Półwyspie Helskim Karol Nawrocki mówił, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów. Więcej o tym Jan Olęcki.
2: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
3: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
2: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
3: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
2: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Do politycznych.

0: Komentarzy w sprawie aresztu dla Radosława P. wrócimy w informacjach o 9:00, a więcej o aferze Zonda Krypto znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Strażacy opanowali pożar hali z zabawkami w południowej części Gdyni. Starszy kapitan Paweł Przybyłowicz z tamtejszej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że zgłoszenie o palącym się budynku przy ulicy Chwaszczyńskiej wpłynęło około 2:00 w nocy.
1: Dochodziło do załamania się konstrukcji oraz pod wpływem temperatury pękania szyb. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podawaniu prądów wody w natarciu. Na miejscu z pożarem walczy 53 strażaków z województwa pomorskiego, bo to nie tylko z Gdyni. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru, żeby nie dotknął pobliskiego lasu oraz innych zakładów.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 55 Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej spocznie w zbiorowej mogile na cmentarzu w dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11:00. Szczątki zostały ekshumowane latem bieżącego roku. Uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tej okrutnej zbrodni, gdy w ciągu kilku godzin Ukraińcy zamordowali w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób, przypomina Adam Siwek z IPN.
2: Co roku tego dnia odbywają się msze święte w intencji pomordowanych mieszkańców, a w tym roku będzie to uroczystość szczególna, ponieważ będzie powiązana z pochówkiem kolejnych 55 ofiar odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej. Spośród 55 ofiar 26 to były dzieci w wieku w większości poniżej 12 lat, najmłodsze nawet kilkumiesięczne.
0: Po rzezi wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka splądrowano i spalono, a ciała pomordowanych wrzucano do masowych dołów, studni i rowów. Obecnie na miejscu dawnych polskich osad rozciągają się pola i łąki. Jeszcze dziś można nabyć wiedzę, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. W około 1400 miejscach w kraju odbywają się organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych treningi Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA mówił Polskiemu Radiu, że dowiedzieć można się m.in. co oznacza dany alarm i jak spakować plecak przed ewakuacją.
3: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich 4. Co one oznaczają? Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła i co ten komunikat oznacza. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformacje w komunikatach ostrzegawczych.
0: Terenowe punkty treningowe Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej są organizowane m.in. podczas festynów i pikników rodzinnych, przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w urzędach miast i gmin. Przed nami drugi dzień 14. letniego biegu Piastów. Dziś dwa wyścigi na 6 i 13 km, marsz Nordic Walking i bieg przedszkolaka. O szczegółach Patryk Michalski.
4: Na wszystkie dzisiejsze biegi zapisało się ponad 1300 osób. Biorąc pod uwagę także wczorajsze wyścigi, szykuje się kolejny rekord frekwencji, z czego cieszy się rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
5: Mamy setki nowych osób na starcie. Mamy rekordową frekwencję, ponad 2100 osób zapisanych. Tyle nigdy nie było.
4: Dzisiejsze biegi przyciągną na Polanę Jakuszycką całe rodziny.
6: Drużyna rodzinna.
7: Dzieci lubią biegać, startujemy tutaj co roku, jeździmy na rowerach, biegamy na nartach, chcą zdobywać medale.
4: Dlaczego warto tak aktywnie spędzać wolny czas? Co to daje?
8: Dlatego, że daje nam siłę, no i dobre przygotowanie.
4: Ze Szklarskiej Poręby Patryk Michalski, program pierwszy Polskiego Radia.
0: A za niecały miesiąc organizatorzy zapraszają na rowerowy bieg Piastów. Są jeszcze wolne miejsca. Na koniec przypominamy jeszcze o możliwości zrobienia zakupów. Dziś przypada bowiem niedziela handlowa i sklepy będą otwarte. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji także w 3 kolejne niedziele poprzedzające. Kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero w grudniu.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatnia niedziela wakacji z przelotnym deszczem w zachodnich regionach. Po południu na Pomorzu możliwe będą też burze. Pogodnie i bez opadów we wschodnich regionach. Temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na południu.

0: Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po 8. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dziś uciekamy od wielkich, zadeptanych metropolii, a szukamy miast z duszą, idealnych na nieśpieszny weekend. Nasz cel to miejsce, w którym, i to jest naukowy fakt, lato trwa najdłużej w Polsce. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a naszym gościem jest ekspert turystyczny z Tarnowa, pan Marcin Pałach, szef Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i przewodnik po Tarnowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie ten termiczne lato, które w Tarnowie trwa ponad 118 dni, jest najdłuższym w Polsce.
2: No pięknie, ja się wcale nie dziwię, że w takim klimacie świetnie udaje się winorośl, ale chyba jeszcze lepiej rosną tutaj otwarte i genialne umysły. Z Tarnowa pochodzi m.in. Luke Nosek, czyli człowiek, który zakładał z Elonem Muskiem portal płatniczy. Z Tarnowa pochodzi Wilhelm Sasnal, którego obrazy wiszą dziś w największych galeriach w Nowym Jorku i w Londynie.
3: Jeszcze dodam jedno nazwisko żyjących. To jest ksiądz profesor Michał Heller. Jedyna osoba z Polski, która jest laureatem Nagrody Templetona, takiego teologicznego Nobla. Z Tarnowa związane są wybitne postacie, między innymi Jan Szczepanik, osoba, która wymyśliła, zaprojektowała kamizelkę kuloodporną. Polski Edison, jak mówią o nim, Leonardo da Vinci z Galicji. Ponadto jest on też pierwszą osobą, która zaprojektowała kolorową fotografię.
2: Trzeba pamiętać, jak kolorowa fotografia Tarnów.
3: Gdyby nie Jan Szczepanik, to w tym momencie żadne Instagramy by nie powstały. Jan Szczepanik, rok 1903, rok Maki, i tą fotografię, kopię możemy zobaczyć, wędrując właśnie szlakiem Jana Szczepanika po tarnowskiej Starówce, bo przy jego pomniku po piersi pokazane są właśnie te najważniejsze jego wynalazki, a podobno jest autorem ponad 100 i to jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Jest też współautorem przesyłania obrazu na odległość, takim prekursorem telewizji.
2: Wiele rzeczy się od Tarnowa zaczęło, jeszcze to wszystko wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, ale od Tarnowa zaczęła się druga Rzeczpospolita.
3: 31 października o godzinie 7.30 1918 roku Tarnów stał się pierwszym wolnym, niepodległym miastem. Austriacy oddali miasto, władanie miastu młodzieży, mieszkańcom Tarnowa.
2: Przed wojną niemal połowę ludności Tarnowa stanowili Żydzi. Do dzisiaj ich ślady można znaleźć w Tarnowie, ale też słyszałem, że można coś zobaczyć bardzo, bardzo unikatowego dotyczącego Romów.
3: Zanim powiem o Romach, to jeszcze może dopowiem, że podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali całą społeczność. Natomiast my dziś możemy chodzić szlakiem żydowskim. Takim najbardziej namacalnym miejscem to jest właśnie skwer Starej Synagogi, gdzie jest pozostałość po tak zwanej Starej Synagodze, czyli Bima, to podwyższenie. Tam jest, można powiedzieć, taki naturalny amfiteatr i tam się dzieją świetne wydarzenia kulturalne. Mamy przepięknie odrestaurowany cmentarz żydowski, który jest wciąż czynny, czyli mogą trwać pochówki.
2: Ale brama do tego cmentarza jest repliką.
3: Dlatego, że prezydent Wałęsa podarował do Muzeum w Waszyngtonie oryginał. U nas w Tarnowskim Centrum Informacji Turystycznej można wypożyczyć kartę, żeby wejść do tego, na ten cmentarz, zwiedzić, a na miejscu są tablice, jest aplikacja, także samodzielnie można pozwiedzać tą perełeczkę. Natomiast wracając do Romów, tak, w Małopolsce Romowie mocno tutaj podróżowali i na początku lat 80. ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pan Adam Bartosz, stworzył stałą wystawę poświęconą historii i kultury Romów. I w tym dworku można zobaczyć przepiękne, kolorowe, barwne stroje cyganek, a na zapleczu, na dziedzińcu oryginalne wozy taborowe.
2: Dodajmy, że to jest jedyna w Polsce taka ekspozycja i pierwsza w ogóle w Europie.
3: I warto co jakiś czas zaglądać na strony muzealne, dlatego że od czasu do czasu organizowane są specjalne eventy właśnie w tym muzeum. Ogniska biorą udział

0: Romowie w nim, w związku z tym jest, można poczuć ten klimat czasów, które minęły.
1: Historia ma tutaj wiele, wiele wymiarów, ale powiem tak, jak człowiek wchodzi na rynek, jak w ogóle wchodzi do centrum tego historycznego Tarnowa, to czuje się, jakby nagle przeniósł się do jakiegoś włoskiego miasteczka.
0: Roman Bronsztetter dobrze napisał, neapolitańskie niebo nad Tarnowem. W związku z tym nie trzeba jechać do Włoch, wystarczy do Tarnowa i jesteśmy właśnie w klimacie włoskim. Wspomniane najcieplejsze miejsce w Polsce, najdłuższe...
1: Dodatkowy atut?
0: Najwięcej godzin nasłonecznionych w okolicach 2000 w ciągu roku. No i właśnie XVI wiek, czasy najważniejszego pokrólu w Polsce, hetmana Jana Tarnowskiego, i to właśnie za jego czasów i jego syna Krzysztofa do Tarnowa sprowadzono Włochów, którzy przebudowywali Wawel w Krakowie i tu w Tarnowie również miasto w stylu renesansowym. Przepiękne, najwyższe w Europie 15-metrowe pomniki nagrobne tarnowskich i ostrogskich właśnie w Tarnowskiej Katedrze. Unikat na skalę światową. Natomiast na mieście mamy w samym centrum rynku ratusz z przepiękną attyką i maszkaronami. I ciekawostka, jest dom florencki na ulicy Żydowskiej. Prawdopodobnie to budowniczowie z Florencji wybudowali dla siebie domek po to, żeby móc mieszkać w Tarnowie podczas prac modernizacyjnych tu w Tarnowie.
1: Podcienia na rynku rodem z Bolonii. Ratusz wzorowany na Palazzo Pubblico w Sienie, czyli no włoski klimat w sercu Polski, trzeba zobaczyć na własne oczy. Ale Tarnów to też miejsce, gdzie ta wielka historia pędziła na złamanie karków. Wspominaliśmy już o początkach II Rzeczpospolitej, ale zdaje się, że znowu Tarnów był pierwszy, jeśli chodzi o II wojnę światową.
0: Dokładnie, 28 sierpnia w 1939 roku o 23:18 w Tarnowie na dworcu wybuchła bomba i to można powiedzieć według historyków jest początek II wojny światowej, ponieważ bomba została podłożona w poczekalni przez niemieckiego dywersanta.
1: Czyli nie Wieluń, nie Westerplatte, jak wszyscy sądzą, ale zamach bombowy w Tarnowie na przepięknym dworcu. Powiedzmy troszeczkę o tym, bo sam dworzec jest również bardzo ciekawym architektonicznym obiektem. Zdaje się, że od Krakowa do Lwowa 5 jest podobnych dworców.
0: Tarnowski najpiękniejszy.
1: No na pewno.
0: Jeden z największych. Tak, Tarnowski dworzec, obecna monumentalna bryła secesyjna, powstała w 1910 roku. Sam dworzec wzorowany na dworcu w Lwowie, w Stanisławowie. W środku można zobaczyć przepiękne pejzaże górskie, a obecnie można skorzystać z dwóch instytucji miejskich, które znajdują się na dworcu. To jest Galeria Miejska Bewła, a po drugiej stronie fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej, która ponad 30 fragmentów znajduje się tutaj w Tarnowie.
1: Jeszcze zanim Państwo będziecie pędzić na peron, to dodajcie sobie chwilę czasu, bo przed samym wejściem na peron na tym dworcu są dwa kioski, które są absolutnym dziełem sztuki. Ale lećmy do tego Siedmiogrodu i Panoramy Siedmiogrodzkiej, bo ona stanowi tło dla pomnika chyba najważniejszego obywatela Tarnowa, czyli generała Józefa Bema.
0: Tak, z Tarnowem związany jest Józef Bem. Walczył o wolność Polski, walczył o wolność Węgier i na końcu swojego życia walczył w armii tureckiej, a żeby móc walczyć w armii sułtana, przeszedł na islam. I to spowodowało, że kiedy w latach 20. XX wieku zdecydowano się sprowadzić prochy generała Bema do Tarnowa. Ale był problem inny, gdzie go pochować.
1: I jak go pochować?
0: Jak go pochować? Stąd też zaprojektowano przepiękne mauzoleum, które znajduje się w najniższym punkcie w Parku Strzeleckim, w najstarszym ogrodzie miejskim.
1: Proszę Państwa, to trzeba zobaczyć, bo to mauzoleum wygląda naprawdę niesamowicie. Na środku wielkiego stawu, na 6 kolumnach koryńskich ustawiona jest wielka urna i tam na górze, nie na dole pod kolumnami, na górze spoczywają właśnie prochy generała Bema.
0: Taka symbolika, że ponieważ przeszedł na islam, nie jest katolikiem, nie mógł być pochowany w świętej ziemi czy też w kościele.
1: Wróćmy jeszcze na momencik do...
0: Panoramy, bo to no o tym właśnie. Nie powiedziałem, bo każdy się zastanawia, o czym ja mówię panorama, każdy myśli panorama racławicka, a tu jest jakaś panorama siedmiogrodzka.
1: Chociaż też styki.
0: Też styki i też z tego samego okresu i też taka pierwotnie

0: też taki, taka wielkość, 120 metrów na 15. Niestety Węgrzy nie zapłacili za tą panoramę, za ten obraz. Styka zdecydował, że potnie tą panoramę i te fragmenty posprzedaje jako osobne. No a lat 70. Tarnowskie Muzeum na całym świecie szuka tych fragmentów. Natomiast wiemy też, jak wyglądała, ponieważ ona była opfotografowana i fragmenty można oglądać, już wspomniałem, na dworcu, natomiast tą centralną część panoramy, czyli Józef Bem na koniu, można ją podziwiać jako graffiti na ścianie przy Placu Węgierskim na ulicy Wałowej, tuż obok pomnika.
1: Jeśli chodzi o takie skojarzenia z Wrocławiem, to oprócz panoramy jest jeszcze jedno. Stosunkowo nowy szlak maszkaronów. Dla mnie to jest ewidentnie inspiracja związana z wrocławskimi krasnalami.
0: Skojarzenia właściwe, natomiast pomysł troszeczkę inny. Te maszkarony na ratuszu zostały ofotografowane. Każdy artysta wylosował sobie jedno zdjęcie i to miał na podstawie tego zdjęcia maszkaronu, ponieważ każdy maszkaron jest inny, miał przygotować figurkę. On też już wybrał sobie miejsce, w którym to figurka będzie, a my tak postawiliśmy te figurki, żeby zobaczyć całe miasto, to najważniejsze, czyli renesans i secesję i fragmenty właśnie związane z Józefem Bemem, Szczepanikiem, kulturą żydowską. W związku z tym te 14, a już teraz 20 figurek rozrzuconych jest tak po mieście, że jeżeli ktoś przejdzie ten cały szlak, to te najważniejsze miejsca w Tarnowie
1: można
0: zobaczyć.
1: Znam Tarnów.
0: Dokładnie, znam Tarnów, a dla dzieciaków mamy przygotowaną specjalną mapkę z naklejkami. Mało tego, oprócz tego szlaku organizowane są specjalne wydarzenia jak maszkaroniada, jak parada maszkaronów.
1: Z takich najów w Tarnowie to chyba jest najdalej wysunięta góra w Karpatach.
0: Góra Świętego Marcina, 384 metry nad poziomem morza i wszystko, co jest za nią w kierunku południowym, to są właśnie Karpaty.
1: Gdzie pojedziemy, jeśli już wszystko w Tarnowie zobaczyliśmy, jeśli przeszliśmy do 20 maszkaronów. Zacznijmy od północy i od kolorowej wsi Zalipie.
0: Tak, będąc na Górze Świętego Marcina jeszcze warto dodać, że mamy tam przepiękny kościółek drewniany.
1: O tak, i to jest troszeczkę jak taka rosyjska matrioszka, bo to jest kościółek w kościółku. Człowiek wchodzi do kościoła, nagle okazuje się, że w środku jest drugi kościół.
0: Tak, ponieważ jest on otoczony sobotami. I wierni, którzy zdążali na niedzielne poranne msze, jak przyszli wcześniej, no to mieli możliwość schowania przed deszczem, gradem, śniegiem właśnie w takich sobotach. Przez Tarnów przebiega szlak architektury drewnianej i w samym mieście, w centrum mamy dwa kościółki, ale ja o tym teraz nie będę opowiadał.
1: Nie, bo lecimy na Zalipie.
0: Dokładnie, ale Zalipie też leży na szlaku architektury drewnianej.
1: Bo Zalipie tam kościół jest murowany.
0: I warto zacząć zwiedzanie właśnie od kościoła, od zobaczenia, jak artystki wymalowały przepięknie kościół. Obok kościoła jest cmentarz, pierwszy grób zaprojektowany przez panią Curyłową. Własny grób dla siebie zaprojektowała.
1: Kto to jest pani Curyłowa?
0: A Curyłowa to jest osoba, która dzięki której właśnie Zalipie stało się taką słynną wioską.
1: Człowiek wjeżdża i widzi te przepięknie wymalowane domy, to mówi: o kurna chata. I zdaje się, że jest głębszy sens w tym powiedzeniu, ponieważ te malowidła powstały w kurnych chatach.
0: Tak, dlatego, że nie było wtedy kominów i po okresie zimowym, po okresie, kiedy się paliło, ściany były brudne od sadzy i panie zazwyczaj na święta wielkanocne chciały sobie umilić widok w izbach. Zaczęło się od malowania wnętrz, a skończyło się na malowaniu wszystkiego, po prostu wszystkiego. Bo oprócz zewnętrznych elementów domu, to są również malowane studnie, zegary słoneczne, budy, ule. A w kościele, tego już nie będę zdradzał, można zobaczyć naprawdę cudeńka.
1: Wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie trzeba jechać do Włoch, że nie trzeba jechać do Lwowa, ale zdaje się, że też nie trzeba jechać do Bułgarii, do Warny, żeby zobaczyć zjawiskowe, skamieniałe miasto. Coś, co przypomina kamienny las pod Warną, czyli niesamowite zjawisko geologiczne.
0: To miejsce też jest związane z Ignacym Janem Paderewskim, który dokładnie naprzeciwko tego rezerwatu miał swoją posiadłość, dwór w Kąśnej Dolnej. On był orędownikiem stworzenia w Ciężkowicach sanatorium. A to wszystko jest w okolicy Skamiennego Miasta, rezerwat przyrody nieożywionej. Jest to przejście po naprawdę fantazyjnym terenie, ponieważ każda skała, którą się mija, ma swoją

historię i jest, im ma swój kształt. Najpopularniejsza to czarownica, ona jest widoczna z drogi, która prowadzi z Tarnowa do Krynicy. Ale mamy również ratusz, mamy borsuka, mamy basztę. W ogóle, jeżeli chodzi o Ciężkowice, to jest taka perełeczka turystyczna tutaj naszego regionu. Te Ciężkowice to już wspomniałem, nie tylko Skamiałe Miasto, ale również Park Zdrojowy.

0: I Rafał Bała ze mną w studiu. Witaj, Rafale.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Warszawa to nie kojarzy nam się z miastem takim żużlowym. Myślę, że byłoby
1: tak,
0: wiele innych na mapie naszego kraju, które moglibyśmy tak określić, a tymczasem to tutaj wczoraj działy się rzeczy ważne i wiekopomne.
1: No na pewno, ale tak nawiązując do tego materiału, który przed chwilą był,
0: Tarnowa.
1: O Tarnowie, dokładnie, bo to się kojarzy z żużlem, przecież Unia Tarnów,
0: no tak.
1: Ale też kojarzy się, słuchaj, ze wspinaczką, bo tam nasze siostry kałuckie, one stamtąd pochodzą i też medalistka olimpijska przecież. A wczoraj był też bardzo ważny dzień dla polskiej wspinaczki, o tym wszystkim będę mówił, ale najpierw o żużlu, tak jak mówisz, no bo przecież w Warszawie drużynowy Puchar Świata, Polacy już od dawna mają ochotę, żeby dominować, no i bronić tytułu, ale okazało się, że cztery zespoły i na te cztery zespoły biało-czerwoni zdobyli tylko brązowy medal. No tylko tak możemy mówić, skoro mamy w składzie fantastycznych żużlowców i między innymi sześciokrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Liczyliśmy na ten złoty medal, nasi w Warszawie wypadli gorzej, o czym opowie teraz Tomasz Kowalczyk.
2: Reprezentacja polskich żużlowców nie obroniła drużynowego Pucharu Świata z 2023 roku. Na Stadionie Narodowym biało-czerwoni walczyli, ale od samego początku prezentowali się dość niemrawo. Pierwsze wyścigi, drugie miejsca Patryka Dudka i Dominika Kubery. Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik na trzecich miejscach. Źle to wszystko wyglądało i nie było lepiej też po równaniu toru, bo dopiero w ósmym wyścigu Bartosz Zmarzlik wywalczył 3 punkty dla biało-czerwonych, a na następną trójkę czekaliśmy do wyścigu numer 13. Australijczycy odjeżdżali od początku, bo świetnie jeździł Kerz, Doyle, Douglas i Frick. Wszyscy wygrali pierwsze swoje wyścigi i zgromadzili 12 punktów, czyli komplet na samym początku rywalizacji, którą w ten sposób zdecydowanie ustawili. Polacy niby próbowali walczyć, niby jeszcze się zrywali. Konkretnie wprowadzony rezerwowy Kacper Woryna za bardzo przeciętnie jeżdżącego dzisiaj Macieja Janowskiego. Ale nic to nie dawało, a w końcówce Duńczycy zwiększyli jeszcze szansę, że mogą tutaj wydrzeć srebro na narodowym i ostatecznie tak się stało. A zatem wygrywa Australia 38 punktów, miejsce drugie, Dania punktów 30, Polska z brązowymi krążkami na miejscu właśnie trzecim 29 punktów i czwarta Wielka Brytania 24. Na Stadionie Narodowym 40 tysięcy osób. Brakowało troszkę może takiego wsparcia w trudnych momentach dla naszych żużlowców. Na pewno kibice zobaczyli świetną oprawę, doskonale opakowane zawody, fantastyczny pokaz fajerwerków na koniec, ale nie zobaczyli odczarowania narodowego, bo od 2015 roku, kiedy odbywa się tutaj Grand Prix, staramy się i czekamy, dmuchamy, żeby Polak wygrał zawody, ale nie wygrywa indywidualnie, nie wygrał też drużynowo. Biało-czerwoni z brązowymi krążkami dziś w drużynowym Pucharze Świata, a mistrzami świata Australijczycy.
3: Na tyle nas było stać, nadzieje były duże, bo nie wypadało inaczej mówić, ale też wierzyliśmy w to, zrobiliśmy wszystko, co z naszej strony uważaliśmy najlepiej, jeżeli by się przygotować, no ale rywale okazali się lepsi.
2: Ocenia trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski.
3: Języczki uwagi taki był, który zaważył, może, że nie jest może złota, a nie srebro. Było zatrucie pokarmowe i to nie jest, widzieliście, nie było na podium Patryka, który się zmaga, ale bardzo chciał jechać, to już mówię, no piątą serię nie pojedziesz, nie da rady. Myślę, że parę punktów też uciekło, ale to jest sport, to jest gdybanie.
1: To jest gdybanie, liczyli na troszkę więcej, a większe powody do radości mają kibice siatkarscy. Tu Polacy przygotowują się do Mistrzostw Europy, dziś odnieśli i dziś, no wczoraj, dziś mamy nadzieję, że też odniosą, bo dziś grają z Francuzami, ale wczoraj pokonali Amerykanów, tych, których pokonali też w finale Ligi Narodów. Wczoraj było 3-1 z Krakowa, zgłaszają się Cezary Gurjew i jego gość.
4: Kamil Semeniuk, na pewno była koncentracja, bo jednak Amerykanie to odwieczny rywal, no zwłaszcza gdy przypominamy sobie finał Ligi Narodów czy półfinał Igrzysk Olimpijskich.
5: Wystawili najmocniejszy aktualnie skład tutaj na Memoriale, więc spodziewaliśmy się, że to będzie naprawdę ciężkie starcie, ciężki pojedynek. Takie to też było. Fajnie, że udało się ominąć tiebreak. Na pewno przydadzą się siły jeszcze na jutro. Sporo rzeczy jeszcze do analizy, do sprawdzenia po takim spotkaniu. Gdzieś jeszcze możemy grać lepiej, no ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni, że mimo tego, że jesteśmy w ciężkim treningu, no to udało się z taką właśnie reprezentacją Stanów Zjednoczonych, a wiemy, że zawsze są groźni wygrać za pełną pulę.
4: Nikola Grbicz stara się robić dużo zmian, Amerykanie groźny rywal, ale tutaj też trochę na początku eksperymentował. Trzeba każdego sprawdzić przed Mistrzostwami Europy.
6: No to

0: Zdecydowanie tak. Tak jak mówię, jesteśmy w ciężkim treningu, czy to na siłowni, czy to jeszcze zanim tutaj przyjechaliśmy do Krakowa w Zakopanym, na tym okresie przygotowawczym, tam też nieźle dokręciliśmy śrubę. Także tutaj nie będziemy nikogo zażynać, żeby grał całe spotkania, czy cały turniej, tylko każdy z tych 15 zawodników będzie miał szansę pokazać się na parkiecie, poczuć rytm meczowy i też tą fantastyczną atmosferę tutaj na hali w Krakowie, bo to jest sama przyjemność rok do roku grać tutaj na Memoriale przy pełnej Tauron Arenie. Naprawdę coś fantastycznego i czasami się zapomina o wszelakich gdzieś tam bólach, zmęczeniu. Sama przyjemność.
1: Memoriał Huberta Wagnera, więc pozwól, że przypomnę słowa, które mi kiedyś wypowiedział. Hubert Wagner opowiadał mi, że jego zawodnicy z tej dawnej kadry sami dawali się katować. Mówi, ja nie byłem katem. U was jest podobnie. Wy macie zaufanie do Nikoli Grbicza i wiecie, że ta ciężka praca będzie przydatna, bo gdy będą te najważniejsze piłki, to wtedy ręka ma nie zadrżeć, macie mieć pewność siebie.
0: Ufamy już od paru lat, od momentu, kiedy stery reprezentacji Polski przejął Nikola Grbicz, w jego gdzieś tam ideę na tą kadrę, jak ją prowadzi, w których momentach właśnie mamy sobie gdzieś tam przycisnąć, w których nie będziemy wyglądać na spotkaniach tych towarzyskich jakoś wybitnie pod względem fizycznym, czy też gdzieś tam z początku tych decydujących i najbardziej gdzieś tam docelowych imprez na sezon reprezentacyjny. Też nie jesteśmy jeszcze w takim super gazie, ale na przestrzeni lat widać, że rok do roku każdy turniej kończymy z medalem, więc ufamy w ten proces. On oddaje i tak jest też w tym roku, że jest teraz memoriał. Oczywiście chcielibyśmy wygrać, ale też nie jakoś za wszelką cenę, bo chcemy się skoncentrować po prostu na tym, aby gdzieś te elementy, które gdzieś tam przez cały czas na treningach szlifujemy, żeby to przełożyć tutaj na parkiet. Ale czy się udaje później zwyciężyć w tym spotkaniu, to jest gdzieś tam drugorzędna sprawa. Ważne, żebyśmy właśnie te wszystkie rzeczy, które trenujemy, przenosili tutaj na parkiet.
2: A dziś w Krakowie mecz siatkarzy z mistrzami olimpijskimi, Francuzami. W Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu też się dużo dzieje sportowego, bo trwają Mistrzostwa Świata w kajakarskim sprincie. Polska zdobyła wczoraj drugi medal. Anna Puławska wywalczyła brąz w K1 na 500 metrów. No i tu ciekawostka. Ex-aequo z Australijką Natalią Drobot i na początku Polce wskazano czwarte miejsce, ale później po analizie fotofiniszu po kilku minutach sędziowie orzekli, że jednak będą dwa brązowe medale.
3: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex-aequo trzecie miejsce, także no bardzo się cieszę. Jak widać, wszystko może się zdarzyć, więc walka do samego końca jest bardzo ważna. Ja zawsze ją stosuję i cieszę się, że tym razem również ona zaprocentowała i dała mi te trzecie miejsce. A jeszcze nie patrzyłam na czasy, ale myślę, że zdecydowanie tutaj poziom w tym roku jest bardzo wysoki i myślę, że również bardzo wyrównany. Czołówka nie odjechała, także to jest też bardzo dobry prognostyk na dalsze przygotowania w sezonie, ponieważ no, głównym celem tutaj są zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie, tak jak powiedziałam, to jest droga i te wszystkie wyniki i zebrane medale, doświadczenie po tej drodze przyda się na pewno już niedługo w Los Angeles. No jutro na pewno, słuchajcie, no ten brązowy medal zamienię, myślę, że w jeszcze lepszy rezultat i wierzę, że z Martynką tutaj będziemy walczyć o najwyższe cele i do samego końca na pewno. Na pewno tutaj nacieszę się ze swoimi kibicami, z najbliższymi, ale to mi wystarczy, aby naładować baterię na jutrzejszy dzień i na pewno jutro obficie go będę mogła świętować już po wszystkich wyścigach.
2: Obfitowało wydarzenia sportowe w Polsce, ale też we Francji. Symboliczna chwila dla Polski. Ostatni start w karierze mistrzyni olimpijskiej we wspinaczce na czas Aleksandry Mirosław. Udany, bo zakończony medalem Mistrzostw Europy, a o szczegółach Józef Kufel.
4: Ola z czasem 6.19 wygrała kwalifikacje, ale w wieczornych finałach biegała nieco wolniej. Rezultaty 6.43 i 6.29 wystarczyły na włoskie Agnese Fiorio i francuskie Capucine Villon, ale w półfinale z czasem 6.21 o 0,05 musiała uznać wyższość startującej pod neutralną flagą Rosjanki Elizawiety Iwanowej. Walka o brąz była bratobójczym pojedynkiem, bo na drugim torze pojawiła się Natalia Kałucka, która w półfinale przegrała z późniejszą mistrzynią Europy, włoszką Beatrice Colli. Finał pocieszenia wygrała Mirosław, która przyznała, że towarzyszyły jej dziś ogromne emocje.
5: Dużo się działo w mojej głowie przed tymi zawodami, w czasie tych zawodów i po tych zawodach. Natomiast cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogłam tu startować, cieszę się, że tak naprawdę tu, gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Valence zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć. Jeżeli dobrze pamiętam, to dokładnie tak samo zakończył Adam Małysz, czyli brązowym medalem.

0: Na pewno będę wracała z uśmiechem na ustach do całej mojej kariery, bo niczego bym nie zmieniła.
1: W dorobku Aleksandry Mirosław są m.in. 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, 2 złota, srebro i brąz Mistrzostw Europy oraz złoto Igrzysk Olimpijskich. Jej sukcesy doceniła dziś francuska publiczność, która po wygranym przez lubliniankę biegu o trzecie miejsce zgotowała jej owację na stojąco.
0: To było niesamowite, jestem za to ogromnie wdzięczna, że właśnie w taki sposób to wyglądało i że w taki sposób zeszłam z tej sceny z podniesioną głową. I dla mnie najważniejsze było to, żeby tak naprawdę zakończyć karierę na moich zasadach, co zrobiłam, niczego nie żałując.
1: W życiu Aleksandry nudy jednak nie będzie. Zamierza rozwijać m.in. Akademię Sportową dla Dzieci pod nazwą 602.
2: Symbolicznie, bo we Francji zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich, we Francji też zakończyła karierę medalem Mistrzostw Europy, także pięknie, ale emerytura w wieku 31 lat, no, pozazdrościć.
3: 6,02 to jest ten wynik olimpijski, prawda?
2: Tak, no, rekordowy. Ale niestety już ten rekord odebrany Mirosław, ale wielokrotna mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska.
3: Zapamiętamy to jej.
2: Tak jest i dziękujemy oczywiście.
3: I dziękujemy też, Rafał Bała.
2: Miło mi.
4: Autopromocja.
5: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
3: Jest godzina 8.34. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. W tej godzinie byliśmy już i w Tarnowie za sprawą spakowanych i Rafał Bała nas w serwisie sportowym zabrał i do Warszawy, i do Krakowa, i do Paryża na koniec, a ja teraz zabiorę Państwa razem z autorką naszej następnej audycji, Mają Kluczyńską, do Gdyni, bo tam modernistyczna architektura tego miasta została wpisana na listę UNESCO.
4: Ogrody sztuki.
6: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj witamy Państwa z Gdyni. Dzięki współpracy Polskiego Radia Gdańsk, kolegom i koleżankom właśnie z Polskiego Radia Gdańsk, a w studio wiceprezydentka Gdyni. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
6: Pani Oktawia Gorzeńska. Pani lubi poranną Gdynię? Tak, kiedy jeszcze nie ma takiej ilości turystów i Gdynia dopiero budzi się ze snu, dopiero morze zaczyna głośniej szumieć. Tam wszyscy ci, którzy w tej okolicy mieszkają, wiedzą, że wtedy różne sporty gdynianie uprawiają przy bulwarach nadmorskich, niektórzy spacerują po plaży.
7: Uwielbiam poranną, nieśpieszną Gdynię. Jest ona wypełniona śpiewem ptaków, szczególnie o wczesnym poranku. Oczywiście, kiedy jesteśmy w centrum, to słyszymy szum fal.
6: I mewy.
7: No i oczywiście zawsze mewy, ale zawsze też towarzyszy, kiedykolwiek byśmy nie byli nad morzem, to jest ta bryza, ten wiatr od morza, który też orzeźwia i przynosi, można powiedzieć, coś zawsze nowego. Więc tak, ta Gdynia jest wyjątkowa, jest zatopiona w zieleń. I po prostu zaprasza, żeby być i szczególnie właśnie rano, kiedy jest jeszcze taka dopiero budząca się do życia, jest wyjątkowo piękna.
6: Ja tylko dodam, że wtedy wszyscy, którzy przyjeżdżają do Gdyni, nawierają przysłowiowego wiatru w żagle, bo ten wiatr jest naprawdę kojąco, regenerująco, twórczy i uskrzydlający wręcz.
7: No wiatr od morza w ogóle jest słynny. Myślę, że tutaj w Gdyni szczególnie. Więc tak, jest ożywczy. Taki powiedziałabym, że też daje taką, może daje też taką niesamowitą perspektywę. Nie ukrywam, że dla mnie dzień bez spaceru nad morzem czy bez widoku morza jest dniem straconym. Mam to szczęście, że kiedy wracam do domu, zawsze przejeżdżam estakadą Kwiatkowskiego i mam widok na port. To jest naprawdę jeden z najpiękniejszych takich widoków, które można sobie tylko wymarzyć, żeby zobaczyć każdego dnia.
6: Wspaniała ta możliwość, kiedy mamy z jednej strony morze, bardzo tradycyjną architekturę miasta, ale też i bardzo nowoczesną, prawda? Mówiąc tutaj i myśląc o nowym porcie. Pani prezydent, no gratulacje, bo przecież wyjątkowość Gdyni z okazji stulecia jeszcze podkreśla ta wyjątkowa nagroda, czyli wpisanie na listę.

0: Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli architektura modernistyczna. To centrum Gdyni.
1: To wyjątkowe wyróżnienie. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i zespołu ludzi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że świętujemy z wieloma osobami, które w cały proces były zaangażowane, ale przede wszystkim też ta nagroda, czyli mówimy o wpisie właśnie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to uznanie, to hołd złożony przedwojennym projektantom, urbanistom, ludziom, którzy wymyślili Gdynię, którzy mieli ogromną, taką wspaniałą wizję. No i ta wizja została właśnie doceniona. Mówimy właśnie o nowoczesnym mieście, ale bardzo blisko związanym z morzem. Ten wpis dotyczy oczywiście i układu urbanistycznego, i architektury, ale co jest ważne, na czym polega ta wyjątkowa wartość, że to jest miasto będące w bliskim związku z morzem. Miasto otwarte na morze, miasto, gdzie ta zieleń też ma ogromne znaczenie. Zresztą dodam tylko dla niewtajemniczonych, czy w ogóle dla wszystkich osób, które nas słuchają, że po wizycie, bo w trakcie w ogóle całego procesu starań o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, który był procesem wieloletnim, bardzo długim, zainicjowanym, dodam tylko też gwoli ścisłości, przez pana wiceprezydenta Marka, byłego wiceprezydenta Marka Stępę, panią profesor Marię Jolantę Sołtysik, pana konserwatora Roberta Hirsza. Kiedy gościliśmy misję techniczną ICOMOS-u, to ekspert, profesor Haspel, zwrócił nam uwagę na to, że warto poszerzyć strefę buforową, czyli taką strefę, która otacza to dobro, czyli ten właściwy wpis, to o co dbamy, o Kamienną Górę. Zwrócił nam uwagę na to, żebyśmy spojrzeli na tę zieleń, że ona też w planowaniu tego naszego przedwojennego miasta Gdyni była bardzo ważna. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie ten proces, ta wizyta techniczna, on nam też pokazał to spojrzenie osoby z zewnątrz, osoby, która przyjeżdża i mówi: słuchajcie, zobaczcie, jaką macie piękną Kamienną Górę, a kto w Gdyni był,
0: to wie,
1: że to jest przepiękne, można powiedzieć, miasto-ogród, tak. Zieleń w sercu miasta. Kto nie był, to mam nadzieję, że dzięki tej naszej rozmowie zechce przyjechać.
0: Tak.
1: Dojedzie i zobaczy. Ale właśnie zwrócono nam uwagę na to, jakie to jest szalenie ważne, jakie to jest istotne. Więc tak, cieszymy się z tego wpisu, ale tak jak powiedziałam, patrzymy na to, że to jest hołd dla osób, które miały te wizje, miały ten pomysł, tę ideę przed wojną, żeby stworzyć nowoczesne miasto otwarte na morze.
0: No nie bez przyczyny nawiązujemy zwykle, kiedy myślimy, mówimy o Gdyni, że to miasto z marzeń i z morza powstało.
1: Tak, w tym roku celebrujemy, mam nadzieję, że wszyscy w Polsce już to wiedzą, setne urodziny naszego miasta i to hasło przewodnie brzmi: wszystko zaczęło się od morza. Oczywiście wiemy, że też zaczęło się od portu, bo port był tym takim kołem napędowym dla rozwoju miasta, ale tak, Gdynia, morze, marzenia, wizja, to można powiedzieć jest nasze DNA, jakkolwiek szumnie by to nie brzmiało, ale tak jest. Co jest też istotne, Gdynię tworzyli ludzie, którzy zjechali tutaj nad morze do ojczyzny Kaszubów z różnych zakątków naszego kraju, z różnych zakątków Polski. Znamy historię naszego kraju, wiemy, że to był wielki projekt, można powiedzieć, rządowy, narodowy, ale przyjechali ludzie z różnymi doświadczeniami też takimi kulturowymi, więc my tutaj mówimy o takiej właśnie wyjątkowości też dlatego, że kreatywność, odwaga, jednak tutaj przyjeżdżały osoby, które zaczynały bardzo często życie od nowa, które chciały coś budować, były pionierami, to jest odczuwalne i dzisiaj.
0: Czyli modernizm Gdyni nie kojarzyć się nam powinien wyłącznie z architekturą, ale właśnie z takim sposobem też myślenia o mieście, relacji z otoczeniem, w ogóle o Gdyni jako miejscu do życia, takiej codzienności również.
1: Tak, bo to jest bardzo ważny aspekt, właśnie to planowanie nowoczesnego miasta, które miało być dobrym do życia miastem. Miastem, gdzie nie było tych oficyn, te kamienice były doświetlone. Zupełnie inaczej były też mieszkania rozplanowane, bardziej funkcjonalne, takie bardziej wygodne oczywiście do życia. I to była ta myśl, która przyświecała projektantom. Co jest ważne, kiedy popatrzymy sobie na ten obszar, którego dotyczy wpis, to jest prawie 88 hektarów, centrum miasta, 450 kamienic, to też zobaczymy różnorodne formy modernizmu, ale oczywiście to, o czym mówimy, ten związek z portem, z nadmorskim krajobrazem, z morzem jest bardzo, bardzo ważny. I też spójrzmy sobie na skwer Kościuszki, znowu odnoszę się do osób, które były, kto nie był, to mam nadzieję, że sobie

0: wyobrazi. Skwer Kościuszki i później Molo Południowe, widok na morze, taki można powiedzieć gdyński salon. Mhm. Znowu zielony i taki sprzyjający też odpoczynkowi, oddechowi. I teraz my mówimy oczywiście o modernistycznym centrum Gdyni. Mamy różne dzielnice, które później powstawały, bo Gdynia bardzo dynamicznie się rozwijała. Wiemy z różnych publikacji, też z historii miasta o tym, że oczywiście ta biedna twarz Gdyni też istniała, ale bardzo wiele osób, tych, które dzisiaj spotykam, tych takich gdynian, którzy na przykład tuż po II wojnie światowej do miasta przyjechali, to mówią, że nie było weekendu właśnie bez spaceru bulwarem nadmorskim albo bez spaceru na skwer Kościuszki, że ta funkcja właśnie taka odpoczynku, rekreacji, tego oddechu i tej bliskości miasta z morzem, no była dla tych osób, dla nas wszystkich tutaj jest ważna.
1: I ona jest taka oczywista, że mamy morze, miasto, zieleń, naturę i tę sztukę architektoniczną, która czasami przypomina statki, budowę statków.
0: Tak, te elementy też są widoczne, te morskie odniesienia i ta symbolika też jest widoczna w kamienicach, chociaż eksperci czasem od modernizmu mówią, nie mówcie tylko o tym, ale ja powiem o tym, że mamy wiele kamienic, przypomina po prostu transatlantyki, przypomina statki i to jest też wyjątkowe. Więc tak, to jest widoczne. Jeszcze jedna ważna rzecz związana z zielenią. Przedwojenne projektowanie kamienic właśnie w tym naszym modernistycznym centrum Gdyni zakładało też zielone podwórka. Zielone w sensie otwarte, gdzie też ta zieleń po prostu była widoczna. My dzisiaj właśnie w tym procesie starań o wpis wróciliśmy do tego wątku zielonych podwórek. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą też dyskusję z ekspertami, bo byli przekonani, że te podwórka były otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta, co oczywiście nie było prawdą, ale chodziło o to, że te podwórka też były taką przestrzenią właśnie dającą oddech z jednej strony, czyli ta zieleń była obecna, więc my dzisiaj to, co chcemy zrobić jakby w dalszej pracy w obszarze w ogóle wzmacniania i ochrony, ale też rozwijania potencjału naszego miasta, to wzmocnić też proces zazieleniania oczywiście dla osób chętnych, dla właścicieli, dla chętnych właścicieli i dla wspólnot mieszkaniowych naszych kamienic. Chcemy zachęcić do zazieleniania tych podwórek, do wzmacniania tego aspektu.
1: A to może, jak to pięknie pani określiła, zwodujmy jeszcze jeden temat, bo 47% powierzchni miasta to zielone miasto. Ta zieleń jest jakby takim elementem, który jest dostrzegalny gołym okiem, bo to jest takie miasto między morzem, zielenią, a nowoczesną zabudową, no i tą zabudową również modernistyczną, której my, turyści, wypatrujemy, ale gdyby pani zechciała powiedzieć nam o tych wyjątkowych miejscach, które z kolei łączą zieleń i kulturę, bo to nie tylko wspomniana już Kamienna Góra, prawda? Bo to też Ogród Botaniczny, Marszewo, Park Centralny, Ogród Zimowy, właśnie ten na Kamiennej Górze, myślałam o nim.
0: Te związki z kulturą oczywiście są bardzo, bardzo widoczne, bo Kamienna Góra na przykład latem, kiedy odbywają się szereg wydarzeń muzycznych, odbywa się w tym naszym amfiteatrze na Kamiennej Górze, po prostu ożywa, kwitnie, można powiedzieć, i w przenośni, i dosłownie, bo muzyka, która unosi się, można powiedzieć, pod dachami Gdyni, ale też w takim pięknym otoczeniu kwitnącym właśnie pięknej roślinności, no jest na pewno wyjątkowa. To, co jest też wyjątkowe w naszym mieście, to na pewno scena letnia. Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza na plaży, gdzie no, możemy brać udział w spektaklach, które no, dzieją się na plaży właśnie z widokiem na morze. To jest coś niebywałego. Dodam tylko, że wiatr też jest odczuwalny. Tak, przy parku, tak, w Kolibkach. Oczywiście zawsze trzeba mieć ciepłą kurtkę i koc, to już też tego się każdy, kto tam idzie, tego się nauczy, ale no, ten widok to jest coś niesamowitego. To coś, co naprawdę co dzieje się tutaj w tym naszym pięknym, mieście.
1: Wiele inspiracji morskich, że tak powiem, tak, w kulturze i ten wiatr od
0: morza. Ale też ogródki muzyczne mamy w dzielnicach, bo dzisiaj mówimy przede wszystkim o naszym modernistycznym centrum miasta, ale w Gdyni to, co dobrego też dzieje się, to oczywiście kultura wychodząca do dzielnic. Teatr muzyczny z okazji stulecia miasta realizuje swoje spektakle muzyczne w dzielnicach. Są one otwarte dla

0: dla mieszkanek, mieszkańców, więc kultura jest obecna w wielu miejscach Gdyni.
1: A pani prezydent, gdyby zechciała nam pani wymienić takie cztery miejsca, z których Gdynia jest najbardziej znana, ale też i najbardziej dumna, to molo w Orłowie, takie charakterystyczne?
0: To ja może powiem o takich swoich, bo przypuszczam, że każdy gdynianin, w zależności od tego właśnie, czy ktoś się urodził, czy Gdynia jest miejscem wyboru, ma swoje miejsca. Dla starych Gdynian, których ja znam, czyli tych takich rodowitych, ja przyznam tylko, że Gdynia jest moim miejscem życia z wyboru. Mieszkam tutaj od 27 lat. Tak.
1: No,
0: w tym roku 27 lat już minie, więc kawał czasu, szmat czasu, ale dla tych starych Gdynian to wiem, że zawsze właśnie takie miejsca jak Polanka Redłowska na przykład, też wyjątkowe miejsce, tak? I historia, która jest opisana między innymi przez Aleksandrę Boćkowską, basenu, który tam się znajdował, więc mają takie miejsca, które już dla tych starych Gdynian są pewne miejsca, które przestały już nawet, których już dzisiaj można powiedzieć nie ma. To jest ciekawe, że też w języku funkcjonują stare nazwy. Na przykład mamy Wzgórze Maksymiliana dzisiaj dla osób, które od zawsze, że tak powiem, mieszkają w Gdyni, to jeszcze czasem jest Wzgórze Nowocki czy Fosza.
1: Powiem szczerze, kiedy się SKM-ką wybiera stację przesiadkową. Wzgórze Świętego Maksymiliana.
0: Tak,
1: no
0: tak,
1: i tak,
0: tak
1: sobie
0: tak,
1: myślimy,
0: tak.
1: Wtedy może to chodzi o Redłowo, bo to na wzgórzu? Może
0: nie,
1: o Kamienną Górę?
0: Więc właśnie, tak. Więc każdy ma jakby swoje ulubione. Ja bardzo lubię, na pewno dla mnie wyjątkowym miejscem jest Kamienna Góra. Z miejsc, które warto odwiedzić, jest na pewno takim dla mnie miejscem wyjątkowym, dlatego że budowanym przez osobę z ogromnym sercem i pasją jest Bankowiec. Modernistyczny budynek, gdzie w podziemiach, w schronie w zasadzie też mieści się mini muzeum w Bankowcu prowadzone przez Marię Piradow-Link. Dodam tylko, że 12 września w Bankowcu będzie miała miejsce premiera filmu o Ziołowskim, o architekcie Bankowca. To jest wyjątkowe miejsce, które warto odwiedzić, jeżeli ktokolwiek jest w Gdyni, przyjedzie do Gdyni, warto pójść do Bankowca, który zresztą znajduje się nieopodal przystanku kolejki SKM. I teraz co jeszcze? Z miejsc wyjątkowych na pewno bardzo lubię Babie Doły. Tu już odchodzimy od centrum, gdzie naprawdę spojrzenie na torpedownię, na morze, spacer po plaży jest takim
1: piękne
0: wyjątkowym
1: miejsce.
0: Przeżyciem.
1: Sprzed openera nawet, prawda?
0: Tak, tak, tak. Co więcej, no Kolibki z urokliwe, wyjątkowe też, gdzie dzieje się wiele różnych wydarzeń i też są, właśnie też to jest to wyjście do zieleni. Powiem tak, tych miejsc magicznych jest bardzo wiele. Co ja cenię w Gdyni, to faktycznie to, że mieszkając nawet na północy miasta, wychodzę z mojego bloku i wchodzę do lasu. Po prostu trzy minuty jestem w lesie i ta zieleń jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Wyciągam rower i już mogę jechać po ścieżkach rowerowych. W moim przypadku trzeba jeszcze po schodach podjechać, bo mieszkam na Pogórzu Dolnym, więc to jest dzielnica, jak nazwa wskazuje, też taka dosyć, gdzie trzeba wysokości pokonywać, ale potem właśnie już masę możliwości, gdzie na tym rowerze pojechać, więc w Gdyni doświadczamy natury faktycznie na wyciągnięcie ręki. I te miejsca, tak jak powiedziałam, są różne po prostu. Każdy znajdzie coś, co lubi. Czy to będzie miejsce związane właśnie z architekturą, z dziedzictwem naszym, czy miejscówka, żeby wypić dobrą kawę, czy właśnie miejsce, gdzie można pobiegać, czy jechać na rowerze. Więc tych miejsc wyjątkowych jest naprawdę wiele.
1: I proszę państwa, nie tylko z okazji stulecia miasta tych miejsc przybywa, bo Gdynia jest wyjątkowym miastem, w którym naprawdę żyje się wspaniale. Tylko pani prezydent, proszę powiedzieć, daje się pogodzić tę ochronę modernistycznej architektury i tego zielonego krajobrazu z dalszym rozwojem miasta, no, które jednak ciągle musi odpowiadać na takie zmieniające się potrzeby mieszkańców?
0: Myślę, że tak. I to, co podkreślamy już po wpisie, bo też pojawiło się wiele pytań, ale też pojawiła się po prostu dezinformacja, fake newsy dotyczące tego, że wpis może wpłynąć na właśnie zablokowanie rozwoju, bo ta ochrona będzie bardziej zaostrzona. Nic bardziej mylnego. Gdynia dzisiaj, to modernistyczne centrum, jest już chronione i my nie zwiększamy ochrony w żaden sposób. Ale w co wierzymy i co planujemy teraz i co chcemy zrobić, to na pewno właśnie rozwinąć programy dotacyjne, które będą służyły mieszkankom, mieszkańcom, żeby mogli zadbać lepiej o budynek.

0: budynki, w których mieszkają. Wierzymy w to i taki jest plan, że będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o taką małą architekturę zieloną choćby w śródmieściu, czyli w centrum naszego miasta. Że świadomość, że będzie nam łatwiej rozwijać też działania edukacyjne właśnie wśród młodych ludzi związane z planowaniem, z zachęceniem do udziału w warsztatach właśnie poświęconych modernistycznemu miastu, ale też takiemu bardziej myśleniu, jak dzisiaj dbać o Gdynię, co rozwijać, jak myśleć o rozwoju miasta w zrównoważony sposób. Więc to słowo zrównoważony, które no jest odmieniane przez wiele osób w ogóle dzisiaj, mówimy o zrównoważonym rozwoju, ono bardzo często się u nas pojawia w pracy, w rozmowach. I powiem też, co jest dla nas też takiego ważnego. Mówię o zespole, który jest zaangażowany w projekt choćby związany właśnie z UNESCO, z naszym modernistycznym centrum, że słuchamy też, jesteśmy w kontakcie z osobami z innych miast, tych, które wpis już mają za sobą już od jakiegoś czasu. I taka złota rada brzmi, słuchajcie, powoli, krok po kroku rozwijajcie, żeby po prostu nie popełnić pewnych błędów właśnie wynikających z tego, że na przykład rzucimy się bardzo mocno w temat turystyki, promocji, tylko myślmy o tym balansie i zresztą dla kto zajmuje się tematem UNESCO wie, że dla samego UNESCO, bo będziemy oczywiście raportowali, bardzo ważne jest to, żeby dbać cały czas równomiernie i o mieszkanki i mieszkańców, ale też o osoby, które do naszego miasta przyjeżdżają, żeby tutaj zachować pewien balans. Więc nie mam takiej obawy, że to nas zablokuje, wręcz otworzy nam możliwości nowe i współpracy międzynarodowej i większej widoczności naszego miasta w świecie. Ja powiem tylko, że w pierwszych dniach od właśnie informacji o wpisie ponad 1100 informacji popłynęło globalnie w świat, nawet nie w Polsce, nie samej Polsce, tylko naprawdę globalnie o Gdyni, o wpisie. Dotarliśmy do ponad 50 milionów osób z informacją na temat naszego miasta, więc tutaj na pewno będziemy chcieli też, tak jak wspomniałam wcześniej, rozwijać miasto między innymi w oparciu o ten wpis.
1: A w takim razie, kontynuując temat wyjątkowości tego modernistycznego centrum w Gdyni i wpisu tegoż centrum na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jakaś współpraca w przyszłości?
0: Oczywiście. Powiem tak. Plany ogłosiliśmy w ostatnich dniach. Jest cały zespół powołany, stworzony z osób, które już były zaangażowane wcześniej w te działania. I tutaj to jest tak wiele, powiedziałabym, płaszczyznowe, ale tak, z jednej strony planujemy najwcześniejsze działanie to weekend z UNESCO w Gdyni. To będzie 5-6 września. Zapraszamy. Za moment opublikujemy informacje dotyczące programu zwiedzania tras różnych, które będziemy chcieli zaoferować. Powstała już robocza wersja trasy UNESCO właśnie. Będzie obejmowała jakieś 120, jakieś 2 godziny spaceru po mieście, po śródmieściu, po naszym modernistycznym centrum. Planujemy, wracając już tak konkretnie do pytania, planujemy rozwinąć współpracę z innymi miastami, które mają też modernistyczny wpis. Zresztą Gdynia od wielu lat organizowała już konferencję międzynarodową poświęconą właśnie modernizmowi, więc będziemy na pewno wzmacniali te działania i współpracę z innymi, żeby też uczyć się od siebie nawzajem, żeby patrzeć na to, jak z jednej strony prowadzone są działania upowszechniające właśnie dotyczące dobra dziedzictwa, a z drugiej strony jak właśnie rozwijać turystykę, jak zachęcać osoby, żeby przyjeżdżały do nas, żeby też korzystały z tego, że w Gdyni faktycznie można wziąć udział i w wydarzeniach związanych z modernizmem, z architekturą, z urbanistyką. Wspomnę tylko, że też organizujemy weekend architektury. Zresztą robimy to już od wielu lat. Agencja Rozwoju Gdyni to organizuje. Więc tutaj naprawdę bardzo wiele będzie się działo i myślę, że ku chwale naszego miasta, mieszkańców.
1: Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszamy do Gdyni. No i jak pomyślimy sobie Gdynia, wakacje, no to mam wrażenie, że jednak większość z nas oczyma wyobraźni widzi bardzo nowoczesne nadmorskie miasto, tę wspaniałą skąpaną w słońcu plażę, gęsty las, czyli wzgórza, które schodzą do samego morza. No i tak szczerze powiedziawszy, to chyba nie trzeba jechać aż nad Adriatyk.

0: trzeba wpaść do Gdyni. Pani prezydent, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i czekamy na zaproszenie do Gdyni.
1: Ja już dzisiaj serdecznie zapraszam i powiem tylko, że Gdynia jest piękna o każdej porze roku, bo wyobraźmy sobie też te piękne, zalesione wzgórza jesienią. Kiedy,
0: no i ten klif tak, orłowski.
1: Klif orłowski. W ogóle wiele pięknych miejsc. Tutaj naprawdę można cały czas odkrywać nowe, piękne miejsca, więc zapraszamy o każdej porze roku do Gdyni.
0: Pani Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni, dzisiaj w Ogrodach Sztuki, zaprosiła państwa do Gdyni, więc czujemy się wszyscy zaproszeni. Pięknie pani dziękuję, pani prezydent, za to dzisiejsze spotkanie i Gdynia czeka nie tylko z okazji stuletnich urodzin, tu stulecie, to jest dopiero rocznica. Dziękuję państwu, dziękuję pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Gdyni.
2: Ogrody

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strzelanina na imprezie muzycznej w Szwajcarii. Jedna osoba nie żyje, są też ranni. Prezes PKOL-u aresztowany na 3 miesiące. Politycy komentują. Wracamy do sprawy Radosława P. Będą też ważne informacje dla pasażerów. W życie weszła jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Minęła 9. Rafał Boguta. Zapraszam. Strzelanina na imprezie rave w Aarau w północnej części Szwajcarii. Lokalna policja przekazała, że jedna osoba nie żyje, a 5 jest rannych. Nie wiadomo, kto odpowiada za strzelaninę. Według lokalnych mediów do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Służby przekazały gazecie Blik, że mogli potwierdzić tylko kilka strzałów oddanych w kierunku dużej grupy ludzi. Na miejscu imprezy, torze kory wyścigów konnych, pojawiły się radiowozy, karetki pogotowia i straż pożarna. W związku z trwającą akcją policja zaapelowała o trzymanie się z daleka od miejsca zdarzenia. Zamknięto również pobliski basen. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące, o co wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Karol Karski z PiS-u stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
5: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Przed nami drugi dzień spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą na Półwyspie Helskim. Przyszłość PL po raz pierwszy odbywa się w prezydenckiej rezydencji otwartej dla młodych ludzi z całego kraju. Po pierwszym dniu uczestnicy podkreślali, że wydarzenie daje im możliwość bezpośredniej rozmowy i swobodnej wymiany poglądów. Rozmówcy Polskiego Radia zwracali uwagę przede wszystkim na otwartą atmosferę wydarzenia.
6: Rozmawiamy ze sobą bardzo otwarcie, tak samo z tymi gośćmi, którzy są tutaj zaproszeni, czy z prelegentami, z ekspertami, z ministrami z kancelarii, czy

0: panem prezydentem.
1: Jest taki pozytywny vibe, bym powiedział tutaj na miejscu, że nie ma jakby takiego spięcia, że cały czas musimy się gdzieś przemieszczać. No możemy sobie chodzić, tak trochę zwiedzać.
2: Finał wydarzenia zaplanowano na plaży między godziną 16 a 18. Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, plecak ewakuacyjny, reagowanie na zagrożenia. Tych zagadnień można się nauczyć w ten weekend podczas krajowego treningu reagowania. Wydarzenia organizowane są w 1400 miejscach w kraju w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Mamy tu przygotowaną planszę wizualizacyjną, która pokazuje właśnie taką amplitudę. W momencie ogłoszenia alarmu ten dźwięk, który jest dźwiękiem modulowanym, 3-minutowy, który się podnosi i powoli obniża. Podnosi, obniża. Natomiast odwołanie alarmu to już jest dźwięk ciągły.
4: Teraz mamy elementy kolejne z poradnika bezpieczeństwa, równie istotne. Sygnały alarmowe, komunikaty, gdzie ich szukać, jak nie dać się zwieść komunikatom fałszywym czy jakiejś dezinformacji. Plecak ewakuacyjny, co w nim powinno być?
5: Naszym zadaniem jest ostrzegać, a twoim rozsądnie reagować.
6: To pomaga chronić życie i zdrowie.
2: Najbliższe miejsca, gdzie organizowane są krajowe treningi reagowania, można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Mniej połączeń nad morze i w góry. Od września więcej pociągów na niektórych trasach między dużymi miastami. Od dziś na kolei obowiązuje jesienna korekta rozkładu jazdy.
7: Z rozkładu znikają typowo sezonowe połączenia, przede wszystkim nad morze, ale i w góry. Przykładem są szybkie połączenia do Ustki i Świnoujścia. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się potoki pasażerskie. Dlatego też nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych kursów.
8: A oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
7: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Dzięki temu m.in. po raz pierwszy mieszkańcy Spychowa będą mieli bezpośredni dostęp do dalekobieżnych połączeń.
8: Od 1 września wydłużona zostanie trasa pociągu Gryf. Pociąg jadący ze Szczecina przez Olsztyn pojedzie dalej do Ełku. Na trasie pojawią się nowe postoje, m.in. w Szczytnie, Piszu, Grajewie, Mońkach i Spychowie.
7: Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
2: O czym informował Aleksander Przoniak.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ostatnia wakacyjna niedziela na ogół pogodna. Przelotny deszcz i podmuchy silnego wiatru tylko w zachodnich regionach, a po południu na Pomorzu możliwe będą lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do 27 stopni na południu.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest teraz dobra i bardzo dobra, a prawie połowa energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 13 a 14 zaleca się korzystanie z nadwyżki wyprodukowanego prądu. Większość regionów w kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
9: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Jest godzina 9:06, mamy niedzielę i to jest ostatnia niedziela sierpnia, ostatnia niedziela wakacji, 13 dzień tego miesiąca i 242 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:43, zajdzie o 19:29. Szybkie podliczenie, dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 46 minut. Życzenia imieninowe dzisiaj ślemy Feliksowi, Gaudencji, Ingeborze, Mironowi, Rebece, Róży i Tekli. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
11: Portfel seniora.
12: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o ewentualnych opóźnieniach w wypłatach emerytur, w jakimś stopniu zawinionych przez samych świadczeniobiorców. Moim gościem jest specjalizująca się m.in. w tematyce ubezpieczeniowej mecenas Julia Kupiszewska, a my postaramy się wyjaśnić w tej rozmowie, przed czym ZUS seniorów przestrzega i jak nie dopuścić do opóźnienia właśnie w wypłacie naszej emerytury. Witam Panią mecenas, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: ZUS formułuje taki ważny apel i do niego się odnieśmy, od niego zacznijmy.

0: seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury. Rzecz w tym, że zdecydowana większość emerytur w Polsce jest wypłacana za pomocą bezpiecznych przelewów na konta bankowe. Zatem powiedzmy najpierw, jakie są te standardowe terminy wypłat, bo jeśli o opóźnieniach, to najpierw o terminach standardowych.
1: Tak, jeśli chodzi o terminy wypłat, no to wypłaty emerytury, no to najczęściej ona oczywiście, tak naprawdę ta data wypłaty, kiedy ta emerytura ma zostać przelana przez ZUS na nasze konto, określa decyzja emerytalna, czyli to jest bardzo indywidualna sprawa, jednakże tutaj co do zasady najczęściej to jest do 10 dnia następnego miesiąca, aczkolwiek są różne,
0: są inne 5, jak najbardziej, 25,
1: ale jeżeli chcemy się dowiedzieć, kiedy my dostaniemy te swoje pieniądze na konto, to po prostu trzeba zajrzeć do swojej decyzji emerytalnej. Tak będzie najprościej.
0: Jasne. To są te terminy standardowe. A co się stanie, gdy ktoś, no właśnie, zaczynamy od różnych, będziemy mówić o różnych sytuacjach, zacznijmy od tej. Gdy ktoś zmieni na przykład konto bankowe, zmieni bank też, tak? Jego dane w ZUS po prostu staną się nieaktualne, będą nieaktualne. Pytanie, jakby co z tym zrobić? Emerytura przelana przez ZUS, czy ona zostanie automatycznie do ZUS-u, potem zwrócona, czy gdzieś zaginie po drodze, bo to jest bardzo stresująca sytuacja dla seniora, jak on nie dość, że nie dostał tej emerytury na czas, to jeszcze gdy się próbuje dowiedzieć, to się okazuje, że ona gdzieś jest, poszła do banku, odpowie mu ZUS, jak zadzwoni, no i to stresuje. Jak to jest?
1: Tak, znaczy, oczywiście tutaj w przypadku takich zmian po naszej stronie, tak, czy to jest zmiana na przykład numeru konta bankowego, czy też adresu domowego, ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie. Oczywiście o wszelkich takich zmianach należy poinformować organ. Oczywiście zdarzają się takie przykre sytuacje, gdzie nie poinformowaliśmy tego ZUS-u o zmianie konta. Ta emerytura poszła na to nasze, powiedzmy, stare, nieaktywne konto, no i, że tak powiem, odbiła się, tak, i wróciła do ZUS-u. Oczywiście to nie jest tak, że ta emerytura przepada. Ona wróci, no bo po prostu fizycznie nie ma możliwości jej dostarczenia.
0: Ona wróci do ZUS-u.
1: Tak.
0: O to chodzi.
1: Tak. Wróci do ZUS-u, ale oczywiście nie przepada bezpowrotnie.
0: Jasne. No dobrze. No to teraz tak. Co ten, tak krok po kroku. Co ten senior powinien zwrócić w tej sytuacji, o której pani powiedziała? Emerytura została przelana i odbiła się, tak? Posługujmy się tym określeniem wobec tego. Czyli krótko mówiąc, no nie dotarła do seniora, ona gdzieś tam sobie, jeszcze jesteśmy na tym etapie, że krąży. Czy powinien zwrócić się do ZUS-u, tak jak ja trochę powiedziałam, że odzwoni do ZUS-u i pyta, co się dzieje, a ten mu prześle tę emeryturę? Czy właśnie, jeżeli mu nie prześle, będzie czekać do kolejnego przelewu, do kolejnego terminu, na przykład do kolejnego miesiąca, tego 10 czy 15, jak to wygląda. No bo tak jak pani powiedziała, rozumiem, że prawa stracić do tej emerytury nie może. Ona będzie mu należna i ją dostanie. Tylko pytanie, kiedy, no jak krok po kroku to zrobić? Czy ZUS jest tym właściwym adresatem, do którego należy się odezwać?
1: Tak, to po kolei. Oczywiście prawo do emerytury jest w dalszym ciągu ustalone, więc ta emerytura nie przepadnie. Krok po kroku, tak najprościej. Jak najszybciej należy poinformować ZUS o zmianie. Do dokonywania takich zmian, czy to w naszym adresie, bo nie ukrywajmy, że często te emerytury też jednak przychodzą na adres domowy, niekoniecznie na rachunek bankowy, lub czy zmiana jednak rachunku bankowego, takich zmian można dokonać na formularzu EZP. Ten formularz jest dostępny czy w placówce ZUS-u, często seniorzy preferują te wizyty stacjonarne w placówce, więc jak najbardziej taki formularz jest dostępny, można go sobie wypełnić na miejscu i złożyć. Można go również wysłać pocztą albo wysłać elektronicznie. Więc tutaj mamy taki pełen wachlarz możliwości, ale odpowiadając na to pytanie, co należy zrobić, poinformować ZUS, że zmieniliśmy te dane.
0: No właśnie, jeżeli... bo to było moje drugie pytanie. Dlatego, tak, żebyśmy też to jakby porządkowały, tak? To znaczy, że to była sytuacja, w której już to się stało. Już ten przelew się odbił. A teraz ta pierwotna sytuacja, żeby tego w ogóle uniknąć. Czyli co zrobić, żeby nie było tego opóźnienia, żeby te dane bankowe nie były błędne, tak? I teraz jak zawiadamiamy ZUS? Czy zawiadamiamy ZUS zdalnie, czy tak powiem fizycznie idąc do najbliższej placówki? I tu znowu, czy jest jakiś specjalny formularz tego zawiadomienia i czy trzeba dołączyć jakieś dokumenty,

0: które by te nasze zmiany potwierdzały tego konta bankowego?
1: Tu tak naprawdę wybór co do sposobu informacji należy do seniora, a odpowiedź już jakby zbiorcza na te wszystkie pytania jest cały czas ta sama. To jest ten formularz EZP i zarówno w sytuacji, kiedy ta emerytura do nas nie doszła, bo za późno poinformowaliśmy, czy też zmieniliśmy konto i dopiero ta emerytura do nas ma przyjść, no tak czy tak ZUS musi się dowiedzieć o tych zmianach. Ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie. Czyli jeżeli chcemy zmienić rachunek bankowy, to już się dokona, mamy nowy numer konta, idziemy do ZUS-u bądź wysyłamy pocztą, cały czas to jest ten formularz EZP. To jest taki prosty, powiedzmy, formularz, w którym informujemy o zmianie, powiedzmy, tego numeru rachunku bankowego. Mhm. I tutaj nie trzeba
0: banku,
1: dołączać.
0: Nazwy banku też.
1: Tak, tak. Mhm. Nazwa banku i numer rachunku. Nie trzeba nic innego dołączać. To jest po prostu oświadczenie, że jest zmiana. I tak samo dzieje się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Tutaj również to nie odbywa się jakoś...
0: Za chwilę. Po kolei, bo jak powiemy o wszystkim, to nam się nasi seniorzy w tym pogubią. Nie możemy tak zrobić. Więc teraz ja bym chciała jeszcze ten bank kontynuować, bo to sprawa nie jest tym zakończona. Jak długo, tak jak ja powiedziałam na wstępie, to seniorów stresuje, jeśli to nie dojdzie i też no, trochę niecierpliwi, jakbym się wyraziła. Więc jak długo mogą trwać te procedury wyjaśniania, jeśli chodzi o odrzucenie przelewu przez bank? Taki ustawowy termin, który my znamy z różnych czynności administracyjnych, to jest termin 30-dniowy. No ale jeśli te 30 dni będzie miał bank, tak sobie to wyobraźmy, na to, żeby te pieniądze zwrócić, a ZUS potem, nie wiem, 30 dni na to, żeby przekierować odpowiednio na właściwe konto, jeszcze czekając na te informacje, albo nawet na to, żeby poinformować seniora, że konto jest błędne, bo to jest jeszcze po drodze jedne schody są, no to potrwa 2 albo 3 miesiące. No to by było absurdalne trochę.
1: Rzeczywiście w takim najgorszym scenariuszu może tak być, aczkolwiek to zazwyczaj odbywa się szybciej. No ja tutaj powołam się na takie łacińskie powiedzenie, że chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Mhm. Jeżeli to my zmieniamy numer konta czy ten adres, no to w naszym interesie i tutaj dosłownie w tym interesie finansowym jest, żeby ten ZUS jak najszybciej poinformować. Rzeczywiście, no jeżeli to będzie długo procedowane w samym banku, a potem w ZUS-ie, faktycznie niestety może nam się to przedłużyć.
0: No może niestety, no właśnie. Trochę, no to wtedy rozumiem, że też można zwrócić się do naszego starego banku, tak? Z jakimś pytaniem, gdzie są nasze pieniądze. Też są takie formularze, przecież do banku można się zwrócić, tak?
1: No tak, tutaj mówimy bardziej już stricte o jakiejś takiej procedurze z samym bankiem, tak, ale pamiętajmy, tak, że jakby dysponentem mimo wszystko tej emerytury jest ZUS, tak? No bank jest tutaj takim, powiedzmy, pośrednikiem. No oczywiście u niego są deponowane te środki i tam one wpływają, no ale mimo wszystko jakby to ZUS wysyła te pieniądze, a jeżeli ZUS będzie miał nieaktualne dane, no to po prostu niestety nam się ta sytuacja komplikuje.
0: Czyli bardziej właściwy do rozmowy jest jednak ZUS, dla seniora. Mhm. No dobrze, a jeszcze tam takie mam pytanie, bo mówiliśmy tutaj, że pocztą można wysłać, że można pójść do placówki, ale rozumiem, coraz więcej seniorów jednak też już jest cyfrowych, więc rozumiem, że można też elektronicznie, można też przez tę stronę e-ZUS, tak?
1: Jak najbardziej.
0: Też można to
1: tak
0: zrobić. Takie.
1: Tak, formularz EZP również można złożyć elektronicznie, na pewno będzie to szybciej,
0: No właśnie, nie trzeba nawet wychodzić, że tak powiem, z domu tak naprawdę. Dobrze. No to teraz istnieje jeszcze taka grupa seniorów, którzy odbierają swoje świadczenia tak naprawdę bezpośrednio od listonosza, czy też obsługuje ich Poczta Polska. No to tutaj konto bankowe, o którym rozmawiałyśmy, w ogóle nie wchodzi w grę tak naprawdę, no ale na przykład zmiana adresu zamieszkania już i owszem. No i to oczywiście umożliwi, wiadomo, jeżeli zna dobry adres, to umożliwia temu listonoszowi doręczenie gotówki. Pytanie, jak taką informację przekazać ZUS-owi i czy to powoduje, że jeżeli na przykład, tak, nie zawiadomimy, to czy też emerytura może być wypłacona później? Jak to wygląda, ten listonosz po prostu, rozumiem, przynosi, no bo nie było adresata.
1: No jeżeli, brzydko mówiąc, listonosz odbije się od drzwi i okaże się, że nasz senior już nie mieszka pod tym adresem, no to oczywiście ta emerytura wróci do ZUS-u za adnotacją, że

0: Adresat nie mieszka pod tym miejscem zamieszkania. Tutaj ponownie senior, tak jak w przypadku zmiany rachunku bankowego, również musi poinformować ZUS o zmianie miejsca zamieszkania i również tutaj pomocny będzie formularz EZP, który można złożyć czy to w placówce, czy elektronicznie.
1: I znowu wyjaśniając, wszystkie formy, tak jak pani powiedziała, w placówce, elektronicznie, dozwolone. Przez pocztę, czyli każda forma jest dozwolona. Dobrze. Tak. No ale tak, podejdźmy do tego życiowo. Ktoś się wyprowadził, szczególnie w mniejszych miejscowościach, wszyscy go znali, może nawet znają nadal tak naprawdę, albo na przykład mieszka, nie wiem, rodzina, no obojętnie w tym miejscu, tak? To czy ten człowiek, którego spotka, zobaczy listonosz już w tym niewłaściwym już, pod tym niewłaściwym już adresem seniora, czy ta osoba może po prostu listonoszowi przekazać nowy adres tego emeryta? No na przykład on, nie wiem, wyprowadził się w inne miejsce, wyprowadził się do rodziny, do dziecka, a może przebywa na przykład w domu opieki, tak? Takie sytuacje też są możliwe. Czy to wystarczy, żeby ktoś przekazał ten adres i ten listonosz albo sam, że tak powiem, pójdzie do tego seniora, albo ewentualnie przekaże innemu, którego jest to region i tam zaniesie tę emeryturę. Czy to jest niemożliwe, żeby tak się to skończyło?
0: Nie ukrywajmy, no wszyscy wiemy, jak to się odbywa w mniejszych miejscowościach. Faktycznie ten listonosz często doskonale nas zna i powiedzmy przeprowadzamy się dwa domy obok i fizycznie no jest możliwość oczywiście, że ten listonosz jednak dostarczy nam tą emeryturę mimo braku powiadomienia ZUS-u, ale oczywiście ja nie zachęcam do milczenia w tym zakresie, jeśli chodzi o ZUS. Tutaj cały czas mamy ten obowiązek informacyjny, a ryzyko niedopełnienia tego obowiązku nas obciąża.
1: Bo zmieni się listonosz.
0: Dokładnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że no niestety pan listonosz umiera. Przychodzi nowy. On cały czas dysponuje tym starym.
1: Odchodzi na emeryturę, żeby było.
0: Żeby było mniej drastycznie. Odchodzi na tą zasłużoną emeryturę. Przychodzi nowy listonosz i on nie wie, że ta nasza osoba mieszka dwa domy obok. Mm-hmm. Tutaj cały czas ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie.
1: Bo tak się zastanawiam jeszcze nad tym, że ktoś przekazał ten adres, że tu jest trochę też ryzyko, że przekazał adres danej osoby. Ktoś, kogo spotyka listonosz pod tym starym adresem, no prawda?
0: Są takie sytuacje oczywiście, ale jest to ryzykowne i mimo wszystko powiadommy ten ZUS, żeby otrzymać te Jasne. Swoje zasłużone pieniądze.
1: A czy może być tak, że no właśnie, znowu, pewnie pani powie, wiadomy jednak ZUS. Ja rozumiem, że oczywiście to jest ta podstawowa sytuacja, ale może się tak zdarzyć, że ktoś tego jednak nie dopełni, zapomni. No dom opieki to już jest taka trochę sytuacja, że ktoś może też te kwestie zdrowotne tutaj mogą decydować. Czy może listonosz sam przekazać nowy adres poczcie i powiedzieć, o to wiedziałem się, to jest nowy adres tego emeryta, teraz to będziemy tam nosić jego świadczenie dalej, nie?
0: No teoretycznie jest to możliwe, ale tutaj jednak cały czas wracamy do tego, że ZUS, który wysyła środki, on jest dysponentem tej emerytury, on musi mieć finalnie tą informację, że nasz emeryt mieszka pod tym adresem.
1: Mm-hmm. Tutaj mogą się trochę zdarzyć takie sytuacje, tak jak powiedziałam, że ktoś idzie ze względu na stan zdrowia, tak, gdzieś, czy długo przebywa w szpitalu, potem idzie do domu opieki z tego szpitala i wtedy trochę tutaj ten kontakt się traci, jeśli nie ma rodziny. Rozumiem, że rodzina mogłaby zawiadomić.
0: No jak najbardziej. No tutaj wszystko zależy też od konkretnego przypadku. Faktycznie też w tych mniejszych miejscowościach ludzie dobrze się znają, czy też może lepiej niż w tych dużych miastach, i ktoś tam komuś podpowie, że jednak ta pani Anna Kowalska teraz mieszka w domu opieki, okay, czy, tak, czy w innym domu. No oczywiście, jeżeli ta emerytura do nas dotrze, to należy się cieszyć, ale mimo wszystko prędzej czy później jednak
1: poinformować
0: ZUS. Cały czas tak.
1: Tak, a jeżeli emeryt wyprowadza się za granicę, czy wtedy po poinformowaniu ZUS-u, bo zakładamy, że już dopełnił tego obowiązku, o tym fakcie, to świadczenie będzie mu przesyłane za granicę, to jest moje pytanie. I czy ma znaczenie to, czy będzie to państwo Unii Europejskiej, czy też nie? Ludzie się też wyprowadzają poza, czasem do ciepłych krajów, nawet dosyć daleko. No i czy otrzyma tę emeryturę w złotówkach, czy jednak przeliczoną na walutę państwa, w którym teraz zamieszka?
0: To wszystko zależy, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pani seniorka decyduje, że wyjedzie sobie na rok do Hiszpanii, ma cały czas aktywne konto w Polsce i chce, żeby ta emerytura wpływała cały czas na ten rachunek Polski. Tutaj tak naprawdę fakt tej przeprowadzki dla samej wypłaty emerytury, jeżeli to konto bankowe nie jest zmieniane, no tak naprawdę dla ZUS-u nie ma znaczenia.

0: będą przychodziły pieniądze w złotówkach.
1: Złotówkach, tak. Inaczej ma się sytuację, jeżeli nasz senior zmienia rachunek bankowy na zagraniczny.
0: Tak.
1: Tutaj oczywiście należy poinformować ZUS, że zmienia nam się ten rachunek. Tu będzie formularz EZZ i co prawda ZUS wysyła

0: Egipt wskazać. No, ludzie wyjeżdżają też.
1: Tu
0: kupują
1: będzie
0: tam
1: miało
0: mieszkanie,
1: znaczenie.
0: Przenoszą się, taką sytuację przyjmijmy.
1: Tak, to tutaj podstawowe znaczenie ma to, czy Polska ma zawartą umowę międzynarodową w tym zakresie z takim krajem spoza Unii. W większości przypadków
0: są
1: te umowy. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimś bardzo, powiedzmy, egzotycznym państwem, no to tutaj radziłabym udać się do placówki terenowej ZUS-u, czy spróbować zadzwonić i po prostu dopytać się, jakby ta sytuacja miała wyglądać.
0: Ale rozumiem, może być też tak, że na przykład ktoś wyjeżdża, nie wiem, żebyśmy tak bardziej egzotycznie już powiedziały, do Tajlandii, ale jednocześnie trochę realistycznie, bo to też się dzieje, i zostawia to swoje konto ZUS-owskie, znaczy konto w ogóle w Polsce, tak? No ZUS-owskie też oczywiście. I ta emerytura jest mu nadal w Polsce przelewana. Jakby ZUS-u samego z siebie to nie obchodzi, jak rozumiem, że on tam mieszka sobie w Tajlandii. Co on
1: tak.
0: to może raz na rok przyjechać i wziąć te pieniądze,
1: jak
0: które...
1: najbardziej. Mhm. Jeżeli jest dyspozycja dla ZUS-u, że ta emerytura ma wpływać na to nasze polskie konto, to fakt przebywania za granicą, czy w Tajlandii, czy w Kairze, nie ma dla ZUS-u żadnego znaczenia, jeśli chodzi o samą wypłatę.
0: A teraz jeszcze tak w kontekście miejsca zamieszkania, bo często się zdarza i to się naprawdę już dosyć często zdarza, że emeryt wyjeżdża za granicę czasowo, nie wiem, do Wielkiej Brytanii na przykład, jeden przykład, ale do Hiszpanii też może, na przykład po to, żeby pomieszkać tam, nie wiem, pół roku i na przykład pomóc swojemu dziecku w opiece nad jego
1: przy
0: dzieckiem.
1: Tak,
0: przy wnuku, no właśnie. I czy powinien wtedy zawiadamiać ZUS o zmianie swojego miejsca zamieszkania, czy nie jest to potrzebne, bo właśnie znowu te pieniądze będą po prostu na koncie bankowym gromadzone i to właściwie jest jego wybór, co chce z nimi zrobić. Jak to wygląda?
1: Pod kątem samej wypłaty emerytury tak naprawdę fakt przebywania za granicą znowu nie ma większego znaczenia, tak? Jeżeli to konto, powiedzmy, nam się nie zmieniło. Oczywiście gdybyśmy mieli mówić tutaj szerzej o tym obowiązku informacyjnym co do zmiany miejsca zamieszkania, no to oczywiście tutaj też należy rozważyć takie jakby szersze konsekwencje w sytuacji, gdy jednak nie poinformowaliśmy organu, że pod danym adresem nie zamieszkujemy. Tu już tutaj mówię tak szerzej, tak. Nie chodzi o samą emeryturę, ale powiedzmy ZUS wyda jakąś decyzję, nie poinformujemy ZUS-u, że już nie mieszkamy w Polsce, no to faktycznie tutaj możemy mieć przykre konsekwencje braku obowiązku tego informacyjnego, ale niedopełnienia go, ale jeżeli mamy taką sytuację, że babcia wyjeżdża do Niemiec, do tego wnuka, chwilę z nim pobyć, a emerytura cały czas wpływa na jego polskie konto, to oczywiście
0: jasne,
1: nie ma to znaczenia.
0: Nie ma to znaczenia. No dobrze, to jeszcze zmiana nazwiska, to też jest istotna kwestia. Może przecież być tak, że emerytka na przykład wychodzi za mąż, mówi o kobiecie, bo chce powiedzieć o tym, że przyjmuje potem nazwisko męża. Odwrotnie to jednak się rzadko zdarza.
1: Aczkolwiek jest możliwe.
0: Aczkolwiek jest absolutnie możliwe, tak. Czy wówczas też powinna podać tę zmianę nazwiska do ZUS-u? Czy jest też na to jakiś specjalny formularz? No tam się wtedy też zmieniają dane inne, typu tam dowód osobisty na przykład, prawda?
1: Tak, to jest też istotna zmiana danych i jak najbardziej o tej zmianie należy poinformować ZUS. Tu również będzie ku temu służył ten formularz EZP. Wskazujemy, że zmianie uległo nasze nazwisko i do takiego formularza wówczas należałoby dołączyć akt stanu cywilnego, na przykład akt
0: zawarcia
1: małżeństwa, potwierdzający fakt zmiany tego nazwiska.
0: Jasne. No i też pewnie, tak jak powiedziałam, te numery dokumentów tożsamości, to też pewnie trzeba o tym poinformować ZUS, tak? Że one są
1: tak,
0: inne.
1: Tak, jak najbardziej.
0: I to można razem? Łącznie?
1: Można razem, tak. To jest taki dość ogólny formularz i on wiele danych tym formularzem można zmienić, więc tutaj też te dane nasze osobowe, jak nazwisko, można zmienić tym formularzem EZP.
0: Tak, ja też powiedziałam o zawarciu małżeństwa, może być też odwrotnie, czyli może być rozwód i powrót do swojego nazwiska, ale rozumiem, że sytuacja identyczna, więc
1: tak,
0: to nie rozważamy. Jasne. Jeszcze jest legitymacja emeryta, która też z ZUS-em jest związana. Tam też jest nazwisko. Na przykład kiedy tam kobieta wspomniana przez nas zaczyna nosić inne nazwisko, to też rozumiem, że ten dokument trzeba zmienić, zawiadomić ZUS o tym.
1: Tak, jak najbardziej. Co prawda teraz coraz częściej jednak te legitymacje emerytów są w formie elektronicznej, bo nasi seniorzy korzystają z tej formy i na przykład przykład mają ją w telefonie, niektórzy odstępują, odchodzą. Tak, więc tutaj jak najbardziej też trzeba poinformować o tej zmianie. Jeśli chodzi o

0: wolę otrzymania takiej, powiedzmy, no, papierowej, choć może to jest zła forma, plastikowej, tak, legitymacji, no to tutaj będzie przydatny formularz ERL. I na nim właśnie wnosimy o wydanie nowej legitymacji.
1: Jasne. No właśnie, bo tam jeżeli to jest elektroniczne, to tyle, że nie trzeba nowej wyrobić. Rozumiem, tak. O to chodzi, ale dane i tak zmienić.
0: Jak najbardziej.
1: Oczywiście. No to rozumiem, że takie obowiązki, o których my tutaj mówimy, wszystkie te informacyjne, mają nie tylko osoby pobierające emeryturę, rozumiem, że także renty, czy jakieś inne świadczenia, zasiłki z ZUS-u. Czy to tego
0: tak,
1: wszystkiego
0: tak,
1: też dotyczy?
0: Te wszystkie informacje mają zastosowanie również do rencistów i osób pobierających jakiekolwiek świadczenia z ZUS-u.
1: To jeszcze taka jedna kwestia, bo pojawiają się w mediach takie informacje i ZUS właśnie przed nimi przestrzega, mówiąc, że to dezinformacja, a ona dotyczy terminu zawiadomienia ZUS właśnie o zmianie tych naszych danych osobowych. O tym koncie, tym nazwisku i tych wszystkich, które tutaj wymieniliśmy, że jest mowa tutaj o bezwarunkowym terminie 12 dni. Ale czy to rzeczywiście o to chodzi, że to spowoduje, że już nie będzie emerytury, jeżeli ktoś nie zdąży w 12 dni, czy tylko chodzi o opóźnienie? Jak to wygląda?
0: Faktycznie te 12 dni krążą tak w przestrzeni publicznej, tak. I jest to pewnego rodzaju dezinformacja. Tu chodzi oczywiście przede wszystkim o to, by poinformować organ z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ten ZUS mógł jednak zaksięgować sobie te zmiany. Tak? Te 12 dni, i tutaj chodzi o dni robocze, to jest powiedzmy taki termin instrukcyjny. Oczywiście dobrze go zachować i faktycznie obliczyć sobie i uwzględnić, że ta emerytura może przyjść z opóźnieniem, jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem nie poinformujemy ZUS-u. Ale też proszę się nie denerwować, jeżeli jednak troszeczkę później poinformujemy ZUS. Co prawda może być przypadek faktycznie tego opóźnienia, ale to oczywiście nie jest tak, że ta emerytura czy świadczenie nam przepada. Po prostu może przyjdzie później.
1: Jasne. No to już trochę wyjaśniłyśmy tę sytuację i te dezinformacje, jak mówi ZUS. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Julia Kupiszewska była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Dziękuję, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
5: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
6: Jest godzina 9:31. Z nami połączona pani Magdalena Tędziagolska z firmy Badania i Działania. Dzień dobry, pani Magdaleno.
7: Dzień dobry, witam.
6: Będziemy rozmawiać o raporcie Szkoła do Życia, dlatego że już za pasem 1 września i początek nowego roku szkolnego. Przyglądamy się zatem tym, czym jest polska szkoła, jakie są jej mocne, jakie są jej słabe strony. No i temu poświęcony jest właśnie ten raport. Proszę powiedzieć, jakie są główne wnioski, które z tego raportu, z tego badania płyną.
7: Jest ich kilka. Ten raport Szkoła do Życia przygotowany właśnie, ja może powiem też za porządku, przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie we współpracy z Badania i Działania i Minds and Roses. Jest takim raportem, który mówi kilka rzeczy, a przede wszystkim mówi o tym, jak my Polacy, czego my Polacy i Polki oczekujemy od polskiej szkoły, bo na tym się koncentrowaliśmy. No i pierwsza taka chyba ważna rzecz, którą warto powiedzieć, to to, że oczekujemy od szkoły bardzo dużo. To znaczy to jest, jak spojrzymy sobie na te wyniki, to widzimy taki koncert życzeń. Pytaliśmy o 21 obszarów pracy szkoły. Od przygotowania do egzaminów, przekazywanie wiedzy, po relacje, atmosferę w szkole. I wszystkie te obszary są ważne dla większości z nas. Tak, w każdy ten obszar Polacy i Polki powiedzieli, co najmniej 70% z nas powiedziało, tak, to jest ważny obszar. Więc jak sobie zestawimy te 21 obszarów, to nagle widzimy, że mamy po prostu ogromne oczekiwania wobec szkoły. I nie chcemy tej szkole niczego odpuścić. Wszystko jest dla nas ważne. I to myślę, że jest taki dobry, chyba pierwszy ważny wniosek z tego badania. A drugi, o którym chciałabym na początek powiedzieć, to chyba to, że w związku z tym koncertem życzeń, z tym ogromną listą oczekiwań, to też mamy bardzo, to też surowe.

0: oceniamy, krytycznie oceniamy szkołę, no bo skoro mamy tak duże oczekiwania, no, które można się zastanowić, czy w ogóle jakakolwiek instytucja jest w stanie wszystkie takie oczekiwania, wszystkim oczekiwaniom sprostać, no to po prostu rodzi to pewnie jakąś frustrację i złość, że te oczekiwania nie są zaspokajane w pełni. I w związku z tym też jesteśmy krytycznie nastawieni do tego, jak szkoła funkcjonuje. I w takiej ogólnej ocenie 1/4 z nas mówi, że szkoła dobrze działa. Tak w ogólnej ocenie. Mhm.
1: Jaką metodę przyjęli Państwo do sprawdzenia tej naszej opinii na temat tego, jak funkcjonuje polska szkoła?
0: Jest to w ogóle takie chyba pierwsze w Polsce, ogólnopolskie badanie na próbie Polek i Polaków, reprezentatywnej próbie, więc to było badanie ilościowe, tak? Czyli przeprowadziliśmy badanie ankietowe, gdzie właśnie 1000 Polek i Polaków zapytaliśmy o tym, o to, co sądzą o polskiej szkole, o tym, jak funkcjonuje obecnie. I dodatkowo jeszcze mieliśmy, ważna taka informacja, że mamy 1000 Polek i Polaków, ale mamy też łącznie w badaniu 596 osób, które są rodzicami dzieci w wieku szkolnym. I w raporcie można też znaleźć informacje na temat wyników, jak rodzice konkretnie też oceniają szkołę.
1: No i domyślam się, że to właśnie oni mają te najwyższe oczekiwania wobec szkoły.
0: Tak, oni mają najwyższe oczekiwania. Rzeczywiście, jak patrzymy na te wyniki, to rzeczywiście rodzice chcą jeszcze bardziej, jeszcze więcej oczekują od szkoły, ale jednocześnie, warto to powiedzieć, rodzice to też taka grupa, która to doświadczenie bycia rodzicem sprawia, że też szkołę oceniają łagodniej. I w ogóle to jest chyba taka rzecz, którą warto tu powiedzieć, bo zaczęłam od tego, że jesteśmy dość krytyczni, ale to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź. To znaczy, że to nie jest tak, że po prostu Polacy i Polki oceniają szkołę źle, bo tak nie jest. I jak spojrzymy sobie już szczegóły, to nagle się okazuje, że okej, ta ogólna ocena szkoły, no mamy tutaj 25% osób zadowolonych, ale jak popatrzymy już na to, jak oceniamy konkretne aspekty funkcjonowania szkoły, tak jak sobie radzi z różnymi zadaniami, działaniami w tych 21 obszarach, o których powiedziałam, to nagle się okazuje, że już jesteśmy już bardziej zadowoleni. Właściwie każdy obszar szkoły oceniamy lepiej. Najlepiej oceniamy takie rzeczy, które szkoła, właściwie można by powiedzieć, ja to nazywam takie tradycyjne zadania szkoły. Przygotowanie do egzaminów, przekazywanie wiedzy o świecie, czy praca z uczniem uzdolnionym, to są rzeczy, gdzie całkiem sporo osób jest zadowolonych z tego, jak szkoła działa współcześnie, bo na przykład to, jak szkoła przygotowuje do egzaminów, 48% z nas ocenia pozytywnie.
1: No bo to też się przekłada na zdawalność egzaminów. To też możemy sprawdzić, prawda? Jeżeli egzamin jest przez ucznia zdany na którymś z etapów albo zdany w takim satysfakcjonującym stopniu, no to podejrzewam, że rodzice akurat z tego aspektu będą zadowoleni.
0: Jasne. Rodzice, ale też ogólnie my. Natomiast to, gdzie widzimy wyzwanie i gdzie jest taki rzeczywiście obszar do rozwoju, to jest takie przygotowanie do życia we współczesnym świecie. To znaczy, my gorzej oceniamy szkołę w takich obszarach, jak na przykład nauka takich praktycznych umiejętności życiowych, jak nauka krytycznego myślenia. I to są takie rozwiązywania problemów, czyli takie różne też kompetencje, które we współczesnym świecie są szczególnie ważne, no to tutaj już mamy takie poczucie, że szkoła no nie do końca na ten moment jest do tego przygotowana. A jeszcze tylko dodam, że to są jednocześnie dla nas Polaków bardzo ważne kwestie.
1: A co z takimi kwestiami związanymi z życiem społecznym? No bo szkoła to także społeczność, prawda? I ci młodzi ludzie także w szkole uczą się, jak funkcjonować w tej grupie społecznej, jak stosować się do norm społecznych, jak budować wspólnotę. Jeszcze jedno słowo, które właśnie z taką zbiorowością ludzką jest związane i może jest ważniejsze nawet ta wspólnota niż społeczność, bo znaczy więcej i wiąże się z jakimś takim emocjonalnym podejściem do tych ludzi, z którymi się na co dzień spotykamy.
0: Tak, no tutaj to też jest taki obszar do, na pewno do rozwoju. Rzeczywiście, o ile taka kwestia dobrej atmosfery, która też jest dla nas ważna, uczenia współpracy z innymi, jakby znajduje się tutaj w naszych wynikach jako coś, co jest dla nas ważne i też raczej lepiej oceniane niż gorzej, jeśli chodzi o te różne aspekty działania szkoły. O tyle taka kwestia właśnie poczucia wspólnoty i jest czymś, co jest...

0: jest na tej liście rzeczy gorzej ocenianych, a jednocześnie ważnych dla Polek i Polaków.
1: Czy możemy wysnuć taki wniosek, który pomoże nam w odpowiedzi na pytanie, czyż polska szkoła jawi się nam jako miejsce przyjazne uczniom?
0: Ja myślę, że to trochę zależy. To znaczy widać, że bardzo chcemy, żeby szkoła była miejscem przyjaznym uczniom i częściowo te wyniki pokazują, że jest. To znaczy ta dobra atmosfera, o której powiedziałam, ważny bardzo element, no właśnie wpływający na wiele rzeczy, od dobrostanu po prostu też skuteczne uczenie się. Dobra atmosfera ma na to wpływ. To są rzeczy, które dość dobrze oceniamy. Natomiast na pewno wciąż jest wiele do zrobienia. Młodzi ludzie w naszym badaniu, czyli osoby w wieku 18-25 lat, które to doświadczenie szkolne mają najświeższe, są też najbardziej krytyczne wobec szkoły i rzeczywiście najbardziej wskazują na potrzebę jakby poprawy, znaczy najbardziej są właściwie takie niezadowolone z takich obszarów, które dotyczą no właśnie takiego poczucia wspólnoty i atmosfery, takich wątków, które możemy zamknąć słowem właśnie dbanie o dobrostan. Więc widać, że tu jest takie pole do rozwoju.
1: A jest jakieś rozróżnienie i czy w ogóle jakaś taka refleksja na temat tego, że no, to są dwie wykluczające się wartości. To ten dobrostan, o którym mówimy i szkoła jako miejsce przyjazne, a z drugiej strony szkoła nastawiona na wynik, czyli na zdawalność egzaminu, bo wyobrażam sobie właśnie, że ten taki mocny nacisk nałożony na efekty, na wyniki może się kłócić z takim poczuciem i odbiorem, szczególnie tych, którzy niedawno szkołę skończyli, że ta szkoła to jest miejsce przyjazne, no bo tak sobie myślę, że jeżeli są stawiane wysokie wymagania i trzeba wkładać w naukę dużo wysiłku, no to wtedy wiadomo, że mamy takie poczucie, szczególnie kiedy jesteśmy osobą młodą, że to miejsce jednak nie służy naszemu dobrostanowi, naszemu dobremu samopoczuciu, także takiemu psychicznemu.
0: Tak, to ja bym powiedziała, to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym, jakby stawiając na dwóch przeciwległych krańcach. Powiedziała pani o przygotowaniu do egzaminu, ale to też jakby z tym się wiąże po prostu przekazywanie wiedzy, prawda, versus no tak. to przyjazność, dobra atmosfera. I to, co też mocno w raporcie podkreślamy i co widać w danych, to jest to, że jest taka przestrzeń, która może nas połączyć jakby w tym w myśleniu o szkole i budowaniu dobrej szkoły. I to nie jest o wyborze, czy przyjazna, czy właśnie wymagająca, przekazująca wiedzę, tylko to jest raczej o tym, żeby szukać takiego środka. Bo jak pytamy, nie wiem, teoria czy praktyka, egzaminy czy dobrostan, to jest trochę... to są takie trochę fałszywe, powiedzmy, dykotomie, bo szkoła, gdyby powiedzieć o tym, jaką szkołę powinniśmy budować, no to taką szkołę, która i da teorię, tak. i da praktykę, że pozwoli nam doświadczać, próbować różnych rzeczy w praktyce, ale jednocześnie to będziemy mieć to podbudowane teoretycznie, tak? To będzie taka szkoła, która da przestrzeń uczniom i uczennicom na dobre funkcjonowanie w niej, na rozwijanie relacji, na poczucie bezpieczeństwa, które daje im na przykład możliwość popełniania błędów, próbowania różnych rzeczy, ale jednocześnie w pewnej ramie, tak? W pewnej ramie, którą my dorośli będziemy narzucać i w pewnych wymaganiach, które będziemy mieć i będziemy je egzekwować.
1: A jest taka refleksja, pani Magdaleno, że również to jest przygotowaniem do życia dorosłego, no bo mam wrażenie, że teraz trochę bagatelizujemy tę dyscyplinę, te kwestie funkcjonowania w pewnych ramach i stawiamy bardzo na taką wolność, dowolność i kojarzymy ją bardzo z takim dobrostanem właśnie również psychicznym tych młodych ludzi, którzy są w szkole, zapominając trochę, że kiedy oni te mury szkoły na różnym poziomie opuszczą, no to jednak będą się musieli dostosować do ram, które i do zasad, które obowiązują na przykład w miejscu pracy, no bo nie wszyscy mają ten komfort i nie każdy będzie pracował w wolnym zawodzie. Niektórzy będą musieli się podporządkować zasadom bardzo ściśle określonym i być może szkoła też powinna tych młodych ludzi do tego przygotowywać.
0: Tak, zdecydowanie tak. Ja bym powiedziała chyba tak, że właśnie ta kwestia wolności, swobody, odpowiedzialności na przykład za to, jak się uczę, czego się uczę, to nie oznacza, nie wiem, takiej samowoli, tak? W takim sensie, że młodzi ludzie potrzebują przestrzeni, która będzie właśnie im pozwalała na przykład popełniać błędy.

0: To jest bardzo ważna rzecz w kontekście uczenia się, która będzie im pozwalała też próbować różnych rzeczy, wchodzić w relacje, ale jednocześnie, że to się wszystko będzie działo w takim bezpiecznym środowisku. I to bezpieczne środowisko to są te ramy między innymi, tak? To nie jest tak, że my zostawiamy młodych i róbcie co chcecie, tylko to jest, my tworzymy to środowisko, które pozwoli im czuć się bezpiecznie. Czy to w kontekście relacji, od takiej budowania odporności psychicznej, czy to w kontekście uczenia się. Więc zdecydowanie te dwie rzeczy się nie wykluczają. No i jak to robić? No, znaczy to jest kwestia po prostu bycia takim uważnym, odpowiedzialnym dorosłym, który jakby pokazuje, jakie są zasady, który też umawia się z uczniami i uczennicami na te zasady, ustala konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad, ale który jednocześnie daje uczniom i uczennicą takie dużą przestrzeń do brania odpowiedzialności za to, co się dzieje w ich życiu.
1: Na ile to badanie, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest rzeczywiście diagnoza tego, co się dzieje w polskiej szkole i jakie oczekiwania wobec polskiej szkoły mają Polki i Polacy, a na ile to jest no gdzieś wypadkowa naszych doświadczeń z tego, co z nami działo się wtedy, kiedy byliśmy w szkole. Jakie mamy wspomnienia, jakie mamy doświadczenia, bo wyobrażam sobie, że ci, którzy te doświadczenia mają dobre i którzy mieli szczęście trafić do dobrej szkoły i na naprawdę prawdziwych, dobrych nauczycieli, no to te doświadczenia mają korzystne. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, no to pewnie będą tę łatkę szkoły jako miejsca nieprzyjaznego właśnie tej instytucji łatwo przyklejać.
0: Tak, zdecydowanie te nasze doświadczenia mają wpływ na to, jak postrzegamy szkołę. I to, co pani powiedziała, no, po prostu znajduje twarde odzwierciedlenie w liczbach, bo wśród tych osób, które dobrze wspominają, mają dobre wspomnienia ze szkoły, to ponad 1/3 też pozytywnie polską współczesną szkołę ocenia. Podobnie jak mamy dobre doświadczenie w relacjach z nauczycielami, mamy takich nauczycieli, którzy byli ważni dla nas w życiu, to też ta ocena obecnej szkoły jest w tej grupie bardziej pozytywna, bo już nie 25%, jak to tu podałam tą liczbę ogółu, który dobrze ocenia, tylko już 39% osób, które miały na przykład wielu ważnych nauczycieli w życiu, dobrze ocenia funkcjonowanie polskiej szkoły, więc na pewno to doświadczenie ma znaczenie, jak patrzymy na dzisiejszą szkołę. I jeżeli jest pozytywne, no to tu widać właśnie też pozytywne są te oceny. Ale ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się ważna, że jedna rzecz to są nasze doświadczenia. I z tymi doświadczeniami też się, z tym doświadczeniem szkoły wiąże się też to, co my myślimy o tym, jak na przykład edukacja powinna wyglądać w dzisiejszych czasach, prawda? No bo coś przeszliśmy, czegoś doświadczyliśmy, coś się sprawdzało lub nie. I możemy na przykład uważać, że nauczyciel, który, nie wiem, postawi dużo jedynek, jest to on właśnie dzięki temu będzie miał, nie wiem, szacunek u uczniów, bo tak było w moich czasach.
1: No myślę, że klasycznym też przykładem są prace domowe, prawda? Ostatnio głośna debata i każdy miał jakieś zdanie na ten temat. Jedni byli zagorzałymi zwolennikami, inni przeciwnikami. Jedni twierdzili, że nie da się nauczyć i opanować materiału bez utrwalania go w domu dzięki pracom domowym. Inni twierdzili, że w szkole trzeba to załatwić, a czas wolny jest czasem wolnym nie tylko z nazwy, ale dzieci, uczniowie i uczennice wtedy poza lekcjami już żadnych prac domowych zadawanych mieć nie powinni.
0: Dokładnie. I chciałam powiedzieć, że to jest po prostu też taki naturalny mechanizm, że mamy swoje doświadczenie, więc też jakby jest punktem odniesienia do tego, że co myślimy o tym, jak powinna dzisiejsza szkoła uczyć. Ale bardzo ważne jest też to, żebyśmy po prostu opierali się też na tym, co mówią dzisiejsze badania. Bo jakby też szkoła się zmienia i wiedza na temat tego, co na przykład wpływa na uczenie się zmienia. I na przykład już teraz wiadomo, że nie wiem, właśnie to prawo do popełniania błędów, to w ogóle dawanie uczniom możliwości do popełniania błędów wpływa pozytywnie na uczenie się. Czy na przykład to, że dostaje uczeń informację, czy uczennica informację zwrotną, gdzie dostaje po prostu słowami opisane, co warto, żeby zrobiła, znaczy co zrobiła dobrze, a nad czym warto, żeby popracowała i że to jest bardziej wartościowe niż to, czy dostanie trójkę, czy piątkę, czy szóstkę, to jeśli to wiemy, to też inaczej patrzymy na szkołę i też możemy, inaczej patrzymy też na to, co nauczyciele i nauczycielki robią. Łatwiej nam też pewne rzeczy zrozumieć i też łatwo o pewne rzeczy prosić w tych relacjach.

0: relacjach ze szkołą.
1: Też się zastanawiam, na ile ci, którzy wzięli udział w tym badaniu, te swoje opinie wygłaszali właśnie na podstawie wiedzy, doświadczenia i jakiejś takiej refleksji na temat tego, co rzeczywiście dziś się w szkole dzieje, a na ile to jest odzwierciedlenie tego no, PR-u, jakiegoś budowania wizerunku polskiej szkoły, tego, że w ostatnich czasach, w ostatnich latach w ogóle my raczej na szkołę polską narzekamy, no bo to był czas wielu reform, które potem były z dnia na dzień, prawda, wycofywane, to wywoływało różne kryzysy, chaos, dużo zmian się w tej szkole dzieje. No i raczej w ten sposób buduje się no, niezbyt jasny wizerunek tej instytucji.
0: Tak, z naszego badania, znaczy tutaj w naszym badaniu, w naszym raporcie stawiamy taką taki wniosek, taką tezę, że to, co widzimy w tych wynikach, to jest oczywiście z jednej strony jakby pokazuje to pewne obszary właśnie do rozwoju szkoły i że widać, że są pewne obszary, które no po prostu funkcjonują gorzej i warto jakby nad nimi pracować, ale są też te wnioski też pokazują to, że mamy do czynienia z pewnym takim kryzysem wizerunku szkoły, że, bo jak spojrzymy właśnie na tą ogólną ocenę, która i to, o czym powiedziałam, że ona jest niższa, ten odsetek osób zadowolonych jest niższy niż jak spojrzymy na te oceny już konkretnych aspektów, takich codziennych funkcjonowania szkoły. Jak zobaczymy, że rodzice, którzy mają ten kontakt ze szkołą, jednak są bardziej łagodni w tej ocenie, no to jakby widzimy, że być może mamy też do czynienia właśnie z tym, że ta narracja, która jest w mediach, no to ona jakby konstruuje to, jak my myślimy o polskiej szkole i że tam po prostu mamy do czynienia z takim kryzysem wizerunku. I to jest ważne, dlatego że na to, jak mówimy o szkole, jaką narrację o niej tworzymy, to tak naprawdę mamy wpływ każdy i każda z nas, tak? Więc warto sobie też o tym pomyśleć w kontekście szkoły, bo no tak.
1: Sporo było ostatnio też rozmowy o szkole w takim aspekcie ideologicznym nawet i też się zastanawiam, na ile poglądy polityczne tych biorących udział w tym badaniu, na ile ich właśnie podejście do tych spraw ideologicznych ma wpływ na to, jak polską szkołę oceniają. No bo pamiętamy i kwestie edukacji zdrowotnej, i kwestie liczby lekcji religii w szkole. No to wszystko może wpływać na to, jak o szkole w ogóle myślimy.
0: Oczywiście i cieszę się, że pani porusza ten wątek, bo to są bardzo ciekawe wyniki, bo rzeczywiście no, ten spór o wartości, ten takie światopoglądowe różnice, one no, są prawdziwe i je widać w tym badaniu. Jak sobie zobaczymy, pytaliśmy o to, czy na przykład chcieliby nasi ankietowani, żeby były lekcje religii w szkole. To te rzeczy, które pani wspomniała, czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. I tutaj różnice w odpowiedziach między elektoratami różnych partii są bardzo duże. To znaczy w przypadku na przykład lekcji religii to takie skrajne odpowiedzi, czyli tak uważam, że powinna być, czy nie powinna być religia, to jest 46 punktów procentowych między skrajnymi elektoratami różnicy. Tak się różnimy w opiniach na ten temat. Więc tu widać duże podziały, ale kiedy pytamy o kwestie, które po prostu dotyczą takiego codziennego funkcjonowania szkoły, tak, dotyczą edukacji, konkretnych zadań szkoły, to tutaj nagle te różnice topnieją. I jak na przykład pytamy naszych ankietowanych o to, na ile ważne jest to, żeby szkoła po prostu dawała takie praktyczne umiejętności życiowe. No to już ta różnica między elektoratami skrajnych odpowiedzi to są tylko 3 punkty procentowe. Jak pytamy o to, czy sprawiedliwe traktowanie uczniów jest ważne w szkole i czy to jest taki obszar ważny dla działania szkoły, to już też ta różnica między skrajnymi elektoratami to jest 9 punktów. Więc w porównaniu z tymi 46 punktami różnicy na przykład w kwestii religii, no to jest to duża różnica. I myślę, że to jest ważne, bo bardzo dobrze pokazuje, że jest przestrzeń do wspólnej rozmowy i do wspólnego budowania szkoły niezależnie od poglądów politycznych, tak? Że są te obszary, gdzie możemy po prostu szukać porozumienia.
1: No właśnie. Na ile temat edukacji, szkoły jest tematem polaryzującym polskie społeczeństwo, bo przecież wielokrotnie o tym mówimy, że jesteśmy spolaryzowani, że jesteśmy społeczeństwem plemiennym, że nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w wielu kwestiach. Pytam o to także, pani Magdaleno, w obliczu tej zbliżającej się kampanii wyborczej. My teraz bardzo wiele aspektów

0: faktów właśnie w tym kontekście rozpatrujemy, no bo to się stanie za chwilę nasza rzeczywistość. Na ile sprawy edukacji w świetle tych waszych badań mogą, albo nawet możemy powiedzieć, że na pewno staną się jednym z tematów tej kampanii?
1: To właśnie jakby tutaj starałam się to pokazać, odpowiadając przed chwilą na pani pytanie, czyli że te różnice są w takich, kiedy spojrzymy się jakieś symbole o takie kwestie właśnie światopoglądowe, właśnie w stylu religia, czy też wychowanie patriotyczne, albo ta edukacja zdrowotna, ale w momencie, kiedy mówimy o takich kwestiach związanych z zadaniami szkoły konkretnymi, to już tych sporów nie ma. I mi się wydaje, że to jest ważne, bo też w naszym badaniu widać, że te osoby, które, takie grupy, które są krytyczne wobec szkoły i które by rzeczywiście chciały dużych zmian, stanowią tak de facto mniejszość, a większość z nas to są osoby, które nie są do końca, znaczy są jakby trochę pomiędzy elektoratami, którym zależy na, jest taka grupa na przykład, wyodrębniliśmy ją w badaniu, która po prostu chciałaby, żeby szkoła dobrze działała, która nie chce się wikłać w jakieś światopoglądowe spory, ale której po prostu zależy na tym, żeby szkoła robiła dobrze swoje, dobrze przygotowywała dzieci do życia, przekazywała wiedzę. Ta grupa to są, my ich nazywamy pragmatykami codzienności i to jest 41% Polek i Polaków należy do tej grupy i to jest grupa niezależna od opcji politycznej. Tu nie ma jakby kwestia poglądów politycznych, nie ma tutaj znaczenia. Osoby z różnych ugrupowań są w tej grupie. Bardzo w ogóle zachęcam do tego, pozwolę sobie zareklamować, żeby naszych słuchaczy i słuchaczki, żeby wejść na stronę szkoladożycia.co.org.pl, długi adres, ale tam można znaleźć raport i wszystkie wyniki badania, bo właściwie mówię o ułamku tych wyników, a jest to naprawdę bardzo ciekawa lektura.
0: To jeszcze już powoli szkoła,
1: jeszcze raz powtórzę,
0: tak,
1: dobrze?
0: Bardzo proszę.
1: Powtórzyć. Szkoła do życia, bez polskich znaków, szkoladożycia.co.org.pl.
0: To jeszcze na dwie minuty ostatnie naszej rozmowy. Jedna refleksja, która teraz przyszła mi do głowy, bo używamy tego sformułowania polska szkoła, polski system edukacji. Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak jeden system, jedna polska szkoła? Przecież każda z nich jest inna, bo inni pracują tam nauczyciele, inne są tam problemy, inni są uczniowie, którzy mają właśnie swoje potrzeby, którzy mają swoje problemy i pewnie, żeby odpowiadać na te potrzeby i te problemy rozwiązywać, to trzeba mieć, no, bardzo indywidualne podejście. Są różne szkoły, prywatne, publiczne. No, nie wiem, czy uzasadnione jest stwierdzenie polska szkoła. Oczywiście trzeba przyjąć jakieś uogólnienie dla takich badań, jak to, które państwo przeprowadzili, ale myślę, że to środowisko jest tak zróżnicowane, że bardzo trudno jest to ująć w jakimś w jednej spójnej ocenie.
1: Tak, i ta odpowiedź na to pytanie też jest dość, pewnie byłaby długa, ale spróbuję sobie skorzystać pewnie z minuty, która mi została, że powiedziałabym tak, że zdecydowanie ważne jest to, żeby ta szkoła, żeby ta indywidualizacja, o której pani powiedziała, tak, że to jest tak, że no, mamy różne potrzeby, jako różne potrzeby mają uczniowie, uczennice, rodzice i ważne jest to, żeby na te potrzeby odpowiadać, ale jednocześnie ważna jest ta rama i ważna jest pewna zgoda, taki konsensus co do myślenia, co jest takimi, no powiedzmy, strategicznymi kierunkami. I my, mówiąc o tej szkole do życia, może tym spuentuję, no to jest dla nas taka rama właśnie strategiczna, że to jest taka szkoła, która z jednej strony przygotuje do życia takiego, no życia w społeczeństwie, przygotuje do pracy zawodowej, do życia we współczesnym, takim niełatwym świecie, ale jednocześnie to jest taka szkoła, w której się po prostu dobrze będzie żyło uczniom i uczennicom, bo naprawdę w tej szkole spędzają bardzo, bardzo dużo czasu.
0: I oby tak było. 1 września się zbliża, początek nowego roku szkolnego. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy, żeby szkoła właśnie była dla nich takim miejscem przygotowującym do dorosłego życia, ale także miejscem przyjaznym, gdzie dba się o ich dobrostan. Pani Magdalena Tędziagolska z firmy Badania i Działania była z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.

0: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Afera rządu czy odwracanie kota ogonem? Szef MSZ-u odpowiada prezydentowi w sprawie zonda krypto. Na drogach więcej pojazdów, w tym policyjnych patroli, to przedostatni dzień wakacji. Jest tam przystań i dużo zieleni. Wenecka wyspa wystawiona na sprzedaż. Powiemy, ile trzeba za nią zapłacić. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Odwraca kota ogonem, tak wicepremier Radosław Sikorski ocenia słowa prezydenta. Według Karola Nawrockiego to służby podległe premierowi odpowiadają za aferę zonda krypto. On sam zapewnia, że jego weto do ustawy o rynku kryptoaktywów nie miało na to wpływu.
2: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą zonda krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów i nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Premier ostrzegał przed zonda krypto, a pan w zamian za korzyści polityczne wetował ustawy, które miały ją regulować. Tak prezydentowi odpowiedział Radosław Sikorski. Tego nie da się zagadać, dodał szef MSZ-u w swoim wpisie na portalu X. Przypomnijmy, zonda krypto miała finansować fundacje, media czy wydarzenia związane z prawicą, a także Polski Komitet Olimpijski. Szef PKOL-u Radosław P. wczoraj trafił do aresztu. Wcześniej usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowie m.in. za płatną protekcję. Polacy wracają z urlopów. To przedostatni dzień wakacji. Na drogach panuje większy ruch, więcej jest też policyjnych patroli. Mundurowi sprawdzają m.in. prędkość pojazdów i trzeźwość kierujących.
3: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
1: Mówił Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali niemal 400 pijanych kierowców, a w 68 wypadkach zginęły 4 osoby. Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Między innymi na to pytanie w ten weekend odpowiadają służby. To drugi dzień krajowego treningu reagowania. W całej Polsce działa prawie 1500 punktów szkoleń. To miejsca, w których można dowiedzieć się, jak reagować w wypadku zagrożenia. Warto mieć m.in. plecak ratunkowy, a co powinno się w nim znaleźć, mówi Paweł Krasowicz z Grupy Polskiej Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: Dokumenty, te najważniejsze, czyli nie wiem, akty notarialne, nasze osobiste dokumenty, pieniądze, dokumenty medyczne, to jest bardzo istotne też w momencie, kiedy trzeba się ewakuować, te dokumenty medyczne pozwalają później dalej funkcjonować. Powinniśmy zabrać też do plecaka alternatywy jakieś oświetleniowe, czyli wszelkiego rodzaju latarki, powerbanki do ładowania komórki, jedzenie, picie, środki higieny osobistej.
1: W ramach krajowego treningu reagowania służby informują też m.in. jak znaleźć bezpieczne schronienie i jak odróżnić sygnały alarmowe. Teraz o tym, jak Polacy marnują leki. Co roku pacjenci zwracają do aptek 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacper

0: Czyk mówi, że skala zjawiska jest ogromna. Nie wiadomo jednak, ile leków trafia do kosza.
1: Bardzo dużo leków utylizujemy, to jest tylko część marnowanych leków. Rocznie prawie 3300 ton, to są również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy płatnika i z tych pieniędzy naszych, pieniędzy podatnika, marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
0: Pacjenci często odstawiają leki lub mają zmieniane terapie. Przynoszą więc do aptek reklamówki różnych drogich preparatów z dobrą datą ważności. Zwrócone do aptek leki, nawet te pełnowartościowe, muszą być jednak zutylizowane. Resort zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków. Na koniec podpowiadamy, co zrobić z ponad 5 milionami euro. Można na przykład kupić wyspę w Lagunie Weneckiej. Na sprzedaż trafiła licząca niemal 6000 metrów kwadratowych wyspa Krewan. Cena? 5,5 miliona euro. Szczegóły zna Aleksandra Nietopiel.
2: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że z brzegów wyspy Krewan widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello. Ta druga uznawana jest za kolebkę i najstarszą osadę weneckiej laguny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przeważnie pogodna i ciepła. Taka jest ostatnia niedziela sierpnia. Więcej chmur pojawia się na zachodzie i tam oraz na wybrzeżu, gdzieniegdzie pokropi deszcz, lokalnie również zagrzmi. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Podlasiu do 28 na południu. W centrum okolice 26.
4: Jest godzina 10:06.
3: Radio 24. Słowem wszystko.
4: Ewa Wasążnik, ponownie witam się z Państwem. Dzisiaj ostatni weekend tych wakacji i wszystko nam się z urlopem i wakacjami siłą rzeczy kojarzy. Kojarzy nam się z tym także Turcja. O Turcji teraz w naszym programie, ale nie tylko w kontekście wakacyjnego wypoczynku, kurortów i kebabów, ale trochę szerzej się temu krajowi i tej kulturze przyjrzymy.
3: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Studio Wiedzy dla zakochanych w Turcji, ale no spokojnie, zrobimy też miejsce dla tych, którzy dopiero chcieliby się w Turcji zakochać, ale jeszcze dokładnie nie wiedzą dlaczego. Kluczem do tego zakochania będzie język. Język, w którym podobno jedno słowo potrafi opowiedzieć całe zdanie, a zwykłe dzień dobry podobno także może otworzyć drzwi do rozmowy, do dobrej herbaty i do przyjaźni. Bo kiedy zaczynamy rozumieć język, zaczynamy też rozumieć ludzi, no i oczywiście ich kraja. Turcja to jest nie tylko zapach kawy, kurorty olinkowe, inkluzji i gwar bazarów z podróbkami, to jest znacznie więcej. No i to także język żywy, obrazowy i podobno zaskakująco przystępny. A czy można się w nim zakochać? O tym porozmawiam dzisiaj z Agnieszką Lesiczką, lektorką języka tureckiego, doktorantką międzydziedzinowej szkoły doktorskiej, absolwentką turkologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, właścicielką Szkoły Językowej Akademia Turecka, oczywiście także wykładowczynią Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie można przejść taki szybki kurs kultury języka tureckiego od podstaw. Dzień dobry, pani Agnieszko.
6: Dzień dobry.
5: Chociaż gdybym chciała powiedzieć po turecku, to...
6: To bardziej merhaba.
5: Merhaba, dobrze. To tak zaczniemy, potem jeszcze szybciutki kurs przejdziemy, ale proszę powiedzieć, pani Agnieszko, jaka jest ta pani Turcja i kiedy to się wszystko, jak zaczęło?
6: Moja historia jest taka, że jak zaczęłam studiować na Uniwersytecie Warszawskim, to studiowałam dziennikarstwo.
5: I o, to poszukiwałam, witam w klubie.
6: Witam również. Poszukiwałam takiego języka jakiegoś oryginalnego, żeby się czymś wyróżniać jako dziennikarka. No bo wszyscy wiemy, że jest pełno dziennikarzy, którzy znają angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i tak dalej. I najpierw zaczęłam studiować jako drugi kierunek sinologii.

0: ogie, bo pomyślałam sobie, że język chiński to może być coś fajnego, ale szybko zrozumiałam, że to nie jest kultura dla mnie. To znaczy nie wyobrażałam sobie później współpracy z Chińczykami i to było takie coś we mnie dosyć indywidualne. I wtedy wydarzyło się coś takiego, że mój kolega, który studiował wtedy iranistykę i mieszkał w akademiku, powiedział, żebym poszła na turkologię, bo wtedy będę co roku jeździła za darmo na wakacje do Turcji. I tak zaczęłam
1: pretekst
0: o tym...
1: Dobry.
0: Pretekst był dobry, ale jest na ten temat dosyć szersza historia, bo faktycznie Turcja tak robi, to znaczy bardzo inwestuje w tą swoją taką reklamę w PR na zewnątrz i zaprasza co roku na stypendia takie letnie przedstawicieli wielu krajów, a z Polski dostać się nie trudno, bo jak się wszyscy domyślamy, w Polsce aż tak wiele osób języka tureckiego się nie uczy i są to naprawdę stypendia bardzo fajne, często połączone z kursami językowymi, które po prostu są fundowane przez ministerstwa tureckie. Do tego po prostu całe zwiedzenie Turcji i zakwaterowanie mamy tak jakby w cenie, bo Turcja
1: rozumiem, chce
0: po prostu...
1: Rozumiem, że to się wszystko wydarzyło.
0: Tak, u mnie się wydarzyło i wydarzało się systematycznie co roku, w każde lato.
1: No i wpadła
0: więc,
1: pani po prostu
0: więc
1: Turcję.
0: Tak, można powiedzieć, że tak to się wszystko zaczęło, tak.
1: A czy rzeczywiście język turecki jest tak logiczny, jak się o nim mówi?
0: Tak, zdecydowanie jest bardzo logiczne. Turcy też mówią często, że on jest matematyczny i możemy się z tym na pewno zgodzić, bo ma bardzo uporządkowaną strukturę, ma bardzo mało wyjątków. Nawet jak już te wyjątki występują, to jesteśmy w stanie sobie to logicznie wytłumaczyć, skąd ten wyjątek się tam wziął. Jest to język, który daje takie narzędzia do zgadywania znaczeń. Mam na myśli to, że znając dwa oddzielne rzeczowniki, jesteśmy w stanie utworzyć sobie jakiś trzeci. Na przykład jak wiemy, jak po turecku jest pies, to jest köpek, i wiemy, jak jest ryba, czyli balek, to po połączeniu tego może nam wyjść rekin. Jak widzimy gotowe słowo köpek, balek...
1: Myślałam, że foka, bo foki przypominają trochę psa, ale jednak w stronę rekina idzie.
0: Trochę okay. Tak, widocznie tutaj autor miał jakieś inne pomysły na to. Tak, ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że dużo słów jest stworzonych z różnych innych, więc znając jakiś tam zasób bazowy podstawowego słownictwa, możemy powiedzieć o wiele więcej albo zrozumieć o wiele więcej, niż mogłoby nam się wydawać.
1: A czy to, że jest logiczny, sprawia też, że jest bardziej przystępny i łatwiejszy do nauki, czy niekoniecznie?
0: Tak, myślę, że na pewno jest łatwiejszy do nauki. Właśnie to, co wiele osób zaskakuje, to jest często to, że właśnie mając bardzo mały zasób słownictwa, można od razu zrozumieć wiele rzeczy, które mamy na przykład w przestrzeni publicznej. Mhm. Właśnie dzięki temu, że jest to język aglutynacyjny, czyli
1: to znaczy?
0: Dokleja się w nim różne sufiksy, czyli uczymy się zestawu jakichś sufiksów, które później w bardzo logiczny sposób, bez żadnych wyjątków, doklejamy do rdzenia.
1: Od razu o przykłady poproszę.
0: No właśnie,
1: które na przykład na wakacjach możemy zobaczyć, spacerując sobie po Alanii albo Marmaris.
0: Okej, w napisach może nie będzie tyle tych przykładów, bo jak będziemy patrzeć na napisy, to zazwyczaj będą to napisy po prostu, że jest to apteka, czyli Eczzane albo...
1: Albo souvenirs.
0: Tak.
1: Najczęściej.
0: Tak, albo restauracja, czyli restoran. Ale tak bardzo przykładowo, na przykład jak mamy słowo ev, które oznacza po turecku dom, i mamy sufiks liczby mnogiej, które może przyjmować postać lar albo ler, no to jak... Mamy tą jakby informację, że ler oznacza liczbę mnogą i wiemy, że ev to jest dom, to jak zobaczymy napis evler, to możemy wywnioskować, że są to...
1: Domy.
0: Domy, dokładnie.
1: Osiedle. Może
0: dokładnie.
1: To być też?
0: Tutaj akurat nie osiedle, osiedle jest trochę inaczej, ale to jest właśnie bardzo dobry trop, bo w języku tureckim trzeba tak kombinować i później po prostu sobie potwierdzać, czy to, co myśleliśmy, że dane słowo znaczyło, faktycznie znaczy.
1: Spotkałam się z takim zdaniem, jestem bardzo ciekawa, czy pani to potwierdzi, czy trochę sprowadzi na ziemię. To jest język, który brzmi jak muzyka Orientu, a jednocześnie ma w sobie matematyczną logikę układanki.
0: No brzmi to bardzo pięknie i ja wiele razy to słyszałam. To znaczy dużo osób w ogóle zaczyna naukę tureckiego właśnie dlatego, że są fanami tureckiej muzyki albo tureckich seriali.
1: Takich w Polsce nie brakuje, umówmy się.
0: Tak, takich w Polsce nie brakuje. W ogóle to jest hit globalny, tureckie seriale. One są bardzo dobrze eksportowane z Turcji i sprawdzają się w wielu krajach. No i to jest jeden z wielu powodów, dla których Polacy uczą się języka tureckiego.
1: A właśnie, dlaczego i z jakich powodów różne osoby, bo zakładam, że to są różne osoby, trafiają na pani kurs? Dlaczego chcą się języka tureckiego nauczyć?
0: Więc poza tymi serialami, to często jest tak, że są to osoby związane zawodowo z

0: Turcją, bo mamy w tym momencie w Polsce już dużo tureckich firm, chociażby budowlanych, jak domyślam się, większość z nas wie, obecna druga linia metra jest również budowana przez firmę turecką. Ale są to też osoby, które są związane zawodowo z turystyką, bo na przykład wyjeżdżają jako rezydenci do Turcji. Albo też osoby, które mieszkają już w Turcji. Dla nich są oczywiście przeznaczone kursy online.
1: A widzi pani w ogóle rosnące zainteresowanie nauką tego języka?
0: Tak, zdecydowanie widzę, bo tych firm w Polsce zdecydowanie na przestrzeni lat przybyło. To, co się cały czas utrzymuje, to natomiast takie osoby, które są prywatnie związane z Turcją, czyli uczą się, bo zazwyczaj mają partnera albo męża Turka. I zazwyczaj tak, to idzie w tą stronę, że kobiety są Polkami, a mężczyźni Turkami. Zdarza się też to w drugą stronę, ale zdecydowanie rzadziej. No i fani kultury tureckiej.
1: Bardzo często tak o różnych językach można powiedzieć, że język jest jakimś też świadectwem charakteru narodu. Co mówi o Turkach ich język? No bo na przykład jeśli pomyślimy sobie o języku polskim i Polakach, no to powiedziałabym, że jest on skomplikowany, tak samo jak polska dusza, ale jest też ekspresyjny, wybuchowy. My mamy te nasze R wybuchowe, jesteśmy tacy z krwi i kości.
0: Tak, ale jesteśmy też bezpośredni w tym, co mówimy, a Turcy na przykład tacy nie są.
1: Owijają w bawełnę trochę?
0: Troszkę nie, że owijają w bawełnę, tylko bardziej chodzi o to, że w Turcji relacje są bardzo ważne. Bardzo ważna jest też harmonia społeczna i taka bardziej kolektywna kultura niż indywidualna. I dlatego unika się bycia zbyt ostrym i co się za tym kryje, nie wszystko mówi się wprost. To jest bardziej taka kontekstowa niż dosłowna komunikacja. Na przykład Turek zamiast powiedzieć nie chce, może nam powiedzieć, że to trudne jest albo że potem to zrobi. I może to nie być wcale żadna deklaracja, że zrobi to potem, tylko po prostu nie chce powiedzieć czegoś wprost.
1: A jestem ciekawa, czy druga strona od razu wie, że tak naprawdę tamta nie ma zamiaru tego robić, ale jakby przyjmuje ten konwenans?
0: Tak, ta druga strona właśnie to wie. Więc ten kontekst i towarzyszące temu gesty są bardzo czytelne, więc to nie jest tak, że druga osoba nie ma jasnej informacji, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba czytać pomiędzy wersami.
1: I wyobrażam sobie też, że w czasie takiego kursu można też parę mitów i stereotypów na temat Turcji i samych Turków też obalić. Na pewno pani to robi, dlatego że też wyobrażam sobie, że mimo, że kontakt Polaków z Turcją jest coraz częstszy, nie tylko poprzez wakacje, no to nadal jednak dosyć taki powierzchowny.
0: Tak, tak jak pani powiedziała na samym początku, wiele osób uważa, że Turcja to są tylko kurorty dla nich przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, że Turcja jest w G20, czyli wśród 20 największych gospodarek świata. Mamy tam silny przemysł. Też nie brakuje nawet w polskich sklepach sprzętu AGD i RTV. Poza tym, tak jak już powiedzieliśmy, Turcja jest jednym z największych eksporterów budowniczych. Ma 9. albo 11. armię świata, to się trochę waha w zależności od danych. Ma bardzo mocne uczelnie techniczne i to są takie uczelnie, które są regularnie w top uczelni świata i na których studenci są rekrutowani do różnych zagranicznych firm jeszcze przed dyplomem.
1: Czyli przepraszam, na przykład absolwent Politechniki niekoniecznie musi myśleć o MIT w Stanach, tylko na przykład o jakiejś uczelni w Ankarze?
0: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten powód, dla którego Turcja często organizuje stypendia dla studentów z obcych krajów, żeby właśnie zaprezentować ten swój potencjał naukowy. Często właśnie na uniwersytetach technicznych, ale też w medycynie, bo też możemy zwrócić uwagę na to, że Turcja stała się takim globalnym centrum i chirurgii plastycznej, i stomatologii, i transplantacji włosów. I to też stało się nie bez przyczyny, bo po prostu turecka medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: No, zresztą rzeczywiście widać, jak ten biznes rozwija się tak, że u nas nad Wisłą powstają jak grzyby po deszczu firmy, które no, pośredniczą w organizacji takiego medycznego wyjazdu, zakwaterowania i tak dalej, wszystkiego tego, co jest potrzebne tam po drodze. Także nie tylko wakacyjny kierunek, a oczywiście ja tylko jeszcze dodam, Turcja to jest bardzo potężny taki geopolityczny gracz, co widzimy także w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i nie tylko. To wracając do tych przyjemniejszych spraw, pani Agnieszko, czy Turcy są w ogóle otwarci na obcokrajowców, którzy chcą mówić po turecku i starają się i mówią, jeszcze im nie do końca wychodzi, ale mówią.
0: Tak, Turcy są bardzo otwarci. W ogóle obcokrajowcy w Turcji mają szczególną pozycję. Dlaczego mają szczególną pozycję? Na pewno możemy pomyśleć sobie o tym w kontekście gościnności i skąd ta gościnność się w, Tur-

0: wzięła, bo ona ma bardzo dawne, dawne korzenie, bo wywodzi się już z tradycji koczowniczej, kiedy przetrwanie zależało od wzajemnej pomocy. Stąd była taka idea, że gość jest darem, bo kiedy ten gość nas odwiedzał, to mogliśmy z tego tytułu mieć jakieś profity po prostu. Później, jak wiemy, Turcja znalazła się pod wpływem kultury islamu i tutaj też pomaganie gościowi było uznawane jako zasługa moralna. Również w hadisach, czyli w opowieściach o życiu Mahometa mamy takie historie, które podkreślają szacunek do gości. No i dzisiaj gościnność jest po prostu honorem domu, czyli dobre przyjęcie gościa powoduje, że reputacja rodziny wzrasta, a źle przyjęty gość to jest wstyd społeczny.
1: To z jakim powitaniem moglibyśmy się spotkać? No nie mówię, gdybyśmy do przypadkowego domu zapukali, ale powiedzmy, że poznajemy kogoś, jesteśmy już w miarę dobrymi znajomymi i zostajemy zaproszeni do jego domu. To co nas tam czeka?
0: Turcy bardzo lubią obcokrajowców i czeka tam na nas na pewno turecka herbata albo kawa. Turcy bardzo często mają w porównaniu do polskich mieszkań duże mieszkania, po prostu budownictwo jest inaczej zaprojektowane i często jest tak, że w tureckim mieszkaniu jest w ogóle oddzielny pokój przeznaczony tylko na gości, dla gości. I on jest na co dzień zamknięty na klucz i często dorośli Turcy mają takie wspomnienia, że w tym pokoju zawsze były wszystkie najlepsze meble, wszystkie najlepsze naczynia, wszystko najlepsze, tylko że nie można było się tam bawić i wchodzić, bo był to pokój przeznaczony tylko i wyłącznie dla gości.
1: Czyli tak jak u nas zostaw to na święta, tak w Turcji zostaw to dla gości.
0: I oddzielny pokój na to.
1: Jasne, super.
0: I powiedzmy też sobie o tym, że dlaczego Turcy tak się fascynują tymi obcokrajowcami. Dlaczego jak ktoś powie zwykłe merhaba, to Turek już jest zachwycony, że ktoś mówi po turecku i zaczyna bardzo długi dialog. To jest spowodowane tym, że Turcy nie wyjeżdżają często za granicę. Że żeby wyrobić sobie paszport, muszą zapłacić, przeliczając to na polskie złote, ponad 1100 zł. I jak sobie porównamy statystyki, to rocznie tylko 10, może 13% populacji tureckiej podróżuje za granicę, podczas gdy w Polsce to jest około 60%, a w krajach zachodu ponad 70%.
1: Czy kuchnia pojawia się w czasie takich zajęć języka tureckiego? Jak dużą rolę odgrywa w czasie zajęć? Czy w ogóle poznanie języka tureckiego może troszkę to nasze kulinarne doznanie już tam na miejscu odmienić?
0: Pojawia się głównie w podręcznikach po prostu tureckich, ponieważ kuchnia turecka jest bardzo różnorodna i...
1: To nie tylko kebab.
0: To nie tylko kebab, ale myślę, że kebab to jest punkt, od którego możemy zacząć, bo na kursie tureckiego możemy się dowiedzieć, że kebab to nie jest tylko jedno danie, które my znamy jako to mięso ścinane i podawane w lawaszu albo w tortilli, tylko jest to cała kategoria dań z mięsa. Kebab to jest po turecku ugotowane mięso, tak moglibyśmy to powiedzieć i może być w formie przykładowo szaszłyków, kotlecików, jakiegoś mięsa w sosie z warzywami, jest naprawdę dużo przykładów. I historia kebaba w Polsce jest też bardzo ciekawa i to jest takie stereotypowe, że my myślimy, że Turcy sobie tego kebaba tak właśnie jedzą w takiej formie, jak my mamy znamy z Polski. Natomiast tureckie kebaby wyglądają zupełnie inaczej, bo historia polskiego kebaba jest taka, że w 1995 roku został założony w podziemiach dworca centralnego pierwszy kebab, który się nie sprzedawał, a nie sprzedawał się dlatego, że Turek, który próbował go wypromować w Polsce, sprzedawał po prostu mięso bez żadnego sosu ze świeżą sałatą. I Polacy czegoś takiego nie chcieli jeść.
1: Jak to bez buły.
0: Tak. I zauważył bardzo szybko, że wietnamskie restauracje, również bary w podziemiach cieszą się dużą popularnością, bo tam podawano sosy i surówki i dużo kapusty. Więc Turcy chcą czuć smak mięsa, a Polacy chcą czuć sos i surówki. Taki był wniosek z tej historii.
1: Bo lubimy na bogato po prostu.
0: Tak jest. Także jest nawet taka książka Kebabistan, takim słowem określa się Polskę i ona też dużo mówi o tym, że my stworzyliśmy sobie zupełnie naszego polskiego kebaba.
1: Po czym jedziemy do Turcji i zachwycamy się tym lokalnym, na przykład Adaną, która jest pełna smaku, podane mięso ze szpady, które zdaje się jeszcze z ogonami wołowymi, jest tam wymieszane, gotowane i wtedy jest pełen zachwyt.
0: Tak, jest pełen zachwyt, to prawda. Myślę, że jeszcze o kuchni możemy powiedzieć sobie taką ciekawostkę, że Turcy kurczaka nie uważają za mięso. Na Rivierze Tureckiej już zorientowali się, że turyści jednak uważają go za mięso, ale często można, jadąc dalej w głąb Anatolii, spotkać się z tym, że w menu wegetariańskim znajdują się właśnie
1: dania z kurczaka.
0: Dania z kurczaka, tak.
1: Okay, ciekawe.

0: Co jeszcze?
1: O kuchni.
0: No.
1: Podstawą kuchni tureckiej jest bakłażan. Myślę, że to też jest takie ciekawe, bo my tego nie mamy. No i możemy sobie tutaj mówić o kuchniach bardzo regionalnych, że to nie jest tak, że cała Turcja to jest faktycznie ten kebab, że kebab, czyli mięsa takie pieczone albo potrawy na bazie mięsa, to znajdują się głównie, to jest

0: zawsze czasowniki znajdują się na końcu zdania i myślimy trochę od tyłu, wystarczy przed tym słowem wstawić to, co chcemy zamówić. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy sobie w menu, że chcemy zamówić donera, to możemy powiedzieć doner lutfen.
1: Ale poprzedzamy to jeszcze merhaba na przykład.
0: Na przykład.
1: To już w ogóle tak. Jest pełna grzeczność. Panie Agnieszko, to jest Turcja, ale można dzięki pani i na pani zajęciach także poznać lepiej język, kulturę Mongolii.
0: To prawda. Razem z moją koleżanką, z którą studiowaliśmy w tym samym zakładzie, Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej na Wydziale Orientalistycznym, stwierdziłyśmy, że ludy turkijskie i mongolskie, chociaż nie jest naukowo dokładnie potwierdzone ich pochodzenie, to jednak mają ze sobą coś wspólnego. Na przykład to, że pierwsze ludy turkijskie mieszkały na terenie dzisiejszej Mongolii, co potwierdzają nam odnalezione tam stele z napisami orchońskimi. I zaczęłyśmy szukać takich punktów wspólnych. I nasz kurs, który prowadzimy, jest bardziej dla osób, które chciałyby być może kiedyś pojechać do Turcji albo do Mongolii, albo które nie mogą właśnie pojechać do Turcji i do Mongolii i chcą doświadczyć takiego zwiedzania online, bo na tym kursie właśnie mówimy o obu tych krajach w bardzo różnych kontekstach.
1: Pani Agnieszko, jak byśmy powiedzieli po turecku, że słuchali państwo Polskiego Radia?
0: Bugun Polonia, Radio Sunu, Dinle Dienisi, Cin Teşekkür Ederiz.
1: Brzmi pięknie, cokolwiek pani powiedziała. Polskie Radio 24, Studio Wiedzy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I zapraszamy także na kurs do naszego gościa, do pani Agnieszki Lesiczki, Uniwersytet Warszawski, przed wakacjami albo po wakacjach Turcji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na Vital senior.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
13: Za każdy dzień!
14: Premiera singla Za każdy dzień i już 10 września. Poleca Polskie Radio.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklam.

0: Je. Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Minęła godzina 10:30.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: Razem z panem doktorem Mikołajem Lewickim z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i socjologiem miasta zastanowimy się teraz nad przyszłością Wielkiej Płyty. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Takim pretekstem, przyczyną naszej rozmowy jest informacja, która w mediach się pojawiła, że otóż 10-piętrowy blok z Wielkiej Płyty zostanie zburzony. Będzie się to działo w Kielcach. Wielka Płyta do likwidacji to pierwszy taki blok, który został przeznaczony do wyburzenia. Tam trwa konkurs architektoniczny na nowe osiedla z lokalami usługowymi. Między innymi, jak pan odebrał tę informację, która z Kielc do nas dotarła?
3: Pozytywnie, ponieważ ważne jest to, co ma powstać w zamian za ten blok. To znaczy, tam ma powstać nowy budynek komunalny, w którym zamieszkają najprawdopodobniej, przynajmniej takie jest założenie Urzędu Miasta, młodzi ludzie, młodzi pracownicy, osoby, które są niezbędne dla tego miasta, by ono dalej normalnie funkcjonowało, ponieważ jest to jedno z wielu, tak naprawdę większości polskich miast, które się depopulują i w których kwestia mieszkaniowa obok rynku pracy staje się kluczowa dla tego, żeby te miasta dalej funkcjonowały. Więc jedna rzecz to ten blok, który... jest burzony. Zresztą on, z tego co wiem, był także własnością komunalną i po prostu był w bardzo złym stanie. A druga rzecz to jest ta perspektywa urbanistyczna, czyli po co coś burzymy i co mamy na tym miejscu zamiar zbudować.
2: Panie doktorze, to jest taki blok pojedynczy, który stracił już na funkcjonalności, zniszczył, popadł w ruinę i trzeba go wyburzyć i postawić tam coś nowego. Czy to jest początek jakiejś fali podobnych przedsięwzięć, czy inne bloki, które powstały w okresie PRL-u, zbudowane z tej wielkiej płyty, podzielą los tego bloku w Kielcach?
3: Z tego co wiem, technicznie absolutnie bloki inne zbudowane w socjalizmie nie powinny dzielić tego losu, ponieważ badania Instytutu Techniki Budowlanej prowadzone od początku, właściwie lat 2000, wskazują, że te bloki, w sensie ich konstrukcji i materiału, z którego są zrobione, mają się całkiem dobrze. Takie prognozy, które były chyba jeszcze w latach 70. robione, że te bloki wytrzymają 50 lat, okazały się niezasadne. To znaczy analizy konstrukcji betonowej wskazują, że one spokojnie mogą stówkę przeżyć. Więc nie jest z nimi technicznie źle. I teraz możemy też, czy mielibyśmy szansę się dowiedzieć przypadek przez przypadek, w sensie o prawie każdym bloku albo w dużej części z tych bloków, jaki jest ich stan, ponieważ bardzo wiele z nich podlega procesowi termomodernizacji, czyli de facto modernizacji. Sam fakt ocieplenia oczywiście wiąże się często z odnawianiem, z procesem poprawy itd., itd. I teoretycznie, znaczy, prawo budowlane mówi, że składając wniosek o pozwolenie tego typu modernizację, wykonawca powinien sprawdzić stan techniczny. Natomiast nie ma szczegółowych zaleceń, które by nakazywały w przypadku tego typu budynków sprawdzenia ich stanu. Mhm. Także trochę przy okazji termomodernizacji być może stracimy szansę na to, by sprawdzać jako społeczeństwo stan poszczególnych bloków. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że często są to bloki, które są w centrum i które z punktu

0: punktu widzenia centrum bardzo na ogół zacieśnianego, stającego się coraz bardziej ciasne ze względu na intensywną zabudowę, te bloki są bardzo atrakcyjne, ponieważ mają całkiem sensowny układ urbanistyczny, polegający na tym, że jest dużo przestrzeni pomiędzy tymi blokami, jest dużo punktów usługowych, pawilonów, które często w trakcie transformacji były modernizowane, więc nie wyglądają, nie straszą już tak jak kiedyś straszyły, gdy się ma 50 lat albo więcej i pamięta się, jak wyglądały te pawilony w PRL-u. One dzisiaj funkcjonują całkiem przyzwoicie i co najważniejsze, oprócz funkcji komercyjnych, które oczywiście znajdziemy też w deweloperskich projektach budowanych raczej na obrzeżach miast, a w centrum raczej w ścisku, znajdziemy w tych przestrzeniach urbanistycznych wielkiej płyty ośrodki i placówki o charakterze publicznym, czyli domy kultury, przychodnie, różnego typu przestrzenie, które służą mieszkańcom inaczej niż tylko do zakupów.
1: Wielka płyta, czyli co?
0: Modernistyczna zabudowa, bardzo wystandaryzowana, która służyła w innemu społeczeństwu niż teraz, ale przemiana tego społeczeństwa wcale nie oznacza, że te budynki stały się dysfunkcyjne. Podam jeden przykład. Wielką płytę budowano bardzo często w miastach, w których powstawały duże kompleksy przemysłowe. To były budynki z epoki przemysłowej. Jak sobie popatrzymy na osiedla na Śląsku, no to one były funkcją przemysłowych zakładów, kopalni, które wówczas powstawały. Dziś mamy czas deindustrializacji, zakłady wielkie zniknęły. W miastach, miasta się zmieniają, struktura przestrzenna Polski się zmienia, wszystko się koncentruje wokół wielkich metropolii, tam jest ścisk, a jak powiedziałem, w tych mniejszych miastach następuje depopulacja. I tak jak wspomniałem, jedną z kluczowych kwestii jest kwestia mieszkaniowa. W metropoliach panuje ścisk. Jaką funkcję tam pełni wielka płyta? Wielka płyta nagle okazuje się, tak jak wspomniałem, całkiem znośną przestrzenią. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w ciągu ostatnich 20 lat przestrzeń w budynkach wielomieszkaniowych się kurczy statystycznie. Około 2000 roku średnia powierzchnia mieszkań w wielorodzinnych budynkach była w okolicach 60 metrów. Teraz ona wynosi około 52 metrów. Więc to nowe budownictwo, które powstaje przez ostatnie 20 lat, dodam, że tempo jego jest mniej więcej tak jak w szczytowym momencie PRL-u, czyli około 200 tysięcy mieszkań rocznie, nie oznacza, że rośnie komfort w tych dużych miastach. I z tej perspektywy mieszkania 60-70-metrowe w wielkiej płycie są całkiem atrakcyjne. Ich układ przestrzenny na przykład jest funkcjonalny dla 3-4-osobowej rodziny, podczas gdy budownictwo nowe, deweloperskie jest raczej skierowane do par i singli. To znaczy ta powierzchnia i sposób, konfiguracja pokoi sprzyja raczej takiemu układowi.
1: Panie doktorze, czy zatem wielka płyta, tak jak kiedyś była odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe Polaków, może stać się tą odpowiedzią adekwatną także do tej obecnej sytuacji?
0: Jeśli zadbamy o modernizację wielkiej płyty i o to, żeby ta modernizacja nie była poddana prawom rynkowym, to myślę, że jak najbardziej.
1: Czyli żeby sytuacja, gdy oferta tańsza, żeby nie zwyciężała w każdym przetargu, to pan ma na myśli?
0: Raz. Dwa, żeby zamiast tych budynków, które mielibyśmy wyburzać, na przykład z wielkiej płyty, nie powstawały budynki, które są formą gentryfikacji, czyli procesu, w którym mieszkańcy, którzy są mniej zasobni, są wypierani z kolejnych przestrzeni miasta na rzecz mieszkańców, których stać na mieszkanie, dajmy na to w Warszawie, za 20 tysięcy za metr i więcej.

0: i których stać na kredyt hipoteczny, prawda? Więc to pytanie o to, co zrobimy z wielką płytą, nie jest tylko pytaniem, co zrobimy z zasobem mieszkaniowym, w sensie, co zrobimy z techniczną infrastrukturą, ale też co zrobimy z miastem, jego układem urbanistycznym i dostępnością mieszkań.
1: Jak wielka płyta zmieniła także no, takie relacje społeczne w polskich miastach? Kto wprowadził się do wielkiej płyty wtedy, kiedy ona dominowała i kiedy powstawały te osiedla w centrach dużych, przemysłowych polskich miast? I jak to wygląda w tej chwili? Kto tam mieszka? I jak ci ludzie ze sobą współżyją w tych jednych osiedlach, w tym jednym bloku, w tej jednej klatce?
0: Zadała pani bardzo ciekawe pytanie. Mamy taką opowieść o PRL-owskim budownictwie jako budownictwie, które stara się zrównywać. To znaczy, że w jednym bloku, i to pan, jak sobie przypomnimy, alternatywy 4 są serial polski, albo 40-latka, no to w jednym bloku ma mieszkać inteligent, robotnik, specjalista i tak dalej, i tak dalej. I ta struktura była bardzo krytykowana jako rodzaj takiej gleichszastyzacji, takiego zrównywania na siłę. Po drodze w transformacji mieliśmy do czynienia z ewidentnym procesem segregacji przestrzennej. Zamknięte osiedla są tego najlepszym przykładem, czyli powstają nowe budynki w zupełnie innym standardzie, dla zupełnie innego typu, dla zupełnie innego mieszkańca miasta. I teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy ceny tych nowych budynków dla młodych ludzi właściwie są zaporowe. Więc jeśli chcą młodzi ludzie zamieszkać w miastach, gdzie jest praca i są ambitni, chcą znaleźć pracę, awansować itd., itd., to stają przed dylematem. 60 metrów w starym, w wielkiej płycie, w miarę w centrum, czy 50 metrów na przedmieściach. Często wybierają, albo myślę, zaczynają brać pod uwagę coraz częściej wielką płytę. W związku z tym w tej wielkiej płycie znowu dochodzi do ciekawego miksu społecznego, to znaczy z osiedli, mieszkańcy, którzy mieszkają tam od dawna, często osoby w wieku senioralnym, choć nie tylko, witają nowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają skądinąd. No i oto dostajemy nowy miks, już nie zawiadywany odgórnie przez tytuły do lokali, ale de facto przez zmianę społeczną, która sprawia, że na tych osiedlach z wielkiej płyty pojawiają się nowi mieszkańcy, którzy mają inne potrzeby, którzy inaczej patrzą na przestrzeń dookoła, którym na przykład nie podoba się to, że przestrzeń wokół budynku jest pełna parkingów i oni by chcieli zieleń, oni by chcieli ładne parki, przestrzeń estetyczną, przestrzeń, która spełniałaby takie normy i ideały, jakie się pojawiają, gdy patrzy się na te nowe budynki, no podczas gdy osiedli mieszkańcy, którzy mieszkają tam od zawsze, pytają się, no dobra, a co z naszymi samochodami?
1: No tak, bo parkingu podziemnego w wielkiej płycie nie ma.
0: Nie będzie.
1: I nie będzie.
0: No, więc powstaje te nowe konfiguracje społeczne sprawiają, że mieszkańcy są dopingowani do tego, żeby się dogadywać, albo raczej ustalać, co będzie z ich wspólną przestrzenią. To jest o tyle ważne, że duża część tego zasobu z wielkiej płyty, zasobu mieszkaniowego z wielkiej płyty została sprywatyzowana. I zarówno na poziomie modernizacji tych budynków, a więc jeśli uznajemy, że te budynki są stare i wymagają modernizacji, jak i na poziomie zarządzania tym stanem mieszkaniowym, tymi budynkami, mamy wyzwanie. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce nie działają wedle tego mitu, który gdzieś stał u zarania transformacji, czyli że jak oddamy mieszkania sprywatyzujemy zasób mieszkaniowy, to ludzie najlepiej się zajmą swoją własnością, prawda? Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce działają raczej słabo, delegują swoje kompetencje do profesjonalnych podmiotów, niespecjalnie wspólnie zarządzają wspólną przestrzenią, no bo oprócz mieszkania mamy przecież we wspólnocie mieszkanie, wspólną klatkę, często jakiś kawałek terenu wokół budynku. I tu ta współpraca między mieszkańcami, właścicielami jest relatywnie słaba. I wydaje się, że te zmiany społeczne, o których mówiłem, i kwestia modernizacji,

0: termomodernizacji jest dobrym asumptem do tego, żeby mieszkańcy Wielkiej Płyty zaczęli ze sobą więcej rozmawiać i więcej współpracować.
1: No właśnie, bo powstaje pytanie, czy te osiedla bardziej tych ludzi łączą czy dzielą?
0: Moim zdaniem one łączą, dlatego że jest dużo przestrzeni, w której mieszkańcy Wielkiej Płyty mogą być razem. Spójrzmy na nowe osiedla. One właściwie poza podwórkami, w których jest jeden plac zabaw, nie oferują przestrzeni, w której można by spotkać sąsiada. Podczas gdy w tych osiedlach, jasne, oprócz osiedli są też pojedyncze budynki, ale często jest tak, że Wielka Płyta jest jednak w jakiejś większej konfiguracji budynków. No i tam, tak jak wspomniałem, jest więcej zieleni, która jest bardzo ceniona w miastach dziś, i jest więcej pawilonów, które mają wiele różnych funkcji.
1: Tak.
0: A więc jest większa szansa, że spotkają się tam ludzie, którzy na ogół na ulicy ani w sklepie osiedlowym bądź też po bliskim supermarkecie by się nie spotkali.
1: Tak, ta infrastruktura rzeczywiście to robi wrażenie. Ja też mieszkam w Warszawie, co prawda nie w osiedlu z Wielkiej Płyty, ale w osiedlu, które powstało na przełomie lat 50. i 60., czyli jeszcze wcześniej. No i tam również doświadczamy tej zmiany pokoleniowej, bo albo są tam mieszkańcy, którzy wprowadzili się jako pierwsi w tych latach 50., 60., czyli teraz to są już ludzie bardzo wiekowi. No i siłą rzeczy ubywa ich i zastępują ich albo spadkobiercy, albo ci, którym spadkobiercy tych mieszkań te lokale po prostu sprzedali albo wynajęli. Zazwyczaj to są ludzie młodzi, którzy też mają już swoje dzieci. No i widać, jak bardzo przydają się zieleńce, jak bardzo się przydają place zabaw. Nie jakiś jeden centralny gdzieś usytuowany po to tylko, żeby spełnić warunki, które miasto pewnie stawia, żeby móc w ogóle taką inwestycję zainstalować w określonym miejscu. Ale wiele różnych, gdzie naprawdę można się spotkać i spędzać czas, jak to jest istotne, to pokazuje, że tamten pomysł na budownictwo mieszkaniowe rzeczywiście sprawdza się także w XXI wieku.
0: Tak jest. Oczywiście wokół tych przestrzeni zielonych i tych budynków powstaje też dużo sytuacji trudnych, prawda?
1: To prawda.
0: Emeryci chcą siedzieć w parku, w którym jest cicho.
1: Tak, a dzieci hałasują.
0: Matki, tak jest, ale to jest powód do tego, żeby tworzyć jakieś nowe reguły w tych miejscach, już nie odgórnie sterowane, tylko tworzone oddolnie przez grupy sąsiedzkie, grupy mieszkańców. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że Wielka Płyta często to także własność spółdzielni, a więc mamy istniejącą formalną jakby infrastrukturę czy formalne reguły, które sprawiają, że mieszkańcy mają szansę i przestrzeń i jakby taką, no właśnie te instytucje, które sprzyjają temu, żeby coś ustalać wspólnie.
1: Mówimy o tym, że osiedla z wielkiej płyty, te bloki zbudowane z Wielkiej Płyty, no to jest fenomen, no w pewnym sensie architektoniczny, urbanistyczny, że ma ten potencjał budowania wspólnoty, no, grup społecznych, ale także to jest przecież źródło kultury. Również kulturotwórcza wartość tych osiedli jest nie do przecenienia. Wspomnieliśmy o tych serialach, ale przecież cały polski rap i hip-hop to jest to, co jest związane z polskim blokowiskiem i właśnie z budownictwem z Wielkiej Płyty.
0: Wie pani, na pewno nie grozi nam przypadek francuski choćby, to trochę uproszczę, ale francuskie blokowiska na przedmieściach to jest właściwie symbol, ale nie tylko symbol, to jest po prostu przestrzeń, lokalizacja wykluczonych, tych, których odrzucają wielkie miasta albo których po prostu nie stać na życie w dzielnicach centralnych. I blokowiska francuskie są synonimem marginalizacji. To w Polsce na szczęście nam nie grozi, chociaż był moment, o którym pani mówi i kultura hip-hopu dobrze to pokazywała, że takie procesy segregacji społecznej były bardzo silne. One dzisiaj też są, ale tak jak wspomniałem, głównie za sprawą lokalizacji, wielka płyta na powrót staje się atrakcyjna. I staje się atrakcyjna dla tych grup społecznych, które dla funkcjonowania miast są kluczowe, czyli dla tak zwanej siły produkcyjnej, dla ludzi, którzy budują PKB, mówiąc najprościej i w taki najbardziej prosty sposób.
1: W jaką stronę to się

0: będzie rozwijać? No bo mamy diagnozę, jak jest teraz, a jak będzie w przyszłości?
1: Procesy, tak jak wspomniałem, mamy już programy i będzie ich coraz więcej, takie infrastrukturalne, które zapewnią, że budynki z wielkiej płyty poprawią swój stan techniczny, to znaczy programy termomodernizacji rządowe i samorządowe będą moim zdaniem rozwijały się tak szybko, jak się rozwinęły programy modernizacji sieci wodociągowych czy dróg, prawda? Teraz właściwie trudno sobie wyobrazić miasto, które ma kompletnie zdewastowaną ulicę. Za jakiś czas trudno będzie wyobrazić sobie miasto, które ma kompletnie zdewastowany blok z wielkiej płyty. Natomiast tak jak wspomniałem, kluczowe jest to, żeby wykorzystać pieniądze. Często zresztą pieniądze ze środków unijnych, z programów na programów związanych z polityką klimatyczną, wykorzystać też na te modernizacje, znaczy dostosowanie do funkcji społecznych, prawda? Czyli zastanowienie się, dobrze, co możemy przy okazji remontu wielkiej płyty termomodernizacji zrobić, żeby mieszkańcom, żeby te nowe grupy mieszkańców, zmieniające się grupy mieszkańców lepiej ze sobą funkcjonowały. Wspomniała pani o kwestii, która wydaje się fundamentalna. Mamy do czynienia z rosnącym zróżnicowaniem pokoleniowym. Starzejące się społeczeństwo, któremu potrzebne są młodzi. Teraz jak sobie ukształtujemy te relacje? No, między innymi zależy od dostępności wspólnej przestrzeni, od tego, jak będą skonfigurowane urbanistycznie nasze miasta.
0: Kto jest takim liderem tych lokalnych społeczności w blokach z wielkiej płyty? No bo utrwalił nam się obraz właśnie między innymi z serialu, o którym wspomnieliśmy, Alternatywy 4, Gospodarza Domu. Teraz taka instytucja już nie istnieje, nie funkcjonuje.
1: Ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Mamy na pewno duże wyzwanie w postaci wielkich spółdzielni mieszkaniowych, w których, no powiem szczerze, bardzo często, które bardzo często są zarządzane przez osoby, które są istnieją, pełnią te funkcje od dziesiątek lat. I te osoby robią wszystko, żeby się ten układ nie zmienił.
0: Tak jest.
1: I one i tam jest mało przestrzeni na to, żeby na przykład pojawiły się potrzeby nowych mieszkańców, żeby też inaczej trochę zacząć traktować głos oddolny. I na pewno w spółdzielniach mieszkaniowych stoimy przed takim dużym wyzwaniem zmiany, czy też bardziej takiej demokratyzacji tego, co jest w gruncie rzeczy w istocie spółdzielczości, czyli tego, że to jest jednak mechanizm współdecydowania, a nie hierarchii, silnej hierarchii i centralizacji. W wspólnotach mieszkaniowych, tak jak wspomniałem, często rządzą ci, którzy są aktywni. Kto jest aktywny? Naturalnie z aktywnymi osobami w grupach sąsiedzkich stają się na przykład młode matki, osoby starsze i nowi mieszkańcy. Przynajmniej przez pewien okres, dopóki nie sparzy się na właśnie
0: nie
1: tym
0: odbiją się od
1: negocjowaniu.
0: Ściany.
1: Nawet nie powiedziałbym, po prostu wymaga kompetencji społecznych, których w Polsce trochę brak. Nie uczy się w szkole współpracy i komunikacji w grupie. Więc te nowe osoby się często spalają i w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, takim rozwiązaniem status quo jest oddawanie, delegacja zarządzania administracji budynkami profesjonalnym podmiotom, które się rozlicza tylko w planie rocznym, przyjmując sprawozdania zarządu przez wspólnotę mieszkaniową. No i tutaj jest oczywiście duże wyzwanie, w sensie nie wiemy tak naprawdę, albo cały czas sondujemy, kim będą ci nowi liderzy. Myślę, że w dużej mierze będą te osoby nowo zamieszkujące, które zaczną identyfikować wielką płytę nie tylko jako swoje własne mieszkanie, ale jako środowisko, w którym funkcjonują. I to stopniowe, to jest też w miarę już dobrze opisany proces, prawda? Zaczynamy mieszkać myśląc o tym, jak urządzimy ściany, potem dostrzegamy, że mamy klatkę schodową, po klatce schodowej zaczynamy widzieć, że w sumie dookoła nas jest jakaś zieleń albo jej nie ma i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wspomniałem, w tym procesie pojawia się ten wymiar myślenia o szerszym układzie. No i teraz tylko pytanie jest, kto poczuje sprawstwo, kto poczuje, że ma na to

0: ma na to wpływ. Myślę, że no właśnie dlatego właśnie te miejsca wspólnych spotkań są kluczowe, no bo...
1: No tak, gdzieś ci ludzie muszą się spotykać, gdzieś muszą ze sobą rozmawiać.
0: Tak, jeśli wspólnota mieszkaniowa jest zarządzana przez profesjonalną firmę do obsługi, no to ja nie rozmawiam z sąsiadami o tym, że coś nie działa, tylko raczej zgłaszam się do tej firmy i zgłaszam swoje uwagi. Więc mam mało okazji do tego, żeby rozmawiać z sąsiadami.
1: Bardzo to jest ciekawe, panie doktorze. Tak jak słyszymy, Wielka Płyta ma przyszłość. Będziemy się przyglądać temu, jak ta przyszłość w najbliższych latach będzie nam się objawiać i prezentować. Pan dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog miasta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i dobrej niedzieli życzę.
0: Dziękuję nawzajem.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Latem Głębia Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie. W każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
9: Choć wydawało się, że najlepsze lata kariery ma już za sobą, znów jest na ustach całego świata.
10: A przecież od jego ostatnich sukcesów minęła już prawie dekada.
9: Teraz znów prowadzi Real Madryt i został bohaterem głośnego dokumentu.
10: Bajerant czy trenerski geniusz?
9: Celebryta czy trener przez wielkie T?
10: Na czym polega fenomen José Mourinho?
9: Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nam nasi goście dr Anna Olchówka i Rafał Stec.
10: Zapraszamy już dziś o 25.
9: Filip Jastrzębski
10: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zdjęcie z Marcinem Romanowskim pod lupą służb. Polityk PiS miał być widziany w Naddniestrzu. Przeciwnicy Unii prowadzą ze zwolennikami w Islandii. Kończy się liczenie głosów w referendum. Czołowi politycy, młodzi ludzie i ważne tematy w informacjach podsumujemy. Tegoroczny Campus Polska. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Nowy trop w sprawie Marcina Romanowskiego. Polskie Radio Kraków dotarło do zdjęcia, na którym ma być ścigany listem gończym polityk PiS. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola. To stolica prorosyjskiego Naddniestrza w Mołdawii. Badamy ten wątek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny. Oczywiście czasem jest tak, że my nie wiemy na samym początku, czy jest to trop wiarygodny, czy jest to oryginał, czy fake, ale nigdy nie wolno nam tego lekceważyć.
1: Marcin Romanowski ma na koncie 11 zarzutów, w tym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS to jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości. Przeciwników więcej niż zwolenników. W Islandii kończy się liczenie głosów w referendum. Mieszkańcy wyspy decydowali w nim, czy wznowić negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Po przeliczeniu głosów w 5 z 6 okręgów opcja nie uzyskała 52,5% głosów. Za wznowieniem rozmów z Brukselą opowiedziało się 47,5% głosujących. Do przeliczenia głosów jest już niewiele, dlatego wynik raczej się nie zmieni. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. 4 lata później, po zmianie władzy, nowy rząd wniosek wycofał. Jeszcze nie wiedzą, czy i kiedy wrócą do swoich mieszkań. To o ewakuowanych wczoraj lokatorach kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. W budynku pękła ściana. Są obawy, że kamienica może się zawalić.
3: Obecna ekspertyza potwierdza stan nieruchomości, jaki został ujawniony. Dalsze kroki, jakie będą podjęte, będą uzależnione też od stanu tej nieruchomości.
1: Tak mówił pełnomocnik lokatorów kamienicy, mecenas Piotr Barwina. Mieszkańcy liczą na lokale zastępcze, które obiecało miasto. Tegoroczny Campus Polska zakończony. Tym razem Rafał Trzaskowski ściągnął do Olsztyna około 1000 młodych ludzi i wielu politycznych gości, w tym premiera Donalda Tuska. W tym samym czasie na Półwyspie Helskim swoje wydarzenie dla młodych zorganizował prezydent Karol Nawrocki. W Olsztynie był nasz reporter Krzysztof Polasik. Krzysztofie, witaj.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak minęły te 4 dni?
4: Przede wszystkim przyjechali na miejsce młodzi ludzie w różnym stopniu zainteresowani polityką, między innymi działacze młodzieżówek czy młodzieżowi radni. A ponieważ, tak jak wspomniałeś, w ten weekend trwa też spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, zapytałem, dlaczego przyjechali do Olsztyna, a nie wybrali się do ośrodka prezydenckiego w Juracie.
5: Nie jestem zwolennikiem osób, które tam będą i pana, który w zasadzie zarządza tamtym miejscem.
6: Powiem szczerze, do Juraty też chciałem, ale spóźniłem się ze zgłoszeniem.
7: Bo mam tam dalej. Tutaj miałam tak 5 godzin jazdy, powiedzmy, z Śląska, a do Juraty dłużej muszę jechać, niestety.
4: Jak minęły te 4 dni? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o aferze Zonda Krypto, dziennikarz Andrzej Poczobut o powrocie na Białoruś, premier Donald Tusk zaapelował do młodych, aby przeciwstawiali się skrajnej prawicy, a Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiadał o pobycie w kosmosie. Które spotkanie zrobiło największe wrażenie?
8: Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem.
9: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
10: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
4: Tak wyglądał 5. Campus Polska Przyszłości. Wygląda na to, że nie ostatni, bo organizatorzy w poście podsumowującym wydarzenie napisali do uczestników: do zobaczenia za rok.
1: O Polsce w Olsztynie tegoroczny Campus Polska podsumował dla nas Krzysztof Polasik. Dziękujemy. Na koniec piłka nożna i 4. gol Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Jego zespół Chicago Fire zremisował na wyjeździe z Seattle Sounders 2-2. Mecz oglądał Jan Pachlowski.
11: To drużyna Fire była faworytem tego spotkania, jednak to gospodarze świetnie weszli w mecz, a potem objęli prowadzenie 2-1, 2 gole w

0: debiucie w Sounders zdobył reprezentant Serbii Dejan Jovelić. Odpowiedzi najpierw w pierwszej połowie Lewandowski znakomicie dogrywał w 38 minucie i losy meczu się wyrównały na po jeden, a następnie już sam strzałem głową w 82 minucie wyrównał na 2-2. Strzał ten oddał z bardzo ostrego kąta.
1: There it is, Lewandowski! Tight corners! He's had over 700 goals for club and country. He's got 800 in his sights. Just needs a touch. 2-2.
0: Następnie Polak miał szansę na kolejne trafienie, ale jego uderzenie obronił bramkarz gospodarzy. To był czwarty gol w rozgrywkach MLS Roberta Lewandowskiego. Za tydzień strażacy zagrają również na wyjeździe z Toronto FC ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
2: W tabeli konferencji wschodniej MLS ekipa Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na zachodzie przelotny deszcz, na Pomorzu dodatkowo burze. Poza tym sporo rozpogodzeń. To pogodowy scenariusz na ostatnią niedzielę sierpnia. Będzie ciepło, miejscami gorąco. Od 23 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 28 na południu.
4: Minęła godzina 11.06. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Ostatnią godzinę naszego przedpołudniowego spotkania zaczniemy od spotkania z fotografią.
3: Głębia ostrości.
5: Dzień dobry, tu Głębia Ostrości. W wakacyjnym cyklu Lato z Głębią Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie rozmawiamy o fotografiach, które kryją w sobie całe historie. Wyprawy, spotkania, sławę, nieistniejący pejzaż, wycieczki balonem. Nie, wycieczki balonem już były na początku sierpnia. Dziś, proszę Państwa, Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii, ikonografii, historyczka sztuki, jest Państwa i moim gościem. Witam Cię bardzo serdecznie, Kasiu.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Kasiu, rozmawiałyśmy i o krajobrazach, i o pięknej Polsce, przedwojennej Polsce, widzianej oczami Nestora polskiej fotografii krajobrazowej. Rozmawiałyśmy o Janie Błuchaku, a tym razem chcesz zabrać mnie w podróż po mieście. Co prawda jest lato, ale lato w mieście też może być przyjemne. Chcesz mnie zabrać do miasta, nie tego, w którym teraz jesteśmy, dzisiaj żyjemy i nadajemy ten program z Polskiego Radia z siedzibą w Warszawie. Chcesz zabrać mnie do Warszawy dawnej, do twojej ulubionej Warszawy, którą znasz dzięki fotografiom, zbiorom Muzeum Narodowego w Warszawie.
6: Tak, dzisiaj zapraszamy Państwa do szwendania się po mieście. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, wyjeżdżamy, ale i wracamy. A nawet jak wyjeżdżamy, to czasem wyjeżdżamy do tych miejsc, które są bardzo gwarne, do tych miast, które także są dla nas takim miejscem do eksploracji, do takiego powolnego też zwiedzania, chodzenia, zaglądania w takie mniej oczywiste miejsca. I tutaj chciałam Państwa zaprosić na taką podróż śladem fotografii. Fotografii zarówno XIX-wiecznych, jak i z tej pierwszej połowy XX wieku po Warszawie, ale nie tylko, też po Wilnie, Krakowie, Lwowie.
5: Kairze, dobrze słyszałam wcześniej. To będą różne miasta.
6: To będą różne miasta. Oczywiście ukochana Warszawa jako pierwsza, ale też będziemy podróżować w inne części Polski. Tej Polski też przedwojennej, tego wielonarodowego kraju, bo zaglądamy też do Lwowa, właśnie do Wilna, śladem wspaniałych fotografów, którzy trochę tak właśnie jak ten literacki flaneur się szwendali, fotografowali, obserwowali i zamykali w tym kadrze wspaniałe kompozycje, które możemy teraz oglądać.
5: To jest trochę tak, że ta Warszawa i nie tylko Warszawa, jak wspomniałaś, te inne miasta, o których będziemy rozmawiać na naszych zdjęciach.

0: zdjęciach, to trochę Warszawa stateczna i statyczna, tak jak inne miasta. Mówimy tu bardziej chyba o fotografii dokumentalnej. To nie jest szaleństwo fotografowania, które znamy z dzisiejszej łatwości, też chociażby fotografowania telefonem, żeby, użyłaś słowa, szwendać, włóczyć się, wędrować po mieście. Tak. Trzeba było mieć dużo siły, bo te aparaty, o których będziemy rozmawiać, i zdjęcia, które zostały nimi zrobione, no wymagały jednak siły fizycznej, więc być może tego szwendania nie było tak wiele, jak nam się wydaje.
1: Myślę, że fotografowie w tych pierwszych dziesięcioleciach rozwoju fotografii może również mieli inne przygotowanie fizyczne. Wiedzieli, że te sprzęty są jednak wymagające. Oczywiście na początku one były duże, trzeba było rozkładać je również na trójnogach najczęściej, ale potem rzeczywiście ta technologia fotografii bardzo szybko pozwoliła na wykorzystywanie coraz mniejszych aparatów, już migawkowych, które już pozwalały na o wiele więcej zarówno zawodowym fotografom, jak i fotografom później już amatorom. Więc tak trochę patrząc też na te dawne fotografie z lat 50., 60. XIX wieku, no wyobrażamy sobie rzeczywiście, że ten proces musiał być wiele bardziej skomplikowany niż pod koniec XIX wieku, ale nie przeszkodziło to wspaniałym fotografom uwieczniać swoje miasto. I takim ukochanym miastem dla jednego z pionierów polskiej fotografii, Karola Bejera, była Warszawa. I on właśnie tą Warszawę w latach 60. głównie tak pięknie fotografował. I fotografował Warszawę zarówno taką bardzo oficjalną, pod koniec lat 50. przygotował też taki album fotograficzny poświęcony Warszawie, ale fotografował także tą Warszawę mniej oczywistą i tą Warszawę z bardzo różnych perspektyw. I o tych perspektywach też będziemy rozmawiać, bo te miejsca, w których, które wybierali fotografowie do właśnie tego decydującego momentu, były czasem bardzo nieoczywiste.
0: Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, ponieważ to wymagało wiele pracy, również fizycznej, żeby takie zdjęcie powstało, że wybierali te najważniejsze momenty. Czy to prawda, że Karol Bejer zrobił portret miasta z lotu ptaka? Że on wspinał się wysoko i próbował tą perspektywę widzianą wcześniej z takiego poziomu ulicy trochę zmienić, żebyśmy, no my mamy dzisiaj te dowody jego takich nowatorskich poczynań, ale jednak to były bardzo różne spojrzenia z góry, z dołu.
1: Tak, z ukosa. Karol Bejer fotografował Warszawę w bardzo takim też trudnym momencie politycznym. To były te niepokoje społeczne przed powstaniem styczniowym. Więc też te miejsca, z których fotografował, czasem były podyktowane również sytuacją, z którą się akurat musiał zmierzyć.
0: Manifestacje patriotyczne.
1: Manifestacje, również zgromadzenia związane także z uroczystościami kościelnymi, na przykład Boże Ciało, ale nie tylko, również właśnie te manifestacje, również Karol Bejer, wiemy o tym, był zaangażowany politycznie, społecznie, również był więziony w okresie i przedpowstaniowym, i w trakcie, więc fotograf, który był bardzo świadomy też czasu, w którym żyje, ale nie ograniczało tego. Rzeczywiście fotografował Warszawę z balkonów, z różnych mniej oczywistych miejsc, fotografował dachy warszawskich kamienic, fotografował ze swojego zakładu fotograficznego na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej. Miał taki też idealny widok na Pałac Saski, ale z drugiej strony również fotografował miejskie dachy, uliczki, różne zakątki, ale także na przykład fotografował z wnętrza teatru, na przykład ulicę Wierzbową i jej szyldy sklepowe. I fotografował także z wież, z takich punktów obserwacyjnych. Wspomniałaś o tym locie ptaka. Oczywiście fotografowie szukali również tych

0: rozwiązań, żeby jak najpełniej także pokazać miejsce. Tutaj
1: balonem mówiłyśmy już,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie. I tutaj mamy te 75-80 metrów wzwyż, które się wzbił Konrad Brandel balonem. Karol Beyer również się wspinał, może nie latał balonem, ale wspiął się na przykład na latarnię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętego Krzyża nieopodal Pałacu Saskiego i tam sfotografował Warszawę. To było wcześniej, to był 1858 rok i wówczas wykonał 12 takich widoków Warszawy z tej perspektywy. Ale oczywiście fotografował również z niedalekiego, jeszcze dalej, ale bardzo dobrego punktu obserwacyjnego, jakim były na przykład wieże Kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu.
1: Widziałam w waszych zbiorach w cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie zdjęcie Karola Beyera i dobrze, że było podpisane. To jest fundament filaru mostu Kierbedzia na Wiśle w Warszawie podczas budowy. To jest zdjęcie, które mogłoby powstać teraz, mogłoby powstać w XX wieku. To jest bardzo nowatorskie spojrzenie. No, chciałam powiedzieć z lotu ptaka, ale no, powiedzmy z góry na ten cały plac budowy. Na pewno architekci pokusiliby tu się o opowieści ciekawe z ich dziedziny, ale ty jako historyczka fotografii, co możesz powiedzieć o tak tym zdjęciu?
0: To jest bardzo też ciekawa perspektywa i też z góry i nie bez przyczyny wybrałam również tą fotografię do takiej kolekcji tematycznej, nazwanej właśnie Miasto, taki czuły obserwator z aparatem w dłoni chodzący po mieście, miasto z perspektywy fotografii, taki wybór oczywiście subiektywny, ale taki też podyktowany tym tematem, takim wakacyjnym, takiej obserwacji. Obserwacji miasta znajduje się w Cyfrowym Muzeum Narodowym w takiej zakładce kolekcje tematyczne i tam 120 fotografii z przebogatych zbiorów fotograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie. Oczywiście wybór był niezwykle trudny, bo tych fotografii jest ogrom i one są wszystkie wspaniałe. Każda to jest niesamowita historia. I również ten fragment mostu Kierbedzia na Wiśle, budowy mostu, to był most, który był budowany od końca lat 50. do połowy 60. i w zasadzie niemal od początku był bardzo dobrze dokumentowany przez zakład fotograficzny Karola Beyera. I tutaj właśnie dokonałam takiego wyboru bardzo nieoczywistej fotografii widoku z góry, właśnie ten fragment filaru mostu Kierbedzia. Bardzo nowatorskie podejście, nieoczywiste. Spokojnie mogłoby powstać wczoraj i byłoby równie interesujące. To jest też taki przykład bardzo świadomego podejścia do fotografii, zawodowego fotografa, który miał niesamowitą również wrażliwość i świadomość aparatu fotograficznego, kadru i wybierał też takie nieoczywiste ujęcia, które tak mocno na nas działają po tylu latach.
1: To też nie tylko Warszawa, jak wspomniałyśmy na początku. Proszę się nie niepokoić. Ten warszawocentryzm trochę teraz zmniejszymy w audycji, bo i zdjęcia Wenecji z malowniczymi mostkami, takich autorów jak Carlo Ponti czy Carlo Naja, Neapol, uliczki na Capri, ulice Genui, ulice Kairu. Kair mnie szczególnie zainteresował taką egzotyką z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, ale zwróciłaś mi też uwagę na taki inny aspekt fotografowania miasta, a mianowicie na obraz olejny Aleksandra Gierymskiego, który pokazuje Monachium nocą. To jest 1890 rok i gdzie tu fotografia? Gdzie tu przygoda z fotografią?
0: Drodzy Państwo, o tym, o czym mówimy, my tutaj opowiadamy, ale bardzo zalecamy i rekomendujemy również wybranie się do Muzeum Narodowego w Warszawie, do gabinetu fotografii w Galerii Sztuki XIX wieku, bo tam właśnie znajdują się dwie prace, o których teraz będziemy rozmawiać. Najnowsza odsłona, 16 już w gabinecie fotografii, poświęcona jest fotografii dzieła sztuki i tam we wspaniały sposób kuratorka tej wystawy, Anna Masłowska, zestawiła fotografie

0: obraz olejny. Obraz olejny Aleksandra Gierymskiego, właśnie przedstawiający plac Maksymiliana Józefa w Monachium nocą. I obok znajduje się fotografia, ale nie fotografia obrazu, tylko fotografia rysunku, który wykonał Aleksander Gierymski. Potem go jeszcze trochę poretuszował. Mogą Państwo zobaczyć, jak sprytnie też zaznaczył na przykład światła latarni. Mamy miasto nocą. Więc też jak tutaj rzeczywiście to gra i wysłał tą fotografię, wcześniej ją zamówił w bardzo znanym, uznanym zakładzie fotograficznym Hansa Henfsztengla w Monachium. Wysłał ją do Warszawy w celu reprodukowania w czasopiśmie, w tygodniku ilustrowanym. Był to wzór do powstania drzeworytu, który później ukazał się właśnie w tym czasopiśmie.
1: Czyli fotografia dla Gierymskiego pełniła taką funkcję służebną, bo jednak też dbał o promocję, a promocji nie można było dokonać inaczej niż poprzez multiplikowanie, reprodukowanie tego obrazu. Szkoda, że drzeworyt, a nie fotografia, no ale takie były wtedy warunki wydawnicze.
0: Tak, takie były warunki, ale fotografie jako wzory do grafiki reprodukcyjnej, które później były wykorzystywane w tygodnikach, w czasopismach, w ilustracjach. Tak, to jest ta druga połowa XIX wieku i to było rzeczywiście powszechne.
1: Czyli teraz Monachium nocą, plac Maksymiliana Józefa do obejrzenia w Muzeum Narodowym. Ale przenieśmy się wobec tego do Łodzi, bo w Łodzi też bardzo ciekawa wystawa. Nie tylko namawiamy Państwa na wersje elektroniczne fotografii. Opowiedz, Kasiu, co Cię zauroczyło w Łodzi. Miasto Łódź czy wystawa?
0: Nie no, miasto Łódź oczywiście zachwyca zawsze. Ja jestem oczywiście warszawocentryczna, ale Łódź oczywiście też jest mi bliska. W ramach również fotofestiwalu w Łodzi jest zorganizowana wystawa, która właśnie jest taka bliska naszemu tematowi dzisiejszej audycji. Miasto nieoczywiste, wędrówki fotografa, my o tym rozmawiamy. A w Łodzi, w Pałacu Herbsta, wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. I tutaj także możemy się przechadzać właśnie tym śladem tego flanera, tego wędrowca, który obserwuje miasto, przechadza się tak powolnie, ale z pełną taką świadomością również tego, jaki to jest magiczny moment. Jak jest jeszcze fotografem, to mamy później z tego wielkie dzieła, które możemy po latach oglądać.
1: Zwróciłaś uwagę na cytat z książki Susan Sontag o tym, że fotograf to uzbrojona wersja samotnego marzyciela, który rozpoznaje, tropi, łowi wrażenia w miejskim piekle. Czy rzeczywiście widzisz to zderzenie na fotografiach, które teraz oglądamy? Takie zderzenie tej romantyczności, romantycznego postrzegania miasta, ale też miasta pełnego emocji, jak napisała Susan Sontag, miejskie piekło. Czy widzisz też ten aspekt w fotografiach ze zbiorów Muzeum Narodowego?
0: W ogóle fotografia też od początku istnienia jest takim obrazem rzeczywistości, oczywiście wykreowanym często i świadomie prowadzonym jako obraz, ale możemy rzeczywiście uważnie obserwując te światłoczułe takie pamiątki epoki, możemy rzeczywiście odnaleźć wiele różnych takich charakterystycznych albo i też mniej oczywistych ujęć. Mówiłaś o tej romantyczności. Tutaj te malownicze, te obrazy fotograficzne Jana Bułhaka w wyborze, o którym już rozmawialiśmy, również znajdą Państwo fotografie Jana Bułhaka, Warszawy, Wilna. Ta gra z światła i cienia, zwrócenie uwagi właśnie też Bułhaka, nie tylko na te ogólne widoki, ale też na te detale, na te bardzo drobiazgowe detale architektury, na padający cień o poranku, bądź już późnym popołudniem. O to, w jaki sposób również możemy dostrzec ten detal poprzez właśnie czułą obserwację. Jednym z moich ulubionych zdjęć Bułhaka

Zdziwię tu Państwa, jest zdjęcie z Krakowa. Jest zdjęcie ulicy Poselskiej 16 i ono jest niesamowite. To jest taki kadr takiej w zasadzie mało pozbawionej wielkich dekoracji, elewacji kamienicy z otwartymi i półotwartymi oknami, z takim światłem z boku i to

0: 120 fotografii w cyfrowym MNW. Jest też zdjęcie Haliny Baranowskiej. Wzruszające zdjęcie. Proszę Państwa, to jest pionowe, nieduża fotografia, która powstała w roku 1949. Pani Halina Baranowska robi to zdjęcie z wewnątrz pomieszczenia. Spodziewamy się, że jest to pomieszczenie zabytkowe ze względu na kształt okna, a za oknem, półotwartym oknem, kolumna Zygmunta i król Zygmunt dumnie patrzący na plac zamkowy. Plac zamkowy, który z tej perspektywy jest, po prostu jest, a mamy rok 1949.
1: Tak, ta fotografia, wybrałam ją też nie bez powodu, bo znamy ujęcia przez okna zarówno Buchaka, jak i Zdanowskich, wielu fotografów. To też bardzo ciekawy zabieg, takie wyglądanie przez okno, gdzie mamy jeszcze tą strukturę tej stolarki okiennej wokół i mamy ten świat za oknem. Wybrałam fotografię Haliny Baranowskiej, która wysłał ją na konkurs w Służbie Pokoju, który został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Fotograficzne w 1949 roku. Fotografia ta była również prezentowana na wystawie fotografii artystycznej pod hasłem Pokój zwycięża w Muzeum Narodowym w Warszawie tego samego roku. I też właśnie pokazuje tą wrażliwość, a jednocześnie mamy takie bardzo oczywiste, prawda, kolumnę Zygmunta. No jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Warszawy, ale w takim ujęciu zupełnie nieoczywistym.
0: No i ten rok, prawda? Rok 49, więc ta fotografia ma specjalne znaczenie. Proszę Państwa, o mieście mogłybyśmy dużo, ale czekają kolejne tematy. Ostatni temat naszych sierpniowych spotkań Głębi Ostrości w Muzeum Narodowym poświęcimy gwiazdom sceny, estrady, które to gwiazdy, chociażby Pola Negri, Helena Modrzejewska, błyszczały pełnym światłem, szczególnie na odbitkach fotograficznych, które sprzedawano fanom. Także zapraszamy za tydzień. Będzie opowieść, zawahałam się, ale jednak użyję tego słowa, o celebrytach dawnych czasów.
1: Tak, o gwiazdach epoki.
0: Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. To była Głębia Ostrości, Katarzyna Mączewska. Dziękuję Kasiu i Ganie Wiadomska. Zapraszamy za tydzień.
1: Dziękuję.
2: Głębia Ostrości. Reklama.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
5: dalej masz. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl.
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
13: jeszcze chciałabym pożyć.

0: żyć.
1: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDiP. Polacy nie rozstają się z aplikacją mObywatel. Tego zazdroszczą nam za granicą. Więcej ścieżek rowerowych. Te połączą Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Tychy. Miłość z internetu może nam skraść nie tylko serce. Posłuchajcie, jak rozpoznać, czy ta druga osoba chce nas, czy tylko nasze dane. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Minęła godzina 11.31.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: W naszym studiu pani mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry pani mecenas.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Wakacje się kończą niestety. Tak zapasem jest. Nowy rok szkolny i też nowy rok akademicki. I w tym kontekście będziemy rozmawiać o prawach i obowiązkach tych, którzy przyjeżdżają do ośrodków akademickich w naszym kraju, żeby zacząć studia albo żeby je kontynuować, no i potrzebują mieszkania. I najczęściej to mieszkanie albo pokój wynajmują. Jakie mają możliwości na rynku w tej chwili i jak prawo chroni ich jako właśnie wynajmujących mieszkanie, pokój, czy też pokój w akademiku?
5: No przede wszystkim tych możliwości wydaje się w tych większych ośrodkach akademickich jest dużo, jeżeli chodzi o takie faktyczne możliwości wynajmu, czy to mieszkania z kimś, czy z kilkoma osobami, czy pokoju, czy miejsca, czy w takim normalnym akademiku, no ale to oczywiście trzeba spełnić wymogi, czy w prywatnych akademikach, których jest na szczęście coraz więcej, więc jakby jest co wynająć, więc to jest też duży plus, no bo też nie zawsze tak było, też studenci byli z reguły taką grupą, co do których właściciele mieli dużo wątpliwości, nie zawsze takim studentom i nadal myślę, tak w niektórych przypadkach jest, chcą wynająć mieszkanie. Natomiast jeżeli chodzi o prawo, no to też musimy sobie jasno powiedzieć, że prawo prawem, ale my musimy zadbać o swój interes, zarówno ze strony wynajmującego, czy jeżeli my wynajmujemy takim osobom mieszkanie, czy jeżeli my właśnie jesteśmy tym studentem, który przyjeżdża przykładowo właśnie do Warszawy, do Krakowa i chce wynająć pokój, czy mieszkanie na spółkę ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. Więc pierwsze co, no to oczywiście może zacznijmy od tego, jak szukać tego mieszkania. I tu też zwracam szczególną uwagę, bo to może jeszcze nie teraz, ale za chwilę będzie taki moment, że pojawi się dużo oszukańczych ogłoszeń. Mhm. Bo to tak co roku to wygląda, że ktoś wstawia ogłoszenie, pobiera jakąś tam zaliczkę. Osoba, która jeszcze nie widziała tego mieszkania, chce wynająć, płaci, no bo chce sobie zarezerwować miejsce. No bo te miejsca, prawda, jest taka, że im bliżej do października, tym szybciej znikają. Więc na to bym bardzo, bardzo uważała. Jeżeli ktoś oczekuje od nas bardzo szybkiej wpłaty zaliczki, wskazując, że tu jest kolejka chętnych, my jeszcze tego nie widzieliśmy, nie spotkaliśmy tej osoby, nie zweryfikowaliśmy, czy rzeczywiście ta osoba, która podaje się za wynajmującego, jest właścicielem tej nieruchomości albo ma prawo dysponować tą nieruchomością. Więc tu wszystkich studentów przestrzegam.
4: Nie kupować kota w worku.
5: Tak, tak. I nie dać się gdzieś wmanewrować w tą presję czasu. No szczególnie dotyczy to właśnie osób, które po raz pierwszy przyjeżdżają na studia i nie wiedzą też, jak w danym mieście to wygląda, bo takich ogłoszeń będzie coraz to więcej. Zresztą też to widzimy przy okresie na przykład wakacyjnym, jak są fałszywe oferty hoteli czy jakichś mieszkań w takich ośrodkach turystycznych. Więc to po pierwsze. Po drugie, no to zweryfikowanie, czy rzeczywiście ta osoba, która podaje się za wynajmującego, za właściciela, rzeczywiście nim jest. Bo też są przypadki i sytuacje, kiedy właśnie osoba no ma prawo, powiedzmy, dysponować tym mieszkaniem, ale niekoniecznie ma prawo podnajmować pokój.
4: Jak to sprawdzić? Żądać aktu notarialnego?
5: Nie, wystarczy numer księgi wieczystej i to jest do sprawdzenia z poziomu komputera, telefonu bez wychodzenia z domu, więc to bardzo łatwo weryfikujemy. Oczywiście wynajmujemy na podstawie umowy. Bo zdarzają się nadal sytuacje, że to wszystko opiera się o takich ustnych ustaleniach, mówiąc kolokwialnie na gębę. Absolutnie w ten sposób tego nie robimy. Mamy umowę. No, bardzo często właściciele oczekują umowy najmu okazjonalnego. I dobrze, mówi się, że ona jakby zabezpiecza w większym zakresie wynajmujących, no ale prawda jest taka, że on, to jest sformalizowana instytucja, widać, że trzeba, na przykład ten student musi iść uzyskać jak notar.

0: materialne, gdzie poddaje się egzekucji, więc dwie strony mają gdzieś takie poczucie, że obie podchodzą do tej transakcji w taki sposób uczciwy, transparentny, no bo często też jest tak, że ktoś od początku chce być takim, powiedzmy, dzikim, nieuczciwym lokatorem i od razu ma na przykład problem z najmem okazjonalnym, no to wtedy, jeżeli chodzi o wynajmującego, no to powinna mu się zapalić czerwona lampka.
1: Co ten najem okazjonalny oznacza? Czym się różni od takiego
0: oznacza
1: najmu stałego?
0: Oznacza tyle, że unikamy procesu eksmisji, tak? Mhm. No bo mamy to oświadczenie tej osoby, poddanie się egzekucji, więc to zastępuje nam wieloletni proces sądowy o eksmisję.
1: I dzikiego lokatora.
0: I dzikiego lokatora, który nie płaci, bardzo często niszczy, szczególnie w sytuacji, kiedy my na przykład mamy to mieszkanie na kredyt i je po prostu wynajmujemy i liczymy, że ten czynsz z najmu pozwoli nam spłacać ten kredyt.
1: Tak.
0: Natomiast ja w ogóle jako prawnik uważam, że to jest taki moment, gdzie właśnie ta współpraca jest sformalizowana, ubrana w umowę, w ramy prawne. Każdy wie, jakie są jego prawa, jakie są jego obowiązki. Kolejna kwestia, no to oczywiście kaucja. I też ze strony studentów. Standardowa praktyka to jest 1-2-miesięczna kaucja. Jeżeli widzimy, że ta kaucja jest jakaś horrendalnie wysoka, no oczywiście przynajmniej okazjonalnym może być tam do 6-krotności czynszu przy takim klasycznym 12-krotności. Natomiast jakby praktyki takiej nie ma na rynku i też jeżeli ktoś właśnie od takiego studenta żąda takiej wysokiej kaucji, nawet mieszczącej się w ramach prawa, no ale niekoniecznie odzwierciedlającej praktykę rynku, no to też bym się dwa razy zastanowiła, bo jedno dwumiesięczna kaucja, jeżeli chodzi o odpowiednik właśnie tutaj wysokości czynszu, jedno czy dwumiesięcznego jest jakby takim standardem. Też warto sprawdzić w umowie zapis, jak ta kaucja będzie rozliczana, kiedy po zakończeniu umowy najmu będzie zwrócona. Na pewno warto i to jest dla mnie jakby taka podstawa sporządzić oprócz tej umowy protokół zdawczo-odbiorczy.
1: Co tam się powinno znaleźć? Czy tylko stan liczników, czy jeszcze coś więcej?
0: Oprócz stan liczników, no to jest taka podstawa, tak? Natomiast na pewno musi się znaleźć informacja, co znajduje się w mieszkaniu. Jakie są meble w poszczególnych pokojach? Czy meble jakby na stałe, powiedzmy kuchnia?
1: Zabudowa, tak?
0: Taka zabudowa. Czy meble takie ruchome, jakieś stoły, krzesła, biurka, łóżka i tak dalej, obrazy, lampy, wszystko.
1: Fotografować?
0: Fotografować i filmować. Ja w ogóle, no ale to też może takie skrzywienie zawodowe, jestem zwolennikiem tego, żeby maksymalnie to udokumentować. Jak to mieszkanie rzeczywiście wyglądało w momencie jego przekazania najemcy i to znowu zabezpiecza obie strony. Bo z jednej strony najemca ma pewność, że właściciel zaraz nie zacznie wymyślać sytuacji, w której na przykład mówi, o, była lampa warta, nie wiem, 2000 zł, a tej lampy nigdy w tym mieszkaniu nie było, czy w tym pokoju. No i na odwrót też właściciel wie, no bo bardzo często, jeżeli ten najem trwa rok, dwa, my zapominamy jako wynajmujący, co w tym mieszkaniu było. A jeżeli mamy odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym, no to przychodzimy potem na zdanie tego mieszkania i sprawdzamy sobie po tym protokole, co tam konkretnie było. I tak jak mówię, zdjęcia, filmy, to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Też, no niestety, jak to w każdej tego rodzaju sytuacji, czasami pojawiają się takie patologie w stylu w umowie właściciel wpisuje, że nie może być gości, gości nie może być po 21, jak są goście.
1: Albo to, zwierząt.
0: Tak, albo zwierząt, albo, no, to też jest dyskusyjne, tak? No bo jakby założenie najmu jest takie, że najemca ma prawo korzystać z tego mieszkania w dokładnie taki sposób, jak właściciel. Mhm. Bo przecież jak wynajmujemy komuś mieszkanie, no to my nie możemy sobie w dowolnym momencie do tego mieszkania wejść. No bo to jest jakby zakazane i to jest de facto przestępstwo, tak? Jeżeli wcześniej się nie umówimy i mamy swój komplet kluczy i wejdziemy do tego mieszkania i będziemy się tam rozglądać. Więc absolutnie jako właściciele nie możemy tego robić, nie możemy, nie wiem, rozwiercać zamków i tak dalej. Absolutnie, no to są, tak jak mówię, sytuacje już takie skrajne i patologiczne. Natomiast no warto ustalić jakby zasady, tak? Jeżeli chodzi na przykład o palenie, no ja domyślam się, że właściciele mogą mieć z tym problem, jak na przykład właśnie ktoś będzie palił w pomieszczeniu po roku czy dwóch palenia w danym mieszkaniu, no to przecież widać, jakie to są zmiany, nie wiem, i na ścianach, i jakby w w całej jakby rzeczywistości wewnętrznej
1: tak,
0: tego
1: i
0: mieszkania.
1: Potem nie wystarczy tylko odmalować ściany.
0: Dokładnie tak. Natomiast no, na pewno no, nie mogą się znaleźć takie zapisy właśnie, że nie wiem, ciepło i wody używamy przez 2 godziny w ciągu dnia. Światło
1: gasimy. A zdarzają się?

0: Zdarzają się, oczywiście, że się zdarzają, ale to też jest sytuacja, w której ktoś nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w wynajmowaniu mieszkań i nagle dochodzi do wniosku, że wprowadzi po prostu rygor rodem nie wiem z którego wieku i w taki sposób będzie narzucał sposób funkcjonowania najemcy temu studentowi. A ten student w sumie jak przyjeżdża właśnie na przykład po raz pierwszy do nowego miasta, dla niego wszystko to jest nowe, zaczyna studia, więc zupełnie nowa ścieżka i on też no nie wie, czy może sobie pozwolić na to, boi się też, że na przykład, nie wiem, ten właściciel go wyrzuci z dnia na dzień i jeszcze nie będzie chciał oddać kaucji, jak ktoś wpłacił dwumiesięczną kaucję i to są bardzo, bardzo duże pieniądze dla takiej osoby, która no, zaczyna dopiero swoją ścieżkę.
1: No ale zaraz, pani mecenas, no skoro się rozliczamy z liczników, no to jaki ma sens nałożenie tej sankcji, że tylko ta woda, czy ten prąd używany w określonych godzinach i porach w ciągu dnia?
0: Wie pani redaktor, czasami właściciele mają takie różne dziwne przypadłości, że stwierdzą, że to będzie zbyt duże zużycie. Nie
1: I
0: wiadomo,
1: prognoza
0: czy,
1: na przyszłość
0: zapłaci,
1: się zmieni, tak?
0: W sumie będzie, nie wiem, niszczony sprzęt w związku z tym. No, jakieś takie dziwne historie. Albo właśnie, nie wiem, ogrzewanie, no to temperatura ma być ustawiona na tyle i tyle stopni, tak? Bo to są jakby rozwiązania absurdalne, ale proszę mi wierzyć, takowe się zdarzają. Szczególnie jeżeli ktoś nie ma wielkiego doświadczenia w wynajmowaniu, tak? Więc tu przestrzegam i to wszystko powinno być właśnie uregulowane w umowie, tak? Więc ta umowa to nie jest sytuacja, z którą bardzo często niestety mam do czynienia, że ktoś znajdzie w internecie 3-4 wzory i zrobi z tego jeden, tak? Jest zadowolony, o mam piękną umowę, no takie piękne, profesjonalne zapisy, po czym jak dochodzi do jakiegoś sporu, czasami nawet sporu sądowego, no to okazuje się, że te zapisy są wewnętrznie sprzeczne, że się wykluczają, tak? Więc warto zadbać zarówno jedna, jak i druga strona o dobrą umowę najmu. Jeżeli jesteśmy takim studentem, no bo z reguły właściciel proponuje swój draft umowy najmu, swój wzór, no to też nie, że podpisujemy, mówiąc nieładnie, ślepo. Przelecimy wzrokiem, nie do końca wiemy, co wynika z danego zapisu, jesteśmy zadowoleni, bo zaczynamy studia, czy wracamy na studia i skupiamy się na tym. Naprawdę warto poświęcić kilka dłuższych chwil na to, żeby się z tym zapoznać i ustalić takie właściwe zasady. No bo jak umowa jest już podpisana, no to potem właściciel mówi, no ale taka umowa została podpisana. No tak. To się mieści w granicach prawa. Nie jest nielegalne. No i taka osoba też jest w sumie podstawiona pod ścianą, no bo podpisała tę umowę. No i co? I teraz ma szukać nowego miejsca. Też jest okres wypowiedzenia i tak dalej, i tak dalej.
1: Same problemy.
0: Więc warto o tej umowie podejść do tego bardzo, bardzo rzetelnie, bo no niestety Polacy mają to do siebie. Na szczęście to się zmienia, ale powoli, ale się zmienia, więc idziemy do przodu, że czytają umowy. Ale nadal to jest też taki moment, że traktujemy to trochę po macoszemu. Tak?
1: No dobrze, mamy wybrane mieszkanie, podpisaną umowę, zaczynamy mieszkać. Co w tym okresie mieszkania może pójść nie tak? Czy tylko kwestie zaległości w płatnościach?
0: Zaległości w płatnościach, no to jedno. Natomiast one też się zdarzają, tak? No to trzeba sobie też jasno powiedzieć, różne sytuacje dotykają najemcę, no ale wtedy ze strony właściciela jakby konieczna jest, uważam, taka natychmiastowa reakcja i ustalenie, tak? No bo jeżeli ktoś ma tydzień, dwa opóźnienia, no to jakby to jest akceptowalne i gdzieś tam wiadomo, różne historie w życiu się dzieją. Natomiast właściciele też powinni gdzieś tam weryfikować tego najemcę przed oddaniem kluczy do swojego mieszkania, tak? Czyli jak mamy studenta na przykład studiów zaocznych, to czy on będzie pracował, a może już ma pracę, więc jakieś zaświadczenie od pracodawcy. Częsta jest teraz praktyka uzyskiwania gdzieś tam takiego zaświadczenia z BIK-u, takiego raportu, tak? Czy ta osoba
1: jest wiarygodna, tak?
0: Jest wiarygodna.
1: Wiarygodnym płatnikiem swoich zobowiązań.
0: Tak, no bo jeżeli okaże się, że mamy raport z BIK, gdzie ktoś, nie wiem, ma 20 pożyczek chwilówek, które nie są spłacane w terminie.
1: Albo zakupów dzisiaj dostajesz paczkę, płacisz za miesiąc.
0: No to nie jest dobry najemca, tak? No i też ze strony wynajmującego, no bo to jakby zawsze, tak? Wynajmujący właściciel ciągnie w swoją stronę, najemca ciągnie w swoją stronę. I jakby interesy tych dwóch stron no są trudne do pogodzenia, bo zawsze każdy gdzieś tam ciągnie tę kołdrę w swoją stronę. Natomiast jakby to jest wszystko do racjonalnego uporządkowania. Natomiast oprócz właśnie, co może później tak, no to kwestia też no niestety zachowania studentów, tak? Taki studencki czas ma to do siebie.
1: Młodość się musi wyszumieć.
0: Tak, więc są imprezy. Często jest tak, że te imprezy wymykają się spod kontroli, tak? No i ja sama miałam klienta, który...

0: najął piękne mieszkanie studentom, którzy na przykład puszczali fajerwerki na blok, który stał obok. No i to nie były fajerwerki w Sylwestra, tylko w okresie wiosennym, tak? No to jest sytuacja, no nie do akceptacji, tak? Też warto ze strony wynajmujących, no bo to też będzie takie, uważam, trochę trzymające w ryzach studentów, zagwarantować sobie w umowie, na przykład, że nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, możemy do tego mieszkania przyjść, tak? Mhm. Ustalamy w umowie, że na trzy dni wcześniej taki właściciel
1: po
0: uprzednim umówieniu może do tego mieszkania wejść, no i też wtedy weryfikujemy, tak? Czy dbają, czy sprzątają, czy jakby psują te wszystkie urządzenia, które są w środku. No bo mówię, różne historie się zdarzają. Prawda też jest taka, że co do zasady, to wszystko wygląda tak, jak należy, tak? No jest oczywiście procent sytuacji patologicznych i one zawsze się będą zdarzać. I tu kwestia nawet umowy i tak dalej, no nie zawsze nas przed tym uchroni, tak? Miałam też taką klientkę, która wynajęła w ogóle jakby studentce prawa, tak? Kawalerkę. No i to też no, trudna historia, nie do przewidzenia. Okazało się, że ta dziewczyna była chora. No już nie będę mówiła, jaka jednostka chorobowa, no miała chorobę psychiczną i ona po prostu zdewastowała to mieszkanie do zera. Tam nawet trzeba było wymieniać grzejniki, drzwi, podłogę, wszystko. Były dziury w ścianach. No i ten remont kosztował no, kilkadziesiąt tysięcy złotych. No ale tu jakby rodzice się poczuli, tak, że ponieśli koszty tego remontu, no ale no to też był case taki, że no trudno było to przewidzieć, no bo dziewczyna normalna, zaangażowana, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce, no i to też jakby no, była chora, tak, więc no to też no trudno ją za to obwiniać, no nie powiedziała tego, tak, tej wynajmującej, tej mojej klientce, no ale też trudno oczekiwać, że ktoś o takich rzeczach będzie mówił, więc, no ale to są sytuacje skrajne, tak, jeżeli mamy dobrą umowę, jeżeli sprawdzimy tego, z jednej strony właśnie ta osoba, która chce wynająć, czyli ten student sprawdzi, czy to jest rzeczywiście właściciel, tak? Czy to nie jest jakieś fejkowe ogłoszenie i osoba, która się podaje, a nie ma prawa do dysponowania albo ma prawo dysponować w ograniczonym zakresie. No, z drugiej strony wynajmujący też sprawdza, tak? Nawet jak to jest student, no to zweryfikować to wszystko, tak? Czy nawet jakieś często pytają klienci o zaświadczenie z uczelni, czy to na pewno jest student, tak? No bo czasami ktoś się podaje, a nie jest i nie wiadomo w sumie, czym się na co dzień zajmuje, tak? Więc warto to wszystko sprawdzić na etapie takim przedkontraktowym.
1: Kończymy współpracę, wyprowadzamy się. Znowu powtórka z tego pierwszego aktu tej naszej rozmowy, czyli znowu bierzemy umowę i ten protokół do ręki i sprawdzamy krok po kroku.
0: To krok po kroku,
1: rozliczamy,
0: tak, dokładnie. No i no jeżeli są jakieś uszkodzenia i tak dalej, no to wiadomo, to się rozlicza z kaucji.
1: Sprzątamy też.
0: Sprzątamy, oczywiście, no bo musimy oddać...
1: A jeśli nie, to firma sprzątająca, tak, no i koszty.
0: Tak, i to są koszty. No, co do zasady, jakby musimy oddać to mieszkanie czy ten pokój no w takim stanie, w jakim dostaliśmy. No oczywiście jego stan może być pogorszony no, z uwagi na takie normalne użytkowanie.
1: Amortyzację.
0: Tak, nie, a nie, że dziury w ścianach, połowa ściany w keczupie, bo i takie sytuacje też widziałam. No jakby proszę mi wierzyć, no bo wiecie państwo, do mnie trafiają ludzie,
1: którzy już mają problem.
0: Którzy mają problem już w takich skrajnych sytuacjach i naprawdę no to są historie, że ja nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie je sobie wyobrazić, napiszę je po prostu życie. No ale to są, mówię, sytuacje skrajne. Ale jak mamy ten protokół, sprawdzamy, tak? Po kolei, czy wszystko w mieszkaniu jest, czy nie jest zniszczone, nie jest popsute. No i też kwestia rozliczenia liczników, no bo to przychodzi jakby z opóźnieniem, tak? Rzadko jest tak, że to jest w tym samym momencie, w którym my to mieszkanie oddajemy.
1: Tak, płacimy za przepalony prąd albo za zużytą wodę.
0: Więc wtedy po prostu też ustalamy, i to też najlepiej na piśmie, tak? Mieć ustalone, to często się też wpisuje w umowie, że kaucja będzie rozliczona, nie wiem, w ciągu miesiąca czy w ciągu dwóch miesięcy, no z uwagi na konieczność rozliczenia liczników, no bo to rozliczenie przychodzi z opóźnieniem i wtedy też sobie jako ten student, tak, najemca patrzymy, czy rzeczywiście ten właściciel tę część rachunku rozliczył za nasz okres, tak, no bo on z reguły jest dłuższy ten okres, za który ten rachunek przychodzi, więc tego też po prostu dopilnujmy.
1: No dobrze, to mamy omówioną sytuację, kiedy wynajmujemy mieszkanie, pokój na tak zwanym mieście, gdzieś na tym rynku nieruchomości. A co w sytuacji, kiedy jesteśmy mieszkańcem albo mieszkanką domu studenckiego, czyli akademika, prywatnego albo państwowego, bo takie prywatne też się na rynku pojawiają.
0: I będzie ich coraz więcej.

0: I dobrze, bo to jest, uważam, w ogóle bardzo dobre rozwiązanie dla studentów i ono też pewnie ukróci te patologiczne sytuacje na rynku, taka jest prawda. Natomiast no, jeżeli chodzi o tego rodzaju sposób wynajmowania, no to tam w takich miejscach są zasady, wszystko jest wpisane w regulaminie i my przede wszystkim, oprócz wiadomo umowy, musimy się z tym regulaminem zapoznać bardzo, bardzo rzetelnie, no bo umowa nas odsyła do regulaminu, no bo on jest tożsamy i wspólny dla wszystkich studentów, którzy w takim domu akademickim, w takim akademiku klasycznym, czy właśnie w tych prywatnych akademikach zamieszkują.
1: Czyli regulamin, cisza nocna?
0: Tak,
1: I również przestrzeganie tych wszystkich zasad.
0: Tak, no bo to wiadomo. Największy tam jest problem oczywiście gdzieś tam, czy skorzystaniem z tych wspólnych części, czyli mam na myśli kuchnię, pralnię, łazienki, no ale też właśnie kwestia tej ciszy nocnej. To też nie jest jakby pojęcie prawne.
1: Pani mecenas pokazała,
0: To jedno, natomiast to też nie jest tak, że jakby cisza nocna jest takim pojęciem ujętym w prawie. To jest takie pojęcie powszechne. Tak? No i to wszystko oczywiście zależy. Tak jak, nie wiem, mieszkamy w bloku, no to też mamy regulamin, tak? Wspólnoty. No i my tam patrzymy, tak? Kiedy jest ustalone, że mamy właśnie nie zakłócać tego porządku, tej takiej ciszy nocnej, no, ale w akademiku też to jak najbardziej obowiązuje, tak? No bo ja oczywiście rozumiem studenckie, imprezowe życie, jasne, no ale też jakby studia są po to, żeby się uczyć, tak?
1: Żeby zdobywać
0: wiedzę. No przede wszystkim właśnie, żeby zdobywać wiedzę, doświadczenie. Wielu studentów równolegle pracuje, tak? Oprócz tego, że studiuje. Więc jakby, wiecie państwo, prawo, te wszystkie regulacje to jest jedno, no ale też takie...
1: Dobre obyczaje, dobre
0: obyczaje, takie no po prostu... Zasady współżycia społecznego, jak to nam mówi prawo, no to też właśnie zawsze o tym warto myśleć, tak? Jeżeli my, nie wiem, mamy jakiś egzamin, no to nie chcielibyśmy, żeby koleżanka czy kolega z pokoju obok zrobił imprezę do białego rana, bo nie będziemy się w stanie skupić. Więc wszystko jest dla ludzi, ale w granicach, uważam, rozsądku. No i tam też a propos jeszcze tych akademików, no to często są po prostu regulacje dotyczące tego, kiedy możemy przyjmować gości, tak? No bo są oczywiście do określonych godzin ci goście mogą się w tym akademiku pojawić, a po określonej godzinie już nie. Często też jest tak, że te osoby są legitymowane, no i słusznie, tak? No bo to jest gdzieś tam zbiorowisko różnych ludzi, więc warto, żeby nad tym jakakolwiek kontrola była. No i też często są zapisy dotyczące tego, kiedy my możemy gdzieś tam najpóźniej wracać i tak dalej, tak? No żeby też nie zakłócać tego wspólnego porządku, który w takim miejscu powinien obowiązywać.
1: Mówi pani mecenas o doświadczeniu i o wiedzy. Ja myślę sobie, że zetknięcie właśnie takiego młodego człowieka, który przyjeżdża na studia, to jest taki sprawdzian tej wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o edukację prawną i właściwie jej brak.
0: No niestety, tak. Ja w ogóle uważam, jestem zwolennikiem tego, żeby taka edukacja prawno-finansowo-podatkowa była wprowadzona w plan szkolny od najmłodszych lat. Bo no, ja szkołę skończyłam już jakiś... ładny czas temu i tego nie było i do tej pory tego nie ma.
1: No
0: a
1: właśnie.
0: Bardzo żałuję, bo no, przychodzi taki młody człowiek, właśnie student i on no, nawet nie wie, jakie są rodzaje podatku, jak to się wszystko rozlicza, jak właśnie wygląda chociażby taka no, dość oczywista kwestia, czyli wynajmowania mieszkania, pokoju. Ludzie nie mają jakby kompletnie o tym pojęcia, a
1: no, inna sprawa, że to się bardzo zmienia, prawda?
0: Zmienia, no ale no jakby wydaje mi się, że jeżeli byłaby jedna czy dwie lekcje tego rodzaju, no to to byłoby przydatne i przede wszystkim byłoby praktyczne. No bo ja no, nic nie mam, nie wiem, do biologii, chociaż to był przedmiot, który najmniej lubiłam w szkole. Tylko no, prawda jest taka, że kończymy szkołę.
1: I wiemy więcej o pantofelku niż o polskim systemie.
0: Dokładnie. No i co mi po tej wiedzy, jak jest zbudowany pantofelek, jak mi jest potrzebna wiedza właśnie, jak funkcjonować w świecie, tak? I w takim codziennym życiu. A prawda jest taka, że coraz no, jakby widzimy te wszystkie raporty, tak? Ostatnio był taki też głośny raport o pokoleniu gniazdowników, że młodzi ludzie coraz rzadziej mogą sobie pozwolić na kupno swojego mieszkania, często nawet na wynajęcie swojego mieszkania, już nawet po studiach, że mieszkają z rodzicami coraz dłużej, że rzeczywiście te możliwości kupna własnego mieszkania w związku z tym, że te ceny są jakie są, że kredyty są niezwykle drogie, jeżeli chodzi o nasz kraj, no są trudne i takiej wiedzy właśnie odnośnie najmu nam niestety brakuje, ale też

0: brakuje osobom, które wynajmują szczególnie sporadycznie, tak? Bo jeżeli ktoś ma z tego biznes, powiedzmy, to jest jego działalność gospodarcza, że on ma mieszkania swoje, czyjeś zarządza, wynajmuje, no to on działa legalnie, tak? No bo ci ludzie mają za dużo do stracenia i są profesjonalistami, więc robią to dobrze, tak? No gorzej jest z takimi osobami, które dopiero zaczynają. Im się wydaje, że ten najemca student to niemalże jak ich poddany, no bo i takie historie się niestety zdarzają, chociaż rzadko.
1: Ten wątek podatkowy też jest bardzo ciekawy, ale już nie zdążymy go, pani mecenas, wyeksploatować, no bo jeżeli wynajmujemy mieszkanie, czyli jesteśmy tym, który ten lokal udostępnia i bierzemy za to pieniądze, no to musimy to także
0: tak, i też przynajmniej okazjonalnym, to też chciałabym powiedzieć, bo to też właściciel wynajmujący właśnie oczekuje i super, że będzie ta umowa najmu okazjonalnego, że ten student czy ta młoda osoba pójdzie do notariusza, uzyska to oświadczenie. Natomiast nie zgłaszamy tego do Urzędu Skarbowego, a mamy na to 14 dni i to zgłoszenie w ciągu tych 14 dni musi dotrzeć do Urzędu Skarbowego. Nie, że my 14 dnia nadamy na poczcie. Absolutnie. Bo jeżeli tego nie zgłosimy, to nie możemy korzystać z przywileju najmu okazjonalnego i tych wszystkich argumentów na plus, tak? Które są z tą instytucją związane, więc o tym też musimy pamiętać.
1: A nieznajomość prawa wcale nie zwalnia od jego przestrzegania. Pani mecenas Karolina Pilawska, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Państwu dziękuję za wspólnie spędzone przedpołudnie. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
9: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni weekend wakacji na drogach, większy ruch w górach i nad morzem, wciąż tłoczno. Uroczystości pogrzebowe na Wołyniu w Ostrówkach spoczną szczątki 55 ofiar rzezi. Określa co i gdzie można budować, tylko do jutra gminy mają czas na uchwalenie planu ogólnego. Minęło południe, Łukasz Jakubowski, zapraszam.

0: W górach, nad morzem albo w drodze do domu, tak wielu Polaków spędza ostatni weekend wakacji. Na wielu trasach ruch jest większy niż zwykle, więcej jest też policyjnych patroli.
1: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: Mówił Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Policjant ma też rady przed rozpoczęciem drogi powrotnej z urlopu. Do podróży trzeba się dobrze przygotować.
1: Sprawdźmy sobie trasę, czy nie ma na nich utrudnień, jak ona wygląda, gdzie możemy się spodziewać jakichś korków. Pamiętajmy o stanie technicznym naszym pojazdu. Najlepiej sprawdzić sobie olej, płyny, ogumienie. Musimy sobie zaplanować przystanek w podróży, bo zmęczenie źle wpływa na koncentrację w czasie podróży i możemy popełnić błędy, które mogą kosztować nasze zdrowie, nasze życie.
0: Ostatni dzień wakacji jutro, dlatego niektórzy powroty odłożyli na ostatnią chwilę. Turystów nie brakuje m.in. w Beskidach. Warunki są dobre, ale jak przypomina Adam Mieszczak z GoPru, pogoda w górach bywa bardzo zmienna.
2: Na dole może być super słoneczna pogoda, wejdziemy na 1000 metrów, 1200 i tam już może być wiecznie i temperatura może być dużo niższa.
0: Przed wyjściem w góry warto zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. Warto też poinformować kogoś, gdzie idziemy i kiedy planujemy wrócić. Islandia mówi nie Unii Europejskiej. Są pełne wyniki referendum w tym kraju. Przeciw wznowieniu rozmów o członkostwie w Unii zagłosowało 52,8% osób. Za było 47,2%. Takie wyniki oznaczają, że Islandia pozostanie poza wspólnotą. Na Ukrainie początek uroczystości pogrzebowych 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Chodzi o Polaków z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki ekshumowano na przełomie lipca i sierpnia. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
3: Wsie, w których na Wołyniu mieszkali Polacy, już nie istnieją. Po napaści ukraińskich nacjonalistów gospodarstwa zostały ograbione i spalone. Lokalizacja dołów śmierci była możliwa dzięki relacjom świadków, wyjaśnił Polskiemu Radiu historyk IPN dr Leon Popek.
4: Żałuję jednego, że wtedy nie zwróciłem uwagę, żeby spisując od nich relacje, poprosić ich o narysowanie jakiegoś odręcznego szkicu, gdzie leżą ciała.
3: Wciąż jeszcze w domowych archiwach znajdowane są relacje świadków rzezi wołyńskiej. Tak było w przypadku dokumentu mentalisty z Torunia Ryszarda Kruka, który dysponuje listami pisanymi w 1943 roku przez brata jego dziadka Andrzeja Kruka.
5: Banda bandytów ukraińskich wraz z ludnością miejscową napadła na 11 bezbronnych wsi polskich i wymordowała prawie wszystkich Polaków znajdujących się tam.
3: Według Instytutu Pamięci Narodowej w zbrodni wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Ekshumowane szczątki 55 ofiar zbrodni wołyńskiej spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. Gminom kończy się czas, tylko do jutra muszą uchwalić plany ogólne. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji, tak mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
6: Jeżeli nie będzie przyjętego na terenie danej gminy planu ogólnego, to gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
0: Do 25 sierpnia na 2,5 tysiąca gmin plany ogólne uchwaliło nieco ponad 700. Ewakuacja, miejsca schronienia, sygnały alarmowe to drugi dzień krajowego treningu reagowania. W całej Polsce działa prawie 1500 punktów szkoleń, w których można się dowiedzieć, co zrobić w razie zagrożenia.
7: Bardzo to jest pożyteczne, przynajmniej wiemy coś, nie? I się możemy dokształcić i wiedzieć, jak się zachować.
8: Tak, wiemy, czym jest pojazd ewakuacyjny, nie mamy, ale wiemy, czym jest, co należy mieć spakowane w momencie po prostu, żeby w chwili niebezpieczeństwa chwycić i uciec. O to w tym wszystkim chodzi.
9: Pani przymierzyła sobie taki plecak ewakuacyjny.
8: Tak.
9: Panie wiecie, co powinno się w nim znaleźć?
8: Środki opatrunkowe.
0: Do tego na pewno jedzenie, picie czy dokumenty. Najbliższe miejsca, gdzie organizowane są krajowe treningi reagowania, znaleźć można na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Na koniec smutna informacja. Zmarł Andrzej Wielowiejski, żołnierz Armii Krajowej, później opozycjonista w PRL, polityk i działacz katolicki. Andrzej Wielowiejski brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji, a po 1989 roku przez wiele lat pełnił funkcję posła i senatora, miał 98 lat.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dość pogodnie zapowiada się niedzielne popołudnie, tylko na zachodzie pojawiają się chmury i tam, gdzie niegdzie popada deszcz, na Pomorzu zagrzmi. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 26 w centrum, do 28 na południu kraju.
1: Klimat.
0: Niedziela sprzyja spacerom. Powietrze w większości kraju jest bardzo dobrej jakości. Do 14 warto włączyć energochłonne urządzenia. Prawie 2/3 prądu w krajowej sieci produkują teraz odnawialne źródła.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 12.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Iza Bajda, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. Dziś jest 30 dzień sierpnia, piękna, słoneczna niedziela, ale data wskazuje, że to ostatni weekend i ostatnia niedziela wakacji. Do tej kwestii jeszcze będziemy wracać, ale mamy też dla Państwa dobre informacje.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
8: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
9: To nie u nas. Zaczynamy.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Polacy nie rozstają się z aplikacją mObywatel. Tego zazdroszczą nam za granicą. Więcej ścieżek rowerowych połączą Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Tychy. Polacy poznają miłość w internecie. Teraz już wiemy, że ta druga osoba może skraść nam nie tylko serce. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Prawie 5,5 miliona sprawdzeń punktów karnych, ponad 3 miliony wyświetleń historii pojazdu, kolejne 4,5 miliona użyć usługi Zastrzeż PESEL i ponad 500 tysięcy weryfikacji OC. Tak Polacy korzystali z aplikacji mObywatel w lipcu i sierpniu 2026 roku. Dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, że przed wakacjami i w trakcie użytkownicy najczęściej wybierali usługi, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo na drodze, chronią przed oszustwami i pozwalają załatwić formalności w kilka sekund, a samej aplikacji zazdroszczą nam za granicą. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony złotych na rozwój sieci Velostrat. Dofinansowanie otrzymają inwestycje w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach. Docelowo ma powstać 9 szybkich, bezkolizyjnych tras rowerowych o łącznej długości około 120 km. Ludzkość została oficjalnie pokonana w biegu na 100 metrów. W Chinach robot osiągnął lepszy czas od dotychczasowego ludzkiego rekordu. Dotychczasowy rekord świata na 100 metrów należał do Usaina Bolta. Jamajczyk w 2009 roku pokonał ten dystans w czasie 9 sekund i 58 sekundy. Od tamtej pory nikomu nie udało się być szybszym, aż do teraz. Chiński koncern poinformował, że stworzony przez niego humanoid o nazwie Błyskawica poprawił ten rekord, schodząc do 9 sekund i 32 sekundy. To nie pierwsze osiągnięcie sportowe tego robota. W kwietniu tego roku wygrał on pekiński półmaraton z czasem lepszym od najlepszego żywego zawodnika. Polacy wiedzą, że w internecie można spotkać drugą osobę, która potrafi skraść nam serce, ale potrafi skraść też coś więcej. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Tylko dobre informacje, a razem ze mną w studiu Karolina Praszek-Gołębiewska, Kancelaria Bezpieczeństwa, ekspertka do spraw bezpieczeństw danych, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry, pani mecenas.
12: Dzień dobry.
11: Moja koleżanka poznała męża w internecie, wyobraża sobie pani. To było jakieś 15-16 lat temu. Dzisiaj to chyba jest już nawet normalne, że poznajemy kogoś w internecie i możemy z nim zbudować stały, piękny związek, ale 16 lat temu to było wow. W sensie nie w pracy, nie na uczelni, nie w szkole, nie w knajpie, tylko w tym magicznym internecie. Dobra, czasy się pozmieniały. I

0: bardzo się cieszę, że one się pozmieniały, teraz jest dużo łatwiej. Ale są też aspekty, na które powinniśmy uważać. To jeżeli chcemy znaleźć żonę, męża w internecie, to na co zwrócić uwagę? Mm-hmm. Oprócz na profilowe.
1: Dobre pytanie. Poza tym, co nam się podoba oczywiście i co nas kręci, mówiąc tak bardzo wprost i kolokwialnie. Oczywiście, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, szukanie kogoś w internecie, poznawanie kogoś w internecie ma swoje ryzyka i ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że do tej pory, jak poznawaliśmy kogoś, to raczej on był z naszego otoczenia. To była osoba ze szkoły, ze studiów, znajomy znajomych. No bo jeżeli my kogoś poznawaliśmy, to faktycznie to grono było gdzieś ograniczone. Teraz internet daje nam tą możliwość, że możemy poznać kogoś z drugiego krańca Polski, kto nie jest totalnie z nami gdzieś spowinowacony, spokrewniony, ani gdzieś nie jest znajomym znajomych. Więc poszerza nam to oczywiście to grono znajomych. Natomiast to ma również swoje ryzyka. To znaczy, że spotykamy kogoś, o kim nikt nic nie wie, czyli jest totalnie anonimową dla nas osobą. I tutaj powinna się zapalić taka czerwona lampka, że powinniśmy spowolnić trochę ten proces poznawania siebie. Bo jeżeli poznajemy znajomego znajomych, to coś o nim wiemy. Ktoś o nim coś słyszał, ktoś nam coś powie. Czy to są prawdziwe informacje, czy nieprawdziwe, to też sobie potem weryfikujemy. Natomiast mamy tą możliwość dowiedzenia się tutaj sobie więcej. Tutaj poznajemy totalnie anonimowego człowieka, nie wiemy o nim nic, nie wiemy, jakie on ma intencje, z jaką intencją on wszedł na ten profil i co tak naprawdę chce nam zrobić. I oczywiście ta miłość w internecie jest możliwa. Mamy teraz mnóstwo przykładów szczęśliwych, cudownych par, które razem już nawet wychowują dzieci. Mhm. Są razem, żyją, funkcjonują, ale pamiętajmy o tym, że też jest dużo różnych już namacalnych przykładów na temat oszustów z aplikacji mobilnej. Czy to oszustów, czy oszustek, bo nie chcę tutaj, żeby to słowo miało płeć, bo to jest bez różnicy, ale dajmy sobie czas na poznanie tej osoby, sprawdźmy, zweryfikujmy, a na pewno takimi red flagami powinno dla nas się objawiać, jeżeli ktoś chce bardzo szybkiej relacji. Bardzo szybko się wprowadzić, bardzo szybko PIN do telefonu, bardzo szybko wejście do konta, jakiś przelew, jakiś nagle mama jest chora i potrzebuje na leczenie, nagle tata jest chory, potrzebuje na leczenie psa, siostry, brata, kuzynki, kogokolwiek innego. Czyli mhm. prośba o pieniądze jest już bardzo dużym red flagiem.
0: Przecież są te możliwości na portalach społecznościowych, że w gronie znajomych jest ktoś, kto gdzieś powiązany, albo przynajmniej w grupie. Wie pani, to jest trochę tak, że pięć osób dzieli nas od Baracka Obamy, jeżeli mhm. chodzi o znajomych. Ja zastanawiam się, czy da się tak kogoś wygooglować, zweryfikować na 100%, a może inaczej. A może jeżeli w internecie nie ma zbyt wielu danych o tej osobie, to może już wtedy się zacząć trochę wycofywać, bo jeżeli nie macie w internecie, to nie istniejesz. Jeżeli jest bardzo mało danych na twój temat, nie jesteś na tym portalu pracodawców, nie jesteś na tym społecznościowym, jednym, drugim, trzecim, to może ktoś sobie wygenerował tylko takie konto. Kurczę, mhm. jest tyle rzeczy, o które chciałbym teraz zapytać, które teraz takie właśnie pojawiały mi się w głowie niebezpieczeństwa i z tym związane. Trochę to zabija całą tę historię uczuciową, randkową i miłosną.
1: Znaczy na pewno w momencie, gdy nam się pojawia to randkowanie internetowe, to trochę ten romantyzm musimy odsunąć, jeżeli chcemy być bezpieczni. Oczywiście bardzo fajnie jest się poddać uczuciu, zauroczeniu motylom w brzuchu, szczególnie w momencie, kiedy nasze społeczeństwo, trzeba sobie o tym wprost powiedzieć, jest bardzo głodne miłości, bardzo głodne relacji i bardzo głodne... My jesteśmy zwierzęciem stadnym i to sobie o tym też trzeba powiedzieć jako człowiek. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka do tego, żeby funkcjonować. Jest bardzo źle w momencie, kiedy tak naprawdę żyjemy sami, nam się zabijają procesy różne i tak dalej. Więc jakby tutaj tak z punktu widzenia psychologicznego. Natomiast też musimy sobie powiedzieć, że dalej poznajemy osobę, tak jak pan powiedział, nie ma jej w internecie, czy to dobrze, czy to źle. A nuż ona broni swojej prywatności i właśnie nie chce się pokazywać, więc a jest bardzo dobrym i fajnym człowiekiem. A nuż ma właśnie dużo do czynienia albo wymyślił sobie sztuczną tożsamość, więc z tego tytułu nie ma go w internecie. Więc są te rzeczy pozytywne, które możemy znaleźć, ale są te rzeczy też negatywne, więc...
0: Da się kogoś prześwietlić?
1: No, jeżeli gdzieś ktoś jakieś służby prześwietlą, to pewnie tak. Natomiast my jako osoba fizyczna, która nie ma...

0: ma żadnych, że tak powiem, gdzieś wejść i tym podobnych rzeczy, oczywiście pół żartem, pół serio. Co do zasady, musimy się zdać na swój zdrowy rozsądek. Czyli jeżeli umawiamy się na pierwszą randkę, to niech to nie będzie randka w miejscu publicznym. Sprawdźmy tego człowieka. Czy on na pewno przyjdzie taki jak z tego zdjęcia? Czy on jednak to zdjęcie sprzed 20 lat? Albo jednak to jest zdjęcie kolegi czy sąsiada? Bo na przykład na mnie to by nikt inny nie zwrócił uwagi. Bo takie sytuacje też się zdarzają. Sprawdźmy, jak się rozmawia z tą osobą w tym miejscu publicznym. Dajmy sobie trochę więcej czasu na to, żeby sprawdzić, czy on nagle, w cudzysłowie, nie będzie miał tej chorej siostry, chorego brata, mamy, córki, kogokolwiek innego, kto będzie potrzebował, żebyśmy my mu zrobili przelew. Bo no nie oszukujmy się, jeżeli spotykamy się na początku, bo to są największe oszustwa tak naprawdę matrymonialne, w momencie wyciągania pieniędzy, bo to jest ten moment. Więc tutaj przebadajmy to i po prostu dajmy sobie ten czas na spotykanie się w miejscu publicznym, na randkowanie, na poznawanie tego drugiego człowieka, na sprawdzanie wszystkich rzeczy, które chcemy sprawdzić. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie ten czas dali i zobaczyli, co ta osoba nam odpisuje, pisze, jakie nam pytania zadaje, do czego dąży. I zastanówmy się tak naprawdę, do czego to dążenie, jakie to ma podszyte intencje, tak? Albo wprost zapytajmy, jakie masz intencje. No wiadomo, że jeżeli mamy te różowe okulary, to nie widzimy. I jak racjonalnymi osobami nie jesteśmy, chemia w organizmie i endorfiny nas zalewają i po prostu dużo rzeczy, oksytocyna działa, wydziela się i po prostu jesteśmy zapatrzeni w tego człowieka, nie widzimy samych tych wszystkich czerwonych świateł, gdzie jak za 4 lata byśmy się cofnęli do tej sytuacji, 4 lata później, to nagle się okaże, kurczę, gdzie ja miałem oczy, gdzie ja miałam oczy, przecież to od razu było widać. Więc może też warto z jakąś fajną przyjaciółką, przyjacielem podyskutować, zobaczyć i trochę też, żeby nam ktoś inny te oczy otworzył.
1: Zastanawiam się, czy nasza świadomość tego, co piszemy w internecie, co publikujemy w internecie, co udostępniamy na swój temat, gdzieś się zwiększa, żeby nie zostać wykorzystanym. No bo jeżeli na pierwszej randce on pojawi się z małym szczeniaczkiem, z błękitnymi kwiatami, bo właśnie okazało się, że gdzieś ona kocha małe szczeniaczki, akurat błękitne kwiaty, no to z jednej strony można poczuć się zmanipulowanym, no z drugiej strony...
0: Nie, wtedy chyba nie czujemy się zmanipulowanym, tylko właśnie wyjątkowym, mi się wydaje, że na zasadzie, Boże, skąd on wiedział, tak? Są takie pytania i są takie badania i był taki filmik też publicystyczny, właśnie opublikowany w internecie, na temat oszustów i na temat tego, jak to wygląda i jak my się czujemy w takiej sytuacji. Jedna osoba szła do kawiarni i odznaczała się, sprawdzała, kto jest oznaczony w tym momencie w tej kawiarni. Znajdowało się profil tej osoby i podchodziło się do takiej osoby i cześć, o, jak tam twój Maltańczyk? Jeju, szok. Skąd ty wiesz, że mam Maltańczyka? No wiem, i 2 tygodnie temu byłaś w Egipcie na wakacjach. Boże, skąd on wie, że ja 2 tygodnie temu? I te osoby, do których się podchodziło i zaczynało im się mówić o tych wszystkich rzeczach, nagle robiły się coraz mniejsze i oczy były coraz większe. Super, masz chłopaka. Nie, narzeczonego, zaręczyliście się 5 roku temu, ale masz piękny ten pierścionek z tym brylantem. Kurczę, ale to zrobiliście w Grecji, tak? A, na Santorini, ale było super. I nagle się okazuje, że jak tego typu badanie się robi, to zaczynamy czuć się niespokojni, niepewni i nasze poczucie bezpieczeństwa maleje. Bo my myślimy, przez to, że nie jesteśmy aż tak jeszcze bardzo oswojeni z internetem mimo wszystko, że jak coś wrzucamy, to nikt tego nie widzi, albo widzi tylko nasze grono znajomych, zaufanych. Nieprawda. Wszystko, co wrzucamy do sieci, wszystko, co wrzucamy do internetu, widzi tyle osób, ile jest użytkownikami internetu. I tak naprawdę każdy może o nas wiedzieć bardzo dużo informacji. I z jednej strony czasami to jest okej, jeżeli prowadzimy swoją markę osobistą, jeżeli budujemy swój wizerunek, jeżeli chcemy pokazywać, czy my tak naprawdę się zajmujemy tak zawodowo. Natomiast, czy jest to by na pewno okej w momencie, kiedy my pokazujemy swoje życie prywatne, co jemy na śniadanie, z kim chodzimy na randki i kiedy wyjeżdżamy w czasie rzeczywistym z naszego mieszkania? No tutaj pozostawiam te pytania otwarte do odpowiedzi.
1: Ale mi pani teraz szuflad naotwierała. No dobrze, ale z drugiej strony przecież to są media społecznościowe. Wszyscy to robią, wszyscy wrzucają zdjęcia z wakacji. No teraz mamy akurat zatrzęsienie tego. Wszyscy chcą się pochwalić swoim słodkim psem lub ewentualnie swoim nie mniej słodkim dzieckiem. No skoro robią to wszyscy, to nie może być aż takie groźne.
0: Po pierwsze, tego nie robią wszyscy, bo zobaczmy, jak są zbudowane

0: mądre marki osobiste i to tak nie do końca wygląda. Po drugie, ci mądrzejsi pod kątem, mądrzejsi w wiedzy o bezpieczeństwo, bo tutaj nie chcę nikogo obrażać, to chodzi tylko o świadomość, o pobudzenie świadomości, nie robią tego w czasie rzeczywistym. Czyli jeżeli ja wróciłam 2 tygodnie temu z wakacji, to ja dopiero teraz rzucam moje zdjęcia z wakacji, żeby pochwalić się hotelem, żeby zareklamować hotel, albo żeby powiedzieć, że tutaj było świetne jedzenie. Natomiast nie robię tego w momencie, kiedy nie ma mnie w domu i kiedy dla złodziei to jest idealny moment na to, żeby wejść i sprawdzić, czy ja tam jestem, czy nie. A jeszcze profil jest totalnie publiczny i ja tam wszystko pokazuję. Więc my powinniśmy do tych social mediów podejść racjonalnie. Po pierwsze, co ja chcę od tych social mediów? Jaki jest mój cel bycia tam? Bo my też przez to wszystko bardzo często widzimy fragment z życia. My nie pokazujemy w tych social mediach 24 godzin. Żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Więc internet i social media są nam potrzebne. Ale z drugiej strony bardzo często w ogóle marketing jest oparty na właśnie influencerach i to najczęściej na małych influencerach, którzy mają po 2-3 tysiące followersów, bo taki najczęściej budzi zaufanie.
1: Jest bardziej autentyczny, jest bardziej autentyczny. Nie jest takim wielkim kombajnem.
0: Więc my sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, ile rzeczy nakupowaliśmy sami z siebie, będąc omamieni przez social media. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. A nawet jeżeli uważam dzisiaj, że ja jestem na tyle rozsądnym człowiekiem, że ja na pewno się nie poddam marketingowi internetowemu. Bullshit jeden wielki, nieprawda. Prawda jest taka, że oczywiście kupujemy na potęgę i nawet jeżeli będę się trzymał 3 dni, to 4. dnia kupię. Oczywiście ja to mówię wszystko prześmiewczo, przekoloryzowuję, ale naprawdę tak to działa, bo nagle zaufam i nagle stwierdzę, że kurczę, faktycznie no, robię te soki, to warto być zdrowym, to kupię tą sokowirówkę, nie? Więc jakby...
1: Ja trzymam w koszyku rzeczy przez tydzień.
0: No właśnie.
1: Jeżeli jak po tygodniu do tego wrócę i no powiem, okej, chcę to kupić, to kupuję. Jeżeli po tygodniu wracam, mówię, nie, w zasadzie nie jest mi to potrzebne. Ale to, szczerze, to wymagało jakiejś literatury, którą musiałem przeczytać na temat odgracania,
0: deklatering. Przecież coaching jest taki ble i w ogóle jest niepotrzebny i w ogóle coachowie to nie wiadomo za co biorą pieniądze. No nieprawda, no jeżeli ktoś ci pokazuje, zadaje ci pytania, ludzie nie chcą stawać w prawdzie. I to jest największy problem, bo my bardzo często chcemy siebie oszukiwać. Ja widzę, jak do nas przychodzą klienci, którzy nie chcą znać prawdy i podchodzić do tematu, co jest ważne, a co nie jest ważne, tylko wolą żyć w jakiejś iluzji, w zakłamaniu, tylko dlatego, że to jest ładne, kolorowe i ładnie opakowane. I my bardzo często kupimy coś tandetnego, tylko dlatego, że ma ładne opakowanie i ładnie pachnie, zamiast czegoś porządnego, tylko dlatego, że ma mniej instagramowe opakowanie.
1: Jako dorosły człowiek mogę powiedzieć, zostałem absolutnie oszukany. Jakby ja wywracam się na każdym kroku. To nie róbmy sobie tutaj żartów. Ale myślę teraz o swoim dziecku, któremu powinienem jakąś mądrość życiową przekazać. Oprócz tego, że może poznasz kogoś na uczelni, to może trochę bezpieczniejsze. Chociaż nie wiem. Co ja mam jej powiedzieć? Co mam powiedzieć temu dziecku, które dopiero jakby wchodzi w ten moment budowania swojego wizerunku w internecie? My na przykład bardzo broniliśmy, żeby dziecko nie pojawiało się na naszych wspólnych zdjęciach, bo stwierdziliśmy, że póki samo nie może o tym zdecydować, to może na przykład, nie wiem, zdjęcia z jakiejś rodzinnej uroczystości, gdzie nam się wydawało, że to będzie fajne. Nie wiem, za 10 lat, teraz jak przeglądamy stare zdjęcia, to moja córka się łapie za głowę i mówi, Jezu, jak ja wtedy wyglądałam i tak dalej, nie? No to co ja mam zrobić? Co mam jej powiedzieć? W sensie, dzisiaj przyjdę do domu i powiem, mam dla ciebie mądrość życiową, którą usłyszałem od pani mecenas. A pani mecenas mi mówi?
0: A pani mecenas mówi, że nie wie. To tak naprawdę, bo nie wiem, nie ma na to złotej recepty, nie ma na to jednej recepty i nie ma najmądrzejszych tego świata, którzy by na to odpowiedzieli. Tak naprawdę żyjemy w momencie, kiedy czasy się zmieniają. Szczególnie nasze pokolenie, czyli tak zwanych milenialsów, żyło w czasie analogicznym i przeszło transformację cyfrową i tak naprawdę weszło wielkim krokiem do transformacji cyfrowej, gdzie wszystko jest, a w dodatku ostatnie kilka lat, które zmieniło sztuczna inteligencja, które social media kilkanaście lat do tyłu, my w tym wszystkim zaczęliśmy dorastać, to jest wszystko nowe, my tego nie znamy tak naprawdę. Dla nas to było zachłyśnięcie się czymś takim. No my jeszcze pamiętamy kasety VHS i bajki na VHS-ie, tak? To też trzeba sobie o tym powiedzieć, że to były zupełnie inne czasy. I nie ma co porównywać tych czasów, więc nie wiem, ja bym powiedziała, że pan mówi rację i na to też postawię i ja moich dzieci też

0: nie publikuje w internecie i też nie pokazuje ich twarzy.
1: Jej zawsze mówię, żeby miała świadomość tego, że ktoś może ten post wydrukować i powiesić w centrum Warszawy. I pytanie, czy może na tym poście jest coś, nie wiem, takiego, że nie ma problemu, niech sobie wisi, a może jest coś takiego, co jednak bym nie chciał, żeby zobaczyła cała Warszawa. Tylko, i wtedy się zastanawiam.
0: Tak, i dokładnie.

0: Ja
1: też
0: mówiłem
1: nie.
0: zawsze prezesem banku.
1: Prezesem banku, politykiem, będzie prezydentem, kimkolwiek
0: innym. Czy to ci pomoże
1: innym.
0: Zostać prezesem banku?
1: Tak.
0: Czy zaszkodzi?
1: Dokładnie, możemy się z tego śmiać, ale to właśnie tak wygląda.
0: A nie jest tak, że to tak na koniec zapytam, że to pojęcie obciachu zostało trochę jednak poszerzone i coś, co nie wiem, 15 lat temu wydawało nam się obciachowe, teraz jest normalne, bo dorośli ludzie robią
1: Ale panie redaktorze, obciachowe to już w ogóle jest słowo, które... Gringowe, to nie. Nie idźmy tą stroną.
0: No
1: to w ogóle już słowo obciach
0: Boomer
1: nie wchodzi.
0: Wyszedł.
1: Tak, wyszło wszystko. No. Więc jeżeli chodzi na pewno. Zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Przede wszystkim wydaje mi się, że dużo rzeczy przyszło do internetu i internet nam daje taką też możliwość być anonimowym. I my przede wszystkim musimy nasze dzieci edukować. Bo tutaj na to nie ma zdrowej recepty i na to nie ma jednej tezy. Po prostu one muszą wiedzieć, jakie są konsekwencje. Tak jak ja powtarzam swoim dzieciom, każda decyzja, którą podejmujesz, będzie miała konsekwencje. I to jest to, że my powinniśmy jako ludzie dorośli, którzy publikują zdjęcia dzieci w internecie, i to uczyć naszych dzieci, przede wszystkim tego, że wszystko ma swoje konsekwencje. I zdjęcie, które ja ci opublikowałam, ma konsekwencje za X czasu, czy to będzie 3 dni, czy to będzie 5 lat, czy to będzie 20 lat. Więc o tych konsekwencjach musimy pamiętać i to, że nie jesteśmy anonimowi w internecie. Bo to, jak będzie fala hejtu i to, jak będziemy obrażać kolegę, koleżankę i to, w którą stronę idziemy, to zawsze będzie też miało potem nasze konsekwencje, chociażby prawne, w momencie, kiedy nasze dziecko zacznie obrażać kogoś w internecie, a nie daj Boże, to dziecko sobie coś, które było obrażane, zrobi. I tutaj musimy pamiętać, uczyć, że internet nie jest anonimowy i o tym należałoby bardzo mocno te nasze dzieci informować. I ja uważam, że jest taki trend w zabieraniu dzieciom telefonów, w niedawaniu i tak dalej. I okej, oczywiście im dłużej będziemy wychowywać dziecko analogowo, to dla jego umysłu jest jak najbardziej zdrowe. Natomiast pamiętajmy, że te dzieci się rodzą w erze cyfrowej i one się rodzą w erze AI-a. I po prostu też musimy je nauczyć i bardziej edukacja jest ważniejsza niż kwestia zabierania.
0: Bo technologia się nie zatrzyma. My jej nie zatrzymamy gdzieś za wielkim murem, tylko po prostu musimy się nauczyć z nią żyć w miarę rozsądnie. Tak mi się wydaje.
1: Wydaje mi się, że najlepsze jest tutaj takie podsumowanie tego, że bądźmy rodzicem takim, że jak nasze dziecko kogoś niechcący potrąci, to zadzwoni do nas, żebyśmy pojechali z łopatą i zakopali razem. W cudzysłowie, oczywiście żartując, ale chodzi bardziej o to, że nasze dziecko powinno mieć do nas zaufanie i z każdą rzeczą przyjść i powiedzieć, zrobiłem głupotę, tak? I co my z tym możemy zrobić?
0: Partner zbrodni. Bardzo mi się to podoba.
1: Dokładnie.
0: Tylko dobre informacje. Karolina Praszek-Gołębiewska, Kancelaria Bezpieczeństwa, ekspertka do spraw bezpieczeństw danych, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Bardzo dziękuję, że była pani gościnią. Tylko dobrych informacji.
1: Bardzo dziękuję.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Informacje dobre, ale przede wszystkim też istotne. A jeśli... Ten temat Państwa interesuje. Jeśli interesuje Państwa, w jaki sposób staliśmy się w pewnym sensie wręcz niewolnikami Big Techów, polecam Państwu uwadze książkę Krzemowa Kompania. Big Techy obiecały nam wolność, obiecały nam wygodę i cały świat w zasięgu jednego kliknięcia. W zamian Big Techy dostały nasze dane, naszą uwagę, nasze emocje, relacje i coraz większą władzę nad tym, jak myślimy, jak głosujemy, jak kochamy, co kupujemy i czego się boimy. Jeśli Państwa ta tematyka intryguje, proszę sięgnąć po książkę Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
5: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
4: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
6: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
7: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
8: www.całymżyciem.pl
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
3: 31 minut po godzinie 12.

0: Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: Do najnowszych technologii jeszcze wrócimy, choćby w kontekście zbliżającego się początku nowego roku szkolnego i zakazu, co za tym idzie, ale teraz porozmawiamy o pieniądzach, bo nowy miesiąc to też nowe wyzwania, również dla inwestorów. Czy wrzesień statystycznie jest najgorszym miesiącem w roku na giełdzie? Czy rozgrzane indeksy czeka solidna korekta? W dzisiejszym magazynie wyjaśnimy, dlaczego spadki czasem są potrzebne.
0: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest ekonomista, pan Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zbliża się wrzesień, to już niebawem, kończą się wakacje, dzieci i młodzież wracają do szkół, studenci trochę później, więc chociażby z tego powodu czasami te nastroje mogą być gorsze, ale w świecie giełdowym, w świecie finansów, nie wiem jak to jest, czy to jest przesąd, czy to są poparte jakimiś twardymi statystykami dane. Wrzesień też nie jest zbyt optymistycznym miesiącem, nie jest udany, bardzo często pojawiają się spadki, korekty. Czy coś w tym jest?
4: Coś w tym jest. To jest statystyka. Piękna nauka, ale jak wiemy, bardzo zwodnicza. Statystycznie pogoda w lipcu i sierpniu też jest najlepsza i w tym okresie najlepiej brać urlop.
3: To prawda.
4: A później się okazuje, że może rzeczywiście statystycznie tak jest, ale akurat ten tydzień, gdzie my byliśmy na urlopie, był taki średni albo w ogóle kiepski. To jest statystyka. Więc zdarzały się okresy, gdzie wrzesień był takim miesiącem przesilenia, gdzie następowały spadki. Natomiast mówimy to bardziej o takiej ciekawostce, bo czemu to ma służyć? Inwestowanie jest działaniem długoterminowym. Jeżeli chcemy grać krótkoterminowo, opierać się na pewnej statystyce, no to podnosimy nasze ryzyko. Dlatego wszelkie statystyki odnośnie miesięcy wzrostowych i spadkowych powinny być przeznaczone wyłącznie na tych wytrawnych graczy, którzy już próbują wyłapać te krótkoterminowe okazje, ale z punktu widzenia inwestycyjnego i naszych sukcesów na giełdzie inwestowanie powinno być procesem długoterminowym i powinniśmy, zwłaszcza przy inwestowaniu na giełdzie, mieć podejście takie, że kupujemy akcje, o nich zapominamy. Oczywiście to jest duże uproszczenie, że zapominamy, ale zasadniczo nie powinniśmy być podatni na takie krótkoterminowe wahania nastrojów czy emocji, ponieważ u zarania naszej inwestycji powinna stać taka mądra ocena, które akcje chcemy kupić i odpowiednio ten portfel zdywersyfikować, czyli zróżnicować i trzymać te akcje długoterminowo. W krótkim okresie zawsze na giełdzie jest dużo emocji, ale jeżeli będziemy kupować i sprzedawać, my nie zarobimy na tym. Zarobi na tym na pewno pośrednim, jakim jest dom maklerski czy biuro maklerskie, bo te podmioty żyją z prowizji. Z ich punktu widzenia, czym większe zamieszanie, tym lepiej, ponieważ kupno-sprzedaż, za każdą tą transakcją kryje się ich prowizja. Ale z punktu widzenia inwestycyjnego, inwestowanie jest procesem długoterminowym na lata, więc takie krótkoterminowe wahania nie powinny wpływać na nasze decyzje inwestycyjne. Zresztą, co ciekawe, ważne jest to, że kupno akcji jest procesem bardzo trudnym i czasami długo nam zajmuje taki proces wyboru tych akcji, decyzji, kiedy je kupić, kiedy sprzedać. Jeżeli już to zrobimy, to okazuje się, że w praktyce sprzedaż akcji też nie jest prosta. I to w każdej sytuacji. Jeżeli zarobimy bardzo dużo na akcjach, to nie jest tak łatwo te akcje sprzedać. A jeżeli tracimy, to również nie jest łatwo akcje sprzedać. Wynika to z naszego podejścia, z psychologii, ponieważ z drugiej strony przypominamy sobie zawsze to, co teraz mówiłem przed paroma sekundami, że inwestowanie jest procesem długoterminowym. I jeżeli zarabiamy, myślimy sobie, zarobimy może jeszcze więcej i nie chcemy sprzedawać tych akcji, mimo że na przykład powiedzieliśmy sobie, dobrze, zarobimy 20% na przykład w skali roku i sprzedajemy te akcje, no bo też pamiętamy jako mądrzy inwestorzy, że na giełdzie nie ma okresu permanentnych wzrostów. Każdy wzrost zawsze jest okresem, po którym następuje spadek. Jest to naturalny proces występujący na giełdzie.

0: Jeżeli spojrzymy na historię wszystkich giełd, również polskiej, to widzimy wyraźnie, że mamy okresy hossy, bessy. Ta bessa potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Więc jeżeli mówimy o takich specyficznych okresach z punktu widzenia inwestycyjnego, gdzie często ci wytrawni inwestorzy giełdowi podają sobie takie ludowe prawdy, tak bym to określił, no to możemy mówić na przykład o efekcie stycznia, gdzie wtedy inwestorzy mówią, no w czasie, że na początku roku ceny akcji rosną. Dużo też w tym prawdy, choć nie zawsze to występuje. Wynika to często z tego, że inwestorzy na początku roku no, podejmują decyzje inwestycyjne. Często inwestorzy instytucjonalni. Mówimy też o takim miesiącu specyficznym, który następuje po wrześniu, październiku, gdzie tutaj statystyki są zasadniczo na plus, choć ten plus statystycznie jest przykryty taką magią ciemnych stron, a mianowicie takie duże krachy, które nastąpiły w historii giełd, to właśnie następowały w październiku. Więc nie ma takiej prostej zależności. Daleki jestem od tego, żeby zachęcać osoby, potencjalnych inwestorów do tego, by reagowały na takie krótkie zmienności. Nie na tym inwestowanie polega. Po pierwsze, musimy być przygotowani na to, że inwestycje mogą przynieść straty. Myślę, że często o tym zapominamy. O obecnie, jeżeli mówimy o tym, co jest teraz, no to...
1: No właśnie, za nami rekordy i taki właśnie naprawdę mocno zielony miesiąc.
0: No właśnie. I czy to dobrze, czy źle? Na pewno z punktu widzenia tych inwestorów, którzy kupowali akcje 2-3 lata temu, to jest bardzo dobry okres. To znaczy mamy do czynienia z okresem takich wzrostów, spektakularnych wzrostów. Ci inwestorzy naprawdę dużo zarobili, ale to też oznacza, że prawdopodobieństwo spadków jest też duże. I spadki to nie jest zjawisko, które trwa tydzień, dwa. Być może czasami tak w tym krótkim trendzie, ale czasami w tych dłuższych trendach no, to mogą trwać nawet pół roku, albo rok, albo nawet kilka lat. Jestem daleki od tego, by teraz jakby przewidywać koniunkturę, natomiast nie ma wątpliwości co do jednego, że za nami długi okres wzrostów. Co najważniejsze, ten długi okres wzrostów miał miejsce przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo na to patrzą inwestorzy na całym świecie, i następnie w Polsce. Ta sekwencja ma duże znaczenie, ponieważ inwestorzy najczęściej przy swoich wycenach porównują wartość takiej spółki, na przykład polskiej, do jakiejś spółki za granicą. I oczywiście później nakładając pewne dyskonto. Ale co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? To znaczy, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych wystąpią sygnały, że tam ma wystąpić korekta albo może wystąpić korekta, co też jest możliwe, bo Stany Zjednoczone są obecnie w bardzo burzliwym okresie, zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i geopolityki, to przełoży się te spadki w Stanach Zjednoczonych, przełoży się na cały świat, na Europę i na Polskę. Zjawisko jest o tyle bardziej niebezpieczne, że w ostatnich latach warszawska giełda została zdominowana przez inwestorów zagranicznych. 2025 rok, obroty na warszawskiej giełdzie to 70% udziałów inwestorów zagranicznych. 70%. Od wielu, wielu lat większość obrotów na warszawskim parkiecie to inwestorzy zagraniczni. Jeżeli oni podejmą decyzję, że sprzedają swoje akcje, zamykają pozycje w Polsce, to na pewno zobaczymy spadki. A podkreślam, oni reagują również na to, co dzieje się na świecie, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Więc to pociąga za sobą taki skutek, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych nastąpi korekta, głębsza korekta, to w Polsce na pewno też nastąpi. Nastąpi choćby dlatego, że ci inwestorzy, którzy teraz chętnie kupują polskie akcje, oni zaczną równie szybko je sprzedawać, a ponieważ mają większość obrotu, to znaczy, że zdominują ten rynek, a z polskich inwestorów nie ma komu tych akcji kupić, ponieważ no, inwestorzy instytucjonalni polscy, jak i ci drobni inwestorzy, no, to jest mniej więcej porówno, tak? Czyli po 15%, więc inwestorzy instytucjonalni nie będą dobierać, a polscy drobni inwestorzy no, mogą, znaczy na pewno nie są w stanie wysupać tyle pieniędzy, żeby dobrać te wszystkie akcje od inwestorów zagranicznych. Poza tym oni Też wielu z nich podąża za tym, co robią inwestorzy zagraniczni. Jeśli oni zaczną sprzedawać, jeżeli Stanach Zjednoczonych będzie kiepsko, to po tym okresie wzrostów wieloletnich

0: myślą sobie, no może teraz ten moment, żeby sprzedać te akcje. Co oznacza, że jeżeli spojrzymy na te długoterminowe trendy, choćby te ostatnie wzrosty, które chyba trwają z kilka już dobrych lat, no to jest pole do takiej normalnej, naturalnej korekty, która będzie trwała pół roku albo rok. Naprawdę to nie byłoby nic tym nadzwyczajnego. Bo z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, no hola hola, przecież gospodarka ma się całkiem nieźle, więc...
1: Skąd te spadki?
0: Skąd te spadki? Przecież wartość fundamentalna tych spółek wynika z siły gospodarki, a właściwie gospodarka to jest siła tych spółek. Więc co w tym złego? I proces jest bardziej złożony, ponieważ no, najczęściej na giełdzie też mamy do czynienia z takim niedowartościowaniem skrajnym albo skrajnym przewartościowaniem. To znaczy możemy mieć bardzo dobry samochód. Wyobraźmy sobie teraz, każdy z nas niech sobie wyobrazi dobry samochód. Powiedzmy, weźmy taką spółkę wyższą, ale też jakoś nie super wysoką. Tak? Na przykład jakiś dobry samochód za 300-400 tysięcy złotych. I ten samochód za 300-400 tysięcy złotych jest bardzo dobrym samochodem. Nikt nie podważa jego jakości. No ale jeżeli ktoś powie, no dobra, ale to on już jest wart powiedzmy 1 500 000, no to mówimy, no może i dobry samochód, ale ten 1 500 000 to jest trochę za dużo, tak? I pora, żeby trochę skorygować tę wartość. Więc na giełdzie jest również tak, że dochodzi do takiego przewartościowania. Daleki jestem od tego, że mówić o tym przewartościowaniu, ale też jakby chcę uczulić wszystkich, którzy teraz, zwłaszcza teraz, mogą mieć taką pokusę, no, że te akcje rosną od wielu, wielu lat, więc co trzeba zrobić? Trzeba szybko te akcje kupić. No, wielu specjalistów podkreśla, że jest niestety dość duże ryzyko tego, że może nastąpić korekta, naprawdę nie oznaczająca nic złego, no ale na giełdzie korekta rzędu 20% po tak długich, długich wzrostach nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Naprawdę zmniejszyłaby zyski tych długoterminowych inwestorów sprzed wielu lat o te na przykład 20%. No to nie jest aż tak dużo, jeśli na przykład ktoś zarobił 50-80%. Tak? No to...
1: Zdecydowanie. Ale panie Adamie, jeszcze w ostatnim czasie słyszałem taki termin z ust analityków zajmujących się na co dzień giełdą, że czasami jest tak, że korekta by się przydała, że jest takie zjawisko jak zdrowa korekta. I niektórzy wypatrują na horyzoncie, czy teraz na giełdzie to taka zdrowa korekta nie powinna zaistnieć. Skąd to połączenie i co pana zdaniem oznacza ten termin?
0: Zdrowa korekta, to znaczy mówimy o takim właśnie przewartościowaniu, to znaczy, że jeżeli nawet spółka rośnie, widzimy przedsiębiorstwo, które co roku poprawia swoje wyniki o 20-30%. O 20-30% rosną i przychody, i zyski. To jest bardzo dobry wynik. I faktycznie powód do radości, takie przedsiębiorstwo trzeba kupić. I znowu trochę przenosząc teraz ten samochód, ten przykład samochodu na to przedsiębiorstwo. Dobrze, jeżeli ono jest na przykład warte 100 milionów złotych, no to jest to warte 100 milionów złotych, bo dynamicznie rośnie, no ale z drugiej strony jak będzie warte 200 milionów, no to trochę za szybko to poszło. To znaczy no, w gospodarce nie ma nic pewnego i giełda dyskontuje przyszłość i mówimy, to przedsiębiorstwo jest dobre, warto je kupić, no ale te emocje trochę za bardzo się rozgrzały i wartość tego przedsiębiorstwa może już jeszcze nie wynosi 200 milionów złotych. Jeszcze musimy poczekać, musi z parę lat i wtedy mówimy o takiej zdrowej korekcie, mówiąc, okej, okay. Niech ta wycena będzie wynosić na przykład nie 100 milionów złotych, bo dyskontujemy przyszłość, ale na przykład 140 milionów złotych. Tak? Bo to przedsiębiorstwo nadal jest bardzo dobrym przedsiębiorstwem. Tyle tylko, że no, nie jest w stanie wypłacić w dywidendzie albo w innych jakby korzyściach ekonomicznych tym akcjonariuszom, więc mówią nie, trochę przystopujmy. Te emocje poszły trochę za daleko i wtedy mówimy o tej korekcie. Dlaczego korekta, a nie na przykład w ogóle spadek? Ponieważ to przedsiębiorstwo żyje, ono się faktycznie rozwija. Tak? Tylko ta wartość powinna osiągnąć tę wartość giełdową, ta prawdziwa rynkowa wartość powinna osiągnąć wartość rynkową na przykład za 3-4 lata, gdy potwierdzi to, że się tak dobrze rozwija. Ale być może też się coś wydarzy, bo gospodarka jest takim bardzo złożonym mechanizmem i wielu przedsiębiorstwom, które się dobrze rozwijały, które miały dynamikę przychodów i zysków, okazało się, że po jakiejś rewolucji technologicznej, po wejściu konkurencji, po zmianie metod wytwarzania jakiegoś produktu, okazuje się, że to przedsiębiorstwo już nie jest tak dynamicznie rozwijające się i ta wartość jest zbyt duża. Więc o tej zdrowej korekcie mówimy wtedy, kiedy te emocje trochę poszły za daleko, a te emocje, no to są trochę tak emocje, jak widzieliśmy,

0: swego czasu na rynku nieruchomości, mieszkań. No te ceny szalały, tak? Dlaczego? Bo nie było alternatywy do inwestowania. Ludzie, patrząc na swoje lokaty w bankach, mówili, kurczę, tam prawie nie ma, w ogóle nic nie zarabiam. No i szukali swojego szczęścia najczęściej w tych bardziej ryzykownych miejscach. Jeszcze przez wiele ostatnich lat, to właściwie podstawowym takim rynkiem dla tych bogatszych osób, to były nieruchomości. Bardzo dużo zostało pieniędzy tam ulokowanych. Obecnie ten rynek wygląda bardzo niebezpiecznie z punktu widzenia inwestycyjnego, bo ceny nieruchomości aż tak nie rosną, a ceny są bardzo wysokie już te obecnie, więc są poszukiwane nowe miejsca. Jest na przykład właśnie takim nowym miejscem jest giełda. Wielu inwestorów zwróciło swoje oczy na giełdę. Dlaczego? Bo ceny rosną. No taki mechanizm, który dotyczy wszystkich nas, taki psychologiczny jest, że my kupujemy tam, gdzie ceny rosną. Zapominając trochę o tym, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność i trzeba pewnej korekty dać rynkowi. Poza tym no, mamy nadal dużo zagrożeń. Polskie przedsiębiorstwa są jednak na przykład też uzależnione od energii. Te ceny energii są bardzo wysokie. Nie wiemy, co się będzie, jak długo będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie. Tych czynników niepewności jest dość dużo. Na razie gospodarki są w stanie je znosić, jakoś je znoszą. Natomiast wiemy też to, że te ceny, choćby ropy naftowe, to się przenosi również na inne ceny surowców energetycznych. No nie mogą tak długo być na tak wysokim poziomie, bo to wpłynie naprawdę już na realne wyniki finansowe przedsiębiorstw. Póki co rynek mówi, może tam się powinno uspokoić. Co chwilę otrzymujemy informację, że tam konflikt na Bliskim Wschodzie być może niektórzy dostrzegają jakieś światełko w tunelu, no ale tych światełek w tunelu już było zbyt wiele, bardzo wiele właściwie. I za każdym razem widzimy, że te ceny ropy naftowej nie chcą tak dynamicznie spadać. My w Polsce, rząd przedstawił program ratunkowy, no ale też wiemy, że to jest program ratunkowy i to nas bardzo dużo kosztuje. Też nie możemy tego wiecznie finansować. Robi tak wiele rządów. No i pytanie, w którym momencie te rządy powiedzą, nie jesteśmy w stanie tego więcej utrzymać, bo się nadmiernie zadłużamy. A to z kolei wpłynie na przedsiębiorstwa, więc taka rola państwa, który stabilizuje rynki, jest rolą bardzo dobrą, bardzo pożądaną. To widzieliśmy już od początków choćby pandemii. Natomiast ona nie może trwać w nieskończoność. Dlatego no, to pytanie powróci. Na ile na przykład wysokie ceny surowców wpłyną na wyceny spółek, na wartość tych spółek, na możliwość generowania przez nie zysków. Bo jeżeli wpłyną w długim terminie i państwa nie będą w stanie tak długo tego finansować, to wtedy trzeba stwierdzić, nie, te zyski będą jednak mniejsze. Jeśli będą mniejsze zyski oczekiwane, to tym samym ta wartość tych spółek również będzie mniejsza.
1: Korekta też jest takim przydatnym momentem dla tych wszystkich, którzy na przykład chcą zmienić swoją strategię, przemeblować trochę swój portfel inwestycyjny albo wejść na rynek. To jest taki najlepszy moment, bo wiadomo, że na szczycie kupuje się ciężko. Oczywiście konia z rzędem dla tego, kto powiedziałby, w którym momencie ten szczyt wystąpił. Tutaj mamy wielką niewiadomą, ale kiedy rzeczywiście widać taką korektę i ta korekta wyraźnie rysuje się na wykresie, to jest takie zielone światło. Dobra, wchodzimy. Dobrze, musimy coś zmienić w naszym portfelu. To jest dobra strategia?
0: Dobra strategia, teoretycznie bardzo dobra, rewelacyjna.
1: Teoretycznie
0: tak, bo pytanie, które sobie zawsze postawimy, to jest, czy to już jest pełna korekta. To znaczy, jeśli ceny akcji spadną o 5%, to już ta korekta, czy 15%, czy może 20%, czy może to jest ta właściwa korekta. Od jakiego poziomu? Czy może okaże się, że ta korekta będzie na przykład 25%, więc jak kupimy po spadku minus 10%, no to stwierdzimy, no naprawdę jest 10% taniej niż jeszcze miesiąc temu. Super inwestycja. Ale potem okazuje się, że te ceny jeszcze spadają. Że po takim okresie stabilizacji na minus 10, one spadają minus 20. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie znieść no, około 10% straty. Jak długo z nią wytrzymać? Tak? Czy się dobrze będziemy z tym czuli? A być może ta korekta będzie trwała pół roku albo rok, bo takie korekty też mieliśmy, że tam sobie spadało, rosło, spadało, ale per saldo w ciągu pół roku był minus. Więc złapanie korekty jest procesem szalenie trudnym. Teoretycznie najłatwiej o tym mówić, no ale łapanie dołków, tak to się bardzo często tak określa, łapanie dołków jest wielką, wielką sztuką, więc znowu wychodzimy do tego podejścia fundamentalnego. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wyceny tych spółek, które są obecnie na giełdzie, naszej spółki, tej, której chcemy kupić, i uwarunkowania geopolityczne, bo one są jednak bardzo ważne. Sytuacja finansowa, sytuacja polskich tych przedsiębiorstw w Europie, czy na świecie.

0: bo część inwestorów kupuje też akcje za granicą. Czy nie uzasadnia tego, że te spadki powinny być jednak trochę głębsze albo trwać trochę dłużej? I to pytanie jest szalenie trudne, ale i podkreślam jeszcze raz. Inwestorzy zagraniczni w polskim, na polskiej, gdzie mają 70% obrotu, to oni będą decydować. My z nimi nie wygramy. A tam, to już powiem z doświadczenia, proces decyzyjny jest bardzo brutalny i szybki. Jeżeli jest decyzja o tym, by zamykać pozycję, to te zamknięcia potrafią być naprawdę bardzo radykalne. Na wielu spółkach minus 5%, minus 6%, prawie na każdej sesji jest jak najbardziej możliwe. Widziałem to wiele razy, nawet jak zarządzałem funduszem inwestycyjnym, że zagranica wychodzi zdecydowanie. Oni podejmują decyzję, wychodzimy, zamykamy pozycję i nie bawią się, tak jak czasami my, inwestorzy tutaj, a może 10 groszy damy niżej, może ktoś weźmie, nie. I oni dają złotówkę niżej i ma być sprzedana pozycja, zamknięta. To samo się dzieje bardzo często w przypadku kupna. Zdecydowanie kupują, więc te ich ruchy są bardziej radykalne, bardziej zdecydowane. Wynika to z tego, że Polska jako kraj nigdy nie jest ich wiodącym portfelem. Wyobraźmy sobie, że mamy portfel, no, teraz znowu sobie powiem, 1 000 000 zł, mhm, i przeznaczamy na taką Polskę 100 zł. To czy się będziemy zastanawiać, jak stwierdzamy, zamykamy pozycję, czy te 100 zł z portfela o miliona, wartości 1 000 000 zł, będziemy długo się bawić, żeby ją zamykać, tę pozycję, czy nie? Od razu sprzedajemy bardzo szybko, bo mamy na głowie również, nie wiem, strzelam teraz, rynek brytyjski i musimy zamknąć. W Niemczech musimy pozamykać pozycje większe, w Azji, więc nikt tam długo nie siedzi i tak jak my czasami, mając te kilka akcji, i zastanawiamy się, je sprzedać czy nie sprzedać, może trochę niżej, może lepszą cenę dostaniemy. Nie, oni wychodzą bardzo radykalnie, więc my naprawdę, ci inwestorzy, którzy inwestują na giełdzie od niedawna, czyli od kilku lat, bo to jest określenie od niedawna, od kilku lat jest niedawna, którzy nie przeżyli Bessy, są najbardziej narażeni na to, że mogą stracić dość dużo pieniędzy, albo ich zyski poważnie spadną. Mówi się, że inwestor dopiero jest inwestorem doświadczonym, jeżeli i przeżyje i hossę, i bessę. Jeżeli potraci trochę pieniędzy. Tak, na giełdzie tak to jest, że wielu tych inwestorów wytrawnych też straciło dość dużo pieniędzy. Nie wszystkie, no bo, chociaż niektórzy tak, ale powiedzmy wytrawni inwestorzy też tracą i mają tę pamięć, że wiedzą, że nigdy nie jest tak różowo, jak nam się wydaje. Zwłaszcza tym inwestorom, którzy kupili kilka lat temu, gdzie przeżyli właściwie tylko okres wzrostu, bo wtedy się wydaje, że się o giełdzie wie wszystko, że jest się takim twardym inwestorem, to też bardzo często obserwuję, że on jakąś taką korektę typu miesiąc, dwa, to spokojnie wytrzymał, przetrzymał, nie spanikował, jest z siebie dumny i by faktycznie później to rosło. Natomiast jeśli mówimy o długoterminowym inwestowaniu, to trzeba pamiętać, bessy na giełdzie potrafią trwać kilka lat.
1: Pamiętajmy, drodzy Państwo, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i warto wziąć to pod uwagę przy każdej decyzji inwestycyjnej, ale na koniec i tak na krótko, Panie Adamie, wiele analiz, które czytam w ostatnim czasie, wskazują na to, że końca hossy jeszcze nie ma, że bessa nam nie grozi, patrząc chociażby na dane makro, patrząc na wyceny nawet polskich spółek. Czy Pan się z taką diagnozą zgadza, czy ma Pan zdanie odrębne?
0: Wielkie bessy nie oczekuję, ale też uważam, że korekta, która może trwać nawet kilka miesięcy, jest jak najbardziej prawdopodobna. I każdy inwestor, który dopiero teraz myśli o wejściu na giełdzie, no to zaleciłbym bardzo długie zastanowienie się, czy warto szukać tego swojego szczęścia akurat na rynku dość ryzykownym, jakim jest giełda papierów wartościowych.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, miłego dnia, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na

0: pakowaniu.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
8: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
9: Ale my nie załamujemy rąk.
10: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent się tłumaczy, minister odpowiada. Na początek wrócimy do afery Zonda Krypto. Setki ofiar, tysiące zaginionych i trudna akcja poszukiwawcza. Za chwilę relacja z Nepalu po katastrofalnej powodzi. W Islandii świętują przeciwnicy Unii. Znamy wyniki referendum w sprawie negocjacji z Brukselą. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie ma żadnej wybiórczości, tak minister Tomasz Siemoniak odpowiada prezydentowi. Według Karola Nawrockiego niektóre służby przekazują mu informacje w sposób wybiórczy. Słowa te padły w kontekście afery Zonda Krypto. Najważniejsze informacje trafiają bezpośrednio do prezydenta, dziesiątki innych do jego ministrów. Nic tu się nie zmieniło od wielu kadencji, napisał na portalu X minister odpowiedzialny za służby. Tomasz Siemoniak zaapelował też do Karola Nawrockiego, by nie angażował służb specjalnych w spory polityczne. Od kilku dni media ujawniają kolejne wątki afery Zonda Krypto. Upadła giełda kryptowalut miała finansować m.in. fundacje, media i wydarzenia związane z prawicą. A politycy komentują aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. decyzją sądu spędzi 3 miesiące za kratkami. Zatrzymanie też ma związek z aferą Zonda Krypto. Decyzja sądu była słuszna.

0: słuszna, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
1: No, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
0: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
2: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Z kolei Karol Karski z PiS-u zastanawia się nad tempem prac prokuratury w tej sprawie.
3: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
0: W sprawie Radosława P. pojawia się m.in. wątek drogiego prezentu, jaki szef PKOL-u miał otrzymać od prezesa upadłej giełdy kryptowalut. Chodzi o zegarek wart ponad 170 tysięcy złotych. Do co najmniej 750 wzrosła liczba ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu. Na liście zaginionych jest prawie 3 tysiące osób. Poszukiwanie nie ułatwia pogoda oraz zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi. W Nepalu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sojewicz. Tomku, witaj. 4 dni po katastrofalnej powodzi. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
4: No przede wszystkim z nowych informacji pojawiła się nadzieja właśnie po tych 4 dniach, że na tych terenach, które zostały w straszliwy sposób spustoszone, wciąż jednak mogą być żywi ludzie. Ocaleni mogą być w tunelach pod zniszczonymi hydroelektrowniami. Może to być nawet kilkaset osób, ale to bardzo wstępne i szacunkowe dane. Tu na miejscu dziś pracują chińscy eksperci, którzy oceniają, czy i jak można dostać się do tych tuneli. Tymczasem w Chinach informacje o skali kataklizmu, który zmiótł z powierzchni ziemi m.in. przejście graniczne Girong między Nepalem i Tybetem, poddawane są ścisłej cenzurze, z internetu usuwane są nagrania, na których widać moment, kiedy całe przejście znika pod naporem powodzi. Chińskie władze podały, że w Tybecie zaginęło 261 obcokrajowców z 23 państw. Nie ma informacji, aby pośród zaginionych byli Polacy.
0: Setki ofiar, tysiące zaginionych, tak jest w Nepalu. 4 dni po katastrofalnej powodzi sytuację tam na miejscu obserwuje Tomasz Sajewicz. Dziękujemy za relację. Przeciwnicy Unii Europejskiej świętują w Islandii. Znane są wyniki referendum, w którym mieszkańcy wyspy decydowali, czy Reykjavik powinien wznowić negocjacje członkowskie z Brukselą. Nie odpowiedziało prawie 53% głosujących, na tak było 47%. Islandzkie społeczeństwo było mocno podzielone w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią. W ostatnich sondażach niewielką przewagę utrzymywali zwolennicy kontynuowania negocjacji. Wyniki referendum oznaczają, że Islandia pozostanie na razie poza wspólnotą. Na koniec zaproszenie do Gdyni. Wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistyczne centrum miasta to obowiązkowa pozycja dla miłośników architektury. Jest ono jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego z ubiegłego wieku. Modernistyczne budynki miasta są często inspirowane morzem, mówiła w Polskim Radiu 24 wiceprezydentka Gdyni Oktawia Goreńska.
5: Wiele kamienic przypomina po prostu transatlantyki, przypomina statki i to jest też wyjątkowe. Przedwojenne projektowanie kamienic właśnie w tym naszym modernistycznym centrum Gdyni zakładało też zielone podwórka, otwarte, gdzie też ta zieleń po prostu była widoczna. My dzisiaj właśnie w tym procesie starań o wpis wróciliśmy do tego wątku zielonych podwórek. To, co chcemy zrobić w dalszej pracy, chcemy zachęcić do zazieleniania tych podwórek.
0: Starania o wpisanie Centrum Gdyni na listę UNESCO trwały prawie 20 lat. W tym roku to miasto obchodzi swoje stulecie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: To jest pogodna niedziela, ale miejscami przydadzą się parasole. Przelotny deszcz popada na zachodzie kraju. Na Pomorzu dodatkowo może zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni na Podzasiu do 28 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce w centrum okolice 26.
1: Sześć minut po godzinie 13.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: To jest czas, który w soboty i w niedzielę w Polskim Radiu 24 zarezerwowany jest na sprawy międzynarodowe. Dziś będzie nie inaczej. Jest z nami Marcin Pośpiech. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Marcinie, porozmawiamy dziś m.in. o zadłużeniu Stanów Zjednoczonych, ale jeśli dobrze rozumiem, to najpierw proponujesz powtórkę z prawa międzynarodowego. O co chodzi?
4: Tak jest, będzie dużo wątków. Dzisiaj będzie Rosja i wizyta szefa CIA w Moskwie. Iran po 6 miesiącach

0: wojny. No i tutaj te wątki prawne z pewnością się pojawią, no bo Stany Zjednoczone ogłaszają daleko idące gospodarcze sankcje. Chiny mówią, że właśnie one są złamaniem prawa międzynarodowego. O to będziemy pytali eksperta. Wspomniałeś o długu. Tak jest, gigantyczne amerykańskie zadłużenie, gigantyczny dług, który w wakacje przebił taką psychologiczną barierę. No i tutaj pytanie, czy ten dług zagraża amerykańskiej gospodarce, a tym samym czy jest także problemem dla światowej gospodarki.
1: I między innymi do tego pytania wrócimy.
2: Świat 24.
0: Na koniec wakacji mamy dla Państwa geopolityczne podsumowanie ostatnich tygodni. O sezonie ogórkowym zdecydowanie nie można było mówić. Niezapowiedziana wizyta szefa CIA w Moskwie, ekonomiczny D-Day, a więc wojna gospodarcza USA z Iranem, kolejne ataki Rosji na Ukrainę, czy wojna handlowa Donalda Trumpa z Kanadą. O tym wszystkim porozmawiamy za kilka chwil. W programie także o wielkich pieniądzach, a konkretnie o gigantycznym długu. Ten Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach przekroczył 40 bilionów dolarów. To najwięcej w historii. Roczne odsetki od wspomnianej kwoty to już bilion rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile w ciągu roku Stany Zjednoczone wydają na wojsko. Mówimy o największej gospodarce świata, gospodarce amerykańskiej, no ale podobne problemy mają także inne kraje, chociażby Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Czy rosnące w błyskawicznym tempie długi oznaczają w praktyce, co oznaczają dla obywateli, dla świata, czy za rogiem czai się krach, a może nie ma się czym martwić. O tym porozmawiamy w drugiej części programu. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
2: Świat 24.
0: A już teraz z nami prawnik, ekspert do spraw międzynarodowych, także współautor podcastu o prawie międzynarodowym, dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy, jeśli pan pozwoli, od niezapowiedzianej wizyty szefa CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie. To była pierwsza wizyta szefa amerykańskiego wywiadu w Rosji od czasu pełnoskalowej rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku. Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb. Miał telefonicznie rozmawiać także z Władimirem Putinem. Takiego spotkania face to face nie było. Donald Trump, komentując tę wizytę w jednym z podcastów, stwierdził, że tu cytat, może coś z tego będzie. No właśnie, co, panie doktorze, może z tego być? Po co Ratcliffe poleciał do Moskwy? Czemu teraz? Co takiego wydarzyło się na świecie w tym czasie, co uzasadniałoby właśnie takie spotkanie, taką wizytę?
3: To trzeba powiedzieć, że faktycznie, jeżeli wspominamy poprzednie wizyty szefów Centralnej Agencji Wywiadowczej, to poprzedni szef, Burns, był w Moskwie tuż przed inwazją, to znaczy w grudniu 2021 roku i uważa się, że wtedy pojechał po raz pierwszy z takim ostrzeżeniem ze strony administracji Bidena, która przyjęła sobie taką taktykę odstraszanie przez informowanie, że my wiemy, że planujecie inwazję na Ukrainę i jakby dzielimy się swoimi spostrzeżeniami w tej mierze, będzie to miało swoje konsekwencje. Była też druga wizyta, to znaczy nie w Moskwie, ale to spotkanie też było dość interesujące, ponieważ były rozmowy w Stambule już w 2022 roku, gdzie Burns ostrzegł Rosję, SWR, wywiad rosyjski, przed użyciem taktycznej broni jądrowej, bo były takie jakby również pogłoski.
0: I to już było po rozpoczęciu tej wojny pełnoskalowej.
3: To już było po rozpoczęciu tej wojny. Czyli ten jakby mechanizm pokazuje, że jeżeli szef CIA spotyka się z szefem rosyjskiego wywiadu SWR, to nie jest to zwykła wizyta techniczna, czy też kurtuazyjna. Najprawdopodobniej chodziło o przekazanie jakiegoś komunikatu. I oczywiście masę spekulacji, jakiego typu mógł być to być komunikat. Wersja pierwsza, ostrzeżenie przed próbą sprawdzenia artykułu 5 NATO, gdzie faktycznie to by korespondowało z tym pewnym takim szumem informacyjnym, jaki się pojawił na początku wakacji, że wywiady państw członkowskich NATO zmieniły perspektywę potencjalnego rosyjskiego zagrożenia. To znaczy do tej pory przyjmowano, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, Rosja nie jest w stanie wygenerować jakiejkolwiek sił na jakąś akcję względem państw
0: sojuszniczych. Bo jest skupiona na sytuacji na Ukrainie.
3: Jest całkowicie skupiona. Natomiast w tym momencie ta analiza się nie zmieniła. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy chodzi o akt dużego sabotażu, akt ataku cybernetycznego, rozległego ataku rakietowego, bo zwróćmy uwagę, że te, możemy powiedzieć, takie trzy fazy są. Pierwsza faza, której właściwie cały czas jesteśmy. Mały sabotaż, przekraczanie granicy powietrznej, żeśmy się do tego już tak przyzwyczaili, że nawet o tym już nie reportujemy. eksportujemy, a przecież lotnictwo rumuńskie niemal zawsze ma pełne ręce roboty w momencie, w którym jest atak na Odessę, przekraczanie granic państw bałtyckich, przekraczanie granic Finlandii. To się dzieje w tym momencie, oczywiście mała sabotaż, dywersja, ta sytuacja w Lipsku także, która tu się ujawniła. Sytuacja druga to są bardziej rozległe akty, czyli duży sabotaż, ewentualnie rozległy atak dronowo-rakietowy, czy też jakieś niewielka wtargnięcie terytorialne.
0: Natomiast... Mówi się też o ataku pod fałszywą flagą.
3: Czyli oczywiście.

0: byłby dron, rakieta ukraińska, tak? Teoretycznie.
1: Czyli tego typu operacje. Trzeci, czyli ten najbardziej taki niepokojący scenariusz, czyli pełnoskalowa inwazja. No na dzień dzisiejszy jakby wywiady państw bałtyckich, prezydent Finlandii ostatnio powiedział, że no my nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć nic więcej, że naszym zdaniem wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to perspektywa odległa. Ale też trzeba pamiętać o tym, Rosjanie posiadają zdolności do szybkiego przerzucania wojsk. Może się okazać, że nagle w ramach być może mobilizacji, są pogłoski o tym, że będzie kolejna runda mobilizacji. Nie wiadomo, na przykład 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich zjawi się w Pskowie, a Psków jest taką bazą wypadową potencjalną do operacji na państwa bałtyckie. No i co wtedy? Natomiast na dzień dzisiejszy takich informacji nie ma. Więc możemy spekulować, że być może chodziło o to, żeby rosyjskim służbom Władimirowi Putinowi powiedzieć, że my wiemy, jak przebiega wasza wojna na Ukrainie, że brakuje wam takich spektakularnych sukcesów, wynikających również częściowo z tego, że wyłączono Starlink. Stronie rosyjskiej, bo teraz tylko te Starlinki, które są zaaprobowane przez ukraińskie Ministerstwo Obrony, działają na terytorium Ukrainy i uważa się, że to oślepiło Rosjan. Dwa, udana dość kampania dronowo-rakietowa ukraińska wymierzona w przemysł naftowy i trzy, sama ukraińska technologia dronowa, która kompensuje te braki w sile żywej. Wszystko powoduje, że ta operacja przebiega gorzej, ale no, pamiętajmy o tym, że Rosjanie też no tutaj obydwie strony właściwie posiadają tą zdolność do adaptacji i teraz widzimy rozległe ataki dronowo-rakietowe, pociski balistyczne wykorzystujące fakt, że nie ma pocisków Patriot, nowe systemy uzbrojenia, na przykład nowa wersja Gerana, która teraz będzie wchodziła no, prawdopodobnie na tą kampanię jesienną turboodrzutowa, czy też taki nowy pocisk Banderol, który jest taką również tanią wersją rakiety manewrującej. To wszystko prawdopodobnie powoduje, że no, ten konflikt cały czas nie rozstrzygnięty. Z jednej strony Federacja Rosyjska nie rezygnuje ze swoich celów. Ostrzeżenie, żeby nie robić czegoś takiego, aby nie rozwijać tej jakby oferty, czyli zwrócenie uwagi na to, jest taka zasada w praksologii międzynarodowej, że jeżeli negocjujesz, staraj się negocjować jak najwięcej punktów. Czyli w umyśle być może Władimira Putina ewentualne wciągnięcie konkretne pewnych państw członkowskich NATO stawiałoby dobrze, jeżeli chcecie mieć, stawiałoby sojusz w takiej sytuacji. Jeżeli chcecie mieć spokój, to wywierajcie nacisk na Ukrainie. Podobnie oferta wobec Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chcecie mieć tutaj ułożone stosunki z Iranem, również pamiętajcie tutaj, jaka będzie cena w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że Burns mógł powiedzieć że Rosjanom, że my wiemy, w jaką grę grać.
0: No pytanie też, na ile silne karty mają Stany Zjednoczone, bo wspomniał pan o tej wizycie szefa CIA w czasach administracji prezydenta Joe Bidena, Williama Burnsa. To był listopad, grudzień 2021 roku i wtedy, jak teraz się mówi, Burns został na Kremlu po prostu wyśmiany. No pytanie, jak teraz to, co Radcliffe miał do przekazania rosyjskim decydentom, z jakim odzewem to się spotka?
1: Tak, bo Radcliffe też miał według sugestii zachodniej prasy amerykańskiej przekazać również to, że zdaniem Amerykanów Władimir Putin nie ma właściwego obrazu tego, co się dzieje na Ukrainie. Więc w pewnym sensie no, skłonił, poprosił swojego kolegę, żeby zaczął go reportować o tym rzetelnie. To bym powiedział, że trochę może być zaskakujące, bo to trochę tak jak szukać możliwości wyzdrowienia w miejscu, w którym wybuchła zaraza w tym zakresie. I też musimy sobie powiedzieć, że wydaje się, że no, dwie rzeczy są. Oczywiście to, że wywiad rosyjski mógł wprowadzić Putina w błąd, wydaje mi się, że w 2022 roku wprowadził go w błąd, no bo przewidywania były, że dojdzie do szybkiego zajęcia Kijowa, pięciodniowej kampanii i prawdopodobnie był to efekt właśnie danych wywiadowczych. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że po prostu optyka Kremla jest dużo bardziej zimnokrwista niż nam się wydaje. Kreml doskonale zdaje sobie sprawę, z jakich strat ponosi, natomiast po prostu jest to cena, którą Rosja cały czas jest w stanie zapłacić. Więc czy to jest jakaś tego tędy droga? Trudno powiedzieć. Wiemy też, że Radcliffe prawdopodobnie również prosił Putina o to, aby restartować rozmowy pokojowe. Nawet zaproponował jakiś szczyt trójstronny, amerykańsko-ukraińsko-rosyjski. Wiemy o tym, że prezydent Zełenski taką inicjatywę jak najbardziej dopuszcza, ale nie dopuszczał jej do tej pory Władimir Putin.
0: No właśnie, to jeszcze o tej inicjatywie ukraińskiego prezydenta powiemy, ale może jeszcze odnieśmy się do ostatnich słów szefa polskiego rządu. Donald Tusk w czasie Campus Polska w piątek mówił, że istnieją sygnały wskazujące na to, że Rosja przygotowuje się do eskalacji napięcia. Najbliższe 7-8 miesięcy może być krytyczne dla bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całego regionu. No i tak jak wspominaliśmy, także ze środowisk wywiadowczych płyną głosy, że być może Rosja będzie starała się wykorzystać ukraińskie drogi.

0: drony i atakować tymi dronami cele w którymś z państw NATO w ramach akcji pod fałszywą flagą. Jak pan patrzy na te słowa Donalda Tuska? Już nie pierwsze, bo jakiś czas temu mieliśmy wywiad w Financial Times, gdzie premier Polski mówił, że wybuch wojny na wschodniej flance NATO jest kwestią miesięcy, a nie lat.
1: No, oczywiście takie słowa trzeba na pewno brać pod rozwagę. To znaczy, tak jak mówię, niekoniecznie to zagrożenie musi być tym zagrożeniem pełnoskalową inwazją, bo jednak przypuszczam, że będziemy o tym wiedzieć. Tak jak wiedzieliśmy dość dobrze, ja to też miałem, pamiętam, bardzo dokładnie obserwowałem te miesiące listopad, grudzień, styczeń 21-22, kiedy jednak było widać, że ta inwazja jest szykowana. O tyle wydaje mi się, że tu może chodzić o działania, które mogą być przeprowadzone właściwie od zaraz. Czyli tak jak mówię, akty dużego sabotażu, uderzenia na infrastrukturę, ataki już nie omyłkowe, to znaczy nie takie, które można tłumaczyć jakimiś pretekstami, tylko po prostu rozmyślne ataki dronowo-rakietowe, czy też niewielkie działania jakichś grup sabotażowych, sił specjalnych, niewielkie wtargnięcie na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii na przykład w tym zakresie. Czyli mówimy tutaj o tych działaniach, które no, faktycznie będą sprawiały pytanie, czy jesteśmy już w stanie konfliktu zbrojnego i czy w związku z tym uruchamiają się sojusznicze gwarancje wynikające z artykułu 5. Ja myślę, że tutaj faktycznie no, taka jest obawa w zakresie tego, czy będzie przeprowadzona kolejna runda mobilizacji Federacji Rosyjskiej. Wyciekła ostatnia analiza jednego z rosyjskich banków, która uważa, że na dzień dzisiejszy Rosjanie uważają, że nie potrzebują. Mniej więcej strona rosyjska i ukraińska określa swoje miesięczne potrzeby na około 30 tysięcy żołnierzy. Taka jest potrzeba mobilizacyjna i jakby Rosjanie takie możliwości mają. Natomiast faktycznie pojawia się obawa, czy jeżeli dojdzie do jakiejś kolejnej rundy mobilizacji, na przykład powołania pod broń około 500 000 żołnierzy, no to uważa się, że nie wszyscy z tych żołnierzy trafią na front ukraiński. Część może być zagospodarowania do stworzenia zupełnie nowych formacji właśnie, które mogłyby, mówię tutaj na przykład o Pskowie, zjawić się w jakimś tam określonym czasie, na przykład 100-tysięczna formacja.
0: No i podnieść stawkę ryzyka.
1: I podnieść wtedy stawkę ryzyka i wtedy faktycznie zaczynamy już mówić o zupełnie innych okolicznościach. Więc kolejną informacją, która również niepokoi, no jest sytuacja związana z rakietami Patriot, które się kompletnie wyczerpały. To znaczy zapotrzebowanie na świecie na te rakiety jest tak ogromne, że no nie ma możliwości uzupełnienia ich przez wszystkich poddostawców. Już nawet nie mówię o samych Stanach Zjednoczonych czy państwach Bliskiego Wschodu, ale mówię również o państwach europejskich i to widzimy też w kontekście Ukrainy. Ukraina ma niezwykle niską skuteczność przechwytywania rakiet balistycznych. Rosjanie w tym momencie to wykorzystują. Jak widzimy, no co noc dochodzi do wręcz spektakularnych, tak jak niedaleko w okolicach Buczy doszło do wybuchu magazynu amunicji. Zresztą tam pojawiły się również pewne kwestie związane z tym, że nie powinien być on umieszczony tak blisko.
0: Tak jest. Też ludzie okoliczni w ogóle nie wiedzieli, że taki magazyn się znajduje, więc to też jest tak, że no, taki skandal polityczny na Ukrainie.
1: Tak, natomiast to po prostu w tym zakresie jest to pięta achillesowa obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, która dobrze sobie radzi z innymi zagrożeniami, natomiast faktycznie jeśli chodzi o zagrożenie balistyczne jest problematyczna. Więc tak jak widzimy, wojna bez przerwy adaptuje obydwie strony. Wydaje mi się, że przechodzimy już z takiej wojny czysto dronowej. Chyba już wchodzimy w etap dronów sterowanych sztuczną inteligencją. To jest też ogromne zagrożenie prawne. Ostatnio była pierwsza informacja, że już takie drony potrafią identyfikować i po prostu atakować cele osobowe.
0: I to te drony podejmują decyzję o zabiciu kogoś. Do tej pory to jednak te decyzje podejmował człowiek.
1: Jednak podejmował człowiek. I to jest ta fundamentalna różnica. Ja tylko powiem słuchaczom, że od 2014 roku na forum konwencji o ograniczeniu pewnych broni konwencjonalnych toczy się długotrwała, już ponad dekadę, dyskusja na temat przyjęcia traktatu, który by zakazywał bądź ograniczał właśnie użycie zabójczej autonomii, tak zwane zabójcze systemy zabójczych robotów, Little Autonomous Weapon System, systemy, które w ramach wykrywania, identyfikacji i właśnie decyzji o zabiciu nie posługują się już decyzją ludzkiego operatora, lecz wykonuje to sztuczna inteligencja na podstawie sensorów. To budzi duże wątpliwości prawne, natomiast my widzimy, że to prawdopodobnie, no, nie da się ukryć, sztuczna inteligencja jest wszędzie i też jest wykorzystywana wojskowo, natomiast no, może być wykorzystywana w sposób, który budzi ogromne kontrowersje pod kątem humanitarnym.
0: No mówi pan o tym, jak ta wojna się zmienia, no to też po stronie ukraińskiej pojawiają się głosy, że niebawem Ukraińcy, to jest kwestia tygodni, może miesięcy, także będą posiadali swoją broń balistyczną, swoje rakiety balistyczne, którymi będą atakowali Rosję.
1: Oczywiście, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli chodzi o te technologie, to strona ukraińska także posiada ogromne zdolności adaptowania i nie mam wątpliwości, że no, teraz będzie pewien problem związany z nowymi rosyjskimi

0: i systemami. Natomiast za jakiś czas strona ukraińska znajdzie na to remedium. Znajdzie także remedium na rakiety balistyczne, no i też jest liderem, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie pewnego rodzaju systemów. Też wiemy o tym, że planowano wiosną 26 roku atak właśnie dronami autonomicznymi, czy też wyposażonymi w autonomiczność. Oczywiście to jest dość ważne rozróżnienie, ale upraszczając, na węzeł lotnisk w Moskwie. Prezydent Żeleński powiedział nie, zwłaszcza z uwagi na zagadnienie prawa humanitarnego. Powiedział, obawiałem się, że mogą być trafione również cywilne statki powietrzne. A no to byłoby coś bardzo niedobrego. Natomiast my widzimy, w jaki sposób to się zaczyna rozwijać, że faktycznie dla Ukrainy technologia dronowa i sztucznej inteligencji to jest ogromna szansa na rozwiązanie problemu mobilizacji, który jest bardzo poważnym problemem też społecznym i politycznym na Ukrainie.
1: I wizerunkowym.
0: I także oczywiście wizerunkowym. I to jest coś, co moim zdaniem wyrównało szanse w tym konflikcie. Natomiast no, Rosjanie też starają się jakby reagować odpowiednio i my widzimy, jak to w tym momencie wygląda. Teraz ta kampania, na przykład kampania logistyczna, czyli atakowanie takich jakby odpowiedników Wildberries, czyli tych centrów logistycznych następujące po jednej i drugiej stronie. Ta wojna ekonomiczna, która się toczy obok tej wojny, ona też ma pewien cel z tym związanym. Natomiast na dzień dzisiejszy nadal wydaje się, że Federacja Rosyjska wciąż uważa, że może osiągnąć te cele na tej drodze.
1: Tuż przed Dniem Niepodległości Ukrainy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami zarysował pewien plan ewentualnego zakończenia wojny. Miałby on składać się generalnie z czterech podstawowych punktów. To jest zawieszenie broni, utworzenie w Donbasie wolnej strefy ekonomicznej, wzajemne wycofanie wojsk z określonego obszaru i utworzenie na tym obszarze swoistej strefy buforowej zarządzanej przez stronę trzecią. No trochę w domyśle tą stroną trzecią miały być Stany Zjednoczone. No i ten plan tak trochę przypomina to, co rok temu, zdaje się, proponował Donald Trump i wtedy Ukraińcy to odrzucili. To jest realny scenariusz w pana ocenie? Czy ten cel opublikowania, czy też ogłoszenia, że taka możliwość ze strony Ukrainy jest, to no, nie prowadzi do jakiegoś finału?
0: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno jest to pewna zmiana stanowiska, bym powiedział na trochę bardziej, nie chcę użyć słowa radykalne, no bo trudno używać słów radykalne, jak się broni własnego państwa i broni swojego terytorium. To jest właściwie chyba niewłaściwe słowo. Bardziej chodzi o pewną taką taktykę negocjacyjną, że jest to jakiś sposób wyciągnięcie ręki, być może właśnie
1: pokazanie, strony, że jest jakaś możliwość.
0: Że jest jakaś możliwość rozmowy do strony amerykańskiej i znowu piłka jest po stronie Kremla, który Kreml uważa, że cały czas jakby nie godzi się na tego typu rozwiązania przejściowe, tylko po prostu chce dokonać aneksji Donbasu do Federacji Rosyjskiej bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Więc tak jak mówię, propozycja, wydaje mi się, znowu ten mechanizm się pojawia, czyli w istocie istnieje pole do rozmów, natomiast no, do tanga trzeba dwojka. Jak widać, strona amerykańska przez te dwa lata i chyba Redcliffe też pojechał do Moskwy z tym przekazem. No jakby po tych dwóch latach zauważyła, że problemem głównym jest postawa rosyjska i Władimira Putina. To jest to, że dlaczego, i takie zastanowienie chyba jest w Waszyngtonie, dlaczego wy się na to nie zgadzacie? Dlaczego wy prowadzicie tę wojnę? Dlaczego wy ponosicie te ogromne straty? Nie zdobywacie zbyt
1: Może uważają, że tę wojnę, wbrew temu, co też często się w opinii publicznej pojawia, zwłaszcza patrząc na te płonące magazyny Wildberries w Rosji, to być może, jeżeli chodzi o rosyjskie dowództwo, aparat państwowy, to tam jest przekonanie, że ta wojna jest do wygrania i że właśnie tak jak mówił premier Donald Tusk, te 7-8 miesięcy najbliższych to będzie ten decydujący moment i skoro w cudzysłowie tyle się już w to zainwestowało, no to nie warto się teraz cofać.
0: Tak, taka logika utraconych kosztów w tym zakresie. Natomiast tak, to jest strona amerykańska, mam wrażenie, w momencie, w którym zawsze jak się wypowiada właśnie Marco Rubio, mówi, jak to jest możliwe, że Rosja kontynuuje taką wojnę, taką jakby w domyśle bezsensowną, taką, którą nic nie ma. My tutaj mamy konkretną ofertę i dlaczego z tego nie korzystacie. Natomiast wydaje mi się, że właśnie klucz polega na tym, że dopóki Rosja uważa, że może tę wojnę wygrać, to będzie ją prowadziła i prawdopodobnie samą dyplomacją i samymi tutaj gestami nie uda się tutaj czegoś zmienić. Ten konflikt jednak się prawdopodobnie jakoś rozstrzygnie na płaszczyźnie.
1: No, teraz Rosjanie też mogą odbić piłeczkę Amerykanom i powiedzieć, dlaczego wy kontynuujecie tę bezsensowną wojnę w Iranie. No bo właśnie w czwartek minęło 6 miesięcy od ataku USA i Izraela na Iran. Jest oświadczenie najwyższego przywódcy Iranu Mojtaby Chamenei'ego opublikowane na Telegramie dzisiaj. Czytamy w nim, że Iran się nie podda oraz że wszystkie kraje Zatoki

perskiej powinny zrozumieć, kto tak naprawdę jest ich wrogiem, a muzułmanie powinni zjednoczyć się w walce z tym właśnie wrogiem. Jednocześnie także dzisiaj marynarka Iranu ogłosiła, że cieśnina Ormus jest pod jej całkowitą kontrolą. Wcześniej pojawiały się informacje, że tranzyt ropy ograniczony jest ograniczony, ale jednak trwa. Tutaj były rozbieżności.

0: Islamabadzie pod właśnie tutaj egidą Pakistanu, no niewiele zostało w tym zakresie. Czyli mamy sytuację, w której z jednej strony mamy określone deklaracje, z drugiej strony zdaje mi się, że flota amerykańska wciąż prowadzi blokadę,
1: tak,
0: zwłaszcza statków irańskich, które płyną z irańską ropą.
1: No, zresztą teraz pojawiło się, przepraszam, że wchodzę słowo, takie oświadczenie prezydenta Iranu, Masuda Pezeszkiana, w którym on stwierdza, że jednak ten nacisk ekonomiczny Stanów Zjednoczonych na Iran odciska swoje piętno. No i chociażby tam eksport z Iranu spadł o około 70%, więc to też są po prostu potężne koszty dla irańskiej gospodarki, która już przed rozpoczęciem tej wojny przecież była w dramatycznej sytuacji, a zatem także irańskie społeczeństwo, po prostu Irańczycy.
0: Tak, tutaj może się paradoksalnie okazywać, że takie, że wojna ekonomiczna może być o wiele bardziej skuteczniejsza niż niejedna wojna kinetyczna, bo po prostu jej oddziaływanie ma charakter zupełnie inny w tym zakresie. Kto wie, czy w ogóle strona amerykańska nie powinna w ogóle zacząć, jeżeli chciałaby osiągnąć jakieś swoje cele, to czy w istocie zamiast siły militarnej, która no była podjęta, co tu dużo powiedzieć, kontrowersyjnych, mówiąc dyplomatycznie, okolicznościach i przebiegała w taki, a nie inny sposób, rozstrzygnąć tutaj ten konflikt być może sferą no, ekonomiczną, która faktycznie no, doprowadziłaby do poważnego podbijania stawki, być może by uderzyła w pewne podwaliny tego, co się dzieje w Iranie. Natomiast jest mi trudno powiedzieć, ponieważ no, chaos informacyjny, jaki wynika z tego, co się dzieje w ciśnieniu Ormus, jest bardzo duży. Każda ze stron ogłasza non-stop zwycięstwo. Każda ze stron uważa, że kontroluje ciśnienie Ormus w 100%. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że po stronie amerykańskiej widać pewne zmęczenie i widać pewną rezerwę w zakresie wykorzystania siły wojskowej. No jednak potwierdza się taka zasada, że siła wojskowa też ma swoje ograniczenia i nie wszystko się da osiągnąć. Nie wszystkie cele polityczne da się osiągnąć siłą wojskową.
1: No to jeszcze, panie doktorze, o tym ekonomicznym D-Day, który ogłosił sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent. Iran ma być odcięty ekonomicznie od świata. Sankcje mają spaść na wszystkie kraje, które utrzymują jakiekolwiek relacje gospodarcze z Teheranem, a w tym gronie między innymi Chiny czy też Indie. No i Chiny już mówią, że ten rodzaj nacisku jest nielegalny, jest złamaniem prawa międzynarodowego. No i pan jest ekspertem, który zajmuje się prawem międzynarodowym. Czy Stany Zjednoczone, tak jak to robią, jednostronnie mogą ukarać na przykład chińskie firmy, które robią interesy w tym momencie z Irańczykami?
0: Ja powiem tak, Iran jest już państwem najbardziej sankcjonowanym na świecie. Jakby również tak mam z pewnego doświadczenia zawodowego, no to sankcje na Iran są absolutnie drakońskimi sankcjami. No teraz dołączyła do tego Rosja. Czyli siła amerykańskich sankcji polega na tym, że one technicznie obowiązują podmioty podlegające jurysdykcji amerykańskiej, ale również pojawia się wtedy taki element, który specjaliści znają, tak zwany US Nexus, czyli co łączy czy daną transakcję handlową z terytorium Stanów Zjednoczonych. I zawsze jedną rzecz, która może łączyć tą transakcję, jest waluta.
1: Dolar.
0: Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w toku tych sankcji faktycznie Iranowi udało się zbudować, w ogóle cały system BRICS również się opiera na tym, żeby właśnie usuwać te powiązania z rynkiem amerykańskim i w ramach tego no, starać się również te sankcje amerykańskie w pewnym sensie omijać. Problemem dzisiejszego świata to nie jest tylko problem amerykański, a też ja bym zwrócił uwagę, że jest to także problem chiński, bo Chińczycy też ten mechanizm po raz pierwszy zastosowali w przypadku kontroli nad technologią przetwarzania metali ziem rzadkich. Jest tak zwane ekstraterytorialne stosowanie sankcji. Czyli
1: co to jest?
0: Co oznacza, czy prawo innego państwa może obowiązywać na terytorium państwa drugiego. Z takich prawideł klasycznych prawa międzynarodowego tak być nie powinno. To znaczy bez zgody tego państwa no nie można, prawo niemieckie nie obowiązuje na terytorium Polski, prawo polskie nie obowiązuje na terytorium niemieckim, no chyba, że tutaj
1: są jakieś umowy podpisane.
0: Mamy jakieś umowy, są tutaj jakieś względy. Natomiast uważa się, że sankcje w ogóle są takie dwa poglądy. Jedni uważają, że sankcje są działaniem legalnym i to są w istocie pewne retorsje, pewne akty nieprzyjazne. Natomiast one w swojej istocie tak naprawdę dotyczą swoich podmiotów, swoich firm, swoich obywateli. To na nich ciąży pewien obowiązek. A to, że świat jest powiązany i dolar jest walutą rezerwową, no to już jest trudne.
1: To przy okazji.
0: To przy okazji. Drugi pogląd mówi, no nie są dopuszczalne sankcje, które w istocie no, doprowadzają do zaburzenia funkcjonowania gospodarki innego państwa, państwa obcego. To jest naruszenie jego suwerenności. To jest naruszenie tak zwanej terytorialnej podobnych
1: zasad. No na to powołują się teraz Chiny, tak?
0: Na to się powołują Chiny, ale tak jak mówię, Chiny ostatnio zastosowały mechanizm eksterytorialnego, czyli zmuszały również podmioty, na przykład handlujące, nie wiem, Polska, Czechy, podmioty, które

0: handlują technologią przetwarzania metali ziem rzadkich. Te technologie są chińskie, bo Chińczycy mają tu całkowity monopol. I okazuje się, żeby zrobić tutaj transakcję lokalną, nie wiem, pomiędzy Katowicami a Ołomuńcem, trzeba mieć zgodę chińskiego rządu, to znaczy dokładnie chińskiego ministerstwa, żeby w tym zakresie. No i jakim prawem, i pojawia się pytanie, jak to, jak tak może być, że muszę stosować do transakcji, jestem tutaj, na tym terytorium tego państwa, dlaczego muszę stosować...
1: No to takie klasyczne prawo przepisy. Silniejszego. Pytanie tylko, czy Chiny tutaj się zgodzą? Raczej nie.
0: Dlatego tak jak mówię, Chiny, to jest też pewna filozofia chińska podejścia. Chiny chciałyby być w tym czołówce światowej, jednocześnie nie stosując tych samych metod, co Amerykanie. I właśnie jednym z takich elementów, takiego zawsze chińskiego podejścia jest to, że Chiny zawsze wyjątkowo źle prezentowały, że to jest właśnie coś najgorszego, jeśli chodzi o ten świat zachodni, to są właśnie te eksterytorialne sankcje, czyli te sankcje, które w istocie z uwagi na te lewary, jakie się ma, monopol dolara, czy też innych walut, tak naprawdę, czy też jakieś monopole, nie wiem, również usług, czy też surowcowe, one tak naprawdę sprawiają, że istnieje to uzależnienie i uważają, że to jest niedopuszczalna ingerencja w sprawy innego państwa. Natomiast swoją drogą trzeba powiedzieć sobie, że przecież niedawno Chiny zdecydowały się użyć takiego mechanizmu po raz pierwszy. Dlaczego? Bo mają monopol na określoną technologię i w związku z tym...
1: I też poczuły się na tyle silne, że mogą to po prostu
0: oczywiście
1: zrobić.
0: Więc tak jak mówię, sporo jest publikacji na temat stanowiących o tym, że te sankcje pozaterytorialne są nielegalne, ale z drugiej strony mamy taką, a nie inną praktykę państw. Sankcje są obecne na szeroką skalę już od czasów, napaści Włoch na Abisynię, Etiopię w latach 30. i też taka ciekawostka, że rząd polski także ostatnio dotarłem do takiego dokumentu, że rząd polski nałożył na Włochy pewne sankcje już w latach 30. Mamy dekret prezydenta RP, czyli mamy prawie 100 lat praktyki sankcji i tak naprawdę tutaj będzie decydowała raczej polityka.
1: Panie doktorze, to jeszcze na koniec jeden wątek, no i być może pytanie nie za milion, ale za miliard. Czy rozumie pan to, co robi Donald Trump? No bo mówiliśmy o Ukrainie, mówiliśmy o Iranie, teraz mamy także wojnę handlową z Kanadą, a właściwie jej kolejną odsłonę 50-procentowe cła nałożone na import z Kanady. Kanada odpowiada cłami na 700 amerykańskich produktów. Cła mają wynieść od 15 do 50%. To rozwiązanie ma wejść w życie 8 września. Po co Trumpowi kolejna bitwa? O, widzę, że pan się złapał za głowę.
0: No bo powiem tak, to jest taki styl prezydentury, tak możemy powiedzieć. Jest to prezydentura walki. Tak mi się wydaje, że tutaj stosunek prezydenta Trumpa do Kanady jest dość, bym powiedział, w tej kadencji konfrontacyjny. Tak to mogę określić. No przecież nie zapominajmy o Lake Ontario, tak, które już w tym momencie nie nazywa się
1: Lake America,
0: tylko się nazywa Lake America w tym zakresie. Więc trudno mi powiedzieć, czy tu chodzi o pewną jakąś brak kompatybilności, nie wiem, polityczno-ideologicznej, bo chyba też wydaje mi się w tym zakresie to funkcjonuje. Ostatecznie, trochę jest to dziwne powiedzieć, ale ostatecznie pewno jakoś to będzie, jak to zawsze jest. Tak jak mówię, teraz administracja amerykańska przyjęła właśnie taką formułę szumu informacyjnego i naprawdę trudne są...
1: Czyli jedna historia przykrywa drugą historię.
0: Jedna historia prawdopodobnie przykrywa drugą historię, więc w związku z tym zobaczymy, jaka historia przykryje tą historię.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Prawnik, ekspert do spraw międzynarodowych, dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: A teraz u nas o wielkich pieniądzach, a konkretnie o rosnącym zadłużeniu państwa, które chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach przebiło rekordowe poziomy. Co to oznacza w praktyce dla obywateli, dla gospodarki, także dla gospodarki światowej? Czy jest się czym martwić? A może to tylko wielkie liczby, ale nie aż tak wielki problem. Już teraz z nami ekonomista, analityk rynków finansowych, wiceprezes Quercus TFI Paweł Karczewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Psychologiczna bariera została przebita, jak wiemy. Dług Stanów Zjednoczonych przekroczył poziom 40 bilionów dolarów, to jest 120% PKB Stanów Zjednoczonych. No a roczny koszt obsługi tego długu to już bilion dolarów rocznie, a więc 1000 miliardów, i to mniej więcej tyle, ile rocznie Stany Zjednoczone przeznaczają na zbrojenia. Panie prezydencie, panie prezesie, na ile to jest potężny problem dla Waszyngtonu?
3: To jest na pewno potężny problem, no bo dla każdego prezydenta, dla każdego rządu obsługa długu, który rośnie i właściwie nie daje się go zmniejszać,

0: czyli jest poza kontrolą, jest dużym problemem. Natomiast z punktu widzenia mojej oceny, no ja bym traktował to jako magię wielkich liczb. To znaczy trochę żyję już na tym świecie i od kiedy pamiętam, ten dług amerykański ciągle rośnie, ekonomiści ciągle łapią się za głowę, pewne poziomy istotne, tak jak teraz 40 bilionów jest przekroczone, gdzieś tam wcześniej było 30, kiedyś było zapewne 10. Należy pamiętać jedną rzecz. Ameryka była i jest, radziła sobie, wzrost gospodarczy amerykański może nie jest jakiś tam bardzo silny, ale generalnie jest wyróżniający się na świecie. I najważniejszą rzecz, którą można powiedzieć o Ameryce w zakresie tego wzrostu długu, jest to, że Amerykanie dysponują swoją własną drukarką dolarów, które są walutą globalną, czyli mogą na razie spłacać ten dług i moim zdaniem się tutaj retoryka w tym zakresie nie powinna zmieniać. Nasze myślenie powinno być dosyć spokojne. Ten dług jest bardzo wysoki. My zapewne tych liczb nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo to są liczby przekraczające nasze wyobrażenie tutaj Polski.
1: No właśnie, ale czy Stany Zjednoczone będą próbowały coś z tym długiem zrobić? Bo to oczywiście jest gigantyczna, abstrakcyjna liczba, ale ona także ze sobą niesie poważne konsekwencje, o których powiemy. No i też były takie momenty, kiedy Stany Zjednoczone miały zrównoważony budżet. To były lata chociażby 1998-2001 i wtedy także budżet federalny notował nadwyżki finansowe. Pytanie, czy powrót do tych czasów jest w ogóle w obecnych realiach możliwy? I także od razu może drugie pytanie w tym jednym pytaniu. Skąd tak gigantyczny dług? Czy to jest efekt chociażby, no nie wiem, COVID-u? Tych punktów ostatniej historii ekonomicznej świata, kiedy faktycznie państwo bardzo mocno dokładało się do gospodarki, drukując pieniądze, tak jak pan to powiedział?
0: Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta, mianowicie doprowadził do tej sytuacji generalnie, doprowadziły rządy republikańskie, to znaczy akurat rządy republikańskie, czyli prezydent Trump, w tym przypadku druga kadencja przerwana kadencją prezydenta Bidena, rządy republikańskie charakteryzują się podejściem do gospodarki w sposób taki, żeby obniżać podatki jak najbardziej, żeby stymulować gospodarkę poprzez obniżanie podatków. Obniżanie podatków to są mniejsze wpływy budżetowe, a te same wydatki związane jakby z obsługą państwa. No i ten deficyt, który spada, on jest charakterystyczny dla rządów demokratycznych. Najniższy deficyt z tych prezydentów, które no powiedzmy gdzieś tam od lat 90. mieliśmy, to był akurat deficyt za czasów prezydenta Clintona, który od początku kampanii wyborczej swojej już nawet mówił ekonomia głupcze, czyli stawiał jakby gospodarkę na pierwszym miejscu ponad wszystko. Rozumiał doskonale te procesy, wiedział, że jeżeli postawimy na gospodarkę, no to inne procesy spowodują to, że obywatele będą generalnie zadowoleni. I on pozostawił budżet zrównoważony. Następnie prezydent Obama, który był prezydentem demokratycznym też, wywodzącym się jakby z partii demokratycznej, przez dwie kolejne kadencje powodował redukcję deficytu budżetowego, no i bardzo istotnie go zmniejszył. Też chyba wydaje mi się, że ten deficyt był bliski równowagi. No i prezydent Biden też, można powiedzieć, sprzątał trochę po pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, też redukował deficyt budżetowy, więc Amerykanie, można powiedzieć, tak na przemian, to znaczy raz republikanie, raz demokraci, no mają tendencję do tego, żeby ten dług zwiększać, a potem żeby to porządkować i żeby ten dług troszeczkę spadał. Także na pewno się o to martwią, bo koszty obsługi długu w pewnym momencie one zaczynają same z siebie budować tą wartość tego długu. Czyli odsetki od długu dopisywane są co roku do tego salda nominalnego, co powoduje, że ten dług może gdzieś tam spod kontroli się wydostać, to na co zapewne rząd nie chce pozwolić. No na pewno jest jeszcze inna rzecz, mianowicie Amerykanie i prezydent Trump marzą o niższych stopach procentowych, żeby stymulować gospodarkę właśnie tymi niższymi stopami, żeby kredyty hipoteczne, kredyty na działalność gospodarczą i tak dalej były tańsze. Przy takim wysokim zadłużeniu rekordowym wydaje się to w tej chwili niemożliwe.
1: No właśnie, rentowności 30-letnich obligacji amerykańskich w ostatnim czasie rosły, to znaczy rósł też koszt obsługi długu przez Stany Zjednoczone. Jak pan też patrzy na to zjawisko, jak pan je interpretuje, to jest powątpiewanie rynku inwestorów w siłę amerykańskiej gospodarki?

0: wpadki w stabilność instytucji Stanów Zjednoczonych, no bo te rentowności, czyli ten wspomniany koszt obsługi długu, jeżeli chodzi o obligacje 30-letnie, osiągną poziom 5,33%. 18 sierpnia i to był najwyższy poziom od 2007 roku.
1: Tak, jest to poziom bardzo wysoki. Tutaj pan redaktor użył bardzo takiego słowa trafnego, powątpiewanie. Tylko moim zdaniem nie jest to powątpiewanie w gospodarkę amerykańską, bo akurat gospodarka amerykańska składająca się z tych podmiotów prywatnych jest uznawana za taką bardzo elastyczną, bardzo silną i rosnącą. Natomiast to jest to powątpiewanie moim zdaniem w no nawet troszkę w nie tyle uczciwość, co no można powiedzieć uczciwość władz amerykańskich. I jest to powolna utrata zaufania w to, że te władze amerykańskie generalnie do końca świata będą spłacać to swoje zadłużenie. Czyli czym dłuższy termin zapadalności obligacji, czyli wykupu obligacji przez rząd amerykański, to zaufanie jest obecnie niższe. Czyli obligacje 30-letnie mają tą rentowność taką bardzo wysoką. Rentowność w rozumieniu koszty roczne obsługi tego zadłużenia. Czyli no powoli banki centralne innych krajów, które w sposób, no można powiedzieć, domyślny, zawsze lokowały swoje nadwyżki w obligacje amerykańskie. Mówię tutaj o Narodowym Banku Polskim na przykład, czy Chińskim Banku Centralnym.
0: Czy japońskim.
1: Czy japońskim. Każdy kraj, który nie był Ameryką, najłatwiej, najbezpieczniej i można powiedzieć najsensowniej zawsze lokował nadwyżki rezerw walutowych właśnie w obligacjach amerykańskich. I to od wielu lat zaczęło się zmieniać, ponieważ po prostu to zaufanie do tych rządów amerykańskich powoli ono się zmniejsza. Prawdopodobnie się skończy tym, że będzie musiało się po prostu kiedyś poprawić w Ameryce i wtedy te obligacje wrócą.
0: No właśnie, to jest to pytanie. W pana ocenie ta tendencja w takim przewidywalnym czasie będzie się utrzymywała. Tendencja, mam tu na myśli rosnące rentowności amerykańskich obligacji, czyli mówiąc innymi słowy, ten rosnący koszt obsługi amerykańskiego długu będzie coraz wyższy?
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem no ta reguła, rządy demokratyczne, przeplatanie się na przemian z rządami republikańskimi, czyli rozluźnianie tego reżimu podatkowego i potem troszeczkę poprawa jakby znowu tej ściągalności podatków i to uporządkowanie finansów publicznych, ono powróci w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili akurat, bo ja nie chcę jakby akcentów w ogóle politycznych tutaj poruszać, ale to do siebie mają właśnie jakby w ogóle te dwie partie polityczne amerykańskie, czyli republikanie i demokraci. Jedni są za wolnością gospodarczą, czyli niskimi podatkami, co niszczy budżet, a drudzy są za tym, żeby te podatki były, powiedziałbym, racjonalne, troszeczkę wyższe i wtedy ten budżet ma szansę być zrównoważony. W tej chwili akurat moim zdaniem, gdyby demokraci znowu wrócili w kolejnej kadencji do rządu amerykańskiego, no to rynki by to właśnie przyjęły zgodnie z tą regułą w ten sposób, że będziemy te obligacje amerykańskie chętniej kupować, bo jest znowu szansa na to, perspektywa na to, żeby te rentowności długo spadły. Także moim zdaniem jesteśmy gdzieś w apogeum tej sytuacji, gdzie to zadłużenie amerykańskie ma takie bardzo wysokie rentowności. Nie przykładałbym z naszego punktu widzenia, z naszego podwórka, gdzieś aż tak wielkiej uwagi do tego. Natomiast jest to zapewne niepokojące. Ale osłabia to też wartość dolara amerykańskiego, co nam w sumie sprzyja.
0: Panie prezesie, to może w takim razie, bo mówimy o tym gigantycznym amerykańskim zadłużeniu. Załóżmy, że tak jak pan przedstawia ten scenariusz, do władzy dochodzi jakiś demokratyczny prezydent. To jakie ono rozwiązania proponuje, aby ten dług zbić, żeby z niego wyjść? Czy to jest, no tak jak, nie wiem, patrzymy na budżet domowy, po prostu mniej wydajemy, więcej oszczędzamy, czy też wyjście jest zupełnie inne i to jest chociażby, no nie wiem, dewaluacja tego długu, a co za tym idzie także, no niestety, dewaluacja oszczędności Amerykanów w tym przypadku?
1: Nie, to są akurat takie typowe narzędzia, które gdzieś tam w ekonomii istnieją, na przykład zmniejszenie wydatków na zbrojenia, bo zakładam, że amerykańskie wydatki obecne na zbrojenia też, które są podyktowane właśnie konfliktami na całym świecie, w których Ameryka bierze aktywnie udział, są jakieś takie rekordowe. Prawdopodobnie można to zracjonalizować. Można zapewne podnieść podatki dla pewnych grup obywateli, dla wielkich przedsiębiorstw amerykańskich, tutaj tych tak zwanych, nie wiem, Magnificent Seven, czy dla firm innych z sektora nowych technologii, sztucznej inteligencji, które no mają potężne przychody, potężne zyski i prawdopodobnie chętniej płaciłyby odrobinkę wyższe podatki po to, żeby gdzieś tam funkcjonować dalej w kraju.

0: o bardziej zrównoważonym budżecie. Także moim zdaniem to po prostu należy do jakiejś takiej kultury ekonomicznej tych dwóch partii i moim zdaniem nie ma tutaj żadnych rewolucyjnych pomysłów, po prostu bardziej uporządkowana sfera budżetkowa, wydatków rządowych i też generowania przychodów. No na pewno myślę, że samo oprocentowanie, czyli te rentowności tych obligacji, gdyby spadły właśnie ze względu na oczekiwania inwestorów na świecie, na to, że gdzieś tam Ameryka zmieni tą politykę troszeczkę swoją gospodarczą, no to same te koszty obsługi tego długu, czyli te koszty odsetkowe spowodowałyby, że ten dług byłby po prostu niższy. No taką nadzieję przynajmniej ja w tym pokładam.
1: Panie prezesie, to może z tych szerszych makroekonomicznych perspektyw przejdźmy do tego, co tu i teraz, bo sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent przeprowadził ostatnio interwencję skupu obligacji i właśnie ten skup miał na celu obniżenie tych rentowności, a więc tego kosztu, które ponosi amerykańskie państwa. Jak pan ocenia to działanie? Bo nie brakuje głosów, że to wyraz desperacji, tylko pogorszenie sprawy. W Wall Street Journal Stanley Druckenmiller, mentor Bessenta z czasów jego pracy jako tradera w funduszu hedgingowym, nazwał każdą setną część punktu procentowego, jaką obniżane są rentowności, w ten właśnie sposób, jak to postąpił Scott Bessent, mianem subsydiowania prokrastynacji.
0: Tak, no tutaj banki inwestycyjne amerykańskie też to krytykują. Jeden z banków, jak się nie mylę, Goldman Sachs, użył takiego sformułowania, że jest to spłacanie kredytu w rachunku bieżącym poprzez zaciąganie kredytu hipotecznego. Ja, mówiąc tak najprostszym słowem, zupełnie nie rozumiem tego mechanizmu, ponieważ emitowanie długu przez właśnie Ministerstwo Skarbu, czyli przez pana Bessenta amerykańskiego, czyli emitowanie obligacji, daje Ameryce przypływ dolarów. No i za te dolary on robi skup tych obligacji. Czyli de facto jest to, no wydaje się, że można by było po prostu mniej tego długu emitować. Ja nie rozumiem jakby idei. Uważam, że jest to z punktu widzenia takiego zachowania no nie na poziomie, który powinien reprezentować minister skarbu, no bo jest to próba oszukania jakby opinii inwestorów, którzy są naprawdę mocno wyedukowani tym, że robimy skup tych obligacji, no ale przecież jest rozpisany program emisji tych obligacji co chwilę, więc de facto no jest to takie właściwie no przelewanie.
1: No tutaj jest też ten podtekst polityczny, mianowicie być może chodzi o to, żeby faktycznie obniżyć te rentowności, czyli ten koszt obsługi pieniądza długoterminowego, tych 30-letnich obligacji przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że no, te rentowności 30-letnich obligacji są punktem wyjścia do ustanawiania rentowności kredytów hipotecznych amerykańskich. No więc te rentowności no, rosnąc obciążają także Amerykanów spłacających swoje hipoteki.
0: Tak, no na tym, zapewne na tym polega pomysł, ale jest to pomysł wynikający z desperacji. Tak, takiego słowa też pan tutaj redaktor użył, cytując jednego z ekonomistów, pana Druckenmillera. Ja mogę powiedzieć tak, no w moim przekonaniu, a przecież ja nie jestem jakimś wielkim rozdającym karty strategiem geopolitycznym, wycofanie się Ameryki z wojny w Iranie, powrót do domu lotniskowca USS Lincoln czy tego drugiego, który tam płynie i w ogóle wycofanie się z Ormus Ameryki spowodowałoby moim zdaniem natychmiastowe tąpnięcie cen ropy, tąpnięcie cen benzyny amerykańskiej i paliwa na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych i spowodowałoby istotne obniżenie się rentowności amerykańskiego długu, czyli bez jakby działania, które jest tak naprawdę niezrozumiałe przez rynki, można by było bardzo łatwy efekt osiągnąć i przy okazji dołożyć się gdzieś tam jakąś dodatkową cegiełkę do pokoju światowego. Także moim zdaniem jest wiele rozwiązań bardzo prostych, które są na podorędziu, które ten rząd amerykański jakby wywołał, które spowodowały wzrost rentowności długu, można byłoby to cofnąć. No bo no wszyscy widzą, myślę, że administracja amerykańska widzi, że za to, co w tej chwili gdzieś tam w cieśninie Ormus, sytuacja jest całkowicie patowa. Są drukowane na to de facto pieniądze, koszty tej wojny, one są jakby duże, a zysków prawdopodobnie nie ma żadnych, ani właściwie nie ma wizji, co z tym zrobić. Więc myślę, że jest wiele prostszych rozwiązań niż skup tych obligacji, żeby spowodować wzrost na przykład poparcia właśnie w wyborach tych połówkowych.
1: Patrząc z boku, być może komuś się wydaje, że rozmawiamy o jakichś abstrakcyjnych liczbach i abstrakcyjnych

0: rentownościach, no ale to są konkretne także konsekwencje dla obywateli. No to właśnie może powiedzmy o konsekwencjach zadłużania się państw, także tych społecznych, no bo powiedzieliśmy o tym rocznym koszcie obsługi amerykańskiego długu, który wynosi $1 bilion, a więc 1000 miliardów. W przypadku chociażby Francji to jest około 60 miliardów euro. No i te pieniądze trafiają do posiadaczy obligacji w formie odsetek, no ale jednocześnie uszczuplają, co naturalne, co jest tego konsekwencją, budżet, no i przez to nie mogą być wydawane chociażby na inwestycje, czy na edukację, czy na jakikolwiek inny cel, jakie ma państwo. No i ktoś powie, mniejsze nakłady na inwestycje chociażby, no to są mniejsze dochody do budżetu, niższy wzrost gospodarki, no i w tym sensie spłacamy coraz większy dług, jednocześnie mając coraz wolniej rozwijającą się gospodarkę, więc no taka klasyczna spirala zadłużenia. Czy my właśnie w czymś takim tkwimy?
1: Jest to jakaś spirala zadłużenia, ale jeszcze nie jest to taka absolutna spirala zadłużenia, dlatego że zapominamy o tym, mówiąc jakby o tym długu, że jednak gospodarki światowe rosną, więc no ten dług, on nie jest aż tak przytłaczający. To znaczy nie jest ta sytuacja aż tak abstrakcyjna, że te powiedzmy 60 miliardów dolarów spłacone przez Francję rocznie powoduje, że Francja musi znowu wyemitować tych obligacji o wiele więcej niż te 60 miliardów dolarów, żeby uzupełnić jakby no te pieniądze brakujące z tego tytułu. Bo to nie tylko powodują te wydatki na obsługę długu, to, że nie mogą pójść te pieniądze na przykład na właśnie inwestycje w drogi, w służbę zdrowia, w szkolnictwo, edukację i tak dalej, ale to powoduje też, że te państwa muszą więcej wyemitować znowu tych nowych obligacji, czyli znowu więcej...
0: Czyli jeszcze bardziej się zadłużyć.
1: Tak, tak, ale ta spirala jeszcze powiedzmy nie jest jakaś taka absolutna. Wciąż gospodarki światowe tak naprawdę mają możliwość przez wzrost no ten dług gdzieś tam obsłużyć. To widać po Polsce, gdzie my mamy rosnący dług, rosnący deficyt, ale dzięki wzrostowi gospodarczemu jesteśmy oceniani przez
0: No tak, tylko pytanie, panie prezesie, co się stanie, jeśli ten wzrost gospodarczy w końcu stanie, a taki moment przyjdzie, takie są po prostu cykle gospodarcze, co wtedy, no dług zostanie.
1: No ten wzrost gospodarczy może spaść, ale może wzrosnąć. No, w szczególności w krajach Europy Zachodniej są duże nadzieje na to, że dzięki wydatkom zbrojeniowym, dzięki jakby tym wydatkom, które rozwijają przemysł, no to w Europie trochę się ten wzrost pojawi, bo jest bardzo niski i w związku z tym tak naprawdę, no tutaj mamy każdy kij ma dwa końce. Wzrost gospodarczy może spaść, ale może też się ożywić. Także patrząc na to z takiej perspektywy, że szklanka jest do połowy pusta, no to zapewne ta sytuacja jest zła, ale obserwując jakby te trendy historyczne, no to mamy od lat rosnący dług światowy i jakoś to się, no tak brzydko mówiąc, cały czas gdzieś tam spina. I na razie sobie gdzieś tam radzimy, w szczególności gdzieś tutaj to dobrze wygląda dzięki postępowi technologicznemu. Także moim zdaniem nie jest aż tak źle i te liczby, tak jak powiedziałem, to jest, należy trochę traktować jako wielkie liczby, jako magię liczb i nie przywiązywać aż tak bardzo uwagi do nich.
0: Uspokajający komentarz, bardzo panu dziękujemy i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Komentował ekonomista, wiceprezes Quercus TFI Paweł Karczewski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl w serwisach streaming.

0: streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
6: Ma pani rację. Nie widzę.
5: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
7: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Choć wydawało się, że najlepsze lata kariery ma już za sobą, znów jest na ustach całego świata.
9: A przecież od jego ostatnich sukcesów minęła już prawie dekada.
8: Teraz znów prowadzi Real Madryt i został bohaterem głośnego dokumentu.
9: Bajerant czy trenerski geniusz?
8: Celebryta czy trener przez wielkie T?
9: Na czym polega fenomen José Mourinho?
8: Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nam nasi goście dr Anna Olchówka i Rafał Stec.
9: Zapraszamy w niedzielę o 25.
8: Filip Jastrzębski
9: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Opozycja nie czuje się winna. Afera zonda krypto. Do tego wrócimy. Będą polityczne komentarze. Islandia przeciw zbliżeniu z Unią. Wyniki referendum to cios dla Brukseli. Koniec wakacji i coraz bliżej końca lata. Polacy wracają z urlopów. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Na początek jednak akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym. Prom z 270 osobami na pokładzie wywrócił się po wypłynięciu z miasta Kirenia na północy Cypru. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jak podaje stacja CNN, służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 osób. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Kto odpowiada za aferę zonda krypto? Politycy koalicji i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością. Jak mówi Michał Wójcik z PiSu, afery by nie było, gdyby rząd zareagował wcześniej.
2: Dlaczego państwo, w którym jest rząd, w którym kieruje Donald Tusk, od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, a to była pierwsza informacja w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiło. Niczego, ani prokuratura. Prokuratura wszczęła dopiero tak naprawdę, kiedy wyszło na jaw, co się dzieje.
1: Politykowi opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie, nie, nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże.
1: Zonda finansowała nie tylko fundacje i wydarzenia związane z politykami prawicy, ale także Polski Komitet Olimpijski. Wczoraj decyzją sądu szef PKOL-u Radosław P. trafił do tymczasowego aresztu. Powrotu do rozmów z Unią Europejską nie będzie. W referendum nie zgodzili się na to mieszkańcy Islandii. Jak się okazało, 53% głosujących to przeciwnicy integracji europejskiej. Dla Unii to duży cios. Z Brukseli Beata Płomecka.
4: Ten wynik referendum to wizerunkowa porażka dla całej Unii Europejskiej. Islandczycy, mimo zagrożeń ze strony Rosji, tracących wiarygodność Stanów Zjednoczonych, zdecydowali, że lepiej będzie im

0: poza Unią. Zwolennicy wznowienia negocjacji oprócz kwestii geopolitycznych wskazywali też na argumenty ekonomiczne, że członkostwo w Unii będzie z korzyścią dla wahającej się korony, że doprowadzi do obniżki stóp procentowych, ale to przeciwnicy wznowienia negocjacji trafili bardziej do Islandczyków. W kampanii referendalnej dużą rolę odgrywała kwestia suwerenności. Przeciwnicy argumentowali na przykład, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami, a rybołówstwo ma kluczowe znaczenie dla jej gospodarki. Islandia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią w 2010 roku. Po 3 latach eurosceptyczny rząd je zamroził. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Islandia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią w 2010 roku. Po 3 latach eurosceptyczny rząd je zamroził. Polacy wracają z urlopów. Niedziela to przedostatni dzień wakacji. Na drogach panuje większy ruch, więcej jest też policyjnych patroli. Mundurowi sprawdzają m.in. prędkość pojazdów i trzeźwość kierujących.
2: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
1: Mówił Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali niemal 400 pijanych kierowców, a w 68 wypadkach zginęły 4 osoby. Strażacy dogaszają pożar hali produkcyjnej w Gdyni. Paliły się m.in. plastikowe zabawki, co wywołało emisję toksycznego dymu. Ogień pojawił się około 2 w nocy, relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży.
3: Pożar został zlokalizowany o godzinie 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzeniał i sytuacja była opanowana. Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru.
1: Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego stale monitoruje jakość powietrza, a strażacy zalecają okolicznym mieszkańcom zamykanie okien. To najlepszy dowód, że lato zmierza ku końcowi. Rozpoczęła się jesienna migracja ptaków, a to nie lada gratka dla obserwatorów przyrody. W wybranych miesiącach i miejscach w ciągu godziny można zobaczyć setki tysięcy ptaków różnych gatunków. Najlepszym miejscem do obserwacji jest wybrzeże Bałtyku. Tak mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przyujściowy odcinek Wisły. No i też miejsce kultowe ptasiarze, czyli Półwysep Helski, no bo tam z morza czasem zwiewa ptaki, przede wszystkim rzadkie gatunki, to tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce i w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
1: W drogę na zimowiska jako pierwsze już jakiś czas temu wyruszyły bociany. Jak informują ornitolodzy, część z nich dotarła na kontynent afrykański.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dość pogodny jest przedostatni dzień wakacji. Więcej chmur zbiera się na zachodzie i tam przelotnie popada. Na Pomorzu gdzieniegdzie może zagrzmieć gorąco do 28 stopni na południu. W centrum 26, na Podlasiu 23. Z południa wieje umiarkowany wiatr, na zachodzie jest porywisty.
6: Sześć minut po godzinie 14.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
6: Korzystamy z pięknej pogody i zapraszamy Państwa w podróż nieodległą, bo na Górny Śląsk. To jest region, który kryje mnóstwo atrakcji turystycznych, kopalnie, szczolnie, zabytki techniki, ale też muzea, ale też parki i lasy. Mimo to wciąż walczy z wizerunkiem obszaru przemysłowego i szarego. Dziś w cyklu Piękne Nieznane postaramy się to choćby w niewielkim stopniu zmienić i zabierzemy Państwa do Gliwic, do miasta pełnego zabytków, obiektów kultury i pięknej przyrody, ale też miasta, które przeszło do historii z powodu wydarzeń roku 1939. O tym wszystkim opowie nasza dziennikarka.
5: Powtórka programu.
7: Piękne nieznane.
8: Dzień dobry, Katarzyna Pilarska, gliwiczanka. Chciałabym Wam zaproponować wizytę w tym pięknym mieście. Mieście, które, jak zawsze słyszałam, jest mało śląskie, choć na Górnym Śląsku.
9: Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo to jednak jest śląskie miasto.
8: Opowiada Kamil Iwanicki, silezjanista, autor książek o Gliwicach i Śląsku.

0: pracownik Centrum Kultury Wiktoria.
1: Ale rozumiem, jakby skąd się to bierze przez ten miszunk, ten takie wymieszanie powojenne, gdzie to miasto jednak zmieniło znaczną strukturę mieszkańców, ale jednak jest to miasto, gdzie w dzielnicach bardzo jednak tą śląskość można poczuć, a też ci jego dawni czy współcześni mieszkańcy też są znaczący dla kultury śląskiej. Kiedyś Horsbinek, który mieszkał na Sztadwaldzie, dzisiejszym Zatorzu, gdzie opisywał to przedwojenne i wojenne życie w Gliwicach, czy dzisiaj Zbyszek Rokita, który z Wójtowej Wsi i z Ostropie wspominał w swoich książkach. Ja pochodzę z dzielnicy Sośnica, to też dzielnica, gdzie kopalnia odcisnęła mocny ślad i myślę, że mamy jakby też różne postrzeganie, bo każda dzielnica Gliwic to też inna historia, też inne podejście i mamy takie dzielnice bardziej śląskie, dzielnice bardziej takie polskie, kresowe, a dzisiaj tak naprawdę ta śląskość w tych Gliwicach wciąż jest i też jakby ta kultura jest na tyle wymieszana, że warto też popatrzeć na tą historię miasta nie tylko z perspektywy, no właśnie, czy to polskie, niemieckie, czy śląskie, ale jako tej historii ogólnej.
2: Co by panie poleciły zobaczyć komuś, kto tu przyjedzie?
3: Zamek przede wszystkim.
2: Piastowski?
3: Tak, Zamek Piastowski. No kościoły.
4: Jest piękna palmiarnia, piękna.
3: Kościoły są bardzo ciekawe. Katedra.
4: Domek Caro, tam jest wystawa, która trwa, chyba nawet historia Gliwic, która trwa prawie że do października będzie ta wystawa.
3: No w Zamku Piastowskim tam jest też, są wystawy.
2: Tam jest też historia Gliwic, tak?
3: Tak, tu ten park jest bardzo ładny, palmiarnia, park Chopina i palmiarnia bardzo ładna.
2: A radiostacje? Warto zobaczyć?
3: I radiostacje też, bardzo ładnie, tak, nocą pięknie jest oświetlona, no i zagospodarowana, tak jest dookoła, warto tam po prostu dotrzeć.
5: Przyjechałam przed siedzibę muzeum w Gliwicach, muzeum radiostacji i tutaj właśnie teraz tymi skrzypiącymi drzwiami możemy wejść do środka. Mamy też tutaj taki napis, proszę dzwonić.
2: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Niemieckie radio gada właśnie?
6: 42 piosenki zapętlone. Cały czas i tak lecą. Podobnie jak właśnie operator tutaj siedział, także musiał mieć nasłuch cały czas tego programu, który leci, żeby w miarę możliwości dostosować jakieś niedoskonałości w sygnale.
2: A to było radio gadane, czy tylko tak sobie grało?
6: Gadane też,
2: no, jak najbardziej.
6: No bardzo dużo tutaj było możliwości. Na przykład w latach 30. zaczęły się audycje z kościoła w Gliwicach i były transmitowane w radio.
2: Ale msze? W sensie?
6: Tak, msze, dokładnie. Mhm.
5: Okay. Ze mną jest Kamil Gałązka, klucznik gliwickiej radiostacji, przewodnik po niej też w pewnym sensie, a na pewno nasz przewodnik po tej historii. Panie Kamilu, co to za miejsce, bo z dzisiejszego radia to ono za bardzo nie przypomina.
6: Bardzo nie przypomina. Znajdujemy się w bardzo dziwnym pomieszczeniu, 7 metrów wysokości, mamy tutaj 40 okien, jest to sala nadajnika. W tym miejscu modulowano sygnał radiowy, wzmacniano go i wysyłano go do wieży i z wieży leciał świat.
2: Do tej wieży tu obok.
6: Tak, dokładnie tej, którą tutaj widzimy za oknem.

0: Studio nagraniowe w Gliwicach znajdowało się 4 km stąd, na ulicy Radiowej. Teraz została tylko nazwa, akurat znajduje się tam budynek szpitala i tam znajdowała się także pierwsza radiostacja, która została wybudowana w Gliwicach w roku 1925.
1: Chociaż tutaj nie było audycji, to jednak, jeśli mnie pamięć nie myli, to tu wygłoszono ten komunikat.
0: Dokładnie w tym miejscu. W tej radiostacji znajdował się tylko jeden mikrofon, techniczny, określany także burzowym. Służył on do ostrzegania mieszkańców przed zbliżającą się burzą. Była taka praktyka, że jeżeli zbliżała się burza, no to osoba z najlepszą dykcją tutaj, z tego zespołu, wygłaszała komunikat, który mówił, no zbliża się burza, wyłączcie swoje radia z prądu. Taka była praktyka, radia były bardzo drogie, często była to kilkukrotność pensji i nikt nie chciał tracić słuchaczy.
1: Ten mikrofon burzowy został użyty do wywołania burzy.
0: Dokładnie, dokładnie. Poprzedziło to kilka godzin straszne wydarzenia II wojny światowej.
2: Jesteśmy polskimi powstańcami. Nie stawiajcie oporu. Gdzie jest mikrofon?
3: Gdzie jest mikrofon?
4: Tu nie ma żadnego mikrofonu.
3: W radiu? W radiu nie ma żadnego mikrofonu?
0: Film, uwaga, to Gliwice, pokazuje krok po kroku

0: Mniej więcej przebieg tej operacji od momentu zaplanowania do jej wykonania. Więc jak to wyglądało? Jest 31 sierpnia 1939 roku, godzina 20. W Gliwicach panuje już zaciemnienie. Wszyscy wiedzą, że zbliża się wojna. Siedzi sobie tutaj trzech techników, puszczają wieczorne pasmo muzyczne i drzwiami maszynowni włamuje się grupa 7 osób pod dowództwem SS-mana Alfreda Naujoksa. Ich zadaniem jest nadać komunikat w języku polskim, który mniej więcej miał brzmieć: uwaga, tu Gliwice, radiostacja znajduje się w rękach polskich, następny będzie Wrocław, a następny będzie Gdańsk. Miało to sprawić wrażenie na arenie międzynarodowej, że to Polska jest agresorem i my już atakujemy cele w głąb Rzeszy. Musimy pamiętać, że do granicy z Polską było tutaj mniej więcej 6,5 kilometra.
1: No tak, to warto przypomnieć, że miasto wtedy było miastem niemieckim i radiostacja była niemiecka.
0: Dokładnie, był to rejon pogranicza.
1: No a jak to było z tym komunikatem? Faktycznie zmusili tutaj pracownika, żeby to wygłosił?
0: Nie, oni mieli tutaj swoją osobę, która mówiła w języku polskim i miała tą odezwę przygotowaną. Odezwa także była przygotowana w języku niemieckim. Nie znamy dokładnie jej treści, nie znamy jej długości, ale wiemy, że w eter, jeżeli w ogóle ktoś to usłyszał, to poszło tylko i wyłącznie kilka słów i to na naprawdę bardzo ograniczone obszarze. Ale dla propagandy nie było to istotne, ponieważ cała treść gazet już była przygotowana.
1: Czyli tak naprawdę tego komunikatu w sumie nie wygłoszono, to tylko był plan.
0: Wygłoszono, ale względy techniczne sprawiły, że prawdopodobnie nikt go nie usłyszał.
1: Ale względy techniczne, to znaczy ktoś zadziałał, żeby nie usłyszano, czy...
0: Prawdopodobnie ktoś zadziałał, albo po prostu ten technik, który był z nimi w zespole, nie był obeznany z tym sprzętem.
1: A, że mógł nie umieć obsługiwać tej wielkiej szafy.
0: Zespołu sterowania wyprodukowanego przez trzy firmy, Siemens, Lorenz i Telefunken.
1: Czyli to jest to miejsce, z którego przesyłano sygnał do wieży?
0: Tutaj modulowano. Modulowano, czyli nakładano ten głos, który chcemy puścić w świat, na falę nośną.
1: Okay.
0: I wysyłamy go do tego wielkiego urządzenia z lampami elektronowymi, które działają jak tranzystory. No niestety wtedy to było bardzo wielkie, generowało olbrzymie ciepła. No i po wzmocnieniu ten sygnał był wysyłany kablem do wieży i z wieży leciał w świat. Też taka ciekawostka, że sama wieża w ciągu dnia miała zasięg około 100 km, czyli pokrywała swoim zasięgiem cały Górny Śląsk. Tylko ta radiostacja operowała na falach średnich. Fale średnie w nocy robią taką magię, to się nazywa propagacja fal radiowych i w nocy te fale radiowe odbijają się od jonosfery. Idzie taka sinusoida i ten sygnał może pokonywać znacznie większe odległości. I mamy taką wzmiankę, że udało się sygnał z tej radiostacji usłyszeć w Nowej Zelandii. No, a wyglądało to mniej więcej tak. Mikrofon techniczny znajdował się tutaj w szafce i został podłączony tutaj przez zwykły taki wtyk. Akurat ten wtyk to nie jest ten oryginalny, był taki. I został tutaj podłączony i został nadany komunikat.
2: Już dawno planowaliśmy, tylko jakoś nie było po drodze, ale skręciliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało z tej słynnej radiostacji, która...
1: A są Państwo z Gliwic?
2: Nie, z Opola.
1: A, no to trzeba było po drodze faktycznie.
2: Która w sumie się w historii wpisała, bo wiem, że to się zaczęło tam w czasie II wojny światowej, pierwsze działania wojenne. Stąd tak naprawdę to nas sterowało. Sam środek, no to jest dla nas tajemnica, tak jak dlatego jesteśmy.
1: Ta wieża robi wrażenie, prawda?
2: Oj, tak. Szczególnie, że z drewna, jak się okazało. Nawet nie spodziewaliśmy się, powiem szczerze. Myślałem, że to jest ten metalowa konstrukcja.
1: Dlatego lepsza drewniana. Od wieży Eiffla.
2: Podobno.
1: Niższa, podobno. Ale lepsza.
2: Ale faktycznie, wysokość robi wrażenie, co nie jest niespodziewane.
1: Patrzymy teraz na symbol tego miasta, polską wieżę Eiffla, ale może właśnie nie ma jej co porównywać, bo może jest nawet ciekawsza.
0: No jest to mniej więcej 1/3 wieży Eiffla. Co najciekawsze, no całkowicie zbudowana z drewna, akurat drewno modrzewiowe zostało tutaj wykorzystane. 111 metrów wysokości, największa konstrukcja drewniana w Europie i jedna z największych drewnianych konstrukcji na świecie.
1: Nie można na nią wejść, ale z tego co wiem, co jakiś czas tam się wspinają alpiniści.
0: Trzeba wymieniać tutaj, jeżeli chodzi o żarówki w tych lampach ostrzegawczych, no i także tutaj kontrolować te wszystkie urządzenia, które służą do telefonii komórkowej.
1: Czy jakaś ciekawostka się kryje za tą wieżą?
0: Bardzo ciekawe jest to, że jest ona połączona mosiężnymi śrubami. 16 tysięcy mosiężnych śrub znajduje się w tej wieży i oczywiście musiał być to mosiądz z dwóch powodów. Pierwszy taki powód, no nie jest magnetyczny i nie zakłócało to sygnału w żaden sposób, no i plus mosiądz nie rdzewieje.
3: To jest taka bardzo ciekawostka, że właśnie w tych latach, kiedy ta radiostacja działała, to te osiedle, te budynki naokoło,

0: miały swoją nazwę. Mówiło, że chodziło się na Zenderek. Zender po niemiecku, radiostacja.
1: Jak pan tak obserwuje ludzi, którzy przychodzą, przypuszczam, że gliwiczanin no to przyjdzie raz w swoim życiu, może dwa, ale na co dzień no to pewnie są właśnie ludzie spoza Gliwic.
0: Ludzie przyjeżdżają tutaj z całego świata. To miejsce jest znane poza granicami naszego kraju, naprawdę bardzo daleko. Jeżeli tak pierwsze, które mi przyjdzie do głowy, to ostatnio przyjechał pan z Surinamu. Specjalnie do radiostacji, żeby zobaczyć jej wnętrze.
1: I co mówią ludzie, jak przyjeżdżają?
0: Co najczęściej słyszę, to nie wiedziałem, że ona jest drewna.
1: Aha, no tak. Przyjechali państwo specjalnie zobaczyć radiostację?
2: We just heard about it.
3: Like we know, like,
4: słyszeliśmy o tym miejscu. Znamy historię tego miejsca.
1: Okay. So you wanted to see that?
3: Yes.
4: Skąd jesteście? Ze Słowacji. O, to możemy rozmawiać po słowacku. Co słyszeliście o tym miejscu? Te historie, że niemieccy żołnierze przebrali się za polskie wojsko i zaatakowali radiostację, a to zostało użyte jako pretekst do wojny przeciw Polsce i początek II wojny światowej. Chcieliśmy po prostu zobaczyć to miejsce. Mieliśmy je po drodze. Wyobrażałam to sobie zupełnie inaczej. Jak? Jako coś mniejszego? Tak, jak o tym słyszałam, to myślałam, że to jakiś budynek z mniejszą anteną. Nie spodziewałam się, że tu będzie taka radiostacja, ogromna. Taka gliwicka wieża Eiffla. Dokładnie tak. Tego się nie spodziewałam, że to jest takie duże. To mnie zaskoczyło.
0: Żeby uwiarygodnić ten cały fakt, że to Polacy zaatakowali stację i tutaj faktycznie trwały walki, dzień wcześniej został porwany Franciszek Koniok. Franciszek Koniok był powstańcem śląskim i działaczem Związku Polaków w Niemczech. Został wytypowany, żeby skończyć jako tak zwana konserwa. Czyli został przewieziony do aresztu, został tam odurzony zastrzykiem i 10 minut po rozpoczęciu tej akcji wprowadzony także tutaj do maszynowni i zastrzelony, żeby pokazać, że tutaj trwały walki, no i lepiej, żeby to sprzedać propagandowo dla społeczeństwa.
1: To nie była ta osoba, która wygłosiła komunikat?
0: Nie, nie. To była, można powiedzieć, przypadkowa osoba, która miała nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie.
1: No i następnego dnia już wszyscy wiemy, co się wydarzyło, gdyż mówimy o 31 sierpnia, a następnego dnia był 1 września 1939 roku.
0: Dokładnie. Więc już świat miał inne problemy, no, a o szczegółach tej całej operacji dowiedzieliśmy się dopiero w roku 1946 podczas procesów norymberskich, ponieważ Alfred Naujoks został oskarżony, no i zeznał, co tutaj się mniej więcej stało, ale nie został skazany.
1: Mówi pan, że tutaj wszystko jest takie, jak było.
5: Prawie wszystko.
1: Prawie wszystko, jak było.
5: Tak.
1: Kafelki te, co były.
5: Tak, to jest zresztą bardzo podobne, muszę powiedzieć, były na Gliwickim dworcu. Ale tutaj na szczęście, gdyby wchodzić po tych stopniach, to są te... O, właśnie, ten... Swego czasu pamiętam, jak rozmawialiśmy, mówiła pani o skrzypieniu. To jest autentyczne, to ma 80 lat i nic i nikt tego nie zmieni. Nie śmie tego zmienić, tak powiedzmy.
1: Skrzypią tak, jak skrzypią.
5: To są fantastyczne drzwi z epoki, właśnie takie łączące trochę tradycje Bauhausu, nowoczesnego projektowania, zawieszone w ten sposób. To jest po prostu sama przyjemność patrzenia na takie przedmioty. To mnie tutaj zachwyca, bo ta autentyczność jest. Tak, w tym miejscu pracowali ludzie i to jest ogromny z mojej strony hołd dla nich, wyraz hołdu. Niezwykle, bo to byli technicy, łącznościowcy, niezwykłym pietyzmem dbali o wszystko, co zostali. I trzeba powiedzieć, nie byłoby tego, gdyby nie oni, bo oczywiście można było popaść bardzo łatwo, zwłaszcza w latach 60., taką manię modernizacji, wymiany starego na nowe, bo przecież plastik, bo przecież coś innego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzięki takim ludziom tutaj zostało zachowane i to jest fantastyczne.
1: Ze mną jest Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Gliwickiego. A to tylko jedna z gliwickich siedzib muzeów, bo tych siedzib jest co najmniej kilka i myślę, że wszystkie warto wspomnieć.
5: Mamy dokładnie 5 oddziałów. To nie jest typowa sytuacja jak na Muzeum Miejskie. I co więcej, można powiedzieć, że każdy z nich oferuje kompletnie inną historię, inną narrację. I w myśl zasady, że dla każdego coś interesującego, myślę, ta reguła się tutaj sprawdza.
1: Wspomniana Villa Caro przez panie w sądzie, to jest chyba ta siedziba główna.
5: Tak, to jest taka perła w koronie, chciałoby się powiedzieć. Miejsce, które jest naszym matecznikiem od 1934 roku, jest to siedziba muzeum w Gliwicach, a więc najstarsza z tych, którymi dysponuje muzeum. No i faktycznie miejsce o bardzo takim wielobarwnym charakterze, bo z jednej strony siedziba przemysłowca Oskara Caro i daje taki pogląd o historii industrialnej Górnego Śląska.

0: Z drugiej strony miejsce także wystaw czasowych. Piękna architektura, kiedyś podmiejska, nikt w to nie uwierzy, gdy będzie Wilkar, bo jesteśmy w ścisłym centrum miasta, a więc walory, które powodują, że wypadł tam to także czasami spacer. Bardzo lubimy na okolicznych ławkach, gdy gromadzą się, czy to mamy, czy to ojcowie z dziećmi, ktoś przysiada, ktoś odpoczywa. Rodzaj azylu, takim muzeum dobrze, jeśli jest też. A obok tego i blisko Zamek Piastowski, zamek, który w obecnym kształcie został zrekonstruowany po II wojnie światowej w latach 50. 60. Miejsce o tyle istotne, że jeśli ktoś naprawdę chce się zainteresować, jest ciekaw historii Gliwic i tego regionu, które mógłbym powiedzieć jest górnośląskim okręgiem przemysłowym właśnie z akcentem położonym na Gliwice, to musi się udać do zamku, bo tam zarówno archeologia, czyli te pradzieje, z bardzo typowym i ważnym eksponatem, jakim jest szkielet mamuta. Właściwie każdy Gliwiczanin na pytanie, co jest w muzeum w Gliwicach, zapewne powie, że na pewno to pamięta ze swojej wizyty. Ale naprawdę ciekawa wystawa archeologiczna, wystawa poświęcona historii Gliwic. No i wystawa etnograficzna, czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś chce się zanurzyć w tej lokalności, historii lokalnej, to idealnie, a także mała, co prawda, przestrzeń wystaw czasowych, od niej muszę dzisiaj wspomnieć, bo jest tam dokładnie obecnie wystawa poświęcona naprawianiu rzeczywistości muzealnej, gdy mowa o eksponatach. Wystawa, która pokazuje, w jakim sensie cudotwórcami albo walczącymi z upływem czasu są konserwatorzy. No i dwa inne miejsca, które są bardzo wyjątkowe, niszowe, jedyne takie w Polsce, mogę absolutnie powiedzieć. Właściwie każdy z tego działu w radiostacji też nie ma nigdzie indziej podobnej, prawda? Właśnie teraz się łapię na tym, że ta wyjątkowość jest szersza. To jest Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział istniejący od 2016 roku. Miejsce poświęcone, jedyny taki muzeum, które zajmuje się sprawami, historią, spuścizną. A także dzisiaj próbujemy mówić o współczesności środowiska Żydów na Górnym Śląsku, właśnie tą społecznością, kiedyś mocno zasymilowaną, niemieckojęzyczną, po 1945 roku składającą się głównie z przybyszy z dawnych Kresów czy z głębi Związku Radzieckiego, ocalonych z Holokaustu, którzy powracali do Polski, już do innych miejsc, do innych środowisk. Szansa na wyciszenie, obok mamy cmentarz, nadal czynny, jeden z niewielu czynnych żydowskich cmentarzy na Górnym Śląsku. No i oddział odlewnictwa artystycznego. Mamy, można powiedzieć, 3-4 ośrodki, można się spierać. Zacznę od tych zagranicznych, Berlin, Zain i właściwie to wszystko z tych największych, gdzie są prezentowane zbiory żeliwa artystycznego. A i tym trzecim, moim zdaniem, będą Gliwice. Jedna z największych kolekcji, taki rodzaj koru zbiorów muzeum od czasu jego założenia, czyli od 1905 roku.
1: A właśnie byłyśmy w Willi Caro. Bardzo ładna willa, wnętrze piękne, ale też dwie wystawy czasowe bardzo interesujące o starych kawiarniach. I zdjęcia takie prywatne Zdzisława Beksińskiego, robione przez jego przyjaciela.
2: To który chyba mieszkał tu w Gliwicach.
1: Tak nam się wydaje.
2: Tylko dzisiaj to zwiedziłyśmy.
1: Tak, i bardzo dobry punkt na zwiedzanie. Tak.
3: A mają Panie jakieś swoje ulubione miejsca w tym mieście?
1: Nie jesteśmy z Gliwic, ale jesteśmy zachwycone Gliwicami, kamieniczkami, rynkiem. Jest bardzo przyjemnie.
3: Co proponujesz tym, którzy chcą zobaczyć Gliwice?
4: Na pewno radiostację gliwicką. Następnie palmiarnia gliwicka, to też jest wyjątkowy obiekt, gdzie szczególnie w te chłodniejsze i dżdżyste dni warto spędzić tak tamten czas.
3: Opowiada mi przewodnik po Górnym Śląsku Radosław Krawczyk.
4: Na pewno Starówka, bo to muzeum miejskie, które ma swoje oddziały w centrum miasta, choćby Villa Caro, gdzie jest to też taka perełka na skalę, no możemy powiedzieć i nie bać się użyć tego słowa, że na skalę kraju dzisiaj. Następnie tak zwany Zamek Piastowski, który nie jest zamkiem piastowskim, a tak bardziej dwór Cetrycza. Również miejsce, które troszkę przypomina nam o tych czasach dawniejszych, czyli czasy średniowiecza, gdzie nasze miasto było obwarowane murami miejskimi, zresztą takie fragmenty murów miejskich możemy dostrzec spacerując po Starówce i zagłębiając się mocno właśnie w zakamarki naszego miasta. rynek z ratuszem. To też jest taki unikat, ponieważ w naszej całej konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, tych naszych tutaj górnośląskich miastach, nie ma zbyt wielu tych miast, gdzie w centralnym punkcie na płycie rynku znajduje się ratusz. No tutaj możemy wymienić dwa takie miasta, właśnie Gliwice i Pyskowice. Tutaj

0: Jeszcze zaznaczyłbym, że warto byłoby odwiedzić dawną kopalnię Gliwice. Mamy tam oddział odlewnictwa artystycznego. Następnie cmentarz hutniczy. To też wyjątkowe miejsce, no również w skali kraju. Z takich rzeczy kanał Gliwicki. To też taka ciekawostka hydrotechniczna.
1: No, to nasz dostęp do morza.

0: i to zobaczyć, to chyba zachęcamy, co?
1: To jest od 80 lat ruina, która jak w 45 Sowieci rozpalili tu w trakcie imprezy ognisko, to tak do dzisiaj widać te ślady ognia. W 47 prasa pisała, że już za 3 lata teatr zostanie ponownie dodany. Minęło 80 lat, dzisiaj o tym znowu mówimy, że ruiny znowu zostaną zrewitalizowane, bo one nie zostaną wyremontowane, ale mają zachować tego ducha właśnie spalonego teatru, ale jednocześnie ma być to miejsce, które jest dostępne przez cały rok. Ale ta historia, bo w tym roku obchodzimy 130 lat od powstania tego miejsca. 130 lat, kiedy pierwszy teatr tutaj powstał i to było zupełnie, to było 1100 osób mogło się pomieścić na tych trzech balkonach. Był to taki prawdziwy, typowy niemiecki teatr z przełomu XIX-XX wieku. Dzisiaj widzimy raczej taką magiczną, klimatyczną przestrzeń, która wygląda ciekawie i mówi o tej historii tego miejsca. Zresztą z tyłu można zobaczyć napis przedwojenny z początków. Eingang zur Kasse. Nie wiem, na ile znasz niemiecki.
0: Nie znam.
1: To znaczy wejście do kas, bo pierwotnie wejście do kas było przez Einfahrt, czyli przez bramę i mieszkańcy marudzili, że bo tam, gdzie dzisiaj jest wejście, płynęła dzika kłodnica, potok wiedeński, więc mieszkańcy marudzili, że trzeba wchodzić przez bramę, czyli ten Einfahrt. I co to za elegancki teatr, że krzesła niewygodne, szatnia niewydolna, jedyne co wyszło i to przez przypadek to akustyka, którą do dzisiaj tutaj słychać.
0: No, później było jeszcze gorzej, bo faktycznie pamiętam wiele spektakli oglądanych tutaj na gliwickich spotkaniach teatralnych. No i tu nigdy nie było wygodnie oraz zawsze było albo za zimno, albo za ciepło, ale właściwie chyba raczej zawsze za zimno.
1: Tak, to jest dzisiaj, do dzisiaj zostały te kwestie niezmienne i właśnie ta akustyka też do dzisiaj wszyscy powtarzają, że jest tu magiczna, no i plus sama ta historia, która jest tutaj widoczna w tej przestrzeni.
0: Niezwykle magiczna przestrzeń. Na pewno zachęcamy każdego, kto ma okazję tutaj wejść, żeby wszedł.
2: No rynek tak samo jest właśnie ciekawy. Można sobie tam obiad zjeść, kawę wypić. Bardzo sympatyczny jest tam dookoła te gospodarzony na zewnątrz.
0: No i zwycięstwa piękna prowadząca do rynku. Wiadomo, piękne miasto.
2: Tak, także to jest bardzo sympatyczne.
0: Trzeba przyznać też, że jednak jest to dość kompaktowe miasto, więc chyba da się zobaczyć wiele ciekawych i pięknych miejsc, mając nawet nie aż tak wiele czasu, nie?
3: W centrum miasta wszystko możemy by foot, jak to mówią, czyli możemy sobie przejść i robić parę kilometrów i mamy od dworca, który też jest bardzo ciekawy, dworzec kolejowy, palmiarnia i w tej osi głównej, czyli dawnej ulicy Wilhelmstrasse, dzisiaj Zwycięstwa, dochodzimy na rynek i na Starówkę, tak więc wszystko za pomocą własnych stóp, własnych sił, tak. Przyjedźcie, zobaczcie nas, zostańcie dłużej i powiedzcie wszystkim swoim znajomym, że Gliwice i inne miasta na Górnym Śląsku są mega ciekawe i to nie są miasta na parę godzin. To są miasta, aby zostać tutaj zdecydowanie dłużej i delektować się właśnie tym, no, tym klimatem tutaj.
0: To mam nadzieję, że zachęciliśmy. Do zobaczenia w Gliwicach.
4: Piękne, nieznane. Powtórka programu.
5: A kiedy już Państwo dotrą na Górny Śląsk, proszę też zajrzeć do Zabrza, czy do Tarnowskich Gór, czy do Katowic. Na pewno nie będą Państwo rozczarowani. Kolejny odcinek cyklu Piękne, nieznane już w kolejną sobotę po godzinie 10.
4: Reklama.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Po reklamie. Autopromocja.
1: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: 34 minuty po godzinie 14.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
2: Witam pana bardzo serdecznie. Podsumujemy mijający tydzień w polityce, ale musimy zacząć od wspomnienia. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, prawnik, polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Stowarzyszenie Sieć Solidarności określiło go mianem jednego z twórców III Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmował się przygotowaniem obrad okrągłego stołu i był doradcą Lecha Wałęsy. Czy panów ścieżki jakoś się przecięły?
3: Bardzo tak. Znaczy ja w zasadzie od samego początku, od początku lat 90. wszedłem w dziennikarstwo, a Andrzej Wielowiejski w politykę po prostu. I czasem jakiś wywiad, jakaś rozmowa. Oczywiście znałem go pobieżnie, tak na dystans 3 kroków od lat. I od lat był takim, no był jednym z filarów opozycji demokratycznej, doradztwa, był doradcą Solidarności, Wałęsy, współtwórcą. I to wtedy, jak pamiętam, jako dziennikarz obsługiwałem powstanie Radu Ruch, jak to się nazywało. Potem Unia Wolności z tego powstała. ROAD Ruch.
2: Może nam się odkleją. Ja niestety w tym momencie też nie pamiętam.
3: Nie pamiętam tego rozwinięcia tego skrótu, ale rzeczywiście bardzo aktywny do samego końca. Jeszcze niedawno go widziałem, no tak przykro mówić, na jakimś pogrzebie go widziałem niedawno w towarzystwie córki swojej, Dominiki Wielowiejskiej.
2: Na pewno jeszcze będziemy
3: świetna postać, rzeczywiście.
2: Do działalności Andrzeja Wielowiejskiego wracali. A tymczasem przyglądamy się wydarzeniom w polskiej polityce, bo mimo wakacji jednak trochę się dzieje, a może nawet więcej niż trochę.
3: Nie było wakacji w tym roku.
2: To prawda. Rzeczywiście zamieszanie było niemałe, ale ten weekend to spotkania. Jedno w Olsztynie, tam odbywał się kampus Polska Przyszłości. To jest wydarzenie, które swego czasu było świeżym powiewem. Ono cały czas jeszcze ekscytuje? Dodaje jakieś energii w polityce?
3: Myślę, że tak. No, na pewno słuchałem, widziałem to wystąpienie premiera Tuska. No to rzeczywiście w jego stylu rządził salą i nawet dostał oklaski, kiedy na pytanie o czy podtrzymają zwolnienie z PIT-u dla 26, powiedział, że nie podtrzymają, i też dostał do tej młodej sali, dostał owację.
2: Może to były odruchowe oklaski, bo to jednak jest grono ludzi myślących podobnie.
3: No to nawet, ale no, nie, rozumieli, co do nich mówią. Oni zrozumieli, o czym się to mówi, i mają te swoje lat 24, 25, pod 26 i wiedzą, że on im mówi, że już niedługo trzeba będzie PIT płacić, no.
2: I jednak się ucieszyli. No dobrze,
3: no tak
2: zobaczymy,
3: wyglądało.
2: Czy będą się też cieszyli, kiedy trzeba będzie już ten PIT zapłacić. W jakiej atmosferze w tym roku, w pana odczuciu, przebiegał kampus?
3: Tak dokładnie nie śledziłem, ale chyba było normalnie jak co roku. No. Na pewno było lepiej niż to sytuacja wskazuje. No. Kiedy Rafał Trzaskowski jakby no, nie udźwignął. Nie, myślę, że nie ma w tym jego wielu winy, bo nie będziemy teraz po roku roztrząsać, kto co zawinił i jak.
2: Było roztrząsane x razy.
3: Było roztrząsane. No niemniej jednak przegrał, no, a wyborcy nie lubią przegranych. Ale tak jak widziałem, ja to w mediach obserwowałem, więc nie mogę powiedzieć o atmosferze, nie byłem tam insiderem, że tak powiem, ale to, co widziałem w mediach, było optymistyczne. No.
2: Pan już się nie łapie do tej grupy, która nie płaci PIT-u.
3: No nie, już przeskoczyłem.
2: O atmosferę tego spotkania w tym roku w Olsztynie, mając na myśli choćby wystąpienie Włodzimierza Czarzastego, który mówił: obudźcie się do młodych, obudźcie się.

0: się. Czyżby tak nie pobrzmiewała w tym jakaś przedwyborcza mobilizacja?
1: Na pewno. Na pewno wynik Koalicji Demokratycznej w przyszłorocznych wyborach w ogromnej mierze zależy od mobilizacji młodzieży. W ogromnej mierze. Tak jak było to, jak było w ostatnich wyborach z tym słynnym, symbolicznym Jagodnym. No. Wtedy rzeczywiście, i tylko że wtedy było łatwiej, bo wtedy koalicja obecna była w opozycji i zawsze łatwiej jest, jak człowiek jest wkurzony, to zagłosować na opozycję. A teraz to będzie koalicja rządząca, której będzie można wytknąć wiele błędów. No i rzeczywiście ta mobilizacja będzie musiała nastąpić tak bardziej też emocjonalnie.
0: Do młodych jeszcze wrócimy, bo pojawił się bardzo ciekawy sondaż, który być może trochę przeczy temu, co pan mówi, że to młodzi mogą zdecydować, albo inaczej, mogą zdecydować, ale niekoniecznie w tę stronę, której koalicja rządząca by się spodziewała. Ale zajrzyjmy jeszcze na Hel, bo tam też przecież doszło do spotkania młodych z prezydentem. Czyżby to była odpowiedź, której przez ostatnie lata nie było, jeśli chodzi o prawą stronę sceny politycznej?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że prezydent chciał zrobić jakąś przeciwwagę dla kampusu. Tylko ktoś nie pomyślał o tym, że jak się robi dużą imprezę, to trzeba ją zrobić. Trzeba ją zorganizować. A tam ten obrazek z plaży był taki smętny dosyć. Nawet jeśli prezydent bardzo mądre rzeczy różne mówił, to do bardzo niewielu osób. I to nie wygląda dobrze. W erze telewizji kilka osób, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób siedzących tak na plaży, a wokół pustka, no to nie wygląda dobrze.
0: A samo to, że otwarty zostaje ośrodek prezydencki, że zostają tam wpuszczeni ludzie do miejsca, do którego zwykle nie można było się od tak dostać. To nie jest jakiś sygnał?
1: No jest symboliczne otwarcie. Oczywiście to nie jest tak, że jak podnieśli szlaban i wpuścili tą grupę kilkudziesięciu osób, to już ten szlaban zostanie otwarty.
0: To jest oczywiste.
1: No, niektórzy, kiedy się krytykuje kampus olsztyński za różnego rodzaju źródła finansowania, a tutaj proszę bardzo, czysta sprawa, no to nie jest czysta sprawa, bo to jednak kancelaria prezydenta płaci, czyli budżet. Więc gdyby to porównywać jedno z drugim, ja szczerze mówiąc wolę, jak jakieś takie imprezy są płacone z zewnętrznymi źródłami niż z budżetu państwa.
0: Ale może to jest przyczynek do dyskusji na temat finansowania różnego rodzaju politycznych eventów, bo cały czas one są organizowane i potem co rusz pojawiają się pytania na temat tego, kto zapłacił, jak dużo zapłacił, no tak, z czyich to było organizowane pieniędzy i właściwie z tego nic nie wynika. To jest cały czas bicie piany. Wniosków brak.
1: No tak, bo nie ma paragrafów na to. To nie jest łamanie prawa. No.
0: Ale kto stanowi prawo w Polsce? Czy aby nie politycy?
1: Tak, ten tylko, że jakby to powiedzieć, no, gdzie tu paragraf, na co tu paragraf znaleźć? Na co tu paragraf zbudować? Jeśli występujemy, jeśli organizator jakiejś imprezy zwraca się na przykład do szefa Zonda Krypto i poproszę tam o wsparcie w wysokości 5 milionów złotych i Zonda Krypto lekką ręką płaci. Oczywiście umowne, mówię, te 5 milionów, zupełnie umowne. No to jaka jest w tym wina organizatora? No ja sam zwracałem, też miałem takie okresy, kiedy nie byłem dziennikarzem i pracowałem w NGO-sach. No i zwracałem się do różnych instytucji o wsparcie finansowe.
0: Płynnie przeszedł pan już do kolejnego tematu, w związku z tym sięgnijmy po jedną z wypowiedzi politycznych. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi, tak uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia przyszłość.pl prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptowalutach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
2: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów. Mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
0: Czy ta wypowiedź w jakimkolwiek stopniu pana zaskakuje?
1: Nie, znaczy trochę mnie...

0: zaskakuje i chyba cieszy zapowiedź, że ewentualnie, jeśli to zostanie odrzucone, no to on się nie zmartwi. To jest zapowiedź tego, że po raz czwarty, jak premier Tusk po raz czwarty wejdzie z tym samym, no to już przy trzecim wecie, już Pałac Prezydencki tak chwiał się trochę i nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. A Tusk, premier Tusk, jako drapieżnik po prostu dociskał. I teraz ten czwarty będzie kolejnym dociśnięciem, no, w którym rzeczywiście Pałac Prezydencki nie ma dobrego wyjścia. No ale chyba lepszym wyjściem będzie przyjęcie odrzucenia weta. I w końcu przyjęcie tej ustawy, bo preteksty, czy powody, czy preteksty weta są różne, mniej lub bardziej prawdopodobne, sensowne, powiedzmy, ale odrzucenie w całości bardzo źle wygląda. Dla elektoratu, dla mediów, dla ludzi po prostu.
1: Możemy chyba założyć, że następne tygodnie to będą kolejne odsłony tej sprawy, afery Zonda Krypto. Prezydent stwierdza, że za te afery odpowiadają służby, które podlegają premierowi. Strona rządząca odpowiada, że oczywiście winna jest opozycja, która dopuszczała się rzeczy niecnych. Przewidywalny dialog?
0: Tak. Mogę prawdę przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku KNF wydał orzeczenie, nie pamiętam, nie chcę precyzyjnie tego nazwać, nie mogę, ale ostrzeżenie wydał przed Zonda Krypto. Więc jakby służby, a potem doniesienie do prokuratury złożył. Więc to, że prokuraturze to wolno szło, no to trudno to winić Donalda Tuska, chociaż praktycznie rzecz biorąc od wielu lat za wszystko go można winić.
1: Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie wyciągać jako państwo jakieś wnioski, bo przecież był taki moment, kiedy także odpowiednie służby ostrzegały przed kredytami frankowymi. I co?
0: Tak.
1: I nic.
0: No, znaczy nie tyle nic, ile rzeczywiście frankowicze zaczęli wygrywać procesy.
1: No, ale musiało minąć wiele lat. I to wcale nie było oczywiste, że tak się stanie.
0: Nie było oczywiste.
1: Teraz wiemy post factum, że rzeczywiście
0: nie było
1: to
0: oczywiste.
1: Się udało.
0: Ja może dlatego, że nie brałem kredytu we frankach, tylko w złotówkach. I koledzy się ze mnie śmiali, że jakie ja płacę odsetki, a jakie oni. Potem przestali się śmiać, ale potem, szczerze mówiąc, znowu zaczęli. Dlatego, że jak ktoś, ja byłem przekonany, jak ktoś bierze kredyt we frankach, no to musi się liczyć z tym, że może być tąpnięcie. Oczywiście, że konsultanci bankowi to wszystko wygładzali, że wszystko jest okej, ale proszę sobie wyobrazić, że ten frank szwajcarski wtedy nie poszedłby tak w górę ostro, tylko poszedłby w dół. I te kredyty by jeszcze radykalnie spadły i wtedy dopiero by się ze mnie koledzy śmiali.
1: Ja mam coś innego na myśli. Chodzi mi o to, że pojawiają się różnego rodzaju przestrogi. Na przykład przed kredytami frankowymi, albo przed inwestowaniem w kryptowaluty, albo przed rozpędzonymi na ścieżkach rowerowych hulajnogami elektrycznymi. Wszyscy słyszą, potakują, nie dzieje się nic, chyba że dojdzie do tragedii albo do jakiejś afery. Wtedy nagle wszyscy na wyprzódki powtarzają, jak to oni od zawsze widzieli, że tak będzie i jak ostrzegali, a inni to nie. I dlatego oni są winni.
0: I wtedy właśnie mówi się, że Tusk jest winien, bo służby nic nie zrobiły. A to, że służby ostrzegały...
1: Albo prezydent jest winien, bo zawetował. No tak się możemy przekomarzać.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście hulajnogi na ścieżkach rowerowych to jeszcze, ale na chodnikach to jest dopiero dramat.
1: Idziemy dalej. Myśli pan, że ta afera jakoś wpłynie na pejzaż polityczny, że ona komuś może przysporzyć problemów?
0: Na dwoje babka wróżyła. Dlatego, że racjonalnie rzecz ujmując, to tak. To jeszcze jedno, dwa aresztowania. Ten mecenas Giertych jako wsparcie dla koalicji.
1: Deus ex machina.
0: Tak.
1: Który się pojawia po prostu, z świadkiem korony.
0: Tak. Najpierw pana Mraza wyciąga. I jest afera, no cała afera Funduszu Sprawiedliwości to są zeznania Mraza. Bo tak by prokuratura, policja nic nie miała. Natomiast Giertych od tego wyciąga. To samo z Kralem zaczyna się dziać. Politycy Platformy, politycy koalicji, nawet jak zaznaczają, że no to nie jest taka do końca czysta sprawa, to jednak jest skuteczne. To jednak Kral nie otworzyłby się, nie poszedłby na układ z kimś innym niż z Giertychem.

0: Więc tu Giertych jest bardzo sprawczy. I jak mówię, że nie bardzo czysta sprawa, to cały czas podkreślam, że prawnie wszystko jest okej. Prawnie wszystko jest okej. Trudno zarzucić. Politycznie jest to tyle okej, że gdyby Giertych wykorzystywał swoje polityczne koneksje, wpływy dla klienta, który jest podejrzany i którego Giertych wybroni dlatego, że jest, że jest politykiem, no to byłoby nieczyste. Ale tak działa dla dobra społecznego.
1: Czyli dobra sytuacja, koalicji. W której czynny polityk i adwokat prowadzi sprawę polityczną
0: bardzo
1: w dużej części,
0: tak.
1: To nie jest kłopot?
0: No jak mówię, kłopot jest, znaczy jeszcze raz powtórzmy, że to jest prawnie wszystko w porządku.
1: To wiem.
0: On nie jest posłem zawodowym, on prowadzi kancelarię prawną, adwokat broni przestępców, nawet morderców broni, w związku z tym trudno. Natomiast no rzeczywiście jest taka mgiełka, że no, że właśnie wykorzystuje ten swój wpływ, ale wykorzystuje dla dobra swojej partii, swojej koalicji.
1: Ja myślałem, że powinien sprawować urząd dla dobra Polski, a nie partii.
0: To jest, tak, tak. Ja oczywiście uprościłem, że dla dobra partii.
1: A ja żartuję, przepraszam.
0: Uprościłem, ale chodzi o to, że dzięki jego działalności Kryl zaczyna zeznawać.
1: Kalta.
0: Mają zeznania, prawdopodobnie mają zabezpieczone pieniądze na roszczenia. No to jest jakby po owocach poznacie ich, można
1: Ale pan
0: powiedzieć.
1: Powiedział, że na dwoje babkach wróżyła. Dlaczego? To nie jest oczywiste, że jedna strona politycznie zostanie obciążona?
0: Jest. Znaczy zostanie.
1: Albo, że ma się czego bać, może inaczej, tak?
0: No tak. No to ale ja tylko powiem, że to nie jest takie jednoznaczne. No, gdyby on bronił, gdyby mecenas Giertych jako adwokat bronił człowieka, który obrabował sklep, no to nie byłoby z tym problemu, prawda? A to jest, ponieważ sprawa jest polityczna, no to jest taki cień wątpliwości, który ja osobiście rozstrzygam na korzyść mecenasa Giertycha.
1: Na pewno jeszcze ta sprawa będzie wielokrotnie dominowała rozmowy polityczne i okołopolityczne, ale my wróćmy jeszcze do młodych. O tym już dziś wspomnieliśmy. Premier Tusk w Olsztynie apelował, żeby młodzi nie poddawali się prawicowym trendom. Donald Tusk przyjechał do Olsztyna, pojechał właściwie do Olsztyna, żeby wziąć udział w kilkudniowym spotkaniu z udziałem młodzieży.
2: Nie dajcie sobie wmówić, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na radykalną prawicę. To nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi. Wyciągajcie z tego poczucia waszej wspólnoty wnioski. Bądźcie razem i bądźcie zdeterminowani nie tylko wtedy, kiedy jesteście w tym miejscu raz do roku, tylko każdego dnia. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
1: Czyli w jakimś sensie, podobnie jak Włodzimierz Czarzasty, premier mówił, obudźcie się.
0: Tak. Tak. Jest taka reguła rządząca elektoratem, że lubimy silniejszego. Że jak nie jesteśmy zorientowani, zdecydowani, czy poprzeć tego, czy poprzeć tamtego, to tego, kto jest silniejszy, kto jest bardziej sprawczy, to poprzemy go po prostu. I to jest taka samospełniająca się zasada.
1: Okay. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w najbliższych miesiącach, ale ciekawe wnioski płyną z sondażu dla Wirtualnej Polski. Zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego i wyniki wskazują, że łącznie nieco ponad 49% ankietowanych ocenia jego działania pozytywnie. Odpowiedź, że negatywnie wybrało nieco ponad 38%, ale jeśli spojrzymy na młodych ludzi, to tu się robi ciekawie, bo wśród elektoratu między 18 a 29 rokiem życia Karol Nawrocki jest oceniany pozytywnie przez, jak pan myśli, ile osób? Jaką część?
0: 55.
1: Więcej. 73% ankietowanych.
0: W tym przedziale wiekowym.
1: 18 do 29 Aha. lat.
0: No to oczywiście dziennikarz, socjolog jest dobry w wyjaśnianiu. Przewidzieć się nie da, ale wyjaśnić się da wszystko.
1: Kwestia zdolności retorycznych.
0: Tak. No i aparatu. Jeśli chodzi o socjologię, to aparatu poznawczego. Otóż tak. 70% poparcia to w ogóle w elektoracie mniej.

0: i Kwaśniewski, Komorowski. Także te 40-50% dla Nawrockiego, czy podobne notowania miał wcześniej Andrzej Duda, no to w porównaniu właśnie z Kwaśniewskim, z Komorowskim to było ostry spadek w dół. Dlaczego 70% w elektoracie młodzieżowym i to bez rozbicia na płeć, prawda, i kobiety, i mężczyźni? No pewnie dlatego, że mają, mnie się wydaje, tak na pierwszy rzut oka, mają słabą pamięć. Wielu rzeczy nie pamiętają, bo jeszcze się tym polityką nie interesowali. Zresztą w ogóle to jest okres, w którym się ludzie polityką nie interesują. I to jest...
1: Poza wyjątkami.
0: No tak, oczywiście. To jest bardzo niedobrze, dlatego że jak taki człowiek nie interesujący się polityką idzie potem na wybory, no to nie zna historii, nie zna człowieka, na którego ma głosować, tylko tak się przygląda, jak to w telewizji jest. Ten jest młodszy, sympatyczniejszy, ten jest taki bardziej sprężysty, a tamten jest taki bardziej dziadkowaty, no to, a to na tego postawię. Tak to mniej więcej takie mechanizmy są. Szczerze mówiąc, nie widzę w karierze pana prezydenta w ciągu tego roku jakichś takich zasług, które by dawały mu aż takie wielkie poparcie.
1: No to odwróćmy sytuację. Włodzimierz Czarzasty mówi, obudźcie się, premier Tusk mówi, nie poddawajcie się prawicowym trendom. To jest komunikat skierowany do młodych. A gdyby któryś z tych młodych zapytał, dobrze, a co wy nam w ciągu ostatniego 2,5 roku zaproponowaliście nam młodym między 18 a 29 rokiem życia?
0: Oj, to specjaliści są w partiach politycznych od takiego wyrzucania, enumeracji, co myśmy zrobili, że babciowe, że to, że tamto.
1: No ale pan jako komentator polityczny, obserwator życia politycznego, jakby to w dużym podsumował. Co się udało? Dzisiaj 19, 20, 25-letni Polak może powiedzieć, świetnie, dziękuję, bardzo mi się przyda, to było potrzebne.
0: Ja może tak trochę górnolotnie, odświeżyło się życie polityczne. To jest dla mnie to jest istotne. Rzeczywiście to możemy wzdychać, dlatego że PiS nas nauczył w pierwszych wyborach, kiedy zaproponował 500+, że teraz już nie będziemy obiecywać elektoratem, rozmawiać z elektoratem o wartościach, że my będziemy tacy czy inni, tylko będziemy o pieniądzach rozmawiać. I to w takich przekazach wprost. Damy ci 500 zł. Ty się nie interesuj, jak my będziemy rządzić, będziemy robić tak, żeby było dobrze, ale damy ci 500 zł, więc się nie wtrącaj. I od tej pory w zasadzie każde wybory polegają na tym, że się obiecuje jakieś pieniądze, unika się większych obciążeń, dług rośnie ogromny, no i czekamy na to, kiedy czekamy, na który rząd padnie sytuacja, w której nie będziesz gdzie pożyczać pieniędzy. I trzeba będzie ciąć emerytury. O połowę.
1: No tak, ale pamięta pan, że obecna koalicja nie wycofała się z obietnic
0: socjalnych
1: wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Oczywiście, ponieważ celem nadrzędnym jest jednak utrzymanie władzy, niedopuszczenie Prawa i Sprawiedliwości do powrotu.
1: Pan wspomniał o odświeżeniu życia politycznego. Świetnie, zgoda. Tyle, że trudno zamieszkać w odświeżonym życiu politycznym. A wie pan, ile kosztuje metr mieszkania w Polsce? Na przykład w Warszawie?
0: Tylko w pewnym stopniu zależy od... Wiem, mieszkam w Warszawie. To w pewnym stopniu zależy od polityki. No i tych mieszkań zawsze brakowało. A tu rzeczywiście, jeśli mamy o mieszkaniach zacząć rozmawiać, to nie wiem jak teraz, ale 2-3 lata temu szacowało się, że w samej Warszawie jest około 100 tysięcy mieszkań pustych. Problemem nie jest budownictwo mieszkaniowe, bo deweloperzy potrafią budować. Problemem jest zasiedlenie tych mieszkań, które kupują, wielkie firmy kupują jako lokatę kapitału.
1: A może problemem jest też fakt, że wszystko, całą odpowiedzialność scedowano na deweloperów i co za tym idzie, wszystkie zyski. Ale to jest temat na zupełnie inne spotkanie. Dziś już nie dokończymy. Musimy się w tym miejscu zatrzymać.
0: Szkoda.
1: Bardzo panu dziękuję. To prawda, bo temat jest fascynujący. Jerzy Modliger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Prom wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Są ofiary śmiertelne. Po 2 miesiącach poszukiwań wpadł w ręce policjantów. 31-latek miał rozpowszechniać pornografię dziecięcą. Powiemy też o tym, że poprzez bieganie również można pomagać. W charytatywnym biegu wzięli udział łodzianie. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Na początek katastrofa u północnego wybrzeża Cypru. Co najmniej 7 osób nie żyje po tym, jak prom wycieczkowy wywrócił się w pobliżu miasta Kirenia. Poinformował o tym premier Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Na pokładzie było ponad 270 osób. W odległości około 2 km od wybrzeża trwa akcja ratunkowa. Służby wciąż próbują dotrzeć do 23 osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Z relacji załogi wynika, że zaraz po tym, jak prom wypłynął z portu, zaczęła wdzierać się do niego woda. Poszukiwany listem gończym za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej zatrzymany. W informacjach o akcji lubelskich policjantów. 31-latka z powiatu chrubieszowskiego poszukiwano od czerwca. W ujęciu mężczyzny pomogli mundurowi z Wielkopolski, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa wielkopolskiego. Poszukiwany był przez prokuraturę rejonową w Białej Podlaskiej listem gończym wystawionym 25 czerwca bieżącego roku. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu.
5: 31-latek ukrywał się od 2 miesięcy. W chwili zatrzymania był zaskoczony. Grozi mu do 15 lat więzienia. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dostępna dla Polski to prawie 55 miliardów. Z tego 25 miliardów euro to bezzwrotne granty.
7: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W informacjach Ukraina. Na cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki ekshumowanych wcześniej ofiar rzezi wołyńskiej. To kolejny krok do odzyskania pamięci historycznej, tak mówiła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
8: Żeby oddać im właściwy hołd i cześć, to jest również kolejny krok w naszym odzyskiwaniu pamięci historycznej. Ta współpraca między Polską a Ukrainą w tym obszarze jest coraz lepsza. Mam takie poczucie, że strona ukraińska ma coraz większe zrozumienie tego, jak ważne jest to dla Polaków, jak ważne są te procesy i poszukiwawcze, ekshumacyjne dla Polaków.
5: Na lokalnym cmentarzu odprawiono mszę świętą w intencji ekshumowanych i chowanych tam 55 ofiar rzezi 1943 roku. Uroczystości w Ostrówkach to kolejny taki pogrzeb w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają też prace poszukiwawcze w innych miejscach zbrodni, między innymi w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Na koniec charytatywny bieg w Łodzi. Odbył się on pod hasłem Szczęśliwa Trzynastka.

0: Pieniądze z zapisów będą przeznaczone na budowę nowego domu dla dzieci z niepełnosprawnościami. Trasy wyznaczono w miejskich parkach, mówi prezeska Fundacji Dom w Łodzi, Jolanta Bobińska.
1: Dzieje się dużo, bo mamy kilka dystansów. Jest bieg 13 km, 6,5 i takie biegi towarzyszące, 1300 bieg rodzinny i 130 dasz radę.
2: Trochę zmęczenie po biegu, ale jakoś się udało przebiec, także najważniejsze.
3: Warto uczestniczyć w takich inicjatywach, bo to wiele nas nie kosztuje, a bardzo dużo daje innym.
4: No my na pewno powtórzymy to.
0: Nowy dom bez barier powstanie na Teofilowie przy ulicy Banachiewicza. Prace mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. O tym, jak wesprzeć fundację, można przeczytać na stronie domwlodzi.org.pl.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatnia niedziela wakacji na ogół pogodna i całkiem słoneczna, tylko na zachodzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, a na Pomorzu może lokalnie zagrzmieć. Na termometrach około 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum, do 28 na południu.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: 5 minut po godzinie 15.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
6: Byliśmy już dziś w różnych miejscach, ale jeszcze nie w teatrze. Martyna Podolska, dzień dobry.
7: Dzień dobry, cieszę się bardzo, że właśnie tak nas zapowiadasz.
6: Że będziemy w teatrze?
7: Że będziemy w teatrze.
6: No, to nie było szczególnie oryginalne, ale cieszę się, że się cieszysz.
7: No wiesz, troszkę jest oryginalne, bo mamy ostatni weekend wakacji i przecież sezon się właśnie rozpoczyna. Zatem powracamy z pełną parą do teatrów.
6: Nie musiałeś przypomnieć, że ostatni weekend wakacji? Musiałeś przypomnieć?
7: Musiałam, ale ja się akurat cieszę.
8: W repertuarze.
7: Dzień dobry, Martyna Podolska, witam Państwa serdecznie. Ostatni weekend wakacji, rozpoczyna się kolejny sezon naszej audycji teatralnej w repertuarze. A z nami Tadeusz Kabicz, znakomity reżyser, związany teraz właśnie z nami, związany z Teatrem Polskiego Radia, ale też z Teatrem Telewizji i z wieloma innymi teatrami repertuarowymi. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, cześć.
7: Który będzie mówił, niech żyją wakacje, ale też będzie nam chyba mówił, niech żyje życie. Przyjechał do nas prosto z Łodzi.
9: Tak, dzisiaj jeszcze rano byłem w Łodzi, gdzie jesteśmy w trakcie prób do nowej premiery, teatru nowego w Łodzi. Niech żyje życie, Rapsodia Przemka Pilarskiego. To taka opowieść o późnych miłościach, o tym, że nawet w tym, powiedzmy, trzecim wieku może zdarzyć się wyjątkowe uczucie, ale też w ogóle o jakby widzialności starszych osób, albo w ogóle pewnych grup społecznych, bliskości, intymności. No piękna opowieść, specjalnie na potrzeby tej premiery tak został napisany. Wcześniej były warsztaty z seniorami, którzy też swojego głosu udzielili do tej sztuki. Także bardzo, bardzo się cieszę i zapraszam.
7: Czyli chcesz powiedzieć, że jesień życia może być zarówno latem, wiosną, zimą i też jesienią. Że ta nazwa tego dojrzałego życia niekoniecznie musi wiązać się z brzydką pogodą, z chlapą, z deszczem, ale właśnie też i może ze słońcem i z pięknem, i z przebłyskami.
9: No jesień w ogóle jest piękna. Ja bardzo lubię. Ale rzeczywiście to, co w tym tekście jest wyjątkowe i z czego się bardzo cieszę, że się to Przemkowi udało i co my próbujemy też w tej inscenizacji powielać, to, że rzeczywiście temat starości czy dojrzałości jest tutaj poruszony z ogromnym humorem, ciepłem i bez takiej jakiejś infantylizacji, bo to jest częsty problem. Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie albo osoby starsze się przedstawia właśnie jako smutne, niedołężne, że już nic przed nimi. Właśnie te sztuki, które powstają na ich temat, właśnie takie reprezentują. Albo właśnie w jakiś taki prześno-kabaretowy
7: tak,
9: sposób.
7: Tak, bo mamy szereg, tu mówię o filmach czy serialach, mamy, bo jest jakiś taki odwrót i coraz częściej to jest akurat dobre, że coraz

0: częściej mówimy w kulturze, czy w teatrze, czy właśnie w filmach o osobach starszych, ale obserwujemy to, że właśnie oglądamy taką trochę prześmiewającą wersję ich życia. Opowiadamy z takim dość grubym dowcipem. Pisane są te scenariusze grubą kreską. Chyba mało realne to wszystko jest, a ten tekst Przemka Pilarskiego jest trochę inny, tak?
1: Tak, zdecydowanie i też widać, że tutaj no, gdzieś powstawał w konsultacjach z tą grupą, bo dużo jest jakichś historii tych osób, które się z nim podzieliły swoim życiem. Jest to też tekst, powiedziałbym, taki bezpruderyjny, no bo rzeczywiście się nie boi zadawać pytań, jak wygląda właśnie ta intymność tych osób starszych i że to wcale nie jest tak, że w pewnym wieku to się ta sfera zupełnie wyłącza i już tylko pozostaje trzymanie się za rączki w parku. Więc gdzieś myślę, że to jest pod tym względem rzeczywiście ważny głos w tej, nie wiem czy debacie, ale w tym wątku.
0: I też czytałam, jak przygotowywałam się do naszego dzisiejszego spotkania, że tam też będzie trochę opowieści o tym, jak ta miłość pierwsza, czy te pierwsze miłości wyglądają z perspektywy już osób dojrzalszych, czyli jak je nazywać, jak o nich mówić, że ci bohaterowie powracają do tych swoich dalszych, wcześniejszych odczuć i uczuć i jak teraz z perspektywy czasu wygląda ta miłość dojrzała, jak ona się różni od tych pierwszych, a może kolejnych nawet. Premiera w Teatrze Nowym w Łodzi 25 września.
1: 25 września, za 3 tygodnie chyba, tak?
0: Za trzy tygodnie, ale ja
1: patrzę na tygodnie, które nam zostały do pracy, no to jeszcze 4 powiedzmy, więc jestem spokojny.
0: No ale nie masz wakacji. Odpoczywasz, nie odpoczywasz? Bo taki szalony czas w twoim życiu teraz, no zmierzając tak do kolejnego tematu naszej rozmowy.
1: Rzeczywiście to lato bardzo, bardzo intensywne się zrobiło, bo rzeczywiście ze zdjęć na salę prób w Kielcach, potem postprodukcja spektaklu, rozpoczęcie nowych prób, ale udało mi się wyrwać na chwilkę do Szkocji. Wszystkim bardzo polecam. Wspaniałe miejsce. I też
0: jeziora, zieleń, tak?
1: Obłęd, wszystko tam jest. Im wyżej na północ, tym ciekawiej, więc jak ktoś jest zmęczony tymi upałami, palącym słońcem i pożarami, no niestety nie, ponieważ mimo, że tam jest klimat jaki jest, no to jak wiemy, pożary tam też teraz w tym roku było, ale ja miałem dużo szczęścia i nawet bardzo nie padało, a jak padało, to było cudownie. Więc Szkocja jest super.
0: Ale zanim jeszcze o premierze, zbliżającej się premierze w Teatrze Telewizji Twojej, to jeszcze kilka słów o tym, co wydarzyło się pod koniec zeszłego sezonu w Kielcach, bo też miałyśmy przyjemność tam tworzyć spektakl.
1: Tak, tam wielką przyjemność miałem tworzyć spektakl. No w ogóle uwielbiam Teatr Żeromskiego w Kielcach. Jest to rzeczywiście fantastyczne miejsce z fantastycznym zespołem i aktorskim, i technicznym. Więc kiedy tutaj dostałem zaproszenie, żeby zrobić farsę, to mimo, że najpierw miałem taki lekki odrzut, bo farsa jednak się kojarzy z czymś, z jakąś taką sztuką dosyć niższą i z niezbyt wyrafinowaną rozrywką, no, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest w tym miejscu z tymi ludźmi, to pomyślałem, że to może być fajne wyzwanie i rzeczywiście staraliśmy się podejść do tego gatunku w taki sposób, w jaki zazwyczaj się nie podchodzi, czyli zrobić z tego coś jednak ambitnego, żeby ten humor nie był rynsztokowy, chociaż oczywiście jak to farsa ma swoje pewne wymogi, pewną sferę tematów, wokół której się porusza. Ale to, co się rzadko robi, no to rzeczywiście skorzystaliśmy z tej całej machiny teatralnej. Mamy przepiękne epokowe kostiumy, scenografię, która się zmienia w trakcie, grę świateł, super muzykę i rzeczywiście to, co chyba najrzadziej się zdarza w farsach, czyli opiekę kaskaderską, wybuchy, pirotechnikę na scenie, sceny kaskaderskie, walkę. Sztuka się nazywa Księżyc nad Buffalo, teraz mówiąc tak, amerykańska sztuka, która opowiada o teatrze, o grupie aktorów, którzy się przygotowują do zagrania spektaklu.
0: teatrze.
1: Tak, ale jak to w farsie, wszystko się myli, którą sztukę mają zagrać, w jakiej epoce,
0: kto
1: jest kim. Jest to bardzo, bardzo zabawne, ale też jest tam parę takich momentów, że się ja na przykład za każdym razem, jak to grają, wzruszam.
0: Tadeusz Kabicz w repertuarze w Polskim Radiu 24 tuż przed premierą, pierwszą premierą

0: tego sezonu w Teatrze Telewizji Polskiej. Ja uwielbiam spotykać się z twórcami i rozmawiać o różnorodnych dziełach, które są przez nich tworzone. I tak się składa, Tadziu, że my co rusz, jak się spotykamy, to rozmawiamy. Czy to o słuchowisku, które robisz na żywo. Robiłeś w zeszłym sezonie takie głośne słuchowisko w programie pierwszym Polskiego Radia. Znajdą je państwo oczywiście na stronach internetowych Teatru Polskiego Radia. Czy w ogóle o skończonym dziele, jakim jest słuchowisko, czy o Teatrze Telewizji właśnie, czy o spektaklu dla widza dorosłego, czy o spektaklu dla widza młodzieżowego, dziecięcego. A jak będzie w tym przypadku? Dla kogo to jest przedstawienie? Król Maciuś I w przyszły poniedziałek tym spektaklem Teatr Telewizji rozpocznie najnowszy sezon po godzinie 21:00 ta premiera. Dla
1: kogo to jest? Przed 21:00.
0: Przed 21:00 nawet. Tak.
1: No właśnie, to mi się najbardziej w tej książce spodobało, że Janusz Korczak sam o niej pisał, że to jest powieść i dla dorosłych, i dla dzieci, że dzieci ma skłonić do próby zmieniania świata, a dorosłym ma ukazać wyolbrzymione wady dorosłości i ma być takim zwierciadłem, w którym będą się mogli przejrzeć. I rzeczywiście bardzo mało jest takich przykładów literatury dziecięcej czy młodzieżowej w Polsce, która jest z góry zaplanowana w ten sposób. I z wielką przykrością zauważyłem, że dotychczasowe ekranizacje czy najczęściej realizacje tego Króla Macieja I były takie albo w jedną stronę, albo w drugą, że albo były bardzo poważne i jakieś cierpiętnicze, albo były bardzo takie infantylne. My tu staraliśmy się zrobić coś, co by było rzeczywiście i dla jednych, i dla drugich, bo co prawda bohaterem jest dziecko i tutaj jak to u Korczaka jest mowa o tym przywracaniu podmiotowości dziecka, o tym zwrocie, pochyleniu się nad problemami dzieci, ale sposób, w jaki on podchodzi do tematu i w ogóle tematy, które on tam podejmuje, są jak najbardziej atrakcyjne dla dorosłych i ja byłem, wydaje mi się, że tam jest rzeczywiście bardzo dużo takich trafnych, zabawnych refleksji, które wychwycą tylko dorośli, więc mam nadzieję, że się uda zrobić spektakl, nie wiem,
0: familijny.
1: Czy familijny, tak, jest takie słowo, które też się jakoś tak mam, że nie kojarzę z czymś takim...
0: Że jest rodzinny.
1: Tak, że jest rodzinny. My braliśmy sobie po prostu jako referencje takie najpopularniejsze młodzieżowe mega hity, jak Harry Potter czy Władca Pierścieni, tak patrzyliśmy, co tam było takiego, że to się podobało i dorosłym, i dzieciakom, że się one na to rzeczywiście łapały. No i ewidentnie no, to jest to, że ten brak ściemy. To jest po prostu, że trzeba dziecięcego widza traktować tak samo poważnie jak dorosłego, a nawet poważniej, no bo dzieci nie wybaczają i rzeczywiście są, jeżeli ktoś im próbuje wcisnąć jakąś ściemę na ekranie czy na scenie i natychmiast to demaskują, zauważają i nie kupują jakichś takich łatwych rozwiązań. Więc bardzo się cieszę i bardzo mnie wzrusza, że w ogóle z tej produkcji wyszła tak duża rzecz i że taką się udało zebrać fantastyczną obsadę, i rzeczywiście, że mieliśmy takie duże możliwości realizacyjne, żeby zbudować ten zamek Maciusia tutaj w halach Telewizji Polskiej, ale też mieliśmy zdjęcia w pałacu w Wilanowie, więc to, czego się bardzo bałem, że nam wyjdzie rzeczywiście jakaś taka...
0: Karykatura trochę,
1: czy,
0: tak?
1: Czy zbyt umowna opowieść, która po prostu będzie zabawna, znaczy śmieszna, niezabawna, że to będzie zbyt właśnie umowne i tanie, to mam wrażenie rzeczywiście, że tutaj, mimo tego, że to jest jednak opowieść teatralna oparta na dialogu, no bo to jest spektakl, a nie film, więc nie mamy scen, które się dzieją na wojnie czy gdzieś na mieście, ale szukaliśmy też takich rozwiązań, żeby te elementy, które w książce ewidentnie mają za zadanie wprowadzić jakiś taki element atrakcyjności, czyli właśnie wyprawa Maciusia na wojnę, czy te jego podróże. Tutaj sięgnęliśmy po animacje przepiękne. Karolina Jacewicz stworzyła kolażowe, nawiązujące trochę do tego, że jesteśmy w książce. I jak to w dobrych opowieściach dla dzieci, mamy fantastyczne piosenki, które też dają taki trochę oddech od tego ciągłego gadania, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia tutaj się specjalnie nie znudzi, a jak się znudzi, to będzie miała moment na takiego po prostu...
0: Na taki oddech muzyczny, tak?
1: I pobawienia się obrazem.
0: Myślę, Tadziu, że musimy przypomnieć, bohaterem jest 10-letni chłopiec właśnie o imieniu Maciuś, który staje się królem, no i musi rządzić. Zaczyna mieć doradców z każdej ze stron, ale on musi poszukać tak naprawdę siebie i swojego sposobu na odnalezienie się w tej sytuacji. Jak takie dziecko może rządzić światem? To jest chyba

0: główne pytanie, które stawia nam Korczak. I nawet zdradzę Państwu, że przed naszą rozmową, przed naszą audycją siedzieliśmy w naszej realizacji radiowej i rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na świecie, o tym, co będzie działo się w Polsce za jakiś czas. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o polskiej sferze politycznej i wyborach zbliżających się, ale w ogóle o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jaki to może mieć wpływ i jakie mogą być konsekwencje. I pomyślałam sobie, że jak tu dziecko mogłoby rządzić światem, jak dorośli nie potrafią i jakie mają z tym duże problemy. Masz poczucie, że to przedstawienie może być takim budzikiem trochę dla dorosłych właśnie? Bo jednak oczywiście jest to opowieść familijna, wzruszająca, zabierająca gdzieś nas w taką sferę baśni. Ale z drugiej strony ten temat jest bardzo, bardzo mocny i taki ważny i z perspektywy, czy w kontekście tego, co dzieje się tu i teraz, myślę, że może, może dać nam do myślenia właśnie tym widzom dorosłym.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, no, Korczak to pisał, książka się ukazała w 22 roku, gdzie nastroje no, były jeszcze, on zresztą sam uczestniczył w dwóch wojnach, był wysłany, uczestniczył jako lekarz w wojnie rosyjsko-japońskiej, potem był też wysłany na front I wojny światowej. No i wiadomo, co się z nim działo w trakcie II wojny światowej, więc on pisząc tutaj o tego Maciusia też zawarł bardzo dużo, jakby znając trochę biografię i problematykę jego życia, można tutaj dużo tych rzeczy dostrzec w tej książce, ale rzeczywiście te nastroje jakiegoś takiego niepokoju, które w latach 20. były obecne i te wiszące, tego cienia wiszącej wojny są tam obecne. No i też w samej fabule wybucha wojna, Maciuś idzie na wojnę, więc jest to gorzka opowieść, mimo że pełna humoru i szukaliśmy jak najwięcej tego ciepła i to było takie nasze główne tutaj w sumie założenie, żeby wlać jak najwięcej takiego rodzinnego, czułego jakiegoś pierwiastka, też kobiecego, bo w oryginale tych kobiet jest bardzo mało i mają bardzo, bardzo mało do powiedzenia. Natomiast myślę, że tak, że to przede wszystkim, bo w ogóle to jest książka z jednej strony o zmienianiu świata, o odpowiedzialności za świat, o to, czy da się ten świat ułożyć w jakiś sposób, ale z drugiej strony jest to też książka o tym, jak działa państwo, jakie są mechanizmy władzy i tam no, to jest rzeczywiście bardzo dużo, można by powiedzieć wręcz, że momentami ona jest satyryczna, jak się czyta te opisy, jak działa państwo.
0: I właśnie, wiecznie aktualna.
1: Tak,
0: też.
1: Że trzeba znajdować urzędnikom pracę, bo jakieś absurdalne rzeczy do robienia, bo inaczej nie mieliby co robić, by im się bardzo nudziło. Więc rzeczywiście bardzo się też cieszę, że ta książka gdzieś wraca i że ten Korczak, który po prostu wyprzedził swoją epokę bez dwóch zdań i ciągle gdzieś mam wrażenie, że nas w wielu aspektach przegania, że też może gdzieś się jego nazwisko pojawi, wróci, może ktoś się zapozna z jego twórczością i myślą.
0: Wspominałeś o obsadzie: Karolina Gruszka, Wiktoria Gorodecka, Borys Szyc, Tomasz Kot,
1: Danuta Stenka.
0: Danuta Stenka i on, jedyny niepowtarzalny, Jan Frycz, który odszedł od nas 15 sierpnia i to jego ostatnia rola w teatrze telewizji. Miałeś przyjemność pracować z panem Janem jeszcze tej wiosny, właściwie na początku lata. Jaka to była współpraca, jak zapamiętasz te chwile?
1: No to była współpraca wymarzona dla reżysera i naprawdę życzyłbym każdemu takiego doświadczenia. Gdzieś ta wiadomość bardzo mną wstrząsnęła, bo byliśmy akurat w momencie kończenia dokładnie w tym, kiedy on odchodził. Zamykaliśmy kolor korekcję spektaklu, czyli robiliśmy ostatnie szlify. I jakoś ta myśl, że on nie zobaczy tej premiery i nie będzie go z nami na pokazie, no strasznie mnie zasmuciła, ponieważ on był rzeczywiście chyba najbardziej zaangażowany w ten proces. Jakoś z niesamowitą powagą podszedł do tego projektu, z taką powagą, która mnie aż wzruszała i motywowała i onieśmielała. Ciągle zadawał pytania, ciągle proponował. Był też niesamowicie wspierającym, takim, można powiedzieć,

0: mentorem i to było dla mnie ogromne wsparcie, no bo zdjęcia były trudne, intensywne, stresujące. On gdzieś zawsze był obok, też bardzo pomagał naszemu Maciusiowi, czyli Tymkowi, dawał mu rady i rzeczywiście... Przede wszystkim miał z tego wszystkiego ogromną frajdę i to było widać, że on się cieszy z tych wszystkich pomysłów, jak oglądał scenografię, kostiumy, no to widać było, jak się z tego wszystkiego cieszy. Nie zapomnę nigdy, jak przyniósł na pierwszą próbę czytaną egzemplarz Króla Maciusia, jakiś chyba ze swojego dzieciństwa jeszcze znaleziony, po prostu taką starą książkę.
1: A, sentymentalny powrót
0: tak,
1: dla niego też.
0: I rzeczywiście cały czas jakieś pomysły, więc... No mówię, jakoś bardzo, bardzo to wszystko przeżyłem. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, że się zgodził, że był z nami w tym procesie. No i co, pozostaje mieć nadzieję, że gdzieś z jakichś innych miejsc będzie ten nasz spektakl oglądał.
1: Ach, głęboko w to wierzymy. To jeszcze kilka słów o tym najmłodszym aktorze, który wcielił się w postać Maciusia. Wiem, że odbywały się castingi w ogóle.
0: Tak, castingi były bardzo szerokie. Zgłosiło się kilkaset dzieci rzeczywiście, więc no, wybieraliśmy też z tych bardzo doświadczonych dzieci, które już zagrały wiele ról i pierwszoplanowych w jakichś filmach i zupełnie na truszczyków. No Tymon spadł nam z nieba. Ja się bardzo tego bałem, no bo to jest naprawdę...
1: Tymon Bitkowski,
0: bardzo duża rola, bardzo trudna, aktorsko wymagająca, bo trzeba tam przecież, zaczynamy od tego, że Maciuś traci ojca, potem przychodzi metamorfozy, staje się coraz bardziej sprawczy, w pewnym momencie zaczyna błądzić w tym, gdzieś się zatraca w tej swojej władzy, więc myślimy, jakim cudem znajdziemy dziecko, które nam to wszystko udźwignie. I rzeczywiście Tymon, no to było niesamowite. Rzeczywiście jakiś poziom jego świadomości, jego talentu. Mam, no nie wiem, naprawdę mieliśmy mega szczęście, że go znaleźliśmy i zrobił. I faktycznie, no jak się go ogląda wśród tej plejady, no rzeczywiście najwybitniejszych aktorów w Polsce, śmiem twierdzić, że kurczę nie odstaje, że rzeczywiście, że to jest, nie jest tak, że mamy po prostu tutaj, my na montażu w ogóle, bo to też często czasem widać, że tam się reżyser z montażystą na montażu musieli nastarać, żeby powycinać jakieś reakcje, fragmenciki, kiedy akurat dziecko najlepiej zagrało albo jakąś reakcję wzięło. Natomiast tu rzeczywiście on potrafił całe ujęcie wytrzymać w skupieniu. To był też bardzo fajny proces, bo Tymon miał bardzo duże doświadczenie dubbingowe, więc jeszcze w ogóle dykcja nienaganna. Ale na przykład przed kamerą w ogóle nie miał doświadczenia, więc mieliśmy dosyć dużo czasu.
1: A później może będzie opowiadał, że debiutował u Karpicza, jak stanie się wielkim polskim aktorem w przyszłości. Czekamy na premierę 7 września, poniedziałek, tuż przed 21 w telewizyjnej jedynce. Rozpoczęcie sezonu Teatru Telewizji Król Maciuś I w twojej reżyserii. Ale tatku, tak jeszcze w sprawie tych castingów chciałabym wrócić, bo jak myślę, nasi słuchacze wiedzą i ty wiesz, no bardzo lubię cię, cenię cię, ale odbywały się jakieś castingi do takiej głośnej produkcji, a ja tak uważam, że wiesz, mam tę moc.
0: To się mogłeś zgłosić, były otwarte. Jeżeli masz tę moc, to...
1: Ja myślałam, że zostanę zaproszona specjalnie na ten casting, włosy długie mam, śpiewać trochę potrafię, mam tę moc... No, niestety, pół żartem, pół serio. Kraina Lodu zbliża się, tak? W tym sezonie.
0: Tak, no bardzo, bardzo się na to cieszę i gratuluję Teatrowi Muzycznemu w Łodzi, że się udało im pozyskać prawa do tej fantastycznej bajki, bo wersja sceniczna, no mam wrażenie, że jest chyba nawet fajniejsza niż ta Kraina Lodu Frozen, którą wszyscy znają z animacji Disneya. Myślę, że to będzie bardzo porywająca opowieść, magia na scenie, śnieg, cudowna muzyka, rzeczywiście jest to świetnie napisane, bardzo mądrze muzycznie, więc tam się wszystko po prostu zgadza. Jesteśmy po właśnie castingach, były to bardzo, bardzo trudne castingi, wyczerpujące, bo rzeczywiście się zgłosiło ponad 500 osób i to po prostu najlepsi z najlepszych w Polsce aktorek musicalowych, więc mieliśmy rzeczywiście z czego wybierać, ale też no, te Elzy i Anny mają szalenie trudne śpiewanie, więc rzeczywiście
1: nie sugeruję chyba dziewczyną. Na koniec naszej rozmowy, że nie dałabym rady. Tadziu.
0: Więc, znaczy, słuchaj, no, trzeba było przyjść.

Także też zapraszamy. Premiera w marcu. Też familijny spektakl, chociaż podobno, jak tutaj dyrekcja Teatru Muzycznego w Łodzi była w Budapeszcie, żeby zobaczyć węgierską wersję i rozmawiali z dyrektorem, to powiedział, że większość widowni to są dorośli. I chyba coś w tym jest rzeczywiście, że te piosenki są po prostu tak fajne.

0: przyszły poniedziałek w telewizyjnej jedynce Teatr Telewizji, potem Łódź.
1: Potem
0: 25 września spektakl w Teatrze Nowym, no a potem Kraina Lodu przyszły rok.
1: Tadeusz Kabicz.
0: A, Łódź. Tadeusz Kabicz w Polskim Radiu 24 w repertuarze. No i mam nadzieję, że w ogóle też w Teatrze Polskiego Radia będziesz reżyserował i tworzył słuchowiska.
1: Oj,
0: i też
1: tak,
0: będziemy...
1: tam też plany już, już szanowna pani już dyrektor są. Julia Mark ma wspaniałe, także zapraszamy do Teatru Polskiego Radia również na ten
0: Zapraszamy.
1: Sezon.
0: Tadeusz Kabicz, Martyna Podolska. Mam tę moc, mam tę
1: Dziękuję
0: moc,
1: bardzo.
0: Mamy mocy. Do usłyszenia.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.
13: 32 minuty po godzinie 15.
3: Dnia.
13: Dziś będziemy rozmawiać m.in. o sytuacji frontowej na Ukrainie, ale zaczynamy jednak od zupełnie innej kwestii. W Ostrówkach na Ukrainie zakończyły się uroczyste pochówki 55 ofiar rzezi wołyńskiej. To okazja do rozmów Polaków z Ukraińcami, w których pada też pytanie o polsko-ukraińskie pojednanie. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam. Nie ukrywam, że w wielkich nerwach, bo tu się wszystko zakończyło. Za chwilę skończy się także możliwość połączenia z Polską, dlatego że jesteśmy w samym środku lasu, między dwoma nieistniejącymi już wsiami, Ostrówki i Wola Ostrowiecka. I tutaj były w 92, 2011, 2015 i w lipcu i sierpniu 2026 roku prowadzone ekshumacje. Wydobyto z ziemi i ekshumowano 55 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej na tych terenach. Ja przypomnę tylko słuchaczom, że 1050 osób zamordowali ukraińscy nacjonaliści tylko w tych dwóch wsiach. 55 z nich odnaleziono teraz. Dziś oficjalnie pochowano je na cmentarzu, który specjalnie został przygotowany dla tego typu zdarzeń, tego typu uroczystości już dużo, dużo wcześniej. To na miejscu bardzo starego cmentarza funkcjonującego w lesie między tymi dwoma wsiami chowano od wielu lat tych, których udało się odnaleźć i których ciała udało się ekshumować. Wspomniałeś o tym, że była okazja do rozmów o pojednaniu między Polakami i Ukraińcami, ale najważniejsze, co tutaj się wydarzyło, to dr Leon Popek, historyk, który można powiedzieć jest takim patronem tych wszystkich badań od początku. To on zbierał pierwsze relacje najpierw od swojej rodziny, potem od innych świadków. Powiedział mi, że jest zgoda na poszukiwanie kolejnych ofiar, bo z tych 1050 osób zamordowanych odnaleziono około 700, więc 300 jeszcze trzeba odnaleźć. Dr Leon Popek mówi, że to wcale nie będzie łatwe.
15: tych szczątków trudno będzie odnaleźć, bo one są gdzieś na polach, w lasach, na łąkach, na bagnach. Mamy informacje, na przykład 20-20

0: kilka osób, kuźnia Bałandy. Szukamy. Mamy informację, że na Trupim Polu brakuje nam około 100-120 osób. Te miejsca to jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
1: I rzeczywiście tak jest, bo jadąc do Ostrówek na miejsce pochówków tych uroczystych, jedziemy wzdłuż Pól Słoneczników i tam pojedyncze krzyże z biało-czerwonymi flagami to miejsca, w których odnajdywano szczątki ludzi. Jest także Trupie Pole, na którym około 300 osób zamordowano i zasypano w kilku będących obok siebie dołach śmierci. Iwana to nauczycielka historii z Równego, miejscowości położonej w pobliżu Ostrówek, tych nieistniejących. Ona przyjechała po to, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o tym, co tu wydarzyło się 83 lata temu, bo mówi, że taka jest potrzeba wśród młodego pokolenia Ukraińców, bo im więcej wiedzą, tym więcej są w stanie zrozumieć. To w kontekście oczywiście tych trudnych kwestii, o których dyskutują od pewnego czasu Polacy i Ukraińcy poróżnieni na tle historycznym.
2: Dla mnie ten temat jest taki ciekawy i no, ten czas tragiczny, no jakoś nie mogę przejść powstać tej tragedii, żeby nie, no, czegoś nie dowiedzieć więcej, co tutaj było. No i na pewno ta tragedia nie może po prostu tak przejść, żeby nie zaczepić mojego serca, bo no, to bardzo strasznie, co tutaj było.
1: I jeszcze króciutko, polski pielgrzym, który przyjechał tutaj do Ostrówek wraz z rodzinami ofiar tej tragedii, pytany przeze mnie o to, jak mogłoby dojść, na jakim tle i co powinno się zdarzyć, żeby doszło do pojednania polsko-ukraińskiego, mówi tak.
3: Dopóki Ukraińcy nie zaakceptują tego faktu, że my mamy prawo do tego, by wszystkich odnaleźć i pochować, to nie będzie to możliwe. Wszelkie porozumienia muszą się opierać na prawdzie.
1: Prawda po jednej i po drugiej stronie. Ja będę Państwu jeszcze pewnie długo opowiadał o tym, co się wydarzyło tutaj i jak może dojść do tego pojednania polsko-ukraińskiego na tle historycznym. Na teraz to wszystko prosto z Ostrówek, tuż po zakończeniu uroczystości pochówku 55 ofiar rzezi wołyńskiej.
4: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: W naszym studiu jest generał Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku i prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Dzień dobry, panie generale.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Chciałbym krótko jeszcze nawiązać do tego, o czym przed chwilą mówił nasz reporter Maciej Jastrzębski, do uroczystego pochówku 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Dla wielu to jest na pewno wyczekiwany przez dekady moment, zamknięcie jakiejś bolesnej historii. Widzi pan światełko nadziei, że być może to przybliży Polaków i Ukraińców, tego rodzaju gesty, tego rodzaju wydarzenia do pojednania?
6: Tak, to się stanie wtedy, kiedy tam będzie towarzyszyć rozstanie polityków ukraińskich, będących dzisiaj u steru, z procesem budowania tożsamości ukraińskiej i ukraińskiej armii na fundamencie ideologii banderyzmu. To jest proces, który musi też temu towarzyszyć. Jeżeli to nie nastąpi, to siłą rzeczy to te rany będą, mimo dziś, że następuje ekshumacja i godny pochówek, który zasłużyli wszyscy ci, którzy zostali wymordowani w sposób bestialski, to ta refleksja też musi nastąpić w przestrzeni politycznej, w postaci ukraińskiej, no i zerwanie z banderyzmem. Jeżeli to będzie w dalszym ciągu kontynuowane, włącznie z jakimś pentaonem, który bohaterów UPA, którym zamierza Zelenski wybudować w Lwowie, będą towarzyszyć temu dalej gloryfikacja banderyzmu, to nie przyniesie określonych efektów, które my powinniśmy tutaj oczekiwać i żądać. To jest już nie nasza także rola, ale także Unii Europejskiej. A dlaczego? Dlatego, że ten właśnie stan będzie wykorzystywać rosyjska wojna informacyjna, czy hybrydowa, żeby nas ciągle poróżniać i doprowadzić, i to jest cel polityczny, jeden z celów politycznych rosyjskiej wojny hybrydowej, do konfliktu między Polakami i Ukraińcami, który będzie się może nasilać. On już swojego zalążki w różnych miejscach się tutaj pojawiają, w środowiskach, którzy może w każdej chwili eksplodować. Będzie trudno na tym zapanować. I to będzie miało miejsce i tutaj, i na Ukrainie. I z tym się trzeba liczyć, i to trzeba widzieć. I w związku z tym nie brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi, skutecznie, właściwie sprognozować, zdefiniować,

0: i przeciwdziałać i oddziaływać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
1: Wojna informacyjna to jest jeden z elementów, o którym wiemy, ale z którym bardzo trudno sobie poradzić. Ale popatrzmy też na działania konwencjonalne. Trwa kolejny atak Rosjan, tym razem także na zachodnią Ukrainę. Pan przed wejściem do studia wspomniał, że trzeba tę wojnę zakończyć. To jest jasne dla części przynajmniej z nas. Tylko pytanie jak? Czy ktoś ma odpowiedź na to pytanie, jak zakończyć ten konflikt, jak zakończyć te wojny Rosjan?
0: Nie ma póki co, różne, bo zresztą były projekty Stanów Zjednoczonych, tam chyba w sumie 15 punktów było. To były w zasadzie były punkty tylko rosyjskie, bo to Amerykanie przyjęli, dwóch negocjatorów prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kushner i Witkow, przyjęli te punkty i go przedstawiali jako swoje. Tak? Oczywiście to nie mogło być zaakceptowane przez stronę ukraińską, ale też i przez Europę i przez nas. A więc wszystko wymaga negocjacji. Mądrze poprowadzonych, skutecznych, tak na tyle, żeby każda ze stron nie uzyskała to, co sobie zakłada na zakończenie tej wojny, czyli nie zrealizowała do pełni celów politycznych, które zawsze są, powinny być zdefiniowane i definiują obie strony, które są objęte konfliktem, ale przecież na tym ogniu wojny, który jest w Ukrainie, swoje cele polityczne mają Stany Zjednoczone, mają Francuzi, mają Niemcy, my mamy.
1: Chiny mają.
0: I to trzeba teraz umieć. I też grają. I często dochodzi do takiej swoistej destabilizacji. Nie do końca ona jest widoczna, ale tu pod tą, można powiedzieć, powłoką tego procesu negocjacyjnego daje o sobie znać dosyć w sposób znaczący i często podważa już ten proces, który był mocno zaawansowany. Tak było przecież rozmowami, panie redaktorze, tutaj chciałbym zawiązać na już zaraz w 2022 roku. Przecież było blisko do zakończenia wojny w Stambule. Turcja podjęła się tutaj mediacji. Wszyscy się zgodzili. W pewnym momencie ktoś to wszystko zburzył. Ktoś. Zawsze ten jest ktoś, w tym cudzysłowie zawsze. No i ruszyło. A później ciężko zatrzymać. I jesteśmy w gorszym położeniu niż byliśmy w 2022 roku, zakończenie wojny.
1: Dlaczego jesteśmy w gorszym położeniu? Mogłoby się wydawać, że Ukraińcy znaleźli odpowiedzi na część rosyjskich ataków i są zdolni kąsać Rosjan także w głębi ich terytorium. To jest coś, co w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny było nie do pomyślenia.
0: To prawda. Ja napisałem na ten temat spory, już pisałem w 2022, występując także w mediach. Oczywiście mój głos nie musi się przebijać wszędzie, bo ja nie jestem znaczącą postacią przecież życia publicznego, czy politycznego, czy wojskowego. Ale to było oczywistością, że Ukraina, żeby wygrać nie z Rosją, to jest mylne podejście, a wygrać z armią rosyjską okupującą terytorium Ukrainy, to powinna posiadać zdolności, po pierwsze, przenoszenia obrony dzisiaj, wykorzystując zasięgi środków wrażenia, rakiet, dronów, właśnie tu się drony pojawiły, to jest nowy oręż, bardzo, bardzo skuteczny, tak, używany masowo i tak dalej, oddziaływania na terytorium Rosji, ale w jakim celu? To jest też pytanie. Nie po to, żeby no, wyniszczać tylko potencjał rafineryjny, energetyczny, infrastrukturę krytyczną, tylko tu musi być jasno zdefiniowany cel wojskowy, który pozwala zrealizować cel polityczny.
1: Uświadomienie Rosjanom, że toczy się wojna i
0: to
1: że
0: tak,
1: ona
0: ale z drugiej strony
1: może dotknąć.
0: Mówimy o pobiciu właśnie, to jest ta zdefiniowanie, co zrobić, żeby pobić armię rosyjską na swoim terytorium. To jest kluczowe pytanie. Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, ja nie znajduję odpowiedzi wszelkiego rodzaju wypowiedziach i także ukraińskich dowódców. Dobrze, jak to, co to znaczy, jak to zrobić, jak to osiągnąć? Cel, jak to osiągnąć? A właśnie poprzez te uderzenia głębokie od granicy Ukrainy w głąb Rosji, odciąć, to jest odizolować ten kontyngent armii rosyjskiej będącej na Ukrainie okupującej, walczącej od zasobów rosyjskich z terytorium Rosji. To jest tak z tym ogniskiem. Jak pan zamknie dopływ tlenu, to ognisko, to palenisko zgaśnie gdzieś tam, kominku i tak dalej. I nawet na ognisku, nie będzie pan dosypywał opału, to ognisko zgaśnie. Tak było w wojnie w Jugosławii. Ja wiem, pamiętam, przychodzili zachodni generałowie, pytali nas, no

0: dobrze, co zrobić, żeby tam wojnę wygasić? To myślimy jedno, odciąć dopływ broni, amunicji do tych sił, które są zaangażowane w tej wojnie, tak? Żeby je wygasić. I to się stało, tak w tej proste przebieg. W związku z tym trzeba mieć dostateczną ilość sił i środków rażenia, nie tylko dronów i rakiet i tak dalej, które pozwoliłoby zrealizować ten zamiar strategiczny, odciąć. To siłą rzeczy. Nie trzeba będzie poświęcać żołnierza w takich ilościach amunicji i sprzętu w walce na terytorium Ukrainy i tak dalej, tylko ten kontynent można w ten sposób, odizolując, osłabić, on się podda. On będzie niezdolny do prowadzenia wojny. Zasoby także ludzkie.
1: Ale mówię. Czy Ukraińcy posiadają taką siłę militarną, no żeby ten kontyngent odciąć?
0: No, nie posiadają właśnie. Dlaczego? Dlatego, że nie dotrzymują tego, co powinni dostać. To zostało dobrze zdefiniowane, określone. Ja często przytaczałem tą wypowiedź, czy też tą kalkulację operacyjną generała Załużnego, ówczesnego dowódcę, naczelnego dowódcy, który przedstawił, co mu potrzeba jest do tego, żeby pobić armię rosyjską na jego swoim terytorium. Tego do dzisiaj ukraińska armia nie dostała. Dlaczego? No pytanie się pojawia, dlaczego? Dlatego, że no każdy jakby uczy się tej wojny dopiero, jak wojować z Rosją, dopiero w oparciu o tą wojnę. A tu się pojawiły nowe technologie jeszcze i to burzy całe proces myślenia, który generałów i polityków ukształtowany w epoce demoralizacji, tak? Który wszyscy zakładali, że według Hukoyamy, że nastąpi koniec historii, wojny, Rosja nie będzie nikogo atakować. No i trudno im to wszystko zrozumieć. To jest pierwsze odcięcie, tak? Drugie oczywiście wyniszczanie tego, co Ukraina zrobiła. Natomiast samo wyniszczanie, to co w tej chwili się dzieje, nie zrobi większej, no nie doprowadzi do tego, że Rosja uklęknie czy straci zdolność. Ta machina wojenna, bo to chciałem na to zwrócić uwagę, ona powstała, też można było tę w porę zapobiec. Ona jest takim wyizolowanym bytem w organizmie rosyjskiej gospodarki, któremu nic nigdy nie zabraknie, bo wszyscy pracują na rzecz wojny. Obowiązuje dzisiaj zasada już Rosja albo śmierć, więc wszyscy. I będzie to realizowane kosztem rosyjskiego społeczeństwa. A rosyjskie społeczeństwo od wieków jest w strefie dyskomfortu, nie musi wychodzić z strefy komfortu. Ma nieograniczoną odporność na ból, jakim jest wojna, w porównaniu do naszego społeczeństwa, zachodnich społeczeństw, które nie będą w stanie wyjść z strefy komfortu, nie będą w stanie cierpieć w takim stopniu, jeżeli dojdzie do wojny. To jest też ważne. W związku z tym, panie redaktorze, szanowni państwo, do tego trzeba, to trzeba dobrze zdefiniować. Do tej pory tego brakuje. Za tym musi być jasno powstana strategia i odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby ukraińskiej armii do tego, żeby zrealizować ten zamiar strategiczny i żeby doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy tej wojny. Jeżeli nie, Amerykanie nie mają zasobów, nie mają na tyle wydolnego zaplecza, żeby dostarczać rakiety Patriot, które jedynie tam sprawdzają się w obronie powietrznej. Tak? Amunicji nie jesteśmy w stanie tyle wyprodukować. Drony Ukraińcy już produkują, ale to też często w oparciu o technologie chińskie czy metale ziem rzadkie. O tym nie zapominajmy, że Chińczycy mogą nałożyć embargo. To także na to, co produkują Stany Zjednoczone. Trzymają Stany Zjednoczone za gardło. Nie wyprodukuje się samolotu F-35, do którego trzeba dostać. Jednego trzeba, 408 kg. Słowem, jest tu wikłań, bez odpowiedzi na to pytania, roztaczanie iluzji, że Ukraina wygra tą wojnę z Rosją, jest nieodpowiedzialnym działaniem polityków i generałów, naszych i zachodnich tego oczywiście.
1: Mam wrażenie, że Amerykanie sami chwycili się za gardło, atakując Iran. A czy ostatnia wizyta szefa amerykańskiego wywiadu w Moskwie mogła dotyczyć kwestii ukraińskich, czy może właśnie konfliktu USA z Iranem?
0: Świetne pytanie. Świetne pytanie, tak, bo to pytanie sobie nikt nie zadają. Nas wszyscy się nie upoili jakąś też informacją, która jakby wyciekiem w moim ocenie takim podsterowanym, tak, że pojechał tam do przypoleciał specjalnym samolotem, samą tą otoczką i tak dalej. Wielki to było nadane temu taki wymiar, no wymiar wizerunkowy, propagandowy i tak dalej, po to, żeby przymusić Putina, żeby zrezygnował z zamiaru, ostrzec go, żeby nie atakował krajów nadbałtyckich, czyli NATO, bo to może skończyć się sromotną porażką i tak dalej. Więc to jest

0: daleko idący, nie jest prawdą. To nie jest prawda, że to było głównym tematem rozmów. Głównym tematem rozmów była, punkt pierwszy, można powiedzieć, to co Trumpa i Amerykanów najbardziej dzisiaj boli. Wojna na Bliskim Wschodzie. Co zrobić, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć? Na przyzwoitych warunkach, które Amerykanie zachowają twarz, tak? Tak? W kontekście czego? No zbliżających się cząstkowych wyborów w listopadzie do Kongresu Amerykańskiego, którym, jeżeli ta wojna będzie się przeciągać i nie, Amerykanie nie zrealizują swoich celów, skończy się Republikanów i Trumpa sromotną porażką. A w ślad za tym grozi mu może impeachment, tak? Wszczęcie procesu impeachment. I to Amerykanie, a Trump się tego boi bardzo i Republikanie. To jest już realne, to jest realne. To nie jest coś, co jest może być, to jest bardzo realne. Bo Iran nie ustępuje, nie zamierza przyjąć warunków amerykańskich. Zresztą jest sterowany przez Chińczyków, Rosjan, którzy są zlinkowani w tej wojnie, tak jak wojną w Ukrainie. Tak? Czy to był główny problem? Oczywiście on nie, moje ocenie nie, dlatego nie nabrał takiego oficjalnego wymiaru, bowiem Amerykanie nie osiągnęli, czy szef CIA nie osiągnął ten cel, który chciał, żeby Rosja właśnie pomogła Stanom Zjednoczonym wpłynąć na Iran, żeby wynegocjować takie warunki, które były do przyjęcia przez każdą ze stron, ale każda ze stron była niezadowolona, tak jak w wojnie w Ukrainie.
1: Panie generale, ale to musiałby być wyraz ogromnej desperacji, żeby szef wywiadu porozumiewał się z Rosjanami, przy czym musiałby stwierdzić wprost, że USA w Iranie czy w wojnie z Iranem sobie po prostu nie radzą.
0: Ale to jest oczywiste, widoczne.
1: Co innego to widzieć, a co innego przyznać wprost.
0: No ale to nie tylko widzieć, ale to jest... Amerykanie, jeżeli dalej będą tkwić w tej wojnie, to właśnie te konsekwencje tego tkwienia, tego awanturnictwa polityczno-wojskowe, bo rozpoczęli Amerykanie tą wojnę wbrew wszelkim zasadom złamania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim równowagi celów politycznych i wojskowych, której cele polityczne były ponad możliwości amerykańskiej armii z realizacji tych celów poprzez użycie siły bez strategii, a w oparciu o taktykę. Taktykę w krótkim czasie, epicka furia, która miała wywołać szok, doprowadzić do wcześniejszą dekapitację, do obalenia tam władzy i osadzenia na tym, na, można powiedzieć, u steru tej władzy Iranu, osoby, która będzie realizować politykę Stanów Zjednoczonych i Izraela. To się skończyło klęsko, bo nie mogło się skończyć, dlatego że Amerykanie tutaj nie uwzględnili wielu warunkowań, przystąpili do tej wojny w sposób kowbojski, tak? Jak zawsze, nie mając adekwatnej siły i prowadząc tą wojnę, panie redaktorze, według zasad i strategii użycia siły bez rozumu, w oparciu o to, co było to same końcem II wojny światowej. Tutaj za wyjątkiem nowego sprzętu, o nowych zasięgach, przecież przeprowadzili do tej wojny, jak Amerykanie zawsze walczyli, tak? W oparciu o swoją armadę na lotniskowcach, samoloty, rakiety. No i wyczerpali wszystko. I dzisiaj stoją przed problemem braku właśnie środków walki, rakiet, amunicji, JASM-ów, PAK-3. Nie tylko sami, nie tylko bazy amerykańskie tego potrzebują, ale sojusznicy w Zatoce Perskiej, którzy szukają dzisiaj co? Następuje dezintegracja. Saudyjczycy i Turcy i Pakistan tworzą sojusz tam lokalny, tak? Przypadek? Bo już nie wierzą Amerykanom, bo Amerykanie mają swoje priorytety. Inaczej mówiąc, jest poważny problem, który rzutuje na wszystko, także na nasze zdolności, bowiem my zamówiliśmy rakiety PAK-3, które jeszcze nie dostaliśmy. Mamy też kolejne baterie Patriot otrzymać. No więc jeżeli tak pójdzie dalej, to Rosja, atakując kraje nadbałtyckie, bo jest to okno czasowe, NATO nie jest też gotowe, mając przewagę w powietrzu 2,5 tysiąca samolotów, Rosjanie 4,5 tysiąca, ale Rosjanie kompensują to swoimi dronami, których produkują 3,5 miliona, a z tego 60 tysięcy dronów szturmowych. A Europa, najwięcej dronów, panie redaktorze, produkuje w Europie Chorwacja, 400 tysięcy. Chorwacja, my 400. No więc pytanie, gdzie mamy to zdolności? Kiedy? W dalszym ciągu to strategiczne myślenie Europejczyków w NATO i w europejskich armii i u nas zatrzymuje.

0: zatrzymało się na końcu II wojny światowej o sposobie prowadzenia wojny. Armia rosyjska, ukraińska i irańska też, bo Ukraińczycy już prowadzą wojnę w oparciu o nowe technologie, prowadzą asymetryczne uderzenia, po prostu pokonują Stany Zjednoczone.
1: Wspomniał pan o ewentualnej eskalacji. To jest temat, który powraca jak bumerang, choćby w wywiadach, pamiętamy słowa polskiego premiera, czy w rozmowach z szefem NATO, Markiem Rutte. Myśli pan, że ewentualna eskalacja jest możliwa w najbliższym czasie? Co by to dało Rosji?
0: Po pierwsze, Rosja póki co, czy Putin, bo to jest, bo chciałem tutaj też zapewnić, bo zapewniać nigdy nie można 100%, ale chciałem tylko prosić, żebyśmy się mniej martwili o Putina, o jego zdrowie, tam jakieś tam na wszelkie rodzaju działania na dworze, na Kremlu, tam jakiś patrioci, są biznesmeni, my tu strasznie kombinujemy, zostawmy to. My nie mamy najmniejszego na to wpływu. Naprawdę Putin sobie poradzi, generałowie sobie rosyjscy prowadzą, nic tam nie nastąpi, teraz nie nastąpi. Po wojnie może być tam różnie, ale teraz to jest cechą Rosji, tak? To zawsze tak było. Wszyscy tutaj, machina wojenna, wszyscy są jeden wóz, tam nie będzie żadnych ruchów, które by osłabiały Rosję z tego tytułu. Zajmijmy się sobą i patrzmy na to zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Otóż Rosja do tej pory nie głosiła wojny, chciałem zauważyć. I że dzisiaj już w przestrzeni informacyjnej, a żyjemy w epoce informacyjnej, a rosyjskie społeczeństwo dwuwarstwowe, które nie można mówić, że ono jest zdolne do jakichkolwiek zmian demokratycznych, bo jest warstwa tych oligarchów, aparatczyków, mieszczuchów, ludzi władzy w dużych miastach, nie ma klasy średniej. Później jest chłopi robotnicy. Oni żyją zupełnie w bańce informacyjnej. Oni nie znają innego świata niż Rosja. Dla nich Rosja jest wszystkim, tak? I oni partycypują głównie i cierpią na rzecz tej wojny, tak? I oni są gotowi pójść na śmierć i nikt nie zatrzyma. Żadna gadanina, żadna tam liczenie na to, że Putina zabiją, to nie zatrzyma, bo który przyjdzie po Putinie, będzie jeszcze gorszy, bo radykalizm tam rośnie w otoczeniu Putina, włącznie z tym, że trzeba użyć broni jądrowej. Więc w mojej ocenie Rosja po wyborach do Dumy, jakieś dokumenty już zostały podpisane, to też nieprzypadkowo 3 dokumenty podpisał Putin, nie została ujawniona ich treść. Na pewno jest tam kwestia uszenia wojny, powszechnej mobilizacji, 300-350 tysięcy ma być zmobilizowanych. Społeczeństwo rosyjskie jest do tego przygotowane. W jaki sposób? Nie będę to rozciągał, ale poprzez działania informacyjne jest określane to wszystko, co się dzieje już dzisiaj. Te uderzenia właśnie, które nie pozwalają odciąć tego kontyngentu rosyjskiego walczącego na Ukrainie od zasobów, ale pokazywane jest w mediach rosyjskich, to jest naprawdę prowadzona operacja informacyjna, że to jest wojna już z Zachodem, że Ukraińcy dają tylko żołnierze i terytorium. Więc Rosja ogłasza stan wojny, powszechną mobilizację. No i właśnie, przeprowadzi sondaż NATO. I gdzie jest NATO w tym momencie? Czy NATO jest gotowe do wojny z Rosją? Jesteśmy gotowi? Bo się mówi, że mamy pomóc krajom nadbałtyckim. No ale zaraz trzeba zapytać naszego społeczeństwa, czy ono na to zgodzi się, tak? A czy europejskie społeczeństwa się na to zgodzi? Co my mamy dla Zachodu, być mięsem armatnim i realizować cele polityczne Stanów Zjednoczonych, Niemców, Francuzów i innych? No nie, no my mamy patrzeć przez pewne polski racji stanu, pokój, pokojowy rozwój przetrwania narodu. I na koniec, panie redaktorze, muszę to powiedzieć. Dzisiejsza wypowiedź prezydenta w Finlandii, który mówi, że trzeba się dogadywać z Rosją. Czyli musi nastąpić proces adaptacji do tego, że Rosja jednak nie przegra tej wojny, że będzie. I w związku z tym, jak ułożyć to wszystkie ten ład nowy w Europie, bo jestem świadkami tego, gdzie będzie Rosja.
1: Generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy w katastrofie promu u wybrzeży Cypru zostali poszkodowani Polacy? Sprawdza to polskie MSZ. Ostatni dzwonek dla gmin na uchwalenie planów ogólnych. Bez tego nie będzie pieniędzy z KPO. Na koniec wakacji więcej patroli na drogach. Polacy kończą letni wypoczynek. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek jednak Lubelszczyzna. Mieszkańcy całego województwa otrzymali ostrzeżenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z atakiem Rosji na terytorium zachodniej Ukrainy. Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty. Tak brzmi treść komunikatu rozesłanego drogą SMS-ową do mieszkańców województwa lubelskiego. Alert został już odwołany. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty. Czytamy w drugiej informacji. Polskie MSZ sprawdza, czy wśród pasażerów promu, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, byli Polacy. Nasze placówki z Turcji i Cypru sprawdzają, czy na pokładzie byli nasi obywatele. W tej chwili nie mamy takich informacji, przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. W katastrofie w odległości 2 kilometrów od wybrzeża zginęło co najmniej 7 osób. Na pokładzie było około 270 pasażerów. 237 osób uratowano. Na miejscu trwa akcja służb. Ekipy próbują dotrzeć do ponad 20 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Pasażerowie w stanie krytycznym są natychmiast przewożeni do szpitali. W chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki. Do 780 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 3000 osób uznaje się za zaginione. Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czekają na informacje o krewnych i przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA.
2: Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich. Kilkadziesiąt metrów dalej, na murze szpitalnej kostnicy, władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Wracamy do tematów krajowych. Gminom kończy się czas na uchwalenie planów ogólnych. Muszą one zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Te dokumenty przestaną obowiązywać jutro, a ważne są dlatego, że określają, co i gdzie można wybudować. Jak tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może zablokować rozpoczęcie nowych inwestycji.
3: Jeżeli nie będzie przyjętego na terenie danej gminy planu ogólnego, to gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
1: Do zeszłego tygodnia nieco ponad 700 z 2,5 tysiąca gmin uchwaliło plany ogólne. To wymóg, by Polska otrzymała wypłatę pieniędzy z KPO. Do września musi to zrobić 30% samorządów, czyli dokładnie 734 gminy. Nie zrobiła tego jeszcze między innymi Warszawa. Na drogach więcej patroli, bo zaczynają się powroty z wakacji. Policja apeluje, by kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Patrole będą zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych samochodach, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
1: Tylko wczoraj lubelscy policjanci zatrzymali 17 osób pod wpływem

0: alkoholu. Z końcem wakacji kończy się też letnia pogoda. Nadchodzący tydzień przyniesie ochłodzenie i więcej deszczu. Jutro będzie jeszcze ciepło, a zimniej już od wtorku. Na kolejne dni prognozowany jest deszcz, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.
1: We wtorek temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemyśla. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
0: W drugiej połowie tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z deszczem i porywistym wiatrem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A najbliższej nocy może popadać na Pomorzu oraz na Pomorzu Zachodnim. Miejscami silne zamglenia. Na termometrach będzie od 12 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 17 na wybrzeżu. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam około 9 stopni.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
9: 7 minut po 16.
2: Polskie Radio 24.
10: Słowem wszystko.
9: A my wracamy do spraw zagranicznych. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która w środę nawiedziła Nepal i graniczący z nim Tybet. Lista zaginionych powiększyła się do ponad 3000 osób. W weekend poszukiwania ofiar kataklizmu były wielokrotnie wstrzymywane ze względu na pogarszającą się pogodę i na zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi i powodziami. W dzisiejszej audycji Wiek Azji Tomasz Sajewicz, który jest w Katmandu, ze szczegółami przybliży sytuację.
11: Wiek Azji.

To jest Wiek Azji, Tomasz Sajewicz. To miała być zupełnie inna audycja, poświęcona polskiej pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie, w Libanie, na granicy z Syrią, gdzie byłem w tym tygodniu jeszcze do czwartku. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, jak dumni powinniśmy być z tego, co polskie władze, polskie organizacje pozarządowe robią właśnie tam, niosąc, i to od wielu lat, pomoc potrzebującym. Życie pisze jednak własne scenariusze i ta dzisiejsza audycja powstaje między Katmandu i zmiecioną całkowicie z powierzchni ziemi miejscowością Bidur w Nepalu, gdzie we środę doszło do tak zwanej powodzi błyskawicznej. To będzie też bardzo osobista audycja. Pracując w takich miejscach od lat, wydawało mi się, że jestem wystarczająco uodporniony na to, aby, starając się minimalizować jednak własne emocje, Państwu przekazywać to, co widzę. Relacjonować tragedie, które przecież każdego dnia wydarzają się gdzieś w różnych zakątkach globu. 11 lat temu spędziłem tutaj w Nepalu wiele tygodni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, w którym życie straciło około 9 tysięcy osób. Wracając tu po ponad dekadzie, miałem w głowie ten pojęciownik skali katastrofy, która wydarzyła się wtedy. A warto podkreślić, że dla tego jednego z najbiedniejszych państw świata to była ogromna tragedia, nie tylko na poziomie ludzkim, humanitarnym, ale także wstrzymująca rozwój tego kraju. Na to, co widzę w miejscowości Bidur, położonej około

130 km na południe od stolicy Nepalu, Katmandu. W moim odczuciu nic, co do tej pory znałem, nie było w stanie mnie przygotować. To jest już końcówka doliny, przez którą przeszła powódź. Domy na zboczach rzeki przestały istnieć. Tutaj zdarzały się oczywiście wcześniej powodzie, ale teraz warstwa mułu, głazów sięga trzeciego, czwartego piętra budynków. Praktycznie z mułu starczą tylko kikuty dachów, a te wysokie na kilkanaście metrów z wałowiska rozciągają się między brzegami na szerokość od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Wyobraźcie sobie Państwo, bloki skalne wielkości dwuklatkowego, trzypiętrowego bloku mieszkalnego. Takie bloki skalne pozostawiła powódź w Bidur. Rozmawiam dla Państwa z dziesiątkami osób. Tutaj życie od śmierci dzieliły metry, ułamki sekund, instynkt lub jego brak. Rozmawiam na miejscu z psychologami, którzy mówią, że kiedy pojawiła się, a przecież szła z prędkością ponad 100 km na godzinę, ściana wody, głazów i mułu, część ludzi po prostu zamarła w przerażeniu. Od świtu do zmroku nad Bidur słychać huk śmigłowców startujących z pobliskiego lądowiska. To tu transportowane są już głównie ciała ofiar śmiertelnych powodzi. Stoimy nad wąwozem, gdzie jeszcze kilka dni temu tętniło życie miejscowości Bidur. Mangali Taman pokazuje, że kilkadziesiąt metrów od nas, w miejscu, gdzie teraz z mułu wystają nieliczne dachy budynków, pracowała jako kucharka. Najpierw pojawił się potężny huk, wyszłam zobaczyć, co się dzieje, i zaczęłam biec w górę zbocza. W Bidur wiele osób schroniło się na zboczach, jednak zbyt nisko, żeby przeżyć. Widziałam tak wiele osób, które zaczęły nagrywać to, co się dzieje. Robili sobie selfie. Nikt się nie uratował. Nikt nie przypuszczał, że fala będzie tak wysoka. Przed lądowiskiem śmigłowców Bidur setki osób czekają na informacje o swoich najbliższych. W całym Nepalu przepełnione są kostnice i szpitale. W nocy sytuację skomplikowała pogoda. Deszcz doprowadził do podniesienia się poziomu wielu rzek. Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czeka na jakiekolwiek informacje o zaginionych, krewnych, przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich. Kilkadziesiąt metrów dalej, na murze szpitalnej kostnicy, władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. W miejscowości Trishuli poszukiwania ocalałych z kataklizmu na 2 godziny zostały przerwane. Słyszymy, że poziom wody tam, w wyżej położonych obszarach, wzrósł i teraz woda znów tu idzie. Za ile czasu? Może nadejść wkrótce, może za 15 minut, może za pół godziny. Na szczęście woda nie przyszła, ale zagrożenie wciąż istnieje. Władze Chin i Nepalu ostrzegły, że powódź błyskawiczna w najbliższych dniach może się powtórzyć, bo zapełniają się dwa jeziora, gdzie Tamy to zwałowisko skał pozostałych ze środy. W jednym z nich, jak się szacuje, zgromadziło się około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Około miliona więcej niż dzień wcześniej. Mieszkanka Trishuli, Indira Adhikari, mówi, że skala potrzeb jest ogromna. Powódź sprawia nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa walka z czasem. Dramatycznie wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunila Shreshty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Zadzwonił do mnie mój brat z pytaniem, czy wiem o powodzi na granicy w Girong, że nie ma kontaktu z naszymi pracownikami, ja i on. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów. Bez odpowiedzi. Mężczyzna starał się ustalić miejsce ich pobytu po sygnale GPS samochodu. Powiedziałem mojemu przewodnikowi, żeby sprawdził lokalizację GPS auta i spróbował ustalić, gdzie może być. Ale kiedy wrócił, zadzwonił do mnie i pokazał tylko kilka zdjęć, że tam nie ma.

0: Nie ma śladów żadnych pojazdów. Straciłem wtedy nadzieję. Z dnia na dzień zwiększa się liczba ofiar śmiertelnych, zaginionych i tych, którzy w wyniku katastrofy wciąż walczą o przeżycie. David Fisher z Czerwonego Krzyża. Operujemy nadal w oparciu o bardzo, ale to bardzo szacunkowe dane, ale uważamy, że co najmniej 93 tysiące osób zostało dotkniętych katastrofą i potrzebuje pomocy. Oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni perspektywą kolejnych powodzi. Szef Czerwonego Krzyża w Nepalu dodaje, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. W związku z dzisiejszym zagrożeniem powodzią władze zablokowały ruch i dlatego nasza ciężarówka nie mogła kontynuować jazdy do Nuwakot. Na szczęście sytuacja nie jest tak drastyczna, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Pomimo tego władze w Nepalu nie chcą u siebie zagranicznych ratowników. Nepalczycy, z którymi rozmawiam w Katmandu, starają się tłumaczyć swoje władze. Ufają, że wiedzą, co robią. Taką decyzję władzom cywilnym doradziła armia. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych deklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania. Obawiają się też większego chaosu. Jeszcze mniej oficjalnie. W newralgicznym terenie graniczącym z Tybetem nie chcą u siebie na przykład chińskiego wojska. Te najnowsze tragiczne dane to co najmniej 750 ofiar śmiertelnych. Lista zaginionych powiększyła się do ponad 3000 osób. W weekend poszukiwania ofiar kataklizmu były wielokrotnie wstrzymywane ze względu na pogarszającą się pogodę oraz zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi i powodziami. Padający od wczoraj deszcz znacznie utrudnia poszukiwania ciał ofiar i dystrybucję pomocy humanitarnej. Wczoraj w jedną tylko stronę przedarcie się z Katmandu do Birun zajęło mi około 3 godzin, a są to tak wąskie i kręte drogi, że kilkukrotnie musieliśmy się zatrzymywać, kiedy mijały nas transporty wojskowe. Po prostu nie było miejsca, aby dwa auta mogły się i to w ulewnym deszczu minąć. Jak to się odbyło? Wówczas na drodze pojawiał się samozwańczy kierujący ruchem, który starał się odblokować korek. Dodam, wszystko to wisząc na urwiskach i w strugach deszczu. Ja chciałbym, żeby to, co Państwu opowiadam dzisiaj, było fikcją, ale naprawdę to jest rzeczywistość Nepalu. Jest jednak światełko nadziei w tej całej sytuacji. Akcja ratownicza skupia się na dotarciu do prawdopodobnie setek osób, które od 4 dni mogą znajdować się w tunelach pod zniszczonymi hydroelektrowniami. Nepalskie władze, które wcześniej odmówiły przyjęcia zagranicznych ratowników, teraz poprosiły Chiny o pomoc w prowadzeniu operacji w tunelach. Na miejscu są już chińscy eksperci, którzy oceniają możliwości dotarcia do nich. Tymczasem, co ciekawe, no ale też chyba za bardzo nas nie dziwi, w Chinach informacje o skali kataklizmu, który zniósł z powierzchni ziemi, m.in. przejście graniczne Girung między Nepalem i Tybetem, poddawane są ścisłej cenzurze. Z internetu usuwane są nagrania, na których widać moment, kiedy całe przejście znika pod naporem powodzi. Chińskie władze podały, że w Tybecie zaginęło 261 obcokrajowców z 23 państw, pośród nich około 100 Nepalczyków, prawie 50 obywateli Indii, ale także m.in. 33 Łotyszy, Amerykanie, Brytyjczycy. Na razie, na szczęście, wciąż nie ma informacji o jakichkolwiek ofiarach lub też zaginionych z naszego kraju. Jak mówiłem Państwu na początku, to miała być audycja o pomocy humanitarnej Polski w Libanie, ale będzie też o tym, jak my, Polacy, pomagamy w Nepalu. Pośród tych osób jest Magda Jungowska, która tu w Nepalu spędziła 14 lat, a teraz z Polski koordynuje pomoc humanitarną dla powodzian w ramach jej fundacji White Grain we współpracy z nepalską fundacją HAPSA.
1: Katastrofalna powódź w Nepalu. Magda, jesteś jedną z tych osób, która organizuje pomoc dla Nepalczyków w naszym kraju. Mieszkałaś tutaj przez wiele lat. Powiedz, na czym polega ta zbiórka, do kogo ma trafić i w jaki sposób można pomagać?
2: To dla mnie jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że ja mieszkałam 14 lat w Nepalu. Byłam po trzęsieniu ziemi przez kilka miesięcy, jeździłam po wioskach, pomagałam. Jak był COVID, jeździłam, pomagałam. 5 lat temu były powodzie na zdecydowanie mniejszą skalę, jeździłam, pomagałam bezpośrednio ludziom i w zeszłym roku wróciłam do Polski i to jest Pierwszy raz, kiedy nagle wydarza się taka katastrofa w Nepalu, a mnie tam osobiście nie ma. Więc przyznam się szczerze, że pierwsze 2 dni byłam w pewnego rodzaju stuporze, niedowierzaniu i zastanawianiu się, jak ja mogę pomóc w Nepalu bezpośrednio, jeżeli mnie tam nie ma. Więc

0: moja fundacja działa już prawie 10 lat, ale działała na tej zasadzie, że ja byłam tam fizycznie i ludzie, którzy mnie znali, wiedzieli, że tam jestem, pomagam. Więc zadzwoniła tak naprawdę do mnie Oliwia Lubieniecka i mówi: Magda, ja tam byłam w zeszłym roku, ja chcę pomóc. Więc przypomniałam sobie o tym, że tak naprawdę Hapsa Nepal, pomagające właśnie w tym momencie, tuż po powodzi, jak ludzie są przesiedleni, potracili wszystko, domy, bardzo ważna jest higiena. Więc ja z nimi właśnie te 5 lat temu dowoziłam i pomyślałam, okej, to jest ten moment, że nawet jak mnie nie ma teraz fizycznie w Nepalu, to w ten sposób bezpośrednio mogę się przyczynić, zorganizujemy tą zbiórkę tu w Polsce po to, żeby przekazać ją właśnie im, Hapsa Nepal, żeby oni mogli te paczki zorganizować i właśnie je pakują, zawozić bezpośrednio do powodzian. Więc taka pomoc najbardziej bezpośrednia, jaką mogę tak naprawdę, będąc tutaj w Polsce w tej chwili, zorganizować. I myślę, że jak na razie nam to idzie i do przodu i rzeczywiście zaczynają wchodzić jakieś pieniążki i ponad 300 paczek, udało nam się zebrać pieniądze na ponad 300 paczek w dosłownie kilkanaście godzin. Więc te pieniądze będę przekazywać tam i oni robią już zakupy, składają paczki i będą wysyłać dla najbardziej potrzebujących.
1: Czym zajmuje się ta twoja fundacja i czym zajmuje się ta fundacja, z którą teraz współpracujecie?
0: Więc moja fundacja White Grain, która powstała 10 lat temu, przede wszystkim zajmowała się wspieraniem edukacji i zdrowia mnichów klasztoru. Robiłam projekty dla dzieci w wioskach nepalskich, akcję Plecak. Wspieram niepełnosprawne dzieci i jakby po tym, jak wyjechałam z Nepalu, te działania właśnie zminimalizowałam tylko do takiego regularnego wsparcia tych kilku miejsc, również takiej rodziny samotnej matki z dziećmi, wspieramy edukację tych chłopców. Więc jakby nie planowałam akcji żadnych na dużą skalę, póki właśnie te 3 dni temu nie wydarzyła się powódź.
1: Jak ty odbierasz w ogóle tą całą sytuację? Masz doświadczenie, wspominałaś tej powodzi błyskawicznej sprzed 5 lat, byłaś na miejscu, kiedy 11 lat temu wydarzyło się to, co do tej pory uznawane było za największą taką katastrofę naturalną w Nepalu. Jak ty odbierasz te zdjęcia, te przekazy telewizyjne, które w tej chwili wszyscy oglądamy, których doświadczamy?
0: Nie widziałam nigdy czegoś takiego w życiu. Tak naprawdę nawet nie będąc fizycznie właśnie teraz w Nepalu, czasami nam się wydaje, że media powiększają skalę sytuacji, że to aż niemożliwe, ale przy tej ilości wiadomości, wideo, nagrań i widzenia tego, na jaką skalę to się wydarzyło, ja myślę, że nie wiem, czy w ogóle w mediach wyszły takie już informacje, ale ja mam poczucie, że to jest największa katastrofa w historii tego kraju. To, co było po trzęsieniu ziemi, to jak ja jeździłam, pamiętam i widziałam te zniszczone domy jeden za drugim, to niesamowite takie wrażenie, poczucie zniszczenia i katastrofy. 5 lat temu, jak pojechałam do Melamci dzień po właśnie takiej powodzi, to była też taka ta szybka powódź, która spłynęła woda i następnego dnia widziałam te domy, które są w mule po drugie, trzecie piętro. Przechadzałam się, zresztą nagrywałam takie moje relacje, tak, na mój taki mały kanał YouTube. Ja nie chcę umniejszać skali tego, co się wydarzyło te kilka lat temu, ale to było nic w porównaniu do tego, co się wydarza tu w Nepalu teraz, po relacjach moich przyjaciół, ludzi, którzy są na miejscu. I zastanawiam się, po prostu chciałabym tam być, już po prostu pakować te paczki, wysyłać i jechać do tych ludzi, tak jak to zawsze robiłam. I sam ten fakt, że nie mogę teraz w tym momencie tego zrobić, jest dla mnie bardzo trudny, bo wiem, że to, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i tak tragiczne i na tak ogromną skalę. I jeszcze do tego ja wiem, że wydarzy się to, co wydarzyło się po trzęsieniu ziemi. Czyli i media, i ludzie, i zainteresowanie katastrofą będzie trwało przez najbliższy tydzień, dwa, ale ten kraj i ci ludzie będą cierpieli miesiącami i latami. Ja pamiętam po trzęsieniu ziemi, jak jechałam 2 miesiące po trzęsieniu do wiosek oddalonych po... To było 8 godzin w jedną stronę, daleko w Sindhuli. I podjeżdżamy z tirami, z ciężarówkami wsparcia i jedzenia i takich podstawowych artykułów pomocy. Podchodzę do starszej kobiety, która stoi pod swoim zawalonym domem i ona z łzami w oczach mówi nam, że jest wdzięczna, że dziękuję, że w ogóle ktoś przyjechał. I ja wiem, że to, co teraz się dzieje w Nepalu, będzie trwało miesiącami i latami i od razu chciałabym powiedzieć, póki właśnie jest ten ruch i to zainteresowanie, żebyśmy je mieli nie tylko teraz, ale żebyśmy wspierali tych ludzi dużo później, dlatego że oni, to jest niesamowite,

0: Oni tracą wszystko, ale przyjmują to. I każda pomoc, która się pojawia, i to będzie pomoc, która jest dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, za 2 miesiące, oni przyjmą to z wdzięcznością, bo w tej skali, w jakiej to się wydarzyło, ta pomoc będzie do nich docierać bardzo, bardzo długo.
1: Jak ten kraj jest przygotowany na tego typu katastrofy naturalne? Wydawać się może, że akurat ta skala tej katastrofy, o której ty mówisz, którą ja widzę na własne oczy, chyba żadne z państw nie jest w stanie poradzić sobie samo z takim ogromem tragedii, która tutaj miała miejsce i z udziałem tych ludzi. To nie jest kraj, który ma ogromne zasoby. To jest kraj, który jest wciąż jeden z najbiedniejszych krajów świata, jeden z najbiedniejszych krajów Azji. Czy twoim zdaniem Nepal jest w sobie w stanie sam poradzić z tą katastrofą?
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że jest to dość skomplikowane i trudne pytanie, ale niestety pierwsza odpowiedź brzmi, że absolutnie Nepal nie jest przygotowany na tego rodzaju katastrofy. I to jest bardzo przykre, bardzo smutne, że mimo tak katastrofalnego wydarzenia jak trzęsienie ziemi 11 lat temu, Nepal nie jest przygotowany na radzenie sobie z trzęsieniami ziemi, a co dopiero z powodziami w takiej skali. Więc ja współpracuję właśnie z taką organizacją HAPSA Nepal, co po angielsku znaczy Health Advancement Programs for South Asia. To jest organizacja, która właśnie przede wszystkim zajmuje się szerzeniem świadomości i przygotowania się do tego rodzaju katastrof. Więc oni, na przykład założyciel tej organizacji, dr Ramu Karel, który jest moim przyjacielem, z którym w trakcie COVID-u i w trakcie powodzi 5 lat temu współpracowaliśmy, stworzył na przykład taką piosenkę, która jest w Nepalu teraz bardzo znana, która uczy, jak w jakim rytmie prowadzić resuscytację. Bo tego rodzaju programy, tego rodzaju rzeczy ludzie muszą się uczyć. W Nepalu ludzie muszą się uczyć, że ręce mydłem powinno się myć przez dłużej niż 20 sekund, żeby rzeczywiście one zostały dokładnie wymyte z bakterii i zarazków. Więc co dopiero mówić tutaj o przygotowaniu do takiego kataklizmu jak powódź, która pojawia się w przeciągu sekund. Więc to jest bardzo trudne, nawet doświadczenia po trzęsieniu ziemi, które było tak wielką katastrofą, do tej pory ludzie nie posiadają czegoś takiego, wiedząc, że w Nepalu kolejne trzęsienie może być w każdej chwili, nie posiadają czegoś takiego jak te plecaki ochronne, w których powinna być latarka, czołówka, podstawowe leki, jakieś takie właśnie rzeczy dla takiej emergency w przypadku trzęsienia ziemi. Nepal wie, że co roku są monsuny i rzeczywiście ziemia się osuwa i tracony jest dostęp do jazdu do wiosek i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale na katastrofę w tej skali nikt chyba na świecie nie może być przygotowany. Może ja widziałam niedawno taką sytuację, gdzieś mówiono, że w Szwajcarii tak była powódź podobnego rodzaju, że rzeczywiście oberwały się seraki i że nikt nie ucierpiał, wszyscy zostali ewakuowani natychmiastowo, ale poziom, jakby prędkość informacji, na przykład takim narodowym systemem informowania SMS, jest natychmiastowy w takich rozwiniętych krajach. W Nepalu to nie istnieje, to nie funkcjonuje, niestety.
1: Jeszcze na koniec chciałbym ci zadać jedno pytanie, właśnie, żeby skończyć pozytywną nutą. Co takiego jest w Nepalu, że ciebie wciągnęło aż na kilkanaście lat?
0: Myślę, że każdy, kto pojedzie do Nepalu i spotka Nepalczyków, chce tam wrócić. I dla mnie, po pierwsze, oprócz tej jakby miłości do tego miejsca i Swayambhu Stupy, z którym byłam bardzo związana, to właśnie była, wiesz, ta życzliwość ludzi, ale myślę, że takim punktem zwrotnym było naprawdę zobaczyć, z jednej strony, przyjeżdżając, będąc w Nepalu, widzisz, jak oni żyją w pewnym sensie tu i teraz i cieszą się z tego, co mają, tak na co dzień. Ale w momencie, kiedy wydarza się taka katastrofa, oni nie mają w sobie jakiejś takiej goryczy i takiego obrzydzenia, musicie mi natychmiast pomóc. Oni każdą najdrobniejszą pomoc przyjmują z niesamowitą wdzięcznością. I wiesz, tak jak życie w Nepalu dla mnie nie było proste przez te kilkanaście lat, kiedy abstrahując od takiej pomocy społecznej, humanitarnej, próbowałam sobie ułożyć życie i prowadzić biznes. W tych rejonach było to naprawdę bardzo trudne, to muszę powiedzieć, że właśnie te moje działania związane z fundacją,

jedynym sukcesem w moim życiu, który gdzieś tam trwał i wydarzał się, i byłam w stanie pomóc naprawdę ogromnej ilości ludzi i chciałabym to dalej robić, bo ta ich wdzięczność właśnie nawet za takie najdrobniejsze wsparcie jest po prostu tak cudowna. I myślę, że każdy, kto w ogóle był chociaż raz w Nepalu i nawet ty

0: wiek Azji. Dziś specjalne wydanie ze spustoszonego przez kataklizm Nepalu.
1: Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. Każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
12: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.
13: 34 minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Wracamy do spraw międzynarodowych. Obywatele Islandii zdecydowali, czy ta niewielka, ale strategicznie przecież położona wyspa na północnym Atlantyku wróci do negocjacji z Unią Europejską w sprawie ewentualnego wstąpienia wyspy do Unii. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Obecnie temat wraca. O referendum w sprawie wstąpienia Islandii do Unii Europejskiej wypowiedział się na naszej antenie dr Damian Szacawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, kierownik Zespołu Nordycko-Bałtyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej w Lublinie, a rozmawiał z nim Michał Strzałkowski.
14: To co się zmieniło, że temat wrócił?
15: Zmieniły się przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Jeśli mówimy o tych kwestiach wewnętrznych, to od grudnia 2024 roku Islandią rządzi centrolewicowa, powiedzmy, koalicja, na czele której stoi premier Frostadottir, która wygrała wybory i która miała zorganizowanie tego referendum, tak jak pan redaktor mówi, nie akcesyjnego, tylko w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską w programie koalicyjnym. Więc jest to realizacja obietnicy

0: z którą ta koalicja Sojuszu Odrodzenia Partii Ludowej szła do referendum. Referendum jest doradcze, referendum jest prawnie niewiążące i tak jak pan redaktor powiedział, wynik na tak uruchomiłby jedynie wznowienie rozmów, po których odbyłoby się drugie referendum dotyczące faktycznej akcesji już na tych warunkach, które byłyby wynegocjowane. Dlaczego Islandia w ogóle wraca do tego tematu? To jest także kwestia tych czynników uwarunkowań zewnętrznych. To jest kwestia takiej zmiany geopolitycznego położenia Islandii, postrzegania tego położenia i zwiększenia jej podatności na zagrożenia zewnętrzne. Islandczycy obecnie są przekonani już o tym, że każdy konflikt w Europie wciągałby Islandię w ten konflikt. Niezależnie od tego, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, to ze względu na relacje handlowe, o których pan redaktor wspomniał, to ten argument bezpieczeństwa się bardzo mocno pojawiał, przynajmniej w momencie startu prac w rządzie, a później w parlamencie nad przygotowaniem tego referendum. Dodajmy może, że to referendum już trwa, bo pod koniec lipca zostało otwarte wcześniejsze głosowanie referendum. Jeden, ten właściwy dzień, to jest 29 sierpnia. Jego wyniki będą znane dość szybko, w ciągu kilku godzin od zamknięcia lokali, w których Islandczycy będą mogli oddać swój głos.
1: No tak, bo to nie jest wielki kraj, więc tych głosujących też nie jest bardzo wielu i da się to w miarę szybko policzyć. Też wyspa nie jest duża, więc nie trzeba tych głosów zwozić z najdalszych zakątków. No i większość Islandczyków jednak mieszka dość zwarcie w jednej części wyspy, więc no technicznie to sprawa jest prosta. A politycznie, bo Islandczycy się wydają być bardzo mocno podzieleni. Sondaże pokazywały, że jest przewaga zwolenników tego, żeby wznowić negocjacje członkowskie z Unią Europejską, ale im bliżej było referendum, tym ta przewaga bardziej topniała.
0: A to prawda. Te sondaże, które były publikowane dość regularnie przed, czy też mniej więcej w tym okresie od decyzji o przeprowadzeniu tego referendum do w zasadzie ostatnich dni, no pokazują, że no krótko mówiąc, wynik jest głęboko niepewny. Znaczy przewaga żadnej ze stron nie przekracza kilku punktów procentowych. W zasadzie mieści się w granicach błędu statystycznego. Wciąż jest liczna grupa osób, które są niezdecydowane bądź też odmawiają udzielenia odpowiedzi. To jest około 8-10% Islandczyków. I to może przesądzić o wyniku. To, że poparcie dla wznowienia tych negocjacji maleje w fazie końcowej, jest zauważalny ten spadek, to też jest typowa taka dynamika referendum, więc ja bym tutaj no, nie przesądzał ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast to, co warto chyba zaznaczyć, to jest to, że poparcie dla wznowienia negocjacji jest wyższe niż dla pełnego członkostwa. I z tego można wyciągnąć taki wniosek, że część wyborców po prostu chce zbadać możliwe opcje bez przesądzania później samego wyniku, jeśli chodzi o członkostwo Islandii w Unii Europejskiej, czy też wejście, co samo w sobie byłoby dość dużym wyzwaniem, dość dużym też wydarzeniem, jeśli sobie popatrzymy na to, jak wyglądają rozmowy o przyszłych państwach, o kandydatach do Unii Europejskiej.
1: No, Islandia ostatni raz do Unii Europejskiej kandydowała w 2009 roku, znaczy wtedy rozpoczęto negocjacje. Udało się zamknąć 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Wtedy tak wyglądał ten proces. Procedura się teraz trochę zmieniła. Nie mamy rozdziałów, mamy klastry. To wygląda troszkę inaczej. Była reforma w Unii Europejskiej, ale ostatecznie Islandczycy z tego wszystkiego zrezygnowali. Dlaczego zrezygnowali wtedy? To 2013 rok był, kiedy powiedzieli pas, dziękujemy, a w 2015 roku stwierdzili, że w ogóle to już nie zamierzają kandydować. No jak widzimy, może zdanie zmienią.
0: To też również była kwestia wyborów, czy też kwestia zmiany władzy, ponieważ w czerwcu 2013 roku

0: nowy rząd centroprawicowy zawiesił negocjacje. One wtedy stanęły na tym, tak jak pan redaktor powiedział, że 11 rozdziałów było tymczasowo zamkniętych, 27 rozdziałów otwartych. Z tych, które nie zostały otwarte, no to największe wyzwanie to jest wciąż istotne, bo to jest kwestia wspólnej polityki rybołówstwa i rolnictwa, więc to są te tematy, które są również teraz negocjowane, czy też również będą negocjowane, niezależnie od tego, że zmienił się, że przeszliśmy z tych kwestii rozdziałów na klastry. Dlaczego wtedy? No dlatego, że Islandia w ogóle złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską ze względu na kryzys finansowy 2008-2009 rok, który bardzo mocno zatrząsł tym państwem, który doprowadził do dużego kryzysu. Trzy banki zostały znacjonalizowane. No i wtedy Islandczycy patrzyli na Unię Europejską jako takiego gwaranta stabilności tej gospodarczej, czyli duży blok.
1: Unię Europejską,
0: handlowy,
1: która też rzucała koła ratunkowe swoim państwom członkowskim, Grecji chociażby, prawda, czy kilku innym.
0: No dokładnie,
1: Grecję pamiętamy najbardziej, ale na początku wiele krajów dostawało koła ratunkowe.
0: No dokładnie, dokładnie tak, więc to była ta kwestia. Ta kwestia takiej postrzegania Unii Europejskiej jako stabilnej siły jest również istotna obecnie, dlatego że no, mówiłem o tych uwarunkowaniach zewnętrznych. Tutaj warto też wspomnieć chociażby o polityce prezydenta Trumpa i jego administracji względem państw europejskich, względem sojuszników z NATO. No i tutaj Islandia dość mocno obawia się tej polityki Stanów Zjednoczonych względem Danii, względem Grenlandii. No w zasadzie już można wspomnieć chociażby o tym, że prezydent Trump zdążył pomylić Islandię z Grenlandią. Więc jest to no, to postrzeganie Unii Europejskiej jako struktury stabilnej, tak pod względem gospodarczym, jak pod względem bezpieczeństwa i obronności, no jest ważnym czynnikiem dla zwolenników wznowienia negocjacji akcesyjnych.
1: A jeśli by się tak stało, że te negocjacje zostaną wznowione, to długo to może potrwać? No Islandia to jest taki kraj, który jest z Unią Europejską w miarę blisko, bo ma podpisane szereg umów, także handlowych. No zwykle te kwestie handlowe, gospodarcze są najbardziej newralgiczne w negocjacjach. Więc no to też jest tak, że Islandia z tą Unią gdzieś tam jest oczywiście spięta, stowarzyszona, zbliżona.
0: Islandia, podobnie jak zresztą jak i Norwegia, jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w ramach tego EOG przyjmuje część z przepisów, na które są przyjmowane w ramach Unii Europejskiej. To jest około 70-80%. Jest częścią strefy Schengen, jest również stroną tych porozumień dublińskich dotyczących migracji, więc mamy też te wątki, które są zamknięte chociażby, więc te 11 rozdziałów zamkniętych, które przeniesione teraz do klastrów, to one również będą powodowały pewnego rodzaju łatwość. Mamy także zapowiedzi ze strony komisarz unijnej odpowiedzialnej za rozszerzenie, że w przypadku, gdyby Islandczycy się zdecydowali na tak, no to jest w miarę szybka perspektywa sięgająca około dwóch, może troszeczkę więcej lat. Ja realnie myślę, że to byłoby troszeczkę więcej ze względu na te obszary, które nie zostały dotąd uregulowane. To głównie chodzi o politykę rybołówstwa, która no nie jest tylko i wyłącznie kwestią gospodarczą, handlową, bardzo ważną dla Islandii, bo to jest jedna z głównych gałęzi, jeśli chodzi o jej eksport. 40% eksportu towarowego, około 40% eksportu towarowego to jest rybołówstwo, to jest bardzo ważne, czy też firmy w tym sektorze to jest bardzo ważny pracodawca, to jest również ważny składnik produktu krajowego brutto Islandii.
1: A tymczasem Unia Europejska ma kwoty połowowe, ma różne limity, ma różne przepisy, trzeba się dogadywać między sobą. No sami wiemy, że to też bywa drażliwa kwestia. Pamiętamy sporo o połowy dorsza na Bałtyku między polskimi a niemieckimi.

0: niemieckimi na przykład rybakami, czy między, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, Francuzami, a Anglikami w kanale La Manche, więc no, to jest drażliwy temat, to trzeba o tym pamiętać.
1: No, mamy również historię wojen dorszowych i tutaj akurat mamy kwestię Islandii i jej sąsiadów, więc no, to jest niewątpliwie argument egzystencjalny. To znaczy kwestia podziału kwot połowowych z innymi państwami Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej wymagałoby poddania łowisk islandzkich, najprawdopodobniej to jest około 750 tysięcy kilometrów wyłącznej strefy ekonomicznej, limitom unijnym. Oczywiście no tutaj osoby odpowiedzialne za rozszerzenie, tak? Komisarz Kos wskazuje, że no są możliwe jakieś odstępstwa, ustępstwa na rzecz Islandii, biorąc pod uwagę to, jak rybołówstwo jest, jak ten sektor jest ważny dla Islandii. Natomiast no, niewątpliwie jest tutaj szereg jeszcze wątpliwości, szereg punktów do wyjaśnienia, które nie zostały do tej pory tak naprawdę zdefiniowane, dlatego że akurat rybołówstwo jest jednym z tych obszarów, w których Islandia nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Mowa tutaj o tych negocjacjach, które miały miejsce do 2013 roku, więc, więc sami Islandczycy są bardzo mocno w tym momencie podzieleni. Tutaj wchodzą kwestie suwerennościowe, autonomii tego państwa i tego, że rybołówstwo jest dla Islandii fundamentem gospodarki, ale także fundamentem pewnej tożsamości politycznej. To są kwestie ideologiczne również, tak?
0: A gdyby się tak stało, że Islandia wznowi negocjacje, a potem na przykład wejdzie do Unii Europejskiej, to na przykład byłaby to presja na Norwegię, która też jest w tym europejskim obszarze gospodarczym, ale nie jest w Unii Europejskiej, no bo wtedy ten europejski obszar gospodarczy oprócz Unii Europejskiej składałby się tylko z Norwegii i jeszcze z księstwa Liechtenstein, czyli takiego kraju, który ma mniej niż 40 tysięcy mieszkańców, a gospodarczo i tak jest zależny od Szwajcarii, no bo tam się nawet frankiem szwajcarskim płaci, więc de facto tak naprawdę to Norwegia by pozostała sama poza Unią Europejską z tych dużych europejskich krajów.
1: No niewątpliwie byłby to czynnik wzmacniający nastroje proeuropejskie w Norwegii. To również jest przedmiot dyskusji w samej Norwegii. Obserwują oni, co zrobią Islandczycy. Natomiast no, mówimy tutaj w tym momencie o dość jednak odległej przyszłości. Na pewno Norwegia ma swoje doświadczenia, jeśli chodzi o integrację europejską. No warto przypomnieć, że Norwegowie dwukrotnie już mieli uzgodnione zasady wejścia do najpierw wspólnot europejskich, a później Unii Europejskiej i dwukrotnie w referendum powiedzieli nie wejściu w tą strukturę, więc z jednej strony to byłby kolejny asum do tego, żeby wznowić te rozmowy w nowych uwarunkowaniach, ale z drugiej strony no, ta grupa, która jest przeciwna i która uważa, że obecne rozwiązania, obecne relacje pomiędzy Norwegią chociażby i państwami Unii Europejskiej, te zasady są dla nich no, najbardziej adekwatne, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, ten bilans zysków i strat.
2: Islandczycy na razie też do Unii przyłączyć się nie chcą. Wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Czy to jest odpowiedź czasowa, czy może jednak jednoznaczna i dalekosiężna? Zobaczymy. Z doktorem Damianem Szacawą, adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, kierownikiem zespołu nordycko-bałtyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej, rozmawiał Michał Strzałkowski.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
2: 16.50. Ta fraza dziś już się pojawiała, ale niech zabrzmi raz jeszcze. To ostatnia niedziela wakacji. Generalnie sierpień, drugi miesiąc wakacyjnego odpoczynku, to często jest moment, w którym jednak wielu pracowników wypoczywając ukradkiem jednak odpisuje na maile z plażowego leżaka albo godzi obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi, bo przecież szkoły i przedszkola w dużej części nie działają. Paradoksalnie to właśnie w wakacje niektórzy z nas najbardziej dostają w kość, a odporność psychiczna

0: to jest dziś najbardziej dochodowa kompetencja zawodowa. Fundamentem tejże nie jest przepracowanie, ale odpoczynek, regeneracja i umiejętność pracy w odseparowanych blokach. Dwutygodniowy urlop to nie jest przerwa w byciu dobrym pracownikiem, tylko moment regeneracji i taki właśnie czas ma posłużyć wzrostowi efektywności. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego za rok 2025 wynika, że Polacy są na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin, a najwięcej pracują przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Psycholog biznesu profesor Małgorzata Dobrowolska ostrzega, że trzeba przestać normalizować i społecznie akceptować przepracowanie. W XXI wieku przewagę budują już nie ci, którzy potrafią pracować najdłużej, ale ci, którzy potrafią pracować efektywnie, a odpoczynek to nie jest luksus, tylko biologiczna konieczność.
1: Emocje się nie trawią, emocje się nie rozejdą po kościach. Nie ma takiej opcji. Czyli to nie będzie tak, że stres nam gdzieś tam wyparuje. No nie, no bo on albo spowoduje, że my, nie wiem, zajadamy te stresy, tak, albo nie dojadamy, właśnie chudniemy, albo jest tak, że w nocy nie możemy spać, albo się wyżywamy na dzieciach, no najsłabsze. Zresztą znamy to wszyscy. No myślę, że jak to mówię, to gdzieś każdy odnajduje siebie. Właśnie dlatego, że stres się nie strawi, emocje się nie strawią. My musimy mieć odpoczynek, żeby to sfiltrować, my musimy mieć tą regenerację, żeby się tego pozbywać. No to trzeba po prostu wziąć i trochę coś z siebie powyrzucać, mówiąc tak bardzo już obrazkowo. I mało mamy tego prawa do odpoczynku, bo nie rozumiemy też jej mocy, ja bym powiedziała w ten sposób. Czyli największy problem mamy taki, że nam się wydaje, że odpoczynek to jest marnowanie czasu. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj przywołałam w czasie tej rozmowy, są takie dowody czy takie przykłady tego, że ten odpoczynek służy naszej efektywności. On służy temu, żeby wzbudzić tą odporność, żeby być lepszym, sprawniejszym, szczęśliwszym, silniejszym. I to bym chciała przede wszystkim podkreślić. Natomiast faktycznie letdown efekt to jest taki efekt, który pokazuje, czy jest przykładem tego, jak brak odpoczynku wpływa na naszą odporność. Już wam powiem konkretnie. Jak jedziemy na urlop, to myślę, że to jest taki przykład też jeszcze w tym temacie naszym, to człowiek przed urlopem chce wszystko zrobić, wiecie, żeby nie było zaległości, nie? Wyczyścić biurko, tam za koleżankę, za siebie, pracujemy od świtu do nocy, żeby ze wszystkim zdążyć. I teraz wchodzimy w taką fazę totalnej eksploatacji organizmu. I potem jedziemy na wakacje, słuchajcie, bardzo drogie, na te 7 dni, wydajemy kupę szmalu i tak naprawdę przychodzi taki moment, gdzie my padamy po prostu dosłownie, że my przez te pierwsze kilka dni odtajamy. Czyli nam się chce spać, my nie mamy siły na zwiedzanie, my nie mamy siły w ogóle na tańczenie, wygłupianie się, chodzenie, bieganie nad plażą. I mało tego, na początku wtedy łapiemy zwykle różne infekcje. Ludzie mówią, kurczę, jak to jest możliwe, że mam możliwość, żeby sobie pozwolić na odpoczynek. Mam tylko 7 dni i nie mam siły się ruszać. No nie mam siły czerpać z tego odpoczynku. Albo jestem nagle, mam katar, jestem przeziębiony. Tak właśnie działa let down effect, czyli każde przemęczenie, czy każde takie nadmierne eksploatowanie organizmu będzie miało swoje konsekwencje. Więc jeśli nie możesz sobie pozwolić na dłuższy odpoczynek, na taki dłuższy, wiesz, urlop, czy dłuższe wakacje parę razy w roku, no bo czasem nie możemy sobie pozwolić właściwie wszyscy, to korzystaj z każdej wolnej chwili, mówimy, z każdego wolnego weekendu albo z każdej wolnej przestrzeni w ciągu dnia, robiąc to tak zwane szybkie resety, paręnaście minut. Przewietrz umysł, podreptaj, pochodź, nawet w miejscu, na balkonie, nie wiem, przy otwartym oknie w korpo, jak masz chwilę przerwy. Jak możesz wyjść na parking, wyjść na parking. Jak nie możesz wyjść z domu, bo mieszkasz na czwartym piętrze, niektórzy mi mówią, zawsze ja mam 150 lat, mieszkam na czwartym piętrze i nie mogę wyjść. To mówię, otwórz okno, weź czapkę, jak ci zimno i podreptaj przy tym oknie. Więc chodzi o to, żebyśmy poszukali takich sposobów, które po prostu pozwolą nam na taką szybką regenerację w ciągu dnia, bo to nam bardzo pomoże przede wszystkim być szczęśliwym też, nie? Bo to nie chodzi tylko o to, żeby usprawnić organizm, czy być silnym psychicznie, ale też, żeby po prostu poczuć taką radość życia, żeby nam sfiltrowały się te emocje, które są związane właśnie ze stresem, z tym kortyzolem, z tym takim też, wiecie, no, z tym takim trudem dnia codziennego, tak bym powiedziała.
0: Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o efektywność, ale też po prostu zdrowe, szczęśliwe życie. Więcej porad usłyszą Państwo dziś wieczorem w audycji Zbliżenie po godzinie 22. Przypomnijmy, odpoczynek to nie jest luksus,

0: tylko biologiczna konieczność. Wprawdzie przez długi czas najbardziej cenioną kompetencją na rynku pracy była po prostu odporność na zmęczenie, bezrefleksyjne zaciskanie zębów i praca ponad siły. Dziś już wiemy, że znacznie większą wartość ma odporność psychiczna, zdolność do regeneracji, adaptacji i umiejętne odpoczywanie bardzo w tym pomaga. Do rozmowy z profesor Małgorzatą Dobrowolską wrócimy dziś wieczorem.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
1: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
11: Choć wydawało się, że najlepsze lata kariery ma już za sobą, znów jest na ustach całego świata.
12: A przecież od jego ostatnich sukcesów minęła już prawie dekada.
11: Teraz znów prowadzi Real Madryt i został bohaterem głośnego dokumentu.
12: Bajerant czy trenerski geniusz?
11: Celebryta czy trener przez wielkie T?
12: Na czym polega fenomen José Mourinho?
11: Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nam nasi goście, dr Anna Olchówka i Rafał Stec.
12: Zapraszamy już dziś o 25.
11: Filip Jastrzębski
12: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Nie ma Polaków wśród ofiar katastrofy promu u wybrzeży Cypru Północnego. Listę pasażerów prześledziły polskie placówki dyplomatyczne. Kilkanaście zastępów strażaków gasi pożar hali w Lublinie. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego. Islandia nie chce negocjacji w sprawie dołączenia do Unii Europejskiej. Taką decyzję podjęli obywatele w referendum. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam.

0: Wśród pasażerów promu, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków. Taką informację potwierdziło polskie MSZ. W katastrofie zginęło co najmniej 7 osób. Na pokładzie było ich łącznie 270. Ratownicy wciąż próbują dotrzeć do ponad 20 pasażerów uwięzionych na wywróconej do góry dnem łodzi. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Wiadomo, że na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki. W informacjach Lublin 60 strażaków gasi pożar hali magazynowej. Ogień nie jest jeszcze opanowany, a słup dymu widać z wielu części miasta. Cała hala jest objęta ogniem, mówi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
1: Na miejscu działa 17 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków. Pali się hala magazynowa o wymiarach około 30 metrów na 60. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych na miejscu zdarzenia, a także nie było osób ewakuowanych.
0: Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna, która sprawdzi, czy dym stanowi zagrożenie. Na razie nie wiadomo, co było przechowywane w hali. Islandczycy mówią nie Unii Europejskiej. W referendum nie zgodzili się na powrót do negocjacji członkowskich. Przeciwko było prawie 53% obywateli, a na tak zagłosowało 47%. To cios dla Brukseli, która chciała Islandii we wspólnocie.
2: Ten wynik referendum to wizerunkowa porażka dla całej Unii Europejskiej. Islandczycy, mimo zagrożeń ze strony Rosji, tracących wiarygodność Stanów Zjednoczonych, zdecydowali, że lepiej będzie im poza Unią. Zwolennicy wznowienia negocjacji, oprócz kwestii geopolitycznych, wskazywali też na argumenty ekonomiczne, że członkostwo w Unii będzie z korzyścią dla wahającej się korony, że doprowadzi do obniżki stóp procentowych, ale to przeciwnicy wznowienia negocjacji trafili bardziej do Islandczyków. W kampanii referendalnej dużą rolę odgrywała kwestia suwerenności. Przeciwnicy argumentowali na przykład, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami, a rybołówstwo ma kluczowe znaczenie dla jej gospodarki. Islandia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią w 2010 roku. Po 3 latach eurosceptyczny rząd je zamroził. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Przenosimy się na Podlasie. Mija 80 lat od śmierci Danuty Siedzikówny Inki. Przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy spotkali się w Gruszkach i Narewce, by oddać hołd zamordowanej sanitariuszce Armii Krajowej.
3: Instytut Pamięci Narodowej poszukuje, upamiętnia i przekazuje pamięć o wszystkich, którzy zginęli w walce o wolną i niepodległą Polskę.
4: Dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Sychowicz.
3: Danuta Siedzikówna Inka jest postacią, z której możemy być dumni. Postacią, która może być wspaniałym wzorcem dla młodego pokolenia.
5: Warto, żebyśmy wszyscy promowali Inkę jako naprawdę taki świetny przykład do naśladowania.
4: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.
5: Bo jest to postać, która przede wszystkim pokazała, że żyła zgodnie z wartościami, w które wierzyła. Ba, z wartościami, za które oddała swoje życie.
0: Inka była sanitariuszką i łączniczką polskiego podziemia. Po aresztowaniu przez funkcjonariuszy UB została skazana na karę śmierci. Zginęła 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku w wieku 17 lat. Na koniec spoglądamy na drogi. Nieco większy niż zwykle ruch na S7 z Nadbałtyku w kierunku Warszawy, ale nie ma na szczęście większych utrudnień. To za sprawą powrotów z wakacji. Pojutrze rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z powodu robót drogowych wracający z nadmorza do stolicy muszą przygotować się na spowolnienie przed samym wjazdem do Warszawy. Z kierowcami niedaleko Ostródy rozmawiał Przemysław Lis.
6: Byliśmy kilka dni na Helu. Przed wyjazdem spodziewałem się, że będzie właśnie duży nawrót ludzi z wakacji, że będzie duży tłok, ale jest bardzo luźno. Jest dużo samochodów, ale jest ten ruch bardzo płynny. Jest dosyć ciepło, jest dosyć przyjemnie, słonecznie, dobrze się wraca.
7: Dla mnie fantastycznie się jedzie. Nie ma strasznego tłoku.
8: Spodziewała się pani?
7: No jak jechaliśmy nad morze 2 tygodnie temu, to widzieliśmy, że wracający w kierunku Warszawy to jadą pomalutku.
8: A dziś?
7: Jest nawet dobrze.
9: Jedzie się sprawnie, z równą prędkością. Myślę, że jest dosyć duży ruch, ale da się jechać. Pod Gdańskiem jest fajnie, bo jest nowa obwodnica, która rozwiązuje problem, więc się polepszyło. S6 przedłużona już aż do Słupska, więc prawie cały czas jedziemy ekspresówką.
10: Ostatnia niedziela, jutro pewnie zakupy ostatnie szkolne. Jak na razie jest spokojnie, przyjemnie.
11: Myślałem, że ciaśniej będzie, ale dobrze jedzie
12: się. No ale chyba szkoda, że wakacje się kończą.
11: No raczej. Czas do pracy ruszać.
0: Na drogach jest więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny samochodów. Informacje na temat sytuacji na drogach na antenie Polskiego Radia Kierowców oraz w serwisach informacyjnych Polskiego Radia.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatnia niedziela wakacji na ogół pogodna i całkiem słoneczna. Tylko na zachodzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, a na Pomorzu może lokalnie zagrzmieć. Na termometrach 21 stopni nad samym morzem, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
2: Sześć minut po 17.
0: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: O powrotach, o wakacyjnych powrotach dziś jeszcze będziemy rozmawiać za niespełna pół godziny. Teraz jednak proponujemy Państwu podróż w czasie i przestrzeni. W czasie, bo to historia dwustuletnia mniej więcej, w przestrzeni, bo przecież chodzi i o dawne Kresy, ale też już od zakończenia II wojny światowej o Wrocław. Dziś przybliżymy kulisy powstawania Ossolineum. Jego twórca Józef Maksymilian Ossoliński to była wielka postać polskiej kultury. O tym, jak inicjatywa prywatna przysłużyła się państwu polskiemu, wtedy jeszcze przecież u zarania nieistniejącemu, o to wszystko będzie pytał Paweł Wojewódka.
4: Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej rok 2026 został ustanowiony rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Tak, proszę Państwa, tego Ossolińskiego, twórcy Zakładu Narodowego Ossolińskich, ogromnej biblioteki, ogromnych zbiorów polskiej literatury, wielkiej książnicy. A dziś moim gościem jest pan dr Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum do spraw rozwoju. Witam pana dyrektora.
5: Dobry wieczór państwu, witam serdecznie.
4: Czuje pan ten ciężar gatunkowy Ossolińskiego na ramionach swoich?
5: No czuję i myślę, że cały nasz zespół i dyrektor Kamiński i mamy prawie 250 pracowników, którzy mają wielki etos pracy w Ossolineum, to czujemy ten ciężar tradycji, historii, zbiorów, które przechowujemy mimo różnych dziejowych zawieruch do dzisiaj. Dzisiaj Ossolineum to oczywiście wielka biblioteka, jedna z ważniejszych w kraju, ale także dwa muzea, też wydawnictwo bardzo znane, więc jesteśmy dużą instytucją, która realizuje zadania publiczne od wielu, wielu lat. Można już powiedzieć, od 200 lat służy narodowi, ponad 200 lat służy narodowi i dzisiaj jest skarbnicą naprawdę polskiej kultury.
4: Cóż, warto podkreślić, że właśnie 200 lat temu zmarł Józef Maksymilian Ossoliński. Urodził się w wieku 18, zmarł w pierwszej połowie wieku 19. Dwie zupełnie różne epoki, upadek państwa polskiego, rozkład, rozbiory. Z drugiej strony wielka praca Ossolińskiego na rzecz polskiej kultury, którą właściwie postanowiono zlikwidować, chociaż był w tym lepszym zaborze, bo w tym zaborze austriackim, gdzie udało mu się pełnić znamienite funkcje publiczne, też związane z cesarstwem.
5: Tak, to prawda. No to jest człowiek przełomu epoki i świadek utraty przez Polskę, przez Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą niepodległości. I myślę, że to bardzo zaciążyło na jego biografii, na tym, jak on myślał o tym, co robi i co chce zostawić potomnym. Potomnym to znaczy kolejnym pokoleniom Polaków, bo sam własnych potomków nie miał. Można powiedzieć, że na progu zaborów występowały jakby bardzo różne sposoby myślenia o tym, co teraz robi, kiedy nie mamy swojego państwa. I wiadomo, że w historii Polski bardzo mocno zakorzeniona jest ta taka tradycja insurekcyjna, prawda? Czyli walki zbrojnej o odzyskanie niepodległości, która już od Kościuszki, prawda, się pojawia i później wraz z kolejnymi powstaniami, ale była też inna tradycja, inny sposób myślenia, wcale nie wykluczający się, który reprezentował Ossoliński. I to jest taki oto zamysł, że naród bez państwa może przetrwać dzięki kulturze. I tak

0: rodził się pomysł, taka myśl na to, że zgromadzone przez niego zbiory, bo on sam był kolekcjonerem, bibliofilem, kolekcjonował też pamiątki narodowe, żeby z nich uczynić taki zaczyn, początkową, pierwotną kolekcję Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. On to po prostu chciał oddać kolejnym pokoleniom do tego, żeby to służyło jako taka wielka zbiorowa, takie miejsce zbierania narodowej pamięci, służące temu, żeby polska dusza przetrwała. Trzeba powiedzieć, że my dzisiaj mamy trochę inne wyobrażenia kategorii narodu. To myślę, że dla Ossolińskiego, tak mi się wydaje, w o wiele mniejszym stopniu ten pierwiastek, nazwijmy to etniczny, w tym słowie miał znaczenie. Bardziej chodziło o naród polityczny, właśnie taki, którym, gdy przypomnimy sobie pierwszą Rzeczpospolitą, jednak wielonarodową, złożoną też i z Korony, i z Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest trochę inny sposób myślenia. Niemniej jednak w tym było wielkie przekonanie, że kultura jest tym, co pozwoli nam przetrwać, nawet jeśli nie mamy swojego państwa. My, no jeszcze Polska nie zginęła, więc on tak to realizował.
1: No tak, i ta bliskość z dworem cesarskim Habsburgów pomagała mu w realizacji tych projektów.
0: No tak, i on w pewnym momencie został nawet bibliotekarzem w cesarskiej bibliotece i jakoś wyrobił sobie pozycję, można powiedzieć, był specjalistą, też dyplomatą dobrym. I to sprawiło, że był w stanie załatwić zgodę, no bo to jednak były zabory, na to, żeby ustanowić fundację właśnie po to, żeby zbiory biblioteczne, ale także muzealne potem gromadzić. Więc jego praca na dworze austriackim w Wiedniu bardzo przysłużyła się do tego, że on po prostu zdobył możliwości, które pozwoliły założyć Ossolineum, a już Zakład Narodowy, powołany do życia jego aktem w 1817 roku, 10 lat później zaczął funkcjonować już faktycznie we Lwowie.
1: No właśnie, specjalnie zakupił nieruchomość, były klasztor z ruinami kościoła, rozpoczęła się przebudowa, no i udało się, tak naprawdę udało się, bo to
0: udało się.
1: Przetrwał wszystkie zawirowania polityczno-wojenne do roku tak naprawdę 39. Zakład Ossolińskich, tak, we Lwowie.
0: Tak jest, i przetrwał nawet tą zawieruchę wojenną, oczywiście już z pewnym uszczerbkiem, o tym może za chwilę. Myślę, że Ossolineum to jest przykład tego, że dobrze pomyślana instytucja staje się trwała. Ossoliński był prekursorem myślenia tego takiego, jakby to powiedzieć, prywatna inicjatywa w służbie publicznej. Dzisiaj nazywamy to organizacjami pożytku publicznego, czy też organizacjami pozarządowymi. Ossoliński też bardzo mocno myślał o stronie takiej administracyjno-ekonomicznej. No nie wystarczy mieć książki, trzeba jeszcze ten budynek mieć i w tym budynku trzeba go remontować, trzeba te zbiory ochraniać, trzeba mieć jakiś personel, na to są potrzebne pieniądze. Ossolineum do II wojny światowej nie korzystało z żadnego wsparcia, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, publicznego. To wszystko była prywatna inicjatywa. Jak to się stało? Kluczowy moment to jest rok 1824, czyli, przepraszam, 23, czyli spotkanie i później umowa Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z księciem Henrykiem Lubomirskim. To jest umowa, która, można powiedzieć, tworzy Ossolineum także jako pewnego rodzaju instytucję o charakterze ekonomicznym. Lubomirski podarowuje do Ossolineum, czy przekazuje do Ossolineum swoje zbiory sztuki europejskiej, bardzo, bardzo dobrej, i przekazuje także dochody z ordynacji przeworskiej, której był właścicielem. Ordynacja to taka forma prawna majątku, dużego majątku, którego nie można dzielić. Na przykład nie można też dzielić na spadkobierców. On musi być zachowany w całości. Część przychodów z tego majątku ma trafiać od tej pory do Ossolineum na utrzymywanie tego zakładu. W odpowiedzi na to, czy z drugiej, ze swojej strony, Ossoliński przyobiecuje, że wybuduje Muzeum Książąt Lubomirskich, to jest jakby punkt umowy z tej strony, a także daje Lubomirskiemu i kolejnym ordynatom przeworskim, czyli tym, którzy rządzą ordynacją przeworską, rolę kuratora zakładu, czyli można powiedzieć takiej jednoosobowej rady nadzorczej. Więc w tym XIX wieku, na początku trzeciej dekady, jest taki, nazwijmy to, deal dwóch ludzi, prawda? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć spółka komandytowo-akcyjna, gdzie Ossoliński ma zbiory, ma pomysł, ma wizję, jak to ma działać.

0: gdzie Lubomirski ma pieniądze i oni dochodzą do porozumienia między sobą dzięki tej umowie i później rozwojowi Ossolineum w ciągu XIX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym, to się staje naprawdę dobrze prosperującym przedsiębiorstwem, ale właśnie po co? Po to, żeby te zbiory i pamiątki narodowe utrzymywać. Ossolineum zakłada wydawnictwo, które jest jednym z ważniejszych wydawnictw, które w którymś momencie ma monopol na wydawanie w Galicji Sienkiewicza, to już oczywiście mówimy o czasach późniejszych, elementarza szkolnego w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: No tego to słynnego, najsłynniejszego tak elementarza. Jest. Ja sądzę, że starci słuchacze pamiętają ten elementarz, bo przecież on funkcjonował częściowo też po II wojnie światowej.
0: Tak, no i to właśnie było wydawnictwo Ossolineum. W tamtych czasach to przynosiło poważne dochody. To są także gromadzenie majątku w różnych zapisach, spadkach, darowiznach, pomnażanie jego, własne gospodarstwa, różne pomocnicze. Naprawdę to, co mi bardzo imponuje w Ossolineum, to, że wielka misja publiczna związana z muzealnictwem, bibliotekarstwem, gromadzeniem zbiorów była od razu skojarzona z tą stroną ekonomiczną i to przez bardzo długo działało do wielkiej hekatomby II wojny światowej do 1939 roku.
1: Ossoliński bardzo krytycznie wyrażał się o przywarach naszych narodowych, zwłaszcza przywarach szlachty i magnaterii, no, która doprowadziła do tego, do czego doprowadziła, czyli do upadku pierwszej Rzeczpospolitej. Zresztą otaczał się ludźmi, którzy też bardzo krytycznie patrzyli na to, co się wydarzyło, no i jak nasi antynaci się zachowywali.
0: No to prawda i zresztą no, on był człowiekiem doby oświecenia. Był z tego pokolenia, które bardzo chciało zatrzymać upadek Rzeczypospolitej, ale już to było za późno, to już było niemożliwe. On był też, uczył się w kolegium nobilium, jak wiele wielkich postaci tego okresu, które właśnie próbowały zatrzymać upadek Rzeczypospolitej. No ale swoje lata dojrzałe, można powiedzieć, już przeżywa w trakcie zaborów i ta refleksja wtedy jest naturalna. To znaczy, jak do tego doszło, jak to się stało, czy ewentualnie możemy tę niepodległość odzyskać. I niewątpliwie jedną z takich diagnoz, nie tylko przecież jego, jest to, że takie przywary narodowe, ta kłótliwość, twardliwość, liberum veto i tak dalej, że to wszystko miało swoje negatywne skutki. Myślę, że on był takim człowiekiem, jak sobie staram go jakoś wyobrazić, prawda? To jest moja jakaś taka narracja o nim, bardziej próba jakiegoś literackiego sobie wyobrażenia tego człowieka, to, że jest to ktoś, kto próbuje za wszelką cenę zrobić coś, co może, prawda? W ramach tego, co jest możliwe. To nie jest romantyk, który się porywa z jakimś olbrzymim aktem zmiany całego świata, prawda? I z motyką na słońce i czy z kamieniem na cara, prawda? To jest ktoś, kto stara się racjonalnie zrozumieć, co jest możliwe w danych okolicznościach. Jego odpowiedź jest taka. Kultura jest kluczem do przetrwania narodu, do przetrwania Rzeczypospolitej jako idei. I rzeczywiście myślę, że on, jemu podobni, że to było skuteczne, że on to osiągnął.
1: No tutaj należy dodać, że był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. No i wielu bardzo innych stowarzyszeń naukowych, stowarzyszeń europejskich i stowarzyszeń gospodarczych ówczesnej Europy.
0: To prawda, był do tego namiętnym bibliofilem. Zbierał te księgi po całym świecie, skupował z Prus, z kasowanych klasztorów. Dorobił się, jeśli można tak powiedzieć, olbrzymiej kolekcji, która stanowiła później kolekcję założycielską naszego zakładu i duża część tej kolekcji przetrwała także do dzisiaj i jest we Wrocławiu. To są wielkie, wspaniałe rękopisy, to są stare druki. Mamy właściwie dzisiaj niemalże komplet tego, co wyszło drukiem w czasach pierwszej Rzeczypospolitej na terenach polskich czy na terenach Rzeczypospolitej. Może przesadzam, ale czytałem gdzieś, że to jest około 73%, czyli bardzo, bardzo dużo. W tym jest pierwodruk Kopernika o obrotach sfer niebieskich. W tym jest jeden z trzech zachowanych egzemplarzy pierwszego druku Zwierzyńca Mikołaja Reja. A to jest chyba jedyny, który zachował tę kartę, na której jest napisane: Polacy nie gęsi swój język mają. To są dawne rękopisy. To są różne pamiątki, jak podobno przywiezione spod Wiednia.

0: badania modlitewnik Karamurzy, bardziej szczegółowe badania wykazały, że to nie jest modlitewnik, tylko bardziej podręcznik do kaligrafii, ale to już mniejsza o to. To jest wielkie, wielkie dziedzictwo, które sam Ossoliński gromadził, które Ossolineum przechowuje, a które później było także przez te kolejne dekady budowane już przez kolejne pokolenia Ossolińczyków.
1: No dobrze, spójrzmy teraz na te ciemne karty Ossolineum związane z II wojną światową. 39 rok, 17 września, armia sowiecka wkracza na tereny Rzeczpospolitej. Armia sowiecka wkracza do Lwowa i co się dzieje z Ossolineum?
0: No, to był czarny czas dla całej Polski, dla całego narodu. Czas tragiczny i Ossolineum, które jest instytucją też można powiedzieć, która jakoś obrazuje losy Polski, też był to czas bardzo trudny. To są przede wszystkim kolejno zmieniające się okupacje, bo to jest najpierw okupacja sowiecka, potem niemiecka, potem znowu sowiecka, które doprowadzają do tego, że ta instytucja, no, jest, można powiedzieć, rozczłonkowana przez władze okupacyjne, sowieckie przede wszystkim, traci pokaźną część swoich zbiorów, czy w ogóle jako wynik wojny te zbiory zostały podzielone i po części utracone. I tutaj pewnie nie ma na to czasu, bo są na ten temat bardzo obszerne opracowania, kiedy dokładnie, w jaki sposób, jak to wszystko było dzielone, jakie były losy tych zbiorów, ale warto może powiedzieć, że to, co po wojnie trafiło do Polski i jest dzisiaj we Wrocławiu, to jest pokaźna, ale jednak z bardzo dużym uszczerbkiem część tych zbiorów wcześniejszych, przedwojennych. No ale wielkie skarby ostatecznie z tej wojny wyszło cało. To jest przede wszystkim zbiór naszych starych druków, o których już wspominałem, które, co ciekawe, Niemcy ewakuowali, jak to się mówiło, przy zbliżającej się do Lwowa Armii Czerwonej. Wywieźli to najpierw do Krakowa, a później zeskładowali w takim magazynie w Zagrodnie na Dolnym Śląsku, w Adelinie, Adelsdorfie ówczesnym. To były tak naprawdę takie magazyny na przechowywanie łupów wojennych. I stąd już tego nie zabrali. Wojna się skończyła, granice się zmieniły, Polacy to tutaj znaleźli i w ten sposób oto...
1: I uratowali przed Armią Czerwoną, która tamte tereny też grabiła w sposób okrutny.
0: Tak. Na szczęście to się udało uratować i trzeba powiedzieć, że to też jest historia, można powiedzieć, kowbojska, jakaś taka z wieloma zwrotami akcji. Pewnie warto kiedyś o tym bardziej szczegółowo opowiedzieć. Jedną z ciekawostek jest na przykład to, że nasz tajny profesor czasów, nasz tajny dyrektor czasów okupacji, profesor Gębarowicz, do tej ewakuacji niemieckiej dokładał także różne inne rzeczy, które uznawał za cenne, bo wydawało mu się, i chyba jak się okazało słusznie, że lepiej, żeby to pojechało z Niemcami, niż żeby zostało na pastwę Armii Czerwonej. On zresztą przewidywał, że to będzie przewiezione do Krakowa i liczył na to, że poprzez swoje kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim będzie w jakiś sposób mógł to kontrolować. No stało się inaczej, ale i tak te zbiory się uratowały. I tam jest na przykład rękopis pana Tadeusza właśnie w tym transporcie. Tam są rysunki Rembrandta, które nie były dziełami bibliotecznymi, ale ponieważ są rysunkami, niewielkimi formatami, to można je było do tego transportu dołożyć. I wiele, wiele jeszcze innych cennych rzeczy w ten sposób się uratowało. Ale wiele zostało rozkradzionych, szczególnie dzieł sztuki i to przez obu okupantów i nie tylko, bo to także były, nazwijmy to, polskie postaci, prawda, które w jakimś momencie weszły w posiadanie niektórych z tych dzieł. Do dzisiaj zresztą po świecie możemy szukać na przykład kolejnych grafik z cyklu grafik Dürera, ossolińskie Dürery są właściwie w galeriach na całym świecie i innych takich rzeczy. Też oczywiście po wojnie to, co zostało we Lwowie, uległo podziałowi. To już były przede wszystkim zbiory biblioteczne. Część z tych zbiorów trafiła do Wrocławia. Wtedy to się nazywało dar narodu sowieckiego czy radzieckiego dla narodu polskiego, więc te księgi, które były zapisane w łacińce, trafiały do Wrocławia, te, które były w cyrylicy, zostawały w Ukrainie, ale to była sowiecka komisja, więc nieporządek był duży. Ta zasada w praktyce była bardzo różnie stosowana, więc pewien miszmasz też z tym powstał. Niemniej jednak pewna istotna część zbiorów bibliotecznych po wojnie do Wrocławia trafiły. Zbiory muzealne tylko w bardzo niewielkim stopniu. Ale też trzeba powiedzieć, że od 80 lat Ossolineum działające we Wrocławiu odbudowuje ten zasób, odbudowuje kolekcję i dzisiaj, także przecież przez

0: te kolejne dekady, gromadząc różnego rodzaju dzieła sztuki, obiekty biblioteczne, no spełnia swoją funkcję ponownie bardzo, no, w takiej pełnej skali.
1: Chyba jeżeli Józef Maksymilian Ossoliński, zakładam, że patrzy na nas z góry teraz i patrzy na Ossolineum, to chyba się uśmiecha, dlatego że po tych wszystkich zakrętach, no, udało się jego dzieło właściwie, no jego dziecko, jego dzieło uratować.
0: No, to prawda i myślę, że patrzy na nas z góry i rzeczywiście się uśmiecha. Ja mam poczucie, że jeśli chodzi o taką stronę erudycyjną, to nawet bym mu dopiętnie nie sięgał, ale czuję jakąś dumę, że kontynuuje wraz z wieloma innymi ludźmi dzieło tego wybitnego człowieka i Polaka i myślę, że się trochę uśmiecha. No to jest niesamowite, że instytucja w takim miejscu jak Polska, bo to nie jest Anglia, prawda, gdzie tam jest trochę inaczej, prawda? Tutaj te armie maszerują w jedną i w drugą po naszej równinie, prawda? I że przez tyle lat to przetrwało, że było zbudowane, gdy państwa nie było, że przetrwało te zabory, pierwszą, drugą wojnę światową, zmiany granic, przeniesienie do Wrocławia i dalej jest i się rozwija i stanowi taki bardzo ważny punkt odniesienia na kulturalnej mapie Polski. No to jest rzeczywiście coś niesamowitego.
1: Panie dyrektorze, już na sam koniec wobec tego, a Ossolineum dziś? Dziś, 2026 rok.
0: No to jest niesamowity przełom, bo mamy rok Ossolińskiego uchwalony przez Sejm, mamy rok Ossolineum uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia i ten rok przyniósł nam dwa wielkie wydarzenia w życiu Ossolineum, przełomowe. Pierwszym z nich jest to, że rozpoczęła się budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich. To jest to muzeum obiecane przez Ossolińskiego Lubomirskiemu 200 lat temu. Ono we Lwowie było w jednym ze skrzydeł Ossolineum, ale nigdy osobny gmach nie powstał. To nasze pokolenie właśnie to robi. Ten projekt już od wielu lat był planowany. Wreszcie ruszył, było wbicie łopaty w marcu i za 3-4 lata muzeum będzie gotowe dla publiczności. Na drugie przedsięwzięcie, to też z tej kategorii, państwo, którzy są z Wrocławia, z Dolnego Śląska, to pewnie kojarzą ulicę Szajnochy we Wrocławiu. A kto nie, jeśli będzie na Starym Mieście we Wrocławiu, proszę tam zajrzeć. Jest tam taki piękny neogotycki budynek, który był dawniej biblioteką miejską i po wojnie biblioteką uniwersytecką. Od jakiegoś czasu stoi pusty i prowadzimy z Uniwersytetem Wrocławskim projekt, który ma dać nowe życie temu budynkowi, to znaczy będziemy tam budować, no, czy odnawiać ten budynek pod kątem prowadzenia naszej biblioteki ossolińskiej, a równocześnie uratujemy to piękne miejsce w centrum naszego miasta. Ten zabytek za kilka lat odzyska swój blask i będziemy też szczęśliwi z tego powodu, że możemy go przywrócić miastu. We Wrocławiu jest bardzo duży sentyment związany z tym budynkiem, bo każdy tak w wieku mniej więcej 35-40+, kto studiował we Wrocławiu, to gdzieś kiedyś w tym budynku był, bo to była ważna biblioteka właśnie dla życia akademickiego. No teraz już ona działa w innym, nowym gmachu, ale ten zostanie uratowany. Więc takie dwa przełomowe wydarzenia, które dadzą Ossolineum, myślę, no, duży rozwój w kolejnej dekadzie. Zabezpieczy nasze potrzeby biblioteczne na pokolenie albo półtora pokolenia. No a zmieni też nasze miasto, bo obie te inwestycje są w przestrzeni Starego Miasta. Muzeum Książąt Lubomirskich to jest w ogóle pierwszy gmach muzealny wznoszony od nowa po II wojnie światowej we Wrocławiu. Wszystkie muzea piękne, wspaniałe wrocławskie są w gmachach dawnych, remontowanych, zaadoptowanych na te cele. My to budujemy jako pierwszy budynek muzealny. On będzie też miał nowoczesne zabezpieczenia, będzie umożliwiał realizację naprawdę poważnych wystaw w przyszłości. No i Szajnochy to są, no, takie, można powiedzieć, takie ważne kroki w życiu Ossolineum, ale też my nie dokonujemy żadnej rewolucji. To, z czego czerpiemy wielką satysfakcję, to to, że jesteśmy w sztafecie pokoleń Ossolińczyków, którzy niosą ten płomień, prawda, przez kolejne dekady, pokolenia, i to jest niesamowite, że można coś takiego robić. A państwa bardzo zapraszam do tego, żeby korzystać ze zbiorów Ossolineum, bo naprawdę każdy tu znajdzie cokolwiek by szukał. Jeśli chodzi o polską literaturę, zbiory specjalne, rękopisy, to można powiedzieć, że nie ma rzeczy, której tutaj się nie znajdzie.
1: O Ossolineum opowiadał pan dr Marek Mutor, wicedyrektor do spraw rozwoju Ossolineum. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: rana.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sylimaryny,
0: wyciągiem z karczocha i kurkumy.

0: mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
9: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
8: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
9: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: 33 minuty po godzinie 17.
7: Stan dnia.
10: Definitywnie kończą się wakacje, co oznacza też falę powrotów. Na drogach panuje jak co roku wzmożony ruch, a pogoda sprzyja kierowcom. Przy trasie S7 jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry.
11: Halo. Dzień dobry.
10: Jak wygląda sytuacja
11: na miejscu, jestem.
10: Z twojej perspektywy?
11: No, Krajowa Siódemka to droga taka specyficzna, bo bodaj najdłuższa droga ekspresowa w Polsce, łączy północ z południem, czyli dwa ulubione letnie kierunki, morze i góry. Docelowa jej długość to 750 km. I teraz natężenie ruchu w ostatni wakacyjny weekend. Generalnie nie jest źle. Sporo samochodów, ale nie na tyle, by na przykład przy zjazdach tworzyły się korki, czy były jakieś problemy z zachowaniem płynności ruchu. Polacy, którzy w ten weekend kończą wakacyjny wypoczynek i wracają do domu, przemierzają kraj, nie narzekają na utrudnienia czy zwężenia, chwalą standard polskich dróg i mówią, że wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje zawsze policja, by podróż była bezpieczna.
12: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
13: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne, więc wytrzymujemy wszystko.
14: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
13: Dużo wody, dużo słodyczy i jest super.
11: A jakieś utrudnienia, jakieś korki, jakieś remonty?
13: Przed Warszawą mieliśmy takie korki, tam jeszcze jest niedobudowany kawałek drogi, ale generalnie cała trasa już wygląda ekstra. Nad morze się jedzie bardzo, bardzo sprawnie i szybko.
15: Super, świetnie. Dzień jak co dzień.
11: Pogoda sprzyja.
15: Sprzyja, jestem przeszczęśliwy.
16: Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma, także już niedługo będziemy w domu.
11: I na koniec policyjny bilans. Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych.
10: O tym wszystkim informowała Anna Orzeł. Dziękuję bardzo.
7: Gość Polskiego Radia 24.
10: Jest z nami Tomasz Kulik, instruktor techniki jazdy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, czołem.
10: Witam Pana bardzo serdecznie. Jest Pan trochę zaskoczony tym, o czym mówiła przed chwilą nasza reporterka. Wszyscy spokojni, zadowoleni, uśmiechnięci. Korków w zasadzie nie ma. Jeśli zachowuje się odpowiednią prędkość i odpowiedni dystans przed jadącymi przed nami, to właściwie wszystko odbywa się gładko.
17: I tak być powinno, więc cieszmy się, że tak jest, że kultura jazdy na drodze poprawia się z roku na rok, bo to jest fakt. Więc kierowcy, którzy zaplanowali z głową wyjazd,

0: wyjazd, zdali sobie czas, nie zmuszają się do pośpiechu, mają tę jazdę rozplanowaną, mają zaplanowane postoje na odpoczynek, na posiłek, spokojnie, bezpiecznie do domu dojadą. Trzeba się chwalić tym, że jest coraz lepiej. Przy okazji, kiedy mamy rozpoczęcie szkoły? 1 września, wtorek. To jeszcze mamy chyba poniedziałek. Część z naszych słuchaczy jutro będzie wracać do domu bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dzięki temu też teraz, wczoraj, dzisiaj mamy ludzi na drogach.
1: Być może też nasze rozmowy cykliczne, regularne, powtarzające się w takich momentach przynoszą jakiś skutek. Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Pan wspomniał o kulturze, ale może jeszcze w grę wchodzi inna ura, mianowicie infrastruktura. Kultura, infrastruktura i to przynosi pozytywny efekt?
0: Na pewno dobre drogi, szerokie drogi, dobrze utrzymane sprzyjają bezpieczeństwu. Poza tym coraz więcej aut ma tempomat. Mądry kierowca, jeżeli ma tempomat, ustawia sobie prędkość na właściwą, jedzie, prawa noga odpoczywa, nie korci go do przekraczania. Jest niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
1: Technologia bardzo pomaga i zastanawiam się, czy pana trochę to jednak nie przeraża, bo są samochody, które przecież reagują w odpowiednim momencie hamując albo utrzymują pojazd w torze ruchu. To jest wygodne, ale mnie trochę jednak niepokoi.
0: Kiedyś powiedział mistrz kierownicy Sobiesław Zasada, że systemy wspierające kierowcę są pożyteczne, ale należy jeździć tak, aby się nie włączały. W czasach, kiedy pan Sobiesław to mówił, do aut wchodził ABS, wchodziły systemy stabilizacji toru jazdy. Nikt jeszcze nie myślał o tym, że auto będzie za nas hamować, że będzie miało radar, że będzie obserwować znaki poziome i pilnować naszej obecności na pasie ruchu. Ale już wtedy mistrz powiedział, jeździmy tak, żeby systemy nie musiały się włączać. I myślę, że obecnie przy tak gwałtownym rozwoju technicznym samochodów ta myśl pana Zasady jest jeszcze bardziej aktualna. Proszę jeździć tak, drodzy słuchacze, żeby te systemy nie musiały się włączać. Czyli nadal myślimy, reagujemy, podejmiemy właściwe decyzje po to, żeby system radarowy nie musiał za nas hamować, a inny system nie musiał pilnować nas na pasie ruchu.
1: Czyli nawet jeśli włączyła się technologia, to my nie wyłączamy myślenia. Wracam na chwilę jeszcze do technologii właśnie i do wspomnianej infrastruktury, bo zmiany w Polsce są radykalne. Jeśli ktoś pamięta na przykład korki na wjeździe do Warszawy sprzed kilkunastu lat, to był koszmar, to było piekło na ziemi. A dziś sieć dróg, estakady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice. Ma pan wrażenie, że my już po pierwsze przywykliśmy, ale po drugie też nauczyliśmy się z tego sensownie korzystać i z tych dobrodziejstw technologicznych i z rozwiniętej infrastruktury?
0: Ja tu mam wielką prośbę, nie nadużywając słowa technologia. Technologia to jest sposób wytwarzania produktów, pozyskiwania surowców i ich obróbki. Nas interesują rozwiązania techniczne i organizacja ruchu.
1: Tak,
0: zatem chyba, że mieszkamy w Łomiankach, jest to moja parafia rodzinna i tu niestety nadal wjazd od Łomianek do Warszawy jest zakorkowany.
1: No to przykro mi.
0: Przydałby się pas na autobusów, żeby mieszkańcy jeździli autobusami, które nie stoją w korkach do pracy, do szkoły. Natomiast dobrze, że powstają węzły drogowe, obwodnice, drogi w autostrady. Dlatego, że jazda jest wtedy bezpieczniejsza, mniej zużywamy paliwa, mniej się irytujemy. Owszem, może się zdarzyć, że ktoś, kto po wielu latach dojechał do Warszawy od południa, od Radomia, zdziwił się, że nie wjechał na Aleję Krakowską, nie przejechał koło lotniska Okęcie w bezpośredniej bliskości samolotów, które nad głową zsiadają, tylko wjechał na autostradę. Ale mamy XXI wiek, nawigację, internet w telefonie, nawigację w samochodach, korzystajmy. Co do tego internetu, drodzy państwo, jak planujemy przejazd, a wiemy, że były powodzie, że są remonty, sprawdzajmy komunikaty Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy dana droga jest przejezdna. Sprawdzajmy informacje, czy ta trasa, którą znamy sprzed lat, nadal tak samo przebiega i tak samo dobrze będziemy mogli ją przejechać, albo może coś się zmieniło. I zaskoczy nas to, jak mnie kiedyś wjazd do Lublina, który obecnie wygląda kompletnie inaczej, jak w czasach, gdy nie było tam drogi ekspresowej i wjeżdżało się prościutko pod górę do miasta. Prawda? Można się dziwić. Korzystajmy z internetu, zanim ruszymy w trasę.

0: żeby potem było mniej stresująco.
1: Sprawdźmy w ogóle, czy ta trasa, którą kiedyś jeździliśmy, jeszcze istnieje. To może być różnie.
0: Albo most zerwany przez powódź, która była, o mój Boże, 2 lata temu. Ostatnio zobaczyłem, że są jeszcze miejsca, gdzie droga nie została odbudowana, most nie został odbudowany. A to już tyle czasu minęło od ostatniej powodzi na południu Polski. Sprawdzajmy to, kochani. Poza tym, jak jedziemy do rodziny, zadzwońmy, spytajmy, czy wszystko po staremu, czy jednak mają dla nas poradę, którędy jechać, żeby dojechać spokojniej, bezpieczniej, wygodniej.
1: Dziś pogoda była, właściwie cały czas jeszcze jest znakomita. To jest
0: idealnie.
1: Z punktu widzenia kierowcy i ułatwienie, i pewne utrudnienie, bo być może trochę to uśpić czujność?
0: Jak tu odpowiedzieć? Statystyki policyjne w bardzo ciekawy sposób podają liczbę wypadków w korelacji z pogodą. Jak mówią moi koledzy policjanci, jak jest akcja Znicz, czyli początek listopada, to oni się modlą o jak najgorszą pogodę, bo wtedy jest najmniej wypadków. Jak
1: święty
0: jest
1: spokój.
0: Pogoda taka, jak to mówią kolokwialnie, żyleta, słoneczko, błękitne niebo, wypadków jest dużo, dużo więcej. No ale to mówimy o listopadzie. Teraz, kiedy wracamy, ja chcę, żeby to była prawda, ta moja wiara w to, że kierowcy wiedzą, że zwożą dzieci z wakacji, że wracają rodzinami do domu i wiedzą, że ważniejsze jest spokojne dojechanie z dobrze rozplanowanymi postojami na siku, kawę, herbatę, niż brawurowa jazda ciurkiem bez odpoczynku, która jest zwyczajnie głupia. Planowanie postojów, niezależnie czy pogoda jest tak piękna jak dziś, czy byłaby zła, planowanie postojów zawczasu to nie jest dyshonor. To świadczy o dojrzałości kierowcy, o tym, że myśli, ma świadomość braków swojego organizmu, bo nasze organizmy nie są idealne. One się męczą. Zmęczenie wpływa na pogorszenie refleksu, czyli proces decyzyjny jest już upośledzony, co przyczynia się do wypadków. Więc, kochani, mądry kierowca myślący, niezależnie od wieku, bo tu wiek okazuje się nie ma znaczenia, planuje postoje, planuje trasę, wie jak ma jechać i tego planu się trzyma po to, żeby nie doprowadzić do wypadku. Co do bezpiecznych odstępów na drodze. Kochani, te 3 sekundy odstępu na dobrej nawierzchni, w dobrych warunkach jak dzisiaj, będą dobre, bo odległość kilometra też jest bezpieczna, ale też tam chodzi o to, żeby odległość na drodze była bezpieczna i racjonalna. Jeżeli pojazd przed nami mija słupek, drzewo, latarnię, to my bądźmy w jego miejscu nie wcześniej niż za 3 sekundy na suchej nawierzchni, jak dziś, nie wcześniej niż za 4 sekundy, gdyby padało i za 5 sekund, gdyby nie daj Boże prószył śnieg, co dziś nam raczej nie grozi, ale to są 3 sekundy w dobrych warunkach, 4 w deszczu i 5 w śniegu. Proszę utrzymywać. Jak to działa? To bardzo pięknie w metrach wydłuża nam odległość między pojazdami w miarę wzrostu prędkości. Także te 3 sekundy dzisiaj są tak samo dobre przy 40 na godzinę, jak i przy 140 na autostradzie. Pamiętajmy, nie trzymajmy zbyt krótkich odległości, bo zwyczajnie ktoś, kto przed nami gwałtownie zahamuje, bo zobaczy dzika jelenia na drodze, a ma lepsze hamulce, no oberwie od nas w swój Cooper. Po co?
1: Jeśli chodzi o śnieg, mam nadzieję, że ma pan rację i że dziś i w najbliższych dniach jednak jeszcze go nie będzie. Zastanawiam się, czy nie pominęliśmy jednego elementu, który mógłby też nieco przytemperować krewkie podejście niektórych kierowców do spraw prędkości. Chodzi mi o coraz wyższe mandaty w Polsce i fakt, że można stracić sporo punktów za nieprzepisową jazdę. To mogło też wpłynąć tonizująco?
0: Ma pan rację. Te mandaty wpływają, ale tylko dla tych, którzy mają wyobraźnię. I teraz znowu, ten, kto ma wyobraźnię, jedzie odpowiedzialnie i tych mandatów nie zbiera, punktów nie zbiera. Myślę, że dużo ważniejsze dla spadku liczby wypadków na danym odcinku drogi jest wprowadzanie odcinkowych pomiarów prędkości. Zobaczcie państwo, co się stało. Mamy najsłynniejszy tunel w Warszawie, czyli tunel pod Ursynowem, gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości. Tam się wjeżdża, każdy jedzie równo 80 na 3 pasach. I gdyby spytać Straż Pożarną albo policję o liczbę wypadków w tym tunelu, to odpukać się nie zapraszajmy, ale ona jest szalenie niska, jak na liczbę przejeżdżających tamtędy pojazdów. Okazuje się, że odcinkowe pomiary prędkości mocno wpływają na to, że kierowcy jadą z prędkością dozwoloną, nie ma brawurowego wyprzedzania, wciskania się, bo nie ma to sensu. Więc może to brutalne, ale jednak odcinkowe pomiary prędkości przyczyniają się do spadku liczby wypadków na tych drogach.
1: ominąć tego nie ma jak. Pan wspomniał, że to jest kwestia wyobraźni, no ale przecież niezależnie od tego, czy

0: ktoś wyobraźnię ma, czy też nie, to jednak zazwyczaj w kieszeni albo torbie nosi portfel.
1: Owszem, ale te mandaty przychodzą po czasie. Mandaty z romantycznym czarno-białym zdjęciem z fotoradaru przychodzą po jakimś czasie. Mandat kredytowy, jeżeli zostajemy złapani na gorącym uczynku na miejscu przez patrol drogówki, to też płacimy za kilka dni. Cóż, jedni biorą pod uwagę to, że jak przekroczą prędkość, jednak muszą te pieniądze wydać. Inni nie. Potem czasami ich komornik ściga, bo i tych mandatów nie płacą. Cóż, myślę, że to pytanie jest dla psychologa transportu, który lepiej wie, co się dzieje w głowach kierowców tych mniej zdyscyplinowanych. A ode mnie rada, kochani, jechać wolniej, spokojniej, bezpieczniej. To naprawdę wychodzi taniej, bo nie tylko mandatów nie płacimy, ale też pojazd mniej paliwa zużywa.
0: Właściwie dziś i jutro kończą się już wakacje, kończy się sezon wakacyjny. Tych powrotów jest i będzie jeszcze pewnie w najbliższych godzinach całkiem sporo, więc apelujemy o sensowną jazdę, ale chciałbym też wybiec nieco w przyszłość, bo już niedługo, niestety, już niedługo w Polsce będzie się robiło dość szybko ciemno, co nie znaczy, że ze ścieżek rowerowych znikną wszyscy rowerzyści. To jest chyba jakiś taki skrót myślowy, prawda? U wielu kierowców wydaje się, że kiedy na zewnątrz temperatura spada do powiedzmy 12 stopni i jest ciemno, to nikt już nie jeździ na rowerze. Owszem, większość odstawia rowery do piwnicy czy garażu, czy do komórki, ale rowerzyści jednak się na tych ścieżkach pojawiają. Warto przypominać o takim fakcie?
1: Drodzy Państwo, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg jeżdżą cały rok. Nawet jeżeli pruszy śnieg, widuje się i rowerzystów, i hulajnogistów na mieście i we wsi. Zatem użytkownicy tych jednośladów niech ubierają się w sposób jaskrawy, widoczny, czyli odblaski, kolory, a i też niech zachowują się w taki sposób, by nie być przykrą niespodzianką dla kierującego samochodem. A kierujący samochodem niech ma świadomość, że inni też poruszają się po drogach innym rodzajem pojazdów i tylko wzajemne zrozumienie, życzliwość, empatia przyczynią się do spadku liczby przykrych zdarzeń. Jak będziemy jechali w sposób zarozumiały, zadufany w sobie, to niezależnie czy jedziemy rowerem kolejnego czy samochodem, przykładamy rękę do pogorszenia bezpieczeństwa na drodze. Zwyczajna kultura osobista, niezależnie czy jedziemy, poprawia sytuację.
0: Dodajmy, że pieszy też się może do niebezpiecznych sytuacji przyczynić, ale wspomniał pan o stroju, to jest bardzo ważna kwestia, bo jeśli komuś się wydaje, że rowerzysta ubrany na czarno, na czarnym rowerze jadący na przykład późnym popołudniem w październiku, bez światełek, zostanie przez kogokolwiek zauważony, to tkwi w głębokim błędzie, a jednak tacy się zdarzają, bo...
1: Oj, zdarzają się, są ludzie, którzy nie myją rąk przed wyjściem z toalety, są ludzie, którzy jedzą przypadkowe rzeczy, a potem się dziwią, że mają problemy ze zdrowiem. Tak samo jest tu. Niemyślenie objawia się w różnych dziedzinach życia. Niestety w ruchu drogowym często skutkuje wypadkiem, rannymi albo zabitymi. Więc do kogo byśmy nie tłumaczyli, drodzy Państwo, komu się nie tłumaczyli, odblaski, widoczność, kultura i myślenie o tym, czy ta druga strona faktycznie ma szansę mnie zauważyć. Czy kierowca autu dostrzeże rowerzystę, czy rowerzysta dostrzeże samochód. Także światła, światełka, odblaski, bądźmy widoczni na drodze. Będzie tylko bezpieczniej.
0: I o ile w miastach jest jeszcze trochę łatwiej, bo jednak sieć ścieżek rowerowych jest rozbudowywana konsekwentnie.
1: Tak, i latarnie świecą.
0: No tak, latarnie też zwykle świecą, o tyle już w takich miejscach, gdzie ścieżki nie ma, naprawdę trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo i nie przysparzać też drugiej stronie niepotrzebnego stresu i być może bardzo przykrych konsekwencji, bo naprawdę rowerzysty po ciemku nie widać. Pieszego zresztą też. Ma pan wrażenie, że odblaski już się upowszechniły wśród piechurów?
1: Nie wszędzie, nie wszędzie. Niektórzy nie rozumieją, że noszenie odblasków to nie jest żaden dyshonor, tylko to jest świadectwo dojrzałości myślenia. I tutaj wielką rolę do spełnienia ma młodzież, żeby seniorów przekonywać do noszenia odblasków. A seniorzy też niech pilnują, żeby ich młodzież nosiła po ludzku. Wszyscy pilnujmy się wzajemnie w tej materii, żeby nasze dzieci dożyły sędziwego wieku, kiedy nas już w takim świecie nie będzie, żebyśmy mogli się cieszyć dziadkami jak najdłużej, żeby ich ktoś nie przejechał na drodze, czyli znowu wracamy do jednego. Każdy z nas, niezależnie od wieku, ma myśleć, być rozważnym,

0: zachować się odpowiedzialnie na drodze. Niezależnie, czy idzie piechotą, jedzie rowerem, motocyklem, samochodem, czy na hulajnodze. Po prostu.
1: Tyle, że może się zdarzyć, że załóżmy pan Czesław lat 70 zakłada elegancki czarny płaszcz i co, nagle ma do płaszcza przypiąć...
0: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście ma na rękę nawinąć sobie odblaskową samozawijającą się opaskę. Jak przyjdzie do restauracji na randkę, czy do kościoła dojdzie, to sobie to zdejmie. Jak wychodzi na ulicę, sobie to zawija. I to nie jest dyshonor, to nie jest faux pas, to nie jest kwiatek do kożucha. To jest odpowiedzialność.
1: To jest odblaskowa
0: opaskę na rękę. Oczywiście, to jest coraz do płaszcza i elegancki facet jeszcze w tym momencie robi lepsze wrażenie na kobiecie, bo na widzę, jest myślący odpowiedzialny, bo ma odblask ze sobą, mimo że zawiązał krawat, płaszcz ma na sobie, garnitur i wyglansowane buty.
1: Prawda? No tak, ten przykład być może zabrzmiał nieco ejżystowsko, więc może też się zdarzyć, że na przykład jakiś młodzieniec właśnie założył swoje najmodniejsze ciuchy i też wstyd mu trochę przyozdobić ten modny ciuch odblaskiem, bo przecież styl najważniejszy.
0: To wstyd, co będzie z tym odblaskiem paradować na balu. Ale jak się wychodzi z balu, to się ten odblask zakłada. Także, drodzy państwo, bądźmy widoczni na drodze, niezależnie od tego, z jaką stylową na sobie wyszliśmy z domu.
1: O, jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo widoczność to jest ważny element, ale nie bez znaczenia jest też słyszalność, a mamy coraz więcej, mam wrażenie, na polskich drogach takich pojazdów, które słyszalne nie są, czyli rowery, tak zwane właściwie rowery elektryczne, które bardziej przypominają już nieduże motocykle i wspomniane hulajnogi. Czy ktoś to w końcu ogarnie?
0: Panie redaktorze, jeżeli rodzice kupują dziecku za kilka tysięcy motocykl elektryczny i pozwalają mu jeździć nim bez prawa jazdy, bez zarejestrowania, bez polisy OC, bez usterek, to tu policjant, który takiego młodzieńca nakrywa na tym niecnym czynie, powinien sprawę zgłosić do sądu rodzinnego, po prostu zero tolerancji. Przecież to dziecko nie ukradło tego, najczęściej samo sobie tego nie kupiło, podlega władzy rodzicielskiej zgodnie z ustawą Kodeks Rodzinny Opiekuńczy. Po prostu rodziców trzeba uświadamiać, jak to jest, że gdyby zaproponować komuś wyciągnięcie motocykla po dziadku z garażu i jeżdżenie po osiedlu, byłby protest. No jak to? A czym to się różni jeżdżenie niezarejestrowanym motocyklem po dziadku od jeżdżenia elektrycznym współczesnym motocyklem też niezarejestrowanym? Z punktu widzenia kodeksu wykroczeń niczym. A to jest powszechne kupowanie dzieciakom pojazdów elektrycznych, na których pozwalamy im jeździć po ulicy. No na to mojej zgody nie ma.
1: Ale zdarza się, że jeżdżą też nieco starsi, którzy zgody rodziców już nie potrzebują. Być może nawet kupili sobie ten sprzęt sami, albo dostali od firmy, w której rozwożą produkty spożywcze i państwo, nawet jeśli się nie zgadza, to nie jest w stanie tego sprawdzić.
0: Dlatego trzymajmy kciuki za to, żeby policja miała siły i środki na skuteczne wyłapywanie użytkowników motocykli, które udają rowery elektryczne. I tyle, policja, Straż Graniczna, żandarmeria, Inspekcja Transportu Drogowego. Oby mieli siły i środki. Bo niestety wielu obcokrajowców, którzy chcą w Polsce pracować i wykonują ciężką, potrzebną pracę, oni często nie mają świadomości, że popełniają poważne wykroczenie. Rozmawiam czasem z takim obywatelem Kaukazu i pytam go, czy on ma świadomość, że popełnia wykroczenie. Nie. Bo ma pedały. Mówię, nie, to, że masz pedały, to jest mało. I jechałem za tobą 60 na godzinę. To już nie jest rower elektryczny. To jest motocykl. I nie ma rejestracji. I on jest zdziwiony. Potem będzie jeszcze bardziej zdziwiony, kiedy policja go zatrzyma i wleci mu na przykład 3000 mandatu.
1: No tak.
0: To też pytanie do pracodawców. Dlaczego wyposażają swoich pracowników, zlecając transport przesyłek czy żywności, tak zwany fast food, sprzętem, na który ten pracownik nie ma ani uprawnień, ani doświadczenia.
1: Bo ścieżką rowerową jest szybciej i taniej niż na przykład stojąc w korku.
0: Tomasz Ale Kulik. Nie wszystko możemy tolerować, bo jednak to obniża bezpieczeństwo na drodze, to co wyczyniają niektórzy przybysze z innych kręgów kulturowych.
1: Tomasz Kulik, instruktor techniki jazdy, bardzo panu dziękuję. A w studiu pojawił się w tym czasie Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mam rower elektryczny, ale to jest rower elektryczny, który posiada silnik, akumulator, ale to służy tylko do wspomagania. To znaczy jest górka, uruchamiam i dzięki temu podjeżdżam pod górkę bez wysiłku.
1: Brawo. Jaki rozważny, dojrzały mężczyzna.
2: No właśnie. I to nie jest rower z napędem elektrycznym.

0: elektrycznym, bo o tym, o czym panowie rozmawialiście, to o rowerach z napędem elektrycznym, czyli de facto elektrycznych skuterach czy elektrycznych motorynkach. O!
1: Motocyklach powiedziałbym wręcz. Czy po 18 pojawią się kwestie cyklistyczne, czy jakieś inne tematy?
0: Nie, historyczne na przykład pojawią się, historyczne i pojawi się sprawa Troi i scenografii, broni i tak dalej.
1: I to wszystko przez Helenę.
0: No nie tylko przez Helenę.
1: Przez kogo jeszcze? Za chwilę się państwo dowiedzą. Paweł Wojewódka zostaje z państwem, a my już serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, spokojnej niedzieli.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują o dopuszczenie ich do orzekania. Jest wspólne oświadczenie w tej sprawie. Po 83 latach od zbrodni dopiero dziś mieli godny pogrzeb. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Dobry, mądry i odważny człowiek, tak zmarłego Andrzeja Wielowiejskiego, wspomina premier Donald Tusk. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do władz państwowych o wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wystosowali w tej sprawie wspólne oświadczenie. Siedmioro sędziów domaga się tym samym jak najszybszego dopuszczenia ich do orzekania. Będzie to stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół Trybunału. Tak napisali w oświadczeniu, do którego treści dotarła Wirtualna Polska. Dokument podpisali Magdalena Będkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski. Przypomnijmy, Sejm uzupełnił wakaty wiosną. Wybrano łącznie sześcioro sędziów. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyli Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Potem cała szóstka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. Czworo nie jest dopuszczonych do pracy przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

0: konstytucyjnego. W czerwcu Sejm powołał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę, który złożył ślubowanie przed prezydentem. Nie uczestniczy on jednak w orzekaniu na znak solidarności z innymi sędziami. Trwa akcja ratownicza u wybrzeży Cypru Północnego. Około południa wywrócił się tam prom. Na pokładzie było 270 osób. Co najmniej 7 nie żyje. Służby starają się dotrzeć do tych, którzy pozostali w jednostce. Z informacji uzyskanych przez polskie MSZ wynika, że na pokładzie nie było naszych rodaków. W informacjach Lublin i akcja dogaszania pożaru hali magazynowej z przylegającym do niej biurem. Ogniem objęte były budynki o wymiarach 30 na 100 metrów, mówi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
1: W części magazynowej zapadł się dach do środka, a paliły się prawdopodobnie części kompozytowe produkowane do samolotów. W kulminacyjnym momencie pracowało 20 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków oraz służby pomocnicze.
0: Nie ma osób poszkodowanych, a w chwili pojawienia się ognia w hali nie było pracowników. Dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Przyczyny pożaru wyjaśnią śledczy. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami. Na miejscu jest Paweł Buszko.
2: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
3: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
2: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
4: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
2: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Żeby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej musi towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej Ukrainy. Tak mówił w Polskim Radiu 24 generał Leon Komornicki. Zdaniem byłego wiceszefa sztabu generalnego, polscy politycy powinni przekonywać ukraińskich, by przestali odwoływać się do skrajnej ideologii Stepana Bandery.
5: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi skutecznie, bo właściwie sprognozować, zdefiniować i przeciwdziałać i oddziewać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
0: Przypomnijmy, w Ostrówkach na Wołyniu pochowano dziś 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Równolegle trwają prace poszukiwawcze między innymi w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Na koniec wspomnienie Andrzeja Wielowiejskiego. Dobry, mądry i odważny człowiek, prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Dobrze zasłużyłeś się Rzeczypospolitej, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Andrzej Wielowiejski był politykiem, opozycjonistą i działaczem katolickim. Doradzał Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej. Był posłem, senatorem i wicemarszałkiem tej izby, a także europarlamentarzystą. Zmarł w wieku 98 lat.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro jeszcze słoneczna i wakacyjna aura. Deszcz i burze możliwe tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 22 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 52% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Klimat.
7: 6 minut po godzinie 18.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Dobry wieczór, właściwie może jeszcze dzień dobry Państwu, Paweł Wojewódka. Dzisiejsze nasze spotkanie szykuje się bardzo interesująco.

0: interesująco, a zaczynamy od dawnej, bardzo dawnej historii. Troja. Jak to naprawdę było? I czy ta Helena rzeczywiście istniała?
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, Bartek Makowski. To jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze będziemy sprawdzać, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Już niedługo na ekranach polskich kin zagości film Odyseja Christophera Nolana i wydaje mi się, że bardzo wiele osób zdążyło sobie już na temat tego filmu swoją opinię. Zwykle towarzyszyły zapowiedziom utyskiwania, że film Nolana średnio pokazuje realia historyczne. Często odwoływano się do filmu Troja Wolfganga Petersena jako tego dobrego przykładu. No i czy tak jest w rzeczywistości? Czy film Troja Wolfganga Petersena faktycznie jest takim dobrym przykładem? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, panem profesorem Tomaszem Mojsikiem, historykiem z Uniwersytetu w Białymstoku, autorem książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana oraz autorem obszernego wstępu do nowego tłumaczenia Odysei autorstwa Anny Maciejewskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Zacznijmy od tego, że Petersen proponuje nam swoją wizję tego, jaka mogła być prawda za mitem, za tą homerycką opowieścią. Ale czy to takie spojrzenie ma w ogóle sens? To znaczy, czy Grecy postrzegali tę historię jako historię rzeczywistą? Grecy, a za nimi Rzymianie, ale też inni mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego. Jak to wyglądało?
5: To trudne pytanie trochę też dlatego, że to zależy, którzy Grecy, w którym okresie, które elementy mitu, nawet tej opowieści o Troi, uważali za historyczne, a zatem chyba prawdziwe. Czy my we wszystkie elementy historyczne też wierzymy, to też byłby problem, ale...
3: To powiedzmy sobie na przykład o tych Grekach, którzy zastąpili Homera. To znaczy Homer, jeśli takowy istniał, napisał czy skodyfikował te pieśni około 7-8 wieku przed naszą erą i za chwilę mamy epokę klasyczną. To powiedzmy ci Grecy...
5: Perykles czyta, tak?
3: Tak.
5: Coś w tym rodzaju.
3: Dokładnie.
5: Sofokles czyta... Niech będzie Perykles, dobra.
3: Czyli 5-6 wiek.
5: W klasycznych Atenach zapewne w większości uważano opowieść o wojnie trojańskiej za część prehistorii greckiej. I tutaj można by jakoś to tak sformułować, że to, co powiedziałem o problemie z historycznością mitu, którzy Grecy, które elementy, nie wszystkie elementy mitu z całą pewnością były uważane za historyczne. Natomiast te, które dotyczą herosów, nie narodzin bogów, teogoniczne może, one należą troszkę do innego obszaru wierzeń religijnych, to co czasami się jako tertium quid nazywa, to coś, co nie podlega weryfikowaniu jako prawdziwe. Tak się opowiada, że bogowie się zrodzili, takie mają moce, coś w tym rodzaju. Natomiast te opowieści o herosach, czy część z nich wygląda na opowieści takie jak o popielu i myszach, piaście, czyli takie, które są protohistoryczne, gdzieś we wstępnych etapach rozwoju społeczeństw się pojawiają, które są przekazywane jako prawdziwe. Czy wierzą, że te opowieści były że te zdarzenia miały miejsce i że opowieści są prawdziwe? W dużym stopniu tak. I w tym sensie mamy prawo też utyskiwać, że coś jest nie takie, jak wydaje nam się, że mogło być, bo my też do jakiegoś stopnia w te opowieści o wojnie trojańskiej wierzymy. Jest masa osób, które uważa, że Troja istniała, znaczy Troja wykreowana przez Homera. Archeologicznie to trochę co innego, tak? Czy wojna trojańska miała miejsce? Jakaś wojna o Troję miała miejsce, że Troja była wielokrotnie oblegana, zdobywana, mamy ich tam kilkanaście archeologicznie.
3: No właśnie, bo się bałem, że próbuje pan zaprzeczyć odkryciom Schliemanna z XIX wieku.
5: No. No, tam nie ma tabliczki Troja, podpisu Homer, ja tu być, czy coś w tym rodzaju. Zbieżności są wyraźne, tak? Ulokowanie tego miasta w miejscu, które opisuje Homer, jest nieprzypadkowe. Ale moglibyśmy sięgać, nie wiem, po Sienkiewicza i powiedzieć, że on przedstawia, nie wiem, Grunwald w Krzyżakach. Film mamy, tak? To jest kręcone nie w tym miejscu. Sam powieściopisarz zmienia niektóre elementy. To nie jest takie proste zawsze. Wracając, Grecy, po pierwsze, słuchacze Homera byli przekonani, tyle wiem jako historycy, byli przekonani, że te zdarzenia miały miejsce, ponieważ wywodzili swoich przodków od herosów, dla nas mitycznych, dla nich herosów z, powiedzielibyśmy, prehistorycznych, tak? Tych, którzy byli kilkanaście pokoleń przed nimi. Niech będzie te 10-12. Perykles to już jest większy problem,

0: czasy klasycznych Aten, to jest moment, kiedy Grecy zaczynają kwestionować historyczność wielu elementów mitycznych. To się zaczyna pojawiać w końcu VI wieku. Natomiast oni z grubsza, co jest dla nas zaskoczenie, bo my to określamy jako mity, więc umieszczamy między bajkami a legendami gdzieś tam. Grecy uważali to za rodzaj protohistorii, tak, z całą pewnością. To jest akurat dość ważna rzecz, istotna też przy tym utyskiwaniu na stronę rekonstrukcyjną w filmach.
1: Do tego sobie jeszcze przejdziemy na pewno. Jeszcze mówiąc o filmie Troja w odniesieniu do tych zapowiedzi filmu Nolana, ale wydaje się, że Petersen właściwie kroczy za tym pomysłem. To znaczy on nas w samym początku filmu, w planszy wstępnej, mówi o tym, że 3200 lat temu Mykeny postanowiły zjednoczyć Grecję i jedynym konkurentem była Troja właśnie. 3200 lat temu. Skąd to datowanie? Bo ono się pokrywa, prawda, i ze źródłami, i z archeologią.
0: I to są te paradoksy również. Grecy tworzą podstawy chronografii. I tę chronografię budują na zburzeniu Troi, czy zdobyciu Troi, jako jednym z punktów orientacyjnych, niesłychanie ważnych. To zresztą pokazuje, że wojna trojańska była dla nich, nawet jeśli opisanym poetycko, ale jednak historycznym zdarzeniem. Eratosthenes, który w słynny sposób miałby powiedzieć, że podróże Odysa się da odtworzyć, jak się odnajdzie ten worek z wiatrami, był jednocześnie twórcą chronografii takiej matematycznej. Tylko że niezależnie od tej zgodności, do której zaraz wrócimy, to było wyliczenie matematyczne na zasadzie każde pokolenie to jest 40 lat. Dwa pokolenia po upadku Troi doszło do powrotu Heraklidów. Półtorej pokolenia kolonizacji jońskiej. Lista królów spartańskich do momentu pierwszej olimpiady pozwala na wyliczenie, że to jest 10 pokoleń. To w ten sposób się liczy, naprawdę. Stąd wyliczenie, że to jest 1184-3 mniej więcej. I teraz paradoks polega na tym, że to wyliczenie zgadza nam się mniej więcej z upadkiem Troi 7a.
1: I ta Troja 7a jest tutaj bardzo znacząca, no bo...
0: Znaczy wielu badaczy nawet, może nigdy nie kopałem w Troi, nie byłem w Troi jeszcze. Że ta Troja 7a to nie jest ta Troja z opowieści. Sądzi się, że Troja 6, która jest zamożniejsza, a że było zabawniej ten słynny skarb Priama, to jest Troja 2, o 1000 lat się pomylił. Szliman nie był dobry w warstwy. Ta Troja 7a i ta kolejne warstwy to pewien problem, jest za mała. Do niczego tam w pełni nie pasuje, ale to jednocześnie jest ta Troja z całej fali zmian, która przetacza się przez Bliski Wschód i wschodnie Śródziemnomorze.
1: Do tego sobie też wrócimy, ale dodajmy jedno ważne zdanie. Ta Troja 7a to jest Troja, która nosi znamiona zniszczenia, prawda?
0: Tak, ale my czy znamy w ogóle moment zniszczenia. Taki, kiedy coś zostaje na chwilę opuszczone i ponownie na przykład zasiedlone i wtedy mamy jedną warstwę na drugiej i możemy powiedzieć, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeśli to miałoby być to miasto zniszczone przez Greków, którzy jeszcze wtedy nie byli Grekami, ale można ich archeologicznie wskazać, bo mają określone uzbrojenie, tak by wynikało z filmu Petersena, no to mamy trochę problem, bo tam nie ma żadnych śladów uzbrojenia mykeńskiego, znanego dla Myken. Jest też takie słynne powiedzenie jednego z archeologów Adrufelda, że gdybyśmy nie wiedzieli o Troi od Homera, to sądzilibyśmy na bazie śladów materialnych, zwłaszcza naczyń, że to jest jakaś kolonia mykeńska.
1: Czyli są te
0: jest
1: ślady
0: dużo,
1: mykeńskie.
0: No tak, ale okay. One się rozkładają powiedzmy między jakimś tam XIII a XI wiekiem i one pokazują, że się z Troją handluje. Ale tego, że Grecy
1: w
0: dużej
1: walczy.
0: Wyprawie, tak, że tam tak. Było 20 lat oblężenia, że zniszczono miasto doszczętnie i że to byli Grecy, tego w 7a, warstwie 7a nie widać.
1: Powiedział pan profesor, że to byli Grecy, którzy jeszcze nie byli Grekami. Aha. Co to znaczy?
0: Po pierwsze, to określenie Grecy jest określeniem zewnętrznym. To Rzymianie wymyślili ten termin od plemienia Graikoi. Grecy nazywali się Helenami. Ale to wspólne określenie, które mają i tożsamość grecką, to oni odnajdują, czy kreują tak naprawdę gdzieś w VI, V wieku. Tożsamość grecka wykluwała się wolno. Jeśli wiemy, jak się wykluwa określenie Helenowie, to by znaczyło, że utwór powstał późno w VI wieku. Tak? Sądzimy dzisiaj, że Grecy na przełomie 8 i 7 nie wiedzieli, że są wspólną tożsamością etniczną w rozumieniu XIX-wiecznym. Sposób rozumienia wspólnoty polegał raczej na wspólnej genealogii. Stąd mitologia.

0: Grecja miała ogromne znaczenie, bo pokazywała związki między Grekami. Ale zwróćmy uwagę, że Grecy też łączyli w mitach świat grecki, z naszego punktu widzenia grecki, z Persami, Trakami, Myzami, Lidami, Frygami.
1: Czyli cały obszar.
0: Cały świat w zasadzie.
1: Morza Śródziemnego, ale Morza Czarnego również, tak?
0: Tak. I tu mi się przypomina też przy okazji mieszkaniec Itaki o imieniu Egiptios, czyli Egipcjanin. Nie wiemy, co to znaczy, że on jest naprawdę z Egiptu, czy nazywają go tak, nie wiem, bo jest ciemnoskóry lub podróżował do Egiptu. Ten świat nie jest etniczny w naszym rozumieniu tego słowa, stąd mówienie grecka wyprawa na Troję troszkę też... Nie o to tam chodzi. Trojanie mówią po grecku, czczą tych samych bogów. Etycznie aż tak bardzo się nie różnią od Greków. Hektor jest świadomie przedstawiany jako bohater, który jest, nie wiem, etycznie ciekawszy, godny naśladowania bardziej od, nie wiem, Agamemnona, co jest paradoksem.
1: Właściwie Agamemnona, czyli naczelnego szwarc charakteru wszelkich możliwych adaptacji współczesnych, zwłaszcza Iliady i Odysei, powiedzmy Odysei, no bo to tutaj to też mamy w nolanowskim trailerze Agamemnona, który wygląda trochę jak Batman, a trochę jak Darth Vader. No ale właśnie w świetle tego, co pan profesor mówi, to cały ten koncept, który przedstawia nam Petersen w swoim filmie, można wywalić po prostu do kosza, no bo jako się rzekło, tam tak naprawdę nie chodzi o Helenę. Ona jest pretekstem. Tam chodzi o to, że Agamemnon, kultura mykeńska, stara się zjednoczyć całą Grecję albo przynajmniej narzucić swoją hegemonię całej Grecji. No i tym konkurentem jest Troja. No to jak to, czy to w ogóle ma sens?
0: To ma sens historycznie.
1: Tak.
0: No film rządzi się rzeczywiście swoimi prawami. Można by powiedzieć, że to... Z czym nam się ten imperializm Agamemnona kojarzy? Trochę jest tak, że po pierwsze pomysł Petersena na to, żeby pokazać Agamemnona jako przywódcę zjednoczonej Grecji, która ekspanduje się na zewnątrz, próbuje podbić Troję, jest antyczny. Po prostu. Sam mechanizm, powiedzmy. Natomiast jeśli byśmy szukali w Iliadzie tego pomysłu, to ciężko by było. Po pierwsze, ta pierwsza scena często powtarzana walki Achillesa z Goliatem, i ta zresztą rozmowa króla Tesalów. Masz ogromne państwo, świat jest ogromny. Po co jeszcze nas musisz podbijać? Bo mogę. Bo mogę, to w dużym stopniu tak wygląda. To są też ambicje jednostkowe wyraźnie, przypisane Agamemnonowi. Nie ma mowy o tym, że Agamemnon zdominował wszystkich. Być może czyli nawet w filmie to jest fajnie pokazane, bo tam, żeby wygrać bitwę, on potrzebuje tak wybitnej jednostki jak Achilles. Tak? Tam jest to pokazane fajnie fabularnie, bo chodzi też o to, że jeśli Achilles nie będzie walczył, to Odyssea mu mówi, tak? To zobacz, ile młodych ludzi zginie. Ale to wydaje się absurdalne troszeczkę, tak historycznie, politycznie. I to być może jest też taki klucz, aby pokazywać, że to wymyślona historia. I teraz czy...
1: To znaczy absurdalne jest wystawianie czempiona, czy absurdalne
0: nie, że
1: jest...
0: Czempion sam rozwiązuje konflikt i są... Ile mamy historycznych takich przykładów, że pojedynek dwóch rycerzy, dwóch czempionów rozwiązuje konflikt całkowicie. Dobra, podporządkowujemy się.
1: No raczej niewiele.
0: Mamy je w opowieściach, tak? Tam się wystawia. No mamy jakichś tam berserków, którzy walczą z przodu, ale to nie jest tak, że to rozwiązuje wszystko. Tak? To raczej jest taki pomysł literacki chyba.
1: No właśnie, bo mniej więcej w tym miejscu, w którym Petersen umiejscawia swój film, tak. A jako się rzekło, również Eratosthenes umiejscawia zburzenie Troi, czyli tak mniej więcej 1200 przed naszą erą, to jest moment czegoś, co się nazywa kolapsem późnej epoki brązu. Tak. Co to było?
0: Cała seria zmian, które nastąpiły na dużym obszarze. Gdyby chodziło o upadek jednego z pałaców mykeńskich, samej Troi, tak jak się zdarzyło wcześniej na przykład z upadkiem pałaców na Krecie, gdzie ewidentnie jest to efekt wybuchu wulkanu, którego to wybuchu efekty widzimy gdzie indziej, ale na Krecie to tsunami musiało być duże i popiół i tam się stało coś poważniejszego, zapewne też problem z uprawą roli. Z tego wynik i osłabienie władzy centralnej.
1: Bo to eksplodowała Tera na Santorini.
0: Wulkan na Terze, tak. Który spowodował, że wyspa dzisiaj wygląda trochę też inaczej. Ale dzięki temu też mamy zachowane te słynne freski. Warto pamiętać, że to, co mamy archeologicznie, to jest efekt tego, że coś zostało zniszczone i że ludzie zginęli. Że prawie zawsze, tak jak Pompeje, miasto Olin zniszczone przez Filipa i inne miejsca, znamy tylko i wyłącznie dlatego, że te miejsca zostały opuszczone, zniszczone, zasypane i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z całym wachlarzem zmian i problem polega na tym, że chcemy z tego zrobić dobrą opowieść. Wcześniej sądzono na przykład, że ludy morza, bo w Egipcie mamy inskrypcję, która mówi wyraźnie o najeździe

0: grup pirackich dużych i sądzi się, że te zmiany zostały spowodowane czy wywołane najazdami, ale coraz częściej ostatnio się sądzi, że najazdy z pogranicza tych państw, które tam istniały, to nie jest przyczyna zmian, tylko efekt zmian, które się pojawiły wcześniej. Coraz częściej, bo mamy lepsze badania, mówi się o zmianach klimatycznych. Ja pamiętam artykuł, który też zrobił na mnie spore wrażenie, o 5-letniej suszy w Pylos. Potrafimy sobie wyobrazić, że kryzys tego rodzaju powoduje jednocześnie bunt ludności zależnej, bo to w nie uderza, w tę ludność uderza przede wszystkim tego rodzaju kryzys. To zaś z kolei powoduje osłabienie władzy. To zaś z kolei powoduje ataki z zewnątrz, bo osłabione państwo jest podatne na takie ataki. Plus trzęsienia ziemi, które się zdarzyły na niektórych obszarach. To spowodowało upadek państwa Hetytów potężnego, zniszczenie Ugarit, upadek wszystkich pałaców mekańskich. Terminologia związana z ludźmi z tych miejscowości, zapewne mniejszych, w okolicy pałacu, ten słynny Quasireus, czyli późniejszy Basileus, pierwotnie urzędnik lokalny, coś w rodzaju sołtysa i urzędnika religijnego jednocześnie, i proboszcz, tak? W jednym niech będzie.
1: A to nie
0: staje się później królem. Ha,
1: to niezła kariera, bo pod koniec antyku mamy już Bazileusów, którzy są cesarzami rzymskimi na wschodzie.
0: Termin od sołtysa do króla, to widać ewolucję i widać, że upadek pałacu nie oznaczał chyba upadku wszystkich wsi dookoła. Siatka osadnicza się zmniejsza, to jest widać, ale ludność musiała przetrwać. Jakby połączyć Homera, wyliczenia Eratostenesa, no to jest ekranizacja historyczna.
1: A właśnie, no dobrze, to skoro już jesteśmy przy tej historyczności dzieła Petersena, to mam wrażenie, że tam nie ma jednego bardzo istotnego elementu, który jest w dziełach literackich, na których opiera się Petersen, no bo nie ma bogów jako takiej siły czynnie działającej na rzeczywistość. Oni są tylko w domyśle, oni są nawet bezczeszczeni.
0: Tak, ale jak mówimy o bogach, zapomniałem jednej rzeczy, to połączę to z tą Tetydą, która się pojawia w filmie, ale jest chyba śmiertelniczką, chociaż brodzi po wodzie. Tam jest sporo takich konotacji, które przepowiada, więc ma jakieś umiejętności większe niż by wynikało z roli, którą odgrywa, ale nie ma słowa o tym, że jest boginią.
1: Tetyda, matka Achillesa.
0: Matka Achillesa. Teraz dopiero do mnie dotarło, że Achilles jest po stronie Agamemnona, a Myrmidonowie mieszkają w Tesalii. Oni powinni być po drugiej stronie pola walki, to znaczy wygodniejsze było pokazać go jako część armii Agamemnona, natomiast on powinien być Tesalami. Wracając do bogów. Iliada rzeczywiście ukazuje, bo nie może inaczej, pełny aparat boski. Czasem myślimy o nim w kategoriach narzędzi literackich, ale to tak nie jest. Mamy sceny składania ofiar rozbudowane, one są ważne i wyraźnie uwypuklone. Agamemnon, jak przyjmuje w swoim namiocie innych wodzów i częstuje ich mięsem wołowym, to jest to zawsze związane z obrzędem ofiarnym. Część składa się bogom, nie wolno o tym zapomnieć. Jak Zeus podejmuje decyzję o tym, czy poświęci Hektora, czy Sarpedona, to myśli o tym, że składał mu ofiary wielokrotnie, że dbał o te relacje z bogami. W tym obrazie nie ma za bardzo miejsca dla bogów, a jednocześnie są, w tym sensie, że jest świątynia Apolona. Bryzeida jest kapłanką Apolona i trochę nie wiadomo dlaczego, na początku przynajmniej, Achilles, jak zostaje sprowokowany przez Bryzeidę, ścina głowę posągowi. On mówi, że bogowie są daleko i się nie interesują losem ludzi. Ale w filmie jest też rozmowa Achillesa z Bryzeidą w namiocie, gdzieś tam w połowie filmu, o bogach. I Achilles nie mówi, że bogów nie ma. Mówi, że bogowie są i zazdroszczą ludziom tego, że życie ludzkie ma sens, bo jest tragiczne. Jest to jedna z naszych interpretacji Iliady. To, jak zostaje to przedstawione w Iliadzie, to te tragiczne losy Achillesa, Patroklosa, innych herosów, Hektora, to jest w dużym stopniu pokazanie wartości losu człowieka przy całej wadzie naszej śmiertelności, ale właśnie ukazanej na tle bogów, którzy są nieśmiertelni i dla nich nic nie ma znaczenia, zwłaszcza to zderzenie w pierwszej pieśni bogów, którzy mogą się kłócić, ale nic z tego nie wyniknie. I ludzi, którzy jak wchodzą w konflikt, Agamemnon i Achilles, to ma to zawsze poważne konsekwencje. Ale ci bogowie nadal w Iliadzie są ważni i nie są po prostu tłem. Są częścią wyobrażeń ważnych o świecie. Film wyraża po prostu nasz dzisiejszy punkt widzenia, którym trudno widzieć.

0: widzą pokazać bogów jako bogów greckich, jako ważnych, istniejących. Próbujemy ich jakoś przerobić tak, by byli bardziej dla nas zrozumiali. Prędzej będą euhemerystycznie, to są potężni ludzie z przeszłości, których uczczono marvelowsko troszeczkę. Jesteśmy gotowi ich zamienić w ludzi mających mocy, moce jakieś, tak? Ale nie prawdziwych bogów. A tak rzeczywiście widzieli ich słuchacze Homera.
1: I tutaj co więcej, wydaje mi się, że jest wręcz krytyka spojrzenia w ten sposób, w tym filmie pokazana, że krytykowany jest, to znaczy kimś, kto sprowadza na Troję zgubę, jest przede wszystkim kapłan.
0: To jest jeden z takich elementów, które są słabiej widoczne w narracji, bo niewiele tam się dzieje, nie jest to scena walki, nie są to sceny w namiocie Achillesa, no niech tak będzie jeszcze, dodajmy. Naradę na dworze Priama, on musi podejmować decyzje dotyczące puszczenia do Troi konia trojańskiego, ale też wcześniej Hektor go namawia co do pewnych działań konkretnych, aby nie wychodzić z miasta i tym podobne rzeczy. I teraz w tle nagle się pojawia brodaty kapłan, taki bardziej jakoś blisko wschodnio wyglądający niż grecko, patriarcha, który proponuje rozwiązania, mówiąc: bogowie tak chcą. Priam ostatecznie słucha jego, a nie synów, co jest uwypuklone i za każdym razem się myli. I fabuła filmu jest tak poprowadzona, to jest troszkę co innego niż w wypadku Iliady Homera. Tamtego elementu zresztą, narady są, ale takiego wyraźnego, że to, gdyby Priam podjął właściwe decyzje, to nie, miasto by przetrwało, nie ma, a tutaj wyraźnie winą zostanie obarczony w zasadzie Priam, który słucha kapłana, ale kapłan, który w sposób, niech mi wolno będzie tak powiedzieć, starotestamentowy, trzyma się jakichś rozwiązań, które wydają mu się być słuszne i mówi, że to bogowie tak każą.
1: To skoro jesteśmy już przy tych różnicach, które są między filmem a głównym dziełem, na bazie którego ten film powstał, czyli Iliadą Homera, to czy zdarzyło się panu profesorowi, że przyszedł jakiś student i, nie wiem, na kartkówce z Iliady powypisywał bzdury z filmu Petersena właśnie?
0: Jest to świadoma chyba decyzja, że to jest Troja, nie Iliada, chociaż Ilion to tyle co Troja, tak? Więc tylko że Iliada to pieśń o Ilionie, o upadku Ilionu. Zapewne tak rozumieli to Grecy. Tu świadoma decyzja Troja, bo pewnie z kilku względów, bo Troja jest bardziej zrozumiała. Może to po amerykańsku należy rozumieć. Gdyby to była Iliada, Ilion, to nie wiadomo było, czego to dotyczy. Nikt nie zna Ilionu, wszyscy znają Troję. Ale rzeczywiście przy okazji to jest próba powiedzenia, że my nie opowiadamy historii Homera, tylko wojnę trojańską i dlatego możemy zacząć od imperialistycznych planów Agamemnona i skończyć, czego nie ma w Iliadzie, i skończyć na czymś, czego nie ma w Iliadzie, czyli zdobycia miasta. Iliada obejmuje, o czym często zapominamy, 51 dni między kłótnią między Agamemnonem i Achillesem, a rozwiązaniem kłótni i zabiciem Hektora w efekcie, bo to jest efekt kłótni, śmierci Patroklosa, który za Achillesa musi iść do walki i ginie, więc Achilles nie ma wyjścia, musi wrócić do walki, pomścić go, pomści. Ciało Hektora zostanie wydane ojcu i stos pogrzebowy Hektora kończy Iliadę, ale czy Troja zginie, nie wiemy, czy upadnie, tak? Czy Achilles przeżyje, Achilles ją zdobędzie, nie wiemy. Achilles nadal żyje, tutaj jest wszystko inaczej.
1: Czyli, przepraszam bardzo, nie ma konia trojańskiego w Iliadzie?
0: Nie ma konia trojańskiego w Iliadzie, bo nie może być. Te 51 dni to jest taki wyrywek z 10 lat wojny, więc to jakiś 1% w zasadzie całej historii. Oczywiście Homer jest na tyle zręczny, aby wplatać wcześniejsze i późniejsze zdarzenia w to, co mówią bohaterowie. Wcześniejsze to proste. Oni mogą wspominać, jak wyruszyli z Aulidy, mamy coś takiego, jakie były przepowiednie, ile lat będą zdobywać miasto, ale teraz jak wpleść, jak to się skończy. Są przepowiednie. Achilles ma przepowiednie, że zginie pod Troją, że miasto zostanie zdobyte, ale nie on je zdobędzie. Konia trojańskiego mamy przede wszystkim w Odysei, w dwóch miejscach. No ale tam z kolei to jest już reminiscencja, bo tam jesteśmy po zdobyciu miasta.
1: Ale czy też los niektórych głównych bohaterów jest inny. Tak.
0: Tylko ja bym powiedział, że to nie jest zbłądzenie scenarzysty czy Petersena, tylko no właśnie typowe dla mitów grecki retelling, czyli
1: wariantywność,
0: opowiedzenie tego na nowo. I znowu można powiedzieć, że to jest typowe też dla świata greckiego, ponieważ nie tyle, że mit o zdobyciu Troi

wyglądał w późniejszych opowieściach inaczej, no bo nadal zdobywają to miasto. Nie ma, że miasto nie zostało zdobyte, albo że nie o to miasto chodzi, prawda? Tak byśmy próbowali zamienić to całkowicie. Znaczy, i teraz musiałbym się zastrzec, ponieważ Grecy opowiedzieli, że to jest wersja z czasów cesarstwa, że Trojanie wygrali wojnę trojańską, że to nieprawda, to zostało...

0: Rzym. Paryz przekazuje mu miecz, który jest dziedzictwem królów Troi, więc Rzym jest spadkobiercą. To tutaj mamy na myśli oczywiście ród Juliuszy i Cezara, bo to mniej więcej w tym czasie. Ale sam pomysł, że Eneasz ma coś wspólnego z założeniem Rzymu, jest wcześniejszy. Mało tego, są też wersje, być może pierwotne nawet, w których to Odys razem z Eneaszem razem zakładają Rzym. Nie mamy nic przeciwko. Jest też opowieść wczesna, że Grecy pierwotnie wcale nie trafili pod Troję, tylko w inne miejsce, bo nie mieli map, nie znali geografii. Trafili do Teutranii, może tak to opowiem.
1: Czyli gdzie?
0: Oni też nie wiedzieli, gdzie trafili. Oblegają miasto, sądząc, że to Troja. Okazuje się, że jego królem jest syn Heraklesa, Telefos. On pokonuje armię i dopiero Achilles jest w stanie Greków uratować. Trochę nie wiadomo, dlaczego nie zabija Telefosa, tylko go rani. I chodzi o to, że oni się wycofują, wracają do Grecji i się rozjeżdżają w tej wersji późnej, którą w tej formie znamy. I trzeba ich ponownie zwoływać. I dlatego wojna trwała nie 10, tylko 20 lat. I żeby było zabawne, pod koniec Iliady, opłakując Hektora, Helena, jako jedna z kobiet, które musi z domu królewskiego uczestniczyć w żałobie, mówi o sobie: siedzę tu już 20 lat. I nagle dla nas dzisiaj, ale jak 20? Przecież ona powinna być tam 10. A no właśnie dlatego, że 10 lat czekała, aż Grecy przybędą, ponieważ oni nie trafili pod Troję. I teraz to jest ten wariant, że zdobyto, czy próbowano zdobyć nie Troję, tak? Więc wariantywność w micie to rzecz ważna, niesłychanie dla zrozumienia, z czym mamy do czynienia. I ten pomysł na Troję Petersena odbieram przede wszystkim jako rodzaj retellingu, próby opowiedzenia tego wcale nie inaczej niż Grecy, na swój sposób, z ulokowaniem, czy opowiedzeniem tego w sposób, który będzie zrozumiały dla współczesnych odbiorców. Stąd nie ma tam statków rekonstruowanych z epoki brązu, tylko trójrzędowce, bo one są zrozumiałe. Wyczytałem, że ta scena słynna okrętów achajskich, które się zbliżają do Troi, które Hektor ogląda i ten jego oddział, który ma bronić plaży, to jest 1000 Ships z Marlowa. To jest to, co Brytyjczycy znają ze szkoły. My nie, ale ten 1000 okrętów to jest fraza, która jest zrozumiała dla tego kręgu anglosaskiego. I oni chcieli pokazać te 1000 okrętów, musieli je komputerowo tworzyć. Nie wiem, czy tam jest, chyba im się do końca nie udało, ale to był taki pomysł rzeczywiście. To jest patchwork, ale tak buduje się opowieści z elementów znanych, jak zakłada scenarzysta, odbiorcom czy powieściopisarz.
1: Ale jednak mimo wszystko, skoro już jesteśmy i przy Nolanie, i przy tym filmie, to wróćmy do tego festiwalu utyskiwań, bo czasami się podaje Troję Petersena jako ten film, w którym o, no tutaj jest w porządku pokazane uzbrojenie starożytnych Greków z epoki brązu, wspaniale, tak to wyglądało, a nie jak u tego Nolana przebrzydłego, który nam pokazuje tych Greków
0: Pana Sardego
1: w kostiumie Batmana. Jak to
0: Jak to
1: jest?
0: jest?
1: Jak to jest z tą Troją? Czy ona jest taka dobra, czy nie?
0: Nawet od innej strony trochę zacznę, bo nie będziemy wchodzić w kwestię, czy czarnoskóre aktorki powinny grać Helenę, ale chciałem powiedzieć, przypomniałem sobie, jak zaczęto narzekać, że to Helena nie mogła być czarnoskóra, więc to poprawność polityczna i tam inne rzeczy, że na Helenę, na Helen Diane Kruger
1: Diane Kruger grała, tak, Helenę w
0: narzekano, że
1: Troi.
0: z kolei jest zbyt nordycka. Tak nie mogła wyglądać Helena. Dokładnie za każdym razem widzimy problemy i błędy. Przy każdym filmie będziemy widzieć. Na tym polega też jakość opowieści Homera, że tam nie da się w prosty sposób przypisać realiów historycznych. To nie jest po prostu epoka brązu. Uzbrojenie u Homera nie jest w prosty sposób z którejś epoki, z któregoś miasta. Zresztą, gdybyśmy nawet chcieli rekonstruować, to pomyślmy o tym, że to nie jest jedno państwo, w którym jest fabryka, która produkuje uzbrojenie
1: No tak,
0: na potrzeby wszystkich wojowników,
1: to jest
0: prawda?
1: chyba właśnie największy anachronizm tego filmu, że oni wszyscy są uzbrojeni tak samo, tak? A jeszcze mają zbrojownię do tego, no to już w ogóle.
0: Tak, to pod tym względem. Natomiast tam są też jakieś takie tarcze, które wyglądają jak pelty trackie, wycięte tak w kształcie księżyca. Ta tarcza Achillesa też jest niby okrągła, ale z wycięciami. On ją obraca, to jak no, Kapitan Ameryka? O, dobra, to tak.

0: To Kapitan Ameryka powinien mieć takie wycięcia, ta okrągła jest przestarzała. To on ma bardziej jak Grecy właśnie. To jest nawiązanie do tradycji greckiej. Porządny hoplon, tak? Ta tarcza hoplity. Zacznijmy od tego, czy Troja Pedersena próbuje odtwarzać realia historyczne lepiej. Mówiłem o trójrzędowcach, to w ogóle nie ta epoka. Pancerze, ten Achillesa jest inny od tego, co mają przeciętni wojownicy, bo Agamemnon ma też jakieś dziwne zbroje, Priam, Hektor, Parys, nawet nie wiem co to jest, tam niektórzy twierdzą, że to bliżej jakichś zbroi rzymskich z późniejszych czasów.
1: Aczkolwiek przy zbroi Agamemnona zauważyłem coś ciekawego, bo nie dało się ubrać tych żołnierzy w zbroję z dendry, wszystkich tak w tę ciężką płytową zbroję, ale zbroja Agamemnona jest zbudowana z takich płytek i one są wyraźnie płytkami z zębów, albo dzika, przypominają.
0: Dzika, tak?
1: Tak, to czyli z tego materiału, czyli zębów dzika, czyli z tego materiału, z których powstał hełm zbroi z dendry. To jest ładne nawiązanie jednak.
0: Tak, ale to jest trochę chyba, przynajmniej ja bym tak sądził, jak z trójrzędowcem. Kojarzy wam się jeden hełm znany z archeologii, on jest wyrazisty. To nie jest tak, że mamy jeden, mamy więcej. Już nie pamiętam ile, ale to rzeczywiście kilka jest takich. Mamy też przedstawienia ikonograficzne, gdzie rzeczywiście widać jest hełmy z takimi fragmentami małymi, więc to pewnie są kły dzika. Tylko teraz, jeśli to jest armia na przykład 10 tysięcy osób, wyobraźmy sobie, ile dzików trzeba zabić, żeby wszyscy mieli takie hełmy. Przecież to jest absurd. To są hełmy członków elity. Czasem się mówi, że Odys w Iliadzie dostaje go od Meriones'a i to w pieśni, która jest uważana za późniejszą, dopisaną w VI wieku z różnych względów. No, ja bym sądził, że ona jest wczesna, ale to odrębna historia. Świat mykeński, tak samo jak świat grecki, o czym teraz dobrze wiemy, nie jest jednolity, jeśli chodzi o uzbrojenie. Szukanie tam takiego albo innego typu zbroi jest niepotrzebne. Może tak, bo my nawet gdybyśmy chcieli rekonstruować, nie wiem, bitwę pod Termopilami i uzbroić Greków, uzbroić Persów, to byłby problem, ponieważ no, powiedzmy przy Spartanach jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć, mamy jakieś dane dla tego okresu. Ale tam są Tespiczycy. Co my wiemy o uzbrojeniu Tespiczyków? Czy oni rzeczywiście, uzbrojenie hoplickie było takie samo? Często mamy zbroje kompozytowe, różnego rodzaju skórzane. Ważna jest tarcza. I powiedzmy typ tarczy jest mniej więcej spójny. Ale nawet pod Termopilami mamy lekko zbrojnych, którzy odgrywają dużą rolę. Oni nie mają hoplickiej tarczy. No najnormalniej w świecie. Czy można było i w jednym i drugim filmie szukać rozwiązań z epoki brązu? Nie wiem, bo jeśli szukać, to rzeczywiście jakieś te ósemki pokryte skórami, tak się sądzi, może te ogromne tarcze prostokątne, mamy ich trochę na przedstawieniach, ale mamy na przedstawieniach z Pylos również jakieś mniejsze tarcze, takie malutkie, okrągłe, mamy też wojowników bez tarcz. Ja bym też sądził, że w większości wypadków uzbrojenie po pierwsze się zmienia, bo to jest kilkaset lat, nawet tutaj późna epoka brązu w świecie greckim. Każde państwo musi, pewnie ma to inaczej. Pewnie można sobie wyobrazić dystrybucję uzbrojenia, skoro są magazyny w pałacach i tam mamy informacje o włóczniach, czy tyle pamiętam, fragmentach rydwanów, tak? Że koła są przytrzymywane, bo rydwany są ważną częścią. Ale to jest zapewne uzbrojenie elity. 5% armii. Jak powinno wyglądać w filmie? I teraz to, co robi Homer, to jest część jest zrozumiała dla odbiorców jego utworu, część to jest archaizowanie na bazie tego, co wie. Hełm zapewne gdzieś przetrwał z kłami dzika, stąd wie, zbroi z dendra nie zna. Stąd u niego jej nie ma i na siłę jej wstawianie do rekonstrukcji, do filmu, który przedstawia Iliadę Homera, a nie upadek pałaców mykeńskich, jest chyba jednak niepotrzebny.
1: Homer nie mógł też znać z całą pewnością tego, co się znajdowało w tak zwanym skarbcu Priama, który został odkryty przez Schliemana. Ja zauważyłem, że w tym filmie, w scenach, w których jest przede wszystkim ten pojedynek między Hektorem i Achillesem, to w tle są kobiety, które mają te charakterystyczne ozdoby na głowach, ale to też zabawne, no bo ten skarbiec jest 1000 lat wcześniejszy.
0: Tak, to jest Troja II, 2500, 2300 mniej więcej. Schliemann chciał znaleźć coś, co zrobi wrażenie. Znalazł. Ładnie to ponazywał, tak samo jak ten grobowiec Atreusa, maska Agamemnona, tak? To też są takie elementy łączące świat opowieści z jakąś rzeczywistością historyczną. Sądziłbym, że dobrze zrobił. dobrze się stało, bo to wzbudziło zainteresowanie. Więcej osób dzięki temu czyta Iliadę, interesuje się.

0: się też późną epoką brązu, natomiast z całą pewnością to nie jest coś, co Helena nosiła, czy Andromacha. W filmie nie ma żony Priama, właśnie. Jak te kobiety się pojawiają, tam jest Bryzeida, która łączy kilka funkcji, jest kuzynką i ona jakoś u boku Priama zastępuje Hekabę, która znikła. To ciekawe, że w scenariuszu uznano, że za dużo tych kobiet.
1: O, zdecydowanie. Kassandry też nie ma na przykład.
0: Kassandry też nie ma. No ale ona też w Iliadzie nie odgrywa roli, więc to byśmy rozumieli. Hekabę odgrywa. Hekabę w ostatniej scenie jest tą, która właśnie straciła syna najstarszego. To ważny element.
1: Tutaj właściwie ten motyw żałoby po najstarszym synu spada na barki Priama wyłącznie.
0: Mhm. I Bryzeidy częściowo też. To tak. Trzeba przyznać, tak, tak. Kuzynka, ukochana kuzynka, coś w tym rodzaju. Tak to rozegrano.
1: Chciałbym zakończyć tę naszą rozmowę taką refleksją, że co 20 lat mniej więcej powstaje nowa ekranizacja albo Iliady, albo Odysei, albo dzieł, które nawiązują do wydarzeń, które znamy przede wszystkim z Iliady i Odysei właśnie.
0: Miejmy nadzieję, że częściej.
1: Miejmy, właściwie to częściej. W ubiegłym roku rozmawialiśmy o filmie Powrót Odyseusza.
0: Właśnie.
1: Odsyłamy Państwa również do tej rozmowy, ale chciałem tak zakończyć z tym, że jak widać ta historia jest dla nas nadal istotna i nadal atrakcyjna, a jaką rolę ona odgrywała w starożytności właśnie nie tylko dla Greków, ale i dla innych ludów basenu Morza Śródziemnego.
0: Jak spojrzymy na opowieść Homera w dobrym tłumaczeniu, to jakościowo jest ona tak dobra, jak najlepsze utwory literackie, nie tylko w kulturze zachodniej, tak? W danej kulturze. W tym znaczeniu, żeby z czymś porównywać. To jest jak Szekspir. Do końca nie wiemy, jak działa, ale działa. To chcę powiedzieć, tak? Gdybyśmy mieli wyliczyć, zastanawiam się, które z dzieł w literaturze polskiej byśmy uznali za niekwestionowanie dobre literacko. Pan Tadeusz, Lalkę, niech będzie. Jakieś tak indywidualne by się to stało. Niebywale ważną rolę odgrywa to, jak Homer to skomponował. Stąd cała debata, czy rzeczywiście on i jak to powstaje. Ta debata jest też dla nas ważna, bo debatujemy, tak trochę jak w Szekspirze, skąd się bierze ten geniusz. I teraz wracając trochę do pytania, to ta jakość literacka plus inkluzywność Homera, o której rzadko mówimy, spowodowały i też otwarcie Greków mimo wszystko, nie tylko ich rozwój intelektualny, otwartość Greków na innych obcych, dużo większa w tamtym czasie niż innych ludów, spowodowały włączenie w tą kulturę czytelniczą, byśmy tak to mogli dzisiaj powiedzieć, prawie jak Oprah Winfrey, tak? Rzymian, ludy wschodu, Egipcjan, co byśmy chcieli, Persów, Lidów, Frygów, Traków, Germanów, a potem Słowian i wszystkie możliwe ludy w Europie, które czytały, słuchały opowieści o wojnie trojańskiej, królowie Franków, którzy też się wywodzą od Trojan, którzy uciekli, Sarmaci, którzy też twierdzą. Tak? Znaczy te opowieści czasami są włączeniem się w historię o wojnie trojańskiej, ale jest też w tym jakość literacka i no właśnie, ta inkluzywność, o której chciałem dwa słowa powiedzieć. W większości kultur w tym czasie i mity, i utwory literackie, które dotyczą i budują danej grupy i budują jej tożsamość, są ekskluzywne. Są dla danej ludności, tłumaczą, dlaczego ona jest lepsza od tych na zewnątrz, dlaczego, skąd się wzięła i dlaczego są tacy. Grecy, zwróćmy uwagę, u początków mają opowieść, w której Hektor wcale nie jest Trojanin, nie Grek, nie jest gorszy od no właśnie, którego bohaterów można mu przeciwstawić. Jest najciekawszym, najlepszym etycznie bohaterem w Iliadzie. Odyseję na boku zostawmy, bo tam jest troszkę inaczej może. Trojanie czczą bogów greckich. Są częścią oikumeny takiej kulturowej. Tak to wygląda. Ich sprzymierzeńcy może czasami mówią jakimiś innymi językami, ale nie różnią się znacząco kulturowo. I ta opowieść dawała możliwość włączania się w tę historię, ponieważ ona nie była wykluczająca. Czy czcisz innych bogów, czy takich jak my, to są bogowie podobni. Może my nazywamy go Zeusem, Baalem, ale postępujemy w podobny sposób. I jest tym odkrywanie nie tożsamości wsobnej, tylko człowieka jako takiego, co było niesłychanie ważne. Co znowu, jeśli już to widać, trochę też bardzo mocno w Odysei, ale w Iliadzie też jest ważne. Odkrywanie, co jest ważne dla nas jako ludzi w ogóle, niezależnie od

0: etniczności, pochodzenia, płci, rasy, nawet grupy społecznej. W Iliadzie jest to mniej widoczne, ale w Odysei tak, ona zwraca uwagę na postaci drugiego, trzeciego planu, niewolników, daje im głos, co jest niebywałe. A przy okazji umieszcza to w ramach opowieści o przygodach, częściowo przynajmniej, tak? Fantastycznych przygodach, o których się świetnie słucha. Jakość plus ta inkluzywność plus ten wymiar filozoficzny, taki antropologiczny, byśmy dzisiaj powiedzieli, oczywiście samo słowo i koncepcja byłaby abstrakcyjna, byłaby niezrozumiała ani wówczas, musiało spowodować rozprzestrzenianie się opowieści ponad miary tego, co było przypisane chyba tego typu utworom w owym czasie. To jest fenomenalne, że Iliada, Odyseja zrobiła taką karierę. Wyparły Enuma Elish, wyparły inne utwory, które były popularne poza granicami świata, w którym powstały, tak? Jakiegoś sumeryjskiego niech będzie, umieśćmy to gdzieś tam w Eufrat, Tygrys na przykład, Chetyci to opowiadają, ale wraz z upadkiem tamtych państw znika, przy czym dzisiaj jeśli widzimy, jak wygląda tamta opowieść, jak wygląda Iliada, Odyseja, to nie ta klasa zupełnie, chociaż są tam pewne zadatki. Zbieg masy okoliczności, które się trafiły. Gdyby dodać jeszcze jedną rzecz, to jest kwestia pojawienia się pisma. Nie zawsze doceniamy. Nie byłoby możliwe przekazywanie utworów tej jakości tak długo w tej samej formie, gdyby nie pismo alfabetyczne i czytanie go, bo teraz nie słuchanie koniecznie, tylko sięgnięcie do jakiegoś rękopisu, pojawienie się bibliotek w związku z tym bardzo szybko, czy stosunkowo szybko, pojawienie się szkoły w świecie greckim, które się uczy na bazie Iliady, Odyseja, tekstów Homera przede wszystkim czytać i pisać, ale nie to nawet chcę powiedzieć, bo to sami Grecy. Grecy wychodząc od Iliady, Odysei i ucząc jej potem w szkołach wpletli Iliadę, Odyseję i mity, od których mogli odejść, przetworzyć je i zostawić i pójść dalej. To u Greków było możliwe, bo widać krytykę mitów w końcu VI wieku. Oni je wpletli w całą kulturę. Sztuka na wazach to widać, rzeźby, które są równie ważne dla Rzymian, mozaiki, elementy świątyń, inne teksty literackie, w których odwołania do mitów, w tym przede wszystkim tych, które są Homera, w wersji Homera, są niebywale ważne. I potem Iliada, Odyseja stają się ważne nie tylko dlatego, że one same w sobie są dobre, ale są częścią całej grupy tekstów, które warto czytać. Między innymi Eneidy, Wergiliusza. Eneidy, Wergiliusza by nie było, gdyby nie Homer. U początków renesansu czyta się Eneidę, czyta się Owidiusza. Dopiero potem sięga się do Homera, którego nie znano, bo nie znano Greki. Petrarka musi ściągać tłumacza, bo nie rozumie. Ma rękopis, ale nie rozumie tekstu. A zna streszczenia. I na podstawie streszczeń wie, że to jest wielkie. To jest ciekawe.
1: Ale ciekawe jest też to, w którym roku wyszedł ten film? To są wczesne lata 2000, czyli już o tym trochę nie pamiętamy, ale to jest szczyt tak zwanej wojny z terroryzmem i budowania narracji o Zachodzie i Wschodzie jako dwóch przeciwległych sobie biegunach. Tymczasem ten film pokazuje nam, że na tym Wschodzie tam jest coś ciekawego, to znaczy tam jest moralny Hektor na przykład właśnie. I jednocześnie ten wschód nie jest taki daleki, bo on w końcu działa w pewnej symbiozie z światem egejskim, tak? Więc tutaj ta myśl wiedzie mnie do kolejnego pytania, czy w podobny sposób myślano w starożytności, to znaczy czy wykorzystywano również niekiedy Odyseję czy Iliadę przede wszystkim i dziedzictwo Troi właśnie do celów politycznych. Mówiliśmy sobie już o Rzymianach, mówiliśmy o Grekach. A co z Persami na przykład?
0: Jest słynne miejsce u Herodota, w którym Xerxes, idąc na Grecję, zatrzymuje się, musi przejść przez Helespont do części europejskiej po moście pontonowym, tak, słynnym. Zatrzymuje się w Troadzie i przewodnicy greccy opowiadają mu historię wojny trojańskiej, którą on chyba odbiera też jako rodzaj konfliktu, albo dopisujemy to sobie wschodu z zachodem, jakiegoś czy Greków z tym światem, czy oni siebie widzą jako wschód, to odrębna historia. Grecy na pewno tak to widzą. Słyszę tę opowieść i składa na miejscu uważanym przez Greków za akropol miasta Priama ofiarę z 1000 wołów. Ale to ten świat i taki zakres możliwości ma król perski. Natomiast tutaj w części chodzi o to, że w opowieści, którą pokazuje Herodot, bo to Grek o tym mówi, w tych opowieściach greckich uczestniczą też nie Grecy. I w części mamy potwierdzenia z innych źródeł, na przykład, że królowie lidyjscy składają ofiary w Delfach, zasięgają wyroczni. Takie zdarzenie.

0: marzenia są możliwe i możliwe jest też jakieś uczestniczenie w tych opowieściach mitycznych greckich, to znaczy, że
1: Lidyjscy, czyli dodajmy też
0: Azja Mniejsza,
1: Azja
0: tak?
1: Mniejsza,
0: niedaleko.
1: Tak.
0: Lidowie byli po stronie trojańskiej, tak? Bo także sprzymierzeńcy Trojan to są w większości ludy, które przybyły po upadku świata około 1200. Frygowie, Myzowie to są ludy, które przybyły w momencie, kiedy państwo Hetytów upadło. Wcześniej mamy tam Luwiów i Hetytów i jakieś inne ludy, których nazw nie znamy. Frygowie są w katalogu Trojan. Oczywiście król Persów nie był pewnie osobą, która sobie Homera czytała do poduszki i nie uczono jego dzieci mitów greckich, nie w tym rzecz. Oni mają własne opowieści i elementy własnej kultury, które są ważne dla ich tożsamości, ale to stykanie się kulturowe jest ciekawe i wracając do tego pomysłu o przedstawianiu wschodu, po wojnach perskich to Grecy jako pierwsi stworzyli dla nas wzorzec zniewieściałego wschodu, który jest słabszy od męskiego zachodu, między innymi Aeschylos w Persach. Stąd 300.
1: Odsyłam Państwa również do mojej rozmowy z profesorem Węcowskim o filmie 300. Zapraszam serdecznie, o tym też rozmawiamy, o tym toposie męskości właśnie.
0: Właśnie i tam widać pewne elementy, które Grecy wtedy jakoś kreują, ale rzeczywiście jest w tym sporo racji, że w Iliadzie, już mówiłem o tej inkluzywności, można znaleźć też, no właśnie, inaczej niż u Petersena, który chce zderzyć Agamemnona, który podbija wschód, jednocześnie jest ta druga warstwa inkluzywności, oni są podobni.
1: A ja tu widzę krytykę.
0: Troja wcale nie jest gorsza. Tam nie ma tej krytyki takiej wyraźnej. To są, wbrew pozorom, to Hektor jest najciekawszym z naszego punktu widzenia bohaterem, co jest fenomenalne. Nie wiem, czy do XX wieku czasami nadal nie mamy takiego dystansu, aby pokazać, że to nie my wcale jesteśmy najlepsi. To Chińczycy, Arabowie, co chcemy? Kosmici. O, Graham Endera i Orson Scott Card mówiący, że obcy też mają własne powody, aby przybywać tutaj. Oni też są ludźmi.
1: Oni też są ludźmi. O Troi Wolfganga Petersena, która jak słychać jednak sporo czerpie również na tej płaszczyźnie ideowej z dzieła Homera. Rozmawiałem z profesorem Tomaszem Mojsikiem, historykiem z Uniwersytetu w Białymstoku, autorem książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana oraz wstępu do nowego tłumaczenia Odysei Anny Maciejewskiej. Obie te pozycje ukazały się nakładem wydawnictwa Homini. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Dziękuję serdecznie. Bartek Makowski. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
6: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: No dziękuję.

0: Pudełka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Choć wydawało się, że najlepsze lata kariery ma już za sobą, znów jest na ustach całego świata.
7: A przecież od jego ostatnich sukcesów minęła już prawie dekada.
6: Teraz znów prowadzi Real Madryt i został bohaterem głośnego dokumentu.
7: Bajerant czy trenerski geniusz?
6: Celebryta czy trener przez wielkie T?
7: Na czym polega fenomen José Mourinho?
6: Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nam nasi goście dr Anna Olchówka i Rafał Stec.
7: Zapraszamy już dziś o 25.
6: Filip Jastrzębski
7: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrzeżenie RCB dla Lubelszczyzny odwołane po 5 minutach. W informacjach powiemy o przyczynach zamieszania. Trwają poszukiwania ofiar katastrofy promu u wybrzeży Cypru Północnego. Zaginionych jest około 20 osób. Powiemy też o powrotach do domu z letniego wypoczynku. Sytuacja na drogach na razie stabilna. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek zamieszanie wokół systemu ostrzegania w województwie lubelskim. Mieszkańcy otrzymali komunikat o zmasowanym ataku powietrznym na zachodzie Ukrainy. Po 5 minutach alert został odwołany. Było to związane ze zmianą sytuacji w czasie wysyłania pierwszego komunikatu, wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. W momencie, kiedy komunikat był jeszcze rozsyłany, do RCB dotarła informacja, że zagrożenie minęło. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu kolejnej wysyłki, tym razem z informacją o odwołaniu wcześniejszego ostrzeżenia.
2: Zleciliśmy taką wysyłkę, przekazaliśmy treść operatorom telekomunikacyjnym. Natomiast chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że to zagrożenie już minęło. I w związku z tym uruchomiliśmy drugą wysyłkę. No tu z alertem, który oznajmiał, że tego zagrożenia już nie ma.
1: Piotr Błaszczyk dodał, że za techniczną realizację wysyłki komunikatów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. Część mieszkańców nie otrzymała jednak pierwszego komunikatu, który ostrzegał przed zagrożeniem. Jutro ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliw niżej. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że zakończenie programu automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozowane podwyżki mogą wynieść od 60 do 90 groszy za litr. Druga odsłona programu CPN została wprowadzona na 2 ostatnie tygodnie wakacji. W informacjach Cypr Północny. Co najmniej 7 osób zginęło na skutek wywrócenia się statku pasażerskiego. 23 osoby są uznawane za zaginione. Na pokładzie jednostki było prawie 270 osób. Prezydent Turcji Recep Erdoğan przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Poinformował też o kontynuowaniu akcji ratowniczo-poszukiwawczej.

0: W wyniku tych działań udało się uratować 237 pasażerów i członków załogi. Niestety 7 naszych rodaków straciło życie. Nieprzerwanie trwają działania mające na celu odnalezienie zaginionych osób. Do wywrócenia się statku doszło około 2 km od brzegu, krótko po wypłynięciu z Kyrenii. Jednostka zatonęła. Znajduje się na dnie na głębokości 514 metrów. Polskie MSZ informowało wcześniej, że na pokładzie nie było naszych rodaków. Przedstawiciele Unii Europejskiej lakonicznie komentują referendum na Islandii. Większość obywateli tego kraju nie zgodziła się na wznowienie negocjacji członkowskich. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
1: Nie jest tajemnicą, że Unia chciałaby Islandię u siebie. To niewielka zamożna wyspa mająca strategiczne położenie na północnym Atlantyku, która jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wygrana przeciwników wznowienia rozmów z Unią to dla niej cios. Dlatego i komentarze są bardzo krótkie. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości wynik referendum i szanuje wybór Islandczyków. Islandia pozostaje bliskim partnerem Unii, napisał rzecznik komisji w komentarzu, który otrzymałam. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie rzeczniczki przewodniczącego Rady Europejskiej, która napisała, że Islandia jest jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów Unii. Poinformowała, że Antonio Costa wymienił się wiadomościami z premier Islandii i że padła deklaracja dalszego zacieśniania relacji między Unią a Islandią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W informacjach jeszcze jedna wiadomość dla kierowców. Choć to ostatnia niedziela wakacji, to nie ma większych korków. Wiele osób odłożyło powrót z letniego wypoczynku na ostatni sierpniowy weekend. Ci, którzy przemierzają dziś Polskę, chwalą standard dróg. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, by podróż była bezpieczna.
2: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
3: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
4: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
5: Super, świetnie.
6: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
0: Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jeśli mamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać, mówił w Polskim Radiu 24 instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik.
7: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Informacje o aktualnej sytuacji na drogach całego kraju można śledzić w Polskim Radiu Kierowców. Na koniec znakomita wiadomość z USA. Kamil Majchrzak wygrał z serbskim tenisistą Hamadem Medjedowiciem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Ich spotkanie trwało godzinę i 41 minut. Kolejny mecz Majchrzak rozegra w środę, a jego rywala poznamy jutro.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy może popadać na Pomorzu Zachodnim i w Pomorskiem. Miejscami silne zamglenia. Na termometrach będzie od 12 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 17 na wybrzeżu. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam około 9 stopni.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: 6 minut po godzinie 19. Komentarz. Połączyliśmy się z panem doktorem Wojciechem Mincewiczem, politologiem i socjologiem Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Witam pana bardzo serdecznie, panie doktorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
10: Panie doktorze, jeżeli pozwoli pan, to ta smutna informacja. Andrzej Wielowiejski nie żyje, postać wielka. Miałem zaszczyt wielokrotnie na samym początku naszej drogi do wolnej Polski rozmawiać z senatorem Wielowiejskim, posłem, senatorem, postacią znaną. I powiem panu, tak patrząc na ten upływ czasu, to myślę sobie, że warto rozmawiać z wszystkimi, którzy tworzyli wolną Polskę, bo w pewnym momencie może ich zabraknąć.
11: Zdecydowanie, jak mawiał klasyk polskiej literatury, warto rozmawiać, a szczególnie z ludźmi pokolenia właśnie Andrzeja Wielowielskiego.

0: działacza opozycji, no ale także posła, senatora, zdaje się, że także eurodeputowanego jednej z pierwszych kadencji, w związku z tym no, niewątpliwie najwięksi odchodzą, moje pokolenie zawdzięcza im wolność, więc tym bardziej pozostaje na pewno, takie osoby pozostają w naszej pamięci.
1: Cieszę się, że pan to mówi, dlatego że obawiam się, że za 2, 5, 10 lat nikt nie będzie pamiętał o tych, którzy tak naprawdę wolną Polskę w roku 89 zaczynali budować. No dobrze, zostawmy to i przyjrzyjmy się temu, co się dzieje dzisiaj. No, spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie. Jak pan ocenia tą, no, to spotkanie? O, nie chcę mówić imprezę, to spotkanie.
0: To spotkanie pod hasłem Przyszłość Plus, wydaje mi się, że należałoby je oceniać co najmniej w kilku wymiarach. Pierwszy, taki najbardziej politologiczny, podstawowy, także połączony z socjologią, byłby związany z tym, jak Karol Nawrocki, jak prezydent Karol Nawrocki chciałby budować swoje poparcie wokół jakich grup, wokół jakiego elektoratu. I tu niewątpliwie myślę, że prezydent Nawrocki ocenia i on i jego otoczenie wśród młodych, konserwatywnych ludzi ma przestrzeń do tego, żeby się budować, ma przestrzeń do tego, żeby jego poparcie, żeby jego rozpoznawalność rosła. Ma także jakąś przestrzeń do tego, żeby nadrabiać, ponieważ jak sięgniemy do wyników z ubiegłego roku, z pierwszych, który wyborów, to zdaje się, że Karol Nawrocki miał około 10% poparcia, więc chociaż w drugiej turze Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim, to niewątpliwie ta przestrzeń wśród młodego elektoratu dla Karola Nawrockiego może być tą przestrzenią atrakcyjną w tym takim podstawowym, najważniejszym dla polityka wymiarze, czyli tym wymiarze budowania swojego poparcia. Poza tym no, dla każdego polityka spotkanie z młodymi, pokazanie się z młodymi, zrobienie sobie zdjęć, puszczanie kilku rolek w mediach społecznościowych, to jest zawsze in plus, jeżeli chodzi o budowanie jego rozpoznawalności, jego także marki w społeczeństwie, no, bo pokazuje swoją otwartość, pokazuje to, że spotyka się z młodymi, że rozmawia z młodymi, więc tylko i wyłącznie w tym zakresie należałoby oceniać pozytywnie to, że prezydent podejmuje takie inicjatywy. Prezydent stara się pokazywać jako ten prezydent otwarty na głos młodego pokolenia. I wreszcie ten trzeci wymiar, to jest związany z tym, że w mojej ocenie to wydarzenie miało być jakąś próbą kopii, próbą odpowiedzi na to, co robi otoczenie Rafała Trzaskowskiego od kilku lat, czyli na kampus odbywający się w Olsztynie.
1: No tak, czy nie ma różnicy pomiędzy uczestnikami. Właściwie zostały przeprowadzone badania, są to domniemania badaczy, ale ja czytałem, że no, istnieje różnica polegająca na tym, że Kampus Polska Przyszłości 2026 i te kolejne wcześniejsze edycje, no to młodzi z dużych miast, z dużych ośrodków, z dużych uniwersytetów, z dużych uczelni. Za to ta młodzież, która przyjechała do Juraty, to nieduże miasta, malutkie miasta, no i tak zwana, nikomu nie odbierając nic, absolutnie, prowincja.
0: Nie znam takich badań, podobnie jak pan, panie redaktorze, więc nie potrafię powiedzieć, jaka była struktura takich uczestników. Natomiast...
1: jeżeli pan pozwoli, to było wywnioskowane z wyników wyborczych, kto głosował na prezydenta Nawrockiego w Polsce, jakie grupy młodych ludzi.
0: Tak, tak, to myślę, że w tym zakresie możemy się zgodzić, natomiast... Myślę, że odpowiadając na to pytanie, należałoby się cofnąć do tych kilku lat wstecz, do pierwszego kampusu i pytania, po co był sam kampus. Kampus w zamierzeniu twórców miał być jakąś platformą do tego, żeby budować środowisko Trzaskowskiego i budować środowisko Platformy wśród osób młodych. No i jak się wydaje, był to pomysł na to, jak zaangażować młodych ludzi w życie publiczne, w debatę, bez szyldu partyjnego i w to zdaje się, że stara się dalej iść jedno i drugie ugrupowanie, które pokazuje potencjalną przestrzeń do tego, że można się spotkać, żeby można pogadać.

0: Dla mnie kluczowe jest pytanie, co dalej? Czy jest pomysł na to, jak zagospodarować tych młodych ludzi do tego, żeby nie tylko było to wspólne działanie przez kilka dni wydarzeń, ale także, żeby mogli działać gdzieś tam na swoim, w swoich gminach, w swoich lokalnych wspólnotach. Zdaje się, że tego brakowało i tego nadal trochę brakuje, tego pomysłu na to, co po kampusie, tak? Żeby to nie było jednostronne wydarzenie, które będzie fajnie wspominaną końcówką lata, końcówką wakacji, tylko żeby było to tym bodźcem do tego, żeby młodych ludzi angażować w działalność obywatelską, działalność partyjną. I ja muszę powiedzieć, że będę z ciekawością obserwował, czy coś po tegorocznych kampusach, tegorocznych wydarzeniach, tak? Zostanie, jeżeli
1: znaczy, kampusie i po juracie, no może to tak skrótowo, kampus i jurata. Ale biorąc pod uwagę, panie doktorze, to, że mamy coraz mniej młodych ludzi i mamy z tym problem, dlatego że starzejemy się, a przyrost naturalny jest rzeczywiście bardzo mizerny, no to może być tak, że ten elektorat się zawęża, to znaczy po prostu nie ma młodych ludzi.
0: Jako osoba pracująca z młodymi ludźmi na uczelniach widzę ten trend, że jest coraz mniej studentów i uczelnie, chociaż w tym roku ta rekrutacja była trochę inna, ale to już jest rozmowa na inny temat. Natomiast młodzi ludzie mimo wszystko, ci co są, ci co dorastają, ci co przychodzą choćby na studia socjologiczne, choćby na studia politologiczne, wydaje się, że chcą mimo wszystko działać, chcą mimo wszystko funkcjonować. Odwołując się do wyników wyborów pierwszej tury z ubiegłego roku, to największe poparcie wśród młodych ludzi miał Mentzen i po drugiej stronie Zandberg, więc to mogłoby nas prowadzić do tego, że młodzi ludzie dzisiaj są na skrajnościach i tak zdaje się, że należałoby klasyfikować młode osoby, które nadal poszukują, jeżeli chodzi o tą swoją tożsamość polityczną, chyba w takich kategoriach można by było powiedzieć. I ci młodzi ludzie, którzy przyjechali na kampus, przyjechali tam po części z tego, że sympatyzują z tymi ugrupowaniami, ale myślę, że także wśród tych młodych ludzi, którzy tam się pojawili, to są także te osoby, które nadal poszukują i dla mnie byłoby ciekawe zapytać ich, czy odnaleźli to, czego poszukują, a poszukują, zdaje się, że tego głosu, który będzie ich motywował, który będzie dla nich tym głosem, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, mentorskim, ale głosem na pewno osób, głosem osoby, która pociągnęłaby ze sobą te młode osoby do dalszych działań.
1: No tak, na razie w juracie zjawił się artysta z Kolin, no i wywołało to ogromne kontrowersje w środowisku polskich artystów, nie tylko, pisali rodzice, prosili, żeby ów wokalista nie występował ze względu na dość obsceniczne teksty swoich utworów. No ale widocznie młodym ludziom to się podoba i to nie przeszkadza, no. Takie mamy czasy widocznie, panie doktorze.
0: Ja powiem tak, Skonim nie jest artystą, którego słucham, więc nie będę się wypowiadał co do jego twórczości. Natomiast prezydent stara się dostosować, stara się iść za tym głosem ludzi i zapraszać tego artystę, który zdaje się, że jest lubiany. Gdzieś na jednej z rolek była mowa o tym, że Skolim w tym roku ma ponad 500 koncertów, więc skala jego popularności, szczególnie wśród młodych, mogła zachęcić do tego, żeby zaprosić go także na imprezę, także na to wydarzenie odbywające się w Juracie.
1: No, ja sobie przypominam lata 90. Sam początek boomu w Polsce muzyki disco polo i słynna Szaza. I tych koncertów owa Szaza miała i jeszcze więcej. Ale inne czasy. Internetu jeszcze takiego nie było. Znaczy internetu nie było. No po prostu nie było tej komunikacji. To wszystko było zupełnie inaczej zorganizowane. Ale to też jest temat na inną rozmowę. Dobrze. Politycy koalicji i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością za aferę Zonda Krypto. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie doszłoby do niej, gdyby rząd Donalda Tuska zareagował wcześniej.
2: Dlaczego państwo, w którym jest rząd, którym kieruje Donald Tusk, od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, a to była pierwsza informacja w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiło. Niczego, ani prokuratura wszczęła

0: Dopiero tak naprawdę, kiedy wyszło na jaw, co się dzieje, dzięki Państwa materiałom jako mediom. Przez 14 miesięcy oni na ten temat w ogóle nic nie zrobili, a ludzie wpadali w sidła.
1: A politykom opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie, nie, nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże. Piesiewicz, zegareczki też, zdaje się, że kręcił.
1: No tak, ale politycy jednej i drugiej strony tak chyba zapominają troszkę, że w roku 2022 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach i nie odnalazł się do tej pory twórca tych polskich, no może nie zondy krypto, ale właściwie no zondy krypto w sposób pośredni. Pan Suszek do tej pory nie został odnaleziony, miał ogromny majątek, ogromne zgromadzone fundusze, no i to zostało przejęte przez obecnego no właściciela zondy krypto, który no zbankrutował.
3: Tak, tylko nie wiem, jakie pytanie, czy mam skomentować.
1: Tak, czy dlaczego, wie pan, bo to jest śmieszna sytuacja, dlatego że się przerzucają politycy obu stron różnymi informacjami z ostatnich 14 miesięcy, a właściwie nie ma dyskusji o prapoczątkach tej afery tak naprawdę, bo jeżeli ginie duży biznesmen, prawda, bardzo duży, z ogromnymi pieniędzmi, wtedy się mówiło, że to są ogromne już pieniądze. I nie ma reakcji. 22 rok. Rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
3: Tak jest, a firmę przejmuje Przemysław Kral, który był wtedy prawnikiem Sylwestra Struszka. To też warto dodać i warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wpływ i tę całą sytuację i wpływ na przestrzeń polityczną i na to, jak to może oddziaływać na polską scenę polityczną, to myślę, że należałoby tutaj zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności tutaj toczy się gra o emocje, jak to zwykle w polskiej polityce, i o to, jak ma wyglądać ten przekaz skierowany do własnego elektoratu przez obozy polityczne. Bartosz Arłukowicz słynie z barwnego języka, jeżeli chodzi o opowiadanie swoim oponentom politycznym, więc język, który przed chwilą słyszeliśmy, wypowiedź pana Bartosza Arłukowicza, myślę, że jest takim sednem tego, co koalicja chce odpowiedzieć PiS-owi na zarzuty o to, że jest to niby afera rządu Donalda Tuska, a w praktyce, drodzy państwo, no jest to sytuacja, w której oba obozy starają się kierować, na dzisiaj przynajmniej, tak, starają się kierować przekaz do własnego elektoratu i wykorzystywać zaistniałą sytuację, bo proszę zobaczyć, co dzieje się, co prawdopodobnie będzie się działo w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o tę sytuację, bo jak dla mnie zonda krypto jest czymś poważnym, rozgałęzionym, wielowątkowym. Prawdopodobnie ten serial będzie rozłożony na kilka odcinków. To Roman Giertych zwłaszcza lubi takie sytuacje, lubi takie rzeczy, gdzie kluczowe jest to, żebyśmy, co tak naprawdę Przemysław Kral powiedział w prokuraturze, jakie dowody dostarczył, i to będzie kierowało tę sytuację na dalsze tory. A jaki będzie kolejny odcinek tego serialu, no to zapowiedział już Donald Tusk na koniec minionego tygodnia, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się bodaj w środę lub we wtorek, tutaj nie pamiętam, zdaje się, że w środę, będzie próba przełamania prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Mnie osobiście bardzo ciekawi, tak na marginesie, jak zachowa się choćby Mateusz Morawiecki i jego klub, czy bo to jest jakaś pierwsza szansa dla mnie, żeby pokazać, że różni się on w jakiś sposób od PiS-u i jeżeli potencjalnie poparłby, stanąłby po stronie obozu demokratycznego, obozu koalicji 15 października, to i punkt przełamać weto prezydenta.

0: prezydenckie, to być może Mateusz Morawiecki miałby szansę wyróżnić się, odróżnić się od całego dotychczasowego swojego środowiska politycznego, z którego się wywodzi i do którego stara się stawać w kontrze, jeżeli chodzi o swoją działalność. Natomiast jak na to reagują Polacy? Kilka dni temu widziałem sondaż dla jednej ze stacji, gdzie było pytanie o to, czy Polacy uważają, że afera Zonda Krypto i ewentualne zeznania Przemysława Krala jako świadka koronnego doprowadzą do wstrząsu w polskiej polityce, i tam bodaj 40-kilka% osób wskazało na ten moment, że nie ma zdania. Co to oznacza? Oznacza to, że Polacy tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, co mają o tym wszystkim myśleć, i decydujący w tym przypadku będzie to, w jaki sposób politycy zdecydują się rozegrać całą tę sytuację i w jaki sposób będą starali się komunikować ze swoim elektoratem. To rozstrzygnie tak naprawdę to, kto wygra tę całą sytuację i kto wyjdzie z tej całej sytuacji zwycięsko, chociaż w mojej ocenie w ostatnich latach trudno jest znaleźć jakąkolwiek aferę, która zmiotłaby polityka, zmiotłaby ugrupowanie ze sceny politycznej, i tak też oceniam tę całą aferę wokół Zonda Krypto, że owszem, będą straty, szczególnie w obozie prawicowym, ale nie spodziewałbym się to, że cała ta sytuacja, przynajmniej według stanu wiedzy na dzisiaj, bo nie wiemy, co jeszcze się pojawi. Mowa jest o jakichś nagraniach.
1: No właśnie, taśmy są dość zabójcze w polskiej polityce.
0: O jakichś taśmach, tak jest.
1: Więc one pamięta się... pan swego czasu, Sowa i Przyjaciele i taśmy, no, zrobiły wielkie kuku Platformie Obywatelskiej.
0: Tak jest, więc zobaczymy, czy ta taśma, bo już widziałem, że te taśmy są jakąś fikcją, jeden z dziennikarzy pisał na Twitterze, natomiast zobaczymy, co finalnie z tych na tych taśmach jest i co finalnie z tych taśm będzie wynikało, jeżeli chodzi o dalszy rozwój tej sytuacji, dalszy rozwój tego wydarzenia i jego wpływ na to, jak będzie wyglądała polska scena polityczna w roku kampanii wyborczej, w nowym sezonie politycznym, w który nieuchronnie wchodzimy.
1: No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje starą, sprawdzoną metodę, krzycząc łapaj złodzieja, albo stosuje jeszcze to inne jest określenie na to, ucieczkę do przodu, czyli stara się zwekslować całą odpowiedzialność na, no wiadomo na kogo, na premiera Tuska, wina Tuska. Dobrze, panie doktorze, wobec tego, jeżeli pan pozwoli, sprawa Romanowskiego, która też w pewien sposób łączy się z Zonda Krypto. No bo okazuje się, że są takie informacje do nas docierające, że próbowano zaangażować pana Krala w sprawę pana Romanowskiego. Tam chodziło o ułatwienie założenia firmy w Dubaju, ewentualnych wyjazd do tych krajów arabskich, gdzie mógłby spokojnie żyć i prowadzić interesa.
0: Tak, zdaje się, że to nie wyszło finalnie, co
1: no nie
0: było powodem.
1: I dlatego Naddniestrze teraz jest ewentualnie.
0: Prawdopodobnie, tak. Zgodnie z tym, co pada. Natomiast cała ta sytuacja z Marcinem Romanowskim dla mnie jako politologa zmierza w tym kierunku, że powoli powinniśmy może nie zapominać o Marcinie Romanowskim, ale sam Marcin Romanowski nie wydaje mi się, żeby w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości odgrywał jakąkolwiek ważną rolę na polskiej scenie politycznej. Jeżeli obóz prawicowy wróci do władzy, jeżeli wróciłby do władzy po następnych wyborach, no to niewątpliwie Romanowski mógłby wrócić do Polski i starać się pokazywać jako ten męczennik rzekomo prześladowany przez Donalda Tuska. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była to postać, która jakkolwiek na polskiej scenie politycznej jeszcze miałaby szansę zaistnieć i mogłaby odkrywać jakąkolwiek rolę, jeżeli chodzi o jego sytuację, szczególnie, że sam obóz prawicy, poza jego dawnymi kolegami z

0: solidarnej, suwerennej Polski nie wydaje się zbytnio zainteresowana obroną Marcina Romanowskiego i w jakiś sposób obroną jego imienia, jego tutaj istnienia. Większość osób odcina się w ogóle od Marcina Romanowskiego. Dobrze, że niektórzy jeszcze kojarzą, że jest z nimi w klubie.
1: Dobrze, wobec tego jeszcze następny temat, uważam, że bardzo ważny, bo nas dotykający, panie doktorze, Trybunał Konstytucyjny, mówię celowo nas, obywateli, bo my zapominamy o tym, że rolą Trybunału Konstytucyjnego jest obrona naszych interesów przed władzą. Jeżeli władza uchwali złe prawo, to Trybunał Konstytucyjny zajmuje się obroną właśnie naszych interesów i przez bardzo wiele lat taką obroną naszych interesów Trybunał się zajmował, bo rozpatrywał również sprawy Kowalskiego i Kowalskiej i złe ustawy, złe rozporządzenia i tak dalej, i tak dalej. I teraz 7 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało w liście do wszystkich władz Rzeczpospolitej o to, aby podjęły działania, które umożliwią orzekanie czwórce z nich, której prezes Bogdan Święczkowski wciąż nie dopuszcza do pracy. Jak pan sądzi, że takie apele, no bardzo słuszne, bardzo mądrych ludzi, świetnych prawników, odniosą jakiś skutek w oczach pana Święczkowskiego, który właściwie tak lekce traktuje innych sędziów z ogromnym dorobkiem, na przykład naukowym?
0: Takie jest grono profesorów, zdaje się, że jest tak, w tej siódemce, tak. Więc tym bardziej. Jeżeli chodzi o potencjalny wpływ na pana Bogdana Święczkowskiego, to no, nie spodziewam się przesadnego wpływu tego listu. Pan Bogdan Święczkowski zdaje się, że także walczy o swoje jestestwo i o to, żeby móc dalej funkcjonować i funkcjonować na wolności, bo zdaje się, że w momencie, gdyby sędziowie wybrani po 23 roku mieli większość, to pozycja pana Bogdana Święczkowskiego, jego immunitet mógłby być zagrożony i w perspektywie uchylony, a to mogłoby się związać z odpowiedzialnością karną, więc tym bardziej myślę, że pan prezes Święczkowski będzie bronił swojej pozycji. Natomiast sam apel, który pan redaktor tutaj przytoczył, to wydaje mi się, że jest kolejnym krokiem, kolejnym może w tym trójskoku, który potencjalnie mamy obserwować na jesień, do odzyskania instytucji Trybunału Konstytucyjnego, który, tak jak pan wskazał, ma stać na straży praw i wolności nas wszystkich, więc tym bardziej każdy z nas powinien być zainteresowany tym, co tam się dzieje. Minister Żurek kilka dni temu zapowiadał, że na jesień w Trybunale Konstytucyjnym mogą zajść, potencjalnie zajdą zmiany, które przywrócą tę instytucję obywatelom i myślę, że my jako obywatele powinniśmy trzymać za to kciuki, żeby Trybunał wreszcie funkcjonował, jeżeli chodzi o jego rolę, bądź też zaczął wydawać wyroki w duchu obywatelskim.
1: No bo my przez bardzo, bardzo wiele lat, panie doktorze, do tego się przyzwyczailiśmy. Jak Trybunał był Trybunałem. A to już dekada, że się odzwyczajamy. Doktor Wojciech Mincewicz, politolog, socjolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru wszystkim.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ależ
2: śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więc

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skórki.

0: europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: 34 minuty po godzinie 19. Temat bezpieczeństwa w sieci pojawia się właściwie we wszystkich mediach i my też w radiu. Polskim Radiu 24 bardzo często mówimy o tym, bo w sieci bywa niebezpiecznie. No i trzeba się umieć odnaleźć z tym niebezpieczeństwem.
7: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
8: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
9: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
10: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
11: To nie u nas. Zaczynamy.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Polacy nie rozstają się z aplikacją mObywatel. Tego zazdroszczą nam za granicą. Więcej ścieżek rowerowych połączą Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Tychy. Polacy poznają miłość w internecie. Teraz już wiemy, że ta druga osoba może skraść nam nie tylko serce. I o tym już teraz w Tylko dobrych informacjach.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Prawie 5,5 miliona sprawdzeń punktów karnych, ponad 3 miliony wyświetleń historii pojazdu, kolejne 4,5 miliona użyć usługi Zastrzeż PESEL i ponad 500 tysięcy weryfikacji OC. Tak Polacy korzystali z aplikacji mObywatel w lipcu i sierpniu 2026 roku. Dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, że przed wakacjami i w trakcie użytkownicy najczęściej wybierali usługi, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo na drodze, chronią przed oszustwami i pozwalają załatwić formalności w kilka sekund, a samej aplikacji zazdroszczą nam za granicą. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony złotych na rozwój sieci Velostrat. Dofinansowanie otrzymają inwestycje w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach. Docelowo ma powstać 9 szybkich, bezkolizyjnych tras rowerowych o łącznej długości około 120 km. Ludzkość została oficjalnie pokonana w biegu na 100 metrów. W Chinach robot osiągnął lepszy czas od dotychczasowego ludzkiego rekordu. Dotychczasowy rekord świata na 100 metrów należał do Usaina Bolta. Jamajczyk w 2009 roku pokonał ten dystans w czasie 9 sekund i 58 sekundy. Od tamtej pory nikomu nie udało się być szybszym, aż do teraz. Chiński koncern poinformował, że stworzony przez niego humanoid o nazwie Błyskawica poprawił ten rekord, schodząc do 9 sekund i 32 sekundy. To nie pierwsze osiągnięcie sportowe tego robota. W kwietniu tego roku wygrał on pekiński półmaraton z czasem lepszym od najlepszego żywego zawodnika. Polacy wiedzą, że w internecie można spotkać drugą osobę, która potrafi skraść nam serce, ale potrafi skraść też coś więcej. I o tym już teraz w Tylko dobrych informacjach.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Tylko dobre informacje, a razem ze mną w studiu Karolina Praszek-Gołębiewska, Kancelaria Bezpieczeństwa, ekspertka do spraw bezpieczeństw danych, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry, pani mecenas.
14: Dzień dobry.
8: Moja koleżanka poznała męża w internecie.

0: wyobraża sobie pani. To było jakieś 15-16 lat temu. Dzisiaj to chyba jest już nawet normalne, że poznajemy kogoś w internecie i możemy z nim zbudować stały, piękny związek, ale 16 lat temu to było wow, w sensie nie w pracy, nie na uczelni, nie w szkole, nie w knajpie, tylko w tym magicznym internecie. Dobra, czasy się pozmieniały i bardzo się cieszę, że one się pozmieniały, teraz jest dużo łatwiej, ale są też aspekty, na które powinniśmy uważać. To jeżeli chcemy znaleźć żonę, męża w internecie, to na co zwrócić uwagę? Mm-hmm. Oprócz na profilowe.
1: Dobre pytanie. Poza tym, co nam się podoba oczywiście i co nas kręci, mówiąc tak bardzo wprost i kolokwialnie. Oczywiście, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, szukanie kogoś w internecie, poznawanie kogoś w internecie ma swoje ryzyka i ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że do tej pory, jak poznawaliśmy kogoś, to raczej on był z naszego otoczenia. To była osoba ze szkoły, ze studiów, znajomy znajomych. No bo jeżeli my kogoś poznawaliśmy, to faktycznie to grono było gdzieś ograniczone. Teraz internet daje nam tą możliwość, że możemy poznać kogoś z drugiego krańca Polski, kto nie jest totalnie z nami gdzieś spowinowacony, spokrewniony, ani gdzieś nie jest znajomym znajomych. Więc poszerza nam to oczywiście to grono znajomych. Natomiast to ma również swoje ryzyka. To znaczy, że spotykamy kogoś, o kim nikt nic nie wie, czyli jest totalnie anonimową dla nas osobą. I tutaj powinna się zapalić taka czerwona lampka, że powinniśmy spowolnić trochę ten proces poznawania siebie. Bo jeżeli poznajemy znajomego znajomych, to coś o nim wiemy. Ktoś o nim coś słyszał, ktoś nam coś powie. Czy to są prawdziwe informacje, czy nieprawdziwe, to też sobie potem weryfikujemy. Natomiast mamy tą możliwość dowiedzenia się tutaj sobie więcej. Tutaj poznajemy totalnie anonimowego człowieka, nie wiemy o nim nic, nie wiemy, jakie on ma intencje, z jaką intencją on wszedł na ten profil i co tak naprawdę chce nam zrobić. I oczywiście ta miłość w internecie jest możliwa. Mamy teraz mnóstwo przykładów szczęśliwych, cudownych par, które razem już nawet wychowują dzieci. Mhm. Są razem, żyją, funkcjonują, ale pamiętajmy o tym, że też jest dużo różnych już namacalnych przykładów na temat oszustów z aplikacji mobilnej. Czy to oszustów, czy oszustek, bo nie chcę tutaj, żeby to słowo miało płeć, bo to jest bez różnicy, ale dajmy sobie czas na poznanie tej osoby, sprawdźmy, zweryfikujmy. A na pewno takimi red flagami powinno dla nas się objawiać, jeżeli ktoś chce bardzo szybkiej relacji. Bardzo szybko się wprowadzić, bardzo szybko PIN do telefonu, bardzo szybko wejście do konta, jakiś przelew, jakiś nagle mama jest chora i potrzebuje na leczenie, nagle tata jest chory, potrzebuje na leczenie psa, siostry, brata, kuzynki, kogokolwiek innego. Czyli mhm. prośba o pieniądze jest już bardzo dużym red flagiem.
0: Przecież są te możliwości na portalach społecznościowych, że w gronie znajomych jest ktoś, kto gdzieś powiązany, albo przynajmniej w grupie. Wie pani, to jest trochę tak, że pięć osób dzieli nas od Baracka Obamy, jeżeli mhm. chodzi o znajomych. Ja zastanawiam się, czy da się tak kogoś wygooglować, zweryfikować na 100%, a może inaczej. A może jeżeli w internecie nie ma zbyt wielu danych o tej osobie, to może już wtedy się zacząć trochę wycofywać, bo jeżeli nie macie w internecie, to nie istniejesz. Jeżeli jest bardzo mało danych na twój temat, nie jesteś na tym portalu pracodawców, nie jesteś na tym społecznościowym, jednym, drugim, trzecim, to może ktoś sobie wygenerował tylko takie konto. Kurczę, mhm. jest tyle rzeczy, o które chciałbym teraz zapytać, które teraz takie właśnie pojawiały mi się w głowie niebezpieczeństwa i z tym związane. Trochę to zabija całą tę historię uczuciową, randkową i miłosną.
1: Znaczy na pewno w momencie, gdy nam się pojawia to randkowanie internetowe, to trochę ten romantyzm musimy odsunąć, jeżeli chcemy być bezpieczni. Oczywiście bardzo fajnie jest się poddać uczuciu, zauroczeniu motylom w brzuchu, szczególnie w momencie, kiedy nasze społeczeństwo, trzeba sobie o tym wprost powiedzieć, jest bardzo głodne miłości, bardzo głodne relacji i bardzo głodne... My jesteśmy zwierzęciem stadnym i to sobie o tym też trzeba powiedzieć jako człowiek. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka do tego, żeby funkcjonować. Jest bardzo źle w momencie, kiedy tak naprawdę żyjemy sami, nam się zabijają procesy różne i tak dalej. Więc jakby tutaj tak z punktu widzenia psychologicznego. Natomiast Też musimy sobie powiedzieć, że dalej poznajemy osobę, tak jak pan powiedział. Nie ma jej w internecie, czy to dobrze, czy to źle. A nuż ona broni swojej prywatności.

0: i właśnie nie chce się pokazywać, więc a jest bardzo dobrym i fajnym człowiekiem. A nóż ma właśnie dużo do czynienia albo wymyślił sobie sztuczną tożsamość, więc tego tytułu nie ma go w internecie. Więc są te rzeczy pozytywne, które możemy znaleźć, ale są te rzeczy też negatywne. Więc
1: da się kogoś prześwietlić?
0: No, jeżeli gdzieś ktoś jakieś służby prześwietlą, to pewnie tak. Natomiast my jako osoba fizyczna, która nie ma żadnych, że tak powiem, gdzieś wejść i tym podobnych rzeczy, oczywiście pół żartem, pół serio, co do zasady musimy się zdać na swój zdrowy rozsądek. Czyli jeżeli umawiamy się na pierwszą randkę, to niech to nie będzie randka w miejscu publicznym. Sprawdźmy tego człowieka. Czy on na pewno przyjdzie tak jak z tego zdjęcia? Czy on jednak to zdjęcie sprzed 20 lat? Albo jednak to jest zdjęcie kolegi czy sąsiada? Bo na przykład na mnie to by nikt inny nie zwrócił uwagi, bo takie sytuacje też się zdarzają. Sprawdźmy, jak się rozmawia z tą osobą w tym miejscu publicznym. Dajmy sobie trochę więcej czasu na to, żeby sprawdzić, czy on nagle, w cudzysłowie, nie będzie miał tej chorej siostry, chorego brata, mamy, córki, kogokolwiek innego, kto będzie potrzebował, żebyśmy my mu zrobili przelew. Bo no nie oszukujmy się, jeżeli spotykamy się na początku, bo to są największe oszustwa tak naprawdę matrymonialne, w momencie wyciągania pieniędzy, bo to jest ten moment. Więc tutaj przebadajmy to i po prostu dajmy sobie ten czas na spotykanie się w miejscu publicznym, na randkowanie, na poznawanie tego drugiego człowieka, na sprawdzanie wszystkich rzeczy, które chcemy sprawdzić. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie ten czas dali i zobaczyli, co ta osoba nam odpisuje, pisze, jakie nam pytania zadaje, do czego dąży. I zastanówmy się tak naprawdę, do czego to dążenie, jakie to ma podszyte intencje, tak? Albo wprost zapytajmy, jakie masz intencje. No wiadomo, że jeżeli mamy te różowe okulary, to nie widzimy. I jak racjonalnymi osobami nie jesteśmy, chemia w organizmie i endorfiny nas zalewają i po prostu dużo rzeczy, oksytocyna działa, wydziela się i po prostu jesteśmy zapatrzeni w tego człowieka, nie widzimy samych tych wszystkich czerwonych świateł, gdzie jak za 4 lata byśmy się cofnęli do tej sytuacji, 4 lata później, to nagle się okaże, kurczę, gdzie ja miałem oczy, gdzie ja miałam oczy, przecież to od razu było widać. Więc może też warto z jakąś fajną przyjaciółką, przyjacielem podyskutować, zobaczyć i trochę też, żeby nam ktoś inny te oczy otworzył.
1: Zastanawiam się, czy nasza świadomość tego, co piszemy w internecie, co publikujemy w internecie, co udostępniamy na swój temat, gdzieś się zwiększa, żeby nie zostać wykorzystanym. No bo jeżeli na pierwszej randce on pojawi się z małym szczeniaczkiem, z błękitnymi kwiatami, bo właśnie okazało się, że gdzieś ona kocha małe szczeniaczki, akurat błękitne kwiaty, no to z jednej strony można poczuć się zmanipulowanym, no z drugiej strony...
0: Nie, wtedy chyba nie czujemy się zmanipulowanym, tylko właśnie wyjątkowym, mi się wydaje, że na zasadzie, Boże, skąd on wiedział, tak? Są takie pytania i są takie badania i był taki filmik też publicystyczny właśnie opublikowany w internecie na temat oszustów i na temat tego, jak to wygląda i jak my się czujemy w takiej sytuacji. Jedna osoba szła do kawiarni i odznaczała się, sprawdzała, kto jest oznaczony w tym momencie w tej kawiarni. Znajdowało się profil tej osoby i podchodziło się do takiej osoby i cześć, o, jak tam twój Maltańczyk? Jeju, szok, skąd ty wiesz, że mam Maltańczyka? No wiem, i 2 tygodnie temu byłaś w Egipcie na wakacjach. Boże, skąd on wie, że ja 2 tygodnie temu? I te osoby, do których się podchodziło i zaczynało im się mówić o tych wszystkich rzeczach, nagle robiły się coraz mniejsze i oczy były coraz większe. Super, masz chłopaka. Nie, narzeczonego, zaręczyliście się 5 roku temu, ale masz piękny ten pierścionek z tym brylantem. Kurczę, ale to zrobiliście w Grecji, tak? A, na Santorini, ale było super. I nagle się okazuje, że jak tego typu badanie się robi, to zaczynamy czuć się niespokojni, niepewni i nasze poczucie bezpieczeństwa maleje. Bo my myślimy, przez to, że nie jesteśmy aż tak jeszcze bardzo oswojeni z internetem mimo wszystko, że jak coś wrzucamy, to nikt tego nie widzi, albo widzi tylko nasze grono znajomych, zaufanych. Nieprawda. Wszystko, co wrzucamy do sieci, wszystko, co wrzucamy do internetu, widzi tyle osób, ile jest użytkownikami internetu. I tak naprawdę każdy może o nas wiedzieć bardzo dużo informacji. I z jednej strony czasami to jest okej, jeżeli prowadzimy swoją markę osobistą, jeżeli budujemy swój wizerunek, jeżeli chcemy pokazywać, czy my tak naprawdę się zajmujemy tak zawodowo. Natomiast czy jest to by na pewno ok w momencie, kiedy my pokazujemy swoje życie prywatne, co jemy na śniadanie, z kim chodzimy na randki i kiedy wyjeżdżamy w czasie rzeczywistym z naszego mieszkania? No tutaj pozostawiam te pytania otwarte.

0: otwarte do odpowiedzi.
1: Ale mi pani teraz szuflad naotwierała. No dobrze, ale z drugiej strony przecież to są media społecznościowe. Wszyscy to robią, wszyscy wrzucają zdjęcia z wakacji. No teraz mamy akurat zatrzęsienie tego. Wszyscy chcą się pochwalić swoim słodkim psem lub ewentualnie swoim nie mniej słodkim dzieckiem. No skoro robią to wszyscy, to nie może być aż takie groźne.
0: Po pierwsze, tego nie robią wszyscy, bo zobaczmy, jak są zbudowane mądre marki osobiste i to tak nie do końca wygląda. Po drugie, ci mądrzejsi pod kątem, mądrzejsi w wiedzy o bezpieczeństwo, bo tutaj nie chcę nikogo obrażać, to chodzi tylko o świadomość, o pobudzanie świadomości, nie robią tego w czasie rzeczywistym. Czyli jeżeli ja wróciłam 2 tygodnie temu z wakacji, to ja dopiero teraz rzucam moje zdjęcia z wakacji, żeby pochwalić się hotelem, żeby zareklamować hotel, albo żeby powiedzieć, że tutaj było świetne jedzenie. Natomiast nie robię tego w momencie, kiedy nie ma mnie w domu i kiedy dla złodziei to jest idealny moment na to, żeby wejść i sprawdzić, czy ja tam jestem, czy nie. A jeszcze profil jest totalnie publiczny i ja tam wszystko pokazuję. Więc my powinniśmy do tych social mediów podejść racjonalnie. Po pierwsze, co ja chcę od tych social mediów? Jaki jest mój cel bycia tam? Bo my też przez to wszystko bardzo często widzimy fragment z życia. My nie pokazujemy w tych social mediach 24 godzin. Żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Więc internet i social media są nam potrzebne. Ale z drugiej strony bardzo często w ogóle marketing jest oparty na właśnie influencerach i to najczęściej na małych influencerach, którzy mają po 2-3 tysiące followersów, bo taki najczęściej budzi zaufanie.
1: Jest bardziej autentyczny,
0: jest bardziej autentyczny.
1: A nie jest takim wielkim kombajnem.
0: Więc my sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, ile rzeczy nakupowaliśmy sami z siebie, będąc omamieni przez social media. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. A nawet jeżeli uważam dzisiaj, że ja jestem na tyle rozsądnym człowiekiem, że ja na pewno się nie poddam marketingowi internetowemu. Bullshit jeden wielki, nieprawda. Prawda jest taka, że oczywiście kupujemy na potęgę i nawet jeżeli będę się trzymał 3 dni, to 4. dnia kupię. Oczywiście ja to mówię wszystko prześmiewczo, przekoloryzowuję, ale naprawdę tak to działa, bo nagle zaufam i nagle stwierdzę, że kurczę, faktycznie no robię te soki, to warto być zdrowym, to kupię tą sokowirówkę, nie? Więc jakby...
1: Ja trzymam w koszyku rzeczy przez tydzień.
0: No właśnie.
1: Jeżeli jak po tygodniu do tego wrócę i no powiem, okej, chcę to kupić, to kupuję. Jeżeli po tygodniu wracam, mówię, nie, w zasadzie nie jest mi to potrzebne. Ale to, szczerze, to wymagało jakiejś literatury, którą musiałem przeczytać.
0: Oczywiście.
1: na temat odgracania, deklateringu.
0: Przecież coaching jest taki ble i w ogóle jest niepotrzebny i w ogóle coachowie to nie wiadomo za co biorą pieniądze. No nieprawda, no jeżeli ktoś ci pokazuje, zadaje ci pytania, ludzie nie chcą stawać w prawdzie. I to jest największy problem, bo my bardzo często chcemy siebie oszukiwać. Ja widzę, jak do nas przychodzą klienci, którzy nie chcą znać prawdy i podchodzić do tematu, co jest ważne, a co nie jest ważne, tylko wolą żyć w jakiejś iluzji, w zakłamaniu, tylko dlatego, że coś jest ładne, kolorowe i ładnie opakowane. I my bardzo często kupimy coś tandetnego, tylko dlatego, że ma ładne opakowanie i ładnie pachnie, zamiast czegoś porządnego, tylko dlatego, że ma mniej instagramowe opakowanie.
1: Jako dorosły człowiek mogę powiedzieć, zostałem absolutnie oszukany. Jakby ja wywracam się na każdym kroku. To nie róbmy sobie tutaj żartów. Ale myślę teraz o swoim dziecku, któremu powinienem jakąś mądrość życiową przekazać. Oprócz tego, że może poznasz kogoś na uczelni. To może trochę bezpieczniejsze. Chociaż nie wiem. Co ja mam jej powiedzieć? Co mam powiedzieć temu dziecku, które dopiero jakby wchodzi w ten moment budowania swojego wizerunku w internecie? My na przykład bardzo broniliśmy, żeby dziecko nie pojawiało się na naszych wspólnych zdjęciach, bo stwierdziliśmy, że póki samo nie może o tym zdecydować, to może na przykład, nie wiem, zdjęcia z jakiejś rodzinnej uroczystości, gdzie nam się wydawało, że to będzie fajne, nie wiem, za 10 lat, teraz jak przeglądamy stare zdjęcia, to moja córka się łapie za głowę i Jezu, jak ja wtedy wyglądałam i tak dalej, nie? No to co ja mam zrobić? Co mam jej powiedzieć? W sensie, dzisiaj przyjdę do domu i powiem, mam dla ciebie mądrość życiową, którą usłyszałem od pani mecenas. A pani mecenas mi mówi?
0: A pani mecenas mówi, że nie wie. To tak naprawdę, bo nie wiem, nie ma na to złotej recepty, nie ma na to jednej recepty i nie ma najmądrzejszych tego świata, którzy by na to odpowiedzieli. Tak naprawdę żyjemy w momencie, kiedy czasy się zmieniają. Szczególnie nasze pokolenie, czyli tak zwanych milenialsów, żyło w czasie analogicznym i przeszło transformację cyfrową i tak naprawdę weszło wielkim krokiem do transformacji cyfrowej, gdzie wszystko jest, a w dodatku ostatnie kilka lat, które zmieniło sztuczna inteligencja, które social media kilka

0: 15 lat do tyłu. My w tym wszystkim zaczęliśmy dorastać, to jest wszystko nowe, my tego nie znamy tak naprawdę. Dla nas to było zachłyśnięcie się czymś takim. No my jeszcze pamiętamy kasety VHS i bajki na VHS-ie, tak? To też trzeba sobie o tym powiedzieć, że to były zupełnie inne czasy. I nie ma co porównywać tych czasów, więc nie wiem. Ja bym powiedziała, że pan mówi rację i na to też postawię. I ja moich dzieci też nie publikuję w internecie i też nie pokazuję ich twarzy.
1: Ja jej zawsze mówię, że żeby miała świadomość tego, że ktoś może ten post wydrukować i powiesić w centrum Warszawy. I pytanie, czy może na tym poście jest coś, nie wiem, takiego, że nie ma problemu, niech sobie wisi, a może jest coś takiego, co jednak bym nie chciał, żeby zobaczyła cała Warszawa. Tylko, i wtedy się zastanawiam.
0: Tak, i dokładnie to jest dalsza część mojej wypowiedzi, bo mówię, nie ma na to złotego środka i nie ma na to jednej recepty, natomiast to jest apel do rodziców bardziej niż do dzieci, bo dziecko do 13 roku życia nie decyduje o sobie, tak? Decyduje o nim rodzic. To wszystko, co robimy za dzieci, to jest nasza odpowiedzialność, jak potem dzieci do tego podejdą. I to jest pierwszy punkt, na który powinni zwrócić uwagę rodzice. Drugim aspektem, to jest bardzo dobre pytanie, czy zdjęcie, które ja publikuję dzisiaj, chciałbym jako tato, żeby to zdjęcie wydrukowano i moje dziecko wisiało w centrum Warszawy, tak? Mhm. Po trzecie, czy jeżeli moje dziecko wybierze eksponowaną karierę polityczną za lat 20-30, to czy to zdjęcie mu zaszkodzi? Czy
1: ja
0: też
1: mówię
0: nie?
1: Zawsze prezesem banku.
0: Prezesem banku, politykiem, będzie prezydentem, kimkolwiek innym.
1: Czy to ci pomoże
0: innym.
1: Zostać prezesem banku?
0: Tak.
1: Czy zaszkodzi?
0: Dokładnie, możemy się z tego śmiać, ale to właśnie tak wygląda.
1: A nie jest tak, że to tak na koniec zapytam, że to pojęcie obciachu zostało trochę jednak poszerzone i coś, co nie wiem, 15 lat temu wydawało nam się obciachowe, teraz jest normalne, bo dorośli ludzie robią
0: ale panie stand-up. Redaktorze, obciachowe to już w ogóle jest słowo, które... Gringowe, to nie. Nie idźmy tą stroną.
1: Nie,
0: to w ogóle już słowo obciach
1: Boomer
0: nie wchodzi.
1: Wyszedł.
0: Tak, wyszło wszystko. No. Więc jeżeli chodzi na pewno. Zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Przede wszystkim wydaje mi się, że dużo rzeczy przyszło do internetu i internet nam daje taką też możliwość być anonimowym. I my przede wszystkim musimy nasze dzieci edukować. Bo tutaj na to nie ma zdrowej recepty i na to nie ma jednej tezy. Po prostu one muszą wiedzieć, jakie są konsekwencje. Tak jak ja powtarzam swoim dzieciom, każda decyzja, którą podejmujesz, będzie miała konsekwencje. I to jest to, że my powinniśmy jako ludzie dorośli, którzy publikują zdjęcia dzieci w internecie i to uczyć naszych dzieci, przede wszystkim tego, że wszystko ma swoje konsekwencje. I zdjęcie, które ja ci opublikowałam, ma konsekwencje za x czasu, czy to będzie 3 dni, czy to będzie 5 lat, czy to będzie 20 lat. Więc o tych konsekwencjach musimy pamiętać i to, że nie jesteśmy anonimowi w internecie, bo to jak będzie fala hejtu i to jak będziemy obrażać kolegę, koleżankę i to w którą stronę idziemy, to zawsze będzie też miało potem nasze konsekwencje, chociażby prawne, w momencie, kiedy nasze dziecko zacznie obrażać kogoś w internecie, a nie daj Boże to dziecko sobie coś, które było obrażane, zrobi. I tutaj musimy pamiętać, uczyć, że internet nie jest anonimowy i o tym należałoby bardzo mocno te nasze dzieci informować. I ja uważam, że jest taki trend w zabieraniu dzieciom telefonów, w niedawaniu i tak dalej. I okej, oczywiście im dłużej będziemy wychowywać dziecko analogowo, to dla jego umysłu jest jak najbardziej zdrowe. Natomiast pamiętajmy, że te dzieci się rodzą w erze cyfrowej i one się rodzą w erze AI-a. I po prostu też musimy je nauczyć i bardziej edukacja jest ważniejsza niż kwestia zabierania.
1: Bo technologia się nie zatrzyma. My jej nie zatrzymamy gdzieś za wielkim murem, tylko po prostu musimy się nauczyć z nią żyć w miarę rozsądnie. Tak mi się wydaje.
0: Wydaje mi się, że najlepsze jest tutaj takie podsumowanie tego, że bądźmy rodzicem takim, że jak nasze dziecko kogoś niechcący potrąci, to zadzwoni do nas, żebyśmy pojechali z łopatą i zakopali razem. W cudzysłowie, oczywiście żartując. Ale chodzi bardziej o to, że nasze dziecko powinno mieć do nas zaufanie. I z każdą rzeczą przyjść i powiedzieć, zrobiłem głupotę, tak? I co my z tym możemy zrobić?
1: Partner w zbrodni. Bardzo mi się to podoba.
0: Dokładnie.
1: Tylko dobre informacje. Karolina Praszek-Gołębiewska, Kancelaria Bezpieczeństwa, ekspertka do spraw bezpieczeństw danych, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Bardzo dziękuję, że była pani gościnią. Tylko dobrych informacji.
0: Bardzo dziękuję.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować.

0: stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polacy wracają z wakacji, policjanci patrolują drogi w kraju. Znany dziennikarz stracił prawo jazdy, przekroczył dopuszczalną prędkość. Google zmienia nazwę jeziora na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. To konsekwencja decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Minęła 20. Damian Szpyra, zapraszam. Kończą się wakacje, a to oznacza falę powrotów. Na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, jednak cały czas należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać. Radził w Polskim Radiu 24 instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
1: Ci, którzy byli w trasie, chwalą standard dróg w naszym kraju. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, by podróż była bezpieczna.
3: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
4: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
5: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
6: Super, świetnie.
7: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
1: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Tymczasem dziennikarz i szef kanału Zero Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Jadąc samochodem przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym, co sam potwierdził we wpisie na platformie X. Następne 3 miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę, napisał Krzysztof Stanowski. Jak dowiedziało się Radio Z, do zdarzenia doszło w miejscowości Odrowąż w województwie świętokrzyskim. Szef kanału Zero otrzymał ponadto mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. W Lublinie strażacy dogaszają pożar hali magazynowej z częścią biurową. Ogniem objęte były budynki o wymiarach 30 na 100 metrów, mówi rzecznik prasowy Miejskiej Komendy Straży Pożarnej Bartłomiej Pytka.
8: W części magazynowej zapadł się dach do środka, a paliły się prawdopodobnie części kompozytowe produkowane do samolotów. W kulminacyjnym momencie pracowało 20 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków oraz służby pomocnicze.
1: Nie ma osób poszkodowanych, a w chwili pojawienia się ognia w hali nie było pracowników. Przyczynę pożaru wyjaśni śledztwo. Dogaszanie hali potrwa jeszcze kilka godzin. Jezioro Ontario ze zmienioną nazwą na mapach Google. Po decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, akwen nosi teraz nazwę Lake America. Nową nazwę zobaczą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Co z pozostałymi użytkownikami? Więcej o tym Jan Pachlowski.
9: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie

0: zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
1: Na koniec wracamy do kraju. Setne urodziny obchodzi fotograf Powstania Warszawskiego, który od 7 dekad mieszka w Legnicy na Dolnym Śląsku. Zbigniew Grochowski to matematyk i pedagog. Nawet gdy komunistyczne władze próbowały wyciszyć pamięć o sierpniowym zrywie warszawiaków, on opowiadał o nim swoim uczniom.
2: Na tej uroczystości nie wypadało śpiewać 100 lat. Ważniejsze były wspomnienia.
3: Pan profesor zawsze umiał wytłumaczyć. Miał cierpliwość po nas.
2: W tym roku 1 sierpnia Zbigniew Grochowski nie mógł osobiście pojawić się w Warszawie, dlatego współczesna kurierka przywiozła mu wyjątkowy prezent.
4: Muzeum Powstania Warszawskiego z tegorocznych obchodów Znak Polski Walczącej.
2: Najmłodszy fotograf Powstania Warszawskiego cieszy się doskonałym zdrowiem i pamięcią. Jak twierdzi, to dzięki aktywności.
5: Każdego dnia przez ostatnich 20 parę lat ćwiczyłem na siłowni. W tej chwili już niestety nie mogę. Ćwiczę tylko w domu na dywanie.
1: Zbigniewa Grochowskiego odwiedził Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Urodzinowe spotkania w Legnicy rozłożone są na kilka dni. Harcerze zakładają, że w czwartek na legnickim rynku z życzeniami, gratulacjami i kwiatami pojawi się kilkaset osób.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami spokojna noc bez opadów. Przelotne opady możliwe miejscami na północy kraju, ale dopiero nad ranem. Jutro w ciągu dnia pogoda dużo bardziej dramatyczna, bo będzie burzowo, deszczowo i miejscami nawet gorąco. Temperatura w nocy od 12 stopni na Podlasiu, miejscami na południu, do 17 na wybrzeżu. Natomiast w dzień od 22 stopni na północy i zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
7: Sześć minut po godzinie 20.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A w wieczorze prawie godzinna dawka prawdziwego sportu.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Czasami przekonujemy się wzajemnie do tematów i ten dzisiejszy jest pomysłem Michała, ale muszę przyznać, że ja czuję się przekonany i że czeka nas 50 minut naprawdę ciekawej rozmowy.
1: Bardzo dawno niczego nie wygrał, ale został trenerem chyba największego klubu świata. Niech mi wybaczą fani innych największych klubów świata. I jeszcze nakręcono o nim 3-odcinkowy serial, który na popularnej platformie streamingowej daje się, nie ukrywajmy, oglądać.
2: José Mourinho, celebryta czy trener przez wielkie T, bajerant czy geniusz? Za chwilę powitamy naszych gości, którzy odpowiedzą nam, miejmy nadzieję, na te pytania, ale najpierw sylwetkę tego słynnego portugalskiego szkoleniowca przybliży nam Michał Antosiewicz.
3: Jeden z najbardziej charyzmatycznych, utytułowanych i kontrowersyjnych trenerów w historii futbolu, który zanim zasiadł w roli szkoleniowca na ławce, był znany głównie jako tłumacz w Sportingu, Porto i Barcelonie. Fenomen polegający na unikalnym połączeniu bezwzględnych skuteczności, medialnego geniuszu i budowania silnej tożsamości wokół swoich drużyn, podlany ostrym sosem kontrowersyjnych wypowiedzi. Nikt inny nie mógł w końcu powiedzieć Bóg, a po nim ja. Słowa te wypowiedział w szczególnym dla siebie momencie. Był rok 2004. Dwa lata wcześniej przejął pogrążone w kryzysie Porto, które ponownie uczynił wielkim. Dwa mistrzostwa, Puchar i Superpuchar Portugalii, ale przede wszystkim sukcesy na arenie międzynarodowej. Najpierw w 2003 roku sięgnął po Puchar UEFA. 12 miesięcy później smoki sięgnęły po Ligę Mistrzów. Tamtym sukcesem otworzył sobie drogę do ławek trenerskich największych i najbogatszych klubów w Europie. Najpierw była

0: a Chelsea początek jego panowania zarówno na ławce, jak i przy mikrofonach na salach konferencyjnych. Nastał meet the special one, który sprawił, że piłkarze zrobiliby dla niego wszystko. Kibice The Blues go kochali, sympatycy innych klubów nienawidzili. Zwłaszcza Barcelony, która zdecydowała się zatrudnić Pepa Guardiolę zamiast Portugalczyka. W 2005 roku został nazwany wrogiem futbolu po ostrej krytyce sędziego Andersa Fliska po meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea-Barcelona. Wówczas Szwed wobec gruźb śmierci zakończył karierę. 6 lat później już jako trener Realu wsadził palec w oko Tito Villanowie, ówczesnemu szkoleniowcowi Dumy Katalonii. Dlatego, że nie lubi przegrywać. Zanim po raz pierwszy zawitał na Santiago Bernabeu, był jeszcze Inter. 2 tytuły mistrza Włoch, Coppa Italia, a także pierwsze od 45 lat zwycięstwo w Lidze Mistrzów i pierwsza w historii Włoch potrójna korona. Tym ważniejsza, że w finale pokonał Bayern Monachium prowadzony przez Luisa van Gaala, z którym współpracował w Barcelonie. To był świetny wstęp do współpracy z Realem. Czy były to dobre lata sportowo? Przez chwilę jego Real toczył nierówną walkę z Barceloną, zdołał nawet wyrwać jej mistrzostwo Hiszpanii. Ale czary Mourinho nie działały w Lidze Mistrzów. Do tego Portugalczyk zaczął konfliktować się z piłkarzami, stał się bohaterem tragicznym, nieradzącym sobie z kryzysami. Od tego czasu kariera Mourinho przypominała równie pochyłą. Wrócił do Chelsea, z którą wszedł na szczyt angielskiego futbolu, ale na krótko. Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahce. Z częścią z tych klubów był w stanie zdobywać trofea, stopniowo przy tym rozmieniając swoje nazwisko na drobne. Z niebytu wyciągnął go klub, z którym Portugalczyka poza historią łączyło jedno – kryzys. Real znalazł się na zakręcie po rozczarowującym sezonie. Florentino Perez uznał, że nie ma czasu na eksperymenty i należy sięgnąć po opcję, która sprawdziła się ponad dekadę temu. Czy José Mourinho podoła temu zadaniu? Nie wiem, ale jestem pewien jednego. Na pewno będzie ciekawie.
1: I am José Mourinho. I've coached the best clubs in the world.
2: Sport wyjaśnia świat.
3: Geniusz czy Bajerant? To być może pełne ignorancji pytanie ich będzie wstępem do rozmowy z naszymi gośćmi, a są nimi dr Anna Olchówka, iberystka, tłumaczka z hiszpańskiego i portugalskiego, ale też kibicka futbolu. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
5: I Rafał Stec, dziennikarz sportowy, człowiek, który z bohaterem naszej audycji ma długą historię w wielu miastach i państwach.
6: Tak, ponad 20 lat właściwie.
3: No to w czym tkwi ten cały fenomen? Dlaczego trener, który od blisko dekady nie wygrał nic poważnego, nagle zostaje trenerem największego klubu na świecie, a do tego bohaterem głośnego dokumentu? Pani doktor.
4: No to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ uważało się i nadal się uważa, że Mourinho był pierwszym portugalskim trenerem, który rozpoczął modę na portugalskich trenerów w Europie i chyba nie tylko. I tym, co miało sprawić, że jest wyjątkowy, było nie tylko takie kwestie czysto techniczne związane z tym, że on odrzucił taki podział na przygotowanie fizyczne, taktyczne, psychologiczne i postanowił to wszystko połączyć, tak, że w treningu, który miał odzwierciedlać realia gry, on w to wszystko wprowadził dosyć ważny ten element psychologiczny. Złośliwi powiedzą, że to że zależy mu na tym, żeby manipulować i żeby tutaj grać z tymi swoimi zawodnikami, jak na jakiejś grze planszowej czy na szachownicy. A ci, którzy są mu bardziej przychylni, powiedzą, że on tymi grami psychologicznymi próbuje przesuwać ciężar z zawodników na siebie. On swoją bezpośredniością, tą zadziornością albo niepokornością, w zależności od tego, kto jak do niego podchodzi. Uważają wszyscy tak, że on właśnie przez to, że skupia uwagę na sobie, pozwala drużynie i swoim zawodnikom skupić się na grze i na zwycięstwie, które jest najwyższym celem.
5: No dobrze, no ale tego zwycięstwa nie ma już z 10 lat.
4: Tak, i to jest bardzo dobre pytanie. Sam Mourinho mówi, że on całe życie wygrywa. Nie robi się dokumentów o tych, którzy nic nie wygrali. I tutaj jest właśnie pytanie, gdzie są te wielkie, wielkie zwycięstwa? Bo też tutaj warto wspomnieć, no trzeba pamiętać o tym, że te ostatnie jego lata to nie są tak spektakularne zwycięstwa jak z FC Porto, jak z Chelsea, ale w przypadku Benfiki tu trzeba wspomnieć, że

0: że Benfica, która była, no, powiedzmy sobie, w zapaści, grając gdzieś tam cały czas w tle za Sportingiem, który dominował w ostatnich latach, i za FC Porto. Oni w momencie, kiedy do nich przyszedł Mourinho, do samego końca gonili FC Porto w lidze. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce i byli jedynym zespołem, który zakończył sezon bez żadnej porażki. Tam było chyba 11 remisów i 23 zwycięstwa. Żadnej porażki, więc być może te sukcesy nie są aż tak spektakularne, jakbyśmy mogli sobie tego oczekiwać od niego jako trenera, który ma duże doświadczenie w Europie, ale to dalej z jego perspektywy są sukcesy.
1: Rafał Stec.
2: No i ja zdecydowanie uważam, że on nie przestał wygrywać. Tak, nie wygrywa Ligi Mistrzów, wygrywa inne europejskie trofea, no ale nikt nie wyrzuca, nie wiem, Unaiowi Emerymu, że jest słabym trenerem, bo zdobywa, bo wygrywa regularnie tylko Ligę Europy, czy wcześniej Puchar UEFA. No to jednak wynik trenera zależy od tego, jaką ma drużynę. I jak się, mi raczej imponuje to, że on już ponad 20 lat się utrzymuje na takim poziomie, który mu pozwala właśnie czasami z Manchesterem United wygrać Ligę Europy.
1: No
2: Jak...
1: znowu, kiedy to było?
2: No dobrze, a z AS Romą zdobył, najpierw wygrał Ligę Konferencji. To było pierwsze trofeum w Rzymie od kilkunastu lat. Zresztą Rzymian rozkochał na zabój, absolutnie na zabój, to do tego jeszcze można wrócić, bo to jest bardzo charakterystyczna dla niego historia. A rok po tym sukcesie w Lidze Konferencji był w finale, znów w finale Pucharu Ligi Europy, który przegrał z Sevillą dopiero po dogrywce i po rzutach karnych. Więc faktycznie no, nie wygrywa już tej Ligi Mistrzów, ale jakbyśmy tak się zastanowili, po pierwsze, jakbyśmy właśnie spojrzeli na takie drużyny jak Manchester United i na AS Roma z lotu ptaka i sobie przeanalizowali ileś lat przed Mourinho i ileś po, to się nagle okaże, że on miał tam najlepsze wyniki. I też nie sądzę, żebyśmy byli w stanie znaleźć jakiegokolwiek trenera, który od 2003 czy 2002 roku się właśnie cały czas utrzymuje
1: Carlo
2: na
1: Ancelotti.
2: tym poziomie. No Carlo Ancelotti, tak. Znaczy, faktycznie to trochę przesadziłem z hiperbolą w tym pytaniu, no bo pewnie jeszcze jakbyśmy zastanowili się, to kogoś znaleźli. Ale to są absolutnie unikatowi ludzie. Dlatego ja, no ja uważam, że on nadal wygrywa. Ale oczywiście ma tu znaczenie jego arcymistrzostwo w autokreacji. I to pewnie też ma znaczenie, jak on przychodzi do to, że może jeszcze przyjść do Realu Madryt. Ja sobie zawsze, jak chcę sobie zwizualizować, jak bardzo on jest charakterystyczny, rzucający się w oczy, uwodzicielski w złym i w dobrym tego słowa znaczeniu, bo jak wiadomo, złoczyńcy też potrafią być uwodzicielscy. Mamy całą historię kina wielu Hannibalów, Lecterów. To sobie przywołuje sylwetkę Rafy Benitez'a. Dlatego, że oni są w podobnym wieku, prawie tam pewnie chyba dzielą 2 lata. W tym samym mniej więcej momencie osiągnęli niewiarygodne, bardzo duże sukcesy z klubami drugiego szeregu iberyjskimi, czyli jeden z FC Porto, drugi z Walencją. Obaj byli w Interze, obaj byli w lidze angielskiej, potem odnosili sukcesy. No,
1: Relacji
2: Chelsea,
1: i
2: jedni z
1: Juventus.
2: Chelsea, a ten z Liverpool. Potem zresztą jeszcze to też taki paradoks, że, znaczy paradoks, no to bardzo było, długo były związane ich losy ze sobą, że przecież Benitez przyszedł do Interu po Mourinho. Zresztą od razu popełnił kardynalny błąd, mianowicie kazał zerwać wszystkie zdjęcia i inne emblematy przypominające, że tu przed chwilą był Mourinho. Co było znaczy emocjonalną się tutaj, przepraszam za słowo, imbecylizmem wręcz wykazał, bo przecież musiał wiedzieć. Znaczy powinien był wiedzieć, jak kochali Mourinho przed nim. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że mimo, że oni do pewnego momentu właśnie osiągali to tyle samo, mieli podobną drogę, no to kto pamięta cokolwiek, co powiedział, zrobił, jak się zachował Rafa Benitez? Ja zresztą, ja się przeciąłem z Rafą Benitezem w Stambule, wtedy przy okazji tego finału legendarnego.
1: Między Liverpoolem a
2: Tak,
1: Milanem.
2: który wygrał Milan, ale krąży ta legenda, taka teoria spiskowa, że
1: To
2: wygrał go
1: inside
2: Liverpool.
1: joke.
2: Tak, tak. I to jeszcze były takie czasy, że łatwiej, bo dzisiaj to już jest niemożliwe, żeby się przeciąć. I wtedy no, miałem z nim o czym rozmawiać,

0: o co go zagadnąć, bo była przyszłość Dudka i on był tak doskonale przezroczysty, w ogóle niewidoczny. Teraz sobie nie wyobrażam, żebym do tego stopnia nie zapamiętał, o czym rozmawiam z Mourinho.
1: Czyli jest taki aspekt, rozumiem pani Anno, uwodzicielskiej relacji między trenerem a mediami, ale też zawodnikami. Znaczy to, jak się ogląda ten serial Netflixowy i patrzy na wyznania, właściwie należałoby chyba powiedzieć, użyć takiego słowa, wyznania jego dawnych wyznawców, to one się ocierają o miłosne historie po prostu. Znaczy, kim jest Mourinho tak psychologicznie w relacji z piłkarzami?
2: Tylko to jest też ciekawe, że w przypadku tego serialu my się dowiadujemy tak naprawdę tego od właśnie jego byłych zawodników, współpracowników, osób z zewnątrz i ten obraz, który nam się rysuje, jest... No, to jest taki człowiek legenda, no nie bójmy się użyć tego słowa. Jakby to był chodzący mit, tak? Nie żywy człowiek. Natomiast kiedy próbujemy dowiedzieć się czegoś na temat samego Mourinho, od niego samego, to już nie idzie tak łatwo. I tutaj ja bym nie powiedziała, że my się czegoś nowego dowiadujemy na temat Mourinho, tylko my tutaj cały czas próbujemy gdzieś szukać człowieka pod tym, co...
1: Pod wizerunkiem.
2: Co widzimy, tak, pod wizerunkiem, bo to jest na pewno wizerunek. Wiadomo, że każda z osób, która się wypowiada w serialu, ona, i tutaj w to nie mamy żadnych wątpliwości, każda z tych osób miała jakąś taką naprawdę osobistą i mocną więź ze swoim trenerem, czy ze swoim szefem. Natomiast no, cały czas ten Mourinho jest gdzieś tam skryty i on tego broni i on to robi bardzo świadomie. Więc tutaj myślę, że gdzieś ten jakiś taki pierwiastek tajemnicy, może tak byśmy to określili, myślę, że to też trochę decyduje, że my do końca cały czas nie wiemy, jaki ten Mourinho naprawdę jest. I to być może też przyciąga uwagę nie tylko mediów, bo też z każdym klubem, z każdym nowym tak klubem, z każdym nowym kontraktem gdzieś w mediach się pojawiała ta dyskusja na temat tego, czy wróci ten stary Mourinho, czy my się dowiemy czegoś nowego na jego temat. No a tak naprawdę okazuje się, że kiedy ten kontakt się już kończy, to my tak naprawdę tego wszystkiego nie wiemy. Dalej gdzieś ta tajemnica jest.
3: No i ta aura właśnie tajemniczości jest, myślę, niezwykle ważna, bo jeśli ktoś wokół siebie buduje coś takiego, do tego jest troszeczkę gburowaty, troszeczkę boimy się jego odpowiedzi. Czasami, nie wiem, może dziennikarze też boją się zadać pytanie, bo akurat nadepną na odcisk.
1: Albo bardzo chcą,
3: bo będą dymy na konferencji prasowej. Jeśli ktoś tworzy wokół siebie taki obraz i tajemniczości, i gburowatości, myślę, niedostępności, to tym bardziej chcemy z nim się zadawać. Tym bardziej piłkarze chcą być może skoczyć za nim w ogień, a media chcą o nim mówić.
0: Ale to trzeba też zauważyć, że on jest tajemniczy, kiedy go się pyta o życie osobiste, bo on jako trener jest przefiltrowany totalnie tak naprawdę. Zresztą tam też są te opowieści, że pozwalał dzieciom piłkarzy przychodzić na treningi, żartował z nimi wszystkimi. Dla mnie tutaj bardzo, znaczy w przypadku tego serialu marnego jak wiele tej konfekcji netflixowej, problem tkwi nie tylko w Mourinho, ale właśnie w całym założeniu i grzechu pierworodnym takich seriali na Netflixie. To znaczy ja w ogóle się buntuję, chociaż wiem, że to jest przegrana walka już w 2026 roku, kiedy słyszę nazywanie takich produkcji dokumentami. Tu na chwilę przestanę być entuzjastą piłki i kinofilsko powiem. Że
1: nie,
0: po prostu,
1: o kinofilii tutaj jest absolutnie przestrzeń w tej audycji.
0: No właśnie, więc no ja wzrastałem w przekonaniu, że dokument to jest taka forma bardzo specyficzna, bardzo odległa od fabuły, polegająca na tym, że twórca wręcz obsesyjnie chce odzwierciedlić rzeczywistość, taką realną rzeczywistość i bije się z myślami nawet wtedy, gdy musi zdecydować, czy ten kadr w tym kadrze ma być to, a nie tamto i czy nie przesunąć o 5 metrów w prawo, bo przecież wybór kadru, skadrowanie rzeczywistości też jest jakimś już, no jakąś ingerencją w tej rzeczywistości i w tę rzeczywistość. I,
1: no tu Mourinho jest cudownie kadrowany.
0: I tak, tak. No właśnie zmierzam do tego, że tak wyglądały te wszystkie dokumenty nie tylko z czasów, nie wiem, Karabasza i Kieślowskiego w latach 60., ale w ogóle wszystkie, które oglądałem do pewnego momentu.

0: przełomem były chyba dwa filmy, no propagandowe trzeba to nazwać, Michaela Moore'a, takiego lewicowego reżysera i właściwie też aktywisty, który nie dość, że zmyślał sporo w tych dokumentach, no to jeszcze no tam kreował różne sytuacje, które nie miały nic wspólnego, prowokował przeciwników politycznych. I dzisiaj dotarliśmy do takiego momentu, w którym właściwie taki serial o Mourinho, który widzieliśmy, on się różni od filmu fabularnego tym, że w filmie fabularnym ktoś by zagrał Mourinho, a tutaj jest żywy Mourinho. Prawdziwy. I w tym filmie fabularnym ktoś by zagrał Johna Terry'ego, a tu jest prawdziwy John Terry. A cała reszta jest przede wszystkim pod kontrolą tych, o których te filmy opowiadają. Te dokumenty o klubach są takimi pocztówkami piłkarskich wielkich właśnie z tych klubów. A tu w tym przypadku Mourinho też to prawda, to, że słyszymy tych kilku piłkarzy, którzy w nim byli zakochani, ale zwróćcie uwagę na konstrukcję tego filmu. Znaczy to są trzy odcinki i dwa całe właściwie są poświęcone na te momenty sukcesów jego największych, Porto, znaczy Chelsea i Real. A im było słabiej, no ja sam przed chwilą powiedziałem, że on odnosił sukcesy, podnosił, ale im jednak było więcej rys na tym wizerunku, tym mniej o tym mówimy w tym serialu. Tam w ogóle już on tak. Przecież teoretycznie on się zaczyna na początku jego kariery i kończy się w tym momencie, który teraz nastał, czyli jego powrocie do Realu Madryt. Tylko że te ostatnie kilka lat, czyli i Benfica, czyli Fenerbahce, czyli Roma, to jest tam kilkanaście minut, nie wiem, może 20, może 30. To jest bardzo skomponowane właśnie w ten sposób, dobrze Ania to nazwała tym mitem, no żeby zbudować mu pomnik, jeszcze przy okazji w tle te takie obrazki wywołujące różne sentymenty sprzed 20 lat.
1: Czyli to jest produkt PR-owy po prostu, tak żeby powiedzieć wprost. I to, ale narzuca się pytanie o to, dlaczego my się na to nabieramy, dlaczego chcemy to oglądać, dlaczego same mecze nam nie wystarczają, dlaczego tyle filmów jest o sportowcach, piłkarzach, trenerach, klubach, Mourinho, Beckham, Last Dance, Jordan, Chicago Bulls. No to jakby
2: Lewandowski,
1: cała...
2: Błaszczykowski.
1: No właśnie. Skąd ten świat, pani Anno?
3: Skąd ten świat? No, na ten moment wydaje się, że te wielkie gwiazdy, tak, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie koszykówka, czy inna dyscyplina sportu, widząc je w akcji, one wydają się nam takie odległe, tak, niedostępne i no kino ma, co ma zrobić kino? To, co to miało od zawsze praktycznie robić, czyli nam je przybliżyć i przebrać nam ten taki obraz właśnie nazwany obrazem prawdziwym, tak, tym prawdziwym wizerunkiem, ma nam pozwolić podejrzeć gdzieś tą naszą gwiazdę, naszego idola z perspektywy takiej no właśnie nieznanej. No a w rzeczywistości się okazuje, że tak naprawdę no my to wszystko już wiemy, tak? I to jest coś...
1: Dlaczego się nabieramy? Dlaczego się nabieramy? Czy to jest tak, że ja oglądam ten film, bo chcę obejrzeć siebie samego sprzed 20 lat, kiedy ten Mourinho był młody, piękny, niebywale seksowny, tak? David Moyes powiedział kiedyś, trener, który zastąpił Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United przed Mourinho. Powiedział o Mourinho, że sprawił, że trenowanie stało się sexy. Więc jakby, czy to jest jakieś granie na naszej nostalgii? Widzów, którzy nostalgię sobie fundują, nie wiem, w powrotach do lat 90. w innych miejscach, czy 2000. O czym to jest?
3: To jest na pewno granie na naszej nostalgii, na naszych wspomnieniach, sprzedawanie nam tak tych wspomnień i zarabianie na nich tak naprawdę, no bo wiadomo, że tutaj też ta kwestia finansowa gra ogromną rolę. Wiadomo, że lubimy wracać do rzeczy, które właśnie wywołują w nas pozytywne wspomnienia, więc tutaj jak najbardziej ten trop jest słuszny.
2: Michał powiedział, że kibicom piłkarskim nie wystarczy już oglądanie meczów, a wydaje mi się, że można odnieść wrażenie, że kibic piłkarski już nie jest zainteresowany oglądaniem meczów. Kibic piłkarski chce oglądać 3 godziny gadających głów na kanale YouTube'owym o meczu, a nie musi oglądać samego meczu. Kibic piłkarski teraz chce obejrzeć dokument na Netflixie na temat José Mourinho, a nie chce, albo nie ma czasu, albo po prostu nie ma takiej możliwości i chęci oglądać tych meczów piłkarskich. To się zmienia i stąd też ten wysyp nie tylko YouTube'owej działalności piłkarskiej, ale także tego, że właśnie największe portale streamingowe dostarczają nam coraz więcej dokumentów sportowych.

0: sportowych, bo chcemy tak konsumować sport, a niekoniecznie w ten tradycyjny sposób.
1: No stąd się biorą te pomysły rzucane nawet przez takich ludzi jak Florentino Perez, czyli bądź co bądź prezes najsłynniejszego klubu świata, żeby tę piłkę zmniejszyć.
2: Pracodawca,
1: Jose. Tak, żeby ją zmienić radykalnie, żeby te mecze poćwiartować na jakieś kawałeczki, żeby to było krótsze, szybsze, dynamiczniejsze. No dla mnie to jest taka funkcja wypadkowa tego, że ja to uparcie wszędzie powtarzam od kilku lat, że najbardziej charakterystyczną zmianą, która nastąpiła nie na boisku, tylko wokół boisk, jest to, że piłkarze zastąpili mega gwiazdy muzyki, filmu i innych dziedzin jako najważniejsi celebryci. I zawsze zresztą wystarczy przywołać ten najbardziej prymitywny, ale też wiarygodny miernik, czyli to, że żadna Taylor Swift nie ma szans na liczbę obserwujących z Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Więc no i oni są najsłynniejsi, najsławniejsi. No to ludzie chcą wiedzieć, jak wyglądają wtedy, kiedy ich, no kiedy niby są sobą właśnie, bo nie siedzą na meczu ostrzeliwani kamerami, tylko gdzieś tam, no sami wiecie, że wiralami się stają te rzeczy, kiedy coś tam, w przypadku Mourinho to chyba najsłynniejszy w pewnym momencie, najsłynniejsza scena, która właśnie podbiła internet, to był moment pożegnania z Marco Materazzim, kiedy odchodził z Interu do Realu. Ktoś to przypadkiem złapał, kiedy Marco Materazzi stoi w takim tunelu, w którym się wjeżdża autokarami na stadion pod ścianą i Mourinho do niego podbiega i się przytulają i płaczą, właściwie tłukają, szlochają wręcz. No i to tego ludzie chcą, no bo są najsłynniejsi. Zresztą ta jego więź z Materazzim to w ogóle jest chyba jedna z takich. Aż się zdziwiłem, że jej nie było w tym serialu, dlatego że ja też mam właśnie, też mam wrażenie, że my się niczego zupełnie nie dowiedzieliśmy z tego filmu nowego. No może dla mnie nowe było to szczegółowe opowiedzenie tego, jak Sir Alex Ferguson czekał, aż Jose mu powie, że dobra, idę, będę twoim następcą,
2: tak,
1: i się wycofał.
2: To był jedyny news, tak.
1: To była taka rzecz, niby tam wiedzieliśmy, że gdzieś krążył Mourinho wokół Manchester United, no ale nie wiedzieliśmy, że to dokładnie tak wyglądało. I to było dla mnie atrakcyjne, nie ukrywam, ale dla mnie to było atrakcyjne jako no, człowieka, który się tym zajmuje zawodowo, i to jest jakiś kolejny epizod z biografii ważny, ale to jeszcze tylko wrócę, bo tego nie ma akurat w filmie, a to też we Włoszech było bardzo głośne i dobrze ilustruje to, jak buduje Mourinho więź ze swoimi piłkarzami. W 2010 roku, wtedy kiedy, no dla mnie to było największe arcydzieło w jego karierze w ogóle trenerskiej, czyli Inter z Mediolan z tego sezonu, kiedy zdobył potrójną koronę. No była najbardziej fantastycznie wymyślona przez niego, zaprojektowana drużyna. Zbliżał się finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Przygotowując się do tego finału, Mourinho pojechał do Berlina na mecz, nie wiem, pewnie Bundesligi to był mecz, z Hertą Berlin, Bayernu, i potem wyciekło do pracy, jak on stamtąd, Materazzi nic nie wiedział, i wyciekła taka korespondencja SMS-owa wtedy jeszcze. Marco, jestem na twoim stadionie. A Marco mówi, nie wie o co chodzi, pyta, jak to jesteś na swoim stadion, który zdobyłeś, który jest twój, niedługo zdobędziesz kolejny na tam Santiago Bernabeu, i ten Materazzi nie wiem, i tak zdążą do tego, żeby on odgadł, że chodzi o finał Mistrzostw Świata 4 lata wcześniej,
0: ale zdobył to, waląc głową,
1: ale o tym w tej rozmowie nie było, no to jest tak, ale jak w całym tym, zresztą tak jak w tym serialu, zwróćcie uwagę, że tam jedna z najsłynniejszych scen, czyli wydłubywanie z oczodołu, tak. No też
3: mimochodem,
1: tak, jakoś właściwie nie istniało, no tam jest głównie, tam faktycznie wypowiadają się ci, co do których wiemy, że byli absolutnie zakochani w Mourinho, i po raz 148 słyszymy, jak Frank Lampard był pod prysznicem i przyszedł Jose i mu powiedział, że ty będziesz tu zaraz najlepszym piłkarzem świata, i to była najważniejsza chwila w jego życiu. A też zwróćmy uwagę, że Mourinho tak kochany był do momentu,

0: przez piłkarzy i tak umiejętnie, nie wiem, zarządzał ich emocjami, czy właśnie uwodził, kiedy wychodziło, bo ten nowy Mourinho od połowy kariery to jest Mourinho, który oskarża publicznie swoich piłkarzy, że się nie nadają. No
1: to... Taki moment zostawiania spalonej ziemi to jest jeden z takich fenomenów niewątpliwie tego człowieka. Znaczy przychodzi

0: i innych, no to oni, no to była dla nich jak żałoba po śmierci bliskiej osoby. No nie mogli zaakceptować od razu, zwłaszcza, że w piłce nie możesz przejść tych wszystkich etapów, które znamy z psychologii żałoby, tylko przychodzi nowy trener. W tym wypadku niestety zimny jak humanoid, jakiś elektronowy Benitez, no i musisz od razu z nim wykrzesać z siebie takie same emocje jak wcześniej.
1: Teraz filmoznawczyni zapytam po prostu, kogoś, kto ogląda ten PR-owy produkt jednak trochę jak dzieło, i zapytam, jaką tajemnicę nawet mimochodem udaje się tam dostrzec, jeśli się udaje. Czy tam był jakiś moment, w którym ten wizerunek okazał się nieszczelny, albo miało się poczucie, że może w tym miejscu jest coś, w tym zawieszeniu głosu albo w jakimś półzdaniu? Bo myślę, że reżyser próbował.
2: Tak, oni bardzo, bardzo próbowali i z perspektywy iberystki, portugalistki, patrząc na to, uważam, że w tym serialu jest bardzo niewykorzystany i niedoceniony ten wątek cały portugalski, tego jak ten sukces się narodził w tym FC Porto i jak to stąd wszystko się wzięło, narodziło i też tak naprawdę zaczęło wydawać owoce na później, w przypadku też innych portugalskich trenerów chociażby, ale jakby tutaj wracając do serialu. Tam są takie momenty właśnie, kiedy pojawiają się pytania, tak, o rodzinę, o ojca, o rolę ojca, tak, w którego też Mourinho był zapatrzony i on tą
1: odejście
2: ojca
1: razu,
2: bardzo też
1: Powiedzmy od razu, José Mourinho nie zrobił żadnej poważnej kariery piłkarskiej, w zasadzie w ogóle jej nie zrobił, natomiast jego ojciec, bramkarz, trener owszem również, ale przede wszystkim bramkarz, zagrał nawet kilka minut w reprezentacji kraju, więc to jest to miejsce.
2: Tak. I Mourinho, on właśnie od dziecka, za sprawą ojca, on chłonął ten futbol i on chłonął realia szatni. I ten ojciec też, widząc zainteresowanie syna, on go zapraszał do tego świata piłki. Nastoletni Mourinho, on ujawnił swoje niebywałe talenty organizacyjne, ponieważ on jako 15-latek przygotowywał ojcu takie bardzo rzetelne i kompleksowe raporty, analizy przedmeczowe, z których ojciec korzystał. Więc ten zmysł obserwacji, który gdzieś tam potem właśnie też jako temat przewija się w serialu, on już był widoczny u tak młodego Mourinho. I właśnie to czerpanie z ojca, podpatrywanie go w pracy i podpatrywanie też emocji, jakie wzbudzał, pojawia się w serialu, tam właśnie w takim jednej scenie, już nie pamiętam, czy to był chyba ostatni odcinek, kiedy on, Mourinho, mówi o tym, że jego ojciec był kochany przez wszystkich i za to, jaki był. I się pojawia takie, no wiadomo, oczywiście możemy teraz dywagować, czy to było granie na emocjach, czy to faktycznie, czy to były autentyczne emocje, że gdzieś tam się pojawia jakby takie pytanie niewypowiedziane, że mój ojciec był kochany przez wszystkich wokół siebie za to, jaki był, a ja już nie. To było przeciwieństwo. I no mówię, właśnie ten temat gdzieś można było dalej pociągnąć, ale ja się domyślam, że tutaj nie było zgody na to, żeby ten temat ciągnąć, bo też Mourinho mówi przed kamerą, że ja wam płakać tutaj przed kamerą nie będę. Więc gdzieś tam ten wątek taki rodzinny, tej relacji, no chciał to zostawić dla siebie i ma do tego prawo.
1: To pociągnijmy bo może to jest tak, że była ta figura ojca unosząca się nad José Mourinho, potem były kolejne figury, prawda? Początki jego wielkiej kariery w piłce to są ojcowskie figury. Tak. Bobby Robson, potem Louis van Gaal.
2: Od których on chciał czerpać też. Tak. Od których on chciał bardzo czerpać i on bardzo świadomie z nich czerpał, wiedząc, że jeśli chce coś osiągnąć, to musi się uczyć od najlepszych. Ta jego właśnie zmysł obserwacji i świadomość uczenia tego, że powinien uczyć się od najlepszych, żeby coś osiągnąć, myślę, że też oświadczy o nim jako o takiej osobie, która gdzieś tam buduje sobie taki wizerunek właśnie łamiącej stereotypy, nie wiem, być może nawet, nie wiem, bezkompromisowej, sprzeciwiającej się schematom, ale jednocześnie umiejącej docenić autorytety i chcącej czerpać to, co najlepsze od tych autorytetów.
3: Rafał Stec do odpowiedzi się wyrywa.
0: Ja pamiętam też oba te dwa momenty, o których mówiła Ania, i ten z ostatniego odcinka, kiedy on mówi o ojcu i on tam właściwie, właśnie nie wiem, czy to jest zagrane.

0: No ale tam są łzy w jego oczach i on tam mówi
1: Tak.
0: to wyraźnie. Oczywiście my nie wiemy, jak cała rozmowa przebiegała właśnie. To jest ten problem z montażem i to w wypadku dokumentu wierzymy często reżyserowi, że on ciął to tak, żeby nie przekręcić, nie zmanipulować, a tutaj nie mamy pewności, ale on tam mówi jakieś takie zdanie. Nie wciągniecie mnie w to, nie dam się.
2: Tak.
0: A jeśli chodzi o te autorytety, z którymi się spotkał na początku kariery, spotykał i od których się tyle nauczył, to też mnie uderzyło, to już zresztą nie pierwszy raz, bo gdzieś już się z tym zetknąłem, ale to w słowie pisanym, że on ma jednak pewien kompleks związany z tym, że on nie jest pełnoprawnym człowiekiem piłki w tym sensie, że nigdy nie był piłkarzem w miarę
2: nie
0: nawet przyzwoitym.
2: Nie należałem do tego plemienia.
0: Tak, ale
1: tak.
0: Tam jest taki moment, kiedy właśnie, kiedy przy okazji Bobiego Robsona on się obrusza, że on ja nie byłem traduktor i zaczyna wyliczać funkcje, które pełnił.
1: Mhm.
0: Czyli, że był asystentem pierwszym, że był analitykiem, że był, już nie pamiętam teraz ile, ale ileś ich wymienia, żeby podkreślić, że no nie, no ten tłumacz no to jakiś jest, no to równie dobrze mógłby automat coś tłumaczyć, a on tak naprawdę był wszystkim wokół trenera. I to
3: no
0: są
3: jeśli ktoś
0: takie...
3: ma potrzebę
0: i...
3: podkreślania tego, to znaczy, że gdzieś
0: no
3: tam
0: właśnie,
3: z tyłu jakiś
0: dlatego
3: kompleks
0: mówię,
3: jest.
0: Dlatego do tego wracam, bo to jest trochę właśnie trochę odpowiedź na pytanie, czy jednak coś czasami zdradził.
2: Mhm.
0: No to zdradził.
1: Mhm.
0: I też...
1: Tak, ale też jakby skąd się ten traduktor wziął, tak? On się wziął z tego, że właśnie przez to, że no Mourinho niejako jak cień chodził, tak? Czy za, no przede wszystkim za Robsonem. I wszędzie, na każdej konferencji się pojawiał, tak? Szepcząc mu do ucha, tłumacząc. No jakby tutaj ten przydomek miał być właśnie, on miał mieć taką rolę prześmiewczą, no żeby tutaj podkreślić i zdystansować, no że tak, jest cały czas, ale tak naprawdę no nie spełnia żadnej ważnej roli, więc tutaj też jakaś taka ta urażona duma na pewno swoją rolę musiała odegrać, no bo mówimy też o tak etapie w Barcelonie, więc tutaj to na pewno miało znaczenie.
2: Czyli taki moment być może, znaczy bardzo wielu biografów Mourinho, takich nieautoryzowanych biografów, po prostu takich, którzy nie mogli, nie musieli się starać o zgodę na
0: użycie nie mają
2: wizerunku
0: sensu
2: w filmie, tak?
0: No to jak niezdementowane informacje.
2: Jednak twierdzili, że fundamentalnym dla całej kariery trenerskiej Mourinho momentem było jednak odrzucenie przez Barcelonę w momencie, w którym ona rozstała się z Frankiem Rijkaardem, mm-hmm. i wybrała zamiast tego utytułowanego, już będącego u szczytu niewątpliwie możliwości takich, bo to już są i sukcesy z FC Porto i z Chelsea, w momencie kariery wybiera żółtodzioba Guardiolę, a nie tego utytułowanego, acz bardzo już kontrowersyjnego trenera, że to jest taki moment prawdziwego wygnania szatana z raju.
0: Intrygujące w tym momencie kariery jest też to, że dzisiaj wszyscy twierdzą raczej, że gdzie Mourinho i Barcelona to są zbiory wykluczające się, w tym sensie, no, że on preferuje ten reaktywny, konserwatywny styl gry, a Barcelona, no wiadomo, jaka to jest filozofia skrajnie.
3: Zresztą było widać w tych
0: odmienny.
3: Pojedynkach Real
0: tak,
3: Barcelona
0: tak.
3: Za kadencji właśnie
0: tak,
3: Jose
0: tak,
3: Mourinho.
0: Tak. Natomiast mi się wydaje, że on by idealnie pasował do Barcelony, ale bo...
2: Wtedy,
0: tak, dlatego, że w sensie merytorycznym, technicznym, piłkarskim by się wpasował, bo był jeszcze wtedy elastyczny. Dzisiaj już nie jest, no ale to częsty przypadek ludzi, którzy już długo uprawiają jakąś, zajmują się jakąś profesją. Ale przede wszystkim chodzi o to, że on, bo o tym chyba tego nie powiedzieliśmy dotąd wprost, że ta jego uwodzicielska moc wynika z tego, że on ma w sobie zdolność do zgrywania się emocjonalnego pod tym najważniejszym w ogóle składnikiem kibicowania w piłce nożnej, chociaż mi dość obcym, czyli ta plemienność. Pod tym względem jest przede wszystkim arcymistrzem.
3: Czyli
0: takim
3: jak w
0: bardziej...
3: polskiej polityce trzeba wykorzystać polaryzację.
0: No tak, tak. I zresztą być może najbardziej znamiennym rozdziałem jego kariery trenerskiej jest właśnie ten już wspominany przeze mnie pobyt w Romie. Dlatego, że on w sobie, mimo że trzeba też pamiętać, że on już wcześniej był w Interze, czyli można powiedzieć, że jakoś był zajęty w tym,

0: w tym krajobrazie włoskiej piłki, który jest właśnie też skrajnie plemienny, to po pierwsze, a po drugie Włosi są skrajnie nastawieni na wynik, to znaczy tam naprawdę jest tylko, tylko liczy się to, czy napastnik strzelił gola, czy nie. Żadne piękno, żadne inne, no jest bardzo duży konkret. I teraz do czego zmierzam? Mourinho, owszem, tam sam przywołałem te sukcesy, coś tam wygrał, dużo wygrał, ale generalnie w momencie, kiedy był zwalniany, to już tam wszystko się waliło i było wiadomo, że będzie źle i było tylko coraz gorzej, a ta połowa Rzymu kibicująca Romie no zareagowała tak, jakby wolała przegrywać z Mourinho niż wygrywać z kimkolwiek innym. Tam wisiały wtedy, kiedy było, no, było, a naprawdę to jest taki Rzym, to jest jeden z tych skrajnych przypadków, tam są dwie stacje radiowe całą dobę nadające, jedna o Romie, druga o Lazio. No coś w ogóle nieprawdopodobnego i natychmiast jak się tylko dzieje źle, tłum naciera na Trigorię, ich centrum treningowe i jest katastrofa. A tam wiszą, Mourinho jest na wylocie, Mourinho zwalniają, nic nie idzie, przegrywają i wiszą transparenty cały czas i albo tak okrzyki rozbrzmiewają o treści, że ty jesteś prawdziwym rzymianinem, ty jesteś duszą naszego miasta, wiszą, namalowują te kolejne murale, bo tam zresztą no, też taki drobiażdżek charakterystyczny. Mourinho przyjeżdżał skuterem, wespą, czyli tym symbolem Rzymu, kiedyś tam spopularyzowanym chyba najbardziej przez rzymskie wakacje. Tak?
1: Czyli
0: przez
1: sztuczki takie uwodzicielskie. Tak, no,
0: i natychmiast i bardzo szybko już miał mural właśnie na wespie, pamiętam go, owinięty szalikiem Romy, no i w ogóle pełen Rzymianin, no bo nie ma, no jak... A, no tak, no, mam rację, nie? Że Gregory Peck i no właśnie, że oni rozpropagowali w rzymskich wakacjach.
2: No to genialne. Najpierw dostając pracę, owijasz sobie wokół palca całe środowisko klubu, a później masz dwa razy więcej czasu niż inni trenerzy.
0: No tak. Ale właśnie to dla mnie to jest charakterystyczne, że ja nie pamiętam takiego przypadku we Włoszech, żeby tak bardzo kibice nie życzyli sobie zwolnienia trenera, który zaczął przegrywać. Nie wiem, no mam swój, jako kibic Milanu, mam świeży przykład sprzed kilku lat, Stefano Pioli. No to, co on zrobił, on akurat w pandemii wydarzył się cud i to jeszcze był, to znaczy zdobył mistrzostwo Włoch, kiedy tam po wielu latach no, totalnej degrengolady, ponadto jeszcze to wszystko się działo w taki sposób wyjątkowy do zapamiętania, czyli wiele meczów z odwracanym wynikiem, emocje do ostatnich sekund, no, rozkochał sobie, ale kiedy przestało iść, to tam nie było, znaczy tam po prostu no trudno, przestało iść i dzisiaj oczywiście, bo po czasie potem kibic już wspomina, docenia, lubi, ale i pod tym względem też Mourinho jest, bo plemienność, bo on, potem to samo było w Turcji, no on po prostu jest jednym, od razu pokazuje, że jestem jednym z was, a kibic też lubi być ofiarą spisku.
1: Czyli może jest tak po prostu, że on przeszedł tę grę w tym sensie, że jakby odkrył taką prawidłowość, że w dzisiejszym świecie, żeby się utrzymać na topie, no nie trzeba być fachowcem od taktyki, trenerki i tak dalej, tylko umieć być kimś takim z box office po prostu, żeby prowadzić to przedsiębiorstwo rozrywkowe.
3: No na pewno w jakiś sposób tak. On też w rozmowach i w wywiadach on zawsze podkreślał, że tutaj, że klub to nie są tylko tak piłkarze i ja, że klub to jest też to wszystko, co jest wokół, że jesteśmy jedną rodziną, tak, żeby już użyć tego porównania i to jakby wszystko ma znaczenie i on się nigdy nie bał tych porównań i zawsze na to zwracał uwagę, więc na pewno dla kibiców i też dla postronnych ma to znaczenie, że on się za każdym razem utożsamiał z klubem, do którego przychodził i chciał skracać ten dystans między klubem a resztą.
1: Mamy polaryzację, mamy populizm, tak, rozumiem. Może to jest jakoś dobrze, że on się zajął w życiu piłką nożną, a nie polityką.
3: No, biorąc pod uwagę, jak wygląda scena polityczna, no, nie tylko w Portugalii, ale wszędzie chyba to pewnie dobrze.
2: A mnie ciekawi, czy wy widzicie, znajdujecie jakieś porównanie z polskim trenerem? Nie chodzi mi tutaj o wielkość trenera, ale o sposób pracy, sposób podejścia do tej pracy trenerskiej.

0: Zastrzeliłeś mnie.
1: Nie jeden aspirował, ale wyniki się nie
0: Tak, ale
1: zgadzały.
0: tylko, że nie było wyników. No, to jest bardzo trudno, znaczy pewnie jakbym teraz zaczął się bardzo wnikać, to kogoś bym wymyślił, ale to byłoby na siłę.
1: A
0: to
1: są
0: znaczy
1: w
0: też nie da się
1: piłce
0: również...
1: tacy, którzy są ludźmi z metody Mourinho?
0: Nie, moim zdaniem nie ma. Znaczy,
2: Ale
0: to nie
2: są
0: jest...
2: tacy, których próbowano w tę rolę jakby wciskać.
0: No, tak jak
2: Bo
0: u
2: się
0: nas.
2: wydawało wielu, że skoro jest z Portugalii i przeszedł też portugalską szkołę, tak, to na pewno będzie drugi Mourinho.
3: André
2: I w sumie,
3: Villas-Boas?
2: tak, chociażby André Villas-Boas, który no, praktycznie przeszedł tę samą drogę, łącznie z tym, że wychodząc z Porto, po zdobyciu Ligi Europy, przeszedł do Chelsea. No, i no, nie ułożyło to się wszystko tak, jak można by się tego spodziewać. Jakby oczekiwano wręcz, że to się ułoży, że będzie scenariusz, powtórka tak z rozrywki, powtórka tej historii z Mourinho. No a tutaj tak, tak wcale nie było, mimo że tak w Porto Villas-Boas świetnie sobie radził. No i w sumie dalej sobie radzi, tylko teraz już w innej zupełnie roli, tak?
1: Bo każdy
2: No
1: trener
2: więc...
1: dzisiaj, z topu, rozumiem, wie, że gra z mediami jest bardzo ważna. Że jakby to jest jeden z najważniejszych meczów, jakie się rozgrywa. On był w tym rzeczywiście pionierem i to robią wszyscy. Oplątują sobie dziennikarzy na konferencjach prasowych, budują relacje, sprzedają. Tak, narracja taka pozaboiskowa jest ważna, ale tutaj może podobieństwa się faktycznie kończą, że charyzma osobista, uroda, nie wiem, szukam jakiegoś klucza, który by pozwolił podprowadzić pod coś.
3: No z całym szacunkiem, ale Michał Probierz czy Czesław Michniewicz jednak ale, mają wiesz, troszeczkę inny urok osobisty.
0: Ale taki, te porównania są w ogóle niemożliwe do jakoś do wymyślenia, dlatego że no, my mamy inną piłkę niż ta. Mourinho pochodzi ze świata, gdzie piłka nożna jest nieporównywalnie ważniejsza. Całe życie spędza w wielkich globalnych korporacjach, w tym no, na samych szczytach tego sportowego biznesu. W ogóle nie. A jeśli, no, a do tego jeszcze trzeba dodać właśnie tą jego zdolność nieprawdopodobną do kreowania samego siebie. No, zresztą teraz też na razie, jak wiecie, idzie Mourinho, więc na razie znów jest uwodzicielski, miły i fajny. Dostaje pytanie, bo on powiedział teraz, że jest, no wiecie, kiedyś był wyjątkowy, potem był normalny, a teraz powiedział, że spokojny. I padło pytanie na konferencji, że właśnie ludzie w Madrycie powiedzieli, że jesteś teraz mniej rozemocjonowany na co dzień, dojrzalszy, zupełnie inny niż kiedyś. I Mourinho natomiast, o, dobrze wiedzieć, że masz wtyki w klubie. Dobrze wiedzieć. Bardzo ważną rzecz mi właśnie zdradziłeś. I wszyscy są oczywiście rozanileni poczuciem humoru Mourinho. Kylian Mbappé strzela 3 gole, więc no się już tak rozpłynął Mourinho na jego temat, jak nie pamiętam kiedy, prawdę mówiąc, się rozpłynął. Ale oczywiście no czekamy do pierwszego,
3: Dobrze. Do pierwszego kryzysu.
1: To ja was na koniec zapytam w takim razie i wiem, że dobrze, pod dobry adres trafiam. Skoro tego filmu, o którym tak zajmująco rozmawialiśmy przez ostatnich kilkadziesiąt minut, nie warto oglądać, to jakie filmy o sporcie warto?
2: Dużo jest ich. To ciężko jest wskazać jeden, bo też tych filmów jest... No, jakby historia filmu i piłki w filmie jest dosyć długa. Ona miała różne swoje jakieś kierunki rozwoju. Ja może jeszcze nawiązując do wywiadu, którego ostatnio Mourinho udzielił dla El Chiringuito, czyli tego bardzo najpopularniejszego chyba piłkarskiego, hiszpańskiego programu o piłce nożnej. Mourinho wyznał w tym programie, że oglądał ostatnio Teda Lasso i bardzo mu się podobał. I być może nie będę oryginalna, ale też polecę ten serial, ponieważ to jest no, serial, też mówię, złośliwi powiedzą, taki serial o takiej antytezie Mourinho, o najmniejszym trenerze świata, ale to jest serial, który tak naprawdę nie jest o piłce nożnej, ale jest o relacjach międzyludzkich i który pokazuje, że można być miłym i że trzeba być miłym i że warto być miłym i że to

0: wcale nie oznacza, nie wiem, bycia frajerem, tak, czy bycia przegranym.
1: Ulubiony serial trenera Jagiellonii Białystok Adriana Siemieńca. Rafał?
2: Ja nie wymienię tytułu, tylko powiem, że gdybyśmy pozostawali przy fabułach, to polecam filmy o dwóch najbardziej mitotwórczych dyscyplinach moim zdaniem, czyli boksie i tenisie. Najpierw był boks wykorzystywany, no i to są, no, te wszystkie wściekłe... Nie, nie będę wymieniał, bo właśnie to jest trochę taki problem, że jest za dużo tych filmów i nie umiem. A w ostatnich latach twórcy odkryli, że tenis jest poniekąd podobny do boksu, czyli też ta samotność to jest gra, bo to jest ważne, że nie kto szybciej dobiegnie, tylko gra. I stajesz twarzą w twarz z przeciwnikiem i się musisz borykać wtedy z sobą i z tym przeciwnikiem. I jak wiecie, jest cały wysyp w ostatnich latach filmów o tenisie, często z takim bardzo głębokim społecznym tłem i bym to zdecydowanie rekomendował. I jeszcze tylko chcę powiedzieć, że jeśli ktoś chce poczuć, czym się różni waga, rola piłki nożnej i miejsce w ogóle w Polsce od miejsca piłki nożnej w takich krajach właśnie tych południowych europejskich, a nie ma dużo czasu, żeby na przykład spędzić rok we Włoszech, to można pójść do Muzeum Juventusu i tam jest taki zakątek, gdzie są filmy o piłce nożnej i filmy ze scenami albo całymi sekwencjami piłkarskimi. Można je oglądać, ja tam kiedyś spędziłem chyba z 5 godzin. Jeden po drugim słuchawki się zakłada i się ogląda i słucha. I to jest wprost nieprawdopodobne, ile oni tego mieli. To znaczy, no, u nas z naszej kinematografii wystarczyłoby tych dzieł może, nie wiem, no na jakąś tam gdzieś cząstkę, malutki kącik tego w porównaniu z tym, co jest. I to też powoduje właśnie, no, że ten Mourinho jest bohaterem z zupełnie innego świata. My nigdy nie znajdziemy tu żadnego trenera podobnego, bo po prostu nie mamy takiej, nie mamy, no, nie mamy takiej przestrzeni, żeby się narodził w
3: Kultury.
2: ogóle, takiej kultury. No tak.
1: The Special One, Mourinho, człowiek, który jest obecnie na fali, ale kiedy to się zmieni? Być może szybko, być może nie. Opowiadanie nam o nim dr Anna Olchówka. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I Rafał Stec.
2: Dziękujemy.
1: I my dziękujemy już za uwagę.
3: Michał Łokoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe

0: Są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem. Rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Krótki alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Komunikat został szybko zmieniony. Gminy muszą zatwierdzić plany ogólne. Ma to związek z wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zdecydowanie mniejsze zbiory chmielu w Czechach. Stoi za tym uporczywa susza. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Zamieszanie wokół systemu ostrzegania RCB. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty o zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Kilka minut później zostały odwołane. Było to związane ze zmianą sytuacji w czasie wysyłania pierwszego komunikatu, wyjaśnia rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jak przekazał, w momencie, kiedy komunikat był jeszcze rozsyłany, do RCB dotarła informacja, że zagrożenie minęło.
2: Zleciliśmy taką wysyłkę, przekazaliśmy treść operatorom telekomunikacyjnym. Natomiast chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że to zagrożenie już minęło. I w związku z tym uruchomiliśmy drugą wysyłkę. No tu z alertem, który oznajmiał, że tego zagrożenia już nie ma.
1: Piotr Błaszczyk dodał, że za techniczną realizację wysyłki komunikatów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. Dodajmy, że część mieszkańców nie otrzymała pierwszego komunikatu w czasie, gdy pozostawał on w mocy. Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim usłyszy jutro zarzuty. W piątek wieczorem nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu przy ulicy Kościelnej w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano dziś nad ranem. Podinspektorka Katarzyna Cisło z małopolskiej policji relacjonuje, że funkcjonariusze namierzyli ukryty w szopie samochód.
3: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: Dowody zostaną jutro przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. Kończy się czas na uchwalenie przez gminy planów ogólnych. Dotychczasowe dokumenty, które określają co i gdzie można wybudować, jutro przestaną obowiązywać. Brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji, wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
4: Jeżeli nie będzie przyjętego na terenie danej gminy planu ogólnego, to gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
1: Do 25 sierpnia jedynie 700 z 2,5 tysiąca gmin uchwaliło plany ogólne. Żeby Polska spełniła wymogi kamienia milowego w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO, do września musi to zrobić 30% samorządów, czyli dokładnie 734. Wśród gmin bez planu ogólnego jest m.in. Warszawa. To dobry krok dla zwiększenia poparcia. W ten sposób spotkanie prezydenta z młodzieżą w Juracie ocenił na naszej antenie dr Wojciech Mincewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wczoraj Karol Nawrocki w swojej nadmorskiej rezydencji rozpoczął dwudniowe spotkanie pod nazwą Przyszłość.pl.
5: To jest zawsze in plus, jeżeli chodzi o budowanie jego rozpoznawalności, jego także marki w społeczeństwie, bo pokazuje swoją otwartość, pokazuje to, że spotyka się z młodymi, że rozmawia z młodymi. Prezydent stara się pokazywać jako ten prezydent otwarty na głos młodego pokolenia.
1: Dodajmy, że wydarzenie na Helu odbyło się dokładnie w tym samym terminie, co Campus Polska w Olsztynie z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Upały i długotrwała susza dały się we znaki plantatorom chmielu w Czechach. W tym roku zbiory będą wyraźnie niższe.

0: niższe od wieloletniej średniej.
1: Trwające zbiory mogą być mniejsze o nawet 25%. Pogorszy się też jakość surowca. Istotna przy produkcji piwa zawartość alfa kwasów w najpopularniejszej żateckiej odmianie chmielu wynosi obecnie nieco ponad 2%, podczas gdy zazwyczaj jest to około 3,5%. Problemem czeskiego chmielarstwa pozostają systemy nawadniania. Instalacje posiada zaledwie około 1/4 plantatorów. Producenci zwracają też uwagę na potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, które zapewnią wystarczającą ilość wody. Branży mają ponadto pomóc badania nad bardziej odpornymi na suszę odmianami chmielu, jednak ich efekty będą widoczne najwcześniej za 5 lat. Uprawą chmielu zajmuje się w Czechach 120 producentów. W zeszłym roku zebrali oni 6,5 tysiąca ton surowca. Głównym regionem chmielarskim jest Żatec, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy bez opadów, dopiero nad ranem możliwe przelotne opady na północy kraju. Sytuacja zmieni się dopiero jutro w ciągu dnia. Zrobi się burzowo, deszczowo i miejscami nawet gorąco. Temperatura w nocy od 12 stopni na Podlasiu i miejscami na południu do 17 na wybrzeżu. Natomiast w dzień od 22 na północy i zachodzie, około 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W niemal całym kraju zagrożenie pożarowe w lasach jest małe lub średnie. Brak zagrożenia jedynie na Pomorzu oraz na południowych krańcach województw śląskiego i małopolskiego oraz wschodzie Podlasia. Obecnie prawie 24% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
2: Klimat.
3: Czy lubią Państwo kryminały? Sądzę, że tak. Tuż po 21.06 właśnie będziemy opowiadali, ale o faktach, bo to nie jest licencja poetyka.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24. Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
7: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli serii, w której sprawom kryminalnym przyglądamy się z punktu widzenia nauki. Bournemouth, 200-tysięczne miasto na południowym wybrzeżu Anglii. No, większość ulic wygląda tu tak samo. Takie rzędy podobnych do siebie piętrowych domków z ciemnej cegły, ze spadzistymi dachami. Z przodu jest malutki ogródek, nieco większy na tyłach i 5 metrów przerwy i zaraz następny domek. 12 listopada 2002 roku, tuż przed 16, do takiego budynku przy 211 Capstone Road wchodzi dwoje dzieci wracających ze szkoły. 11-letnia Kathleen Marsh i jej 14-letni brat Terry.
6: Kathleen woła do mamy, że już są. No i cisza. To dziwne, bo matka prawie zawsze jest w domu. Pracuje jako krawcowa, ma swoją pracownię w jednym z pokoi. W salonie gra radio. W pracowni maszyna do szycia leży przewrócona. Mamy nie ma w sypialni, ani w kuchni, ani w żadnym z pokoi. Zostaje już tylko łazienka. Dziewczynka puka, otwiera drzwi i okropnie krzyczy. Przybiega jej brat.
7: Gdy Terry będzie rozmawiał kilka godzin później z policją, powie, że nie był przerażony, że pomyślał, no, że nie ma sensu się bać, bo i tak nic z tym nie zrobię. Powie też, że zobaczył matkę leżącą na plecach i że wszędzie była krew. Tak dużo, że od razu wiedział, że to nie może być wypadek. Dzieci wybiegają na ulicę.
6: W tym momencie pod budynek podjeżdża samochód. Wysiada z niego sąsiad mieszkający dosłownie naprzeciwko oraz jego partnerka. Mężczyzna, 30-letni Włoch o nazwisku Danilo Restivo, rusza w stronę dzieci. Kathleen go zna, rozmawiała z nim parę razy wcześniej. Restivo pyta, co się stało. Obejmuje brata i siostrę. Mówi, że na policję poczekają u niego w mieszkaniu, jakieś 30 metrów dalej.
7: Od 211 Capstone Road podjeżdżają radiowozy i karetka. Sąsiedzi wyglądają z okien, stoją przed domami. Funkcjonariusze wchodzą do środka. W łazience na plecach leży 48-letnia Heather Barnett, matka Kathleen i Terego.

0: Sprawca zadał jej wielokrotne ciosy tępym narzędziem, to prawdopodobna przyczyna śmierci. Następnie podciął jej gardło, a gdy już nie żyła, zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową.
1: I włosy. Część z nich została obcięta. Pasmo, około 30 włosów, ułożono w jej lewej dłoni. W prawej, spoczywającej na dolnej części brzucha, leży kosmyk innych włosów. Długi, na 9 cm, jasnobrązowy, nie pasujący do nikogo, kto mieszka pod tym adresem.
0: Na podłodze obok ciała leży zielony, częściowo zakrwawiony ręcznik. Terry i Kathleen, gdy potem policja im go pokaże, nie rozpoznają go, nie pochodzi z ich domu. Drzwi i okna mieszkania są nienaruszone, nikt się nie włamał. Albo Heather wpuściła napastnika, albo może miał klucze.
1: Kim była zamordowana kobieta? Heather Barnett samotnie wychowywała dwoje dzieci. Urodziła się w sierpniu 1954 roku, dorastała w hrabstwie Dorset. Jako dziecko przeżyła pożar rodzinnego domu. W ogniu straciła większość swoich rzeczy. Potem już jako dorosła miała coś w rodzaju obsesji na punkcie bezpieczeństwa. Zawsze zamykała drzwi na klucz, bała się, że jeśli coś straci, no to już na zawsze.
0: Bliscy opisywali ją jako osobę zdecydowaną, niezależną, no i niezwykle pracowitą. Miała głęboki, donośny śmiech i poczucie humoru, które dobrze pamiętali wszyscy, którzy ją znali. Sąsiedzi mówili na nią Bunny. Życzliwa, uczciwa, z silnymi zasadami.
1: Mieszkała z dziećmi, Terrym i Kathleen. Z ojcem ich dzieci rozstała się na początku lat 90. Pracowała w domu jako krawcowa, a swój biznes zbudowała na poleceniach od klientów, którzy doceniali to, jak pracowała. Cenili też jej wyczucie stylu i koloru.
0: Tego dnia, 12 listopada 2002 roku, Heather obudziła się o 5 rano. Nie to, że z własnej woli. Po prostu ich kot zwymiotował w sypialni, no i zanim udało się nad tym wszystkim zapanować, zrobiło się późno i Heather bała się, że dzieci spóźnią się do szkoły. No więc postanowiła je odwieźć i o 8.30 wysadziła oboje pod szkołą, ruszyła z powrotem do domu. 7 minut później kamery monitoringu zarejestrowały, jak wjeżdża w swoją ulicę. Za nieco ponad pół godziny nie będzie już żyła.
1: Teraz cofnijmy się o 6 dni. 6 listopada Heather pracuje w domu. Do drzwi puka sąsiad mieszkający naprzeciwko, znany nam już Danilo Restivo. Heather wpuszcza go i rozmawiają o zamówieniu. Mówi, że chciałby, żeby uszyła zasłony. To ma być prezent na Boże Narodzenie dla jego narzeczonej Fiammy. W jej sypialni przeciekał dach, pojawiła się pleśń i te stare zasłony już się do niczego nie nadają.
0: Po jego wyjściu Heather zauważa, że gdzieś zniknął zapasowy klucz do domu. Ten, który zwykle leżał na stole, zazwyczaj używał go Terry. Heather przeszukuje mieszkanie, ale klucza nie ma. No pewnie ktoś inny zignorowałby sprawę, ale ona po prostu nie lekceważy takich sytuacji. No i decyduje się na wymianę zamków.
1: Potem pisze do siostry maila. Często korespondowały, więc to nic szczególnego. Opisuje tam m.in. wizytę klienta, który zamówił zasłony szyte na miarę. Pisze, że po jego wyjściu zniknął zapasowy klucz. Nie nazywa tego klienta po imieniu, ale dla siostry będzie jasne, kogo Heather miała na myśli.
0: Pisze też kartkę i zanosi ją do Fiammy, narzeczonej Restivo, mieszkającej naprzeciwko. Pisze tam, Fiamma, Dan wpadł do mnie dziś rano w sprawie niespodzianki dla ciebie. Nie pytaj o szczegóły, żeby się jej nie zepsuła. No i miałam zapasowy klucz dla Terry'ego na stole i myślę, że Dani musiał go niechcący zabrać. Przewróciłam mieszkanie do góry nogami, no i nigdzie nie mogę go znaleźć.
1: Tak, Heather była ostrożna. Tyle, że to nie wystarczyło.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Po znalezieniu ciała śledztwem zajęła się policja hrabstwa Dorset. Na początku działania są przede wszystkim rutynowe. Przesłuchania bliskich, sąsiadów, analiza życia prywatnego ofiary, przegląd jej kontaktów, zleceń, tych wszystkich takich codziennych działań.
1: Już dzień po zabójstwie Terry mówi, że jego klucz zniknął kilka dni temu i że jego mama mówiła, że to było wtedy, kiedy do domu przyszedł ten Włoch z naprzeciwka, Danny. Danny Restivo. Oczywiście policja pyta mężczyznę o klucz, ten jednak mówi, że nie ma pojęcia, o co chodzi.
0: 17 listopada 2002 roku, 5 dni po morderstwie,

0: Do domu Restivo przyjeżdża inspektor Pete Browning. Cel wizyty: pobranie próbki DNA, rutyna w śledztwie. Trzeba pobrać to DNA od osób, które pojawiały się w otoczeniu zabitej, żeby móc je wykluczyć, a mężczyzna był tam przecież tych kilka dni wcześniej, no i jego biologiczne ślady mogły pojawić się tam, gdzie popełniono zbrodnię.
1: Restivo zachowuje się zupełnie normalnie. Kiedy policjant jest w mieszkaniu, zagląda do łazienki i zauważa coś, co uruchamia w jego głowie wszystkie dzwonki alarmowe.
0: Otóż w wannie, jak gdyby nigdy nic, stają sobie sportowe buty. Tyle, że są całkiem mokre i okropnie śmierdzą wybielaczem. Tak, 5 dni po morderstwie sąsiad ofiary moczy swoje buty w wybielaczu.
1: Browning zabezpiecza obuwie jako dowód. Buty trafiają do laboratorium, ale nie ma w nich niczego, co mogłoby policję zainteresować.
0: Detektywi z policji Dorset mają problem. Śladów na miejscu zbrodni jest mało. Sprawca nosił rękawiczki, bo nie znaleziono żadnych odcisków palców. Nie zostawił niczego poza zielonym ręcznikiem i kosmykiem cudzych włosów w dłonie ofiary. Nikt z sąsiadów nie widział tego ranka obcego człowieka w okolicy.
1: A do tego dochodzi to, co najważniejsze. Drzwi nie zostały wyłamane. To może znaczyć, że Heather sama go wpuściła, czyli że musiała go znać.
0: Początkowo głównym podejrzanym jest były partner Heather, David Marsh. Zachowuje się dziwnie, jak to ujmuje policja, jest nierzetelny i niechętny do współpracy. No i statystyki pokazują, że to partnerzy ofiar są bardzo często zabójcami. Tu mamy dodatkowo parę, która się rozstała, mają wspólne dzieci, no czyli jest mnóstwo okazji do konfliktu. Zresztą w okolicy wszyscy go kojarzą, więc nie zostałby odnotowany jako ktoś obcy, a przede wszystkim ofiara z pewnością wpuściłaby go do domu. Marsh pozostaje więc w polu zainteresowania śledczych przez kilka miesięcy, ale ostatecznie jednak go wykluczają.
1: To moment, w którym śledztwo wyraźnie zwalnia. Trwa mozolne sprawdzanie alibi wszystkich osób z otoczenia Heather. Wraca więc też temat Włocha z naprzeciwka, bo Danilo Restivo, którego policja rutynowo jako jednego z sąsiadów przesłuchała wieczorem 12 listopada, już wtedy zachowywał się dość dziwnie. Bardzo szybko, bo na pierwszym przesłuchaniu przedstawił alibi. Bilet autobusowy ze stemplem 8:44 i informację, że całe rano spędził na kursie komputerowym. Wypadło to dziwnie. Owszem, policja pytała go, co robił w tym czasie. Wszystkich pytała zresztą. Ale Danilo wyskoczył z tym swoim biletem tak, jakby tylko czekał, aż będzie mógł go pokazać. Niby nic, ale takie wrażenia pozostają w głowach prowadzących śledztwo.
0: To wszystko sprawiło, że policja zaczęła się przyglądać temu 30-letniemu, niezbyt rzucającemu się w oczy Włochowi uważniej. No i stopniowo na jaw zaczynają wychodzić rzeczy co najmniej interesujące.
1: Danilo Restivo urodził się 3 kwietnia 1972 roku w sycylijskiej miejscowości Erice. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Cagliari na Sardynii, a stamtąd, gdy miał 10 lat, do Potency, 70-tysięcznego miasta na południu Włoch, jakieś 100 kilometrów na wschód od Neapolu.
0: Ta ostatnia przeprowadzka miała związek z pracą ojca. Maurizio Restivo objął wówczas stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Potency. To instytucja prestiżowa, też sam Maurizio był tam człowiekiem dobrze osadzonym w społeczności. Rodzina, chociaż nie była szczególnie majętna, należała do tego, co miejscowi nazywają Potenza Bene. Lokalnych elit, dobrze widzianych, wpływowych, wzajemnie się wspierających, no i też mocno związanych z miejscowym kościołem, który też w tym wszystkim stanowi taką część towarzyskiego układu.
1: Danilo dorastał w tym stabilnym, ale mocno prowincjonalnym świecie. Marzył o tym, żeby zostać dentystą. Mówił później, że obiecał to swojej babci, kiedy była na łożu śmierci. Zaczął studiować stomatologię na Uniwersytecie w Neapolu, ale szło mu marnie i nigdy nie skończył tej uczelni.
0: No, towarzysko też radził sobie słabo. Sąsiedzi, koledzy z lat szkolnych, później koledzy z pracy, wszyscy zgodnie opisywali go jako dziwaka, samotnika, który nie potrafi się odnaleźć między ludźmi. Niski, w okularach, z lekko wyłupiastymi oczami. Brytyjska policja, gdy już zacznie się Restivem szczegółowo zajmować nieoficjalnie,

0: Nie opiszę go słowami. Trochę nawiedzony, dość żałosny, lekko dziecinny, straszny hipochondryk.
1: Ale było coś jeszcze. Niby trochę wstydliwa tajemnica, ale w potędze wiedziało o niej zaskakująco wielu ludzi. Niektórzy z plotek, niektórzy z własnego przykrego doświadczenia. Otóż Danilo Restivo miał szczególny fetysz. Lubił włosy, a szczególnie lubił te, które obcinał kobietom.
0: I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo żeby zrozumieć, co tak naprawdę działo się w głowie Danila Restivo, trzeba zrozumieć, czym jest to, co psychologia kliniczna nazywa trychofilią.
1: Trychofilia to jedna z parafilii, czyli zaburzeń, w których pobudzenie seksualne jest związane z obiektem albo sytuacją wykraczającą poza to, co przyjęło się uważać za typowe pole zainteresowań seksualnych. W trychofilii takim obiektem są właśnie włosy, własne albo cudze. Można czerpać przyjemność z ich dotykania, gromadzenia, oglądania, ale albo właśnie z obcinania.
0: Sama parafilia nie jest w sobie niczym specjalnie wyjątkowym ani groźnym. Według niektórych badań nawet ponad 40% osób wykazuje zainteresowania seksualne, które mogą być zakwalifikowane jako forma parafilii, a więc wykraczające poza taką ścisłą normę. Ogromna większość z nich oczywiście nie krzywdzi nikogo, ich życie seksualne pozostaje sferą prywatną, układaną w porozumieniu z partnerem.
1: Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wraz z parafilią pojawiają się dwie równoległe cechy. Pierwsza z nich to kompulsywność, czyli sytuacja, w której fetysz przestaje być wyborem, a staje się przymusem. Człowiek nie tyle chce coś robić, ile czuje, że musi to robić, bo inaczej narasta w nim napięcie, którego nie potrafi w żaden inny sposób rozładować.
0: Druga sprawa to naruszanie granic innych osób, czyli brak zgody ze strony osoby zaangażowanej w taką sytuację. W przypadku trichofilii może to oznaczać ukradkowe obcinanie włosów obcym, najczęściej kobietom, w autobusach, w pociągach, w zatłoczonych miejscach. Tam, gdzie ofiara nawet nie zorientuje się, że coś się stało, dopóki nie wróci do domu i nie spojrzy w lustro.
1: Włoska policja wiązała z Restivem co najmniej 9 takich incydentów w potędze. Brytyjska, gdy zaczęła badać sprawę, znalazła co najmniej kolejnych 15 w okolicach Bournemouth. Łącznie kilkadziesiąt kobiet, którym Restivo dyskretnie obciął włosy, zazwyczaj w środkach komunikacji publicznej.
0: W rzadkich, naprawdę rzadkich przypadkach kompulsywna parafilia łączy się z czymś jeszcze, czyli z sadyzmem, z czerpaniem przyjemności z zadawania bólu i kontrolowania drugiej osoby. To już jest niebezpieczne połączenie, bo przy braku zgody z drugiej strony pojawia się tutaj po prostu schemat przemocy.
1: Oczywiście te informacje o Danilo Restivo nie pojawiły się od razu. Brytyjska policja musiała nawiązać kontakt z włoską, żeby wyciągnąć stamtąd te informacje. Zarówno te mniej oficjalne, jak i te, które można było znaleźć w aktach. Bo okazało się, że i takie istnieją.
0: W 1992 roku, czyli dekadę wcześniej, młody Danilo Restivo został skazany w potędze za nękanie 5 sąsiadek. Dziewczyny mieszkały w bloku naprzeciwko domu jego rodziców. Restivo wydzwaniał do nich godzinami, gdy odbierały telefon, nie odzywał się. Słychać było tylko muzykę, ale nie przypadkową. To był motyw z filmu Profondo Rosso, czyli Głęboka Czerwień z 1975 roku. Taka klasyka włoskiego gatunku krwawych kryminałów. To jest film o seryjnym mordercy, który przed każdym zabójstwem odtwarza w tle tę samą melodię. Restivo, 20-letni wówczas chłopak, świadomie puszczał młodym kobietom przez telefon właśnie ten dźwięk.
1: Te wszystkie elementy biograficzne docierają do brytyjskiej policji powoli. Kawałek po kawałku. Restivo jako sprawca obcinania włosów. Restivo jako nękający telefonami. I Restivo jako sąsiad Heather Barnett, który tydzień przed jej śmiercią odwiedził ją i wzbudził podejrzenia. Cała ta historia zaczyna się układać w coraz groźniej wyglądający schemat. Ale jest jeszcze coś, czego policja wciąż nie wie.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tu przenosimy się w czasie i w przestrzeni. Jest niedziela, 12 września 1993 roku, Potenza, południe Włoch. 16-letnia Eliza Klaps wychodzi z domu koło

0: 11.30. Uczy się w liceum, marzy o studiach medycznych, no i ma duże plany na przyszłość. Chciałaby zostać lekarką i pracować w Afryce z Lekarzami bez Granic.
1: Przed wyjściem mówi swojemu bratu Gildo, że idzie z koleżanką na mszę do pobliskiego kościoła i wróci najpóźniej o 13.00. Cała rodzina planuje obiad w letnim domku w Tito, kilkanaście kilometrów od miasta.
0: No tyle, że Eliza nie idzie na mszę. To jest wersja, którą uzgodniła wcześniej ze swoją koleżanką, Elianą De Chilis. W rzeczywistości jest umówiona z pewnym chłopakiem. Powiedział, że ma dla niej prezent z okazji zdanych egzaminów poprawkowych w liceum.
1: Spotykają się przed kościołem Santissima Trinita w centrum Potency. Wchodzą razem do środka, a koleżanka Eliana zostaje na zewnątrz. No i od tej chwili nikt już nie widział Elisy żywej.
0: Koło 13.45 na izbie przyjęć ospedale San Carlo w Potency zjawia się młody chłopak. Ma na dłoni głęboką ranę, długie na centymetr rozcięcie między palcami. Tłumaczy lekarzom, że przewrócił się na placu budowy w pobliżu kościoła, gdzie akurat instalowano schody. Ubranie chłopaka jest poplamione krwią. No wydaje się, że bardziej niż wynikałoby to z rozmiaru tej rany na ręce. Pielęgniarki zapamiętają tę scenę. Zdenerwowany młody człowiek, niespójne tłumaczenie, krew na ubraniu. W szpitalnym rejestrze pozostaje zapis. Opatrzenie rany, pacjent Danilo Restivo.
1: W tym czasie rodzina Elisy alarmuje policję. Gildo wie od Eliany, że jego siostra miała się spotkać z Restivem. Coś tu nie gra, bo Gildo dobrze kojarzy tego chłopaka. Miesiąc wcześniej na plaży kilkakrotnie próbował wyciągnąć Elisę na spacer w pojedynkę. Rodzina nazwie to później chorobliwym zainteresowaniem. W pamiętniku Elisy znajdą się potem także wpisy o samotnym, smutnym chłopaku, którego jej trochę żal. Nic więcej, właśnie żal.
0: Gildo dzwoni do domu Restivo, słuchawkę odbiera ojciec Maurizio. Jest poirytowany, ale przekazuje ją synowi. Danilo opowiada krótko, spotkali się za ołtarzem w kościele, rozmawiali nie więcej niż 15 minut, potem Eliza wyszła, a on został pomodlić się. No tyle, że Gildo mu nie wierzy. Jedzie pod dom Restivo, kiedy Danilo go widzi, ucieka, przeskakuje przez żywopłot z tyłu domu i znika na kilka dni.
1: Sprawę zaginięcia dziewczyny przejmuje prokuratura w Potency. Kiedy w końcu udaje się odnaleźć Restivo, ten przedstawia kolejną wersję. Najpierw tłumaczy, że spotkał Elisę, bo chciał się jej poradzić w sprawie ich wspólnej znajomej, w której się zakochał. A potem mówi, że Elisa skarżyła mu się na jakiegoś nieznanego mężczyznę, który ją zaczepił przed kościołem. Wreszcie, że Elisa wyszła z kościoła sama, a on jeszcze został, żeby się pomodlić. Przy każdym kolejnym przesłuchaniu wersje się zmieniają.
0: Tymczasem na jaw zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, te głuche telefony z motywem z Profondo Rosso. Oferowanie znajomym dziewczynom takich dziwnych, drobnych prezentów, próby umówienia się, agresja po odrzuceniu, potem obcinanie obcym kobietom włosów w autobusach. Niektóre koleżanki Elisy mówią policji wprost. Restivo je dręczył.
1: Wydaje się, że to wszystko musi się złożyć w całość. No tylko, że się nie składa. Jeśli chłopak miałby zrobić krzywdę Elisie, no to co się z nią potem stało? A jeśli ją zabił, to gdzie jest ciało? Kościół, w którym się spotkali, to stara świątynia, dosłownie wciśnięta pomiędzy inne budynki, przedzielone wąziutkimi ulicami w centrum Potency. To nie jest miejsce, z którego można dyskretnie wynieść czyjeś zwłoki jakimś tylnym wejściem.
0: Policja zaraz po zaginięciu dziewczyny chce przeszukać kościół, ale nie może. Bo nie zgadza się na to proboszcz parafii, ksiądz Domenico Sabia. W mieście wszyscy oni mówią Don Mimi. Jeśli kogoś to zaskakuje, to przypominamy, jest 1993 rok, konserwatywne południe Włoch, prowincjonalna miejscowość i ten układ, w którym wszyscy ważni w mieście dobrze się znają. No a Don Mimi to jest człowiek wpływowy, no i bliski znajomy rodziny Restivo. Bywał u nich w domu na rodzinnych uroczystościach. Po latach pojawi się takie zdjęcie z 18 urodzin Danilo, gdzie Don Mimi stoi tam obok jubilata, niemal jak członek rodziny.
1: W dniu zaginięcia Elisy proboszcza nie ma w Potency. Jest w uzdrowisku Fiuggi pod Rzymem. Policja wzywa go 16 września, 4 dni później. Ksiądz wraca, składa zeznania, a tydzień później znów wyjeżdża do Fiuggi. No i wielokrotnie odmawia pozwolenia.

0: na dokładne przeszukanie kościoła, bo to święte miejsce i nie można naruszać jego spokoju.
1: Czy to część jakiejś zmowy albo układu? No cóż, tego nie można wykluczyć. Już w 1986 roku, czyli 7 lat przed zaginięciem Elisy, 14-letni wówczas Danilo skrępował i pokaleczył dwoje dzieci. I co? No nic, bo sprawa nigdy nie trafiła do sądu, a rodziny załatwiły sprawę między sobą.
0: Prokuratura w potędze wydaje się traktować sprawę poważnie. Już dwa dni po zniknięciu dziewczyny rejestruje postępowanie w sprawie nie zaginięcia, tylko zabójstwa. Tego samego dnia zakłada u Restivo podsłuch domowego telefonu.
1: Tyle, że teraz z perspektywy lat najbardziej rzuca się w oczy to, czego prokuratura nie robi. Zakrwawione ubrania Restivo z 12 września nie zostają zarekwirowane. Prokuratura tłumaczy potem, że takie działanie byłoby już spóźnione i niespójne ze zeznaniem pewnego świadka, który twierdził, że widział żywą Elisę o 13:40 w centrum miasta, czyli w tym czasie, kiedy Restivo był w szpitalu. To zeznanie okaże się potem bardzo mało wiarygodne, ale w 1993 roku traktowane jest bardzo poważnie. Nakazu przeszukania domu Restivo prokuratura nigdy nie wystawia.
0: W mediach oficjalna linia śledcza idzie w jeszcze inną stronę. 4 dni po zaginięciu szef policji w potędze mówi w wypowiedzi dla agencji ANSA, że przy braku istotnych elementów wskazujących na czyny karne przeważa hipoteza dobrowolnego oddalenia się dziewczyny. Miesiąc później do miasta przyjeżdża minister sprawiedliwości Giovanni Conso. Komentuje krótko. Sprawa jest delikatna, ale mogłoby chodzić o ucieczkę z miłości. To byłoby bardziej romantycznie.
1: Jednak Restivo w końcu trafia do aresztu. Jednak dopiero w październiku 1994 roku, ponad rok po zaginięciu Elisy, i powodem nie jest zabójstwo, bo nie ma ciała, lecz składanie fałszywych zeznań. Chodzi przede wszystkim o opowieść Restivo o ranie dłoni. Twierdził on, że upadł na placu budowy na schodach, że poślizgnął się na błocie, potknął o cegłę, wyciągnął rękę, żeby się ratować. No tyle tylko, że oględziny kompletnie obalają tę wersję. Schody, które wskazywał, są suche, chronione przed deszczem. Nigdzie też tam nie ma żadnych śladów krwi. No po prostu nic się nie zgadza. Do tego zakrwawione ubrania, którymi Restivo miał rany owijać, zostały szybko wyprane i nigdy nie trafiły do policji. Chłopak spędza w izolacji 37 dni. Zresztą później powie, że był w tym czasie maltretowany.
0: W 1995 roku zapada wyrok. 20 miesięcy więzienia. W apelacji rok później kara zostaje podniesiona do 2 lat i 8 miesięcy. Tylko że we Włoszech krótkie wyroki są często zawieszane, więc Restivo zostaje na wolności.
1: Sprawa wytraca rozpęd. W 2001 roku akta zostają przekazane z prokuratury w potędze do Salerno. To jest reakcja na zarzuty stronniczości lokalnych władz. I ta stronniczość jest niebyle jaka, bo pewien skruszony członek włoskiej mafii zeznaje, że ojciec Danilo Restivo, ten szanowany dyrektor biblioteki, zaoferował dyrektorowi szpitala, tego, w którym opatrzono ranę ręki, pieniądze za wpłynięcie na śledztwo. Okej, dlaczego jemu? No bo tak się złożyło, że dyrektor szpitala był mężem prokuratorki prowadzącej sprawę. No cóż, no potenza bene.
0: Ale nawet w Salerno śledztwo nie posuwa się dalej. Wciąż nie ma ciała, nie ma świadków, są tylko poszlaki. Nieliczne, bo nikt porządnie nie zbierał śladów. No już wiemy dlaczego. Wreszcie wiosną 2002 roku Danilo Restivo pakuje walizki i wyjeżdża z Włoch. Jego narzeczona, Fiamma Marsango, dostała pracę w Bournemouth. Wyjeżdżają razem i wprowadzają się do piętrowego domu stojącego na skrzyżowaniu ulic Capstone i Chatsworth.
1: Dokładnie, naprzeciwko tego domu, w którym pół roku później zostanie zamordowana Heather Barnett.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tak, policja z hrabstwa Dorset wie już całkiem sporo o niepozornym Włochu sprzeciwka, a stopniowo dowiaduje się coraz więcej. Śledczy od miesięcy mozolnie odtwarzają to, co Heather robiła w ostatnich dniach przed śmiercią. Kalendarz, kontakty, zlecenia, korespondencja. I dopiero w maju 2003 roku w jej komputerze znajdują coś, co zmienia bieg dochodzenia.
1: To ten mail, ten do siostry, napisany 6 listopada

2002 roku, 6 dni przed morderstwem. Pamiętamy ten dzień, to wtedy do Heather przyszedł Restivo w sprawie zasłon i to wtedy zniknął zapasowy klucz. W mailu Heather opisuje wszystko po kolei. Wizytę klienta, zniknięcie klucza, to jak przewróciła mieszkanie do góry nogami i nigdzie tego klucza nie mogła znaleźć. I

0: twardy do dokładnej analizy informatycznej.
1: I tu pierwsza niespodzianka. Komputer został włączony o 8:35 i 32 sekundy rano. To prawie 10 minut przed godziną ze stempla na bilecie autobusowym, który Restivo przedstawił jako swoje alibi już na samym początku. Czyli ktoś inny musiał ten komputer uruchomić. Druga niespodzianka. O 9:08 i 3 sekundy ktoś loguje się hasłem Betin. Załóżmy, że to Restivo, no bo to faktycznie jego hasło.
0: A potem cisza. Przez ponad godzinę klawiatura nie rejestruje ani jednego naciśnięcia klawisza. Mysz nie poruszy się ani razu. Aktywność wraca dopiero o 10:10 i 28 sekund. Pierwsza interpretacja. Zalogował się i wyszedł na chwilę. Tylko ta chwila jakoś mu się przedłużyła. A do tego dochodzi jeszcze pewien szczegół.
1: Bo w NAKRO prowadzona była księga wypożyczeń dyskietek. Tak, wtedy używało się dyskietek. No i Restivo tego dnia jedną dyskietkę wypożyczył. Tylko że pierwotnie wpisana w księdze była godzina 10:28. Została ona przekreślona i ponownie wpisana jako 9:00. Czyli ktoś tu dość konkretnie kombinował przy szczegółach.
0: Z całej tej układanki zaczyna się wyłaniać chronologia. I tak, o 8:30 Heather odwozi dzieci do szkoły. O 8:35 ktoś włącza komputer w NAKRO na konto Restivo. 8:37 Heather wjeżdża w swoją ulicę. 8:44 bilet autobusowy Restivo zostaje ostemplowany. 9:08 ktoś loguje się na konto Restivo w NAKRO.
1: Między 9:24 a 9:30 kamera monitoringu pubu Richmond Arms, 200 metrów od domu Restivo, rejestruje mężczyznę przechodzącego ulicą. Twarzy z tego nagrania nie da się jednoznacznie zidentyfikować, ale sylwetka, ubranie, sposób chodzenia sprawiają, że dobrze znający Danilo Restivo świadek rozpoznaje go bez wahania.
0: Czyli Restivo nie był w NAKRO między 8:35 a 10:10. Czy to znaczy, że w tym czasie był w mieszkaniu Heather?
1: No, samo nie był w NAKRO to za mało. Policja nie ma wciąż żadnego dowodu, który dowodziłby obecności Restivo w mieszkaniu Heather tamtego rana. Kamera nagrała go pół godziny po przypuszczalnym czasie zabójstwa, kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Bilet, kiepskie alibi, ten znikający klucz, dziwne moczenie butów w wybielaczu 5 dni po morderstwie, no to są wszystko poszlaki, na pewno znaczące, ale wciąż tylko poszlaki.
0: Brakuje czegoś, co połączy Restivo z łazienką, w której zginęła, została zamordowana Heather. Brakuje DNA, odcisku, czegokolwiek fizycznego. Policja analizuje więc ponownie to, co znaleziono w domu zamordowanej. No nie jest tego za wiele.
1: Po pierwsze, dwa pasma włosów w dłoniach ofiary, lewa dłoń około 30 włosów należących do Heather, wyglądających jakby ktoś je równo odciął i wcisnął jej w palce. Prawa dłoń leżąca na brzuchu. Tu jest jeden długi na 9 cm kosmyk obcych włosów.
0: Wyizolowane z tych włosów DNA trafia do brytyjskiej Narodowej Bazy Danych DNA, czyli rejestru, w którym znajdują się profile osób kiedykolwiek zatrzymanych albo skazanych w Wielkiej Brytanii. No niestety brak trafienia. Brytyjska policja prosi też włoskich kolegów o porównanie z DNA znanych ofiar Restivo, kobiet, którym obciął włosy w autobusach i pociągach. No, ale tu też nic.
1: Druga sprawa, zielony ręcznik, ten leżący obok ciała, częściowo zakrwawiony, ten, którego dzieci nie rozpoznają jako pochodzącego z ich domu. Pierwsze badania pokazują na nim głównie krew Heather i śladowe ilości jej śliny. Sprawca prawdopodobnie wytarł nim ręce, ale DNA samego sprawcy? W 2003 roku ówczesne metody nie potrafią z takiego materiału uzyskać profilu zdatnego do porównania.
0: Po trzecie, buty Restivo z wanny, no te śmierdzące wybielaczem, trafiły do laboratorium w listopadzie 2002 roku. Wynik? Brak śladów. Wybielacz zrobił to, co miał zrobić. To wszystko. Dwa lata po morderstwie w 2004 roku śledczy mają serię poszlak i ani jednego twardego dowodu. Wiedzą prawie na pewno, kto zabił Heather Barnett. Tylko że prawie na pewno w sądzie nie wystarczy.
1: Wobec tego policja decyduje się na bardziej zdecydowane działania. Operacja

0: która ma odpowiedzieć na pytanie, czy Restivo może planuje jakiś kolejny atak i czy uda się go złapać, zanim do tego ataku dojdzie. Akcja rusza wiosną 2004 roku. Cel jest prosty, po prostu nie spuszczać Restivo z oka, 24 godziny na dobę. Funkcjonariusze w cywilu podążają za nim w kilku samochodach na zmianę, śledzą praktycznie każdy jego ruch.
1: Restivo prowadzi pozornie zwyczajne życie. Pracuje, wraca do domu, gotuje, robi zakupy, ale ma jeden zwyczaj, który szybko zwraca uwagę policji. Lubi odwiedzać park Troop Mill. To rozległy teren na obrzeżach Barnmouth, popularny wśród spacerowiczów i biegaczy. I właśnie tam 5 kwietnia 2004 roku śledzący Restivo funkcjonariusze odnotowują coś dziwnego. Restivo czterokrotnie zatrzymuje się na jednym z parkingów. Za każdym razem pozostaje w samochodzie, patrzy. Po kilku minutach odjeżdża i wraca po godzinie albo dwóch.
0: Funkcjonariusze odnotowują też, kogo Restivo tak obserwuje. To są samotne kobiety, biegające, spacerujące, wyprowadzające psy. Za każdym razem tylko takie, które są zupełnie same.
1: 6 maja 2004 roku mężczyzna znowu wraca pod Troop Mill. Tym razem wysiada z samochodu. Ma na sobie ciemne ubranie. Na głowie kaptur, chociaż świeci słońce. Idzie kawałek w głąb parku, wraca po kilkunastu minutach, wsiada do samochodu i odjeżdża.
0: 12 maja 2004 roku znowu pod Troop Mill i tu policja postanawia działać. Patrol zatrzymuje Restivo pod pretekstem śledztwa w sprawie jakiejś kradzieży w okolicy. Taka standardowa kontrola, dokumenty, zawartość samochodu.
1: W bagażniku znajdują czarną torbę. W środku kominiarka, rękawiczki, długi nóż do filetowania ryb, nożyczki, komplet zapasowych ubrań. Restivo jest całkiem spokojny. Tłumaczy wszystko. Kominiarka, bo ma przewlekłe zapalenie zatoki, lekarz polecił chronić twarz przed zimnem. Tego dnia jest około 14-15 stopni Celsjusza.
0: Rękawiczki, no bo nie chce sobie ubrudzić rąk błotem, zapasowe ubranie, bo nie chce sobie pobrudzić tych ubrań, które ma na sobie. A nóż, no nóż znalazł go w parku i zabrał, żeby się dzieci nie pokaleczyły. Detektyw prowadzący sprawę nadaje torbie taką własną nazwę Murder Bag, torba do mordowania.
1: No cóż, śledczy w zasadzie mają już pewność, ale wciąż nie mają dowodu. Wiedzą, że nie mogą zatrzymać Restivo, bo żaden z tych przedmiotów nie jest zakazany. Każdy można jakoś sensownie wytłumaczyć, a jednocześnie oczywiste jest, że muszą coś z tym zrobić.
0: Policja Dorset uruchamia więc rzadko stosowaną procedurę, tak zwane Osman Warnings, ostrzeżenie Osman, czy może ostrzeżenie Osmanów. To jest formalne ostrzeżenie kierowane do osób, którym według policji może grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony konkretnego człowieka. Nazwa pochodzi od takiej głośnej sprawy z końca lat 80., w której brytyjska policja została pozwana za to, że nie ostrzegła rodziny Osman przed mężczyzną, który ich potem zaatakował.
1: Ostrzeżenia Osman dostaje partnerka Restivo, Fiamma. Dostają je też kobiety z jego kręgu znajomych, sąsiadki. Mają wiedzieć, że człowiek, którego znają, jest zdaniem policji niebezpieczny, choć pozostaje na wolności.
0: No a śledczy wracają do tego, na co już dawno zwrócili uwagę, bo wśród wszystkich poszlak, jakie policja zebrała przez te lata, jedna szczególnie nie dawała śledczym spokoju, to te buty Restivo z wanny, te śmierdzące wybielaczem, zabezpieczone 5 dni po morderstwie.
1: W 2002 roku przebadano je dostępnymi wówczas metodami i nie znaleziono niczego. W 2009 roku, gdy w kryminalistyce pojawiły się nowsze techniki, śledczy postanowili spróbować jeszcze raz. Tym razem z użyciem czegoś, co można zobaczyć tak często w serialach kryminalnych. Tyle, że w niezbyt precyzyjnej wersji.
0: No, chodzi tu o luminol i jego mniej znanego kuzyna, fiolet leukokrystaliczny, czyli w skrócie LCV. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo o tych metodach krąży kilka takich w sumie popularnych mitów, które warto wyjaśnić.
1: No, po pierwsze, czy luminol wykrywa krew, której nie widać gołym okiem? To akurat prawda. Luminol reaguje z żelazem zawartym w hemoglobinie i emituje przy tym niebieskie światło. Dzięki temu pokazuje plamy krwi, nawet jeśli ktoś próbował je zmyć. Działa też na ślady krwi

0: Przed wielu lat.
1: Po drugie, jeśli sprawca polał miejsce zbrodni wybielaczem, luminol i tak pokaże krew. No to jest jedno z najczęściej powtarzanych nieporozumień. Sprawa tu jest znacznie bardziej skomplikowana. Wybielacz, czyli najczęściej to jest pod chlorem sodu, ma dwie istotne dla śledczych właściwości. No po pierwsze, sam wywołuje silne, równomierne świecenie luminolu i do tego nie potrzeba ani krwi, ani żelaza. Świeży wybielacz potraktowany luminolem rozjarzy się na tyle intensywnie, że nie da się tego odróżnić od luminescencji wywołanej przez ślady krwi. Taki efekt jest widoczny przez około 8 godzin od wyschnięcia wybielacza, potem zanika.
0: Po drugie, wybielacz niszczy strukturę hemoglobiny. Rozrywa pierścień porfirynowy, w którym uwięzione jest żelazo. Żelazo zostaje, owszem, i nawet w takiej postaci wciąż może katalizować reakcję luminolu, ale dużo mniej efektywnie niż żelazo związane w czynnej hemoglobinie. Świecenie krwi po wybielaczu jest słabe i krótkotrwałe.
1: No w efekcie sprawca, który polał jakieś miejsce wybielaczem niedawno, sprawi, że luminol świecić będzie wszędzie. A jeżeli polał dawno, no to ślady krwi będą albo świeciły bardzo, bardzo słabiutko, albo po prostu wcale. No w obu tych przypadkach ta metoda traci na wiarygodności.
0: Kolejna sprawa, luminolu wcale nie używa się tak łatwo. Przede wszystkim świecenie jest słabe i trwa krótko. Widać je praktycznie tylko w głębokiej ciemności. W rzeczywistych warunkach to znacznie mniej spektakularne niż w serialach kryminalnych.
1: Z tych właśnie powodów, w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy materiału potraktowanego wybielaczem, kryminalistyka coraz częściej sięga po inną metodę, czyli ten wspomniany fiolet leukokrystaliczny.
0: Tu mechanizm chemiczny jest inny. LCV, czyli ten fiolet leukokrystaliczny, w postaci, w jakiej trafia do laboratorium, jest bezbarwny. Ale kiedy zetknie się z hemoglobiną w obecności nadtlenku wodoru, hemoglobina działa jak katalizator reakcji utleniania i LCV zmienia barwę na intensywny fiolet. Plamy krwi stają się widoczne jako wyraźne, ciemne odbicia, które utrzymują się tygodniami. Nie trzeba ciemnego pomieszczenia, nie trzeba fotografii, po prostu można to zaobserwować.
1: LCV ma jeszcze jedną przewagę nad luminolem. Pokazuje krew nawet wtedy, gdy hemoglobina została chemicznie uszkodzona, czyli no właśnie na przykład po użyciu wybielacza. Sygnał jest słabszy niż przy nienaruszonej krwi, ale wciąż spokojnie wykrywalny.
0: I tu wracamy do butów Restivo. W 2009 roku trafiają do ponownego badania, tym razem z użyciem LCV. I tu okazuje się, że wybielacz nie usunął wszystkiego, jak miał nadzieję Restivo. Na wewnętrznej wkładce jednego z butów LCV ujawnia plamę. Niewielką, ale wyraźną. Przy dużym palcu lewej stopy. To krew. Niewielka ilość, ale dość, żeby wywołała reakcję chemiczną.
1: Jest tylko jedno ale, za to spore. LCV pokazuje obecność krwi, ale no nic nie mówi o jej źródle. Żeby ustalić, czyja to jest krew, to oczywiście potrzebny jest DNA. Tymczasem wybielacz zniszczył całkowicie materiał genetyczny. No i z tej plamy nie da się wyizolować żadnego użytecznego profilu.
0: Czyli policja wie, że w bucie Restivo była krew. Nie wie, czyja. To nie jest dowód, jakiego potrzebuje sąd, no, ale to kolejna poszlaka. Tym razem fizyczna. Sąsiad, który 5 dni po morderstwie moczy buty w wybielaczu, bo jest w nich krew, której obecności nie potrafi wyjaśnić, no, fakt użycia wybielacza wskazuje jasno, że chciał te ślady ukryć.
1: A buty to nie jest jedyny dowód, do którego policja wróciła w 2009 roku. Drugim jest ten zielony ręcznik. Pamiętamy, leżał obok ciała Heather, częściowo zakrwawiony, nie pochodził z domu Barnettów. W 2003 roku przebadano go i znaleziono głównie krew samej Heather. DNA sprawcy z tego materiału nie udało się wtedy wyizolować.
0: Ale teraz dostępna jest już nowa metoda. Nazywa się LCN DNA od angielskiego terminu low copy number, czyli dosłownie mała liczba kopii. Klasyczne badanie DNA potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu komórek, żeby dać wiarygodny profil. LCN DNA radzi sobie z pojedynczymi. zwielokrotnia materiał genetyczny tak mocno, że można pracować z fragmentami pozostawionymi przez kogoś, kto ledwie dotknął ręcznika.
1: Tu jest jednak pewien problem, no bo im mniej oryginalnego materiału, tym większe ryzyko, że profil będzie

0: częściowy, niekompletny, albo że się zwielokrotni takie DNA, które pochodzi z jakiegoś przypadkowego zanieczyszczenia.
1: Mimo tych ograniczeń badanie ręcznika daje wynik. Obok dominującego profilu header pojawia się drugi, słabszy. Częściowy, ale wystarczający do porównania. No i wreszcie zgodny z profilem Danilo Restivo.
0: Prawdopodobieństwo, że ten drugi profil należy do kogoś innego niż Restivo, biegli szacują na 1 do 57 tysięcy. No to nie jest całkowicie jednoznaczne oczywiście wskazanie, bo oznacza, że w populacji Anglii i Walii jest około 1000 osób z takim samym profilem.
1: To wciąż za mało, żeby zamknąć sprawę. Restivo, gdy zostanie skonfrontowany z tymi informacjami w 2010 roku, powie, że ten ręcznik dał header sam. 6 listopada, jako wzór koloru do uszycia firan.
0: Tyle, że nikt tego nie potwierdza. Ręcznik nie leżał w domu po wizycie Włocha, a Heather, gdy pisała do siostry o wizycie Restivo, ani słowem nie wspomniała o jakimkolwiek ręczniku.
1: I właśnie w tym momencie, gdy brytyjska policja ma już LCV z butów i LCN DNA z ręcznika, ale wciąż nie ma dowodu na tyle mocnego, żeby wskazać Restivo, w potency zaczyna się remont kościelnego dachu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 17 marca 2010 roku, strych kościoła Santissima Trinita w Potency. Trwają prace remontowe, dach od lat przecieka, więc kościelni dekarze rozbierają warstwę starych dachówek nad wąską przestrzenią pod dachem między sklepieniem nawy a stropem. Dwie sprzątaczki wchodzą tam, żeby pomóc uprzątnąć gruz. Pod stertę dachówek widzą coś, co najpierw biorą za szmaty, potem dostrzegają czaszkę. Obok leżą okulary, zegarek, sandały, stary materac i szczątki ubrań.
1: Tożsamość ofiary potwierdza się bardzo szybko. Eliza Klaps, 17 lat, 6 miesięcy i 5 dni od dnia, w którym weszła do tego kościoła z Danilo Restivem. Sucha, zamknięta przestrzeń sprawiła, że ciało częściowo się zmumifikowało, zachowując ślady. Sekcja zostaje zlecona dwojgu czołowym włoskim biegłym, a oni ustalają, w jaki sposób Eliza zginęła. Znajdują 13 ran kłutych, jedna z nich tak głęboka, że ostrze przebiło ciało aż do pierwszego kręgu piersiowego.
0: Ale to nie wszystko, co biegli odczytują z ciała i miejsca jego ukrycia. Stanik Elizy jest rozcięty z przodu, między miseczkami. Slipki przecięte, spodnie zsunięte, część włosów obcięta, równo w sposób, który zupełnie nie wygląda przypadkowo.
1: Podobieństwa są oczywiste. Śmierć Heather Barnett i Elizy Klaps łączy ten sam schemat.
0: Na bluzce Elizy biegli znajdują coś jeszcze. Plamkę krwi. Wyizolowane DNA daje pełny profil, pasują do profilu Restivo z prawdopodobieństwem przypadkowej zgodności wynoszącym 1 do miliarda. Tak, to jest efekt tej rany na dłoni.
1: 3 dni po znalezieniu szczątków Elisy, 19 marca 2010 roku, brytyjska policja zatrzymuje Danilo Restivo w Bournemouth.
0: W brytyjskim sądzie czeka go proces za zabójstwo Heather Barnett. Tylko czy ława przysięgłych może dowiedzieć się o tym, co stało się 9 lat wcześniej w Potency?
1: W prawie angielskim obowiązuje stara zasada. Oskarżonego sądzi się za konkretny czyn, a nie za to, kim jest. Sąd nie powinien dowiadywać się o wcześniejszych przestępstwach oskarżonego, bo to mogłoby skłonić ławę do skazania go nie za to, co teraz mu zarzucają, tylko za jego ogólną złą reputację.
0: Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, który w brytyjskim systemie funkcjonuje od ponad 100 lat, tak zwana doktryna z dowodu z podobnych faktów. Mówi ona, że jeżeli oskarżony popełnił wcześniej inne przestępstwo, którego sposób popełnienia jest tak charakterystyczny, jednocześnie nietypowy, że trudno tu mówić o jakimś przypadku, można to wcześniejsze przestępstwo przedstawić w sądzie.
1: Sędzia Tracy, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze, ma trudną decyzję do podjęcia. Trudną, bo Restivo nigdy w Anglii za zabójstwo Elisy nie odpowiadał. Trudną, bo prawo brytyjskie rzadko stykało się z sytuacją, w której ten inny, podobny czyn został popełniony za granicą. I jednocześnie oskarżony nie został za niego prawomocnie skazany w momencie, kiedy rozpoczął się proces.
0: Tracy ostatecznie dopuszcza włoski materiał. Decydujące okazuje się zestawienie zbieżności. Obie ofiary

0: kobiety, z którym Restivo miał bezpośredni kontakt, obie miały rozcięty stanik z przodu między miseczkami. Obu częściowo ściągnięto albo zsunięto bieliznę. Obie miały obcięte włosy w sposób przypominający rytuał. W obu przypadkach Restivo zostawił przy ciele albo na nim ślady własnej krwi. Z rany na dłoń w przypadku Elisy, w niejasny sposób w bucie w przypadku Heather.
1: Pięć cech. Każda z osobna mogłaby być zbiegiem okoliczności. Razem nabierają znaczenia. Proces Restivo w Winchester w Anglii rusza w maju 2011 roku. Ława przysięgłych dowiaduje się wszystkiego, co wiadomo o losach Elisy Claps.
0: 29 czerwca 2011 roku ława uznaje Danilo Restivo za winnego zabójstwa Heather Barnett. Sędzia orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Rok później sąd apelacyjny łagodzi ten wyrok do minimum 40 lat.
1: Pięć miesięcy później rusza proces we Włoszech, w Salerno. Restivo zostaje zaocznie skazany na 30 lat za zabójstwo Elisy Claps. Wyrok podtrzymują wszystkie kolejne instancje. 23 października 2014 roku sąd kasacyjny w Rzymie ostatecznie odrzuca apelację. Sprawa, która ciągnęła się przez 21 lat, jest teraz już formalnie zamknięta. Morderca odsiaduje karę w brytyjskim więzieniu Full Sutton w Yorkshire.
0: Pozostają jednak pytania, na które nie ma odpowiedzi. Pierwsze o księdza Domenico Sabie, człowieka, który przez 17 lat blokował dostęp do strychu kościoła w Potencji, gdzie leżało ciało Elisy. Don Mimi umarł w 2008 roku, dwa lata przed znalezieniem szczątków. Czy wiedział o nich? Po jego śmierci znaleziono wśród jego rzeczy list, niewysłany, napisany do rodziny Claps. Treść tego listu nigdy nie została ujawniona.
1: Włoski sąd kasacyjny w uzasadnieniu wyroku z 2014 roku zwrócił uwagę na ten szczególny, lokalny układ, tę zmowę milczenia, które sprawiły, że ciało nastolatki leżało pod dachem czynnego kościoła przez 16 lat, podczas gdy jej rodzina szukała jej po całym świecie.
0: 2 lipca 2011 roku w Potencji odbył się pogrzeb Elisy Claps. 17 lat, 9 miesięcy, 20 dni po jej śmierci. Msza pogrzebowa jednak nie odbyła się w kościele Santissima Trinita, ani w żadnym innym kościele Potencji. Rodzina Elisy odmówiła. Zamiast tego ksiądz odprawił ją pod gołym niebem na placu Don Bosco w centrum miasta.
1: A kościół Santissima Trinita pozostał zamknięty przez 8 lat. Jego ponowne otwarcie w sierpniu 2019 roku odbyło się dyskretnie, bez ogłoszeń, w pustym mieście, w środku wakacji.
0: Na nowe odcinki Laboratorium Zbrodni zapraszamy Państwa w każdy piątek na Spotify, stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Bardzo też zachęcamy do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
1: I zapraszamy również do naszego drugiego podcastu, który powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, a ponieważ to jest wideo podcast, znajdą go Państwo także na YouTubie.
0: A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
6: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Wzrosła liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Statek odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Na miejscu apelowano o prawdę historyczną. Doradzał Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Zmarł Andrzej Wielowiejski. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru, poinformowały władze tureckiej Republiki Cypru Północnego. Trwają poszukiwania 18 osób. Według ostatnich ustaleń na pokładzie statku znajdowało się 267 osób. Jak dotąd uratowano 237 z nich. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Do wypadku doszło w odległości około 1 mili morskiej od wybrzeża. Prom odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Apel o wsparcie dla szkół i wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do rodziców przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych.
2: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
1: Mówiła Barbara Nowacka w TVP Info. Szkoły będą miały jednak czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Do 31 grudnia nadal będą obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. 55 ofiar rzezi wołyńskiej zostało pochowanych w Ostrówkach na Ukrainie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami.
3: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
4: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
3: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
5: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
3: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Był poszukiwany listem gończym za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej. Lubelscy policjanci zatrzymali 31-latka z powiatu chrubieszowskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu policjantów z Poznania, mówi Kamil Karbowniczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa wielkopolskiego. Poszukiwany był przez prokuraturę rejonową w Białej Podlaskiej listem gończym wystawionym 25 czerwca bieżącego roku. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
1: 31-latek ukrywał się od 2 miesięcy. W chwili zatrzymania był zaskoczony. Zmarł Andrzej Wielowiejski, polityk, opozycjonista w PRL, działacz katolicki. Miał 98 lat. Doradzał Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Andrzeja Wielowielskiego wspomina Jan Rulewski, opozycjonista z czasów PRL, były senator Platformy Obywatelskiej.
7: Niezwykle przystępny, ale skromny, przewodniczył zespołowi, coś co było nowe wówczas, rewolucją w ruchu związkowym, ośrodku badań społeczno-zawodowym. I mówię, z tą swoją taką namolną służebnością przygotowywał nam różne ekspertyzy, których nikt w związku specjalnie się nie zajmował, bo była wielka polityka. To była mała polityka wielkiego związku. Tej postaci nie da się wymazać.
1: Hołd zmarłemu oddał również premier Donald Tusk. Odszedł Andrzej Wielowiejski, dobry, mądry i odważny człowiek. Prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Andrzeju, dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej, napisał szef rządu na portalu X.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy bez opadów, dopiero nad ranem możliwe przelotne opady na północy kraju. Sytuacja zmieni się dopiero jutro w ciągu dnia. Zrobi się burzowo, deszczowo i miejscami nawet gorąco. Najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na wschodzie i północnym wschodzie, mówi Ewa Łapińska, synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Opady deszczu w burzach do około 25, lokalnie 30 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie i na południowym wschodzie kraju burze będą nieco bardziej gwałtowne, z porywami wiatru do około 85 km na godzinę oraz opadami gradu. Na pozostałym obszarze kraju porywy wiatru w burzach do 60-65 km na godzinę.
1: Temperatura w nocy od 12 stopni na Podlasiu i miejscami na południu do 17 na wybrzeżu. Natomiast w dzień od 22 na północy i zachodzie, około 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
3: Minęła 22:06.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Wydawać by się mogło, że temat następnej rozmowy jest już nieaktualny, ale uwaga, wakacje bierzemy również na jesieni, wczesną wiosną, w zimie i tak naprawdę przez cały rok. Nasze preferencje wakacyjne się nie zmieniły, a jak wypoczywać i o tym właśnie.
5: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i przyznaję na wstępie, że dzisiejszy temat wybrałem absolutnie egoistycznie, bo w dużej części dotyczy mojego zachowania. Porozmawiamy o odpoczynku, ale o odpoczynku rozumianym nie jako luksus, tylko jako absolutna fizjologiczna podstawa.

0: Zbliżenie.
1: Moim gościem jest dziś profesor Małgorzata Dobrowolska, mentorka, psycholog biznesu. Dobry wieczór, witam panią serdecznie.
2: Dobry wieczór, wszystkich ciepło witam. Jeszcze wakacyjnie, że tak powiem, w wakacyjnym klimacie, więc dlatego ciepło i dlatego odpoczynkowo.
1: No tak, ostatnie chwile wakacji dosłownie. Ma pani wrażenie, że po tych 2 miesiącach większość Polaków wróci do pracy z werwą, z energią, bo mieli szansę, żeby wypocząć i z tej szansy skorzystali?
2: No słuchajcie, niepokojące jest to, że we wszystkich raportach, już nie będę przynudzać o tych statystykach, ale chcę powiedzieć, jaka jest puenta z tych raportów, że 1/3 Polaków, tylko 1/3 deklaruje, że odpoczywa w czasie wakacji, że mamy możliwość, żeby odpocząć na urlopie nawet, bo takie zjawisko, które nam się pojawiło jak workation, czyli zabieranie pracy na wakacje, jest coraz bardziej popularne, no i nie ma tej przestrzeni, żeby odpocząć, że ten świat zwariował. Ciągle jesteśmy bodźcowani, mamy pełne obowiązków, ciągle ktoś coś od nas chce, że w ogóle jesteśmy z taką głową ciągłą w pracy, ciągłą w zmartwieniu, ciągłą w tym rozproszeniu takim, że nie jesteśmy w stanie po prostu się oderwać, żeby dać sobie totalny luz, bo ciężko nam się odpoczywa ze względu na to, że czas, mówimy teraz, jest taki, że świat to wojna, tak dosłownie mówimy, wojna bodźców, że właśnie jesteśmy przeciążeni, przemęczeni ilością spraw, problemów, trudności, tu pandemia, tu właśnie jakieś zagrożenia, tu informacje trudne, tu trzeba pracować, ciągle potrzebujemy tych pieniędzy, więc jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie różnych bodźców, które nas po prostu mocno stresują, to po pierwsze. I mówimy, że nasza głowa to jest tak wręcz, że się smaży jak na tej patelni. Czyli, że my jesteśmy po prostu grillowani cały czas ze wszystkich stron, wręcz tak oszczeliwani tymi bodźcami, więc trudno nam się po prostu oderwać i odpoczywać. A po drugie dlatego, że czas mocno przyspieszył, mówimy świat zwariował, dlatego tak mówimy trochę, że świat to wojna, bo rzeczywiście coraz trudniejsze są czasy i odporność na stres jest związana właśnie z takim absolutnym must have, czyli to co pan redaktor powiedział, z tym, że to nie jest luksus odpoczynek, tylko to jest takie absolutne must have. My musimy odpoczywać dla odporności psychicznej, bo inaczej tej odporności psychicznej nie będziemy mieli i dlatego tak naprawdę potem nie umiemy spać, no, jesteśmy poddenerwowani, wyżywamy się na bliskich, jest nam w ogóle trudno, jesteśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi, mówimy, jesteśmy frustratami, bo właśnie ten odpoczynek najczęstszym jest prostym powodem tego, że my jesteśmy po prostu prze,

0: bodźcowani na co dzień, no i nie potrafimy złapać tego wiatru w żagle.
1: Wspomniała Pani, że większość Polaków nie jest w stanie wypocząć w czasie urlopu, w czasie wyjazdu na przykład, choć nie tylko. Może to wynika z faktu, że my przez ostatnie dekady przywykliśmy do tego, że cały czas pracujemy, że cały czas musimy gnać coraz szybciej, że cały czas musimy ścigać ten mityczny Zachód. Może przywykliśmy do kultury, użyję tutaj zamiennika, zasuwania.
0: Tak, i to rzeczywiście pokoleniowo się różnimy trochę. To młode pokolenie, mówimy to pokolenie Z, już troszkę inaczej szuka tego balansu. Ale ja bym powiedziała o takiej fajnej psychologicznej puencie. Bardzo ją lubię. To jest znany, stary model od 100 lat już. To jest 8-8-8. 8 godzin pracy, 8 godzin miej czas wolny i nie wiem, na swoje życie prywatne, tak, na relaks. I 8 godzin śpi. I teraz to jest model bardzo banalny, bardzo prosty, który pokazuje, jak dobrze żyć, jak być szczęśliwym, zadowolonym. Generalnie oczywiście jest to statystyka, bo przecież wiadomo, że jeden potrzebuje tam 6,5 godziny snu, inny 9 godzin snu, więc to nie chodzi o to, żeby się tak, wiecie, kurczowo trzymać tych ósemek, ale to pokazuje takie dążenie do pewnej równowagi, do takiego zdrowia i do tego, kiedy my to szczęście i to poczucie zadowolenia, radości, dobry vibe osiągamy. No właśnie wtedy, kiedy 8 godzin śpimy i to jest absolutnie, czy biologii oszukać się nie da, to bym chciała zachęcić do tego, żeby właśnie tego, żeby to sobie głęboko wziąć do serca i mam nadzieję, że to taki apel będzie też ważny. Możemy zaburzać jakoś te ósemki związane z pracą i czasem wolnym, bo rzeczywiście tak jest, że my pracujemy dzisiaj nie po 8, ale po 10, po 12. Niektórzy mówią, ja nie mam w co ręce włożyć, bo prowadzę biznes, prowadzę jakieś, nie wiem, mam jeden etat, drugi etat, latam za pieniędzmi. Więc okej, no wiadomo, że dłużej pociągniemy wtedy, kiedy będziemy zaburzać te ósemki związane z pracą i z czasem wolnym. Ale i tak organizm nam się prędzej czy później odezwie i powie halo, halo, halo, uwaga, uwaga, no tu zawał, prawda, tu jesteśmy przeciążeni, tu wylew. No organizm po prostu nie jest w stanie być tak eksploatowany w dłuższym tego, w takim dłuższym czasie. Możemy miesiąc, dwa, trzy, czy tam miesiące, lata jakoś pobyć. Natomiast jest jedna ta ósemka właśnie, która jest kluczowa, to jest odpoczywanie, w sensie spanie. I teraz na całym świecie jest taka bardzo duża moda na taką super efektywność, czyli mówimy, że poszedł świat w takim kierunku, żeby właśnie wrócić do tego modelu bazowego 8-8-8, ale podzielić go na pewne części. Czyli żeby to były rozłączne takie sety pracy, czyli mówimy rozłączne bloki pracy i rozłączne bloki odpoczynku. I teraz na czym to polega? Bo to jest bardzo fajny powrót do takiego zwanego deep work, czyli głębokich form pracy w dużym skupieniu, nie w rozproszeniu. I w takich tak zwanych szybkich resetach, czyli szybkim odpoczynku. Czyli pracuj 2 godziny, 3 godziny jak musisz intensywnie, ale pamiętaj, żeby tam mieć potem taki szybki odpoczynek, takie 0,5 godziny, godzinę jeśli możesz. Jeśli nie możesz tak długo, no to 15 minut. Ale niech to będzie taki 15-minutowy prawdziwy reset, że ty mówisz, bierzemy taki najprostszy, który można by podać jako rozwiązanie, to ten przewietrz głowę, tak? Otwórz sobie okno, zimno ci, weź sobie czapkę, podreptaj w miejscu, bo jak dreptasz i masz to świeże powietrze, no to wtedy wytwarzasz sobie ten cały piękny koktajl, te właśnie endorfiny, serotoninę, dopaminę, wszystko to, co jest takie cudne dla nas, że my się od razu lepiej czujemy, że sobie redukujemy ten kortyzol. I potem znowu wróć do tej pracy na te 2-3 godziny, ile potrzebujesz. Ale zasada jest taka, żeby nie łączyć części tych ósemek, czyli żeby nie być w rozproszeniu, że jak masz tylko 15 minut, tylko tyle na rozmowę ze swoim synem, z dzieckiem, z, nie wiem, z mamą, z kimś bliskim, to bądź w tych 15 minutach. To nie myśl o pracy, nie myśl o problemach, nie myśl o innych rzeczach, tylko bądź tu i teraz. To nie odpisuj na maile, nie dzwoń gdzieś tam, gdzie musisz, tylko po prostu bądź w tych tak zwanych przejściach między tymi ósemkami. To jest jedna z najlepszych rad, najlepszych rekomendacji takich psychologiczno-fizjologiczno-medycznych, które mogłabym tutaj przywołać, bo to jest proste do zastosowania. Jeśli rozumiesz, że jeśli nabędziesz, tak bym powiedziała, i rozumiesz tą ideę, żeby nie być w tym rozproszeniu, to będziesz tak naprawdę intensywnie pracować i będziesz tak naprawdę intensywnie odpoczywać, nawet wtedy, kiedy masz te 15 minut, czy godzinę, czy 2 godziny dziennie i tak naprawdę będziesz intensywnie spać. Czyli to o to chodzi, że jak śpię, to śpię. Jak pracuję, to pracuję. Jak piję kawę i się śmieję z koleżanką, to się śmieję z koleżanką. Żeby nie mieszać te przestrzenie. Czyli to jest wielka umiejętność w tych czasach, żeby umieć się przełączać między nimi. Czyli jak śpię, to nie myślę o tym, że trzeba jakieś rzeczy jutro zrobić.

0: jakieś problemy rozwiązać, jakieś tam sprawy ułożyć, tak? Tylko po prostu śpię. Jak jestem w czasie wolnym i mam nawet, nie wiem, 40 minut na całe swoje życie wieczorne z rodziną, no to po prostu jestem faktycznie obecny i korzystam z tego tu i teraz. Także to by było tak najlepiej, gdybyśmy umieli, a jest to większe, coraz większe wyzwanie, żeby być osadzonym w tej teraźniejszości i być takim skupionym w danym momencie, ale jest to rzeczywiście dobre dla nas znaczeniu, że to nam daje dużo takiej radości i takiego dobrego doświadczenia.
1: Tak, tylko że wie pani, jak trudne jest rozłączanie tych sfer, o których pani wspomniała, bo załóżmy, że planujemy pół godziny na plotki przy kawie, ale po pierwszych 5 minutach przychodzi do nas jakieś pilne powiadomienie, bo nagle okazuje się, że koleżanka albo kolega koniecznie chcą w tym momencie coś jeszcze wyjaśnić, coś ustalić, coś dopracować. Jak nauczyć się tego radykalnego rozdzielania tych sfer?
0: Już mówię. Oczywiście, że eksperymentów jest dużo. Ja powiem o tym, co się w Dolinie Krzemowej teraz robi. Czyli mówimy, że jeżeli chcesz osiągnąć w 3 godziny to, co normalnie ludzie osiągają w 8, chcesz osiągnąć 500% normy, bo takie są badania, to musisz absolutnie być osadzony w tym skupieniu rzeczy, które robisz.
1: 500% normy?
0: Tak, dzisiaj mówimy o tym. To jest dużo różnych badań, które to pokazują. Już powiem, o co chodzi. Jeśli tak jest, że przetestujcie, słuchajcie, chcę was zachęcić do takiego prostego eksperymentu w domu. Jeśli jesteś w stanie wyłączyć telefon, wyłączyć powiadomienia, niektórzy się boją na więcej niż 1,5 godziny, bo od razu mamy te czarne scenariusze, prawda, że wtedy, nie wiem, wszyscy nam umrą dookoła, będzie jakiś koniec świata, jakiś dramat w firmie, więc duży mamy stres, rzeczywiście, i duży mamy problem. Mówiąc tak już całkiem na serio i nie żartując sobie, żeby wyłączyć, żeby się wyłączyć, żeby się odłączyć. I też nie chcemy wychodzić na takich frików, niektórzy mówią, ja nie chcę być dziwakiem, tak? Więc dobrze jest zastosować taką metodę tak zwanych szlaków mentalnych. Gdzieś biznesmeni, ludzie liderzy, gdzieś na całym świecie, ci, którzy pracują nawet w open space, tak? Dają sobie taką karteczkę, słuchajcie, jestem w tak zwanym deep worku, czy jestem w pracy głębokiej, pracuję nad, nie wiem, muszę skończyć jakiś raport, muszę skończyć jakieś zestawienie, proszę mi, nie przeszkadzajcie. Czyli jeżeli my mówimy swojemu otoczeniu, w domu na przykład, słuchajcie, muszę się wyłączyć na 2 godziny, na 3 godziny, bo muszę skończyć ważne zestawienie, nie przeszkadzajcie. Dajcie mi wtedy, wiem, że macie ważne rzeczy, skończę to zestawienie i będę już do waszej dyspozycji, albo do naszych kolegów. No, jeśli mamy taką potrzebę, bo nie zawsze, bo czasem wystarczy wyłączyć ten telefon na 1,5 godziny. Badania pokazują w tych procentach normy, czyli w tych setach pracy, że najlepszą opcją jest 3-godzinny, taki dłuższy moduł pracy, bo wtedy nasz mózg jest w stanie wejść w trans, wejść w ten stan flow, wejść w to skupienie i dokończyć robotę. W 1,5 godziny nie zawsze się da na przykład napisać artykuł, nie wiem, tam przygotować, tak, zestawienie, zrobić jakiś raport, zrobić tabelę. Nie zawsze się da w te 1,5 godziny, ale 3-godzinny set już jest taki optymalny, żeby dokończyć jakiś proces, który jest dłuższym albo cięższym procesem intelektualnym. Ale wtedy jest taka zasada, że po tym ciężkim, intensywnym skupieniu zawsze mamy przerwę. Czyli my sobie robimy przerwę i potem znowu mamy to skupienie. Więc faktycznie każdorazowo mówimy, że od 23, słuchajcie, do 47 minut, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest szok, od 23 do 47 minut robiono badania, ile minut zajmuje nam powrót do rozpoczętej, ważnej czynności, która jest przerwana. Więc za każdym razem pokoju, będą cię kaszać, będziesz właśnie sprawdzać maile. Za każdym razem, kiedy się wybijesz z pewnego rytmu, będziesz tyle czasu tracić, żeby ponownie wejść w ten rytm. Próbuj zrobić w 3 godziny to, co robisz w 8, ale w pełnym skupieniu, gdzie ci nikt nie, mówimy tak potocznie, nie rozwala tego systemu. Czyli ludzie nie wchodzą, nie chcą coś od ciebie, nie sprawdzasz maili, nie słuchasz muzyki, nie wyłączasz powiadomień, nie sprawdzasz Facebooka, internetu, tylko po prostu no, idziesz do ubikacji, tak? I to jest tyle. Czyli nie jesz, nie pijesz przez te 3 godziny. Znaczy pijesz w sensie wody jakąś, no, ale chodzi mi o to, że nie przerywasz czynności na jakąś kawiarnię, na jakiś pokój socjalny, tam gdzie się robi kawę w ramach pracy, bo to wszystko wybija z tej czynności. Dlatego mówimy, że dobrze jest przynajmniej raz w tygodniu zrobić sobie taką pracę w pełnym skupieniu, żeby po prostu to, co jest najważniejsze w danym tygodniu, wykonać. No, jeśli można sobie pozwolić każdego dnia na taki 3-godzinny set pracy, to jest najlepszy z możliwych opcji, bo sobie człowiek odzyskuje bardzo dużo czasu na to życie takie prywatne, na to życie takie, wiecie, na swoje życie, tak na dobrą sprawę i na ten balans. I dlatego jeszcze na koniec tylko powiem,

0: bo to workation, od tego zacząłem, to umknęło, nie dopowiedziałam. To jest teraz taka fatalna moda na to, żeby po prostu robić rzeczy równolegle. Nam się pomieszały te rzeczy tak zwanego multitaskingu, że my to robimy wszystko w tym samym momencie. To jest najgorsza opcja. Jak pracujesz, to pracuj, jak odpoczywasz, to odpoczywaj. I teraz jeśli musisz już jechać na wakacje, to mówię o wakacjach, bo jest koniec tych wakacji, ale w ogóle no, w domu też czasami tak mamy. Jak musisz być z tym laptopem, na tym wyjeździe, na tym, w tym weekendzie z rodziną, no to weź, ale pamiętaj o tym, żeby to robić rozłącznie. Czyli stań, zrób sobie trochę tej pracy, nie wiem, 2 godziny, tak, może wcześniej ci uda wstać, jeśli nie, to zrób sobie te 2 godziny, ale potem jak masz tą plażę i ten basen z tą rodziną, nie wiem, to wyjście z tą rodziną, to nie pracuj, czyli odkładasz sobie ten telefon. I jeśli dajesz sobie takie krótkie sety, że odkładasz na 1,5 godziny, tylko na godzinę, albo tylko na 2 godziny, to człowiek nie ma takiej frustracji, czyli nie ma czegoś takiego, że jest to stres związany z tym, że mnie coś ominie, czyli ten lęk przed tym FOMO, albo że na przykład, nie wiem, robię to z poczuciem winy, bo wiem, że za 1,5 godziny znowu sprawdzę ten telefon, znowu wrócę do tych SMS-ów, znowu wrócę do tych odpowiedzi. I ten czas 1,5 godziny nam w naszej głowie, w naszej mentalności, w naszej psychice po prostu aż tak bardzo nie przeszkadza, w kontekście nie budzi u nas tak dużego stresu. Więc jeśli tak możesz i możesz sobie pozwolić na to, żeby pracować, a potem zrobić sobie wolne i pobyć z rodziną, z basenem, jeszcze masz chwilę na tą przerwę, na wakacje, masz jeszcze trochę urlopu i potem znowu pracować, to to jest najbardziej zdrowa opcja. Czyli najgorzej jest wtedy, kiedy ja niby pracuję, bo jestem z tym laptopem, jestem rozproszona, jest mi ciężko, jest sfrustrowana i leżę nad tym basenem i nad tą plażą z tą rodziną, która się śmieje, która tak naprawdę nie ma tej mojej obecności, nie? Czyli workation, ten miks odpoczynku i pracy jest opcją fatalną i do tego absolutnie nikt nie zachęca. My zachęcamy bardziej do tego, żeby nauczyć się rozłącznie przechodzić pomiędzy tymi rzeczywistościami jednak. Jeśli nie przez taki 8-8-8, to przynajmniej tak, żeby wyrównać to 8, tak? Czyli żeby te matematyczne liczby się zgadzały, ale niech to będą krótsze formaty, czyli 2-3 godziny, godzina, tak? Żeby ten miks był po prostu taki bardziej do uniesienia, no bo świat jest taki, że rzeczywiście odłożyć telefon na całe 8 godzin i wyłączyć, no to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich tak naprawdę i dla mnie i dla pana, no przyznał pan, że to też nie jest łatwe i dla pana przypuszczam, żeby tak swobodnie, bez stresu telefon zostawić. Zresztą są badania, które pokazują, że co się dzieje, jak my zapomnimy telefonu z domu, nie? Że człowiek jest zestresowany, zdenerwowany, frustrowany, że my mamy mnóstwo emocji, że my nie lubimy być odłączeni. Więc nie odłączaj się na długi okres czasu, bo się sabotujesz. Odłącz się na krótki okres czasu, na 1,5 godziny, 2, 3, jeśli możesz, bo wtedy pokończysz pewne rzeczy, wykonasz pracę i nie będziesz mieć tych negatywnych emocji.
1: Nie plączemy porządków. To jest podstawowa zasada. Multitasking okazał się przereklamowany, już się od tego w końcu odchodzi, ale jeszcze chciałbym wrócić do wakacji, do wyjazdów, w czasie których wielu nie jest w stanie nie sprawdzać mail służbowych, wielu nie jest w stanie nie dłubać w laptopie. Może poniekąd to wynika też z faktu, że my się po prostu boimy, że jeśli ktoś zniknie na 2 albo, nie daj Boże, 3 tygodnie i naprawdę odetnie się od kwestii zawodowych, to gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się lęk, że być może w tym czasie to Halinka albo Grażynka albo Janusz mnie podgryzą, a może wręcz wygryzą. Może to jest też opowieść o zaufaniu do siebie nawzajem.
0: Ciężko jest się pozbyć lęku i stresu, dlatego mówię, nie rób niczego wbrew sobie. Ja tak zawsze zachęcam do tego, żeby popatrzeć na odpoczynek i go nie oceniać. To znaczy, każdy odpoczynek jest fajny. Myśmy mieli taki, ja przeszłam tak trochę zboczy z tematu, ale potrzebuję tą metaforę. Myśmy mieli taki, kurczę, nie wiem dlaczego, jakiś taki moment nagonki na all inclusive, nie? Że to są najgorsze w czasy. Albo, że na przykład trzeba tylko wchodzić po tych kościołach i zwiedzać tylko te budynki, jeździć tylko objazdówki robić, bo to jest jedyne dobre. Albo, że jak leżę na kanapie i chodzę w papciach i cały dzień oglądam jakieś filmy i się nudzę i snuję, to jest coś złego. Więc ja bym nie chciała, żeby oceniać w ten sposób. Bardziej bym chciała psychologicznie wytłumaczyć, że odpoczynek jest zależny od tego, w jakim jesteśmy czasookresie naszego rozwoju i w jakiej fazie. Czyli mówimy rozwojowo, zgodnie z tym, że człowiek różną dojrzałość osiąga w różnych momentach i ma różne też momenty w życiu, to potrzebuje czegoś innego. Jak mam małe dzieci, to mi się spać chce, mówimy, tak? I dla mnie odpoczynkiem jest tylko to, ktoś mówi, że ja będę po prostu oglądać sobie filmy tempo w

się trochę ponudzę i będę leżeć w łóżku, bo mi jest potrzebne, żeby leżeć, nie wiem, przy brodziku czy przy plaży. I nie ma w tym nic złego, że sobie leżę i w ten sposób odpoczywam. No oczywiście, że najgorsze by było, gdybyśmy poszli w takim kierunku na jakiejś patologii, tak, że cały tam tydzień czy całe 3 tygodnie pijemy tylko alkohol, no bo to wiadomo, że to no, nic dobrego nam nie przyniesie i to nie uzdrawia naszego ciała i naszej psychiki. Więc no, są jakieś tam też formy odpoczynku, które no nie są zbyt korzystne dla nas, ale to myślę jest oczywiste i nie trzeba tego tutaj tłumaczyć. Natomiast bardziej mi chodzi o to, żeby pamiętać o tym, żeby patrzeć na różnice indywidualne, czyli że my w psychologii mówimy, że każdy z nas jest różny i każdy w różnych momentach swojego życia potrzebuje czegoś innego. I czasem jest tak, że potrzebujemy być w zwykłym takim outdoorze, nie? Posiedzieć sobie na trawie, pójść sobie na kiełbaskę z grilla nad na przykład jeziorko. Czasem potrzebujemy się spotkać z koleżanką, żeby sobie pogadać, bo potrzebujemy pobyć z kimś. Czasem potrzebujemy pobyć samemu. Czasem jest tak, że potrzebujemy po prostu nie podejmować żadnych decyzji, bo mamy ich tak dużo i w pracy cały czas ktoś ode nas chce, że chcemy tempo pojechać po prostu na all inclusive. Czyli nie oceniaj siebie i nie oceniaj innych, tak bym powiedziała. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście odpoczywanie, wiecie, no, jest uwikłane w różne lęki dziś, nie? Mówimy ten lęk FOMO, że coś nas ominie właśnie, że coś się wydarzy, że po prostu to jest coś złego. Myślę, nie wiem, dlaczego poszli w takim kierunku, takiego przekazu, że człowiek powinien mieć poczucie winy, bo marnuje czas. Słuchajcie, odpoczynek jest nam tak samo bardzo potrzebny. Ja mam taką metaforę, nie wiem, czy to was przekonam, ale chciałabym, że psychika jest jak każdy inny mięsień. Oczywiście, że to jest twór taki abstrakcyjny, jej nie widać, ale tak jak każdy inny mięsień, jak chcemy te bicki, tak, wytrenować, no to też idziemy na siłownię, trenujemy, działamy, pracujemy, ale one tak naprawdę wtedy budują się te mięśnie, kiedy są w regeneracji, tak, kiedy po prostu odbudowują się te włókna, czyli wtedy, kiedy odpoczywają, czyli wtedy, kiedy nie masz tego treningu, czyli jesteś po tym treningu, to te mięśnie się budują. I tak samo jest w przypadku naszej psychiki. No, w jakiś sposób, do jakiegoś momentu jesteśmy w stanie eksploatować swój organizm, ale potem musimy dać też mu się zregenerować. Czyli my to mówimy ładnie z angielskiego recovery break, tak? Uzdrawiająca przerwa, taka prosta, te szybkie resety są nam po prostu potrzebne na co dzień. To nawet nie chodzi o wakacje, ale my potrzebujemy odpoczynku w każdym dniu. Więc obojętnie czego to dotyczy. Ja mam tam przykład zwariowanego odpoczynku tutaj z paru dni z panem rozmawiałam, który pracuje w korpo. Mówi, że no nie ma możliwości, żeby pójść na przerwę dłuższą, na spacer, tylko wszystko co robi, to biegnie do samochodu na parking, włącza sobie właśnie radio, jakąś tam muzykę i śpiewa sobie 2-3 piosenki do tej muzyki w radiu i wraca do góry, do z powrotem tego pokoju i do tej pracy. I to jest przykład świetny na parominutową przerwę. Każdy ma inny pomysł. Jeden chce tam, nie wiem, zrobić zioła, naparzyć sobie herbaty, posiedzieć sam, nie gadać z nikim, bo potrzebuje tak po prostu pobyć, żeby pobyć samemu. Jeszcze inny będzie spacerował, jeszcze inny będzie siedział i wygłupiał się na przykład i śmiał, bo będzie lubił formy jakichś właśnie, nie wiem, kabaretów, czy będzie sobie oglądał, czy czytał jakieś kawały. Wszystko jest dla nas dobre, no poza oczywiście tymi patologiami, czyli tym, że sięgamy po alkohol, czy sięgamy tylko po scrollowanie, bo to też jest opcja, która zamiast oczyścić nam mózg, no to powoduje, że on cały czas dostaje tej stymulacji, dostaje tych bodźców, więc to nam trochę nie pomoże. Jeśli tylko możesz poszukać jakiejś historii swojego odpoczynku, my tak ładnie mówimy w tych treningach, w tej psychologii, czyli znaleźć sobie pomysł na odpoczynek, to pamiętaj, że to jest coś, co cię mocno uzdrowi i zobaczysz, że wszystkie badania, które są, czy sam się przekonasz na swoim własnym przykładzie, że wszystko, co jest longiem robione, czyli myślimy, że im dłużej będziemy pracować, tym więcej będziemy zarabiać. Im dłużej będziemy wykonywać jakieś czynności, tym więcej będziemy osiągać. No nie ma nic bardziej mylnego. Musi być odpoczynek, żebyś był efektywny. Czyli zasada jest taka, że jeżeli pracujemy długo, wiele godzin bez odpoczynku, to spada nam tam kreatywność, spada nam efektywność, wszystkie wskaźniki psychologiczne, sprawność, skuteczność działania, oszczędność, produktywność, właśnie tam cała ta gama po prostu tych tak naprawdę wskaźników, które my potrzebujemy, jest gorsza. Więc jeśli przeplatasz sprawną pracę właśnie z tym odpoczynkiem, będzie ci lepiej, będziesz efektywniejszy, będziesz zadowolony bardziej, będziesz miał lepszy flow, będziesz miał lepszy vibe. Do tego zachęcam. Czyli ma to też znaczenie dla zaległości, jak wracasz z pracy. Jak wracasz z pracy,

0: nie możesz pracować ciurkiem. No musisz sobie dokładać te tak zwane szybkie, czy te bloki pracy po 2-3 godziny każdego dnia. Lepiej tak zrobić przez tydzień czy dwa w zaległościach, niż pracować ciurkiem od rana do nocy przez parę dni, bo znowu będziesz mieć ten efekt, on się nazywa let down efekt, czyli że człowiek padnie na pysk, bo po prostu się wycieńczy i potem mówimy, Boże, po paru dniach już człowiek mówi, ja to bym musiał na następny urlop pojechać. No więc popełniamy trochę takie błędy, które, jeśli mogę was dzisiaj zachęcić do tego, to spróbujcie inną metodę, zadzwońcie do tych wszystkich ludzi i powiedzcie, że musicie, potrzebujecie trochę więcej czasu, że musicie odroczyć pewne terminy. Jeśli tylko możecie sobie na to pozwolić, to pracujcie po prostu w mniejszych takich blokach pracy każdego dnia, ale dłużej, bo to nie powoduje wtedy u nas tak dużej frustracji i nie powoduje tego, że my jesteśmy tacy przemęczeni, zdenerwowani, wkurzeni, zirytowani.
1: I nieefektywni. To nie jest proste, ale spróbujmy zatem nauczyć się odpuszczać po to, żeby móc odpocząć głęboko i solidnie, a to z kolei sprawi, że będziemy mieć większą odporność, no i w dłuższej perspektywie będziemy po prostu efektywniejsi. No i jak pani wspomniała, także miejmy nadzieję, szczęśliwsi. To nie jest, zakładam, prosta sztuka, ale myślę, że mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa skłoni chociaż część słuchaczy do tego, żeby przyjrzeć się własnym nawykom i żeby wprowadzić te porady w czyn, o których pani wspominała, a swoją drogą o odporności psychicznej, to jest też ważny temat, jeszcze na pewno kiedyś będziemy rozmawiać. Za dzisiejsze spotkanie bardzo pani dziękuję. Profesor Małgorzata Dobrowolska, mentorka, psycholog biznesu, dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.
0: Ciepło was pozdrawiam, serdecznie dziękuję. Odpoczywajcie, miłego odpoczynku i miłego i dobranoc, tak? I miłego spania tak naprawdę i tego najważniejszego odpoczynku, czyli dobrego snu.
1: Pamiętamy, 3x8. Bardzo pani dziękuję. Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Po reklamie.
8: 33 minuty po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Przed chwilą wysłuchaliśmy, jak efektywnie wypoczywać, a może pomysłem na wypoczynek jest szkolenie wojskowe. Kiedyś mówiło się za mundurem panny sznurem, to też był argument. No i były jeszcze biura werbunkowe i to w dawnych czasach i wtedy oferowano różne ciekawe rzeczy.
10: Powtórka programu.
11: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, Kafe Armia. Dzisiaj ze mną i z Państwem generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu w sztabie generalnym, oczywiście zarządu P7, czyli odpowiada pan, pani generał, dzień dobry.
12: Za szkolenie. Dzień dobry, witam Państwa.
11: Panie generale, o szkoleniach od wielu, wielu tak naprawdę lat, miesięcy mówi się mniej bądź więcej. Czasami to są pogłębione debaty. Całkiem niedawno, no właśnie taka pogłębiona dyskusja, rozmowa odbyła się tak naprawdę całodniowa właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Wielu ekspertów, wielu też byłych oficerów Wojska Polskiego wypowiadało się właśnie na temat tego, jak kształtować te rezerwy, jak patrzeć też na te współczesne

0: wczesne wyzwania. Jak sprawić też, żeby rezerwiści, którzy kiedyś byli w polskim wojsku, nosili ten mundur, żeby no właśnie na przykład chętniej zgłaszali się na te szkolenia, obowiązkowe szkolenia.
1: Tak. Może pozwolę sobie rozpocząć od takich słów, że to nie jest tylko problem wojska. Powiedzmy sobie od razu. Rzeczywiście problematyka szkolenia rezerw osobowych

0: żołnierzy czynnej służby, ale też byłych żołnierzy i omówiliśmy problematykę m.in. rezerwy, jak generować rezerwy, jakie są wyzwania i problemy stojące przed szkoleniem i zachęceniem też obywateli do tego, aby no, zmienili może stosunek do służby wojskowej w tej formie rezerwowej. I teraz
1: pasowałoby, żebyśmy panie generale podzielili to trochę właśnie na sekcje, bo pan powiedział o bardzo ważnych kwestiach. Zacznijmy od tego generalnie, dlaczego wojsku potrzebne są rezerwy, bo często też w takiej przestrzeni właśnie publicznej, w debacie niepogłębionej, tylko taki ktoś coś usłyszał, no to mówi się, że rzeczywiście rezerwy są bardzo ważne, ale często też słyszymy, że no ci rezerwiści na przykład, nie wiem, z czasów PRL-u, a ci rezerwiści bardziej współcześni, no to jest jak niebo, a ziemia i tak dalej, i tak dalej.
0: No przede wszystkim nie dzielimy naszych żołnierzy na tych, którzy byli, służyli w wojsku jeszcze w czasie PRL-u i nie patrzymy na to jako na obywateli innej kategorii, bo po prostu wykonywali swoje obowiązki, służyli ojczyźnie w ramach obowiązującej konstytucji. I tutaj chciałem się zatrzymać. Przede wszystkim no, ustawa zasadnicza na każdego obywatela nakłada ten jeden najważniejszy obowiązek obrony ojczyzny. Nas, mówię o siłach zbrojnych, o żołnierzach w czynnej służbie, my jesteśmy zobligowani i ustawą zasadniczą, ale też ustawami innymi w tym obronie ojczyzny, do tego, żeby przygotować społeczeństwo do realizacji zadań w ramach sił zbrojnych. I ci, którzy posiadają taki obowiązek, czyli posiadają przydziały mobilizacyjne, są rezerwistami, albo ci w czynnej służbie, albo ci przyszli, bo to też jakby mówimy tutaj o kwestiach rekrutacji, no to jest nasz obowiązek, żeby to spełnić i zrealizować. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy został zawieszony pobór w 2010 roku, pobór jest zawieszony, nie jest zlikwidowany, straciliśmy pewną ciągłość budowy rezerw w tej formie służby.
1: Wymienialność taką.
0: Tak, taką wymienialność, czyli nazwijmy to generowanie rezerwy, które jakby patrzymy na to w ten sposób, że na linii czasu rezerwa się starzeje również, prawda? I w pewnym momencie wychodzi jakby do innego stanu. Tutaj pojawiła się bardzo silnie nagłośniona opcja wojska zawodowego i tego dobrowolnego. Nie? Czyli dzisiaj widzimy, że służba w Wojsku Polskim opiera się przede wszystkim na dobrowolności. Często podawane są też przykłady w przestrzeni publicznej innych państw, krajów bałtyckich, krajów nordyckich, które mają inne podejście do jakby konstruowania swoich sił zbrojnych. I to ma różne podłoże. Po pierwsze, są to państwa z reguły mniejsze, o wiele mniej liczne, jeżeli chodzi o demografię. To są kilkumilionowe państwa jakby nie stać tych państw na to, żeby utrzymywać tak wysokie procent uzawodowienia i realizują to poprzez właśnie żołnierzy rezerwy. A że są mniejszymi państwami, to jak to mówi mój przyjaciel Łukasz Przybyło, doktor Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej, są to państwa klany, czyli bardzo łatwiej jest w takich państwach osiągnąć ten efekt pozytywnego nastawienia do obrony ojczyzny, jakby do służby w ramach rezerwy jako obowiązku. Zresztą są pewne sankcje też nakładane na to, czyli przykład Szwajcarii, gdzie obywatel, jeżeli nie podejmuje obowiązku szkolenia i bycia żołnierzem, a później rezerwistą, płaci wyższy podatek, a to jest bardzo bolesne, jeżeli doliczymy kilka procent więcej, to już robi różnicę. I proszę zauważyć, owszem, jest to problem wojska, ale to jest problem państwa, bo każda wojna jest aspektem państwowym. To państwo prowadzi wojnę i siły zbrojne są instrumentem. Nie możemy tutaj zapomnieć o naszych przyjaciołach z innych służb, policji, straży pożarnej, czy też innych powiązanych służb mundurowych. A co ciekawe, mamy dzisiaj dwie ustawy, które, bo jak wiemy, bardzo mocno wchodzi teraz kwestia obrony cywilnej i budowania zasobów obrony cywilnej. I to wszystko po prostu należy też, porządkujemy to poniekąd legislacyjnie, ale też za chwilę te naczynia będą się napełniać. I obywatele, widząc konflikt, który rosyjsko-ukraiński i z jakimi wyzwaniami mierzy się państwo ukraińskie, z jakim wysiłkiem, to no byłoby wręcz niemądre odrzucanie tego i mówienie, że płacą podatki, to niech zajmie się tym ktoś inny. Nie, tak jest.

0: skonstruowane nasze prawo i logika, że tych działań, że każdy obywatel musi brać na siebie obowiązek, oczywiście stosownie do swojego przygotowania, stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy pan, panie generale, widzi, właśnie mówiąc o tych kwestiach, czyli o podejściu trochę nas, obywateli, do wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, a na każdego ten obowiązek jest nałożony, żeby w razie sytuacji zagrożenia, po prostu, nie wiem, stawić się, zgłosić się, odpowiedzieć na odzew. To jest jedno oczywiście, ale mamy też tę sytuację powojenną i patrzę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów, czyli od 2022 roku, od tej pełnoskalowej wojny, o której mówimy. I mamy też serię, czy jakby pakiet różnych ofert właśnie dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, który jednak chciałby sobie po pierwsze odnowić na przykład swoje umiejętności militarne, wojskowe, bo był kiedyś właśnie w wojsku, ale mamy też ofertę chociażby właśnie tej dobrowolnej, rocznej służby, gdzie można się zdecydować potem na to, że się zakłada jednak mundur, albo można po prostu już nie zakładać tego munduru. Mamy oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, więc tutaj jest pełna...
0: Jeszcze
1: inny pakiet. Mamy oczywiście teraz jeszcze w miarę nowe te rozwiązania, czyli jest rezerwa aktywna, rezerwa pasywna, więc wojsko stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, żeby, żeby co zrobić, żeby pozyskać nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe rezerwy?
0: Dokładnie tak. Jakby ilość to jest, kwestia ilości to jest oczywiście pierwsza sprawa, czyli ta masowość, ale decydującym czynnikiem jest oczywiście człowiek i jego wyszkolenie, jego kompetencje. Możemy zachwycać się oczywiście najnowszą techniką bojową, pięknymi czołgami i tak dalej. Każdy z żołnierzy to pani powtórzy, że najważniejszy jest człowiek, który stanowi tą załogę, czy jest w składzie załogi tego czołgu. To jego wyszkolenie, jego umiejętności, jego wysoki poziom rzemiosła decyduje o tym, czy jakby jedna mrówka w mrowisku, prawda, decyduje o tym, jak wiele możemy zrobić. Rzeczywiście taka duża ilość form służby, która została zaproponowana, jest w ofercie Sił Zbrojnych. Ona wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom też obywateli, ale to powoduje, że czy ktoś pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy, czy w innej formie, to jest jedno, ale sam fakt przeszkolenia powoduje, że jest żołnierzem rezerwy. Jeżeli odejdzie z wojska z różnych przyczyn, nie będzie kontynuować, to już jest rezerwistą. I teraz jest kwestia tego, żeby to życie w rezerwie, żeby nie kończyło się to na tylko i wyłącznie odejściu do rezerwy i na tym, że żołnierz rezerwista stawia się tylko na wybrane szkolenia rezerwy, które są przewidziane w szkoleniu. Dzisiaj pracujemy nad takim projektem, gdzie chcemy między innymi zaktywizować żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne do tego, żeby w wybranym przez siebie czasie i miejscu podnosili swoje kwalifikacje, szkolili się, strzelali, czy też nabywali kompetencji i odświeżali wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ale też przetrwania i tak dalej, topografii możemy tutaj wymienić dalej.
1: I to jest skierowane, rozumiem, ten projekt, program do
0: gotowości. To jest program w gotowości. Słyszeli Państwo już o pierwszej ścieżce, która jest prowadzona dla osób, dla cywili, którzy dzięki właśnie temu, że zostało to zapoczątkowane w jednostkach wojskowych, nabywają kompetencji takich, nazwijmy to, niemilitarnych, ale takich, które pozwalają im na przykład wybrnąć w sytuacjach kryzysowych, czy przygotować się na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po te, które mogą być na pograniczu militarnych, również pożarów i wielu innych. To jest dzisiaj prowadzone. Za chwilę ten program przekażemy. Dokładnie w listopadzie przekażemy go do MSWiA i on będzie zgodny z profilem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przygotowania obywateli w ramach obrony cywilnej. A my zajmiemy się ścieżką rezerw, która jest dla nas najważniejsza.
1: No właśnie, panie generale, bo pan powiedział o programie w gotowości, którego i pilotaż już był ogłaszany w mediach, i kierownictwo resortu obrony o nim mówiło, i rzeczywiście bardzo tak spontanicznie odzew był też bardzo pozytywny naszego społeczeństwa, i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i nastolatkowie też za zgodą opiekunów zgłaszali się, czy zgłaszają się do tego programu, no ale to jest dieta.

0: jedno. To my mówimy tak naprawdę o kilku godzinach szkolenia w weekend. A co, jak pan jako szef zarządu P7, czyli szef szkolenia w Sztabie Generalnym, z czym pan się mierzy, jeżeli chodzi o te rezerwy takie klasyczne, czyli te osoby, które jakby przyszła wojna, to będą musiały po prostu stanąć do naszej obrony. Jakie to są wyzwania dla pana tutaj w kwestii tego sektora?
1: Jasne, z poziomu Sztabu Generalnego. To może powiem, że szkolenie tych rezerwistów odbywa się przede wszystkim w jednostkach wojskowych. To dowódcy jednostek wojskowych, posiadając zasób rezerwistów, szkolą ich w ramach różnych forum krótko czy długotrwałych szkoleń. Jako organizator systemowy zauważyliśmy, że odbiór opinii społecznej jest raczej, znaczy może nie negatywny, ale pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór tych szkoleń w siłach zbrojnych.
0: W sensie żołnierze sami negatywnie patrzą na to?
1: Objawia się to przede wszystkim stawiennictwem, czyli pewną niechęcią, ale też w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że te szkolenia są niepotrzebne i tak dalej, że to jest marnowanie czasu. No powiedzmy sobie wprost, takie opinie obiegowo gdzieś krążyły.
0: Dlatego ale to jest też prawda?
1: To jest nieprawda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to nieprawda, ale każdy indywidualnie podchodzi do tego. Możemy oczywiście się zdarzyć po mojej wypowiedzi w radio, ktoś powie, no przecież oczywiście, że to jest nieprawda, bo ja mam lepsze rzeczy do roboty niż przyjść do wojska i przypominać sobie jakąś tam wiedzę, czy się szkolić.
0: Zresztą, panie generale, wejdę panu w słowo.
1: Wracamy do punktu pierwszego, tak, ustawy zasadniczej, prawda?
0: Dokładnie, ale wejdę panu też w słowo. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Tuż nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, chwilę po tych tragicznych też obrazach, które do nas przychodziły zza wschodniej granicy, pojawiały się chociażby w mediach społecznościowych burze dyskusyjne na temat tego, że na przykład no właśnie wzywacie jakieś duże grupy rezerwistów na obowiązkowe szkolenia. Ja sama dostałam x telefonów od swoich znajomych z pytaniem, jak załatwić, żeby się na takie szkolenie nie zgłosić. To jest przerażające.
1: Żeby nie uczestniczyć, prawda? No właśnie, to chyba pierwszy problem, który definiujemy, szef sztabu go też zdefiniował, to jest przywrócenie pewnego zaufania do rezerwistów, do sił zbrojnych. Ponieważ jakby gdzieś krąży nadal ten stereotyp tego dawnego szkolenia, gdzie rzeczywiście może ono było nieefektywne. I dzisiaj bazujemy na pewnych wytycznych, które wydaliśmy jako Sztab Generalny. Każdy z dowódców jednostek wojskowych wie doskonale, w jaki sposób ma podchodzić do szkoleń żołnierzy rezerwy. Co jest pierwszym punktem, który bym podkreślił, to, że wszyscy jesteśmy żołnierzami rezerwy. To jest takie moje motto, bo prędzej czy później nimi będziemy.
0: No może nie ja.
1: Proszę się nie zarzekać, jeszcze możemy o tym porozmawiać, ale wracając, to chodzi o nic innego niż żołnierz rezerwy, żeby czuł się związany ze swoją jednostką wojskową, żeby znał jej historię, żeby kiedy dostanie powołanie na to przeszkolenie, żeby robił to, nie mówię z ogromną przyjemnością, ale żeby w jakimś sensie tego oczekiwał. I to jest idealny jest model fiński, gdzie rzeczywiście Finowie uznają to za wręcz obowiązek obywatelski i są bardzo silnie związani ze swoimi jednostkami wojskowymi. Tutaj liczę na leadership dowódców, na to, że to właśnie dowódcy odpowiednio będą kreować szkolenia, ale zarazem też jakby dbać o to, żeby żołnierz czuł się związany ze swoją jednostką wojskową. A my dodatkowo chcemy do tego jeszcze dołożyć to, żeby ten nasz żołnierz rezerwy miał możliwość w wybranym przez siebie czasie, żeby ta służba nie była dolegliwa, mógł po prostu realizować szkolenie. Proszę też zauważyć, dzisiaj rezerwista przychodząc do jednostki wojskowej, jeżeli nie realizuje zadań w nocy w ramach szkolenia poligonowego czy w ramach szkolenia poligonowego, to naprawdę nie jest to nic naprzeciwko, żeby poszedł do domu i spał w domu i rano przyszedł z powrotem i realizował zajęcia. Jeżeli oczywiście mieszka w tym garnizonie. Także są pewne ruchy, które podjęliśmy, które mają to. Druga sprawa.
0: Widzi pan, panie generale, że rzeczywiście te właśnie takie ruchy, które mają, można by tak to ogólnie opisać, przywrócić zaufanie właśnie do rezerw, do rezerwistów. Tak? Czy widzi pan taką pozytywną odpowiedź, że jeżeli się jest tak już bardzo elastycznym, no bo tak jak pan powiedział, czy różne formy są

0: służby, czy różne, no nawet możliwość właśnie bycia w jednostce, nie wiem, od 7 do 15, zjedzenia razem tego wspólnego posiłku, a potem idziemy sobie do domu, wracamy znowu na 7 czy na 6.30, to już pewnie zależy od tego, jak to jest poukładane. Widzi pan ten pozytywny efekt?
1: Widzę.
0: No bo mamy z drugiej strony przecież też wiele osób, przykładów, chociażby, nie wiem, ze wschodniej ściany, gdzie bardzo dużo młodych ludzi po prostu się garnie do tych jednostek.
1: Tak, tak. Widzę efekty już prowadząc ewaluacje w jednostkach wojskowych, czyli po szkoleniach rezerwy, rezerwiści mają okazję wypełnić anonimową ankietę i my już widzimy, że są bardzo zadowoleni z tego, że szkolenie jest przede wszystkim nastawione na część praktyczną, a nie teoretyczną, czyli nie to zanudzanie w salach i świetlicach, tylko jest to szkolenie praktyczne. Mówię wprost. Druga sprawa to to, że są zadowoleni z tego, że jest im prezentowany albo mogą wykorzystywać ten najnowocześniejszy sprzęt, który jest w siłach zbrojnych. Dbamy też o to, żeby żołnierze, którzy przychodzą na szkolenia, nie czuli się inni niż żołnierze zawodowi. Bardzo często to było widać po oczywiście hełmach, gdzie dostawali stalowe hełmy i odróżniali się od innych. Czuli się po prostu jak obywatele gorszej kategorii. Dzisiaj w jednostkach są pakiety szkoleniowe, każdy rezerwista dostaje hełm kewlarowy, strzela, uczestniczy, jest mu prezentowany nowoczesny sprzęt. Spotyka się z dowódcą jednostki wojskowej, bo dowódca jednostki wojskowej go wita w ramach apelu i też żegna. Bardzo często jest to wspólny obiad i tak dalej. To są takie pewnie, ktoś powie, mało znaczące kroki, ale no bardzo dużo przynoszą dobrego efektu, a myślę, że dobre szkolenie zawsze się obroni i jest najlepszym takim nośnikiem reklamy, nawet tego marketingu szeptanego, czyli ten, który już wyjdzie z jednostki, wróci do swojego domu, czy będzie się widział ze znajomymi, to powie, to było dobre szkolenie.
0: Takie miękkie kompetencje, można powiedzieć, miękkie takie działania, które powodują to, tak jak pan powiedział, panie generale, żeby no, związać ze sobą tego rezerwistę. Ze sobą mam na myśli oczywiście z tą jednostką, gdzie to szkolenie się odbywało.
1: Dokładnie tak. Ja też pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest wychowanie w domu i w rodzinie, w szkole, prawda, i ten aspekt przekazywania tego patriotyzmu, ale też tego kultu dobrej roboty i tak dalej. Starsze pokolenia miały to, ten przekaz był inny. Roczniki wojenne przekazywały to swoim dzieciom, to wiemy doskonale, że byliśmy wtedy też w innym porządku ustrojowym. Dzisiaj, no nie chcę mówić, że to jest jakaś nadmierna liberalizacja, ale pozwolę sobie zwrócić też uwagę na kwestię kształtowania tych postaw, między innymi poprzez wychowanie w domu, w szkole i jakieś przykłady rówieśnicze, ale też pewne autorytety. Jesteśmy innym pokoleniem. Dzisiaj pokoleniem, które wchodzi, to pokolenie Z. To żołnierze młodego pokolenia, którzy dzisiaj zasilają nasze szeregi, to jest pokolenie Z. Za chwilę będzie pokolenie Alfa. Ja akurat jestem X-em i też patrzymy na to, że no te różnice pokoleniowe są jednak znaczne. Nie mówię, że młodsze pokolenie jest mniej przygotowane. Ma inne kompetencje, ma jakby wzmocnione kompetencje rzeczywiście w świecie cyfrowym i tak dalej. A też patrzmy na to, że nasze uzbrojenie, nasza technika bojowa idzie w tym kierunku i bardzo się rozwija. Niemniej jednak pewną nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności nawet, chcielibyśmy przekazać tym młodszym. I teraz to jest też kwestia zbudowania tego mostu, tych pewnych narzędzi szkoleniowych, w jaki sposób to zrobić jak najbardziej efektywnie. I też młodych ludzi przygotować na te wyzwania, które przecież mogą się wydarzyć podczas ich życia, nie muszą, a nie wydarzą się wtedy, jeżeli będziemy jako całe państwo silni i będziemy stanowić siłę odstraszania właśnie poprzez siły zbrojne, ale też całe państwo we wszystkich swoich organach będzie po prostu silne, będzie przygotowane, świadome. I nie mówię tu tylko o wojsku.
0: Panie generale, na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, tak troszeczkę, nie wiem, może pod włos pana wziąć, bo może pan ma taki ten obraz no, rezerwisty idealnego, jak pan, nie wiem, patrzy na swoje doświadczenie i też patrzy w przyszłość, czyli no chociażby na to podejście do tych młodych pokoleń, które przychodzą i które no będą siłą rzeczy zasilać te rezerwy osobowe, a musimy ich mieć dużo, no bo jak mamy prawie 220-tysięczną armię, z czego 170 tysięcy to są żołnierze zawodowi,

0: powinno, to siłą rzeczy ta armia tych rezerwistów musi być przynajmniej jeszcze raz taka, albo nawet i więcej. Jaki ten taki najbardziej wartościowy dla pana, dla szefa zarządu P7 jest najlepszy taki rezerwista?
1: To jest obywatel świadomy. To jest dla mnie najlepszy rezerwista. To jest obywatel, który nie jest z przymusu w wojsku, w sensie z przymusu, że jest to naprawdę jakiś taki dla niego obowiązek, którego nie akceptuje od samego początku do końca. Jestem orędownikiem służby obowiązkowej, bo też padło nieraz z moich ust, ale to nie oznacza wcale ani represji, ani straconego czasu dla młodej osoby. Uważam, że dzisiejsze uwarunkowania pozwalają na to, żeby naprawdę raz w życiu każda młoda osoba mogła tego spróbować i jeszcze z tego mieć korzyści i wyciągnąć z tego pewne kompetencje na przyszłość w swoim życiu. A rezerwista idealny dla mnie to taki, który jest wyszkolony i do tego dobrze by.
0: Wyszkolony, ale niekoniecznie musi mieć w jednym palcu, rozumiem, te wszystkie takie, jak to żeśmy tutaj powiedzieli, no niezbyt takie ciekawe te aspekty armii. Nie musi koniecznie wszystkich regulaminów znać. Ma przede wszystkim wiedzieć, jak się obronić, jak udzielić pierwszej pomocy, jak przetrwać w terenie. Rozumiem, że to chodzi też o to.
1: Kompetentny na swoim stanowisku, to jednak są, nie możemy też tego w ten sposób spłycić, że to jest tak, do końca jesteśmy tak liberalni. No nie. Musi być kompetentny na swoim stanowisku, a najlepiej, kiedy będzie robił to, co lubi i my dobierzemy jego kompetencje, czyli jego preferencje do stanowiska w siłach zbrojnych. To też jest ważne, żeby mapować te kompetencje, umiejętności młodych ludzi, czy też w ogóle rezerwistów i odpowiednio ich przydzielać do stanowisk. Bo jak wiemy,
0: dać im się rozwinąć.
1: Bo jak wiemy, jeżeli się robi, co się lubi albo co się kocha, to jest tylko przyjemność.
0: Bardzo dziękuję, panie generale. Moim państwa gościem był generał brygady dr Rafał Miernik, szef zarządu P7 w sztabie generalnym, czyli szef szkolenia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela, 30 sierpnia, minęła godzina 23. W programie m.in. katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Statek odwrócił się do góry dnem i zatonął. Są ofiary śmiertelne, trwają poszukiwania ocalałych. Kończą się wakacje, a wraz z nimi obniżki na stacjach paliw. Na uczniów w szkołach czekają nowe zasady i nowe przedmioty. Doradzał Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Zmarł Andrzej Wielowiejski, miał 98 lat. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Co najmniej 8 osób zginęło na skutek wywrócenia się statku pasażerskiego u wybrzeży Cypru. 23 osoby są uznawane za zaginione. Na pokładzie jednostki było 259 pasażerów i 8 członków załogi, ale nie było Polaków. Taką informację potwierdziło polskie MSZ. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazywał wyrazy współczucia najbliższym osobom.

0: osób, które zginęły. Poinformował też o kontynuowaniu akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W wyniku tych działań udało się uratować 237 pasażerów i członków załogi. Niestety 7 naszych rodaków straciło życie. Nieprzerwanie trwają działania mające na celu odnalezienie zaginionych osób. Do wywrócenia się statku Filiojet doszło około 2 kilometrów od brzegu, krótko po wypłynięciu z Kireni w kierunku Tasuku. Jednostka zatonęła, znajduje się na dnie na głębokości 514 metrów. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w wyniku strzelaniny na północy Szwajcarii. Stan niektórych rannych jest ciężki. Do zdarzenia doszło w nocy na imprezie w rave w Arau. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców, mówi rzecznik policji w Arau Pascal Wenzel. Nie możemy jeszcze nic powiedzieć w kontekście zdarzenia. Motyw też jest wciąż nieznany. Wszczęliśmy śledztwo, w którym zaangażowaliśmy liczne siły. Policjanci szukają też nieznanego napastnika lub napastników. W związku z trwającą akcją policja zaapelowała o trzymanie się z daleka od miejsca zdarzenia. Służby wzmocniły również swoją obecność poza granicami Arau. Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych krewnych i przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Przed jednym ze szpitali w Katmandu był specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
1: Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich kilkadziesiąt metrów dalej. Na murze szpitalnej kostnicy władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej ekshumowanych w ostatnim czasie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami. W Ostrówkach na Wołyniu jest Paweł Buszko.
2: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
3: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
2: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
4: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
2: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Żeby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej musi towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej Ukrainy. Tak ocenił generał Leon Komornicki. Były wiceszef sztabu generalnego mówił w Polskim Radiu 24, że polscy politycy powinni przekonywać ukraińskich, by przestali odwoływać się do skrajnej ideologii Stepana Bandery.
5: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi skutecznie, go właściwie sprognozować, zdefiniować i przeciwdziałać i oddziewać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
0: Mówił generał Leon Komornicki. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. O ataku informuje portal Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA. Według niego wojska Stanów Zjednoczonych zaobserwowały, że siły irańskie przygotowywały

0: przyczyniły się do wystrzelenia rakiet przenoszących miny morskie w kierunku cieśniny Ormus. Te działania miały być powodem ataku na wyrzutnie rakiet. Był to pierwszy od kilku tygodni amerykański atak na cele w Iraku. Ministerstwo Obrony Mołdawii poinformowało, że obcy samolot naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Maszyna wleciała od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza i po upływie około 10 minut wróciła tą samą trasą, przekazał resort. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, dodało mołdawskie Ministerstwo Obrony. Lakoniczne komentarze przedstawicieli Unii Europejskiej po referendum w Islandii. Większość nie zgodziła się na wznowienie negocjacji członkowskich. Rząd w Reykjaviku rozpoczął rokowania z Ukrainą w 2010 roku, a po 3 latach je zamroził. Wczoraj obywatele Islandii zostali zapytani, czy chcą wrócić do rozmów z Brukselą i powiedzieli nie. O szczegółach Beata Płomecka.
1: Nie jest tajemnicą, że Unia chciałaby Islandię u siebie. To niewielka zamożna wyspa mająca strategiczne położenie na północnym Atlantyku, która jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wygrana przeciwników wznowienia rozmów z Unią to dla niej cios. Dlatego i komentarze są bardzo krótkie. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości wynik referendum i szanuje wybór Islandczyków. Islandia pozostaje bliskim partnerem Unii, napisał rzecznik komisji w komentarzu, który otrzymałam. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie rzeczniczki przewodniczącego Rady Europejskiej, która napisała, że Islandia jest jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów Unii. Poinformowała, że Antonio Costa wymienił się wiadomościami z premier Islandii i że padła deklaracja dalszego zacieśniania relacji między Unią a Islandią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dostępna dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty wynoszą ponad 25 miliardów. Reszta to tanie pożyczki. Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu ma otrzymać 5. transzę. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. Ma to związek z podpisanym przez Donalda Trumpa rozporządzeniem zmieniającego nazwę akwenu na jezioro Ameryka. A więcej o tym Jan Pachlowski.
2: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetla będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do władz państwowych o wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wystosowali w tej sprawie wspólne oświadczenie. 7 sędziów domaga się tym samym jak najszybszego dopuszczenia ich do orzekania. Będzie to stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół Trybunału, tak napisali w oświadczeniu. Dokument podpisali Magdalena Pędkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystyna Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Toborowski. Przypomnijmy, Sejm uzupełnił wakaty wiosną, wybrano łącznie 6 sędziów. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyli Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Potem cała szóstka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. 4 nie jest dopuszczonych do pracy przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu Sejm powołał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę, który złożył ślubowanie przed prezydentem. Nie uczestniczy on jednak w orzekaniu na znak solidarności z innymi sędziami. Zamieszanie wokół systemu ostrzegania w województwie lubelskim. Mieszkańcy od

0: otrzymali komunikat o zmasowanym ataku powietrznym na zachodzie Ukrainy. Po 5 minutach alert został odwołany. Było to związane ze zmianą sytuacji w czasie wysyłania pierwszego komunikatu, wyjaśniał w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jak przekazał, w momencie, kiedy komunikat był jeszcze rozsyłany, do RCB dotarła informacja, że zagrożenie minęło. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu kolejnej wysyłki, tym razem z informacją o odwołaniu wcześniejszego ostrzeżenia.
1: Wyleciliśmy taką wysyłkę, przekazaliśmy treść operatorom telekomunikacyjnym. Natomiast chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że to zagrożenie już minęło. I w związku z tym uruchomiliśmy drugą wysyłkę. No tu z alertem, który oznajmiał, że tego zagrożenia już nie ma.
0: Piotr Błaszczyk dodał, że za techniczną realizację wysyłki komunikatów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. Dodajmy, że część mieszkańców nie otrzymała jednak pierwszego komunikatu w czasie, gdy pozostawał on w mocy. Polacy wracają z wakacji. Na drogach panuje wzmożony ruch. Wiele osób odłożyło powrót z letniego wypoczynku na ostatni sierpniowy weekend. Ci, którzy przemierzali Polskę, chwalą standard dróg. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, by podróż była bezpieczna.
2: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
3: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
4: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
5: Super, świetnie.
6: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
0: Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać.
7: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości. Ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Tymczasem dziennikarz i szef kanału Zero Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Jadąc samochodem przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym, co potwierdził sam Stanowski we wpisie na platformie X. Następne 3 miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę, napisał dziennikarz. Jak dowiedziało się Radio Z, do zdarzenia doszło w miejscowości Ondrowąż w województwie świętokrzyskim. Szef kanału Zero otrzymał ponadto mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Jutro ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliw niżej. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że zakończenie programu automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozowane są podwyżki benzyny i oleju napędowego i mogą one wynieść od 60 do 90 groszy za litr. Druga odsłona programu CPN została wprowadzona na 2 ostatnie tygodnie wakacji. A po wakacjach szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Będzie sporo zmian, bo w życie wchodzą nowe podstawy programowe. O przygotowaniach do 1 września i zmianach, które wchodzą w życie tego dnia w przedszkolach i szkołach, opowie Maciej Szefer.
8: 1 września wchodzi w życie także nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która ma opierać się na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych. Mówi Dorota Raczyńska z przedszkola numer 4 w Poznaniu.
9: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej. Także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. Trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
8: Z rozpoczęciem nowego roku nauki sporo zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
10: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju.

0: spokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
1: Ministra edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz o wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Barbara Nowacka mówiła w TVP Info, że zmiany związane z zakazem używania telefonów komórkowych mają na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
2: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
1: Do końca grudnia szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, to przedmiot od września będzie obowiązkowy dla wszystkich, ale do wyboru będzie udział w lekcjach dotyczących zdrowia seksualnego, mówi dyrektor 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Lechosław Rybka.
3: Do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru. No nie docierają do mnie żadnych sygnały, żeby tam jakieś kontrowersje nad tym przedmiotem się tworzyły. Ja mam wnuki, które już w przedszkolu pewną wiedzę są wyposażone i myślę, że jak będą miały 16 lat, to nie będzie żaden duży problem.
1: W przypadku edukacji zdrowotnej szczególnie istotne jest, skąd pochodzą informacje przekazywane uczniom. W internecie młodzi ludzie trafiają dziś na wiele, często sprzecznych treści dotyczących zdrowia, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
4: Jesteśmy bombardowani informacjami również na temat zdrowia ze wszystkich stron, a zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno. I każdy się przekonuje o tym, że zdrowie jest najcenniejsze, szczególnie wtedy, kiedy dotyka nas jakaś choroba albo naszych bliskich. To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, przygotowane przez ekspertów.
1: Nowy rok nauki to etap rzeczywistego wdrażania reformy określanej jako kompas jutra.
5: I o tym wszystkim mówił Maciej Szafer. Nadchodzący tydzień przyniesie spore ochłodzenie i więcej deszczu. Jutro będzie jeszcze ciepło, bo od 23 stopni nad morzem do nawet 30 na Podkarpaciu. Ale po południu w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady i burze. Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska mówi, że najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie.
6: Opady deszczu w burzach do około 25, lokalnie 30 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie i na południowym wschodzie kraju burze będą nieco bardziej gwałtowne, z porywami wiatru do około 85 km na godzinę oraz opadami gradu. Na pozostałym obszarze kraju porywy wiatru w burzach do 60-65 km na godzinę.
5: No od wtorku zrobi się chłodniej, na kolejne dni prognozowane są przelotne deszcze.
6: We wtorek temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemyśla. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni i tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
5: W drugiej połowie tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z okresowymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. W czwartek na północy możliwe burze. Do końca tygodnia temperatura maksymalna będzie wynosić od 17 stopni na północy do 26 na południu kraju. Zmarł Andrzej Wielowiejski, polityk, opozycjonista w PRL, działacz katolicki, miał 98 lat. Podczas strajków w sierpniu 1980 roku pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Doradzał też Lechowi Wałęsie i uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Andrzeja Wielowiejskiego wspomina Jan Rulewski, opozycjonista z czasów PRL, były senator Platformy Obywatelskiej.
7: Niezwykle przystępny, ale skromny, przewodniczył zespołowi, coś co było nowe wówczas, rewolucją w ruchu związkowym, ośrodku badań społeczno-zawodowym. I mówię, z tą swoją taką namolną służebnością przygotowywał nam różne ekspertyzy, których nikt w związku specjalnie się nie zajmował, bo była wielka polityka. To była mała polityka wielkiego związku. Tej postaci nie da się wymazać.
5: Hołd zmarłemu oddał również premier Donald Tusk. Prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Andrzeju, dobrze zasłużyłeś się Rzeczypospolitej, napisał szef rządu na portalu.

0: X. Andrzej Wielowiejski został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego. I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją informacji o północy. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń.
2: 21 minut po godzinie 23.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Spędziłem kilka dni pływając kajakiem po dwóch polskich rzekach, no niedużych rzekach, i z przykrością muszę stwierdzić, że jest coraz mniej wody. I co my, kajakarze, zrobimy, kiedy nagle tej wody może zabraknąć? No właśnie, jak zatrzymać wodę? O tym już teraz.
4: Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielnym wydaniu naszej audycji na początek porozmawiamy o wodzie. A woda to życie, woda to skarb, którego niestety mamy coraz mniej. Dobitnie przekonujemy się o tym tego lata, patrząc na wysychające zalewy czy odsłonięte dna rzek. Dlatego tak ważne są różne działania na rzecz zatrzymywania wody w przyrodzie. Między innymi tym od 37 lat zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie fundusz prowadzi kilka projektów ze wsparciem funduszy unijnych, które mają pomóc w lepszym retencjonowaniu wody. Mogą z nich skorzystać na przykład samorządy zobowiązane do przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, o czym w naszej audycji mówił zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
6: Jeżeli chodzi o środki unijne, to mówimy tu o kwocie ponad 2 miliardów euro, czyli około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o środki krajowe, to mamy programy kilkuset milionowe. Działania, które w tej chwili podejmujemy, są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę duże miasta, bierzemy średnie miasta, bierzemy działania prowadzone przez Wody Polskie, bierzemy działania prowadzone przez Lasy Państwowe i bierzemy również działania prowadzone przez nas, mieszkańców. Jeżeli chodzi o te działania związane z miastami, to przede wszystkim mamy odbetonowywanie miast, zielono-niebieska infrastruktura, zatrzymywanie, tworzenie zbiorników retencyjnych dla danej miejscowości. Przykładem najlepszym jest Bydgoszcz, która jest miastem gąbką. Tam jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, które są albo nawierzchniowe, albo podziemne. One gromadzą tą wodę, a potem ta woda jest wykorzystywana choćby do podlewania ogrodów, do podlewania parków, i w tym kierunku idziemy. No ale wiadomo, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie miejskie plany adaptacji. One
5: zostały. Co to są za dokumenty właśnie?
6: To są właśnie dokumenty, które pokazują strategię działania poszczególnych miast. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast powyżej 100 tysięcy, ale coraz więcej mniejszych miast również takie plany przygotowuje, czyli w jaki sposób zebrać i zabezpieczyć tą wodę, która spadła na danym terenie i nie powodować podtopień naszych miast.
5: Bo bardzo która, często, tak jak pan powiedział, no, spada często w bardzo dużej ilości w bardzo krótkim czasie.
6: Dokładnie. I tak pan wspominał, średnia się zgadza. Ale w rzeczywistości więcej szkody nam wyrządzi ta woda, niż nas zabezpieczy. Więc tutaj w tym wypadku, po pierwsze, też niestety nasz kraj uczy się na błędach. Kiedyś bardzo była modna betonoza, coraz więcej rynków było zabetonowywanych. W tej chwili odchodzimy od tego. Robimy parki kieszonkowe, tworzymy nowe enklawy dla roślin, dla łąk kwietnych. Więc to wszystko powoduje, że jednak ta woda będzie zatrzymywana, a tym samym będziemy obniżać temperaturę powietrza w naszych miastach. A o to przede wszystkim nam wszystkim chodzi.
5: Ale obok działań w skali makro, ważne są te w skali mikro. Każdy z nas bowiem może przysłużyć się do większego retencjonowania wody. Właściciele domów jednorodzinnych czy ogrodów działkowych mogą skorzystać z programu mikroretencja i uzyskać dofinansowanie do utworzenia instalacji na deszczówkę. O czym więcej ponownie Robert Gajda.
6: Tutaj mówimy o programie, który kiedyś był znany jako Moja Woda, który przez kilka lat, ponad 60 tysięcy inwestycji zostały objęte tym programem. Czyli małe zbiorniki do zatrzymywania deszczówki w miejscu, gdzie one spadną, czyli przy domach jednorodzinnych. My w tym wypadku zdecydowaliśmy się, żeby właśnie pójść w kierunku tej mikro, nawet właśnie obecna nazwa mikroretencja nawiązuje do tego. Chcieliśmy, żeby w nowej odsłonie wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zatrzymywać wodę na swoim

0: swoim terenie, na swoich ogrodach mogli to robić i co najważniejsze, żeby nie było tej luki między programem Moja Woda i Mikroretencja. Uwzględniamy wszystkie wnioski, które zostały złożone od lipca 2024 roku, czyli poniesione koszty.
1: I jakie jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest bardzo duże. Co się okazuje, że po półtora miesiąca działania tego programu w niektórych województwach mamy już wykorzystanie na poziomie 40 paru %. Ale tu też chciałem uspokoić naszych mieszkańców, jeżeli się okaże, że zainteresowanie będzie dużo większe, będziemy w tym wypadku powiększać tą pulę na to działanie. Takich parę statystyk. Te 60 tysięcy przydomowych instalacji zatrzymuje ponad 6 milionów metrów sześciennych wody na rok.
1: Ogromna
0: ilość. W sytuacji tak, obecnego programu bierzemy pod uwagę około 20 tysięcy takich inwestycji, czyli kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie możliwość zatrzymania. Tu też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że mieszkańcy z zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej w tej chwili nie mogą się załapać na tym programie mikroretencja. Oni złożyli wnioski. Tu chciałem uspokoić, te wnioski będą rozpatrzone. W tej chwili równolegle przygotowujemy drugi program dla tych osób. Mhm. Nie było nabrane pod uwagę wcześniej, ale stwierdziliśmy, że to jest tak cenna ilość tych wniosków, że będziemy chcieli to wykorzystać, więc na spokojnie w ciągu 3 miesięcy będzie uruchomione mikroretencja 2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
1: I jak z tego programu w takim razie skorzystać, jak dostać dofinansowanie?
0: Tak, jeżeli chodzi o skorzystanie z programu mikroretencja, co najważniejsze, w tej chwili są podpisane umowy z 16 wojewódzkimi funduszami w całym kraju. Każdy wojewódzki fundusz ma przeznaczony budżet na to działanie i co najważniejsze, składanie wniosków jest poprzez system GWD, czyli ten ogólnopolski system, którym składamy wszelkie wnioski, czy tam mieliśmy na nasze auto, Mój Prąd, czy też Czyste Powietrze. Tak samo będzie można złożyć te wnioski w tym działaniu.
1: Ale to można zrobić osobiście, czy trzeba się udać, czy do oddziału
0: można
1: wojewódzkiego
0: osobiście
1: funduszu?
0: Za pomocą właśnie systemu internetowego. Weszliśmy w XXI wiek, więc powinniśmy ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
1: A jakie kwoty można
0: właśnie, i to jest
1: zyskać?
0: Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Mówimy tu o 90% kosztów kwalifikowanych.
1: No, czyli prawie
0: ale nie
1: inwestycja.
0: Więcej niż 8 tysięcy złotych, czyli załóżmy przy instalacji, która kosztowała nas 9 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę dofinansowanie, powinniśmy dostać 8100. W rzeczywistości dostaniemy 8 tysięcy złotych, więc mówiąc szczerze, zapewnimy sobie zakup takiego zbiornika, bo to musi być zbiornik na wodę przynajmniej 2 metry sześcienne, który nam będzie zatrzymywał. W tym wypadku cały system do rozsączania tej wody, bo co ważne, my musimy pokazać, że później tą wodę wykorzystujemy w swoim ogrodzie, więc możemy zainwestować w pompy, w systemy nawadniające. Co też bardzo ważne, nie dotyczy to rolników, którzy prowadzą działalność, czyli czy to sady, czy też właśnie wielkie pola obszarowe. To dotyczy osób, które mają domy jednorodzinne i w tym wypadku one decydują się na zatrzymywanie i wykorzystywanie tej wody do własnych potrzeb.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie mikroretencja.gov.pl. A my w tę ostatnią niedzielę wakacji polecamy spacer do najbliższego lasu. Tym bardziej, że to wspaniałe lekarstwo. Spacery po lesie i kontakt z naturą są bowiem elementem leczenia wielu schorzeń. W niektórych krajach pacjenci otrzymują takie oficjalne zalecenia lekarskie, a za naszą zachodnią granicą powstają nawet certyfikowane lasy lecznicze. O tym w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Marek Michalski, dziennikarz i autor książki Las na receptę.
2: W Korei na przykład południowej normalnie lekarz wystawia faktyczną, oficjalną receptę w ramach refundacji na przykład spacer ornitologiczny, na terapię leśną, lasoterapię, kąpiel leśną. Bardzo różne są nazwy w różnych krajach, ale chodzi o to samo, o takie kontemplacyjne, medytacyjne, z nastawieniem na odbiór świata wszystkimi zmysłami, przebywanie w naturze, takie bardzo powolne. I okazuje się, że tych oddziaływań jest cała masa. Profesor Ching Li z Japonii, jeden z prekursorów badań naukowych, mówi, że jest takie przysłowie japońskie: mądry kamień trafia trzy ptaki. I chodzi o to, że to jest po pierwsze zdrowe, po drugie bezpłatne, po trzecie nie ma skutków ubocznych. Więc no takich lekarstw koncerny farmaceutyczne poszukują intensywnie, nie jest to takie proste.
3: No dobrze, ale dostajemy receptę i gdzie ją zrealizować, gdzie ją wykupić, bo taką zwykłą to wiemy, że w aptece.
2: Ona jest
3: a
2: darmo.
3: Receptę na las, no to jakoś trzeba to właśnie wykupić, zorganizować, no, wziąć za to odpowiedzialność samemu, że taką receptę dostaliśmy i mamy się do tego zastosować, bo to tak jak z zaleceniami lekarskimi, tak, dieta na przykład, no to trochę na tej samej zasadzie, że tak jak dietę nam lekarz ustala i proszę nie jeść tego, a jeść to, to tak samo proszę iść do lasu i już zostawia to w gestii pacjenta?
2: No, rozumiecie, to też zależy od lekarza i od kraju, bo to bardzo różnie wygląda. No lekarz może po prostu powiedzieć, proszę pani, przy pani akurat schorzeniu, ja zalecam przynajmniej 2-3 godziny tygodniowo w lesie.

0: lesie, najlepiej w lesie iglastym z przewagą drzew iglastych, albo w lesie liściastym gdzieś w pobliżu wody, bo akurat przy pani schorzeniu to oddziaływanie będzie najlepsze, najskuteczniejsze i można się na przykład inhalować tym powietrzem. Ale to też jakby kwestia, to musi być konkretny las, to znaczy taki, który spełnia jakby pewne warunki. To jest też ciekawe, bo już na świecie wprowadza się certyfikacje dla lasów leczniczych. Najdalej poszli Niemcy. Oni rozróżniają certyfikaty dla lasów leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. I kiedy ich o to zapytałem, to sami powiedzieli, śmiejąc się, że no tak, my Niemcy kochamy certyfikaty. Ale to wynika z tego, że badania nad tym trwają. Między innymi na warszawskim SGGW profesor Emilia Janeczko prowadzi takie programy badawcze, gdzie chcą naprawdę udowodnić, jaki konkretnie las, w przypadku jakiego konkretnie schorzenia jest idealny, dedykowany. Takie badania są przeprowadzane na całym świecie. Natomiast te, takie rozwiązania systemowe, jak mówiłem, na przykład w Korei, są też w Irlandii. Bardzo zaawansowane jest to również u naszych sąsiadów na Litwie, gdzie jest oficjalny zawód terapeuty leśnego jeszcze w tej chwili. No w Polsce to trwa rozwój, ale zapytała pani o to, jak zrealizować tę receptę. No jest kilka sposobów. Pierwszy, najprostszy, to po prostu pójść do lasu i dać sobie taką przestrzeń na bycie w nim. Nie, to nie ma być spacer, gdzie chcemy gdzieś dojść. Idźmy po prostu do lasu, znajdźmy sobie jakieś miejsce i pokrążmy. Posłuchajmy, podotykajmy, zamknijmy oczy, poczujmy, jak nasze dłonie dotykają mchów, porostów i tak dalej. Można też słuchać bardzo uważnie.
1: A nie patrzą na nas wtedy jak na wariata? Ci inni, którzy przyszli na grzyby?
0: Niekoniecznie, choć...
1: Albo niech po prostu patrzą,
0: tak,
1: jest sprawa.
0: Ja wiem, do czego dążymy, bo przy okazji kąpieli leśnych i terapii leśnej pojawia się temat przytulania do drzew na przykład, co łatwo bardzo obśmiać. I to może się wydać pretensjonalne i nawiedzone, natomiast...
1: I na pokaz?
0: I na pokaz, tak, oczywiście. I tak się też dzieje. Natomiast to nie jest obowiązkowe podczas tego, co my proponujemy, terapii leśnej czy kąpieli leśnej. Natomiast to przytulanie się do drzew, wbrew pozorom, ma bardzo fajne oddziaływanie prozdrowotne. Nie tylko psychiczne, no bo wiadomo, jakieś tam wsparcie, taka relaksacja i kontakt z naturą, ale też na poziomie biochemicznym zachodzą różne zmiany w naszym organizmie. Na przykład te drzewa wydzielają substancje, które nazywamy fitoncydami. To są substancje, którymi drzewa bronią się przed chorobami, przed pasożytami i one tak samo prozdrowotnie działają na nas. Bardzo nam stymulują układ immunologiczny do tego stopnia, że na przykład bardzo aktywne się robią komórki, tak zwane z angielska natural killers, które zwalczają komórki nowotworowe. I badania pokazały, że po takiej 2-3-godzinnym wyjściu do lasu ten nasz organizm jest taki właśnie pozytywnie pobudzony i zabezpieczony przez tydzień. Jeżeli powtórzymy taką aktywność dzień po dniu, na przykład w sobotę, w niedzielę, to nawet do miesiąca takie oddziaływanie się utrzymuje. I na to są twarde dane naukowe. To nie jest lex charlatan, tylko to już zaczyna być poważna dziedzina naukowa, nazywana również medycyną leśną, ale w kontekście takim bardziej prewencyjnym, czy wspierania.
1: I wsparcia, bo nie tak, chodzi o to, tak, żeby teraz odstawić leki.
0: Absolutnie.
1: I leczyć się korą drzewa i światłem i zapachem lasu.
0: Tak. Znaczy to jako dodatkowy element zdrowienia czy rehabilitacji jest fantastycznym narzędziem, natomiast nie zastąpi tabletek, psychoterapii, terapii, no w ogóle tradycyjnego leczenia. Natomiast no, takie holistyczne podejście, to się ciśnie słowo na usta. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Japończycy zaczęli badać ten temat w latach 80., kiedy plagą stała się śmierć z przepracowania. Ocenia się, że nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o poziom przepracowania i wypalenia, właśnie w tej chwili zbliża się do podobnego momentu, w jakim Japończycy byli w latach 80. Oni byli po mniej więcej 30 latach nadganiania świata zachodniego, po zniszczeniach wojennych i tak dalej. My jesteśmy po 30 paru latach nadganiania świata zachodniego, po upadku systemu komunistycznego. Gwałtowny rozwój gospodarczy, którym się tak chlubimy, ma swoje koszty. No i to może być jeden ze sposobów, który pomaga te koszty zmniejszyć troszkę albo neutralizować.
1: No tak jak dostajemy przecież nieraz od lekarza receptę na to, żeby pojechać nad morze, nawdychać się jodu. I nikt się z tego nie śmieje, nikt się nie dziwi. Wiele osób mówi, że no właśnie dobrze, żebym pojechała na tydzień, dwa nad morze czy do sanatorium, gdzie właśnie jest ten spokój, wyciszenie, ta terapia taka blisko natury. No a tutaj mówimy konkretnie o lesie, który przynosi nam też sporo korzyści. To jak wygląda właśnie taka podróż, taka kąpiel leśna, takie przebywanie w lesie bardzo uważne?
0: Zacznę może od zaproszeń, bo tak nazywamy te ćwiczenia, które przewodnik czy prowadzący proponuje uczestnikom. Nazywamy je zaproszeniami, dlatego że

to jest rzecz absolutnie nienarzucająca. Jeżeli ktoś ma ochotę coś innego zrobić, na przykład, nie wiem, ja proponuję skorzystanie ze zmysłu słuchu, a ktoś woli jednak popatrzeć na przykład na światło, które prześwituje przez liście,

0: Taki mamy klimat.
1: No tak, trudno spacerować w nocy po lesie, 23 minuty do północy, więc zostawmy sobie to na następny weekend. A my powoli kończymy dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie. Audycję przygotowały Justyna Błońska i Patrycja Pindakiewicz. Zrealizowali Paweł Chodyna i Jakub Białobrzewski, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24, na pewno warto.
0: Kościół nasz powszedni.
2: Polskie Radio 24, Małgorzata Glabisz-Pniewska, witam Państwa. W ostatnim czasie dwie odległe od siebie części świata zostały naznaczone katastrofami, które pozostawiły tysiące ludzi bez domów, bliskich i poczucia bezpieczeństwa. W Nepalu katastrofalne powodzie i osuwiska na pograniczu z Tybetem pochłonęły setki ofiar, a tysiące osób wciąż uważa się za zaginione. Skala tragedii jest ogromna, a akcję ratunkową dodatkowo utrudniają warunki terenowe i ryzyko kolejnych powodzi. W odpowiedzi na dramat poszkodowanych działa również Kościół katolicki. Caritas Nepal dociera z pomocą do najbardziej dotkniętych społeczności, a Caritas Polska włącza się w działania pomocowe. Kościół staje się tam nie tylko miejscem modlitwy, ale również konkretnym zapleczem solidarności. Tam, gdzie potrzebna jest żywność, schronienie, wsparcie medyczne i pomoc w odbudowie życia. Podobną rolę Kościół pełni w Wenezueli, która w czerwcu tego roku została dotknięta dwoma potężnymi trzęsieniami ziemi. Najbardziej ucierpiał stan La Guaira, ale skutki kataklizmu odczuli także mieszkańcy Caracas i Guarenas, gdzie posługują polscy palotyni. Sytuacja tam jest nadal dramatyczna. Jak wygląda obecnie pomoc najbardziej potrzebującym, o których świat wydaje się zapominać? Jak religijność Wenezuelczyków wpływa na radzenie sobie z ogromnymi dramatami, które dość często w ostatnim czasie dotykają ich kraj. Gość audycji, ksiądz Andrzej Tekieli, palotyn pracujący od 9 lat w Wenezueli, wraca dziś do tamtych dramatycznych chwil.
3: To było już drugie trzęsienie, które przeżywałem. Pierwsze było troszeczkę inne, ale o podobnej skali. Tutaj było 7,2 i 7,5 w magnitudzie, jak to się określa. A wtedy 8 lat temu było, w 2018 było trzęsienie 7,3. Akurat byłem na adoracji w kościele i zobaczyliśmy, że wszystko zaczęło się trząść. Więc ludzie zorientowali się, że jest trzęsienie i zaczęli uciekać z kościoła. No ja sobie pomyślałem, co mi się stanie, czy będę na zewnątrz, czy wewnątrz kościoła, wszystko jedno, bo generalnie może mi skończyć się życie tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, więc po prostu podszedłem do ołtarza w tym czasie, kiedy była adoracja, żeby chronić Najświętszy Sakrament. Niestety nie zdążyłem podejść, bo spadł akurat na ziemię, natomiast nic się nie stało, bo był w kustodii, w monstrancji. Więc podniosłem i adorowałem wraz z kilkoma osobami w kościele, kiedy się to skończyło, bo nie trwało to dużo, ten pierwsze wstrząsy. No a następnie efektem trzęsienia ziemi było wyłączenie prądu, wszystkie inne, jak to się mówi, media też odłączone w danym momencie, więc mszę świętą odprawiliśmy jak gdyby nic o 6:30 w kościele z osobami, które były.
2: Kryzys, obecny kryzys w Wenezueli jest na skalę pokoleniową. Bezdomność, głód, dzieci szukające swoich rodzin. Wenezuela od wielu lat borykała się właśnie z takim problemem, z problemem biedy, czyli biedny kraj dodatkowo jeszcze dotknięty taką tragedią.
3: Oczywiście. I w tym momencie jeszcze trzeba patrzeć, że trochę świeżości przyszło w ostatnich miesiącach do Wenezueli w sytuacji, w której porwano prezydenta. Stany Zjednoczone wymusiły, bo tak trzeba powiedzieć, pewne zmiany w Wenezueli, więc te zmiany powoli szły. One nie są szybkie i myśleliśmy, że przez najbliższy rok będą pewnie dodatkowe jakieś reformy i poprawi się życie w Wenezueli. No i można powiedzieć, w połowie roku mamy taki bonus, że wszystko się załamało tak naprawdę. I załamało się na zasadzie trzęsienia ziemi, ale i też życia dla wielu osób. Stracili swoje domy, majątki, mieszkania. Więc sytuacja też kryzysu, która jest od iluś lat.

0: spotęgowała się z tą tragedią, którą aktualnie mamy.
1: Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni w Guarenas wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. To był taki gest, procesja nadziei po trzęsieniu ziemi. Ksiądz Dawid Dziedzic mówił Vatican News, że był to spacer z Panem Bogiem, podczas którego mieszkańcy wychodzili z domów ze łzami w oczach, a dzieci wołały, by wspólnie modlić się o to, żeby trzęsienie ziemi nie wróciło. Wiara tych ludzi jest ogromna, jak widać.
0: Jest ogromna i potrzebują nadziei. Pierwsze dni były takim strachem olbrzymim i też widzieliśmy paraliż wśród ludzi. Natomiast w tych pierwszych dniach organizowaliśmy całą liturgię potrzebną, żeby ci ludzie widzieli, że jesteśmy otwarci. Tak otwarty Kościół na nocleg, tak w wydawaniu pomocy, żywności dla tych, którzy potrzebują. Sprawdzamy zawsze, kto potrzebuje, bo też znajdą się osoby, które będą wykorzystywały. To jest normalne na całym świecie. Więc tutaj też taka inicjatywa wyszła właśnie i mój współbrat, ksiądz Dawid, wraz z księdzem Przemysławem, bo obaj aktualnie są w Wenezueli, ja w tym czasie właśnie wylatywałem do Polski przez Panamę i przez Istanbul, więc tutaj bardzo mocno odczytali to i radośnie. Dlaczego? Ponieważ ten spacer z Panem Bogiem był przygotowany przez ludzi, przez nasze rady parafialne. Dwa kościoły mamy, które prowadzimy. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja z Bari. I prosiliśmy, żeby ludzie się zgłosili, kto chce, do której dzielnicy możemy wejść, bo tam trzeba mieć pozwolenie na wejście oczywiście. Więc ludzie zorganizowali sami, przygotowali, kiedy będzie przejazd, zorganizowali linię, w jakiej ksiądz będzie jeździł. Samochód zorganizowaliśmy. No i właśnie bezpośrednio była logistyka od jednej do drugiej, błogosławiąc, bo też potrzebowali tego pewności, że Bóg jest z nami, ale i też, że przyjeżdża do nas. Można powiedzieć, Najświętszy Sakrament. Chce nas odwiedzić, ale i też jest w moim sercu. Więc to był też taki sygnał dla nich. To nie jest pierwszy raz, kiedy to organizujemy. W pandemii też tak robiliśmy. Natomiast w tym momencie było to potrzebne, bo ten strach, który jest wewnątrz i lęk powoduje, że dla nich jest to trudne. A widząc, że my jesteśmy otwarci na takie aktywności i też przybliżamy Boga w taki bezpośredni sposób, można powiedzieć, dajemy im to, co najbardziej potrzebują w tym momencie.
1: Ksiądz od 9 lat pracuje w Wenezueli. Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Trzęsienie ziemi, wydawać by się mogło. To niebezpieczeństwo, które cały czas jest obecne.
0: W tym momencie tak. Ale jak sobie popatrzę te ostatnie lata, od początku w zasadzie i też na internecie, ludzie publikowali dużo takich różnych informacji i wśród tych publikacji było kilka, które pokazywały, ile jeszcze możemy wytrzymać. Quanto aguantamos, jak oni to mówią. I tutaj ważne jest to, że patrząc od 2017, kiedy przyjechałem, mieliśmy wiele kryzysów, bo to był kryzys z żywnością, kolejki. Potem wielkie wyłączenie prądu. Tutaj była sytuacja, że cała Wenezuela w pewnym momencie miała problem z prądem i w jednym momencie stanęła albo stanęły, krótko mówiąc, dostawy prądu. I tutaj było to spowodowane wielką elektrownią wodną w Guri, która po prostu wyłączyła się. Tam był problem prawdopodobnie z pompami, z serwisem. No i sytuacja ta spowodowała, że przez kilka dni nie było w całym kraju albo w większości, bo nie wszystkie części kraju są z tej jednej elektrowni, można powiedzieć, zasilane, ale spowodowało, że nie było prądu. To spowodowało, że żywność się niszczyła, że szpitale nie mogły funkcjonować, bo nie ma agregatów, że wiele instytucji nie mogło funkcjonować. Paraliż totalny całego kraju. To było na skalę kraju bardzo, bardzo trudne. Ponieważ paraliż spowodował, że wiele instytucji i życie w ogóle ludzi zmieniło się z dnia na dzień. Tylko przez to, że prądu nie było. Przy gorącu, który mamy, no jest to niewyobrażalne, można powiedzieć. No i potem oczywiście naprawiono, ale ta niewydolność systemu też jest, bo to nie ma serwisu w wielu różnych linii i mediów. Natomiast no to jest kolejna rzecz, która wydarzyła się w Wenezueli. Przed 2020 rok przyszła pandemia. Kolejna rzecz, kolejny paraliż, który dla normalnego człowieka, który zarabia i ma w banku pieniądze i może korzystać z funduszy, nie jest tak wielkim obciążeniem, chociaż dobrze wiemy, jakie skutki emocjonalne, ale i ekonomiczne na całym świecie wypadły, można powiedzieć, albo stały się, kiedy pandemia trwała. I krótko mówiąc, dla Wenezuelczyka było to jeszcze okropniejsze, ponieważ oni nie mają oszczędności, oni zarabiają z dnia na dzień. Oni wydatki mają duże, generalnie, patrząc na zarobki, które mają. Więc dla nich jest to kolejny cios, który wydarzył się, pandemia. Po pandemii przyszły inne problemy, bo to były kwestie wyborów, polityczne. Tutaj nie chcę wchodzić w ten temat, bo to nie jest potrzebne. Natomiast

0: No, jakby nie było, dotyka serc ludzi i problemów, które można powiedzieć przychodzą. No i przychodzi aktualnie sytuacja z trzęsieniem, które można powiedzieć daje kolejne uderzenie w policzek Wenezuelczyka albo w głowę. Można powiedzieć dobija wielu, bo mieli już nadzieję, że pójdą do przodu, a w tym momencie wiele tysięcy osób, krótko mówiąc, traci życie, traci wszystko co ma, co powoduje, że wszedł znowu w serce wielki lęk. A z drugiej strony, patrząc ze strony pozytywnej, przy sytuacji, która jest w Wenezueli i widząc, jak odpowiedzieli obcokrajowcy najpierw, bo to trzeba jasno powiedzieć, kraje, które nie są politycznie dobrze związane z Wenezuelą, nie ma kontaktów bezpośrednich, wysłały pomoc bezpośrednią, nie pytając nawet, samoloty przyleciały. Widać wielką solidarność między Wenezuelczykami w gromadzeniu rzeczy i dowozie rzeczy. No i ta solidarność, można powiedzieć, otwarła takie wielkie serce i nadzieje dla tych, którzy są poszkodowani, ale i dała też w tym momencie taki impuls, wydaje mi się, bardzo poważny i radosny, że możemy się połączyć i w grupie jesteśmy silni. To też pokazała ta sytuacja, która jest aktualnie w Wenezueli. Oczywiście Wenezuelczyk jest radosny i szybko pomaga, ale i też szybko zapomina. I dlatego też Kościół w Wenezueli, my jako Palotyni też mówimy to bezpośrednio naszym parafianom, że to nie jest pierwsze 2-3 dni, to nie jest tydzień czy 2 tygodnie pomóc tym, którzy potrzebują. To będą miesiące, w których trzeba będzie pomagać. Więc dozujemy oczywiście tą nadzieję, ale i też pokazujemy, że trzeba się przygotować z tą pomocą, która będzie potrzebna.
1: Można powiedzieć, że Wenezuela jest poddawana z punktu widzenia wiary, religii, poddawana próbie, tak jak biblijny Hiob, który traci wszystko.
0: Można by było tak porównać, oczywiście realia są inne, natomiast no, mają wiele tych prób i dlatego ten tekst, który powiedziałem, Quanto aguantamos, ile jeszcze wytrzymamy, jest taki symboliczny, bo coś każdego roku ich dotyka.
1: Czyli ta pomoc jest potrzebna i będzie potrzebna przez długi czas.
0: Oczywiście. I w sytuacji, w jakiej jest cały kraj, tak naprawdę to jeszcze się skumulowało, więc ta pomoc będzie bardzo potrzebna.
1: A co najbardziej urzeka księdza w Wenezuelczykach w tym kraju?
0: Najbardziej radość i otwartość. Są ludźmi, którzy bardzo szybko zaprzyjaźniają się, chcą rozmawiać, chcą być, chcą tworzyć życie, krótko mówiąc, z ludźmi, których poznają. Są bardzo otwarci i bardzo, mogę powiedzieć, też otwarci na działanie wspólnotowe. To jest też taka cecha charakterystyczna dla Wenezuelczyków. Mimo tych wielu rzeczy, których trudności doświadczają w ostatnich latach, nadal jednak mają tą nadzieję, która powoduje w ich sercach, że mogą iść dalej i mogą wrócić do tego wszystkiego, co mieli, dobrobytu też, który mieli wcześniej i mają te marzenia, które wydaje mi się będą realizowane.
1: A czym różni się praca księdza w Wenezueli od pracy księdza w Polsce?
0: Wydaje mi się, że robimy to samo tak naprawdę, bo pracujemy w parafii i w dziełach, które są prowadzone przez, w naszym przypadku jako Palotyni, różne dzieła charytatywne i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego to też nasze takie dzieło charakterystyczne, które jest dziełem pracy ze świeckimi. My animujemy świeckich do pracy w kościele i do służby i do wszystkich dzieł, które są. To jest też taki charyzmat nasz rozwijany od naszego założyciela świętego Wincentego Palotiego. On kochał pracę ze świeckimi, żeby oni mogli być kościołem i czuć się kościołem. My robimy to samo, tak w Polsce, jak i na misji. Różnica jest taka, że tam jest mniej księży, mniej sióstr zakonnych, więcej potrzeb, dlatego jest to misja, nie ma takich struktur wszystkich dobrze ukształtowanych czy wprowadzonych. Porównując, mogę powiedzieć tak, terytorialnie nasze województwo, które tam jest, czy diecezja bardziej może powiem, diecezja jest wielkością podobna do diecezji krakowskiej. U nas pracuje 20 księży, w diecezji krakowskiej pracuje 2000 księży. Więc różnica jest wielka. Oczywiście nie jest ta sama liczba wierzących, bo też nie można porównać. Natomiast ilość i tak jest zatrważająco mniejsza. I tutaj oczywiście dzieła nie są porównywalne, bo więcej księży może robić więcej dzieł i obsłużyć i pomóc wielu więcej osobom. Dlatego nasza misja w Wenezueli jest tak potrzebna, ponieważ jest brak księży, to po pierwsze. Dlatego my pracujemy jeszcze mocniej, można powiedzieć, ze świeckimi, którzy są taką prawą ręką, która idzie bezpośrednio do miejsca, gdzie jest potrzeba. Tak z ewangelizacją, tak z potrzebą charytatywną. Oni szybciej i lepiej będą wiedzieli, komu pomóc i w jaki sposób. I niekoniecznie teraz w sytuacji, kiedy mamy trzęsienie ziemi. Tak było od zawsze, czyli zawsze opieraliśmy się na tych osobach, które pracują z nami i są w kościele, bo oni

0: tak naprawdę czują się dobrze pracując w parafii i pomagając kapłanom, i my możemy się skupić na tej pracy duszpasterskiej i sakramentalnej, która jest bardzo potrzebna.
1: A czego w tej chwili Wenezuela, Wenezuelczycy potrzebują najbardziej?
0: Wsparcia mentalnego od świata, krótko mówiąc, czyli powiedzenia im: jesteśmy z wami. I takim pierwszym wsparciem mentalnym byli ratownicy, którzy przylecieli. Byli bardzo hucznie witani. To taki jest bardzo, bardzo mocny sygnał dla wszystkich Wenezuelczyków, jak zobaczyli, że z wielu krajów przyjechały osoby, które im pomagają w poszukiwaniu tych wszystkich, którzy są poszkodowani. Czyli cały czas jest ta pomoc zewnętrzna. Wenezuelczykom teraz potrzeba właśnie tej świadomości, że inne kraje są z nimi, że im pomagają, że ta pomoc jest organizowana, bo wiedzą, że bez tej pomocy tak naprawdę będzie im ciężko, bo nie są przygotowani tak ekonomicznie, jak i w sytuacji kryzysowej do przeżywania tego wszystkiego. My też uruchomiliśmy w naszej parafii psychologów. Zrobiliśmy też takie szkolenie krótkie dla wszystkich psychologów, przez psychologów dla naszych przedstawicieli rady parafialnej, bo też już widać, wiadomo, lęki, ale i też taki syndrom potrzęsieniowy, że wszystko, co się rusza, to już trzęsienie będzie kolejne. Więc w jaki sposób sobie radzić z tymi sytuacjami kryzysowymi? Więc też to było pozytywne dla tych ludzi. No i też mamy otwarte różne, jak to się mówi, agendy, które pomagają, czy to właśnie wydając ubrania, leki, żywność, wodę, czy mieszkanie, bo to też kwestia jest w kościele, jak zostają ludzi. Staramy się pomagać tym wszystkim, co jest potrzebne dla tych, którzy przychodzą, no i też ze środków, które będziemy otrzymywali, będziemy przekazywali bezpośrednio, kupując rzeczy, też widząc, komu tak naprawdę jest to potrzebne, bo już mamy podzielone też działania, mamy influencerów, którzy też są blisko nas i też mają swoich wolontariuszy i połączyli się z nami. Mamy ponad 200 już wolontariuszy dodatkowych i też skautów, których jesteśmy też kapelanami. Więc można powiedzieć, grupa wzrosła bardzo mocno i ta grupa aktualnie idzie, jak to się mówi, do pracy takiej w teren, bezpośrednio sprawdzając, kto potrzebuje. To nie tylko tym, którzy są najbardziej poszkodowani, ale i też tym, którzy ucierpieli w swoich mieszkaniach, bo to też na terenie naszej parafii wiele ucierpiało, ściany się im wyburzyły, więc robimy kategorię ludzi, do którym możemy pomóc bezpośrednio, która jest najbardziej potrzebna, żeby tak naprawdę ta pomoc docierała bezpośrednio.
1: Obserwując polskie media, tych informacji na temat Wenezueli jest niewiele. Było sporo na początku, w pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi. W tej chwili już się o tym nie mówi. Tak jakby świat zajmował się innymi problemami, wszystko inne jest ważniejsze.
0: Inaczej by było, gdyby sytuacja wydarzyła się w Europie, byśmy byli na bieżąco. Natomiast Wenezuela jest za daleko od Polski i Wenezuela nigdy nie była takim miejscem dla Polski centralnym. Tak naprawdę z krajów misyjnych, z tego co obserwujemy, to najbliżej zawsze do Afryki. I jak się mówi o Afryce, zawsze jest, oczywiście tam jest potrzebna pomoc, tak zawsze jest to przedstawiane. Natomiast Ameryka Łacińska i Wenezuela nie. I tutaj jesteśmy tego świadomi, tak naprawdę najwięcej informacji jest podawane w krajach, gdzie jest najwięcej obcokrajowców, czyli w tym momencie więcej informacji podaje Portugalia, Hiszpania, Włosi, ponieważ oni mają tam swoich obywateli. Natomiast Polska oczywiście pierwsze dni, no bo to jest skrajna sytuacja i tragedia, która dotyka ludzi w innej części świata, ale podobnie jest też, jak są inne tragedie w innych krajach, tak na Haiti też było. To też było od chwilę i później się zapominało. Media zajmują się bardziej światem generalnie, wybierają to, co chcą. Dobrze o tym wiemy, jaka jest struktura też podawania informacji. No i też ludzie nie zawsze też chcą słuchać cały czas o tragediach, więc wybiera się inne informacje, które są bardziej przydatne. No i oczywiście Europa jest zawsze dominująca. Wszystko, co się dzieje bliżej kraju, to wybiera się te informacje. A ludzie zawsze wrócą do codzienności, bo to jest normalne. Nie mogą zawsze przyjmować kwestii negatywnych, bo się męczą szybko. Więc ja to rozumiem i ja to widzę w ostatnich latach. Nawet jak przyjeżdżam wielokrotnie, mówiąc o sytuacji, która jest trudna od wielu lat w Wenezueli, wiem, że to jest temat, który w danym momencie ruszy ludzi, natomiast za chwilę zapomną o tym i jest to normalne.
1: Ale też możemy do naszych problemów nabrać dystansu, patrząc na realne problemy Wenezueli.
0: Oczywiście i tak będzie. Ale jak sobie przypomniemy czasy, które nas dotknęły wcześniej, w sytuacji, w jakiej my żyliśmy, w sytuacji, kiedy Polska też miała trudne lata po wojnie, tragedie, które były i trwały przez lata, no to też będziemy bardziej mieli otwarte serce na tragedię innego człowieka, który doświadcza aktualnie przez lata podobnych sytuacji, w innym momencie oczywiście historii, ale też trudnych.
1: Czy ten moment trzęsienia ziemi, który przeżył ksiądz, wraca czasami?
0: Moment wraca.

0: Wracają myśli, wraca stres, bo te powtórne wstrząsy też oczywiście są odczuwalne. Jak dochodzą do 4 stopni, to krótko mówiąc magnitud, no to też odczuwalne jest. No i też taki stres, wychodzić, nie wychodzić, będzie coś więcej. W myślach jest oczywiście. Te pierwsze dni to tak naprawdę nikt nie śpi, tylko czuwa, organizm nie wypoczywa. I tym bardziej, jeżeli ludzie potrzebują, więc chodzi się godzinami i pomaga ludziom do różnych miejsc albo planuje, więc to też jest zmęczenie. Natomiast też taki stres po trzęsieniu ziemi czy takie przemyślenia wracają. No i jak gdzieś tam śledzę też Instagram czy inne media, to też można powiedzieć przypominają się momenty. No i w zależności co w internecie jest, czy pozytywne, że kogoś uratowali, czy negatywne, bo też rodzą się negatywne oczywiście skutki takiej sytuacji, której mamy, bo też się zdarzają tak jak na całym świecie kradzieże w tym momencie, wykorzystanie ludzi na zasadzie, że okrada się ich albo też pobije, bo nie wszyscy są dobrzy. Więc tych różnych sytuacji też się nakumuluje, no i właśnie w zależności co chcemy szukać, to tym będziemy się karmili, czy będziemy szukali pozytywnych, czy negatywnych. No i to też powoduje, jak generalnie napełniamy umysł czy myśli, więc warto jednak, jak to się mówi, cedzić troszeczkę te informacje we właściwy sposób.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był ksiądz Andrzej Tekieli, palotyn, pracujący od 9 lat w Wenezueli. Dziękuję, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do usłyszenia i dobrej nocy.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eskalacja napięcia po tygodniach ciszy. Amerykanie zestrzelili dwie irańskie wyrzutnie rakiet. Trwają poszukiwania zaginionych u wybrzeży Cypru. Prom odwrócił się do góry dnem i zatonął. Google zmieniło nazwę jeziora na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Stany Zjednoczone zaatakowały wyspę Larak w cieśninie Ormus. To pierwszy atak na Iran od kilku tygodni. Amerykanie informują, że celem ataku były dwie wyrzutnie rakiet z minami morskimi, gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiada ukaranie agresora i podkreśla, że twierdzenia Amerykanów o wyrzutniach min nazywa wymówką. Sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta. Obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Cieśnina Ormus jest zamknięta i mimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru, poinformowały władze tureckiej Republiki Cypru Północnego. Trwają poszukiwania 18 zaginionych. Na pokładzie statku znajdowało się 267 osób. Nie było wśród nich Polaków, zapewniło MSZ. A jak dotąd uratowano 237 osób. Do wypadku doszło w odległości około 1 mili morskiej od wybrzeża. Prom odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim usłyszy dziś zarzuty. W piątek wieczorem nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu przy ulicy Kościelnej w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano nad ranem, mówi podinspektorka Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z laboratorium kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

0: Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. W sobotę na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać, radził w Polskim Radiu 24 instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
1: Tymczasem dziennikarz i szef kanału Zero Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Jadąc samochodem przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym, co potwierdził sam Stanowski we wpisie na Platformie X. Jak dowiedziało się Radio Z, do zdarzenia doszło w miejscowości Otrowąż w województwie świętokrzyskim. Szef kanału Zero otrzymał ponadto mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. To ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliwa niżej. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Prognozowane podwyżki mogą wynieść od 60 do 90 groszy za litr. Apel o wsparcie dla szkół i wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do rodziców przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych.
3: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę, i mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu, ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
1: Mówiła Barbara Nowacka w TVP Info. Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Do 31 grudnia nadal będą obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Jezioro Ontario ze zmienioną nazwą na mapach Google. Po decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa akwen nosi teraz nazwę Lake America. Nową nazwę zobaczą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Co z pozostałymi użytkownikami? Więcej o tym nasz korespondent.
4: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google.
1: Relacjonował Jan Pachlowski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy bez opadów, dopiero nad ranem może przelotnie popadać na północy kraju. W ciągu dnia zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami nawet gorąco. Temperatura w nocy od 12 stopni na Podlasiu do 17 na Wybrzeżu. Natomiast w dzień od 22 na północy i zachodzie, około 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu. Jest 6 po północy.
5: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
9: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli serii, w której sprawom kryminalnym przyglądamy się z punktu widzenia nauki.

0: Bournemouth, 200-tysięczne miasto na południowym wybrzeżu Anglii. No, większość ulic wygląda tu tak samo, takie rzędy podobnych do siebie piętrowych domków z ciemnej cegły, ze spadzistymi dachami. Z przodu jest malutki ogródek, nieco większy na tyłach i 5 metrów przerwy i zaraz następny domek. 12 listopada 2002 roku, tuż przed 16, do takiego budynku przy 211 Capstone Road wchodzi dwoje dzieci wracających ze szkoły. 11-letnia Kathleen Marsh i jej 14-letni brat Terry.
1: Kathleen woła do mamy, że już są. No i cisza. To dziwne, bo matka prawie zawsze jest w domu. Pracuje jako krawcowa, ma swoją pracownię w jednym z pokoi. W salonie gra radio. W pracowni maszyna do szycia leży przewrócona. Mamy nie ma w sypialni, ani w kuchni, ani w żadnym z pokoi. Zostaje już tylko łazienka. Dziewczynka puka, otwiera drzwi i okropnie krzyczy. Przybiega jej brat.
0: Gdy Terry będzie rozmawiał kilka godzin później z policją, powie, że nie był przerażony, że pomyślał, że nie ma sensu się bać, bo i tak nic z tym nie zrobię. Powie też, że zobaczył matkę leżącą na plecach i że wszędzie była krew. Tak dużo, że od razu wiedział, że to nie może być wypadek. Dzieci wybiegają na ulicę.
1: W tym momencie pod budynek podjeżdża samochód. Wysiada z niego sąsiad mieszkający dosłownie naprzeciwko oraz jego partnerka. Mężczyzna, 30-letni Włoch o nazwisku Danilo Restivo, rusza w stronę dzieci. Kathleen go zna, rozmawiała z nim parę razy wcześniej. Restivo pyta, co się stało. Obejmuje brata i siostrę. Mówi, że na policję poczekają u niego w mieszkaniu, jakieś 30 metrów dalej.
0: Pod 211 Capstone Road podjeżdżają radiowozy i karetka. Sąsiedzi wyglądają z okien, stoją przed domami. Funkcjonariusze wchodzą do środka. W łazience na plecach leży 48-letnia Heather Barnett, matka Kathleen i Terry'ego. Sprawca zadał jej wielokrotne ciosy tępym narzędziem, to prawdopodobna przyczyna śmierci. Następnie podciął jej gardło, a gdy już nie żyła, zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową.
1: I włosy. Część z nich została obcięta. Pasmo, około 30 włosów, ułożono w jej lewej dłoni. W prawej, spoczywającej na dolnej części brzucha, leży kosmyk innych włosów. Długi, na 9 cm, jasnobrązowy. Nie pasujący do nikogo, kto mieszka pod tym adresem.
0: Na podłodze obok ciała leży zielony, częściowo zakrwawiony ręcznik. Terry i Kathleen, gdy potem policja im go pokaże, nie rozpoznają go, nie pochodzi z ich domu. Drzwi i okna mieszkania są nienaruszone, nikt się nie włamał. Albo Heather wpuściła napastnika, albo może miał klucze.
1: Kim była zamordowana kobieta? Heather Barnett samotnie wychowywała dwoje dzieci. Urodziła się w sierpniu 1954 roku, dorastała w hrabstwie Dorset. Jako dziecko przeżyła pożar rodzinnego domu. W ogniu straciła większość swoich rzeczy. Potem już jako dorosła miała coś w rodzaju obsesji na punkcie bezpieczeństwa. Zawsze zamykała drzwi na klucz, bała się, że jeśli coś straci, no to już na zawsze.
0: Bliscy opisywali ją jako osobę zdecydowaną, niezależną, no i niezwykle pracowitą. Miała głęboki, donośny śmiech i poczucie humoru, które dobrze pamiętali wszyscy, którzy ją znali. Sąsiedzi mówili na nią Bunny. Życzliwa, uczciwa, z silnymi zasadami.
1: Mieszkała z dziećmi, Terrym i Kathleen. Z ojcem ich dzieci rozstała się na początku lat 90. Pracowała w domu jako krawcowa, a swój biznes zbudowała na poleceniach od klientów, którzy doceniali to, jak pracowała. Cenili też jej wyczucie stylu i koloru.
0: Tego dnia, 12 listopada 2002 roku, Heather obudziła się o 5 rano. Nie to, że z własnej woli. Po prostu ich kot zwymiotował w sypialni, no i zanim udało się nad tym wszystkim zapanować, zrobiło się późno i Heather bała się, że dzieci spóźnią się do szkoły. No więc postanowiła je odwieźć i o 8.30 wysadziła oboje pod szkołą, ruszyła z powrotem do domu. 7 minut później kamery monitoringu zarejestrowały, jak wjeżdża w swoją ulicę. Za nieco ponad pół godziny nie będzie już żyła.
1: Teraz cofnijmy się o 6 dni. 6 listopada Heather pracuje w domu. Do drzwi puka sąsiad mieszkający naprzeciwko, znany nam już Danilo Restivo. Heather wpuszcza go i rozmawiają o zamówieniu. Mówi, że chciałby, żeby uszyła zasłony. To ma być prezent.

0: prezent na Boże Narodzenie dla jego narzeczonej Fiammy. W jej sypialni przeciekał dach, pojawiła się pleśń i te stare zasłony już się do niczego nie nadają.
1: Po jego wyjściu Heather zauważa, że gdzieś zniknął zapasowy klucz do domu. Ten, który zwykle leżał na stole, zazwyczaj używał go Terry. Heather przeszukuje mieszkanie, ale klucza nie ma. No pewnie ktoś inny zignorowałby sprawę, ale ona po prostu nie lekceważy takich sytuacji. No i decyduje się na wymianę zamków.
0: Potem pisze do siostry maila. Często korespondowały, więc to nic szczególnego. Opisuje tam m.in. wizytę klienta, który zamówił zasłony szyte na miarę. Pisze, że po jego wyjściu zniknął zapasowy klucz. Nie nazywa tego klienta po imieniu, ale dla siostry będzie jasne, kogo Heather miała na myśli.
1: Pisze też kartkę i zanosi ją do Fiammy, narzeczonej Restivo, mieszkającej naprzeciwko. Pisze tam: Fiamma, Dan wpadł do mnie dziś rano w sprawie niespodzianki dla ciebie. Nie pytaj o szczegóły, żeby się jej nie zepsuła. No i miałam zapasowy klucz dla Terry'ego na stole i myślę, że Dani musiał go niechcący zabrać. Przewróciła mieszkanie do góry nogami, no i nigdzie nie mogę go znaleźć.
0: Tak, Heather była ostrożna. Tyle, że to nie wystarczyło.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Po znalezieniu ciała śledztwem zajęła się policja hrabstwa Dorset. Na początku działania są przede wszystkim rutynowe. Przesłuchania bliskich, sąsiadów, analiza życia prywatnego ofiary, przegląd jej kontaktów, zleceń, tych wszystkich takich codziennych działań.
0: Już dzień po zabójstwie Terry mówi, że jego klucz zniknął kilka dni temu i że jego mama mówiła, że to było wtedy, kiedy do domu przyszedł ten Włoch z naprzeciwka, Danny Restivo. Oczywiście policja pyta mężczyznę o klucz, ten jednak mówi, że nie ma pojęcia, o co chodzi.
1: 17 listopada 2002 roku, 5 dni po morderstwie, do domu Restivo przyjeżdża inspektor Pete Browning. Cel wizyty: pobranie próbki DNA. Rutyna w śledztwie. Trzeba pobrać to DNA od osób, które pojawiały się w otoczeniu zabitej, żeby móc je wykluczyć. A mężczyzna był tam przecież tych kilka dni wcześniej, no i jego biologiczne ślady mogły pojawić się tam, gdzie popełniono zbrodnię.
0: Restivo zachowuje się zupełnie normalnie. Kiedy policjant jest w mieszkaniu, zagląda do łazienki i zauważa coś, co uruchamia w jego głowie wszystkie dzwonki alarmowe.
1: Otóż w wannie, jak gdyby nigdy nic, stają sobie sportowe buty. Tyle, że są całkiem mokre i okropnie śmierdzą wybielaczem. Tak, 5 dni po morderstwie sąsiad ofiary moczy swoje buty w wybielaczu.
0: Browning zabezpiecza obuwie jako dowód. Buty trafiają do laboratorium, ale nie ma w nich niczego, co mogłoby policję zainteresować.
1: Detektywi z policji Dorset mają problem. Śladów na miejscu zbrodni jest mało. Sprawca nosił rękawiczki, bo nie znaleziono żadnych odcisków palców. Nie zostawił niczego poza zielonym ręcznikiem i kosmykiem cudzych włosów w dłonie ofiary. Nikt z sąsiadów nie widział tego ranka obcego człowieka w okolicy.
0: A do tego dochodzi to, co najważniejsze. Drzwi nie zostały wyłamane. To może znaczyć, że Heather sama go wpuściła, czyli że musiała go znać.
1: Początkowo głównym podejrzanym jest były partner Heather, David Marsh. Zachowuje się dziwnie, jak to ujmuje policja, jest nierzetelny i niechętny do współpracy. No i statystyki pokazują, że to partnerzy ofiar są bardzo często zabójcami. Tu mamy dodatkowo parę, która się rozstała, mają wspólne dzieci, no czyli jest mnóstwo okazji do konfliktu. Zresztą w okolicy wszyscy go kojarzą, więc nie zostałby odnotowany jako ktoś obcy, a przede wszystkim ofiara z pewnością wpuściłaby go do domu. Marsh pozostaje więc w polu zainteresowania śledczych przez kilka miesięcy, ale ostatecznie jednak go wykluczają.
0: To moment, w którym śledztwo wyraźnie zwalnia. Trwa mozolne sprawdzanie alibi wszystkich osób z otoczenia Heather. Wraca więc też temat Włocha z naprzeciwka, bo Danilo Restivo, którego policja rutynowo jako jednego z sąsiadów przesłuchała wieczorem 12 listopada, już wtedy zachowywał się dość dziwnie. Bardzo szybko, bo na pierwszym przesłuchaniu przedstawił alibi. Bilet autobusowy ze stemplem 8:44 i informację, że całe rano spędził na kursie komputerowym. Wypadło to dziwnie. Owszem, policja pytała go, co robił w tym czasie. Wszystkich pytała zresztą.

0: Ale Danilo wyskoczył z tym swoim biletem tak, jakby tylko czekał, aż będzie mógł go pokazać. Niby nic, ale takie wrażenia pozostają w głowach prowadzących śledztwo.
1: To wszystko sprawiło, że policja zaczęła się przyglądać temu 30-letniemu, niezbyt rzucającemu się w oczy Włochowi uważniej. No i stopniowo na jaw zaczynają wychodzić rzeczy co najmniej interesujące.
0: Danilo Restivo urodził się 3 kwietnia 1972 roku w sycylijskiej miejscowości Erice. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Cagliari na Sardynii, a stamtąd, gdy miał 10 lat, do Potency, 70-tysięcznego miasta na południu Włoch, jakieś 100 kilometrów na wschód od Neapolu.
1: Ta ostatnia przeprowadzka miała związek z pracą ojca. Maurizio Restivo objął wówczas stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Potency. To instytucja prestiżowa, też sam Maurizio był tam człowiekiem dobrze osadzonym w społeczności. Rodzina, chociaż nie była szczególnie majętna, należała do tego, co miejscowi nazywają Potenza Bene. Lokalnych elit, dobrze widzianych, wpływowych, wzajemnie się wspierających, no i też mocno związanych z miejscowym kościołem, który też w tym wszystkim stanowi taką część towarzyskiego układu.
0: Danilo dorastał w tym stabilnym, ale mocno prowincjonalnym świecie. Marzył o tym, żeby zostać dentystą. Mówił później, że obiecał to swojej babci, kiedy była na łożu śmierci. Zaczął studiować stomatologię na Uniwersytecie w Neapolu, ale szło mu marnie i nigdy nie skończył tej uczelni.
1: No, towarzysko też radził sobie słabo. Sąsiedzi, koledzy z lat szkolnych, później koledzy z pracy, wszyscy zgodnie opisywali go jako dziwaka, samotnika, który nie potrafi się odnaleźć między ludźmi. Niski, w okularach, z lekko wyłupiastymi oczami. Brytyjska policja, gdy już zacznie się Restivem szczegółowo zajmować, nieoficjalnie opisze go słowami: trochę nawiedzony, dość żałosny, lekko dziecinny, straszny hipochondryk.
0: Ale było coś jeszcze. Niby trochę wstydliwa tajemnica, ale w Potency wiedziało o niej zaskakująco wielu ludzi. Niektórzy z plotek, niektórzy z własnego przykrego doświadczenia. Otóż Danilo Restivo miał szczególny fetysz. Lubił włosy, a szczególnie lubił te, które obcinał kobietom.
1: I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo żeby zrozumieć, co tak naprawdę działo się w głowie Danila Restivo, trzeba zrozumieć, czym jest to, co psychologia kliniczna nazywa trychofilią.
0: Trychofilia to jedna z parafilii, czyli zaburzeń, w których pobudzenie seksualne jest związane z obiektem albo sytuacją wykraczającą poza to, co przyjęło się uważać za typowe pole zainteresowań seksualnych. W trichofilii takim obiektem są właśnie włosy, własne albo cudze. Można czerpać przyjemność z ich dotykania, gromadzenia, oglądania, ale albo właśnie z obcinania.
1: Sama parafilia nie jest w sobie niczym specjalnie wyjątkowym ani groźnym. Według niektórych badań nawet ponad 40% osób wykazuje zainteresowania seksualne, które mogą być zakwalifikowane jako forma parafilii, a więc wykraczające poza taką ścisłą normę. Ogromna większość z nich oczywiście nie krzywdzi nikogo, ich życie seksualne pozostaje sferą prywatną, układaną w porozumieniu z partnerem.
0: Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wraz z parafilią pojawiają się dwie równoległe cechy. Pierwsza z nich to kompulsywność, czyli sytuacja, w której fetysz przestaje być wyborem, a staje się przymusem. Człowiek nie tyle chce coś robić, ile czuje, że musi to robić, bo inaczej narasta w nim napięcie, którego nie potrafi w żaden inny sposób rozładować.
1: Druga sprawa to naruszanie granic innych osób, czyli brak zgody ze strony osoby zaangażowanej w taką sytuację. W przypadku trichofilii może to oznaczać ukradkowe obcinanie włosów obcym, najczęściej kobietom, w autobusach, w pociągach, w zatłoczonych miejscach. Tam, gdzie ofiara nawet nie zorientuje się, że coś się stało, dopóki nie wróci do domu i nie spojrzy w lustro.
0: Włoska policja wiązała z Restivem co najmniej 9 takich incydentów w Potency. Brytyjska, gdy zaczęła badać sprawę, znalazła co najmniej kolejnych 15 w okolicach Bournemouth. łącznie kilkadziesiąt kobiet, którym Restivo dyskretnie obciął włosy, no, zazwyczaj w środkach komunikacji publicznej.
1: W rzadkich, naprawdę.

0: naprawdę rzadkich przypadkach kompulsywna parafilia łączy się z czymś jeszcze, czyli z sadyzmem, z czerpaniem przyjemności z zadawania bólu, no i kontrolowania drugiej osoby. No to już jest niebezpieczne połączenie, bo przy braku zgody z drugiej strony pojawia się tutaj po prostu schemat przemocy.
1: Oczywiście te informacje o Danielu Restivo nie pojawiły się od razu. Brytyjska policja musiała nawiązać kontakt z włoską, żeby wyciągnąć stamtąd te informacje. Zarówno te mniej oficjalne, jak i te, które można było znaleźć w aktach. Bo okazało się, że i takie istnieją.
0: W 1992 roku, czyli dekadę wcześniej, młody Danilo Restivo został skazany w potędze za nękanie 5 sąsiadek. Dziewczyny mieszkały w bloku naprzeciwko domu jego rodziców. Restivo wydzwaniał do nich godzinami, gdy odbierały telefon, nie odzywał się. Słychać było tylko muzykę, no, ale nie przypadkową. To był motyw z filmu Profondo Rosso, czyli Głęboka Czerwień z 1975 roku. Taka klasyka włoskiego gatunku krwawych kryminałów. To jest film o seryjnym mordercy, który przed każdym zabójstwem odtwarza w tle tę samą melodię. Restivo, 20-letni wówczas chłopak, świadomie puszczał młodym kobietom przez telefon właśnie ten dźwięk.
1: Te wszystkie elementy biograficzne docierają do brytyjskiej policji powoli. Kawałek po kawałku. Restivo jako sprawca obcinania włosów. Restivo jako nękający telefonami. No i Restivo jako sąsiad Heather Barnett, który tydzień przed jej śmiercią odwiedził ją i wzbudził podejrzenia. Cała ta historia zaczyna się układać w coraz groźniej wyglądający schemat. No ale jest jeszcze coś, czego policja wciąż nie wie.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tu przenosimy się w czasie i w przestrzeni. Jest niedziela, 12 września 1993 roku, Potenza, południe Włoch. 16-letnia Eliza Klaps wychodzi z domu koło 11.30. Uczy się w liceum, marzy o studiach medycznych, no i ma duże plany na przyszłość. Chciałaby zostać lekarką i pracować w Afryce z Lekarzami Bez Granic.
1: Przed wyjściem mówi swojemu bratu Gildo, że idzie z koleżanką na mszę do pobliskiego kościoła i wróci najpóźniej o 13. Cała rodzina planuje obiad w letnim domku w Tito, kilkanaście kilometrów od miasta.
0: No tyle, że Eliza nie idzie na mszę. To jest wersja, którą uzgodniła wcześniej ze swoją koleżanką Elianą De Chilis. W rzeczywistości jest umówiona z pewnym chłopakiem. Powiedział, że ma dla niej prezent z okazji zdanych egzaminów poprawkowych w liceum.
1: Spotykają się przed kościołem Santissima Trinita w centrum Potency. Wchodzą razem do środka, a koleżanka Eliana zostaje na zewnątrz. No i od tej chwili nikt już nie widział Elisy żywej.
0: Koło 13.45 na izbie przyjęć ospedale San Carlo w Potency zjawia się młody chłopak. Ma na dłoni głęboką ranę, długie na centymetr rozcięcie między palcami. Tłumaczy lekarzom, że przewrócił się na placu budowy w pobliżu kościoła, gdzie akurat instalowano schody. Ubranie chłopaka jest poplamione krwią. No wydaje się, że bardziej niż wynikałoby to z rozmiaru tej rany na ręce. Pielęgniarki zapamiętają tę scenę. Zdenerwowany młody człowiek, niespójne tłumaczenie, krew na ubraniu. W szpitalnym rejestrze pozostaje zapis. Opatrzenie rany, pacjent Danilo Restivo.
1: W tym czasie rodzina Elisy alarmuje policję. Gildo wie od Eliany, że jego siostra miała się spotkać z Restivem. Coś tu nie gra, bo Gildo dobrze kojarzy tego chłopaka. Miesiąc wcześniej na plaży kilkakrotnie próbował wyciągnąć Elisę na spacer w pojedynkę. Rodzina nazwie to później chorobliwym zainteresowaniem. W pamiętniku Elisy znajdą się potem także wpisy o samotnym, smutnym chłopaku, którego jej trochę żal. Nic więcej, właśnie żal.
0: Gildo dzwoni do domu Restivo, słuchawkę odbiera ojciec Maurizio. Jest poirytowany, ale przekazuje ją synowi. Danilo opowiada krótko, spotkali się za ołtarzem w kościele, rozmawiali nie więcej niż 15 minut, potem Eliza wyszła, a on został pomodlić się. No tyle, że Gildo mu nie wierzy. Jedzie pod dom Restivo, kiedy Danilo go widzi, ucieka, przeskakuje przez żywopłot z tyłu domu i znika na kilka dni.
1: Sprawę zaginięcia dziewczyny przejmuje prokuratura w Potency. Kiedy w końcu udaje się odnaleźć Restivo, ten przedstawia kolejną wersję. Najpierw tłumaczy, że spotkał Elisę, bo chciał się jej poradzić w sprawie ich wspólnej znajomej, w której się zakochał. A potem mówi, że Elisa skarżyła mu się na

0: jakiegoś nieznanego mężczyznę, który ją zaczepił przed kościołem. Wreszcie, że Elisa wyszła z kościoła sama, a on jeszcze został, żeby się pomodlić. Przy każdym kolejnym przesłuchaniu wersje się zmieniają.
1: Tymczasem na jaw zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, te głuche telefony z motywem z Profondo Rosso, oferowanie znajomym dziewczynom takich dziwnych, drobnych prezentów, próby umówienia się, agresja po odrzuceniu, potem obcinanie obcym kobietom włosów w autobusach. Niektóre koleżanki Elisy mówią policji wprost. Restivo je dręczył.
0: Wydaje się, że to wszystko musi się złożyć w całość. No tylko, że się nie składa. Jeśli chłopak miałby zrobić krzywdę Elisie, no to co się z nią potem stało? A jeśli ją zabił, to gdzie jest ciało? Kościół, w którym się spotkali, to stara świątynia, dosłownie wciśnięta pomiędzy inne budynki, przedzielone wąziutkimi ulicami w centrum Potency. To nie jest miejsce, z którego można dyskretnie wynieść czyjeś zwłoki jakimś tylnym wejściem.
1: Policja zaraz po zaginięciu dziewczyny chce przeszukać kościół, ale nie może. Bo nie zgadza się na to proboszcz parafii, ksiądz Domenico Sabia. W mieście wszyscy oni mówią Don Mimi. Jeśli kogoś to zaskakuje, to przypominamy, jest 1993 rok, konserwatywne południe Włoch, prowincjonalna miejscowość i ten układ, w którym wszyscy ważni w mieście dobrze się znają. No a Don Mimi to jest człowiek wpływowy, no i bliski znajomy rodziny Restivo. Bywał u nich w domu na rodzinnych uroczystościach. Po latach pojawi się takie zdjęcie z 18 urodzin Danilo, gdzie Don Mimi stoi tam obok jubilata, niemal jak członek rodziny.
0: W dniu zaginięcia Elisy proboszcza nie ma w Potency. Jest w uzdrowisku Fuji pod Rzymem. Policja wzywa go 16 września, 4 dni później. Ksiądz wraca, składa zeznania, a tydzień później znów wyjeżdża do Fuji. No i wielokrotnie odmawia pozwolenia na dokładne przeszukanie kościoła, bo to święte miejsce i nie można naruszać jego spokoju.
1: Czy to część jakiejś zmowy albo układu? No cóż, tego nie można wykluczyć. Już w 1986 roku, czyli 7 lat przed zaginięciem Elisy, 14-letni wówczas Danilo skrępował i pokaleczył dwoje dzieci. I co? No nic, bo sprawa nigdy nie trafiła do sądu, a rodziny załatwiły sprawę między sobą.
0: Prokuratura w Potency wydaje się traktować sprawę poważnie. Już 2 dni po zniknięciu dziewczyny rejestruje postępowanie w sprawie nie zaginięcia, tylko zabójstwa. Tego samego dnia zakłada u Restivo podsłuch domowego telefonu.
1: Tyle, że teraz z perspektywy lat najbardziej rzuca się w oczy to, czego prokuratura nie robi. Zakrwawione ubrania Restivo z 12 września nie zostają zarekwirowane. Prokuratura tłumaczy potem, że takie działanie byłoby już spóźnione i niespójne ze zeznaniem pewnego świadka, który twierdził, że widział żywą Elisę o 13:40 w centrum miasta, czyli w tym czasie, kiedy Restivo był w szpitalu. To zeznanie okaże się potem bardzo mało wiarygodne, ale w 1993 roku traktowane jest bardzo poważnie. Nakazu przeszukania domu Restivo prokuratura nigdy nie wystawia.
0: W mediach oficjalna linia śledcza idzie w jeszcze inną stronę. 4 dni po zaginięciu szef policji w Potency mówi w wypowiedzi dla agencji ANSA, że przy braku istotnych elementów wskazujących na czyny karne przeważa hipoteza dobrowolnego oddalenia się dziewczyny. Miesiąc później do miasta przyjeżdża minister sprawiedliwości Giovanni Conso. Komentuje krótko. Sprawa jest delikatna, ale mogłoby chodzić o ucieczkę z miłości. To byłoby bardziej romantycznie.
1: Jednak Restivo w końcu trafia do aresztu. Jednak dopiero w październiku 1994 roku, ponad rok po zaginięciu Elisy, i powodem nie jest zabójstwo, bo nie ma ciała, lecz składanie fałszywych zeznań. Chodzi przede wszystkim o opowieść Restivo o ranie dłoni. Twierdził on, że upadł na placu budowy na schodach, że poślizgnął się na błocie, potknął o cegłę, wyciągnął rękę, żeby się ratować. No tyle tylko, że oględziny kompletnie obalają tę wersję. Schody, które wskazywał, są suche, chronione przed deszczem. Nigdzie też tam nie ma żadnych śladów krwi. No po prostu nic się nie zgadza. Do tego zakrwawione ubrania, którymi Restivo miał rany owijać, zostały szybko wyprane i nigdy nie trafiły do policji. Chłopak spędza w izolacji 37 dni, zresztą później powie, że był w tym czasie maltretowany.
0: W 1995 roku

0: zapada wyrok. 20 miesięcy więzienia. W apelacji rok później kara zostaje podniesiona do 2 lat i 8 miesięcy. Tylko że we Włoszech krótkie wyroki są często zawieszane, więc Restivo zostaje na wolności.
1: Sprawa wytraca rozpęd. W 2001 roku akta zostały przekazane z prokuratury w potędze do Salerno. To jest reakcja na zarzuty stronniczości lokalnych władz. I ta stronniczość jest nie byle jaka, bo pewien skruszony członek włoskiej mafii zeznaje, że ojciec Danilo Restivo, ten szanowany dyrektor biblioteki, zaoferował dyrektorowi szpitala, tego, w którym opatrzono ranę ręki, pieniądze za wpłynięcie na śledztwo. Okej, dlaczego jemu? No bo tak się złożyło, że dyrektor szpitala był mężem prokuratorki prowadzącej sprawę. No cóż, no potenza bene.
0: Ale nawet w Salerno śledztwo nie posuwa się dalej. Wciąż nie ma ciała, nie ma świadków, są tylko poszlaki. Nieliczne, bo nikt porządnie nie zbierał śladów. No już wiemy dlaczego. Wreszcie wiosną 2002 roku Danilo Restivo pakuje walizki i wyjeżdża z Włoch. Jego narzeczona, Fiamma Marsango, dostała pracę w Bournemouth. Wyjeżdżają razem i wprowadzają się do piętrowego domu stojącego na skrzyżowaniu ulic Capstone i Chatsworth.
1: Dokładnie, naprzeciwko tego domu, w którym pół roku później zostanie zamordowana Heather Barnett. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tak, policja z hrabstwa Dorset wie już całkiem sporo o niepozornym Włochu sprzeciwka, a stopniowo dowiaduje się coraz więcej. Śledczy od miesięcy mozolnie odtwarzają to, co Heather robiła w ostatnich dniach przed śmiercią. Kalendarz, kontakty, zlecenia, korespondencja. I dopiero w maju 2003 roku w jej komputerze znajdują coś, co zmienia bieg dochodzenia.
1: To ten mail, ten do siostry, napisany 6 listopada 2002 roku, 6 dni przed morderstwem. Pamiętamy ten dzień, to wtedy do Heather przyszedł Restivo w sprawie zasłon i to wtedy zniknął zapasowy klucz. W mailu Heather opisuje wszystko po kolei. Wizytę klienta, zniknięcie klucza, to jak przewróciła mieszkanie do góry nogami i nigdzie tego klucza nie mogła znaleźć. Imienia tego klienta nie podaje, ale siostra wie, o kogo chodzi. Policja kontaktuje się z nią ponownie i teraz oni też wiedzą.
0: Restivo wraca na pierwszy plan śledztwa. Sprawa zasadnicza, jego alibi. Bilet autobusowy z 8.44 i kurs komputerowy w NACRO, organizacji pomocowej, która prowadzi w Bournemouth darmowe szkolenia komputerowe. Restivo chodził na nie regularnie. Komputer, przy którym pracował 12 listopada, policja zabezpieczyła już dzień po morderstwie. Ale dopiero teraz, po mailu Heather, biorą jego dysk twardy do dokładnej analizy informatycznej.
1: I tu pierwsza niespodzianka. Komputer został włączony o 8.35.32 rano. To prawie 10 minut przed godziną ze stempla na bilecie autobusowym, który Restivo przedstawił jako swoje alibi już na samym początku. Czyli ktoś inny musiał ten komputer uruchomić. Druga niespodzianka. O 9.08.03 ktoś loguje się hasłem Betin. Załóżmy, że to Restivo, no bo to faktycznie jego hasło.
0: A potem cisza. Przez ponad godzinę klawiatura nie rejestruje ani jednego naciśnięcia klawisza. Mysz nie poruszy się ani razu. Aktywność wraca dopiero o 10.10 i 28 sekund. Pierwsza interpretacja. Zalogował się i wyszedł na chwilę. Tylko ta chwila jakoś mu się przedłużyła. A do tego dochodzi jeszcze pewien szczegół.
1: Bo w NACRO prowadzona była księga wypożyczeń dyskietek. Tak, wtedy używało się dyskietek. No i Restivo tego dnia jedną dyskietkę wypożyczył. Tylko że pierwotnie wpisana w księdze była godzina 10.28. Została ona przekreślona i ponownie wpisana jako 9.00. Czyli ktoś tu dość konkretnie kombinował przy szczegółach.
0: Z całej tej układanki zaczyna się wyłaniać chronologia. I tak, o 8.30 Heather odwozi dzieci do szkoły. O 8.35 ktoś włącza komputer w NACRO na konto Restivo. 8.37 Heather wjeżdża w swoją ulicę. 8.44 bilet autobusowy Restivo zostaje ostemplowany. 9.08 ktoś loguje się na konto Restivo w NACRO.
1: Więc

9.24, a 9.30 kamera monitoringu pubu Richmond Arms, 200 metrów od domu Restivo, rejestruje mężczyznę przechodzącego ulicą. Twarzy z tego nagrania nie da się jednoznacznie zidentyfikować, ale sylwetka, ubranie, sposób chodzenia sprawiają, że dobrze znający Danilo Restivo świadek rozpoznaje go bez

0: wypadku, czegokolwiek fizycznego. Policja analizuje więc ponownie to, co znaleziono w domu zamordowanej. No nie jest tego za wiele.
1: Po pierwsze, dwa pasma włosów w dłoniach ofiary, lewa dłoń około 30 włosów należących do Heather, wyglądających jakby ktoś je równo odciął i wcisnął jej w palce. Prawa dłoń leżąca na brzuchu. Tu jest jeden długi na 9 cm kosmyk obcych włosów.
0: Wyizolowane z tych włosów DNA trafia do brytyjskiej Narodowej Bazy Danych DNA, czyli rejestru, w którym znajdują się profile osób kiedykolwiek zatrzymanych albo skazanych w Wielkiej Brytanii. No niestety brak trafienia. Brytyjska policja prosi też włoskich kolegów o porównanie z DNA znanych ofiar Restivo, kobiet, którym obciął włosy w autobusach i pociągach. Ale tu też nic.
1: Druga sprawa, zielony ręcznik, ten leżący obok ciała, częściowo zakrwawiony, ten, którego dzieci nie rozpoznają jako pochodzącego z ich domu. Pierwsze badania pokazują na nim głównie krew Heather i śladowe ilości jej śliny. Sprawca prawdopodobnie wytarł nim ręce, ale DNA samego sprawcy? W 2003 roku wczesne metody nie potrafią z takiego materiału uzyskać profilu zdatnego do porównania.
0: Po trzecie, buty Restivo z wanny, no te śmierdzące wybielaczem, trafiły do laboratorium w listopadzie 2002 roku. Wynik? Brak śladów. Wybielacz zrobił to, co miał zrobić. To wszystko. Dwa lata po morderstwie w 2004 roku śledczy mają serię poszlak i ani jednego twardego dowodu. Wiedzą prawie na pewno, kto zabił Heather Barnett. Tylko, że prawie na pewno w sądzie nie wystarczy.
1: Wobec tego policja decyduje się na bardziej zdecydowane działania. Operację, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy Restivo może planuje jakiś kolejny atak i czy uda się go złapać, zanim do tego ataku dojdzie. Akcja rusza wiosną 2004 roku. Cel jest prosty, po prostu nie spuszczać Restivo z oka, 24 godziny na dobę. Funkcjonariusze w cywilu podążają za nim w kilku samochodach na zmianę, śledzą praktycznie każdy jego ruch.
0: Restivo prowadzi pozornie zwyczajne życie. Pracuje, wraca do domu, gotuje, robi zakupy, ale ma jeden zwyczaj, który szybko zwraca uwagę policji. Lubi odwiedzać park Troop Mill. To rozległy teren na obrzeżach Barnmouth, popularny wśród spacerowiczów i biegaczy. I właśnie tam 5 kwietnia 2004 roku śledzący Restivo funkcjonariusze odnotowują coś dziwnego. Restivo czterokrotnie zatrzymuje się na jednym z parkingów. Za każdym razem pozostaje w samochodzie, patrzy. Po kilku minutach odjeżdża i wraca po godzinie albo dwóch.
1: Funkcjonariusze odnotowują też, kogo Restivo tak obserwuje. To są samotne kobiety, biegające, spacerujące, wyprowadzające psy. Za każdym razem tylko takie, które są zupełnie same.
0: 6 maja 2004 roku mężczyzna znowu wraca pod Troop Mill. Tym razem wysiada z samochodu. Ma na sobie ciemne ubranie. Na głowie kaptur, chociaż świeci słońce. Idzie kawałek w głąb parku, wraca po kilkunastu minutach, wsiada do samochodu i odjeżdża.
1: 12 maja 2004 roku znowu pod Troop Mill i tu policja postanawia działać. Patrol zatrzymuje Restivo pod pretekstem śledztwa w sprawie jakiejś kradzieży w okolicy. Taka standardowa kontrola, dokumenty, zawartość samochodu.
0: W bagażniku znajdują czarną torbę. W środku kominiarka, rękawiczki, długi nóż do filetowania ryb, nożyczki, komplet zapasowych ubrań. Restivo jest całkiem spokojny. Tłumaczy wszystko. Kominiarka, bo ma przewlekłe zapalenie zatoki, lekarz polecił chronić twarz przed zimnem. Tego dnia jest około 14-15 stopni Celsjusza.
1: Rękawiczki, no bo nie chce sobie ubrudzić rąk błotem, zapasowe ubranie, bo nie chce sobie pobrudzić tych ubrań, które ma na sobie. A nóż, no nóż znalazł go w parku i zabrał, żeby się dzieci nie pokaleczyły. Detektyw prowadzący sprawę nadaje torbie taką własną nazwę, murder bag, torba do mordowania.
0: No cóż, śledczy w zasadzie mają już pewność, ale wciąż nie mają dowodu. Wiedzą, że nie mogą zatrzymać Restivo, bo żaden z tych przedmiotów nie jest zakazany. Każdy można jakoś sensownie wytłumaczyć, a jednocześnie oczywiste jest, że muszą coś z tym zrobić.
1: Policja Dorset uruchamia więc rzadko stosowaną procedurę, tak zwaną

0: zwane Osman Warnings, ostrzeżenie Osman, czy może ostrzeżenie Osmanów. To jest formalne ostrzeżenie kierowane do osób, którym według policji może grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony konkretnego człowieka. Nazwa pochodzi od takiej głośnej sprawy z końca lat 80., w której brytyjska policja została pozwana za to, że nie ostrzegła rodziny Osman przed mężczyzną, który ich potem zaatakował.
1: Ostrzeżenia Osman dostaje partnerka Restivo, Fiamma. Dostają je też kobiety z jego kręgu znajomych, sąsiadki. Mają wiedzieć, że człowiek, którego znają, jest zdaniem policji niebezpieczny, choć pozostaje na wolności.
0: No a śledczy wracają do tego, na co już dawno zwrócili uwagę, bo wśród wszystkich poszlak, jakie policja zebrała przez te lata, jedna szczególnie nie dawała śledczym spokoju, to te buty Restivo z wanny, te śmierdzące wybielaczem, zabezpieczone 5 dni po morderstwie.
1: W 2002 roku przebadano je dostępnymi wówczas metodami i nie znaleziono niczego. W 2009 roku, gdy w kryminalistyce pojawiły się nowsze techniki, śledczy postanowili spróbować jeszcze raz. Tym razem z użyciem czegoś, co można zobaczyć tak często w serialach kryminalnych. Tyle, że w niezbyt precyzyjnej wersji.
0: No, chodzi tu o luminol i jego mniej znanego kuzyna, fiolet leukokrystaliczny, czyli w skrócie LCV. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo o tych metodach krąży kilka takich w sumie popularnych mitów, które warto wyjaśnić.
1: No, po pierwsze, czy luminol wykrywa krew, której nie widać gołym okiem? To akurat prawda. Luminol reaguje z żelazem zawartym w hemoglobinie i emituje przy tym niebieskie światło. Dzięki temu pokazuje plamy krwi, nawet jeśli ktoś próbował je zmyć. Działa też na ślady krwi sprzed wielu lat.
0: Po drugie, jeśli sprawca polał miejsce zbrodni wybielaczem, luminol i tak pokaże krew. No to jest jedno z najczęściej powtarzanych nieporozumień. Sprawa tu jest znacznie bardziej skomplikowana. Wybielacz, czyli najczęściej to jest pod chlorem sodu, ma 2 istotne dla śledczych właściwości. No po pierwsze, sam wywołuje silne, równomierne świecenie luminolu i do tego nie potrzeba ani krwi, ani żelaza. Świeży wybielacz potraktowany luminolem rozjarzy się na tyle intensywnie, że nie da się tego odróżnić od luminescencji wywołanej przez ślady krwi. Taki efekt jest widoczny przez około 8 godzin od wyschnięcia wybielacza, potem zanika.
1: Po drugie, wybielacz niszczy strukturę hemoglobiny. Rozrywa pierścień porfirynowy, w którym uwięzione jest żelazo. Żelazo zostaje, owszem, i nawet w takiej postaci wciąż może katalizować reakcję luminolu, ale dużo mniej efektywnie niż żelazo związane w czynnej hemoglobinie. Świecenie krwi po wybielaczu jest słabe i krótkotrwałe.
0: No, w efekcie sprawca, który polał jakieś miejsce wybielaczem niedawno, sprawi, że luminol świecić będzie wszędzie. A jeżeli polał dawno, no to ślady krwi będą albo świeciły bardzo, bardzo słabiutko, albo po prostu wcale. No w obu tych przypadkach ta metoda traci na wiarygodności.
1: Kolejna sprawa. Luminolu wcale nie używa się tak łatwo. Przede wszystkim świecenie jest słabe i trwa krótko. Widać je praktycznie tylko w głębokiej ciemności. W rzeczywistych warunkach to znacznie mniej spektakularne niż w serialach kryminalnych.
0: Z tych właśnie powodów, w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy materiału potraktowanego wybielaczem, kryminalistyka coraz częściej sięga po inną metodę, czyli ten wspomniany fiolet leukokrystaliczny.
1: Tu mechanizm chemiczny jest inny. LCV, czyli ten fiolet leukokrystaliczny, w postaci, w jakiej trafia do laboratorium, jest bezbarwny. Ale kiedy zetknie się z hemoglobiną w obecności nadtlenku wodoru, hemoglobina działa jak katalizator reakcji utleniania i LCV zmienia barwę na intensywny fiolet. Plamy krwi stają się widoczne jako wyraźne, ciemne odbicia, które utrzymują się tygodniami. Nie trzeba ciemnego pomieszczenia, nie trzeba fotografii, po prostu można to zaobserwować.
0: LCV ma jeszcze jedną przewagę nad luminolem. Pokazuje krew nawet wtedy, gdy hemoglobina została chemicznie uszkodzona, czyli no właśnie na przykład po użyciu wybielacza. Sygnał jest słabszy niż przy nienaruszonej krwi, ale wciąż spokojnie wykrywalny.
1: I tu wracamy do butów Restivo. W 2009 roku trafiają do ponownego badania, tym razem z użyciem LCV. I tu okazuje się, że wybielacz nie usunął wszystkiego, jak miał nadzieję Restivo. Na wewnętrznej wkładce

0: Atce jednego z butów LCV ujawnia plamę. Niewielką, ale wyraźną. Przy dużym palcu lewej stopy. To krew. Niewielka ilość, ale dość, żeby wywołała reakcję chemiczną.
1: Jest tylko jedno ale, za to spore. LCV pokazuje obecność krwi, ale no nic nie mówi o jej źródle. Żeby ustalić, czyja to jest krew, to oczywiście potrzebne jest DNA. Tymczasem wybielacz zniszczył całkowicie materiał genetyczny. No i z tej plamy nie da się wyizolować żadnego użytecznego profilu.
0: Czyli policja wie, że w bucie Restivo była krew. Nie wie czyja. To nie jest dowód, jakiego potrzebuje sąd. No ale to kolejna poszlaka. Tym razem fizyczna. Sąsiad, który 5 dni po morderstwie moczy buty w wybielaczu, bo jest w nich krew, której obecności nie potrafi wyjaśnić, no, fakt użycia wybielacza wskazuje jasno, że chciał te ślady ukryć.
1: A buty to nie jest jedyny dowód, do którego policja wróciła w 2009 roku. Drugim jest ten zielony ręcznik. Pamiętamy, leżał obok ciała Heather, częściowo zakrwawiony, nie pochodził z domu Barnettów. W 2003 roku przebadano go i znaleziono głównie krew samej Heather. DNA sprawcy z tego materiału nie udało się wtedy wyizolować.
0: Ale teraz dostępna jest już nowa metoda. Nazywa się LCN DNA od angielskiego terminu low copy number, czyli dosłownie mała liczba kopii. Klasyczne badanie DNA potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu komórek, żeby dać wiarygodny profil. LCN DNA radzi sobie z pojedynczymi. Zwielokrotnia materiał genetyczny tak mocno, że można pracować z fragmentami pozostawionymi przez kogoś, kto ledwie dotknął ręcznika.
1: Tu jest jednak pewien problem, no bo im mniej oryginalnego materiału, tym większe ryzyko, że profil będzie częściowo niekompletny, albo że się zwielokrotni takie DNA, które pochodzi z jakiegoś przypadkowego zanieczyszczenia.
0: Mimo tych ograniczeń badanie ręcznika daje wynik. Obok dominującego profilu Heather pojawia się drugi, słabszy, częściowy, ale wystarczający do porównania. No i wreszcie zgodny z profilem Danilo Restivo.
1: Prawdopodobieństwo, że ten drugi profil należy do kogoś innego niż Restivo, biegli szacują na 1 do 57 tysięcy. No to nie jest całkowicie jednoznaczne oczywiście wskazanie, bo oznacza, że w populacji Anglii i Walii jest około 1000 osób z takim samym profilem.
0: To wciąż za mało, żeby zamknąć sprawę. Restivo, gdy zostanie skonfrontowany z tymi informacjami w 2010 roku, powie, że ten ręcznik dał Heather sam. 6 listopada jako wzór koloru do uszycia firan.
1: Tyle, że nikt tego nie potwierdza. Ręcznik nie leżał w domu po wizycie Włocha, a Heather, gdy pisała do siostry o wizycie Restivo, ani słowem nie wspomniała o jakimkolwiek ręczniku.
0: I właśnie w tym momencie, gdy brytyjska policja ma już LCV z butów i LCN DNA z ręcznika, ale wciąż nie ma dowodu na tyle mocnego, żeby wskazać Restivo, w potency zaczyna się remont kościelnego dachu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: 17 marca 2010 roku, strych kościoła Santissima Trinita w Potenzy. Trwają prace remontowe, dach od lat przecieka, więc kościelni dekarze rozbierają warstwę starych dachówek nad wąską przestrzenią pod dachem między sklepieniem nawy a stropem. Dwie sprzątaczki wchodzą tam, żeby pomóc uprzątnąć gruz. Pod stertę dachówek widzą coś, co najpierw biorą za szmaty, potem dostrzegają czaszkę. Obok leżą okulary, zegarek, sandały, stary materac i szczątki ubrań.
0: Tożsamość ofiary potwierdza się bardzo szybko. Eliza Klaps, 17 lat, 6 miesięcy i 5 dni od dnia, w którym weszła do tego kościoła z Danilo Restivem. Sucha, zamknięta przestrzeń sprawiła, że ciało częściowo się zmumifikowało, zachowując ślady. Sekcja zostaje zlecona dwojgu czołowym włoskim biegłym, a oni ustalają, w jaki sposób Eliza zginęła. Znajdują 13 ran kłutych, jedna z nich tak głęboka, że ostrze przebiło ciało aż do pierwszego kręgu piersiowego.
1: Ale to nie wszystko, co biegli odczytują z ciała i miejsca jego ukrycia. Stanik Elizy jest rozcięty z przodu, między miseczkami. Slipki przecięte, spodnie zsunięte, część włosów obcięta, równo w sposób, który zupełnie nie wygląda przypadkowo.
0: podobieństwa są oczywiste. Śmierć Heather Barnett i Elizy Clapp

0: Phillips łączy ten sam schemat.
1: Na bluzce Elizy biegli znajdują coś jeszcze. Plamkę krwi. Wyizolowane DNA daje pełny profil. Pasują do profilu Restivo z prawdopodobieństwem przypadkowej zgodności wynoszącym 1 do miliarda. Tak, to jest efekt tej rany na dłoni.
0: 3 dni po znalezieniu szczątków Elisy, 19 marca 2010 roku, brytyjska policja zatrzymuje Danilo Restivo w Bournemouth.
1: W brytyjskim sądzie czeka go proces za zabójstwo Heather Barnett. Tylko czy ława przysięgłych może dowiedzieć się o tym, co stało się 9 lat wcześniej w potędze?
0: W prawie angielskim obowiązuje stara zasada. Oskarżonego sądzi się za konkretny czyn, a nie za to, kim jest. Sąd nie powinien dowiadywać się o wcześniejszych przestępstwach oskarżonego, bo to mogłoby skłonić ławę do skazania go nie za to, co teraz mu zarzucają, tylko za jego ogólną złą reputację.
1: Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, który w brytyjskim systemie funkcjonuje od ponad 100 lat, tak zwana doktryna z dowodu z podobnych faktów. Mówi ona, że jeżeli oskarżony popełnił wcześniej inne przestępstwo, którego sposób popełnienia jest tak charakterystyczny, jednocześnie nietypowy, że trudno tu mówić o jakimś przypadku, można to wcześniejsze przestępstwo przedstawić w sądzie.
0: Sędzia Tracy, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze, ma trudną decyzję do podjęcia. Trudną, bo Restivo nigdy w Anglii za zabójstwo Elisy nie odpowiadał. Trudną, bo prawo brytyjskie rzadko stykało się z sytuacją, w której ten inny, podobny czyn został popełniony za granicą. I jednocześnie oskarżony nie został za niego prawomocnie skazany w momencie, kiedy rozpoczął się proces.
1: Tracy ostatecznie dopuszcza włoski materiał. Decydujące okazuje się zestawienie zbieżności. Obie ofiary, kobiety, z którym Restivo miał bezpośredni kontakt, obie miały rozcięty stanik z przodu między miseczkami. Obu częściowo ściągnięto albo zsunięto bieliznę. Obie miały obcięte włosy w sposób przypominający rytuał. W obu przypadkach Restivo zostawił przy ciele albo na nim ślady własnej krwi. Z rany na dłoni w przypadku Elisy, w niejasny sposób w bucie w przypadku Heather.
0: 5 cech. Każda z osobna mogłaby być zbiegiem okoliczności. Razem nabierają znaczenia. Proces Restivo w Winchester w Anglii rusza w maju 2011 roku. Ława przysięgłych dowiaduje się wszystkiego, co wiadomo o losach Elisy Claps.
1: 29 czerwca 2011 roku ława uznaje Danilo Restivo za winnego zabójstwa Heather Barnett. Sędzia orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Rok później sąd apelacyjny łagodzi ten wyrok do minimum 40 lat.
0: 5 miesięcy później rusza proces we Włoszech, w Salerno. Restivo zostaje zaocznie skazany na 30 lat za zabójstwo Elisy Claps. Wyrok podtrzymują wszystkie kolejne instancje. 23 października 2014 roku sąd kasacyjny w Rzymie ostatecznie odrzuca apelację. Sprawa, która ciągnęła się przez 21 lat, jest teraz już formalnie zamknięta. Morderca odsiaduje karę w brytyjskim więzieniu Full Sutton w Yorkshire.
1: Pozostają jednak pytania, na które nie ma odpowiedzi. Pierwsze o księdza Domenico Sabie, człowieka, który przez 17 lat blokował dostęp do strychu kościoła w Potence, gdzie leżało ciało Elisy. Don Mimi umarł w 2008 roku, 2 lata przed znalezieniem szczątków. Czy wiedział o nich? Po jego śmierci znaleziono wśród jego rzeczy list, niewysłany, napisany do rodziny Claps. Treść tego listu nigdy nie została ujawniona.
0: Włoski sąd kasacyjny w uzasadnieniu wyroku z 2014 roku zwrócił uwagę na ten szczególny, lokalny układ, tę zmowę milczenia, które sprawiły, że ciało nastolatki leżało pod dachem czynnego kościoła przez 16 lat, podczas gdy jej rodzina szukała jej po całym świecie.
1: 2 lipca 2011 roku w Potence odbył się pogrzeb Elisy Claps. 17 lat, 9 miesięcy, 20 dni po jej śmierci. Msza pogrzebowa jednak nie odbyła się w kościele Santissima Trinita, ani w żadnym innym kościele Potence. Rodzina Elisy odmówiła. Zamiast tego ksiądz odprawił ją pod gołym niebem na placu Don Bosco w centrum miasta.
0: A kościół Santissima Trinita pozostał zamknięty przez 8 lat. Jego ponowne otwarcie w sierpniu 2019 roku odbyło się dyskretnie, bez

0: ogłoszeń w pustym mieście w środku wakacji.
1: Na nowe odcinki Laboratorium Zbrodni zapraszamy Państwa w każdy piątek na Spotify, stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Bardzo też zachęcamy do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
0: I zapraszamy również do naszego drugiego podcastu, który powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, a ponieważ to jest wideo podcast, znajdą go Państwo także na YouTubie.
1: A teraz
0: do usłyszenia.
1: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Można spodziewać się kolejek na stacjach paliw, bo od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%.
1: Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyn i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że wygaszenie programu CPN automatycznie przełoży się na podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozują, że ceny benzyn i oleju napędowego skoczą od 60 do 90 groszy za litr. CPN w drugiej odsłonie wprowadzono na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotu z letniego wypoczynku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31. Można było dowiedzieć się, jak spakować plecak ratunkowy, na co zwracać uwagę podczas ewakuacji i gdzie szukać bezpiecznego schronienia. Eksperci opowiadali o tym uczestnikom treningów reagowania. Kolejny dzień takich warsztatów odbył się wczoraj w całym kraju. Chodzi o to, by jak najwięcej obywateli poznało wiedzę potrzebną w kryzysowych sytuacjach, tłumaczy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Te treningi to jest tak przemyślane, aby były organizowane właśnie wtedy, kiedy odbywają się takie większe imprezy plenerowe związane z zakończeniem wakacji, z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dożynkami właśnie gminnymi, powiatowymi, gminno-powiatowymi, tak aby trafiać z tym przekazem w miejsca, gdzie tych ludzi przewija się najwięcej.
0: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło prawie 290 tysięcy osób. Tymczasem polscy politycy są zgodni w sprawie aresztowania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po kłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
3: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Zbigniew Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
4: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
3: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
5: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
3: Karol Karski z PiS stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
6: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
3: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Rząd nie planuje finansowania Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie znalazły się pieniądze dla instytucji.

0: Minister finansów Andrzej Domański tłumaczy, że Trybunał nie złożył na czas planów finansowych na przyszły rok. Decyzję sądu skrytykował prezydent Karol Nawrocki.
1: Co do głodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest to działanie oczywiście antypaństwowe. Trybunał Konstytucyjny odgrywa bardzo ważną funkcję w polskim systemie ustrojowym i nieprzeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, jest wstydem dla obecnie rządzących.
0: A Trybunał Konstytucyjny informuje, że 30 lipca jego prezes przekazał ministrowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok. Na koniec o sytuacji niczym z filmu akcji. Młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej Pokrz na Węgrzech. Do zdarzenia doszło w Koloszy.
2: Według informacji lokalnej policji mężczyzna miał wyrywać z ziemi liny, którymi samolot był przymocowany, a następnie wystartować z drogi serwisowej z pominięciem pasa startowego. Samolot został szybko wykryty przez węgierski system kontroli przestrzeni powietrznej. Z bazy w Kecskemétre podarwano parę myśliwców Gripen, które przechwyciły i monitorowały skradzioną maszynę lecącą w kierunku Pokrz. Lot zakończył się w okolicach miejscowości Gerien. Mężczyzna wykonał przymusowe lądowanie w polu słoneczników, uszkadzając samolot. Odniósł jedynie lekkie obrażenia. Następnie opuścił miejsce lądowania i dotarł do drogi, gdzie próbował odebrać samochód przypadkowemu kierowcy. Próba kradzieży samochodu się nie powiodła, a mężczyzna został zatrzymany przez policję. Lokalne źródła podają, że mężczyzna mógł być nietrzeźwy. Okoliczności kradzieży samolotu, lotu oraz późniejszej próby kradzieży samochodu wyjaśnia węgierska policja. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy dzień w całej Polsce, a na południowym wschodzie mogą pojawić się opady gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielnym wydaniu naszej audycji na początek porozmawiamy o wodzie. A woda to życie, woda to skarb, którego niestety mamy coraz mniej. Dobitnie przekonujemy się o tym tego lata, patrząc na wysychające zalewy czy odsłonięte dna rzek. Dlatego tak ważne są różne działania na rzecz zatrzymywania wody w przyrodzie. Między innymi tym od 37 lat zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie fundusz prowadzi kilka projektów ze wsparciem funduszy unijnych, które mają pomóc w lepszym retencjonowaniu wody. Mogą z nich skorzystać na przykład samorządy zobowiązane do przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, o czym w naszej audycji mówił zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
5: Jeżeli chodzi o środki unijne, to mówimy tu o kwocie ponad 2 miliardów euro, czyli około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o środki krajowe, to mamy programy kilkuset milionowe. Działania, które w tej chwili podejmujemy, są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę duże miasta, bierzemy średnie miasta, bierzemy działania prowadzone przez Wody Polskie, bierzemy działania prowadzone przez Lasy Państwowe i bierzemy również działania prowadzone przez nas, mieszkańców. Jeżeli chodzi o te działania związane z miastami, to przede wszystkim mamy odbetonowywanie miast, zielono-niebieska infrastruktura, zatrzymywanie, tworzenie zbiorników retencyjnych dla danej miejscowości. Przykładem najlepszym jest Bydgoszcz, które jest miastem gąbką. Tam jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, które są albo nawierzchniowe, albo podziemne. One gromadzą tą wodę, a potem ta woda jest wykorzystywana choćby do podlewania ogrodów, do podlewania parków i w tym kierunku idziemy. No ale wiadomo, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie miejskie plany adaptacji.
4: One zostały. Co to są za dokumenty właśnie?
5: To są właśnie dokumenty, które pokazują strategię działania poszczególnych miast. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast powyżej 100 tysięcy, ale coraz więcej mniejszych miast również takie plany przygotowuje, czyli w jaki sposób zebrać i zabezpieczyć tą wodę, która spadła na danym terenie i nie powodować podtopień naszych miast.
4: Bo która, często, tak jak pan powiedział, no, spada często w bardzo dużej ilości w bardzo krótkim czasie.
5: Dokładnie. I tak pan wspominał, średnia się zgadza. Ale w rzeczywistości więcej szkody nam wyrządzi ta woda, niż nas zabezpieczy. Więc tutaj w tym wypadku po pierwsze też niestety nasz kraj uczy się na błędach. Kiedyś bardzo była modna betonoza, coraz więcej rynków było zabetonowywanych. W tej chwili odchodzimy od tego. Robimy parki kieszonkowe, tworzymy

0: nowe enklawy dla roślin, dla łąk kwietnych, więc to wszystko powoduje, że jednak ta woda będzie zatrzymywana, a tym samym będziemy obniżać temperaturę powietrza w naszych miastach, a o to przede wszystkim nam wszystkim chodzi.
1: Ale obok działań w skali makro ważne są te w skali mikro. Każdy z nas bowiem może przysłużyć się do większego retencjonowania wody. Właściciele domów jednorodzinnych czy ogrodów działkowych mogą skorzystać z programu mikroretencja i uzyskać dofinansowanie do utworzenia instalacji na deszczówkę. O czym więcej ponownie Robert Gajda.
0: Tutaj mówimy o programie, który kiedyś był znany jako Moja Woda, który przez kilka lat, ponad 60 tysięcy inwestycji zostały objęte tym programem, czyli małe zbiorniki do zatrzymywania deszczówki w miejscu, gdzie one spadną, czyli przy domach jednorodzinnych. My w tym wypadku zdecydowaliśmy się, żeby właśnie pójść w kierunku tej mikro, nawet właśnie obecna nazwa mikroretencja nawiązuje do tego. Chcieliśmy, żeby w nowej odsłonie wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zatrzymywać wodę na swoim terenie, na swoich ogrodach, mogli to robić i co najważniejsze, żeby nie było tej luki między programem Moja Woda i mikroretencja. Uwzględniamy wszystkie wnioski, które zostały złożone od lipca 2024 roku, czyli poniesione koszty.
1: I jakie jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest bardzo duże. Co się okazuje, że po półtora miesiąca działania tego programu w niektórych województwach mamy już wykorzystanie na poziomie 40 paru %. Ale tu też chciałem uspokoić naszych mieszkańców, jeżeli się okaże, że zainteresowanie będzie dużo większe, będziemy w tym wypadku powiększać tą pulę na to działanie. Takich parę statystyk, te 60 tysięcy przydomowych instalacji zatrzymuje ponad 6 milionów metrów sześciennych wody na rok.
1: Ogromna
0: ilość. W sytuacji tak, obecnego programu bierzemy pod uwagę około 20 tysięcy takich inwestycji, czyli kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie możliwość zatrzymania. Tu też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że mieszkańcy z zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej w tej chwili nie mogą się załapać na ten program mikroretencja. Oni złożyli wnioski. Tu chciałem uspokoić, te wnioski będą rozpatrzone. W tej chwili równolegle przygotowujemy drugi program dla tych osób. Nie było nabrane pod uwagę wcześniej, ale stwierdziliśmy, że to jest tak cenna ilość tych wniosków, że będziemy chcieli to wykorzystać, więc na spokojnie w ciągu 3 miesięcy będzie uruchomione mikroretencja 2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
1: I jak z tego programu w takim razie skorzystać, jak dostać
0: tak, jeżeli chodzi o skorzystanie z programu mikroretencja, co najważniejsze, w tej chwili są podpisane umowy z 16 wojewódzkimi funduszami w całym kraju. Każdy wojewódzki fundusz ma przeznaczony budżet na to działanie i co najważniejsze, składanie wniosków jest poprzez system GWD, czyli ten ogólnopolski system, w którym składamy wszelkie wnioski, czy tam mieliśmy na nasze auto, mój prąd, czy też czyste powietrze. Tak samo będzie można złożyć te wnioski w tym działaniu.
1: Ale to można zrobić osobiście, czy trzeba się udać, czy do oddziału
0: można
1: osobiście
0: za pomocą właśnie systemu internetowego. Weszliśmy w XXI wiek, więc powinniśmy ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
1: A jakie kwoty można
0: właśnie, i to jest
1: zyskać?
0: Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Mówimy tu o 90% kosztów kwalifikowanych,
1: no, czyli prawie
0: ale nie
1: inwestycja.
0: Więcej niż 8 tysięcy złotych, czyli załóżmy przy instalacji, która kosztowała nas 9 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę dofinansowanie, powinniśmy dostać 8100. W rzeczywistości dostaniemy 8 tysięcy złotych, więc mówiąc szczerze, zapewnimy sobie zakup takiego zbiornika, bo to musi być zbiornik na wodę przynajmniej 2 metry sześcienne, które nam będzie zatrzymywał. W tym wypadku cały system do rozsączania tej wody, bo co ważne, my musimy pokazać, że później tą wodę wykorzystujemy w swoim ogrodzie, więc możemy zainwestować w pompy, w systemy nawadniające, co też bardzo ważne, nie dotyczy to rolników, którzy prowadzą działalność, czyli czy to sady, czy też właśnie wielkie pola obszarowe. To dotyczy osób, które mają domy jednorodzinne i w tym wypadku one decydują się na zatrzymywanie i wykorzystywanie tej wody do własnych potrzeb.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie mikroretencja.gov.pl. A my w tę ostatnią niedzielę wakacji polecamy spacer do najbliższego lasu. Tym bardziej, że to wspaniałe lekarstwo. Spacery po lesie i kontakt z naturą są bowiem elementem leczenia wielu schorzeń. W niektórych krajach pacjenci otrzymują takie oficjalne zalecenia lekarskie, a za naszą zachodnią granicą powstają nawet certyfikowane lasy lecznicze. O tym w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Marek Michalski, dziennikarz i autor książki Las na receptę.
2: W Korei na przykład południowej normalnie lekarz wystawia faktyczną, oficjalną receptę w ramach refundacji na przykład spacer ornitologiczny.

0: na terapię leśną, lasoterapię, kąpiel leśną. Bardzo różne są nazwy w różnych krajach, ale chodzi o to samo. O takie kontemplacyjne, medytacyjne, z nastawieniem na odbiór świata wszystkimi zmysłami, przebywanie w naturze, takie bardzo powolne. I okazuje się, że tych oddziaływań jest cała masa. Profesor Ching Li z Japonii, jeden z prekursorów badań naukowych, mówi, że jest takie przysłowie japońskie: mądry kamień trafia trzy ptaki. I chodzi o to, że to jest po pierwsze zdrowe, po drugie bezpłatne, po trzecie nie ma skutków ubocznych. Więc no takich lekarstw koncerny farmaceutyczne poszukują intensywnie, nie jest to takie proste.
1: No dobrze, ale dostajemy receptę i gdzie ją zrealizować, gdzie ją wykupić, bo taką zwykłą to wiemy, że w aptece.
0: Ona jest
1: za darmo. Receptę na las, no to jakoś trzeba to właśnie wykupić, zorganizować, no, wziąć za to odpowiedzialność samemu, że taką receptę dostaliśmy i mamy się do tego zastosować, bo to tak jak z zaleceniami lekarskimi, tak dieta na przykład, no to trochę na tej samej zasadzie, że tak jak dietę nam lekarz ustala i proszę nie jeść tego, a jeść to, to tak samo proszę iść do lasu i już zostawia to w gestii pacjenta?
0: Rozmaicie, to też zależy od lekarza i od kraju, bo to bardzo różnie wygląda. No lekarz może po prostu powiedzieć, proszę pani, przy pani akurat schorzeniu, ja zalecam przynajmniej 2-3 godziny tygodniowo w lesie, najlepiej w lesie iglastym z przewagą drzew iglastych albo w lesie liściastym gdzieś w pobliżu wody, bo akurat przy pani schorzeniu to oddziaływanie będzie najlepsze, najskuteczniejsze i można się na przykład inhalować tym powietrzem. Ale to też jakby kwestia, to musi być konkretny las, to znaczy taki, który spełnia jakby pewne warunki. To jest też ciekawe, bo już na świecie wprowadza się certyfikacje dla lasów leczniczych. Najdalej poszli Niemcy. Oni rozróżniają certyfikaty dla lasów leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. I kiedy ich o to zapytałem, to sami powiedzieli, śmiejąc się, że no tak, my Niemcy kochamy certyfikaty. Ale to wynika z tego, że badania nad tym trwają. Między innymi na warszawskim SGGW profesor Emilia Janeczko prowadzi takie programy badawcze, gdzie chcą naprawdę udowodnić, jaki konkretnie las, w przypadku jakiego konkretnie schorzenia jest idealny, dedykowany. Takie badania są przeprowadzane na całym świecie. Natomiast takie rozwiązania systemowe, jak mówiłem, na przykład w Korei, są też w Irlandii. Bardzo zaawansowane jest to również u naszych sąsiadów na Litwie, gdzie jest oficjalny zawód terapeuty leśnego jeszcze w tej chwili. No w Polsce to trwa rozwój, ale zapytała pani o to, jak zrealizować tę receptę. No jest kilka sposobów. Pierwszy, najprostszy, to po prostu pójść do lasu i dać sobie taką przestrzeń na bycie w nim. Nie, to nie ma być spacer, gdzie chcemy gdzieś dojść. Idźmy po prostu do lasu, znajdźmy sobie jakieś miejsce i pokrążmy. Posłuchajmy, podotykajmy, zamknijmy oczy, poczujmy, jak nasze dłonie dotykają mchów, porostów i tak dalej. Można też słuchać bardzo uważnie.
1: A nie patrzą na nas wtedy jak na wariata? Ci inni, którzy przyszli na grzyby?
0: Niekoniecznie, choć...
1: Albo niech po prostu patrzą,
0: tak,
1: jest sprawa.
0: Ja wiem, do czego dążymy, bo przy okazji kąpieli leśnych i terapii leśnej pojawia się temat przytulania do drzew na przykład, co łatwo bardzo obśmiać. I to może się wydać pretensjonalne i nawiedzone, natomiast...
1: I na pokaz?
0: I na pokaz, może? Tak, oczywiście. I tak się też dzieje. Natomiast to nie jest obowiązkowe podczas tego, co my proponujemy, terapii leśnej czy kąpieli leśnej. Natomiast to przytulanie się do drzew, wbrew pozorom, ma bardzo fajne oddziaływanie prozdrowotne. Nie tylko psychiczne, no bo wiadomo, jakieś tam wsparcie, taka relaksacja i kontakt z naturą, ale też na poziomie biochemicznym zachodzą różne zmiany w naszym organizmie. Na przykład te drzewa wydzielają substancje, które nazywamy fitoncydami. To są substancje, którymi drzewa bronią się przed chorobami, przed pasożytami i one tak samo prozdrowotnie działają na nas. Bardzo nam stymulują układ immunologiczny do tego stopnia, że na przykład bardzo aktywne się robią komórki tak zwane z angielska natural killers, które zwalczają komórki nowotworowe. I badania pokazały, że po takim 2-3 godzinnym wyjściu do lasu ten nasz organizm jest taki właśnie pozytywnie pobudzony i zabezpieczony przez tydzień. Jeżeli powtórzymy taką aktywność dzień po dniu, na przykład w sobotę, w niedzielę, to nawet do miesiąca takie oddziaływanie się utrzymuje. I na to są twarde dane naukowe. To nie jest lex szarlatan, tylko to już zaczyna być poważna dziedzina naukowa, nazywana również medycyną leśną, ale w kontekście takim bardziej prewencyjnym, czy wspierania.
1: I wsparcia, bo nie chodzi o to, żeby teraz odstawić leki.
0: Absolutnie
1: i leczyć się
0: nie.
1: Korą drzewa i światłem i zapachem lasu.
0: Tak. Znaczy to jako dodatkowy element zdrowienia czy rehabilitacji jest fantastycznym narzędziem, natomiast nie zastąpi tabletek, psychoterapii, terapii, no w ogóle

0: tradycyjnego leczenia. Natomiast no, takie holistyczne podejście. To się ciśnie słowo na usta. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Japończycy zaczęli badać ten temat w latach 80., kiedy plagą stała się śmierć z przepracowania. Ocenia się, że nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o poziom przepracowania i wypalania, właśnie w tej chwili zbliża się do podobnego momentu, w jakim Japończycy byli w latach 80. Oni byli po mniej więcej 30 latach nadganiania świata zachodniego, po zniszczeniach wojennych i tak dalej. My jesteśmy po 30 paru latach nadganiania świata zachodniego, po upadku systemu komunistycznego. Gwałtowny rozwój gospodarczy, którym się tak chlubimy, ma swoje koszty. No i to może być jeden ze sposobów, który pomaga te koszty zmniejszyć troszkę albo neutralizować.
1: No tak jak dostajemy przecież nieraz od lekarza receptę na to, żeby pojechać nad morze, nawdychać się jodu. I nikt się z tego nie śmieje, nikt się nie dziwi. Wiele osób mówi, że no właśnie dobrze, żebym pojechała na tydzień, dwa nad morze czy do sanatorium, gdzie właśnie jest ten spokój, wyciszenie, ta terapia taka blisko natury. No a tutaj mówimy konkretnie o lesie, który przynosi nam też sporo korzyści. To jak wygląda właśnie taka podróż, taka kąpiel leśna, takie przebywanie w lesie bardzo uważne?
0: Zacznę może od zaproszeń, bo tak nazywamy te ćwiczenia, które przewodnik czy prowadzący proponuje uczestnikom. Nazywamy je zaproszeniami, dlatego że to jest rzecz absolutnie nienarzucająca. Jeżeli ktoś ma ochotę coś innego zrobić, na przykład, nie wiem, ja proponuję skorzystanie ze zmysłu słuchu, a ktoś woli jednak popatrzeć na przykład na światło, które prześwituje przez liście, to w porządku, wszystko jest okej. Ważne, żeby to robić w skupieniu, w milczeniu, nie przeszkadzać innym. No więc zaczynamy najczęściej prostymi ćwiczeniami oddechowymi, potem bardzo powoli wchodzimy do lasu. To jest tempo 1 do 2 km/h. Takie, kiedy no, normalnie to byśmy się zaczęli nudzić, ale właśnie chodzi o to, żeby ten nasz mózg się przestawił na troszkę wolniejsze obroty. No i potem zaczynamy. Na początku są takie zaproszenia bardzo fizyczne, czyli korzystanie ze zmysłu mechanicznego, jakim jest słuch na przykład, czy wzroku.
1: Czyli próbujemy coś wysłyszeć, czego normalnie byśmy usłyszeli, nie zwrócili uwagi na taki dźwięk, a tutaj wytężamy słuch i wytężamy wzrok na konkretnych jakichś szczegółach.
0: To samo jest z dotykiem. Można też na bosaka na przykład pochodzić po lesie. No, są różne przeciwwskazania czasami, no ale to jest dłuższy temat. I powolutku przechodzimy do takich bardziej metaforycznych zadań, kiedy prosimy, żeby coś sobie wyobrazić. Japończycy mają takie też zaproszenie, kiedy proponują uczestnikom, żeby podeszli do jakiegoś drzewa i opowiedzieli mu o swoich zmartwieniach. Można się wygadać wtedy. Można też spróbować wtedy posłuchać. Może drzewo coś nam powie. No pani się uśmiecha, ja się też uśmiecham, ale to są fajne rzeczy, które można zrobić, tylko trzeba sobie dać przestrzeń.
1: Troszkę... No czasami się wypłakujemy w poduszkę, no to tak samo możemy się wygadać do drzewa.
0: Jakby właśnie w tym momencie sobie zdałem sprawę, że to, czego my staramy się ludzi nauczyć, to zachować się w lesie trochę jak dziecko. Z taką otwartym umysłem, bez myślenia o ocenianiu przez innych i tak dalej, ale też z taką ciekawością, otwartością na te wszystkie bodźce i to jest w zasadzie sedno tego wszystkiego.
2: Uważny spacer z ciekawością dziecka po lesie. Myślę, że to idealny pomysł na ostatnią niedzielę wakacji, by trochę zredukować stres związany z powrotem do pracy i szkoły. Życzę zatem przyjemnych niedzielnych leśnych spacerów i dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Reportaż na radio.

0: Elżbieta Różycka, jestem emerytowaną nauczycielką i edukatorką i biologiem. I kocham to miejsce, gdzie jestem.
1: No właśnie, gdzie jesteśmy?
0: Jesteśmy na ścieżce Dąb Dominik. To jest taka ścieżka, która jest nazwana na cześć profesora Dominika Fijałkowskiego, wspaniałego biologa z Lublina, który, ja to nieraz mówię, bo jestem też przewodnikiem, opowiadam, że profesor Fijałkowski uczynił bardzo wiele, żeby ten

Nazywam się Tadeusz Roczniak. Jestem przyrodnikiem, zajmuję się w Poleskim Parku Narodowym czynną ochroną żółwi błotnych, prowadzę ośrodek edukacyjny. Jesteśmy dosyć młodym parkiem, bo powstał Poleski Park Narodowy 1 maja 1990 roku. Gospodarujemy mniej więcej na około 10 tysięcy hektarów, czyli w skali kraju jesteśmy takim średniakiem. Z tym, że jest to pierwszy park o charakterze wodno-torfowiskowym. Podobne są parki oczywiście, ale nie o tak szerokim przekroju. Tutaj ta bioróżnorodność jest wspaniała, no zresztą jak całe Polesie.

0: No, żurawie możemy zaobserwować praktycznie przez cały rok. Ostatnie zimy są byle jakie, także dużo żurawi zostaje. Ale najwięcej, najłatwiej, no to tak powiedzmy od połowy sierpnia do połowy listopada.
1: I to jest właśnie wyjątkowy czas i najlepszy czas tak naprawdę, żeby te żurawie obserwować. Piotr Markowski, Poleski Park Narodowy, Zespół do Spraw Edukacji i Udostępniania. My co prawda już zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą Pożegnanie Żurawi, natomiast żurawie wcale się z nami tak do końca nie pożegnały. Mam nawet wrażenie, że jest ich więcej niż podczas sierpniowego liczenia, kiedy to doliczyliśmy się 2900 tych ptaków. Przed świtem byliśmy na torfowisku Bagno Bubnów, gdzie właśnie te żurawie się gromadzą w największych ilościach. I mieliśmy wszyscy wrażenie, że tych żurawi było nawet więcej niż w sierpniu podczas imprezy Pożegnanie Żurawi.
2: Nazywam się Piotr Oleszczuk z Wytyczna. Minie Urszulin, nieopodal Poleskiego Parku Narodowego.
3: Czy one tak codziennie?
2: Tak, w okresie jesiennym na godzinę przed wschodem słońca, czyli o świcie, praktycznie w jednym momencie całe stado podrywa się, kilka tysięcy osobników, krążąc nad bagnami, nad torfowiskami. Rozdzielają się później w mniejsze grupy, w pary, które już się złączyły w tym roku i udają się na żarowiska. Tutaj na nieopodal, na Krowie Bagno, Bagno Andrzejowskie, Wincięcina, no nawet do 5 kilometrów stąd.
4: Ja miałam męża ornitologa, więc no... Na co ornitolog może złapać dziewczynę? No może tam pokazać ptaki, no nie? Mój mąż był biologiem, ale przede wszystkim kochał ptaki, był świetnym ornitologiem. No i co? I to, jak dzieci trochę podrosły, to jeździliśmy sobie, no, obserwowaliśmy. Chociaż mój mąż bardziej, bo częściej, bo on potrafił o 4 wstać i polecieć, pojechać na rowerze, żeby zobaczyć jakieś ptaki. Te ścieżki mu były tutaj... wszystkie znane i ukochał sobie tą przyrodę. Także znajomość się zaczęła dzięki temu, że poznałam mojego męża. Chociaż biologię zawsze lubiłam. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Moja mama przywędrowała na Dolnym Śląsku z Wołynia. Uciekła z Wołynia z ostatnim transportem. Została uratowana przez Ukraińców. W 1943 roku ja mieszkałam do czasu studiów w Nowej Rudzie, a na studia poszłam do Lublina, żeby się usamodzielnić. Zresztą na UMC się była mikrobiologia, a tutaj skąd się wzięłam, bo mąż pracował na uczelni, mieszkaliśmy przez jakiś czas w akademiku, no mówię w pewnym momencie, no nie, my dwoje, troje dzieci w akademiku.

I to mówię, Andrzej, zrób coś. No i powstawał park i on dostał tutaj służbowe mieszkanie. I tak się znaleźliśmy. Na początku bardzo mi smutno było bez tu gór, no, a później jak zrobiłam sobie uprawnienia przewodnika po lesiu i jak zrobiłam uprawnienia przewodnika po Lublinie, pokochałam te miejsca. Taka kraina łagodności.

0: No dużo hałasu robią. To jest rozgrzewka, wymiana informacji, plotkowanie. Co to jest?
1: Podejrzewam, że rodzaj integracji. Trzeba wiedzieć, że żurawie łączą się w pary raz na całe życie. Dlatego symbolem są wierności, lojalności, przywiązania. I wydaje mi się, że to wymiana doświadczeń, jak należy się przygotować do lotu na zimowiska. Jeszcze będziemy mieli taki spektakl przez 2 tygodnie, może 3.
0: No ale to strasznie dużo energii kosztuje takie latanie, zanim się przystąpi do śniadania.
1: To jest rodzaj treningu i no, gdzieś muszą nabyć tych umiejętności w lataniu, w komunikowaniu się, bowiem przy tym locie już decydującym o przetrwaniu na zimę nie ma czasu na wymianę tych informacji, bowiem lecąc w kluczu, proszę zauważyć, że teraz trenują właśnie klucze. O, mamy piękny teraz widok, jak się wznoszą wszystkie naraz. W kluczu lecąc wymieniają się miejscami po to, aby oszczędzać energię. Super.
0: No, dużo ich.
1: Kilka tysięcy będzie. Łącznie.

0: Ja się dzisiaj zastanawiałam, co nas takiego fascynuje. No to nie tylko teraz jest moda na żurawie. Jedną z tych fascynacji to jest głos żurawia. To taka specyficzna budowa tchawicy, że ta tchawica jest pętelkowato zwinięta w mostku. Dzięki temu ten mostek i worki powietrzne pełnią też funkcję rezonansową. I też no, z tym głosem żurawi to też jest tak, że one mają na kilkadziesiąt sposobów możliwość porozumiewania się. Inaczej małe żurawie, młode, taki pisk wydają. Inaczej z kolei jak rodzice rozmawiają ze swoimi maleństwami, jeszcze w jajach, to tam też jest rozmowa. Też inny jest głos, kiedy żurawie są na zlotowiskach, porozumiewają się ze sobą.
1: Śpią stojąc w wodzie?
2: Tak, w płytkiej wodzie. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, żeby jakieś drapieżniki nie mogły do nich podejść. Chociaż w naturze raczej wrogów nie mają żurawie, jeśli chodzi o drapieżniki. Są na tyle czujne i płochliwe, że nie obawiają się. Aczkolwiek w naturze wolą środowiska takie bardziej kameralne dla siebie.
3: No i wokół tych olbrzymich stad zawsze dyżur, straż pełnią stare samce. I te stare samce stoją wokół tych stad, pilnują, rozglądają się w koło i stoją na jednej nodze. Dlaczego na jednej nodze? Bo w drugiej trzymają kamienie.
1: Dlaczego?
3: No, ze względów bezpieczeństwa, że jak ten strażnik uśnie, no to kamień chlupnie do wody, no i się obudzi. To taka poleska legenda. Ale coś w tym jest, bo faktycznie stare samce przeważnie są na zewnątrz stada. No i często stoją na jednej nodze, ale do tej pory jakoś nie udało mi się zaobserwować tego kamienia.
1: Co one jedzą?
0: To co?

0: jest dostępne, czyli odżywiałem się bezkręgowcami. Do bezkręgowców należą między innymi ślimaki. Drobnymi kręgowcami to na przykład jakieś tam drobne rybki. One są wszystkożerne, i rośliny, i zwierzęta. Więc zdarza się, że na przykład też żarują na polach. Lubią kukurydzę. Mogą zjeść nawet zgniłe ziemniaki też. Jak patrzymy na dziób żurawia, to on jest dosyć krótki, zaostrzony. Jak żuraw żaruje, to tak przebiera, trochę tam coś tam poruszy, tak, grzebnie i dopiero później zjada. Nawet dżdżownicę też zje. Także co się nawinie i co jest w stanie łyknąć, to jak najbardziej. No niestety rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z obecności żurawi, no bo jak znajdą coś smakowitego na polu, to hulaj dusza, także korzystają z tego.
1: Żurawiny nie jedzą?
0: Ja nie wiem. No ale to przecież głupi by był, gdyby nie jadł. No przecież to jest teraz tak łatwo dostępne.
1: A gniazda gdzie budują?
2: Gniazda przeważnie na takich terenach podmokłych. Można powiedzieć, że nie są jakimiś mistrzami w budowlach. Są takie gniazda byle jakie, z jakichś tam zbutwiałych roślin, suchych traw, i w gnieździe składają tylko dwa jaja.
0: No pamiętam czasy, kiedy współpracowaliśmy właśnie z Ukraińcami i Białorusinami, robiliśmy konferencje i spotykaliśmy się. Byłam na Białorusi, jestem pod wrażeniem, i na Ukrainie, to pierwszy raz jak byłam na Ukrainie, to wzruszyłam się bardzo, bo dojechałam do tych miejsc, z których pochodzi moja mama. Mój dziadek zginął w Zasmykach, był 27 Wołyńskiej, też byłam w miejscowości Kisielin, gdzie był kościół, do którego moja mama chodziła. Z tego kościoła uratował się ojciec Krzesimira Dębskiego. Więc myśmy się spotykali też i rozmawialiśmy o rzeczach, które nie były łatwe, bo dotyczyły historii też. No, myślę, że to było cenne, że właśnie ta przyroda była dla nas priorytetem, a nie jakieś... Znaczy nawet jeśli były te żale, to mieliśmy odwagę o tym rozmawiać też. Może miałam szczęście, że trafiłam na takich ludzi, którzy właśnie wiedzieli, że pewnych rzeczy nie zmienimy, nie cofniemy, ale że możemy nad tym pracować.
1: No, ale też myślę, że to jest pociągająca perspektywa, że ta przyroda Polesia może być właśnie tematem wspólnej rozmowy.
0: Myśmy robili też, właśnie ta wspólna rozmowa, to wyglądała też tak piękna rzecz. Z Towarzystwem dla Natury i Człowieka robiliśmy taką dużą imprezę międzynarodową Pieśni Bagien. I po prostu muzyka nas łączyła, gdzie uczyliśmy się tych charakterystycznych zaśpiewów pod kierunkiem mistrzów i mistrzyń z Białorusi, z Ukrainy i z Polski. Także to niosło się daleko. Jak śpiewaliśmy, to słychać było na kilka kilometrów nawet.
1: Tak jak śpiew żurawi.

Chyba już niemal wszystko, natomiast żurawie są zwierzętami, które cechuje monogamia, więc tutaj ten aspekt romantycznej miłości na całe życie jest również wplatany. Żurawie też stanowią symbol takiej wiernej, trwałej miłości. Choć zdarza się, że po śmierci partnera drugi żuraw może znowu wejść, powiedzmy, w parę, no ale nie zawsze się tak zdarza.

Proszę pana, przyroda do końca nigdy nie będzie prawdopodobnie poznana. Dlatego jest taka piękna, dlatego jest taka fascynująca.

Tam jest park Hortobagi, gdzie takim herbowym jest też żuraw, tak jak u nas w Poleskim Parku Narodowym, no ale tam to już są setki tysięcy żurawi. Także jeżeli chce pan zobaczyć jeszcze większe stada, no to polecam ten park narodowy.

0: Tu czas inaczej płynie. To jest taki teren, gdzie pozornie jest krajobraz mało rozmaicony, ale on wymusza specyficzny sposób podejścia do życia, że jest tu więcej spokoju. No jak te żurawie, które są symbolem też harmonii, może one tak sobie właśnie ten teren ukochały, żeby właśnie w takim miejscu być.
1: No to już chyba się teraz pożegnały i odlatują.
2: Tak, już coraz mniej ich tutaj zostało. Podobny spektakl, myślę, będzie może nie tak spektakularny jak o poranku. Przy powrotach też będą wracały tutaj na noc, na nocleg.
1: Ale też wtedy krążą i tak...
2: Nie, przylatują i siadają, tak jak zauważyliśmy tutaj do odlotu. Ustawiały się na łące, tak jakby do szyku. I później na żarowiska, a wieczorem gdzieś w godzinach 17-18 będą wracały tutaj na noc.
1: Ale już nie tak hałaśliwie?
2: Nie, nie. Podczas lotu będzie słychać ten klangor ich charakterystyczny.

0: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dziś uciekamy od wielkich, zadeptanych metropolii, a szukamy miast z duszą, idealnych na nieśpieszny weekend. Nasz cel to miejsce, w którym, i to jest naukowy fakt, lato trwa najdłużej w Polsce. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a naszym gościem jest ekspert turystyczny z Tarnowa, pan Marcin Pałach, szef Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i przewodnik po Tarnowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie ten termiczne lato, które w Tarnowie trwa ponad 118 dni, jest najdłuższym w Polsce.
1: No pięknie, ja się wcale nie dziwię, że w takim klimacie świetnie udaje się winorośl, ale chyba jeszcze lepiej rosną tutaj otwarte i genialne umysły. Z Tarnowa pochodzi między innymi Luke Nosek, czyli człowiek, który zakładał z Elonem Muskiem portal płatniczy. Z Tarnowa pochodzi Wilhelm Sassnal, którego obrazy wiszą dziś w największych galeriach w Nowym Jorku i w Londynie.
2: Jeszcze dodam jedno nazwisko żyjących. To jest ksiądz profesor Michał Heller. Jedyna osoba z Polski, która jest laureatem Nagrody Templetona, takiego teologicznego Nobla. Z Tarnowa związane są wybitne postacie, między innymi Jan Szczepanik, osoba, która wymyśliła, zaprojektowała kamizelkę kuloodporną. Polski Edison, jak mówią o nim, Leonardo da Vinci z Galicji. Ponadto jest on też pierwszą osobą, która zaprojektowała kolorową fotografię.
1: Trzeba pamiętać, jak kolorowa fotografia Tarnów.
2: Gdyby nie Jan Szczepanik, to w tym momencie żadne Instagramy by nie powstały. Jan Szczepanik, rok 1903.

0: maki i tą fotografię, kopię możemy zobaczyć wędrując właśnie szlakiem Jana Szczepanika Poternowskiej Starówce, bo przy jego pomniku po piersi pokazane są właśnie te najważniejsze jego wynalazki, a podobno jest autorem ponad 100 i to jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Jest też współautorem przesyłania obrazu na odległość, takim prekursorem telewizja.
1: Wiele rzeczy się od Tarnowa zaczęło, jeszcze to wszystko wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, ale od Tarnowa zaczęła się Druga Rzeczpospolita.
0: 31 października o godzinie 7:30 1918 roku Tarnów stał się pierwszym wolnym, niepodległym miastem. Austriacy oddali miasto, władanie miastu młodzieży, mieszkańcom Tarnowa.
1: Przed wojną niemal połowę ludności Tarnowa stanowili Żydzi. Do dzisiaj ich ślady można znaleźć w Tarnowie, ale też słyszałem, że można coś zobaczyć bardzo, bardzo unikatowego dotyczącego Romów.
0: Zanim powiem o Romach, to jeszcze może dopowiem, że podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali całą społeczność. Natomiast my dziś możemy chodzić szlakiem żydowskim. Takim najbardziej namacalnym miejscem to jest właśnie skwer Starej Synagogi, gdzie jest pozostałość po tak zwanej Starej Synagodze, czyli Bima, to podwyższenie. Tam jest, można powiedzieć, taki naturalny amfiteatr i tam się dzieją świetne wydarzenia kulturalne. Mamy przepięknie odrestaurowany cmentarz żydowski, który jest wciąż czynny, czyli mogą trwać pochówki.
1: Ale brama do tego cmentarza jest repliką.
0: Dlatego, że prezydent Wałęsa podarował do muzeum w Waszyngtonie oryginał. U nas w Tarnowskim Centrum Informacji i Informacji Turystycznej można wypożyczyć kartę, żeby wejść do tego, na ten cmentarz, zwiedzić, a na miejscu są tablice, jest aplikacja, także samodzielnie można pozwiedzać tą perełeczkę. Natomiast wracając do Romów, tak, w Małopolsce Romowie mocno tutaj podróżowali i na początku lat 80. ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pan Adam Bartosz, stworzył stałą wystawę poświęconą historii i kultury Romów. I w tym dworku można zobaczyć przepiękne, kolorowe, barwne stroje cyganek, a na zapleczu, na dziedzińcu oryginalne wozy taborowe.
1: Dodajmy, że to jest jedyna w Polsce taka ekspozycja i pierwsza w ogóle w Europie.
0: I warto co jakiś czas zaglądać na strony muzealne, dlatego że od czasu do czasu organizowane są specjalne eventy właśnie w tym muzeum. Ogniska biorą udział Romowie w nim, w związku z tym jest, można poczuć ten klimat czasów, które minęły.
1: Historia ma tutaj wiele, wiele wymiarów, ale powiem tak, jak człowiek wchodzi na rynek, jak w ogóle wchodzi do centrum tego historycznego Tarnowa, to czuje się, jakby nagle przeniósł się do jakiegoś włoskiego miasteczka.
0: Roman Bronsztetter dobrze napisał, neapolitańskie niebo nad Tarnowem. W związku z tym nie trzeba jechać do Włoch, wystarczy do Tarnowa i jesteśmy właśnie w klimacie włoskim. Wspomniane najcieplejsze miejsce w Polsce, najdłuższe...
1: Dodatkowy atut?
0: Najwięcej godzin nasłonecznionych w okolicach 2000 w ciągu roku. No i właśnie XVI wiek, czasy najważniejszego pokrólu w Polsce, hetmana Jana Tarnowskiego, i to właśnie za jego czasów i jego syna Krzysztofa do Tarnowa sprowadzono Włochów, którzy przebudowywali Wawel w Krakowie i tu w Tarnowie również miasto w stylu renesansowym. Przepiękne, najwyższe w Europie 15-metrowe pomniki nagrobne tarnowskich i ostrogskich właśnie w Tarnowskiej Katedrze. Unikat na skalę światową. Natomiast na mieście mamy w samym centrum rynku ratusz z przepiękną attyką i maszkaronami. I ciekawostka, jest dom florencki na ulicy Żydowskiej. Prawdopodobnie to budowniczowie z Florencji wybudowali dla siebie domek po to, żeby móc mieszkać w Tarnowie podczas prac modernizacyjnych tu w Tarnowie.
1: Podcienia na rynku rodem z Bolonii. Ratusz wzorowany na Palazzo Pubblico w Sienie, czyli no włoski klimat w sercu Polski, trzeba zobaczyć na własne oczy. Ale Tarnów to też miejsce, gdzie ta wielka historia pędziła na złamanie karków. Wspominaliśmy już o początkach II Rzeczpospolitej, ale zdaje się, że znowu Tarnów był pierwszy, jeśli chodzi o II wojnę światową.
0: Dokładnie 28 sierpnia.

0: Ja w 1939 roku o 23:18 w Tarnowie na dworcu wybuchła bomba. I to można powiedzieć, według historyków, jest początek II wojny światowej, ponieważ bomba została podłożona w poczekalni przez niemieckiego dywersanta.
1: Czyli nie Wieluń, nie Westerplatte, jak wszyscy sądzą, ale zamach bombowy w Tarnowie na przepięknym dworcu. Powiedzmy troszeczkę o tym, bo sam dworzec jest również bardzo ciekawym architektonicznym obiektem. Zdaje się, że od Krakowa do Lwowa 5 jest podobnych dworców.
0: Tarnowski najpiękniejszy.
1: No na pewno.
0: Jeden z największych. Tak, Tarnowski dworzec, obecna monumentalna bryła secesyjna, powstała w 1910 roku. Sam dworzec wzorowany na dworcu w Lwowie i w Stanisławowie. W środku można zobaczyć przepiękne pejzaże górskie, a obecnie można skorzystać z dwóch instytucji miejskich, które znajdują się na dworcu. To jest Galeria Miejska Bewła, a po drugiej stronie fragment panoramy siedmiogrodzkiej, która ponad 30 fragmentów znajduje się tutaj w Tarnowie.
1: Jeszcze zanim Państwo będziecie pędzić na peron, to dodajcie sobie chwilę czasu, bo przed samym wejściem na peron na tym dworcu są dwa kioski, które są absolutnym dziełem sztuki. Ale lećmy do tego Siedmiogrodu i panoramy siedmiogrodzkiej, bo ona stanowi tło dla pomnika chyba najważniejszego obywatela Tarnowa, czyli generała Józefa Bema.
0: Tak, z Tarnowem związany jest Józef Bem. Walczył o wolność Polski, walczył o wolność Węgier i na końcu swojego życia walczył w armii tureckiej, a żeby móc walczyć w armii sułtana, przeszedł na islam. I to spowodowało, że kiedy w latach 20. XX wieku zdecydowano się sprowadzić prochy generała Bema do Tarnowa. Ale był problem inny, gdzie go pochować.
1: I jak go pochować?
0: Stąd też zaprojektowano przepiękne mauzoleum, które znajduje się w najniższym punkcie w Parku Strzeleckim, w najstarszym ogrodzie miejskim.
1: Proszę Państwa, to trzeba zobaczyć, bo to mauzoleum wygląda naprawdę niesamowicie. Na środku wielkiego stawu, na 6 kolumnach koryńskich ustawiona jest wielka urna i tam na górze, nie na dole pod kolumnami, na górze spoczywają właśnie prochy generała Bema.
0: Taka symbolika, że ponieważ przeszedł na islam, nie jest katolikiem, nie mógł być pochowany w świętej ziemi czy też w kościele.
1: Wróćmy jeszcze na momencik do
0: panoramy, bo to no o tym właśnie nie powiedziałem, bo każdy się zastanawia, o czym ja mówię panorama, każdy myśli panorama racławicka, a tu jest jakaś panorama siedmiogrodzka.
1: Racławicka, chociaż też styki.
0: Też styki i też z tego samego okresu i też taka pierwotnie, też taki, taka wielkość, 120 metrów na 15. Niestety Węgrzy nie zapłacili za tą panoramę, za ten obraz. Styka zdecydował, że potnie tą panoramę i te fragmenty posprzedaje jako osobne. No a lat 70. Tarnowskie Muzeum na całym świecie szuka tych fragmentów. Natomiast wiemy też, jak wyglądała, ponieważ ona była obfotografowana i fragmenty można oglądać, już wspomniałem, na dworcu. Natomiast tą centralną część panoramy, czyli Józef Bem na koniu, można ją podziwiać jako graffiti na ścianie przy Placu Węgierskim na ulicy Wałowej, tuż obok pomnika.
1: Jeśli chodzi o takie skojarzenia z Wrocławiem, to oprócz panoramy jest jeszcze jedno. Stosunkowo nowy szlak maszkaronów. Dla mnie to jest ewidentnie inspiracja związana z wrocławskimi krasnalami.
0: Skojarzenia właściwe, natomiast pomysł troszeczkę inny. Te maszkarony na ratuszu zostały ofotografowane. Każdy artysta wylosował sobie jedno zdjęcie i to miał na podstawie tego zdjęcia maszkaronu, ponieważ każdy maszkaron jest inny, miał przygotować figurkę. On też już wybrał sobie miejsce, w którym to figurka będzie. A my tak postawiliśmy te figurki, żeby zobaczyć całe miasto, to najważniejsze, czyli renesans i secesję i fragmenty właśnie związane z Józefem Bemem, Szczepanikiem, kulturą żydowską. W związku z tym te 14, a już teraz 20 figurek rozrzuconych jest tak po mieście, że jeżeli ktoś przejdzie ten cały szlak, to te najważniejsze miejsca w Tarnowie
1: można
0: zobaczyć.
1: Znam Tarnów.
0: Dokładnie, znam Tarnów. A dla dzieciaków mamy przygotowaną specjalną mapkę z naklejkami. Mało tego, oprócz tego szlaku organizowane są specjalne wydarzenia jak maszkaroniada, jak parada maszkaronów.
1: Z takich najów w Tarnowie to chyba jest najdalej

0: wysunięta góra w Karpatach.
1: Góra Świętego Marcina, 384 metry nad poziomem morza i wszystko, co jest za nią w kierunku południowym, to są właśnie Karpaty.
0: Gdzie pojedziemy, jeśli już wszystko w Tarnowie zobaczyliśmy, jeśli przeszliśmy te 20 maszkaronów? Zacznijmy od północy i od kolorowej wsi Zalipie.
1: Tak, będąc na Górze Świętego Marcina, jeszcze warto dodać, że mamy tam przepiękny kościółek drewniany.
0: O tak, i to jest troszeczkę jak taka rosyjska matrioszka, bo to jest kościółek w kościółku. Człowiek wchodzi do kościoła, nagle okazuje się, że w środku jest drugi kościół.
1: Tak, ponieważ jest on otoczony sobotami i wierni, którzy zdążali na niedzielne poranne msze, jak przyszli wcześniej, no to mieli możliwość schowania przed deszczem, gradem, śniegiem właśnie w takich sobotach. Przez Tarnów przebiega szlak architektury drewnianej i w samym mieście, w centrum mamy dwa kościółki, ale ja o tym teraz nie będę opowiadał.
0: Nie, bo lecimy na Zalipie.
1: Dokładnie, ale Zalipie też leży na szlaku architektury drewnianej.
0: Bo Zalipie chociaż to jest... tam kościół jest murowany.
1: I warto zacząć zwiedzanie właśnie od kościoła, od zobaczenia, jak artystki wymalowały przepięknie kościół. Obok kościoła jest cmentarz, pierwszy grób zaprojektowany przez panią Cyryłową. Własny grób dla siebie zaprojektowała.
0: Kto to jest pani Cyryłowa?
1: A Cyryłowa to jest osoba, która dzięki której właśnie Zalipie stało się taką słynną wioską.
0: Człowiek wjeżdża i widzi te przepięknie wymalowane domy, to mówi: o kurna chata. I zdaje się, że jest głębszy sens w tym powiedzeniu, ponieważ te malowidła powstały w kurnych chatach.
1: Tak, dlatego, że nie było wtedy kominów i po okresie zimowym, po okresie, kiedy się paliło, ściany były brudne od sadzy i panie zazwyczaj na święta wielkanocne chciały sobie umilić widok w izbach. Zaczęło się od malowania wnętrz, a skończyło się na malowaniu wszystkiego, po prostu wszystkiego. Bo oprócz zewnętrznych elementów domu, to są również malowane studnie, zegary słoneczne, budy, ule. A w kościele, tego już nie będę zdradzał, można zobaczyć naprawdę cudeńka.
0: Wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie trzeba jechać do Włoch, że nie trzeba jechać do Lwowa, ale zdaje się, że też nie trzeba jechać do Bułgarii, do Warny, żeby zobaczyć zjawiskowe, skamieniałe miasto. Coś, co przypomina kamienny las pod Warną, czyli niesamowite zjawisko geologiczne.
1: To miejsce też jest związane z Ignacym Janem Paderewskim, który dokładnie naprzeciwko tego rezerwatu miał swoją posiadłość, dwór w Kąśnej Dolnej. On był orędownikiem stworzenia w Ciężkowicach sanatorium. A to wszystko jest w okolicy skamiennego miasta, w rezerwat przyrody nieożywionej. Jest to przejście po naprawdę fantazyjnym terenie, ponieważ każda skała, którą się mija, ma swoją historię i ma swój kształt. Najpopularniejsza to Czarownica. Ona jest widoczna z drogi, która prowadzi z Tarnowa do Krynicy. Ale mamy również ratusz, mamy Borsuka, mamy Basztę. W ogóle, jeżeli chodzi o Ciężkowice, to jest taka perełeczka turystyczna tutaj naszego regionu. Te Ciężkowice to już wspomniałem, nie tylko skamiałe miasto, ale również Park Zdrojowy. No i najnowsza inwestycja turystyczna to jest ścieżka w koronach drzew.
0: Okolice Tarnowa to jest ojczyzna fasoli, pięknego Jasia, ojczyzna suszonej śliwki. Nie mamy już czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale pakujemy się i jedziemy do Tarnowa. Naszym gościem był pan Marcin Pałach, prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, przewodnik po Tarnowie.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Dziś dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała dostępna dla Polski pula to prawie 55 miliardów euro. Bezzwrotne granty to ponad 25 miliardów euro, reszta to tanie pożyczki.
1: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ukraińcy byli obecni na pogrzebie szczątków mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zamordowanych w rzezi wołyńskiej. Wśród kilkuset uczestników ceremonii pochówku w Ostrówkach na Ukrainie znaleźli się mieszkańcy sąsiednich miejscowości.
2: W ocenie historyka IPN dr Leona Popka obecność Ukraińców z okolicznych miejscowości świadczy o dużej wrażliwości i dążeniu do pojednania polsko-ukraińskiego. Tak też mówił obecny na pogrzebie mieszkaniec wsi Równe.
3: Stać o tak na mszy wszystkie razem i jeden drugiemu przebaczyć, bo to inaczej nie ma. Jeden wróg jest Rosja, jest razem dwa narody jakieś takich, bracia. No ludzie sami dużo do tego dojść, przebaczyć jeden drugiemu.
2: Iwana, nauczycielka historii z Równego, również przyznała, że chciałaby, aby stosunki polsko-ukraińskie były jak najlepsze.
4: No ja mam taką nadzieję, że to będzie zalogodzenie, bo no, mieszkamy tutaj pobliżu Polski, no chciałyby, żeby wszystko było dobrze, no, dla prostych ludzi, a jak to będzie, to nie wiem.
2: Natomiast krewni ofiar uczestniczący w ceremonii pogrzebowej podkreślali, że najważniejsza jest prawda i szczere przepraszam. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach powracamy do kraju. Lubelscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu Chrubieszowskiego, poszukiwanego listem gończym za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej. Schwytanie podejrzanego o pedofilię 31-latka nie byłoby możliwe bez wsparcia mundurowych z Poznania, przyznaje Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
0: 31-latek ukrywał się od 2 miesięcy. W chwili zatrzymania był zaskoczony obecnością policjantów.
6: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone zaatakowały wyspę Larak w ciśnienie Ormus. To pierwszy atak na Iran od kilku tygodni.
7: Amerykanie informują, że celem ataku były 2 wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiada ukaranie agresora i podkreśla, że konsekwencje będą zarówno gospodarcze, jak i militarne. Twierdzenie Amerykanów o wyrzutniach min nazywa wymówką. Ten pierwszy od kilku tygodni atak może stać się zapowiedzią eskalacji, bo sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta. Obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi wojnę ekonomiczną, grożąc konsekwencjami każdemu krajowi, który będzie robił jakiekolwiek interesy z Iranem. A cieśnina Ormus jest zamknięta i mimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.